0: czy ostatnie ogniwo, które pozwalało demonstrować było radziecką jedność właśnie z okazji Dnia Zwycięstwa. Dzisiaj odpadli już alianci i wasale. Zwarto szeregi i to jest święto całkowicie rosyjskie.
1: W ocenie profesora Grali Władimir Putin prowadzi politykę eliminowania z kart historii roli zachodnich aliantów, sojuszników z narodów okupowanych przez Niemców oraz narodów wchodzących w skład dawnego Związku Sowieckiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: W nich teraz niepokojące statystyki. 9% wkraczających w dorosłość Polaków ma usunięty co najmniej jeden ząb. Wszystkie zęby ma zaledwie 6,5% polskich seniorów. Najważniejsze w profilaktyce stomatologicznej jest regularne mycie zębów, przypomina dr Jan Kowalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
4: Ważne jest to, żeby szczotkować zęby dokładnie, żeby nauczyć się tego. Rzeczywiście jest to przy szczoteczce manualnej znacznie trudniejsze niż przy szczoteczce elektrycznej, która właściwie multum tych problemów technicznych załatwia. Za nas. Ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów do mycia zębów, czyli past zawierających fluor. No i ważne są okresowe wizyty u lekarza stomatologa, który ewentualnie jakąś patologię, gdyby się pojawiała, wcześniej zauważy. Natomiast oczywiście bezwzględnie tutaj główna rola należy do pacjenta.
3: Stomatolodzy podkreślają, że próchnica zębów i stany zapalne w jamie ustnej mogą powodować wiele groźnych chorób całego organizmu. Na koniec Białystoki nowy widzimiś. Do bluesmana, łyżwiarza, aktora i kibica dołączył lekkoatleta. Przy bieżni stadionu lekkoatletycznego w Białymstoku pojawiła się nowa figurka, tym razem rzuca młotem. To nawiązanie do dyscypliny sportu uprawianej przez mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego, którego imię nosi stadion lekkoatletyczny w Białymstoku.
5: 25. widzimiś na szlaku białostockich widzimisiów.
6: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
5: Tym razem widzimiś lekkoatleta, chociaż niektórzy mówią, że to widzimiś Wojtek, który będzie ozdobą nie tylko stadionu w Zwierzyńcu, który w tym roku ma swoje stulecie i notabene nosi imię naszego mistrza olimpijskiego Wojciecha Nowickiego, ale też takie miejsce, które pozwoli na to, że dziesiątki, setki białostoczan oraz turystów będą tutaj przybywać, by zrobić sobie zdjęcie. Myślę, że z dosyć fajnym widzimiszkiem.
7: Mogę być kojarzony, że to ja. Naprawdę bardzo miło, że rzut młotem to też jest taka fajna promocja naszej konkurencji. Może przyczyni się do tego, że chociaż parę osób przyjdzie i spróbuje swoich sił w rzucie młotem. Kto wie, może dzięki temu będą przychodzić młodzi zawodnicy. Może się dochowamy równie dobrego atlety.
8: Moim zdaniem bardzo pasuje.
9: Podobny do taty?
8: Mi przypomina. Przypomina.
3: Białostockie widzimisie to niewielkie figurki misiów wykonujących różne czynności charakterystyczne dla miejsc, w których je ustawiono. Są popularnym obiektem turystycznych poszukiwań. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: W nocy lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki. W większości regionów temperatura minimalna od 0 do 6 stopni. W ciągu dnia może popadać na północnym wschodzie. Termometry wskażą od 11 stopni na Podlasiu do 20 w zachodniej części kraju.
10: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
11: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Porozmawiamy dziś o nowych, złagodzonych w ostatnim czasie przez, no właśnie, rząd, bo powinnam powiedzieć może nowych, ale złagodzonych, może tak, przez rząd rozwiązaniach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców i legalizacji ich pobytu, co przede wszystkim istotne jest dla przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, którzy po prostu szczególnie silnie zasilają, tak? Licznie powinnam powiedzieć. Zasilają nasz rynek. Moimi gośćmi są dziś pani Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: I dr Michał Polakowski, ekspert OPZZ. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Witam państwa. Chodzi mi o ustawę, która dotyczy wygaszania pomocy dla obywateli Ukrainy. Właściwie, tak jak powiedziałam, przede wszystkim o nich chodzi w naszym przypadku. Uwzględniono tam przepisy przejściowe, które mają zwiększyć stabilność.

0: bezpieczeństwo na rynku pracy prawne tych osób. Takie postulaty zgłaszali pracodawcy, w tym chyba Konfederacja Lewiatan, jeśli dobrze sobie przypominam. Dlatego pytanie to kieruję już do przedstawicielki tej organizacji. Czy faktycznie jakieś pierwotnie planowane ograniczenia uproszczonej procedury zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie powiadomień mogło sparaliżować rynek pracy? Ja coś takiego zauważyłam w tych wypowiedziach. Dlaczego? No i proszę powiedzieć, że rzeczywiście doszło tu do jakiegoś złagodzenia, bardziej restrykcyjnego wcześniej pomysłu.
1: Rzeczywiście ta pierwotna wersja projektu ustawy, która została, nawiasem mówiąc, przedstawiona w Wigilię, nie wysłana absolutnie do pracodawców, chociaż będzie miała i już ma wpływ na sytuację przedsiębiorców, wysłana do organizacji pozarządowych z terminem początkowym konsultacji 4 dni robocze. W tej pierwotnej wersji projektu ustawy był pomysł, aby ograniczyć znacząco uproszczoną ścieżkę legalizacji pracy obywateli Ukrainy, która teraz dotyczy zarówno obejmuje osoby korzystające z ochrony czasowej, jak i dotyczy innych osób, na przykład migrantów zarobkowych. I to jest bardzo pozytywnie oceniane przez pracodawców procedura, ponieważ ogranicza biurokrację, pozwala natychmiast zatrudnić osobę i poinformować o tym urząd, czyli jest pewna ewidencja, jest możliwość weryfikacji, czy ta osoba pracuje, na jakich warunkach, a jednocześnie nie ma potrzeby, aby dołączyć dodatkowe dokumenty do wniosku i czekać nawet ponad miesiąc aktualnie zajmuje legalizacja pracy w ramach tej standardowej ścieżki, więc początkowo proponowano, aby uproszczoną ścieżkę zostawić tylko dla beneficjentów ochrony czasowej. Dlaczego to mogło sparaliżować cały rynek? Ponieważ, tak jak powiedziałam, procedury standardowe, które są jakby wpisane do przepisów, obejmują wszystkich obywateli państw trzecich, one są bardzo czasochłonne. I najpierw wymaga to zalegalizowania pracy, a następnie już można tę pracę powierzyć, nie można tutaj powierzyć i poinformować o tym, że się zatrudnia osobę. Więc sygnalizowaliśmy, że aktualnie urzędy sobie nie radzą i nie wywiązują się z tych terminów ustawowych. Te procedury trwają znacząco dłużej, więc pozostawienie z dnia na dzień obywateli Ukrainy jakby bez tej uproszczonej ścieżki wpłynęłoby bardzo negatywnie nie tylko na sytuację urzędów, na pracowników urzędów, pracodawców, ale też na obywateli Ukrainy, którzy po prostu nie będą mogli zalegalizować tej pracy sprawnie i szybko. Ostatecznie przyjęto taki trzyletni okres przejściowy, zresztą to też był postulat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie chyba zdano sobie sprawę z tego, że jeśli tak duża grupa będzie musiała dodatkowo zalegalizować swoją pracę, to urzędy po prostu sobie nie poradzą z tak dużą liczbą wniosków, więc do 2029 roku mamy uproszczoną ścieżkę legalizacji pracy nie tylko dla beneficjentów ochrony czasowej, ale dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
0: No dobrze, to skoro tak mówimy o tym rynku pracy, bo przede wszystkim ten punkt podkreślamy, chociaż może są jeszcze inne aspekty tej sprawy, ale może powiedzmy jednak odnośnie tego rynku pracy, to ja zadam pytanie panu Michałowi Polakowskiemu. Czy faktycznie, zero-jedynkowo zadaję to pytanie, czy faktycznie bez obywateli Ukrainy sobie na naszym rynku pracy nie poradzimy? To jest pytanie, na końcu jest tego znak zapytania. A teraz trochę takich didaskaliów, no bo tak, obserwujemy ostatnio jednak wzrost bezrobocia. Systematyczny, może powolny, ale systematyczny, niektórzy się bardziej, inni mniej niepokoją. Na pewno spada liczba ofert pracy. Polacy, tak, mają szczególnie niektóre grupy, szczególnie młodzi, o tym też rozmawiamy, mają pewne kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia. Jeżeli tam 100 tysięcy osób więcej nagle z miesiąca na miesiąc nie ma pracy, no to jest to jednak sporo, szczególnie, że one często są zgrupowane w jednym miejscu. No i w związku z tym ja rozumiem też, że jeżeli mówimy o obywatelach Ukrainy, którzy chcą w Polsce pracować, to raczej będzie to ta sama grupa. Czyli będzie to ta grupa raczej osób młodych, czy też w średnim wieku. No przecież nie nagle przyjadą emeryci, którzy tutaj zechcą pracować. Chociaż pewnie emeryci też by powiedzieli, że to oni chcą pracować nasi. Różnie by to wtedy mogło być. Mówię o tym dlatego, że no trochę psują się nastroje, powstają pewne tutaj animozje. To proszę powiedzieć, czy rzeczywiście, bo może to jest odpowiedź na to pytanie i odpowiedź na te animozje. Czy nie poradzilibyśmy sobie bez obywateli Ukrainy na naszym rynku pracy? Albo gdzieś byłyby, nie wiem, wyraźne luki, wyrwy, byłyby jakieś problemy? Czy nie? No związki wiedzą chyba.
2: Wydaje mi się, że ta druga część pani sugestii jest bardziej prawdziwa w tym sensie, że często patrzymy na problemy migracji z perspektywy makro, z całego kraju, z perspektywy całego kraju. Często na problem bezrobocia również patrzymy z perspektywy

0: całego kraju. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na lokalne rynki pracy.
1: Przepraszam, że wejdę panu w słowo, bo chciałby pan powiedzieć, że jakbyśmy patrzyli makro, to byśmy sobie poradzili.
0: Tak, wydaje mi się, że tak, a przynajmniej percepcja tego problemu byłaby trochę inna, bo widzimy, że na poziomie makro mamy, i to w perspektywie najbliższych lat, chociaż to już teraz naprawdę widać, widzimy, że starsi pracownicy odchodzą z rynku pracy, to znaczy, że oni przechodzą na emeryturę. No i nadal mimo wszystko utrzymuje się popyt na pracę i to jest kwestia taka, że tak, tych ofert jest mniej, ale też zwróćmy uwagę, że ta nowa, stara, no ta ustawa z czerwca ubiegłego roku, która zlikwidowała test rynku pracy, ona spowodowała, że w pewnym sensie też spadła liczba ofert, które były skierowane do urzędów pracy tylko w celu legalizacji pracy, bo była ta procedura testu rynku pracy. I w pewien sposób urealniły się te oferty pracy na lokalnych rynkach pracy. Widzimy, że tych ofert pracy jest mniej więcej o 1/3 i to jest bardzo zauważalne. Natomiast to nie jest tak drastyczny spadek, jak gdybyśmy nie uwzględniali właśnie tych kwestii ofert pracy, które wynikały właśnie z tego, że ten test rynku pracy należało przeprowadzić. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że ci obywatele Ukrainy już tu są. I to jest być może kwestia nie tyle tego, czy my ich potrzebujemy, czy nie, tylko też tego, co my możemy im zaoferować zarówno na rynku pracy, jak i poza rynkiem pracy, tego, czy chcemy jako państwo to robić. I tutaj troszkę odejdę od tej ustawy, o której mówimy, ale wydaje mi się, że to jest świetna okazja o tym, żeby zacząć mówić o integracji, o strategii jakiejś integracyjnej migrantów w Polsce. Przez bardzo długi czas tego w ogóle nie było. Teraz pojawiają się już pierwsze jaskółki. Wiemy, że istnieją prace rządu na ten temat.
1: Ale ja mam wrażenie, tutaj wejdę panu w słowo, że w takim powszechnym odbiorze to nikt nie myśli, mówiąc o integracji, nikt nie myśli o obywatelach Ukrainy. Myśli, że oni są tacy trochę podobni do nas, więc w związku z tym oni się tam jakoś naturalnie integrują, czy to tak po prostu już jest, tak? Natomiast no, myśli o raczej uchodźcach gdzieś tam z bliskiego, dalekiego wschodu, czy jakiegokolwiek innego miejsca Afryki na przykład.
0: Tak, tylko że to jest generalnie pytanie o to, jaką strategię migracyjną powinna mieć Polska, bo to są dwie kwestie, które są dwiema stronami tej samej monety, czy medalu. Z jednej strony Polska zawsze chciała mieć migrację, czy polskie rządy chciały, żeby ta migracja w Polsce miała charakter osiedleńczy, żeby ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, osiedlali się i tutaj mieszkali. Z drugiej strony praktyka pokazywała, że ta migracja często miała taki krótkookresowy charakter. Pracownicy przyjeżdżali, bo tu głównie było, ta migracja miała charakter ekonomiczny. Pracownicy przyjeżdżali do Polski i wyjeżdżali. To były często takie wahadła, jeśli byśmy popatrzyli na losy poszczególnych osób. Więc tu nie było, ta kwestia przemyślenia tej strategii migracyjnej, wydaje mi się, i zwłaszcza migracji ekonomicznej, nie była tak wyraźnie zaznaczona. I wydaje mi się, że to jest teraz czas, żeby o tym pomyśleć. Ale wracając jeszcze do kwestii tych animozji. Tak, do nas też docierają takie sygnały.
1: Musimy to powiedzieć wprost.
0: Że tak, na pewnych lokalnych rynkach pracy widzimy na przykład zwolnienia grupowe, tak. I jednocześnie to, że te miejsca pracy, które powstają na nowo, na przykład są zapełniane pracownikami, którzy są zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej. Tak jest.
1: I są to, rozumiem, obywatele Ukrainy, bo o to chodzi.
0: No, obywatele państw trzecich bardzo często. Łącznie ze słynnymi przypadkami strajków, czy odejścia od maszyn pracowników w jednych zakładach, w jednym z zakładów, i pracodawca w tym zakładzie powiedział, że on zastąpi tych strajkujących pracowników pracownikami migranckimi, którzy są zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej.
1: Bardzo źle to brzmi.
0: No to jest perfidna strategia, powiedzmy sobie wprost. Ale też ona ma dwa takie efekty. No jeden jest taki, że to jest walka z tymi strajkującymi pracownikami, a druga kwestia to jest instrumentalizacja pracowników migranckich. Po prostu ich się przeciwstawia, i to robią, to akurat w tym przypadku zrobił to pracodawca. Więc tu jeszcze jest
1: duże... Szkolenie może dla pracowników imigranckich, w związku z tym po stronie związków zawodowych są potrzebne, tak, żeby się nie godzili na pewne rozwiązania.
0: Tak, i my takie działania prowadzimy. My szkolimy, my oferujemy zarówno kursy językowe dla pracowników migranckich, ale też takie kursy typu pracodawca narusza, czy masz podejrzenie, że pracodawca narusza twoje prawa, wiedz, jakie są te prawa i wiedz, co

0: możesz zrobić, kiedy te prawa są naruszane? Jak działa Państwowa Inspekcja Pracy na przykład? Mm-hmm.
1: No skoro mówimy o takich właśnie tych postawach już niekoniecznie przychylnych, takich, które się radykalizują, bym wręcz powiedziała, to pytanie do pani Nadii Winiarskiej. Jak to wygląda w sytuacji na przykład obywateli Ukrainy? Czy oni z czasem, jak pani to obserwuje, z czasem, mówię od początku tej pełnoskalowej wojny i do dziś, tak? Czy oni na przykład zaczynają, możemy powiedzieć, że na przykład w Polsce zaczynają nostryfikować swoje dyplomy, zaczynają się tutaj kształcić, nie wiem, dokształcać, zdobywać kolejne kwalifikacje. Czy jakby nadal pozostaje to na takim poziomie, że otworzono nam, dano nam możliwości i my z tego korzystamy? Bo ja powiem, zaznaczę tutaj jeszcze taką jedną rzecz, że to też pewne tworzy animozję pomiędzy samymi obywatelami Ukrainy, tymi, którzy przybyli na przykład przed tą pełnoskalową inwazją, a po niej, bo ich na przykład uprawnienia, niektóre pracownicze, na przykład dotyczące kwalifikacji, są różne. I pytam o tę integrację taką trochę samą z siebie. Rozumie pani. Czy ona następuje?
2: Tak, ale jeszcze, jeśli mogę, nawiążę na chwilkę, bo ważne jest bardzo to, co Michał powiedział odnośnie rejestracji nowych ofert pracy. Ja jeszcze chciałabym wskazać na inne zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na stopę bezrobocia. Nowa grupa, która zyskała możliwość rejestracji w urzędach pracy, czyli rolnicy, część rolników. Możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy na podstawie miejsca zamieszkania, a nie zameldowanie. Jakby to wszystko będzie też wpływało na te wskaźniki. Widzimy, że ten rynek pracy jednak jest bardzo, bardzo się rozwija, jest jednak stabilny i wskazuje to chociażby na to liczba zatrudnionych w polskiej gospodarce. Mamy absolutny rekord, ponad 17 milionów osób, które są na tym rynku pracy aktywne. Więc natomiast jeśli chodzi o podejście i plany, chociażby związane z nostryfikacją dyplomu, z
1: podejmowaniem
2: kształcenia, na pewno to będzie dotyczyło pewnych grup, jak chociażby pielęgniarki. Tak? Tutaj mieliśmy rzeczywiście pewne uproszczenie na początku.
1: Później, lekarze też.
2: Później lekarze, pielęgniarki, później było odejście od tych uproszczeń, więc wiązało się to z koniecznością nauki języka, uzyskania dodatkowych poświadczeń potwierdzających możliwość świadczenia pracy w danym zawodzie, więc to będzie dotykało pewnej grupy. Z drugiej strony nauka języka polskiego. To, co widzimy w danych, to ta potrzeba dodatkowego wsparcia w tym zakresie, ona dalej pozostaje na bardzo wysokim poziomie. I teraz jak porównamy analizę potrzeb uchodźców w 2022 roku i teraz, to widzimy, że są bardzo samodzielni, jeśli chodzi o znalezienie mieszkania, bardziej samodzielni, jeśli chodzi o podejmowanie pracy. Mhm. Natomiast ta potrzeba nauki języka polskiego i wsparcia w tym zakresie dalej pozostaje na wysokim poziomie. I absolutnie błędnym jest takie założenie, że jeśli nasze języki są podobne i nasze kultury są podobne, no to tutaj nie jest potrzebna żadna integracja, bo sami się zintegrują.
1: Wspomniałam o tym, tak, no właśnie.
2: Jeśli chodzi o zróżnicowania, migranci ekonomiczni, którzy byli tutaj przed 24 lutego 2022 roku i przyjechali później, no to rzeczywiście tutaj te plany zawodowe mogą się trochę różnić. Na samym początku wśród migrantów wojennych raczej były podejmowane takie decyzje, aby się powstrzymać na przykład z przejściem przez te wszystkie biurokratyczne etapy, żeby nostryfikować swoje dyplomy, potwierdzić swoje kwalifikacje uzyskane za granicą. Natomiast później, kiedy zdano sobie sprawę z tego, że ta sytuacja jednak nie będzie trwała, nie będzie taka tymczasowa, no to coraz więcej osób podejmuje decyzję, aby jednak bardziej się tutaj ustatkować i wzmocnić swoje szanse na polskim rynku pracy. No ale wciąż jednak ta praca poniżej posiadanych kompetencji, kwalifikacji, to jest zjawisko, które obejmuje bardzo dużą grupę na polskim rynku pracy i większość uchodźców jednak przyznaje, że ta praca, która była przez nich świadczona w Ukrainie, była

0: poziomie bardziej dopasowane do posiadanych kompetencji i kwalifikacji.
1: Dziękuję Państwu dzisiaj uprzejmie. Pewnie moglibyśmy jeszcze o wielu szczegółach rozmawiać. Nadia Winiarska, Konfederacja Lewiatań, dr Michał Polakowski, OPZZ. Byli gośćmi audycji Kapitał Pracy. Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję. Zapraszam na kolejną za tydzień. Do usłyszenia.
2: Kapitał i Praca. Powtórka.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Od ponad 4 lat Rosjanie prowadzą brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Część z nich, nie można tego dokładnie ustalić, czy 50%, czy może 80%, wierzy, że to nie oni napadli na Ukraińców, ale Ukraińcy wspierani przez NATO na nich. Ten brzydki i nieprawdziwy produkt propagandy został dodatkowo wsadzony do pudełka z napisem misja dziejowa. Mamy więc do czynienia z bombą domowej, a może bardziej adekwatne będzie stwierdzenie kremlowskiej pałacowej produkcji, której nie można rozbroić. Jedyny sposób na usunięcie zagrożenia to detonacja. Na razie nie będziemy rozważać, co może przynieść wielkie bum, o tym przy innej okazji. Dziś zajmijmy się szukaniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rosjanie pozwolili jednemu człowiekowi na zbudowanie takiej bomby i dlaczego nie potrafią zmusić go do jej rozbrojenia. Dzień dobry, witam Państwa, Maciej Jastrzębski.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Na podstawie rozważań dziennikarskich odpowiedź na moje pytania próbowali dać politolog Andrzej Morozow i publicysta Василий Гатов.
3: Ответ очень простой. Дело в том, что сама политическая система в России...
2: Odpowiedź jest bardzo prosta. Kształtowanie się systemu społeczno-politycznego i transformacja państwa odbywały się bardzo wolno. I w konsekwencji ukształtował się niekorzystny dla obywateli system, w którym dominuje aparat nacisku oparty na strukturach siłowych, przewyższający swoimi pełnomocnictwami prawa obywateli, co sprawia, że obywatele nie są w stanie zmienić tego systemu z własnej, oddolnej inicjatywy. Nie możemy sytuacji w Rosji porównywać do na przykład aksamitnych rewolucji czy przewrotów w Ameryce Południowej. Mówiąc obrazowo, w Rosji żaba została wsadzona do garka, była gotowana bardzo wolno na małym ogniu, aż przywykła do środowiska, w którym się znalazła. Tak samo Rosjanie stopniowo adaptowali się do zmieniających się warunków i stąd jest u nas znacząca część społeczeństwa, która akceptuje putinizm, choć wydaje się on nie do zaakceptowania. Ta część społeczeństwa może nie godzić się na wojnę, może nie zgodzić się na jakieś aspekty polityki społecznej czy gospodarczej, ale w ogólnym rozrachunku akceptuje obecny układ. Co za tym idzie, nie zamierza go obalać, nawet wręcz przeciwnie. Ta część społeczeństwa zamierza kontynuować putinizm.
3: Даже эта большая часть общества собирается продолжать путинизм дальше.
4: Да, я поддержу Александра в этом смысле. Прежде всего потому, что...
2: Zgadzam się z tym, co powiedział Aleksander. W pierwszej kolejności dlatego, że wskazują na prawdziwość takich twierdzeń historyczne doświadczenia. Rewolucje zdarzają się wtedy, gdy uciskani występują przeciwko uciskającym. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Rosji zwolennikami putinizmu są ludzie klasyfikowani jako milcząca większość i tak naprawdę to oni są beneficjentami tego systemu. Głupotą jest oczekiwanie masowych akcji protestu wymierzonych w Putina. Oczywistym jest, że większość nie może występować przeciwko swoim interesom. To po pierwsze. A po drugie, żeby ukształtował się odpowiedni grunt dla protestów, władza musi okazać się słaba, nie potrafiąca podejmować decyzji, podzielona. Część politologów, komentatorów i analityków doszła do wniosku, że przy żywym i aktywnym Putinie przewrót w Rosji nie jest możliwy. On jest teraz takim wielkim i ciężkim cielskiem, ten Putin. Takim cielskiem, które przygniotło sobą niemal całe społeczeństwo, które nie ma siły, żeby spod tego cielska się wydostać.
4: Władimir
2: Putin nie jest jedynym władcą Rosji, który wpadł na pomysł, jak ujarzmić społeczeństwo, zmusić do posłuszeństwa i zindoktrynować tak, żeby samo poszło w odpowiednią stronę, wierząc w jakąś misję. Mam na myśli tak zwane mity założycielskie, które przez wieki wykorzystywali władcy Rosji do usprawiedliwiania wewnętrznych represji, konieczności podbijania sąsiadów i budowania poczucia, nieuzasadnionej zresztą, wyższości ich poddania.

0: danych nad sąsiadami. Moim i państwa przewodnikiem po krętych drogach rosyjskiej historii będzie dyplomata, historyk, badacz dziejów Rosji, profesor Hieronim Grala z Uniwersytetu Warszawskiego. Zamknijmy więc oczy i przenieśmy się do IX wieku, gdy na wschodnich ziemiach pojawił się ze swoim oddziałem Warek Ruryk.
1: No, jest rzeczywiście taki mit, który na różnych etapach rozwoju historycznego państwowości, a przede wszystkim ideologii rosyjskiej, stwarzał problemy. No bo Ruryk to przybysz. Ruryk to wiking tak naprawdę, Warek, jak mawiano wówczas. I z tym się nie da nic zrobić, bo najstarsza kronika ruska formułuje taki przekaz o zaproszeniu przez nieco anarchicznie funkcjonujące ludy słowiańskie z zamorza władcy. I to jeszcze z taką zachętą. Przychodźcie do nas władać, kniażyć. Ziemia nasza bogata, ale nie ma w niej porządku.
2: To jest początek tego, o czym my także dzisiaj mówimy, że Rosjanie są przyzwyczajeni do trzymania krótko i silną ręką. I zaproszenie władcy do ziem bogatych, ale nieuporządkowanych, w których ludzie nie potrafią zgodnie, nie wiem, budować, żyć, to jest wmówienie narodom tam mieszkającym już wtedy, że potrzebują władcy, który będzie trzymał ich za gardło.
1: Rzeczywiście, można dokonywać gigantycznych łamańców i zastanawiać się, na ile uprawniona jest konstrukcja rosyjska, że Ruryk to Wszechruś, trójjedyna nacja rosyjska i tak dalej. No ale faktem jest, że przybycie Waregów jest tym impulsem, który w różnych wariantach, w różnych miejscach Rusi zrodzi procesy konsolidacyjne, jednoczenie się wokół ośrodków pewnych, a więc państwowotwórcze. No, mamy Ruś Nowogrodzką, mamy Kijów, gdzie idąca z Nowogrodu wzdłuż Dniepru dynastia Rurykowiczów usunie nie miejscowych słowiańskich władców z tronu, tylko innych wikingów, Askolda i Dira przecież. Po drodze mamy uboczny wariant białoruski, nazwijmy to, prawda, połocki. I wszędzie początek państwowości dają jednak idący z Nowogrodu Skandynawowie. Więc coś tutaj oczywiście na rzeczy jest. A to, że potem się to wszystko rozchodzi, rozpada, zmienia, to się zmieniło w trzecim pokoleniu już, kiedy zaczęto w dynastii Rurykowiczów dawać imiona słowiańskie władcom, a nie skandynawskie, a więc nie Olek, nie Ingwar i tak dalej, a Światosław. Włodzimierz.
0: Ten mit o potrzebie trzymania ludu silną ręką, żeby na ziemi bogatej żył dostatnio, wykorzystywali kniaziowie, carowie, ale również kolejni przywódcy Związku Sowieckiego. I lud im wierzył i wybaczał okrucieństwa, tak jak Józefowi Stalinowi, który na użytek propagandy wmawiał ludziom, że łagry, tortury, śmierć to tylko narzędzia do budowy wielkiego, nowoczesnego i przepełnionego słońcem państwa, przewyższającego wszystkie inne kraje pod każdym względem. Co z tego wyniknęło, doskonale wiemy, ale tak dla przypomnienia. Oddajmy głos dyrektorowi zamkniętego niedawno przez putinowski reżim jednego z moskiewskich muzeów.
3: W 18 году появляются концентрационные лагеря, в которых...
0: Роман Романов, директор Московского музея истории ГУЛАГу.
3: Изолируют, ну, так называемых, там, бывших белогвардейцев и людей, которых советская власть обвиняет, ну, или начинает считать врагами.
4: В 1918 году tworzone są obozy koncentracyjne, do których trafiają białogwardziści i ludzie uznani przez sowiecką władzę za wrogów.
3: Создается Соловецкий лагерь особого назначения.
4: Powstają w archipelagu Wysp Sołowieckich na Morzu Białym obozy specjalne, a w oparciu o nie w 1929 roku utworzony zostaje Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy, w skrócie GUAG. Sowieckie władze przekonują obywateli, że każdy skazany ma obowiązek pracować nie tylko na swoje utrzymanie, ale również na rzecz państwa. Rozwinięty zostaje postulat Feliksa Dzierżyńskiego, aby więźniów wykorzystywano do zagospodarowywania niezamieszkałych terenów w nieprzyjaznych dla człowieka rejonach, a także do wydobywania surowców, rzadkich metali i szlachetnych kamieni. W kolejnych latach przybywa łagrów, w których więźniów zmusza się do katorżniczej pracy już nie tylko na Wyspach Sołowieckich, ale na całym terytorium Związku. Związku Sowieckiego. Przyjęliśmy, że datą końcową dla gułagu

0: Jest rok 1956. Na specjalnie przygotowanej przez nasze muzeum mapie możemy zaobserwować, jak od śmierci Stalina w 1953 roku postępuje zamykanie poszczególnych obozów. Cały ten proces, związany przede wszystkim z uwalnianiem więźniów i amnestią, zajął kilka lat.
1: W 1953 roku, po śmierci Stalina, stychijnie zakrywają się ряд лагерей, происходит i освобождение, tak называемая амнистия. Вот это сворачивание, оно заняло несколько лет.
2: Więzień Gułagu. Laureat Literackiej Nagrody Nobla Aleksandr Sołżenicyn głosił, że w okresie państwa sowieckiego zamordowano ponad 60 milionów ludzi. Kolejny mit, który najintensywniej wykorzystuje reżim Władimira Putina, to Ruś Kijowska jako kolebka rosyjskiej państwowości. Bezpośrednie powiązanie Rosji z historyczną Rusią Kijowską i uzasadnienie tym właśnie, jak również przyjęciem chrztu przez kijowskiego władcę Włodzimierza w Chersonesie na Półwyspie Krymskim, aneksji Krymu i dążenia do podporządkowania Moskwie części ukraińskich ziem. Mówiąc wprost, na tym micie, choć nie tylko, Władimir Putin zbudował ideologię wojny przeciwko Ukrainie.
3: Prezydent Rosyjskiej Federacji Władimir Władimirowicz Putin.
4: Marca odbyło się na Krymie referendum. Przeprowadzono je zgodnie z demokratycznymi procedurami i międzynarodowym prawem. W głosowaniu wzięło udział ponad 82% wyborców, z których ponad 96% opowiedziało się za powrotem Krymu do Rosji. Te liczby są bardziej niż przekonujące.
2: Ponownie z profesorem Hieronimem Gralą przenieśmy się w przeszłość.
5: W pewnym momencie, kiedy słabnący Kijów w ramach już tego rozdrobnienia dzielnicowego nie radzi sobie z rolą lidera, następuje coś, co jest takim zjawiskiem dosyć znanym z historii Europy, takie translatio imperii, że się przesnosi centrum państwa gdzieś w inne miejsce, ze starej stolicy, w miejsce bezpieczniejsze i tak dalej. No, wszystko to prawda, tylko tyle, że z Kijowa, który jest w XII wieku, kiedy ta translacja nastąpi, no już od 300 lat metropolią, jak najstarsza kronika ruska mówi, macierzą grodów ruskich, przenosimy się na Ruś Zaleską, na Ruś północno-wschodnią, gdzie po pierwsze etnosu słowiańskiego jest mniej, jest strasznie dużo etnosu ugrofińskiego. Raptem 100 lat wcześniej nastąpiła zwycięska kolonizacja ruska i chrystianizacja, a częściowo eksterminacja dotychczasowej ludności. Oczywiście można nowemu ośrodkowi aspirującemu do rangi stolicy, Włodzimierzowi, dać nazwę, no, imię apostoła Rusi, prawda, czyli Włodzimierza Światosłowicza. Można przenieść zrabowane z Kijowa przez Andrzeja Bogolubskiego najważniejsze symbole państwowości ruskiej, no, Matka Boska Włodzimierska, prawda, Palladium, ikona najważniejsza w dziejach religijności rosyjskiej, ale to nie zmienia faktu, że ten Kijów dalej promieniuje, jest dalej postrzegany przez całą Ruś poza Rusią Włodzimierską-Suzdalską jako historyczne centrum i to miejsce, do którego się aspiruje, żeby usiąść tam na tronie, żeby być prawdziwym władcą Rusi, panem całogębo, no, trzeba było się intronizować w Kijowie.
6: Znaczy mało tego, to był taki okres, że każdy sobie brał za punkt honoru, no, chociaż na chwilę zająć ten Kijów.
5: No niektórzy z ogromnym zapałem wielokrotnie, no przecież założyciel Moskwy, oficjalny założyciel Moskwy, Jurij Dołgoruki, z 5 razy się przymierzał do tego, żeby opanować Kijów i żaden tam Suzdal z Rostowem mu nie wystarczały. No ten, kto ma Kijów, ten ma władzę zwierzchnią.
6: Panie profesorze, to jest też okres takiego pierwszego chyba wielkiego propagandysty. Mówię tutaj o Nestorze, bo wspominał pan już i cytował zapis z powieści minionych lat. Wtedy, kiedy on jest wybijany w Rosji jako ten, który mówił o ziemiach ruskich, o Jurim Dołgorukim, który zakładał Moskwę. To są takie fragmenty, ja je z przyjemnością, że tak powiem, odnalazłem i zapamiętałem, wskazujące na przykład

0: że Moskwę założyli władcy z plemienia Wiatyczów, a Wiatko, ich najważniejszy wódz, był synem króla Lachów.
1: Tak, to jest ten z kolei mit Wiatyczów i Radimiczów, jako lackich plemion, które przyszły na Słowiańszczyznę Wschodnią i stworzyły tam swoją enklawę, długo dosyć stawiającą opór potomkom Waregów, czyli Rurykowiczów.
0: To oczywiście my sobie teraz, proszę państwa, troszeczkę żartujemy, bo jak Rosjanie śmiertelnie poważnie chcą przypisać sobie ziemie ukraińskie poprzez interpretację własną historii, to dlaczego my nie możemy sobie przypisać, że Moskwa jest nasza?
1: No, żeby tylko ukraińskie. Klasyk współczesnej historiografii rosyjskiej, czyli prezydent Władimir Putin w takim dużym wykładzie pod pomnikiem zresztą tysiąclecia chrztu Rusi w Nowogrodzie, a później w rozmowie z młodzieżą szkolną umieścił niejedno niby inspirowaną źródłami historycznymi herezję. Między innymi, musząc skonsumować germański, normański wątek Ruryka, dowodził, że no ale przecież on miał mamę czy tam coś, to jest cytat dosłownie, mamę czy tam coś ruskiego pochodzenia, więc on nie był taki zupełnie obcy. I jest tam drugi wątek, niesłychanie niebezpieczny, a świetnie wpisujący się w tą tradycję. Otóż mowa jest o inflantach, mowa jest o Tartu, czyli Dorpacie, czyli jak mówią Rosjanie o Juriewie. Latopis Nestora donosi, że w 1030 roku Jarosław Mądry, który nosił chrzestne imię Jurij, prawda, Jerzy, wyprawia się przeciwko Czudom, idzie w te inflanty i buduje tam taką fortalicję, taką twierdzę, no, takich reptów, mówiąc Sienkiewiczem, prawda? No i to jest dowód, że to jest ziemia odwiecznie rosyjska, bo już w 1030 roku, w tym praprzodku Tartu, był ruski garnizon, w związku z czym to jest ziemia ruska. I teraz tak, potomek wikingów, Jarosław Mądry, idzie z drużynami kijowskimi na plemiona bałtyckie, buduje tam fortalicję i to jest dowód, że to jest rosyjskie.
2: Putinowska, a wcześniej stalinowska, dość podobna interpretacja historii znalazły się w przekazach telewizyjnych, radiowych i prasowych. Wpisano je nawet do szkolnych podręczników. Dziś Polak z Rosjaninem czy Gruzin z Rosjaninem, a na pewno Ukrainiec z Rosjaninem nie porozmawiają o wspólnej historii, bo to są dwie różne, nigdy się nie przecinające wersje wydarzeń. Niewątpliwie najwięcej historycznych kłamstw wyprodukowała sowiecka i rosyjska propaganda wokół ostatniego z przywołanych dziś przeze mnie mitów. Mitu wielkiego państwa sowieckiego, w którym nie było terroru i zbrodni, oraz wielkiej wojny ojczyźnianej, która zjednoczyła narody zamieszkujące ziemię od Kaliningradu po Władywostok i miała przynieść światu pokój. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurianow tak interpretuje ten mit.
3: To nasza obecna władza rosyjska próbuje jednoczyć społeczeństwo na podstawie no, tego, co się w Polsce nazywa tam mit założycielski. Tak? Oni wielki nacisk kładą na znaczenie zwycięstwa nad faszyzmem w 1945 roku i jakby odpychanie w niepamięć tych wszystkich zbrodni dokonanych przez państwo i takie dążenie, żeby historię Związku Radzieckiego przedstawić jako taki ciąg zwycięstw i osiągnięć. I dlatego badanie represji, badanie tych zbrodni podważa ten mit.
2: Mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest utrwalany każdego roku poprzez obchody Dnia Zwycięstwa 9 maja, w tym poprzez organizowanie parady wojskowej na Placu Czerwonym i spotkania weteranów w moskiewskich parkach przy kwaterce frontowej wódki.
4: Внимание! Говорит и показывает Москва. Парад Победы!
5: Да, конечно, специально приехали, проснулись в 5 утра.
6: Oczywiście, wcześnie wstaliśmy, żeby przyjechać tutaj o 5 rano. Jesteśmy z Moskwy i bardzo chcieliśmy zobaczyć. Nie było łatwo się tu dostać, ale jakoś udało się załatwić wejściówkę.
5: No, udało się.
7: Moja мечта była z dziecka.
6: To było moje marzenie z lat dziecinnych. W tym roku się spełniło. Córka wszystko zorganizowała wcześniej, nie miałam czasu. Praca, dom, dzieci, ale skoro już dostałam się na Plac Czerwony, to będę Dzień Zwycięstwa świętować bardzo uroczyście. Jestem dumna ze swojego kraju.
7: Właściwie taka gordość za swoją stronę.
8: Atliczne.
6: Żołnierze świetnie się spisują. Sam maszerowałem w 12 paradach i mogę powiedzieć, że te chłopaki to prawdziwe zuchy. Doskonale są przygotowani.
8: Malecznie. Podgotówka atliczna.
2: A co na to nasz przewodnik po historii, profesor Hieronim Grala?
1: To

0: był również ostatni łańcuch, czy ostatnie ogniwo, które pozwalało demonstrować było radziecką jedność właśnie z okazji Dnia Zwycięstwa z tymi na przykład republikami środkowoazjatyckimi, które wybiły się na niepodległość, które poszły na swoje. Istniało poczucie jednak wygenerowane i mocno zakorzenione jedności zwycięzców i przekonanie, że jak głosi słynna rosyjska pieśń, to jest ta pobieda jedna na wszystkich i za nią my powstajemy. Jedne wspólne zwycięstwo dla wszystkich. Dzisiaj odpadli już alianci i wasale. Zwarto szeregi i to jest święto całkowicie rosyjskie. Całkowicie rosyjskie. I rzeczywiście jest to najważniejsze w tej chwili święto dla samoidentyfikacji.
1: Ale znaleziono też kontynuację dla tego święta, bo nasi ojcowie i dziadowie nie dokończyli dzieła zniszczenia faszyzmu, który rozpanoszył się na europejskiej ziemi. Po pierwsze, my musimy teraz dokończyć to dzieło.
0: Po pierwsze, jak pan pamięta, podobnie jak ja, te grzejące patriotyczne serca, naklejki na Volkswagenach z moskiewską rejestracją, z nieprzystojną dosyć grafiką i napisem możemy powtórzyć, prawda? I tak dalej.
1: Ale w piosenkach współczesnych jeszcze przed napaścią tą pełnoskalową Rosji na Ukrainę na samochodach były cytaty z piosenek jednego z zespołów. Na Paryż.
0: Tak, bomba w Londyn, a jak trzeba będzie, to na Hawaje. Tak, tak, tak. To jest to podnoszenie do zupełnie niewyobrażalnego poziomu histerii patriotycznej, ale to opium ciągle działa.
1: Putin jest w stanie wymyśleć jakiś nowy mit, czy będzie się opierał cały czas na tym micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i na tych wcześniejszych, które dotyczą chęci położenia łapy rosyjskiej na ziemi ukraińskiej?
0: Ponieważ Putin nigdy nie był intelektualnie samodzielny w swoich wizjach, to zakładam, że nie będzie w stanie niczego wymyślić, bo on nie jest twórczy, a odtwórczy. A jak się ma takie zaplecze twórcze, jak minister Miedyński, były minister i Towarzystwo Wojskowo-Historyczne, to na wybitne nowe osiągnięcia liczyć na szczęście nie należy.
2: Społeczeństwo rosyjskie ma to nieszczęście, że jak raz poddało się indoktrynacji, to już kolejnym władcom Rosji łatwiej urabiać opinię społeczną i kształtować moralne kręgosłupy ludzi. To lepienie nowego człowieka jest intensywne wtedy, gdy rządzący chcą, mówiąc kolokwialnie, dokonać jakiejś kolejnej niegodziwości. Czy jest iskra nadziei na przebudzenie Rosjan, zawalczenie o własne dusze i sumienia? O tym opowiem w kolejnym odcinku audycji Prawdziwa Rosja. Dziękując za uwagę, do usłyszenia mówi już Państwu Maciej Jastrzębski i przypominam, że słyszymy się w każdą sobotę po 17 na antenie Polskiego Radia 24 i w podcastach Polskiego Radia.
3: Prawdziwa Rosja. Powtórka programu. Świat 24.
4: W południowym Libanie izraelski żołnierz został sfotografowany, gdy wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej. Stało się to w chrześcijańskiej miejscowości Debel, w tej samej wiosce, w której wcześniej inny izraelski żołnierz niszczył młotkiem figurę Jezusa na krzyżu. Izraelska armia zapowiada wyjaśnienie sprawy i mówi, że takie zachowania są sprzeczne z jej wartościami. Ale problem jest szerszy. W ostatnich miesiącach żołnierze izraelscy byli krytykowani nie tylko za takie incydenty w Libanie, lecz także za działania w Gazie i na zachodnim brzegu. Do tego dochodzą ataki na chrześcijan w Jerozolimie i rosnące poczucie zagrożenia wśród tamtejszych wspólnot. Pytanie brzmi więc, co się dzieje z izraelską armią po 7 października 2023 roku, czyli po tym, jak zaczęła się najnowsza wojna w Gazie. Czy to trauma wojny, czy to pęknięcie dyscypliny, radykalizacja żołnierzy, a może efekt politycznego przyzwolenia z góry? Naszym gościem jest Mariusz Borkowski, były korespondent Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie, wieloletni korespondent polskich mediów w krajach arabskich i znawca regionu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Panie redaktorze, kiedy pan widzi izraelskiego żołnierza wkładającego papierosa do ust figury Matki Boskiej, to pan myśli sobie, czy to jest wybryk, czy to jest złamanie dyscypliny, czy to jest część, objaw czegoś głębszego?
5: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że 10 czy 15 lat temu takie zdjęcia się nie pojawiały i takie fakty nie miały miejsca. Teraz to jest coraz częściej, mamy najbardziej spektakularne takie denerwujące elementy. To są właśnie z tą figurą Matki Boskiej, to jest tłuczenie figury Chrystusa na krzyżu, ale to są również, to są indywidualne, to się mówi, dobrze, oszalał jeden żołnierz niezbyt wysokiej rangi.
4: Nie listuje to z naszą,
5: nie
4: z naszymi normami
5: i to
4: tak
5: się
4: dalej.
5: Mówi, ukażemy go i tak dalej, i tak, tak dalej. Ale wcześniej mieliśmy w Gazie, kiedy żołnierz

0: Żołnierze izraelscy atakowali niewielka wspólnota, niecałe 2000 Palestyńczyków, chrześcijan w Gazie. Kościół został zbombardowany, przyległe takie dyspensorium, taki punkt medyczny prowadzony przez księży został zniszczony. Mieliśmy atak na kościół katolicki na zachodnim brzegu, gdzie nie tylko wtargnięto i zdesakralizowano ten obiekt, ale również Pismo Święte zostało podarte i spalone, prawda? Te incydenty również miały miejsce w południowym Libanie, gdzie niszczono, atakowano obiekty, czy też przyklasztorne, takie niewielkie, czy kościoły, wspólnoty chrześcijańskie, które mają nic wspólnego z Hezbollahem i raczej nie kochają się nawzajem. Krótko mówiąc, te ataki na innych. Mieliśmy zdjęcie ostatnio w telewizji pokazywane, kiedy biegnie jakiś, nie wiem, jakiś człowiek, prawda, atakuje z tyłu idącą spokojnie starszą zakonnicę, rzuca ją na ziemię, po czym spokojnie odchodzi. Te incydenty to są tylko góra, wierzchołek tej góry, te, które nie są fotografowane, które nie trafiają do mediów społecznościowych, umykają nam. I teraz pytanie. Te incydenty są coraz częstsze. Mówiliśmy bardzo długo i często i od dawna o tym, że te incydenty desakralizacji wobec Mahometan, czyli muzułmanów, palestyńczyków, atakowanie...
1: to jest chleb powszedni,
0: to
1: prawda?
0: Jest chleb powszedni. Również atakowanie świętego miejsca, czyli meczetu na skale w Jerozolimie. Ostatnio nawet opluwanie ludzi wchodzących do Bazyliki Świętego Grobu, chrześcijan, krótko mówiąc, atakowanie wszystkich, którzy nie są Żydami. To dotyczy zarówno policjantów, żołnierzy, cywilów, kolonistów żydowskich. Krótko mówiąc, to zjawisko zaczyna przebierać na skalę, no, można powiedzieć, epidemii. I teraz wyjaśnienie, skąd to się wszystko bierze. Tydzień, właśnie dwa tygodnie temu, cytuję tutaj doniesienia nie wrogów Izraela, tylko kanału 13 izraelskiego.
1: Wrogów, dodajmy, bo bardzo często izraelskie władze, izraelscy urzędnicy, jakby w reakcji na tego typu krytykę Izraela mówią, że o, bo to jest antysemityzm, tak. Stąd...
0: Tak. Tu nie można mówić o antysemityzmie. Mamy od dzienniku bardzo poczytnym, co prawda on jest, no mówi się centrolewicowy, dziennik Harec, ogromne materiały, które zamieszcza. I ostatnio on zamieścił relacje z takiej, no powiedziałbym, eskapady, nie chcę powiedzieć wycieczki, byłych wysokiej rangi dowódców służby bezpieczeństwa, Mossadu, Shin Betu, dowódców armii, policji. Nie byłych, tylko ludzi, którzy byli mianowani przez premiera Netanyahu w roku 2010-2013 i pełnili te funkcje do 2016-2017 roku. I mamy wypowiedź byłego szefa Mossadu, Temira Pardo, który mówi, zaczyna się uprawiać na wielką skalę pod ochroną rządu apartheid w Izraelu. Co więcej, on mówi, to co widzimy, oni odwiedzili zachodni brzeg, widzieli to, co koloniści robią, że strzelają do dzieci. Te wszystkie incydenty, które to bym mógł cytować do nieskończoności, on mówi, to wszystko, co się dzieje, ja jestem, mówi, dzieckiem rodziców, którzy przeżyli Holokaust w Europie. To, co ja widzę i to, co opowiada mi matka i ojciec, na żywo przypomina to, co nasi koloniści, co nasi żołnierze robią wobec cywilów palestyńskich, niesprowokowanych, zabijają 3-4-letnie dzieci. Mówi, ja się teraz wstydzę, że jestem Żydem. Były dowódca, zastępca szefa szafu sztarmi, Watan Wilnai, mówi, problem jest w moralności teraz. Nasza armia przeszła od zasad, kiedy wpajaliśmy poszanowanie praw człowieka, poszanowanie cywilów, którzy nie są stroną wojny. Przeszliśmy do skrajnego szowinizmu, do skrajnego nacjonalizmu, prawie że do faszyzmu. I teraz mówi, to jest problem dlatego, że to nie są indywidualne jakby incydenty, no, pijany żołnierz, nie wiadomo kto, niepoczytalny. To jest, zaczyna być wychowanie naszej armii, która zmieniła całkowicie swój paradygmat, zmieniła swoje zasady moralne. To jest tolerowane nie tylko na najniższym szczeblu, ale to idzie aż, ta piramida sięga aż do premiera.
1: No właśnie, to jeszcze na chwilę zostając na dole tej piramidy, czyli przy tych żołnierzach. W większości armii demokracji świata, mówię to z przekąsem, bo Izrael mówi o sobie, że jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie i że szanuje bardzo inne grupy religijne, co widzimy właśnie na tych zdjęciach, jak bardzo szanuje. W każdym razie w innych armiach świata, pamiętam nawet na moim Facebooku, jeden z moich znajomych, były żołnierz, polski żołnierz, pisał właśnie o tym, że również w polskim wojsku, jest taki element no, tego wychowania żołnierzy, jakby zwracający uwagę na te delikatne miejsca związane na przykład z kultem religijnym,

0: rzeczy związane z kultem religijnym, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, w co wierzący, no to, że żołnierze tutaj muszą bardzo uważać. Pamiętam, jak sam byłem, powiedzmy, w Afganistanie czy w Iraku, że no, polscy żołnierze, amerykańscy również, bardzo ostrożnie obchodzili się na przykład z meczetami, bo to jednak jest no, miejsce kultu i bardzo wrażliwa rzecz dla miejscowej społeczności. Izraelczycy też tego przestrzegali lat temu ileś. Co ci młodzi, co się takiego stało i co ci młodzi ludzie mają w tej chwili w głowach? No bo tu mówimy o 20-letnich, powiedzmy, nawet czasami młodszych żołnierzach, którzy takie rzeczy robią. Bo jasne, że jest ten element, człowiek musi się wyszumieć, żeby tak zacytuję klasyka z rejsu, ale, no, ale co oni mają, ta najnowsza generacja, co oni mają w głowie, że nie mają z tym problemu, po pierwsze, żeby wsadzić takiego papierosa, po drugie, żeby to sfotografować i po trzecie, żeby jeszcze to wrzucić do internetu i się tym chwalić i nie robić sobie z tego nic.
1: Nie tylko wcześniej, jeśli pan o tym mówi, to jest nie tylko desakralizacja, ale kiedy pokazywali zdjęcia ze strzelania w Strefie Gazy, strzelania do 3-4-letnich dzieci, kiedy pokazywano, jak odpalają pocisk przeciwpancerny do samochodu, do karetki. Zresztą Polak zginął przy rozdzielaniu żywności i Izraelczycy byli o tym uprzedzeni. Jeśli chodzi dalej o tą moralność, może pociągniemy. W ostatnich czasach tydzień temu, dwa tygodnie temu wybuchł ogromny skandal i dowódcy średniego szczebla zorganizowali izraelscy taką naradę, ponieważ żołnierze izraelscy masowo grabią wszystko, co się znajduje w południowym Libanie. Mówiliśmy o tym, że co ty, prawda, żołdacy Putina wykonywali w Ukrainie.
0: Tak,
1: prawda,
0: że na Ukrainę kradli pralki, telewizory, tak, wszystko.
1: Dokładnie to samo, a nawet więcej dzieje się w południowym Libanie. Kiedy są zdjęcia z tego i że samochody wojskowe, ciężarówki objuczone ogromnym grabione są sklepiki do imentu. Z mieszkań wyrywane są nie tylko rzeczy wartościowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież. Wyrywane są nawet albumy jakieś, prawda, książki, które się mi podobają, bo są kolorowe. Krótko mówiąc, grabież przypomina, nie wiem, czasy Dżingis Hana dosłownie i zaczęto się niepokoić, czy to nie rzutuje przypadkiem na wizerunek armii. Gdyby to była grupa nielicznych tych żołnierzy, byliby szybko ukarani, ale podobno to się dzieje na skalę gigantyczną, masową. I co więcej, teraz mamy przykład, to co sam ten dziennik Haaretz, o którym mówię. Część żołnierzy, którzy przeszli przez ten wstrząs w Strefie Gazy, kiedy działali na zlecenie swoich dowódców, kiedy mieli drony, które rzucały granaty na dzieci idące bezbronne zupełnie na nieletniego rowerzystę. Piszą potem do Haaretzu, mówią, ja teraz wróciłem do domu i nagle otrzeźwiałem. I nagle mówi, ja teraz nie mogę z tym żyć. Ma za sobą człowiek 3 próby samobójcze. Mówi, ja nie wiem, czy ja dożyję dalej. I te przypadki, mówi się o stresie bojowym, ale mają stres tego, że jak wyszli z tego, nie wiem, magla, jakby to nazwać, tego piekła, nagle zdali sobie z tego sprawę, że mówi, ja byłem zbrodniarzem i byłem do tego zachęcany przez moich dowódców. I teraz to nie jest indywidualne przypadki. Mówi się o tym w skali masowej. Niektórzy żołnierze czy oficerowie odmawiają służby w Strefie Gazy na zachodnim brzegu, mówiąc, ja nie będę na żądanie moich dowódców zbrodniarzem wojennym, bo ja jakoś muszę z tym żyć. To zaczyna być ogromny problem. I między innymi ten generał Wilnai mówi, jeśli tego nie wytępimy, to będzie pierwszy będzie problem z tym, że to zjawisko będzie narastało. Skąd ono się bierze? A no doszły do władzy w Izraelu partie skrajnie, no prawie że faszystowskie, prawicowe, które kultywują ten mit. Izraelczycy są ponad wszystko. Im wszystko wolno. Wszyscy nam zagrażają, ponieważ nas chcą zabić. Co jest mitem, bo od 1973 roku żaden kraj arabski nie atakował Izraela. Wszystkie kolejne operacje to były operacje izraelskie.
0: No tak, ale ludzie są mistrzami świata w powtarzaniu takich rzeczy, które się gdzieś wyryły, prawda?
1: Powtarzane kłamstwo, slogan Goebbelsa. Powtarzane kłamstwo kilkakrotnie staje się prawdą. I to się w to społeczeństwo wbiło, to się wbiło w tych młodych ludzi, zmilitaryzowane społeczeństwo, tam większość tu służy. Krótko mówiąc, to się wszystko samo nakręca. I generał Wilnai mówi, co jest tego. Teraz jeszcze możemy w jakiś sposób być może opanować. To nie są już chuligani, indywidualni pojedynczy bandyci. To jest już masa sterowana. Rząd doskonale wie, co się dzieje. I jeśli teraz nie wdrożymy zasad prawa, zbrodnia powoduje karę przykładową i zaczynamy to zwalczać, to co będzie za parę miesięcy czy parę lat? Jeśli będziemy, inny rząd będzie próbował to ukrócić, to wówczas wiadomo, że ci ludzie ruszą z bronią przeciwko Żydom, przeciwko swoim kolegom, bo oni się nie dadzą opanować. Nie dadzą.

0: dadzą się okiełznać. Co więcej, on mówi, my nakręcamy tak tą sprężynę tego budzika, która wreszcie pęknie. I kolejny 7 października 23, pamiętamy, to jest atak Hamasu na osiedla żydowskie. Nieuzasadniony, zbrodnia wojenna, okej, ale reakcja przekraczająca wszelkie nie tylko, że normy, tak, ale przypomnijmy, wyobraźnie.
1: Hamas zabił około 1000-1200 osób, porwał do Gazy 250 osób, a w odpowiedzi Izrael zabił 70 parę tysięcy Palestyńczyków.
0: 20 tysięcy trupów jeszcze leży w gruzach. Jeszcze.
1: Tak? I z tego jest mniej więcej 20 tysięcy bojowników Hamasu, jak szacują sami Izraelczycy, tak, a cała reszta to są cywile. 50 tysięcy
0: 70%
1: cywilów.
0: To są dzieci i kobiety. Mhm. I teraz on mówi, co będzie dalej. Ta sprężyna kiedyś napęknie. To nie będzie to samo, co w październiku 23. To będzie zupełnie coś innego, ale będzie zupełnie coś gorszego. I to jest, jak twierdzi generał Wilnaj, zagrożenie egzystencjonalne dla samego Izraela. I rząd, którego tego nie widzi, popełnia jakby zdradę narodową przeciwko Izraelowi. To jest ogromny problem. I ta cała, no, można powiedzieć, eskapada bardzo wysokich dowódców, którzy napisali zresztą list do władz izraelskich, do rządu izraelskiego, musicie natychmiast reagować. Jak tego nie zrobicie, będzie katastrofa. I oni mówią coś takiego. My musimy mówić o tym głośno, bo inaczej doprowadzimy do zguby samego Izraela. Nie potrafimy określić, co to będzie. Ale tak naprawdę z jednej strony tracimy na świecie. Izrael zaczyna być postrzegany jako ten kraj, który jest krajem apartheidu, który dopuszcza zbrodnie wojenne, toleruje. Nie ma żadnej reakcji, ale to kiedyś będzie, to jest jak,
1: to
0: wahadło,
1: tak?
0: Prawda? Wychyla się raz w jedną, raz w drugą stronę i to będzie dramat. I co on twierdzi? Władze izraelskie twierdzą, że największym wrogiem Izraela jest Iran. On mówi, to jest marginesowe zagrożenie. Zagrożenie my sami stwarzamy postawami naszych żołnierzy, naszych obywateli.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, był korespondent polskich mediów i Polskiego Radia. Na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich był państwa i moim gościem. A za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek Stany Zjednoczone i eksplozja łodzi w rejonie Miami Beach. Co najmniej 15 osób zostało rannych po wybuchu w pobliżu popularnej atrakcji turystycznej Hallover Sandbar. Na miejscu pracują służby. Według świadków na pokładzie mogło dojść do wycieku gazu. Oficjalna przyczyna eksplozji nie została jeszcze podana. Do zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie czasu lokalnego. Mielizna Hallover Sandbar to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc rekreacyjnych w okolicach Miami. Popularne wśród turystów i właścicieli łodzi. Litwa jako drugi po Polsce kraj Unii Europejskiej podpisała umowę SAFE. Polska w ramach unijnego programu pożyczkowego ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na dozbrojenia. Scena polityczna jest w tej sprawie podzielona. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o sukcesie i zwiększeniu bezpieczeństwa. Opozycja o zadłużaniu Polski na pokolenia.
1: Poseł PiSu Jarosław Sellin mówi, że umowa SAFE uniemożliwia zakupy zbrojeniowe poza Unią Europejską.
2: Czyli Korea i Stany Zjednoczone już w tym programie są niemożliwe.
3: Te pieniądze za chwilę będą pracowały dla wspólnego bezpieczeństwa, dla uzbrojenia polskiej armii.
1: Odpowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Barbara Oliwiecka z Centrum mówi, że pieniądze z programu SAFE będą wpływać do polskiej gospodarki, czego opozycja nie chce zauważyć.
4: One ostatecznie też przecież trafią do polskich pracowników.
1: Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta ubolewa, że rządzący nie skorzystali z proponowanego przez Karola Nawrockiego

0: w 0%, tylko podpisali umowę z Komisją Europejską.
1: Jej konsekwencje będą odczuwali Polacy przynajmniej przez dwa pokolenia. Może ona doprowadzić do ograniczenia suwerenności naszego państwa.
0: W sumie w ramach programu SAFE Polska ma otrzymać ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Węgierski parlament wybrał lidera partii TISO, Petera Madziara, nowym premierem Węgier. Szef rządu w Budapeszcie obiecał zmiany, pojednanie i sprawiedliwość.
3: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Péter Modior został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbána, który nie pojawił się w sali obrad.
4: Otrzymaliśmy upoważnienie
3: do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. To zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Powiedział w parlamencie Péter Modior. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sulyoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadziła jego partia TISO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: To są aktualności jedynki.
2: Ósmoklasiści ze Śląska utrwalali wiedzę przed egzaminami w Panteonie Górnośląskim w Katowicach. Inicjatywa miała na celu pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszych wyników w rozpoczynających się jutro testach. Powtórki prowadzili uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Katowicach, którzy uzyskali najlepsze wyniki ze swoich egzaminów ósmoklasisty. Jak uczestnicy oceniają formułę zajęć, sprawdzał to reporter Radia Katowice Artur Zubek.
6: Dzisiaj powtarzamy matematykę, polski i angielski. Myślę, że bardzo fajnie jest tutaj wszystko wytłumaczone, także myślę, że będziemy przygotowani po tym.
7: Uważam, że dla osób, które chcą jeszcze coś przećwiczyć albo czegoś się nauczyć, czego nie zdążyli w domu, albo sami nie umieją sobie tego wytłumaczyć, nie ma kto tego im wytłumaczyć, to uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa i mogą z tego skorzystać.
8: I wymieniamy się notatkami i jakimiś tam przewidywaniami, co może być i też w niektórych przypadkach uczymy się razem, więc wydaje mi się, że taka zorganizowana nauka też jest bardzo fajna.
2: Wydarzenie miało charakter charytatywny. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na budowę szkoły w regionie Etiopii, który ucierpiał podczas wojny domowej. Ślady, dokument o tragedii kobiet w czasie wojny na Ukrainie, to jeden z filmów, który będzie można zobaczyć podczas dzisiejszych pokazów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Łącznie zostanie pokazanych 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów. Festiwal odbędzie się w 7 miastach: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio.
9: Reżyserki filmu Ślady, Alisa Kowalenko i Marysia Nikitiuk, przedstawiają historię 6 kobiet, które są ofiarami przemocy seksualnej żołnierzy rosyjskich.
10: Film jest świadectwem kobiet, które zdecydowały się opowiedzieć o tym, co im się przydarzyło. Jest wołaniem o wsparcie i też nazwaniem po imieniu tego, co się dzieje. Przemoc seksualna jest traktowana jako broń wojenna w Ukrainie.
9: Wyjaśnia producentka filmu Izabela Wójcik, która dodaje, że ten film jest niezwykle ważny, ponieważ przypomina o zjawisku, które jest przemilczane podczas relacji z wojny na Ukrainie.
10: Informacje o przemocy seksualnej były dosyć głośne w mediach na początku konfliktu, potem to zniknęło. Trzeba pamiętać, że po pierwsze nie zniknęło, to się nadal dzieje.
9: Dokument Ślady pokazywany jest w konkursie na najlepszy film polski. Witold Banach, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: W nocy i nad ranem możliwe lokalne przymrozki w większości regionów, na termometrach kilka stopni na plusie. Przed nami przeważnie pogodny dzień, popada na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu do 20 na zachodzie.
11: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
12: Dzień dobry Państwu, Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani, audycja o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Proszę Państwa,

0: Kiedyś była taka piosenka, powiedzenie, niech no tylko zakwitną jabłonie. Możemy ją troszeczkę przekształcić. Niech no tylko dojrzeją ogórki i szparagi. Wtedy jedziemy do Dolnych Łużyc, zaraz za polską granicą. Dolne Łużyce albo Brandenburgia. Kraina, która totalnie kopalnianego charakteru przemieniła się w tętniący życiem obszar turystyczny. Naszym gościem dzisiaj jest pani Jolanta Imbierska, odpowiedzialna za turystykę w Forst Lausitz. Forst to jest takie miasto róż, która opowie nam dlaczego i czy warto w ogóle, gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, na co zwrócić uwagę, no i gdzie pojeść tych szparagów i tych ogórków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: No przede wszystkim to miasto róż. Imponujący, ogromny ogród, który można niestety chyba tylko zwiedzać, jak te róże kwitną.
1: Wschodnio-niemiecki ogród różany w Forst Lausitz znajdą Państwo bezpośrednio na granicy polsko-niemieckiej. Jeżeli chodzi o ogród, ma on powierzchnię 17 hektarów i na tym ogrodzie znajdą Państwo 35 tysięcy krzewów różanych w ponad 1000 odmianach. Także jest co oglądać.
0: Jest co wąchać.
1: Jest co wąchać, ale będąc w tym ogrodzie proponuję zwrócić uwagę na taką szczególną różę. Ona jest różą jubileuszową, nazywa się Forsta Rosentraum. Pachnie cudownie, kupuję ją zawsze swojej mamie na Dzień Matki. Mówi, że przez cały sezon kwitnie.
0: To jest różyczka na torcie tych postindustrialnych miejsc, które zostały przekształcone w atrakcje turystyczne. No najbardziej spektakularnym dla mnie przykładem to jest udostępnienie ogromnej maszyny górniczej i nazwanie jej leżącą wieżą Eiffla, bo to rzeczywiście, jak się ktoś przyjrzy, wygląda jak przewrócona wieża Eiffla, tylko zdaje się, że jak jesteśmy w 2/3 jej długości, to to już jest ten szczyt wieży Eiffla, a my możemy jeszcze wędrować dalej. Proszę coś powiedzieć.
1: To jest jedna z najbardziej fascynujących i największych maszyn świata. Były przygotowywane specjalne programy telewizyjne na temat takich maszyn.
0: I to było jeszcze w NRD.
1: To było jeszcze w NRD i na terenie właśnie Dolnych Łużyc było 5 takich potężnych maszyn. Taka maszyna liczy sobie 502 metry długości i zwiedza ją się na wysokości 70 metrów. Dla śmiałków można tam nawet zarezerwować opuszczanie na linię. Sama tego doświadczyłam. Muszę powiedzieć, że jak to zrobiłam, to miałam wrażenie, że już wszystko mogę w swoim życiu osiągnąć.
0: Czy to jest rzeczywiście taka atrakcja? No zobaczyć kupę przewróconego żelastwa, a właściwie no nawet nie przewróconego, bo to jest po prostu coś, co ma pół kilometra długości, no i wchodzić po tym, jest to rzeczywiście taka atrakcja?
1: To jest niesamowita atrakcja. Ja zawsze myślałam, że jest to atrakcja przede wszystkim dla mężczyzn, ale ja jako kobieta stwierdziłam, że jest to coś, co dla mnie jest piękne, co przynosi mi odpowiednie emocje, wrażenia. Chodząc właśnie ścieżkami takimi po tej leżącej wieży Eiffla, też mają Państwo możliwość zobaczenia jeziora. Ona nazywa się Bergheidersee, po którym pływa specjalny statek, też bardzo nowoczesny, bo użyto baterii słonecznych.
0: No dobrze, to teraz przemieśćmy się na tak takie miejsce, bo wspomniała Pani o zalaniu tego jeziora przy tej ogromnej maszynie leżącej wieży Eiffla, ale zdaje się, że to jest taki patent na ogromną skalę i powstało z tego największe w Europie sztuczne pojezierze. Ile trzeba było wody, żeby zalać te wyrobiska? Ile tam jest tych jezior? Jaka jest ich powierzchnia?
1: To jest olbrzymi teren, nowy teren pod względem turystycznym, bo tak jak Pan powiedział, było dużo kopalni, potem wyrobisk pokopalnianych. Coś trzeba było zrobić z tymi olbrzymimi dziurami. Dlatego powstał olbrzymi projekt zalania tego terenu. Sam proces zalewania trwał 15 do 20 lat. Są jeszcze jeziora, miejsca, które są w trakcie

0: zalewania, ale jeszcze...
1: Czyli po jeziorze się powiększa.
0: Po jeziorze się powiększa. Tych jezior jest tutaj ponad 20 i proszę sobie wyobrazić, że zanim zalano te olbrzymie dziury, tutaj chciałabym dodać, że te jeziora mają głębokość od 40 do 50 metrów. Zanim doszło do zalewania, już powstała pełna infrastruktura, jeżeli chodzi o hotele, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Jeżeli chcieliby Państwo przyjechać na rowery, to są naprawdę ścieżki z rzędu ścieżek 4- i 5-gwiazdkowych. Taka trasa dookoła tych jezior liczy sobie 171 kilometrów.
1: A dookoła ilu jezior aktualnie?
0: No, tak jak powiedziałam, dookoła ponad 20 jezior. 5 z tych jezior zostało już połączonych kanałami. Znaczy połączonych w tym roku, te 5 jezior zostanie połączonych kanałami i będzie można właśnie w okolicy miejscowości Seftenberg wynająć motorówkę bez uprawnień sternika. Oczywiście jest to motorówka, która porusza się troszeczkę wolniej, ale którą będzie można sobie opłynąć właśnie te duże jeziora. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to te jeziora zajmują tutaj powierzchnię 15 tysięcy hektarów, jeżeli chodzi o same akweny. Ale jadąc troszeczkę wyżej na północ od tych jezior, przy miejscowości Cottbus powstaje największe sztuczne jezioro Niemiec. Nazywa się ono Cottbuser Ostsee. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to przetłumaczyć.
1: Cottbus, czyli Chociebusz.
0: Cottbus, czyli Chociebusz. On jest oddalony od ogrodu różanego Forst zaledwie 18 kilometrów. Przy samym Cottbus mają Państwo park księcia Püklera, tego, który stworzył Park Murzakowski, tego, który wybudował piramidy, także nie trzeba lecieć do Egiptu, żeby zobaczyć te piramidy. Tutaj jest piramida na wodzie, w której został pochowany.
1: No i to jest w miejscowości Branic.
0: To jest Branic, ale jest to dzielnica miasta Cottbus.
1: Wróćmy jeszcze na momencik na to pojezierze, bo zdaje się, że część z nich już była połączona, bo tam są takie spektakularne śluzy, jazy. Można obserwować, jak takie małe lub większe stateczki się przemieszczają z jednego jeziora na drugie, ale jest tam coś jeszcze takiego bardzo, bardzo interesującego. To się nazywa Zardzewiały Gwóźdź, proszę powiedzieć.
0: Zardzewiały Gwóźdź to jest olbrzymi punkt widokowy, olbrzymia, nazwę to, kupa złomu, po której wędruje się nam naprawdę bardzo wysoką wysokość tej wieży, ale z której roztacza się naprawdę przepiękny widok na kilka jezior.
1: Z kupy złomu przenieśmy się na kamieni kupę, bo tak jak najbardziej podstawowym pomysłem było zalewanie tych wyrobisk, to akurat w Nochten założyciele Parku Głazów podeszli do sprawy w zupełnie odwrotny sposób. Tak. I zamiast zalać wodą, nawieźli kamieni kupę, usypali je w różnego rodzaju formy i powstał taki wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, nie wiem czy mający gdzieś jeszcze odpowiednik w Europie park.
0: Ten park znajduje się niedaleko Parku Murzakowskiego, niedaleko Parku Rododendronów i Azalii w Kromlau. Może nie tyle zwieziono te wszystkie głazy, co w tym miejscu była również kopalnia, teren odkrywkowy i te potężne głazy z okresu ostatniego zlodowacenia, one zostały odkryte w tym miejscu i mamy tam 7 tysięcy różnych głazów, również polodowcowych i one zostały ulokowane też na takim terenie, powiedziałabym, pagórkowatym, który tworzy piękne osie widokowe i w którym ulokalizowane są ogrody tematyczne. Także dla mnie najpiękniej jest w momencie, kiedy zaczynają kwitnąć tam wrzosy.
1: Ale zdaje się, że ten park ma 17 hektarów, dobrze pamiętam.
0: Tak, on jest wielkości ogrodu różanego.
1: I tam kwitną wrzosy, tak, ale to jest tylko jedna, nie chcę powiedzieć, że niewielka, bo spora część tego parku, ale z tego, co ja widziałem, to tam w ogóle są jeszcze zupełnie inne krajobrazy, bo mamy też krajobrazy właściwie, że ja w pewnym momencie stwierdziłem, Stonehenge się chowa przy jednym z tych fragmentów takiego skandynawskiego krajobrazu.
0: To jest chyba najwyższe wzniesienie na terenie tego Parku Głazów i wchodzi się na to wzniesienie taką krętą drogą.

0: drogą i rzeczywiście na samym szczycie są zlokalizowane te kamienie, te płyty kamienne nawiązujące właśnie do Stonehenge.
1: No dobrze, ale kiedy przyjechać, żeby te szparagi pokosztować? Jaki jest najlepszy okres na szparagi, ogórki i gdzie?
0: No, jeżeli chodzi o ten temat, to oczywiście trzeba dojechać do Szprewaldu. Jest to piękna kraina znajdująca się niedaleko Cottbus. Można powiedzieć, tymi takimi najpiękniejszymi miejscowościami szprewaldzkimi to jest miejscowość Burg, jest miejscowość Lübbenau i im dalej w stronę Lübbenau te kanały robią się szersze, robią się głębsze. I Szprewald jest tą krainą ogórka i szparagu.
1: Tak,
0: pięknej historii łużyckiej, pięknych domków i wycieczek łodzią płaskodenną.
1: Powiem, że dla mnie Szprewald wygląda tak, jakby ktoś wziął kawałek Mazur, dodał do tego kawałek Wenecji, pomalował to wszystko na różne ładne kolory, uporządkował na niemiecki sposób i tak powstała ta sieć kanałów, które rzeczywiście można pływać, ale w porcie, tym głównym, w Lübbenau, ogórków,
0: jest masa
1: szparagów, jest zatrzęsienie. Ja mam wrażenie, że na każdy dzień roku Niemcy mają tam inny przepis na przygotowanie ogórków czy szparagów.
0: Przystani właśnie w Lübbenau, na tych wszystkich straganach, można zakupić ogórki w przeróżnych zalewach. Moimi takimi ulubionymi są ogórki musztardowe, ogórki w przyprawach z papryką. Kiszonych jest bardzo mało. Przede wszystkim są to różnego rodzaju ogórki w takiej zalewie octowej.
1: Ale jak przychodzi ten sezon szparagowy i pójdziemy do restauracji czy do jakiejś sztuby, żeby pokosztować tych szparagów?
0: To wszędzie serwowane są te szparagi w sosie beszamolowym bądź też z masełkiem. Do tego serwowane są ziemniaki, a Niemcy dodatkowo jeszcze biorą sobie sznycelka.
1: Ja będąc w Łużycach Dolnych, w Szprewaldzie, spotkałem się z naprawdę niesamowitymi pomysłami na te szparagi. Te szparagi były podawane z truskawkami, z jajkami, zupa ze szparagów. No po prostu za każdym razem była to niespodzianka.
0: Każda restauracja szprewaldzka prześciga się z innymi właśnie w zakresie tworzenia nowych dań na bazie właśnie szparagów. Jest jej dużo. Ja oczywiście z truskawkami nie próbowałam, ale polecam zupę szparagową. No i te takie bardziej tradycyjne, czyli z kotletem schabowym i z tym masełkiem.
1: Bułeczką.
0: Oj, tak.
1: Czy spotkała się pani z piwem szparagowym? Bo ja widziałem piwo ogórkowe.
0: Przy tych wszystkich przystaniach szprewaldzkich zazwyczaj są małe sklepiki, małe stragany i na tych straganach można kupić piwo ogórkowe, likier ogórkowy. Tutaj chciałabym dodać, że każda miejscowość szprewaldzka ma przeróżne przystanie i trzeba tak naprawdę wiedzieć, do której przystani przyjechać, żeby mieć najpiękniejsze trasy widokowe. Jeżeli mówimy tutaj o Lübbenau, to warto jest wypłynąć z centralnej przystani i popłynąć w stronę miejscowości Leyde, gdzie znajduje się skansen domów szprewaldzkich. Tutaj chciałam też dodać, że w samej miejscowości Lübbenau znajdują się domy, do których trzeba dopłynąć łodzią, bo nie jest na przykład poprowadzona trasa.
1: No Wenecja, po prostu
0: to
1: Wenecja.
0: To jest Wenecja.
1: Narobiliśmy chyba państwu apetytu tymi szparagami, ogórkami, ale może, a mam nadzieję, że przede wszystkim tymi niesamowitymi miejscami, które można odkryć, wędrując tuż za polską granicę i doświadczając wielkiej dolnołużyckiej przygody. Naszym gościem była pani Jolanta Imbierska. Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Powtórka programu. Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Audycja nazywa się Kierunek Kino. Ja jestem

0: W październiku przebiegłam półmaraton w Walencji.
1: Co?
0: Co było tak, co było dla mnie tak, tak. To było trudne. To jest takie, wiesz, zmaganie się z własnymi słabościami i z takimi, no, przekraczanie własnych granic, bo ja nigdy w życiu nie biegałam. Ale okazuje się, że można, ale robię to.
1: Tak jest.
0: W tej sprawie. To robię.
1: I ty masz to wyznaczone dosyć jasno? To jest, tak. To pochodzi z twojej głowy czy z zewnątrz? Mówisz, że zaczęłaś biegać w styczniu. Jak możliwe, że kilka miesięcy później robisz półmaraton?
0: Wiesz co, zrobiłam to pod opieką profesora Postuły, czyli to nie ja wymyśliłam tę całą akcję, ale ponieważ jestem Ahoj Przygodo, to rzeczywiście mówię, poskładałam to sobie do kupy, wszystko to, o czym ci przed chwilą powiedziałam, i mówię, dobra, wchodzę w to. I zaczęliśmy od bardzo szczegółowych badań, w tym wydolnościowych.
1: Tak.
0: No bo umówmy się, nie każdy, tam czasami są jakieś ukryte wady serca, czy jakieś tego, co wyklucza bieganie.
1: Tak, albo problemy z jakimś krążeniem i tak dalej.
0: Tak, tak, tak. I to
1: przeciwwskazania
0: to
1: tak zwane. Tak. Teraz jak rozmawiam o służbie zdrowia, to diagnostyka,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak jest, tak jest. Więc to, tak jak pytasz, skąd to się wzięło, więc to przyszło z zewnątrz, ale już teraz jest wewnątrz i bardzo, bardzo tego pilnuję i mam właściwie jeden dzień w tygodniu bez aktywności fizycznej.
1: Aha.
0: Czyli na tak zwaną regenerację.
1: Aha, a 6 dni to
0: tak,
1: jest...
0: i to nie jest bieganie, ale to jest siłownia, to jest, wiesz, trening z moim trenerem na siłowni, bo nie wiem, czy wiesz, że mięśnie mają wpływ na mózg, że im, i coś zabawne, znaczy zabawne, nie wiem, czy
1: opowiedz,
0: zabawne, mnie to bawi, że mięśnie nóg najbardziej mają wpływ na kondycję naszych szarych komórek.
1: A rozumiem, czyli nasza sytuacja i kondycja fizyczna ma wpływ na kondycję psychiczną.
0: Niesłychane, nie psychiczną, tylko w ogóle, wiesz, no zapobiega demencji, tym wszystkim Alzheimerom i Parkinsonom i takim rzeczom.
1: Okej, okay. No. Nogi, czyli bieganie, ale może spacer też jest...
0: Ale spacer jest najlepszy.
1: Zasadny.
0: Najlepszy, taki szybki, no bo
1: no tak. Marszobieg.
0: Marsze są fajne.
1: A czy jako specjalistka z tej dziedziny możesz mi powiedzieć, ile w końcu tego spaceru w takiej wersji minimalnej dziennie potrzeba człowiekowi? Czy to jest 20,
0: wiesz,
1: 40,
0: co?
1: Czy jednak godzina 10?
0: Mówią nie. Mówią, że te 10 tysięcy kroków, ale teraz już są te łagodniejsze te diagnozy, że nawet 7 tysięcy też jest fajnie, żeby zrobić. Aha. I to już jakby gwarantuje, że nasz organizm jest pobudzony do życia.
1: Mhm. A ten rytm ćwiczeń i zajęć fizycznych wyznaczyłaś sobie sama, czy to też jest...
0: Nie, też pod kierunkiem, tak. Aha. Mam trenerkę do biegania, Run for Fun. Tak sobie nazwała swoją szkołę i rzeczywiście to jest, nie ciśnie, tylko robi wszystko, żeby to było, mieć z tego przyjemność.
1: To jest niesamowite, bo ile razy się spotykamy, to właśnie jesteś taką osobą witalną, pozytywną i tak optymistycznie nakręconą.
0: Tak.
1: I taka się urodziłaś, czy to jest
0: pozytywna
1: rzecz na
0: to już z charakteru, wiesz? To już tak, zawsze tak miałam, że ale jest to bezcenne, ci powiem, że jakby trudno mnie zniszczyć.
1: Tak, to prawda. Niezniszczalna. No właśnie o to siedzi.
0: Bo nawet
1: przed nami.
0: Jak wiesz, no to nie, moje życie nie jest oczywiście usłane różami, bo czyje jest, ale jakoś rzeczywiście szybko się podnoszę i regeneruję nawet z takich bolesnych upadków.
1: Tak jest. Droga pani Grażyno, powiedziałaś tutaj, że robisz to po to także, żeby pokazać dziewczynom,
0: tak,
1: żeby się ruszyć z kanapy, że to jest konieczne dla takiego psychorozwoju.
0: No chłopakom też, ale...
1: Jasne, ale... Ale to dziewczyny... znaczy, że chcesz być takim przykładem,
0: tak,
1: wzorcem?
0: Tak. Chcę być przykładem, że stary człowiek może. No naprawdę. No bo to jest, wiesz, no dzieci się ruszają. Zobacz, jak popatrzysz na dziecko, to po prostu nie zatrzymują się ani na chwilę. Nie są w stanie. A z czasem to wszystko coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I po prostu już siedzimy na tej kanapie i ten leń nas ogarnia. Mnie też ogarnia. Nie ma co mówić. Ja jestem normalnym człowiekiem. Też bym najchętniej siedziała i Netflixa, czy jakieś inne fajne kino oglądała w telewizji. telewizji, ale jednak się zmuszam do tego, żeby wstać, bo wiem, że nie tędy droga.
1: Dobrze, a skąd twoje takie przekonanie o tym, żeby pokazywać innym? Pokazujesz to na Instagramie i na swoich social mediach.
0: Tak. Zawsze miałam taką żyłkę społeczną, wiesz, w sobie, żeby coś pożytecznego robić nie tylko dla siebie, ale też dla innych. I ja ci powiem, że ten teatr nasz, Garnizon Sztuki, który, wyobraź sobie, 10 lat już po temu

0: powstała Fundacja Garnizon Sztuki.
1: A nawet chyba 2014.
0: 2014, to prawda, ale pierwszą premierę miałyśmy w listopadzie 25, czyli dokładnie w listopadzie było dziesięciolecie naszego pierwszego spektaklu Pozytywni, który gramy do dzisiaj, co jest w ogóle niesamowite. I słuchaj, i robimy tak piękne rzeczy, tak fajne, że nie wiem, czy wiesz, ale się mówi, że jesteśmy teatralnie najmodniejszym miejscem w stolicy. Naprawdę! I to jest, wiesz, miód na nasze serce, bo taka codzienność, no wiesz, ta producencka nie jest taka łatwa.
1: Tak jest, czyli ty w Garnizonie Sztuki jesteś osobą zarządzającą.
0: Tak, ale ze wspólniczką moją, z Joasią Glińską.
1: A rozumiem,
0: tak.
1: Dlatego mówisz my, a nie ja.
0: Tak.
1: Co też...
0: Dwie dziewczyny, to jest znowu, wiesz... power żeński, duetów żeńskich i jesteśmy fajnym przykładem tego, że to naprawdę funkcjonuje w rozwoju niesamowitym.
1: Mhm. A jakieś jubileuszowe wydarzenia w związku z tą 12 albo 10 rocznicą premiery? Coś specjalnego?
0: Wiesz co, cały czas mamy jakieś jubileusze, cały czas mamy takie wydarzenia specjalne. Będzie koncert Maćka Zakościelnego, który jest naszym aktorem, można już powiedzieć, bo w trzech spektaklach naszych gra i zrobił naprawdę obłędne role u nas, takie jakich jeszcze nikt nie widział.
1: Tak, on sam chyba siebie zaskoczył, nie tylko świat, prawda?
0: Tak,
1: w tej
0: tak
1: wersji
0: myślę, że tak.
1: Muzyczno-sceniczno-estradowej.
0: Też. No, ale gramy Nic się nie stało, czyli nasz piłkarski spektakl, wyobraź sobie. Aha. Na Mundial wyprodukowaliśmy spektakl z taką duszą na ramieniu, że wiesz, że jednak kibice stadionowi nie przychodzą do teatru, ale jednak się okazało, że dziewczyny też doceniają ten spektakl. Jest to taki... No, recenzje mamy obłędne. Wszyscy się bawią. A wiesz, a nasza taki manifest jest o tym, żeby opowiadać językiem komediowym o bardzo poważnych sprawach. I to nam się tak sprawdza niesamowicie, że wiesz, że jeżeli widz chce się zwyczajnie rozerwać, pobawić, to dostanie w Garnizonie Sztuki, a jak chce się powzruszać też, a jak chce pomyśleć i jeszcze właśnie najpiękniejsze są te komentarze, że tydzień temu byłem i codziennie to do mnie wraca.
1: Czyli ty jesteś nie dość, że społecznie pozytywnie nakręcona, to także masz w sobie jakąś misję, która ci bardzo dobrze wychodzi, bo jak rozumiem, to jest kwestia doboru repertuaru.
0: To jest,
1: prawda?
0: Misja doboru repertuaru, czyli opowiadania o rzeczach, które mnie dotykają, mnie obchodzą, więc zakładam, że innych też obchodzą. Więc, więc tak. I ta zwrotka jest niesamowita od widza, że tak, że trafiłyśmy właśnie... Dyszkę.
1: Czyli wymiana energii. Ale znowu, to się bierze z twojego doświadczenia, z ludzi, którymi się otaczasz. Mm-hmm. Może umiesz dobierać, może masz jakiś siódmy, ósmy zmysł.
0: Wiesz co, to jest tak, że ja się bardzo mocno przyglądałam temu, co wiesz, jak Krystyna Janda tworzyła swój teatr, jak Michał Żebrowski, czy jak powstawało wcześniej jeszcze Studio Buffo. I tak zawsze miałam takie, ale wiesz, taką z tyłu obawę, że wiesz, no Krystyna Janda jest tylko jedna, nie? Ale trzeba było, żebyśmy się spotkały, wiesz, z moją Aśką, która jest z zawodu PR-owcem i zna się na PR-ze i marketingu, o czym ja zielonego pojęcia nie mam, więc ten duet dlatego tak dobrze działa, że właśnie, że się bardzo mocno uzupełniamy. I tak, i ta misyjność zawsze, znaczy wiesz, ja lubię farsy. Jeżeli jest brylantowo zagrana farsa, to z przyjemnością to oglądam. Natomiast zawsze mi, wiesz, mówię, kurczę, no szkoda mi trochę czasu na pierdoły, mówiąc wprost i nieelegancko. Więc no, ta formuła, którą myśmy z Asią wymyśliły, jest, uważam, w dyszkę.
1: I da się ją tak kontynuować i nie zmieniać kursu przez te 10 lat?
0: Wiesz co, już teraz trochę meandrujemy, że trochę już nie poruszamy się, nie wiem, na przykład za rok będziemy robić taką no, grubą sensację, taki thriller, wiesz, psychologiczny. Jeszcze nic ci nie zdradzę, pozwól. Ale i też nie pamięć. Mamy taki spektakl, który też jest taką odwrotką, wiesz, że zaczyna się lekko, a potem

0: następuje taki zwrot akcji, że wiesz, jest widz nabiera tak i już tak zostaje właściwie do końca. A potem wychodzą i ja to, wiesz, mamy jedno wyjście, nie mamy wyjścia dla aktorów i jak zwykle jest w teatrach, mamy jedno wyjście, więc ja podsłuchuję, wiesz, jak wychodzimy z teatru.
1: I czasami słyszysz ciszę.
0: I w ogóle tak, i oni mówią, ale to jak to? To on zrobił to, wiesz, no takie dyskusje, takie żywe naprawdę i to też miód na serce.
1: A ta rzecz Nic się nie stało, to bardzo dobry tytuł, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące piłkarstwa polskiego, bo akurat znowu nic się nie stało, bo nie awansowaliśmy na mundial, jak rozumiem. I to też jest...
0: Ale tak naprawdę tutaj piłka nożna znowu jest u nas pretekstem do opowiedzenia troszeczkę o charakterach naszych Polaków, czyli... No, mówiąc także, że jak jest sukces, to kochamy, a jak jest porażka, to naprawdę trzeba się dostaje.
1: Tak, bo my Polacy tak mamy, że nie umiemy znaleźć środka, tylko jesteśmy albo...
0: Od ilu lat się
1: mówimy,
0: że lewy się skończył.
1: Tak jest.
0: Co nieco, mówi, tam nie wyjdzie podanie albo bramka, to aj, koniec, skończył się.
1: Tak, to prawda, to właśnie my Polacy. Tak. Ale Garnizon Sztuki to nie tylko produkcja teatralna i taka kreacja, ale też różnego rodzaju wydarzenia, prawda, które się dzieją, a ty jesteś gościnną gospodynią tego miejsca, prawda?
0: No gościnną, no wiesz, no zapraszamy różne ciekawe przedsięwzięcia. No Aśka kocha muzykę, w związku z tym jej oczkiem w głowie jest organizacja koncertów różnych, ale na przykład teraz zaprosiliśmy Iwana Wyrypajewa i zrobił u nas premierę Najwyższe drzewa na świecie. Więc i to jest mega ciekawe, kompletnie filozoficzne, tak jak to u Wyrypajewa jest, ale przepiękne przedstawienie. Także jeżeli widzimy coś niezwykłego, to oczywiście też staramy się zapraszać.
1: Czyli Garnizon Sztuki to jest taki twój drugi dom, prawda?
0: Absolutnie.
1: Taki zawodowy.
0: Absolutnie.
1: A czy na Wspólnej i podwarszawskie studia, tam gdzie kręcili, też jest twoim domem? Bo przecież jesteś tam Basią od 20 paru lat.
0: Błagam cię, no to też jest niezwykłe. Na szczęście to jest tak, wiesz, w tym serialu codziennym, że te wątki się przeplatają, że to nie jest taka intensywna praca, bo to chyba by troszeczkę, wiesz, na głowę nie za dobrze zrobiło. Ale wiesz, no najpierw coś tam się dzieje w życiu bohaterów, potem inni bohaterowie wychodzą na plan pierwszy i to tak się przeplata i tak już rzeczywiście od 22 chyba lat.
1: No właśnie.
0: Rany Boskie Święto. Jak z tymi grami
1: jak
0: ulicznymi.
1: Z tymi grami ulicznymi.
0: Tak,
1: właśnie, drodzy Państwo, teraz zdradzimy tajemnicę Alkowy, bo my z Grażyną Wolszczak poznaliśmy się właśnie przy
0: w Krakowie
1: przy okazji tej premiery gier ulicznych. Przyszła na kopiec zwinna, zwabna, powabna i interesująca. I mieliśmy o czym gadać, bo film był bardzo interesujący.
0: Tak,
1: i bardzo to było ciekawe przedsięwzięcie, prawda?
0: Niesamowity film. Naprawdę do dziś uważam, że on jakoś tak... przemknął, nie trafił na swój czas, bo to też trzeba mieć trochę szczęścia, ale Krzysiek Krause, reżyser, właśnie bardzo przymierzył się do tematu politycznego.
1: Tak jest,
0: trochę,
1: bo tam jest, bo to jest opowieść o dwóch dziennikarzach, którzy podejmują takie śledztwo polityczne, zagłębiają się w przeszłość.
0: Tak, śmierci Stanisława
1: i chodzi o Stanisława Pyjasa.
0: Tak, i to tak, wiesz co, ludzie jak słyszą takie tematy, ich to nie kręci, ale rzeczywiście niesłusznie w tym wypadku, bo to dobre, też sensacyjne kino.
1: Tak jest. Krzysztof Krause to był
0: wspaniały
1: twórca tego
0: reżyser.
1: Filmu. Bardzo nam go brakuje, odszedł niespodziewanie. Redbat Klinsra, Robert Zgonera i Marian Dziędziel między innymi tam grali, a ty grałaś
0: i widziałeś, wszyscy chłopaki się postarzeli, a ja proszę.
1: Naprawdę? Tak uważasz?
0: No, Redbat troszkę wyłysiał.
1: O to ci chodzi. Ale za to Robert Zgonera daje radę.
0: Tak, pięknie szpakowaty.
1: No właśnie, a pan Marian Dziędziel odbił.
0: Kurde, Marian jest po prostu obłędny.
1: No właśnie. Ale a propos tych, których nie ma, tak jak wspomnieliśmy Krzysztofa Krause, to nie ma też na Wspólnej pani Bożeny Dekiel. Odeszła kilkanaście tygodni temu. Kto zajął jej miejsce? Może ty?
0: Nie, skąd? W ogóle nie ma. To jest miejsce nie do zastąpienia i myślę, że tak powinno to już zostać. Że ta Maria Zięba, którą Bożenka wykreowała, powołała do życia, to już taka ikoniczna postać i tak będzie. Zresztą Bożena, wszystko czego się tknęła, to było jej.

0: ikoniczne postaci.
1: Tak, to prawda.
0: Od Ziemi Obiecanej począwszy po, wiesz, no alternatywy i...
1: Tak. A nawet przemykała gdzieś wcześniej w Weselu Andrzeja Wajdy też,
0: ach,
1: jako
0: Boże,
1: młoda.
0: Cudowna była.
1: Młoda dziewczyna, tak.
0: Cudowna. Ona, zauważ, że wiesz, że te młode dziewczyny bardzo chcą, ja to pamiętam zresztą ze swojej szkoły teatralnej, że tak jeden z profesorów mówi, ty tak boisz się zburzyć tę swoją urodę. Ja mówię, co?
1: Co?
0: A to są rzeczy takie podświadome, wiesz. A Bożena miała to, że zawsze się, nigdy się nie bała charakterystyczności. I aha, to była jej siła. Niesamowita.
1: Aha. Tak. Ale miała też ogromny potencjał dramatyczny, ale też komiczny,
0: no,
1: prawda?
0: No, niesamowity.
1: I umiała z tego korzystać.
0: Tak, wspaniałe.
1: Natomiast jako Maria Zięba była taka, jak być powinna, prawda? Na wspólnej.
0: Tak, ciepła, ogarniająca wszystko.
1: To kto teraz zapewnia prowiant i ciasto na planie? Jak nie ma pani
0: Niestety
1: Bożeny.
0: Nikt. Nikt. Catering, tylko jesteśmy skazani na catering. Bożena już nie gotuje i nikt tam nie będzie gotował na pewno.
1: No dobrze. To Grażynka, Basia na wspólnej, ale też masz drugi serial.
0: Tak, Pierwsza Miłość. Też lubię ten serial, dlatego że tam moja bohaterka nie jest bohaterką pozytywną. A wiesz, aktor to lubi sobie tak pograć.
1: To jest właśnie takie... to zderzenie z tą swoją urodą. Że można... zachwiać swoją urodą, prawda?
0: No,
1: albo zburzyć.
0: No tak, tak, tak.
1: Uroda charakteru.
0: I tam jest tak, że jest, no mówiąc wprost, wredną suką. Ta moja bohaterka. Oczywiście wynika to z jakichś tam przyczyn, nie? Z nieudanych relacji męsko-damskich i przez to zazdrości innym, jakim się to coś tam układa i wkłada palec w wiesz, tak, między drzwi.
1: Taka postać jest niezwykle potrzebna dla serialu.
0: Bardzo.
1: Ale czy
0: lubię.
1: Zostawiasz sobie możliwość wpływu na charakter, losy tej postaci?
0: Nie, akurat nie. Ja bardzo lubię, jak mnie to, tak jak w życiu, jak mnie zaskakują scenarzyści i kiedyś, słuchaj, tak otwieram scenariusz i mówię, matko kochana, moja ta Grażyna, bo też ma na imię
1: tak
0: Grażyna.
1: W pierwszej
0: miłości. I jest tylko... alkoholiczką, zaczyna pić. O matko kochana, jak ja to zagram. No. Wiesz, czy ja to będę umiała zagrać. Tak. I wiesz, i to są takie, takie niespodzianki, które wiesz, wywołują bicie serca i mówisz, kurczę, fajnie. Ale to już jest wątek skończony, czyli poradziła sobie moja bohaterka, poszła na leczenie i tak dalej. No bo wiesz, bo to jest też funkcja tego serialu codziennego, taka, że też społeczne różne tematy i zdrowotne porusza i takie, no bliskie człowiekowi.
1: Dziękuję bardzo. Grażyna Wolszczak była gościem naszej audycji. Dziękujemy za uwagę.
0: Ściskam mocno wszystkich.
1: A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze i zapraszamy do Polskiego Radia 24.
2: Kierunek kino. Powtórka programu. Co państwo sądzą?
3: Dzień dobry. Co państwo sądzą? Pytam jak co sobotę w programie poświęconym badaniom. Dzisiaj badania społeczne, Centrum Badania Opinii Społecznej. W sprawie, która każdego prędzej czy później będzie dotyczyć, czyli w sprawie, której CBOS nadał kryptonim Senior 2.0. Razem ze mną w studio jest pani Małgorzata Omyło-Rudzka i pan Michał Feliksiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Senior jest takim słowem, przynajmniej ja mam takie własne, osobiste odczucie, które ma być przyjazne, ale tak naprawdę przez wiele osób odbierane jest jako trochę lekceważące. Senior to jest ktoś inny, ktoś specyficzny, kto jest starszy. I pewnie rozumienie tego starszy zmienia się z czasem. Czy możecie państwo najpierw powiedzieć, dlaczego w ogóle CBOS poświęcił duży raport tak zwanego laboratorium CBOS-u sprawom seniorów? Dlaczego to jest ważne?
4: Jesteśmy społeczeństwem, które się ewidentnie starzeje. Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy. Ja o wszystkich nie będę mówił. No niewątpliwie rodzi się za mało dzieci. Żyjemy coraz dłużej, więc przybywa osób 60+, czyli właśnie tych osób, które w naszych badaniach nazywamy seniorami, czy osobami starszymi. I teraz ostatnio... troszeczkę w innym celu robiłem sobie takie zestawienie, które...

0: pokazywało cały dorobek badań CBOS od 89 roku jeszcze pod kątem wieku. Sprawdziłem sobie, jaka była mediana wieku w wybranych latach. I co nam ta mediana mówi? Otóż mediana wieku, czyli taka wartość, która dzieli populację na dwie równe części, w 89 roku i na początku lat 90. wynosiła lat 40. Czyli przeciętny dorosły Polak, bo tu podkreślam, CBOS zawsze badał dorosłą populację Polaków, miał lat 40. Obecnie, kiedy zobaczymy sobie, jak ta mediana wygląda dzisiaj, jest to 50. Czyli można powiedzieć, że ten przeciętny Polak w tym okresie od początku lat 90. no postarzał się około dekadę.
1: A dlaczego w takim razie senior 2.0, co by to miało znaczyć i czy to jest sposób na nadanie nowej treści temu terminowi?
2: Rzeczywiście z naszych badań wynika tak, że styl życia seniorów zmienił się bardzo znacząco w ciągu ostatniej dekady. Pytaliśmy w naszych badaniach o style życia, o sposoby spędzania czasu przez osoby w wieku 60 lat i więcej w roku 2025 oraz 2016, czyli blisko dekada dzieliła oba badania i okazało się, że styl życia seniorów znacząco się zmienił. Bardzo wyraźnie przybyło osób korzystających z internetu, z komputera, ponad dwukrotnie, przytoczę tu odsetki, w roku 2016 30% osób w wieku 60 lat i więcej zadeklarowało, że korzysta z komputera bądź internetu, natomiast ostatnio ten odsetek wzrósł ponad dwukrotnie, 66%. I to było taką bezpośrednią inspiracją i impulsem do drążenia dalej tej kwestii i zauważyliśmy także szereg innych zmian w sposobie spędzania czasu przez seniorów.
1: Do tego jeszcze wrócimy za chwilę. Ja dla porządku chcę dodać, że wyniki badania CBOS Lab były prezentowane w Polskiej Agencji Prasowej w mijającym tygodniu i spotkały się z dużym zainteresowaniem. Myślę, że między innymi dlatego, że wyraźnie widać było w wynikach pewien paradoks, czyli starzejemy się jako społeczeństwo, ale jednocześnie młodniejemy. Na czym to polega? Michał Feliksiak.
0: Faktycznie, tak jak pani powiedziała, w badaniach obserwujemy pewien paradoks, który polega na tym, że wiek biologiczny ulega pewnej rekonfiguracji w, jeśli tak możemy powiedzieć, w wieku społecznym. Co to znaczy? Mamy na przykład takie pytania, które wymagają od respondenta zaklasyfikowania się. Jako osoba młoda, jako osoba w wieku średnim i jako osoba starsza. No i naturalnym byłoby, i tego też się spodziewaliśmy w wynikach, że ponieważ społeczeństwo jest przeciętnie coraz starsze, to będzie rosła grupa osób, które identyfikują się właśnie jako osoby starsze. Co się okazuje? No okazuje się, że ta grupa nie tylko nie zwiększa się, nie zwiększa swoich procentowych rozmiarów, ale ta grupa się zmniejsza. Mniej jest tych, którzy identyfikują się jako młodzi i mniej jest tych, którzy identyfikują się jako starsi. Pęcznieje natomiast ten środek, czyli ten wiek średni.
1: No właśnie, ja podam liczby, które mam tu przed sobą. Grupa osób w średnim wieku to jest 46%, a przy poprzednim badaniu w roku 2012 to było 39%. Znacznie węższa była wtedy ta grupa, a z kolei grupa osób, które uważają się za osoby starsze, była większa, bo to było 19%, a teraz jest 17%. Ale czy to znaczy, że my rzeczywiście czujemy się młodsi, bo mamy po temu wszelkie dane, lepiej żyjemy, bardziej uczestniczymy w życiu społecznym, lepiej się odżywiamy, mamy lepszą opiekę zdrowotną? Czy to jest coraz większa niechęć do tego, byśmy byli postrzegani jako starsi?
0: Ja myślę, że tych czynników odpowiadających za tą jakby paradoksalną rekonfigurację wieku jest kilka. Niewątpliwie wraz ze zmianą tego środka ciężkości, a tym środkiem ciężkości określiłbym właśnie tą medianę wieku, ludzie też odsuwają pewne takie progi, te graniczne daty czy lata, które uznają za granice poszczególnych faz życia, tak? Ponieważ zmienia się właśnie ten środek ciężkości. Ale myślę, że ta rekonfiguracja wieku bierze się również z pewnych zmian takich czysto społecznych, warunków życia, lepszej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, lepszego zdrowia, prawdopodobnie też tego, że dłużej jesteśmy

0: aktywni zawodowo, a aktywność zawodowa jakoś nas utrzymuje też w pewnej, jak wiadomo, kondycji. No i też wydaje się, że przesuwają się, czy modyfikują się pewne normy kulturowe. Normy kulturowe, które w pewnym sensie definiują to, co komu wypada robić, prawda? Czy to,
1: czyli
0: co
1: ten
0: warto robić.
1: Wizerunek taki, który czasem się pojawiał wcześniej, 10 lat temu czy 15, jako raczej dowcip, czyli umownej babci po 70 jadącej w dżinsach na wrotkach, teraz staje się normą.
0: Przypuszczam, że dzisiaj mało kto zwróciłby na to uwagę, że babcia idzie z kijkami, jedzie na rolkach, czy że robi to mężczyzna o siwych włosach na przykład, prawda?
1: Na ile się to wiąże ze stylem życia, który jest mniej lub bardziej świadomie wybierany? Małgorzata Omyła-Rudzka.
2: Niewątpliwie ma to związek, postrzeganie własnego wieku, a także takiego przekonania, że jeszcze wiele dobrego nas może w życiu spotkać, co też wynika z naszych badań, że zwłaszcza wśród osób starszych po 60 roku życia bardzo wzrasta ten udział osób przekonanych, że jeszcze wiele dobrych rzeczy może ich w życiu spotkać. Niewątpliwie wiąże się to ze stylem życia i to, co obserwujemy w naszych badaniach, to, że współczesny senior 2.0 podejmuje o wiele więcej różnorodnych aktywności niż jeszcze dekadę temu. Że ten wachlarz różnych działań, aktywności, sposobów spędzania czasu się rozszerza. Że w zasadzie na 20 kilka aktywności, o które pytaliśmy, to zdecydowana większość jest podejmowana częściej. Tak jak już tu wspomniałam, taki spektakularny wzrost dotyczy korzystania z komputera i internetu, ale także duże wzrosty dotyczą takich wszelkich aktywności związanych z samorozwojem, z rozwijaniem hobby, zainteresowań, udziałem w kursach różnorodnych, z uprawianiem sportu, również z podróżami po kraju, po Europie, po świecie. Tutaj też odnotowujemy spory wzrost. Jeśli chodzi o podróże po Europie i po świecie, to z 23% do 43%, a także pewne aktywności związane z uczestnictwem w kulturze. Chodzenie do teatru, kina, galerii, na wystawy. Tutaj także odnotowujemy duże wzrosty. Więc
1: ja dodam tylko, żebyśmy nie byli gołosłowni, że na przykład korzystanie z komputera i internetu w ciągu 10 lat wzrosło z 30% do 66%. To jest niesłychanie spektakularny wzrost. I chociaż udział w praktykowaniu religii, chodzenie do kościoła, na msze i różnego rodzaju ceremonie kościelne jest ciągle najwyższą aktywnością wskazywaną, to jednak zmniejszył się w ciągu tych samych 10 lat o 8 punktów procentowych. I właściwie każda działalność, która wykracza poza siedzenie z domu, ma tutaj wyższe wartości.
2: Tak, tak. Generalnie właśnie te wyniki należy interpretować jeszcze szerzej. Na przykład to, że rzadziej seniorzy uczestniczą w mszach, nabożeństwach, wpisuje się w jakieś ogólne procesy laicyzacji społeczeństwa. A także tutaj podejmowanie tych, większa różnorodność tych aktywności ma też związek właśnie, to już co Michał wspominał, z poprawą położenia materialnego, z lepszym stanem zdrowia, że w ciągu ostatniej dekady też bardzo znacząco zmalał odsetek seniorów niezadowolonych ze swojej kondycji zdrowotnej.
1: A chciałam o tę kondycję też dopytać, jak to się ma do dbania o siebie i do aktywności, które mają poprawić nasz stan, nasze samopoczucie, wszelkiego rodzaju uprawianie sportu, czy chodzenie do fizjoterapeuty, to wszystko, co powoduje, że ma się siłę na te wrotki.
2: Tak, tak. To tutaj uprawianie sportu wśród seniorów także znacząco wzrosło z 43% do 54%. Także wśród różnych tutaj wątków, jak można interpretować te różne wzrosty, to, że seniorzy są tacy bardziej aktywni, bardziej zinformatyzowani, to też należy pamiętać, kiedy następował taki gwałtowny proces informatyzacji polskiego społeczeństwa. To było 2-3 dekady temu, kiedy i wówczas ci seniorzy, ci młodsi seniorzy obecnie, to mieli 30 parę lat i wówczas byli młodymi ludźmi jeszcze. I nabyli te kompetencje cyfrowe i one już z nimi pozostały, więc jakby tym należy tłumaczyć ten wzrost odsetka zinformatyzowanych seniorów. a także myślę, że tutaj to, że seniorzy mają więcej

0: więcej czasu na więcej możliwości, więcej sił, też w kontekście spadającej dzietności, że też może mniej się rodzi dzieci i też wprawdzie z naszych badań wynika, że wciąż angażują się w opiekę nad wnukami i prawnukami, jednak też wynika z naszych badań, że większy odsetek seniorów nie ma wnuków ani prawnuków, że to już się zaznaczają te procesy związane ze spadkiem dzietności i co znajduje tutaj odbicie w tych naszych badaniach.
1: Ale zastanawia mnie jedno, czyli kryterium, które zawsze się bierze pod uwagę w badaniach opinii, podział na kobiety i mężczyzn, czyli podział pod względem płci, ponieważ kobiety chyba mniej entuzjastycznie podchodzą do swojego wieku, tak bym to powiedziała delikatnie. Czy to jest słuszna obserwacja? Bo na pytanie, czy biorąc pod uwagę swój wiek, uważa się pan lub pani raczej za osobę młodą lub w średnim wieku, czy też określiłby się pan czy pani jako starszy pan, no to odpowiedzi są pod względem płci właśnie zróżnicowane.
2: Można powiedzieć, że średnia wieku w każdej z tych autoidentyfikacji w przypadku kobiet jest wyższa niż w przypadku mężczyzn, co oznacza, że kobiety te, powiedzmy, progi, czy te progi oddzielające fazy życia trochę wyżej stawiają, tak, niż mężczyźni. To znowu może mieć szereg przyczyn. Wydaje się, że kobiety generalnie bardziej o siebie dbają, większą wagę przykładają do kwestii na przykład zdrowia. Wydaje się też, że kobiety, powiedzmy, że tak chyba to można ująć, że kobiety mają więcej źródeł swojej tożsamości niż tylko praca zawodowa, co jest bardzo charakterystyczne dla mężczyzn, że mężczyźni gdzieś tam, powiedzmy, tą swoją tożsamość budują wokół pracy zawodowej i kiedy ta praca się kończy wraz z przejściem na emeryturę, to troszeczkę zostają z niczym. Natomiast kobiety
1: tracą grunt pod nogami.
2: Tracą grunt pod nogami, podczas gdy kobiety na przykład mają lepiej zbudowane relacje rodzinne, generalnie lepiej zbudowane relacje społeczne i też z takich obserwacji, no, moich własnych, to jest oczywiście dowód anegdotyczny, ale generalnie lepiej sobie radzą na emeryturze, już nie pracując, niż mężczyźni. Wydaje się też, że kobiety, no, to jest oczywiście działanie tej normy, tutaj może być jakby dwuznaczne. No, od kobiet też więcej w kwestii wyglądu się wymaga. Jest większa presja, żeby to kobieta dobrze wyglądała i prawdopodobnie kobiety tę normę czy tę presję w jakimś stopniu internalizują.
1: I lepiej się z tym czują.
2: I lepiej się z tym czują, bo faktycznie o siebie dbają, prawda?
1: A czy mieli państwo założenie badawcze, no na pewno jakieś było, co do tego, kto właściwie jest seniorem? Jeszcze zanim wysłuchaliście i policzyliście odpowiedzi respondentów, to kogo właściwie chcieliście zbadać? Kto to jest senior w założeniu CBOS-u? Osoba po 60, osoba po 70, może jeszcze inaczej?
0: Przyjęliśmy teraz i też dekadę temu i jeszcze we wcześniejszych badaniach CBOS takie założenie, taką klasyfikację, jaką stosuje GUS, że osoby w wieku 60 lat i więcej. Natomiast są różne klasyfikacje i różnie się przyjmuje. Natomiast my przyjęliśmy taką, jaką stosowaliśmy wcześniej, żeby z racji tego, żeby te wyniki były maksymalnie porównywalne. Więc
1: no właśnie, bo ja tutaj znalazłam w badaniach pytanie intrygujące, gdzie jest granica młodości, a gdzie jest granica dojrzałości, gdzie zaczyna się starość. I no, są dwa wnioski, które się narzucają. Po pierwsze, że granica starości się przesuwa. W roku 1998 to było 61 lat, potem to rosło 62, w 2012 63, a teraz 67, czyli być może GUS powinien zrewidować swoje założenia.
2: Gdyby faktycznie oddać głos ludziom i gdyby to oni definiowali tę naszą badaną grupę, to ten wiek seniora zaczynałby się od, tak jak pani powiedziała, 67 roku życia. To jest taka średnia z odpowiedzi respondentów. I ona faktycznie najbardziej spektakularnie zmieniła się na przestrzeni ostatnich 14 lat, czyli od poprzedniego badania w 2012 roku. I co ciekawe, bo to jest przesunięcie o 4 lata. Wtedy podawano 63, dziś podaje się 67. I mniej więcej o tyle bazując na medianie, o której mówiłem na początku, postarzało się średnio

0: polskie społeczeństwo.
1: Bardzo dziękuję moim gościom z CBOS-u, Małgorzata Omyła-Rudzka i Michał Feliksiak. Dziękuję Państwu.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A ja mówię do usłyszenia. Zuzanna Dąbrowska, Polska Agencja Prasowa.
3: Co Państwo sądzą? Powtórka programu.

0: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. To najpotężniejszy kataklizm w regionie od czasów II wojny światowej, mówił w rozmowie z Polskim Radiem burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie, miejscowości oddalonej o kilka kilometrów od Puszczy Solskiej. Pożar, który wybuchł tam we wtorek, strawił już około 500 hektarów lasu. Straż pożarna wciąż dogasza niektóre miejsca. Burmistrz Józefowa Roman Dziura nie pamięta tak trudnej walki z ogniem.
1: Służby no, robiły co mogły, to warunki niesłychanie trudne, to nasi strażacy jak opowiadali, co się działo, nie, i co oni przeżyli, że były momenty takie, że ten ogień no, przeskoczył za plecy i trzeba było ratować się ucieczką, zostawiając węże, zostawiając sprzęt.
0: Mieszkańcy nie zostali ewakuowani, choć jak przyznaje włodarz Józefowa, strażacy byli na to gotowi, a niektórzy mieszkańcy miasta wręcz o to zabiegali.
1: Bardzo przelękniona była miejscowość. Poziom zadymienia był tak potężny, że ludzie przychodzili i wręcz domagali się ewakuacji. Cały czas uspokajałem i strażaków, i mieszkańców, że na ten moment nie ma konieczności ewakuacji.
0: W pierwszym dniu akcji gaśniczej doszło do tragedii. Rozbił się samolot, biorący w niej udział zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w tej sprawie. Iran zapowiada odwet na Stanach Zjednoczonych, jeśli statki będą narażone na dalsze ataki podczas zawieszenia broni. Waszyngton twierdzi, że czeka na odpowiedź Teheranu na propozycję zakończenia wojny. Skutki gospodarcze konfliktu nasilają się w obliczu braku długoterminowego porozumienia pokojowego.
2: Iran ostrzegł, że rozpocznie zmasowany atak na amerykańskie aktywa na Bliskim Wschodzie, jeśli jego okręty staną w obliczu kolejnych ataków na wodach otaczających cieśninę Ormuz. Pomimo zaostrzenia sytuacji, Donald Trump wciąż upiera się, że porozumienie o zawieszeniu broni z Iranem jest w mocy i że Waszyngton czeka na odpowiedź Teheranu na propozycję zakończenia wojny. Zawieszenie broni nie przyniosło jeszcze znaczącego przełomu w kwestii długoterminowego porozumienia pokojowego, chociaż wielokrotnie w ostatnim miesiącu było ono zapowiadane przez amerykańskiego prezydenta. Natomiast sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się w sobotę na Florydzie z premierem Kataru Al-Thanim, który pełni również funkcję ministra spraw zagranicznych tego kraju, Zatoki Perskiej. W komunikacie Departamentu Stanu podano jedynie, że obaj rozmówcy omawiali partnerstwo Kataru w szeregu kwestii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: 12 tysięcy firm w Polsce, kooperanci Polskiej Grupy Zbrojeniowej, może uzyskać nowe zlecenia dzięki środkom z programu SAFE. Jedna z tych firm to zakłady HC Gielski w Poznaniu, produkujące elementy do konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko. Choć kondycja finansowa zakładu jest kiepska, pieniądze z unijnej pożyczki, a także konsolidacja z innymi zakładami w Poznaniu mogą dać impuls do rozwoju, mówi prezes Cegielskiego Grzegorz Szkaradek.
3: Kwestia połączenia tych dwóch zakładów na pewno jest szansą dla Cegielskiego, jak również dla WZMOT-u, żeby no, w Poznaniu była jedna firma, która tak do tej pory Cegielski jest dumą Poznania.
0: Zakłady H. Cegielski w Poznaniu zatrudniają około 350 osób. Spółka ma zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi serwisującymi czołgi i pojazdy pancerne.
4: To są aktualności jedynki.
0: Zwrócenie uwagi na trudny los bezpańskich zwierząt. To był cel protestu Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Jego uczestnicy maszerowali wczoraj ulicami 15 miast w Polsce. Organizatorka protestu w Katowicach, Barbara Gaudy-Krupińska, powiedziała, że sprawa bezpańskich zwierząt to duży problem w skali całego kraju.
5: Szacunkowo podaje się, że około 1 000 000 zwierząt w Polsce jest bezdomnych, z czego większość są to koty, które są jakby takimi pariasami systemu. Część schronisk dla bezdomnych zwierząt nie przyjmuje na przykład w ogóle kotów. My w tym momencie skupiamy się głównie na zwierzętach towarzyszących, psach i kotach, bo to one wypełniają schroniska.
0: Podczas protestu można było zapoznać się z działalnością Fundacji Prozwierzęcych i zaangażować się w pomoc na rzecz.

0: oprócz bezdomnych zwierząt. Na koniec Holandia i sposób na dzielenie się literaturą. Na ulicach miast i miasteczek stoją tysiące mini-bibliotek. Tworzą je mieszkańcy, aby przeczytane już książki oddać w dobre ręce. Każdy, kto lubi czytać, najbliższą półkę z literaturą może znaleźć na specjalnej stronie internetowej albo na mapach w mediach społecznościowych.
1: Zamiast w bibliotece publicznej mieszkańcy osiedla New Sloten w Amsterdamie szukają perełek w tak zwanych mini-bibs. Na tej ulicy są trzy. Właściciele domów powiesili je dla nas wszystkich. Prawie co tydzień moje dzieci zaglądają do tej na rogu, aby znaleźć książki o zwierzętach. Sami też często zostawiamy na półce książki już przeczytane albo takie, z których nasze dzieci wyrosły. Mini biblioteki to stojące lub wiszące na ścianach domów szafki. W najmniejszych mieści się co najwyżej 10 książek. Te największe są wielkości przystanku autobusowego. Zgromadzono w nich nawet do 200 tytułów. Dokładną lokalizację mini bibliotek można znaleźć na specjalnej stronie internetowej lub na interaktywnej mapie w mediach społecznościowych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Poranek gdzieniegdzie z przymrozkami, na szczęście z każdą kolejną godziną będzie już coraz cieplej. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni na Podlasiu do 20 na zachodzie kraju.
3: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Kapitał i praca.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Porozmawiamy dziś o nowych, złagodzonych w ostatnim czasie przez, no właśnie, rząd, bo powinna powiedzieć może nowych, ale złagodzonych, może tak, przez rząd, rozwiązaniach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców i lokalizacji ich pobytu, co przede wszystkim istotne jest dla przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, którzy po prostu szczególnie silnie zasilają, tak, licznie powinnam powiedzieć, zasilają nasz rynek. Moimi gośćmi są dziś pani Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I doktor Michał Polakowski, ekspert OPZZ. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam Państwa. Chodzi mi o ustawę, która dotyczy wygaszania pomocy dla obywateli Ukrainy. Właściwie, tak jak powiedziałam, przede wszystkim o nich chodzi w naszym przypadku. Uwzględniono tam przepisy przejściowe, które mają zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo na rynku pracy prawne tych osób. Takie postulaty zgłaszali pracodawcy, w tym chyba Konfederacja Lewiatan, jeśli dobrze sobie przypominam. Dlatego pytanie to kieruję już do przedstawicielki tej organizacji. Czy faktycznie jakieś pierwotnie planowane ograniczenia uproszczonej procedury zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie powiadomień mogło sparaliżować rynek pracy? Ja coś takiego zauważyłam w tych wypowiedziach. Dlaczego? No i proszę powiedzieć, że rzeczywiście doszło tu do jakiegoś złagodzenia, bardziej restrykcyjnego wcześniej pomysłu.
5: Rzeczywiście ta pierwotna wersja projektu ustawy, która została, nawiasem mówiąc, przedstawiona w Wigilię, nie wysłana absolutnie do pracodawców, chociaż będzie miała i już ma wpływ na sytuację przedsiębiorców, wysłana do organizacji pozarządowych z terminem początkowym konsultacji 4 dni robocze. W tej pierwotnej wersji projektu ustawy był pomysł, aby ograniczyć znacząco uproszczoną ścieżkę legalizacji pracy obywateli Ukrainy, która teraz dotyczy zarówno obejmuje osoby korzystające z ochrony czasowej, jak i dotyczy innych osób, na przykład migrantów zarobkowych. I to jest bardzo pozytywnie oceniane przez pracodawców procedura, ponieważ ogranicza biurokrację, pozwala natychmiast zatrudnić osobę i poinformować o tym urząd, czyli jest pewna ewidencja, jest możliwość weryfikacji, czy ta osoba pracuje, na jakich warunkach, a jednocześnie nie ma potrzeby, aby dołączyć dodatkowe dokumenty do wniosku i czekać nawet ponad miesiąc aktualnie zajmuje legalizacja pracy w ramach tej standardowej ścieżki, więc początkowo proponowano, aby uproszczoną ścieżkę zostawić tylko dla beneficjentów ochrony czasowej. Dlaczego to mogło sparaliżować

0: cały rynek. Mhm. Ponieważ, tak jak powiedziałam, procedury standardowe, które są jakby wpisane do przepisu, obejmują wszystkich obywateli państw trzecich, one są bardzo czasochłonne. I najpierw wymaga to zalegalizowania pracy, a następnie już można tę pracę powierzyć. Nie można tutaj powierzyć i poinformować o tym, że się zatrudnia osobę. Więc sygnalizowaliśmy, że aktualnie urzędy sobie nie radzą i nie wywiązują się z tych terminów ustawowych. Te procedury trwają znacząco dłużej, więc pozostawienie z dnia na dzień obywateli Ukrainy jakby bez tej standardy, bez tej uproszczonej ścieżki wpłynęłoby bardzo negatywnie nie tylko na sytuację urzędów, na pracowników urzędów, pracodawców, ale też na obywateli Ukrainy, którzy po prostu nie będą mogli zalegalizować tej pracy sprawnie i szybko. Ostatecznie przyjęto taki trzyletni okres przejściowy, zresztą to też był postulat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie chyba zdano sobie sprawę z tego, że jeśli tak duża grupa będzie musiała dodatkowo zalegalizować swoją pracę, to urzędy po prostu sobie nie poradzą z tak dużą liczbą wniosków, więc do 2029 roku mamy uproszczoną ścieżkę legalizacji pracy, nie tylko dla beneficjentów ochrony czasowej, ale dla wszystkich obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
1: No dobrze, to skoro tak mówimy o tym rynku pracy, bo przede wszystkim ten punkt podkreślamy, chociaż może są jeszcze inne aspekty tej sprawy, ale może powiedzmy jednak odnośnie tego rynku pracy, to ja zadam pytanie panu Michałowi Polakowskiemu. Czy faktycznie, zero-jedynkowo zadaję to pytanie, czy faktycznie bez obywateli Ukrainy sobie na naszym rynku pracy nie poradzimy? To jest pytanie, na końcu jest tego znak zapytania. A teraz trochę takich didaskaliów, no bo tak, obserwujemy ostatnio jednak wzrost bezrobocia. Systematyczny, może powolny, ale systematyczny, niektórzy się bardziej, inni mniej niepokoją. Na pewno spada liczba ofert pracy. Polacy, tak, mają szczególnie niektóre grupy, szczególnie młodzi, o tym też rozmawiamy, mają pewne kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia. Jeżeli tam 100 tysięcy osób więcej nagle z miesiąca na miesiąc nie ma pracy, no to jest to jednak sporo, szczególnie, że one często są zgrupowane w jednym miejscu. No i w związku z tym ja rozumiem też, że jeżeli mówimy o obywatelach Ukrainy, którzy chcą w Polsce pracować, to raczej będzie to ta sama grupa. Czyli będzie to ta grupa raczej osób młodych, czy też w średnim wieku. No przecież nie nagle przyjadą emeryci, którzy tutaj zechcą pracować. Chociaż pewnie emeryci też by powiedzieli, że to oni chcą pracować nasi. Różnie by to wtedy mogło być. Mówię o tym dlatego, że no trochę psują się nastroje, powstają pewne tutaj animozje. To proszę powiedzieć, czy rzeczywiście, bo może to jest odpowiedź na to pytanie i odpowiedź na te animozje. Czy nie poradzilibyśmy sobie bez obywateli Ukrainy na naszym rynku pracy? Albo gdzieś byłyby, nie wiem, wyraźne luki, wyrwy, byłyby jakieś problemy? Czy nie? No związki wiedzą chyba.
2: Wydaje mi się, że ta druga część pani sugestii jest bardziej prawdziwa w tym sensie, że często patrzymy na problemy migracji z perspektywy makro, z całego kraju, z perspektywy całego kraju. Często na problem bezrobocia również patrzymy z perspektywy całego kraju. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby patrzeć na lokalne rynki pracy.
1: Przepraszam, że wejdę panu w słowo, bo chciałby pan powiedzieć, że jakbyśmy patrzyli makro, to byśmy sobie poradzili.
2: Tak, wydaje mi się, że tak, a przynajmniej percepcja tego problemu byłaby trochę inna, bo widzimy, że na poziomie makro mamy, i to w perspektywie najbliższych lat, chociaż to już teraz naprawdę widać, widzimy, że starsi pracownicy odchodzą z rynku pracy, to znaczy, że oni przechodzą na emeryturę. No i nadal mimo wszystko utrzymuje się popyt na pracę i to jest kwestia taka, że tak, tych ofert jest mniej, ale też zwróćmy uwagę, że ta nowa, stara, no ta ustawa z czerwca ubiegłego roku, która zlikwidowała test rynku pracy, ona spowodowała, że w pewnym sensie też spadła liczba ofert, które były skierowane do urzędów pracy tylko w celu legalizacji pracy, bo była ta procedura testu rynku pracy. I w pewien sposób urealniły się te oferty pracy na lokalnych rynkach pracy. Widzimy, że tych ofert pracy jest mniej więcej o 1/3 i to jest bardzo zauważalne. Natomiast to nie jest tak drastyczny spadek, jak gdybyśmy nie uwzględniali właśnie tych kwestii ofert pracy, które wynikały właśnie z tego, że ten test rynku pracy należało przeprowadzić. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest taka, że ci obywatele Ukrainy już tu są. I to jest być może kwestia nie tyle tego, czy my ich potrzebujemy, czy nie, tylko też tego, co my możemy im zaoferować zarówno na rynku pracy, jak i poza rynkiem pracy, tego, czy chcemy jako państwo to robić. I tutaj troszkę odejdę od tej ustawy, o której mówimy, ale

0: wydaje mi się, że to jest świetna okazja o tym, żeby zacząć mówić o integracji, o strategii jakiejś integracyjnej migrantów w Polsce. Przez bardzo długi czas tego w ogóle nie było. Teraz pojawiają się już pierwsze jaskółki. Wiemy, że istnieją prace rządu na ten temat.
1: Ale ja mam wrażenie, tutaj wydam panu słowo, że w takim powszechnym odbiorze to nikt nie myśli, mówiąc o integracji, nikt nie myśli o obywatelach Ukrainy. Myśli, że oni są tacy trochę podobni do nas, więc w związku z tym oni się tam jakoś naturalnie integrują, czy to tak po prostu już jest, tak? Natomiast no, myśli o raczej uchodźcach gdzieś tam z bliskiego, dalekiego wschodu, czy jakiegokolwiek innego miejsca Afryki na przykład.
0: Tak, tylko że to jest generalnie pytanie o to, jaką strategię migracyjną powinna mieć Polska, bo to są dwie kwestie, które są dwiema stronami tej samej monety, czy medalu. Z jednej strony Polska zawsze chciała mieć migrację, czy polskie rządy chciały, żeby ta migracja w Polsce miała charakter osiedleńczy, żeby ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, osiedlali się i tutaj mieszkali. Z drugiej strony praktyka pokazywała, że ta migracja często miała taki krótkookresowy charakter. Pracownicy przyjeżdżali, bo to głównie było, ta migracja miała charakter ekonomiczny. Pracownicy przyjeżdżali do Polski i wyjeżdżali. To były często takie wahadła, jeśli byśmy popatrzyli na losy poszczególnych osób. Więc tu nie było, ta kwestia przemyślenia tej strategii migracyjnej, wydaje mi się, i zwłaszcza migracji ekonomicznej, nie była tak wyraźnie zaznaczona. I wydaje mi się, że to jest teraz czas, żeby o tym pomyśleć. Ale wracając jeszcze do kwestii tych animozji. Tak, do nas też docierają takie sygnały.
1: Musimy to powiedzieć wprost.
0: Że tak, na pewnych lokalnych rynkach pracy widzimy na przykład zwolnienia grupowe i jednocześnie to, że te miejsca pracy, które powstają na nowo, na przykład są zapełniane pracownikami, którzy są zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej. Tak jest.
1: I są to, rozumiem, obywatele Ukrainy, bo o to chodzi.
0: No, obywatele państw trzecich bardzo często. Łącznie ze słynnymi przypadkami strajków, czy odejścia od maszyn pracowników w jednych zakładach, w jednym z zakładów, i pracodawca w tym zakładzie powiedział, że on zastąpi tych strajkujących pracowników pracownikami migranckimi, którzy są zatrudnieni przez Agencję Pracy Tymczasowej.
1: Bardzo źle to brzmi.
0: No to jest perfidna strategia, powiedzmy sobie wprost. Ale też ona ma dwa takie efekty. No jeden jest taki, że to jest walka z tymi strajkującymi pracownikami, a druga kwestia to jest instrumentalizacja pracowników migranckich. Po prostu ich się przeciwstawia i to robią, to akurat w tym przypadku zrobił to pracodawca. Więc tu jest, jeszcze jest
1: duże... Szkolenie może dla pracowników imigranckich, w związku z tym po stronie związków zawodowych są potrzebne, tak, żeby się nie godzili na pewne rozwiązania.
0: Tak, i my takie działania prowadzimy. My szkolimy, my oferujemy zarówno kursy językowe dla pracowników migranckich, ale też takie kursy typu pracodawca narusza, czy masz podejrzenie, że pracodawca narusza twoje prawa, wiedz, jakie są te prawa i wiedz, co możesz zrobić, kiedy te prawa są naruszane. Jak działa Państwowa Inspekcja Pracy na przykład.
1: No skoro mówimy o takich właśnie tych postawach już niekoniecznie przychylnych, takich, które się radykalizują, bym wręcz powiedziała, to pytanie do pani Nadii Winiarskiej. Jak to wygląda w sytuacji na przykład obywateli Ukrainy? Czy oni z czasem, jak pani to obserwuje, z czasem, mówię od początku tej pełnoskalowej wojny i do dziś, tak? Czy oni na przykład zaczynają, możemy powiedzieć, że na przykład w Polsce zaczynają nostryfikować swoje dyplomy, zaczynają się tutaj kształcić, nie wiem, dokształcać, zdobywać kolejne kwalifikacje. Czy jakby nadal pozostaje to na takim poziomie, że otworzono nam, dano nam możliwości i my z tego korzystamy. Bo ja powiem, zaznaczę tutaj jeszcze taką jedną rzecz, że to też pewne tworzy animozję pomiędzy samymi obywatelami Ukrainy. Tymi, którzy przybyli na przykład przed tą pełnoskalową inwazją, a po niej, bo ich na przykład uprawnienia, niektóre pracownicze, na przykład dotyczące kwalifikacji, są różne. I pytam o tę integrację taką trochę samą z siebie. Rozumie pani. Czy ona następuje?
2: Tak, ale jeszcze, jeśli mogę, nawiążę na chwilkę, bo ważne jest bardzo to, co Michał powiedział odnośnie rejestracji nowych ofert pracy. Ja jeszcze chciałabym wskazać na inne zmiany w przepisach, które mogą wpłynąć na stopę bezrobocia. Nowa grupa, która zyskała możliwość rejestracji w urzędach pracy, czyli rolnicy, część rolników. Możliwość zarejestrowania się w urzędzie pracy na podstawie miejsca zamieszkania, a nie zameldowanie. Jakby to wszystko będzie też wpływało na te wskaźniki. Widzimy, że ten rynek pracy jednak jest bardzo, bardzo się rozwija, jest jednak stabilny i wskazuje to chociażby na to liczba zatrudnionych w Polsce.

0: polskiej gospodarce. Mamy absolutny rekord, ponad 17 milionów osób, które są na tym rynku pracy aktywne, więc natomiast jeśli chodzi o podejście i plany samych chociażby uchodźców. związane z nostryfikacją dyplomu, z
1: podejmowaniem
0: na pewno to będzie dotyczyło pewnych grup, jak chociażby pielęgniarki, tak? Tutaj mieliśmy rzeczywiście pewne uproszczenie na początku, później lekarze, pielęgniarki, później było odejście od tych uproszczeń, więc wiązało się to z koniecznością nauki języka, uzyskania dodatkowych poświadczeń potwierdzających możliwość świadczenia pracy w danym zawodzie, więc to będzie dotykało pewnej grupy. Z drugiej strony nauka języka polskiego. To, co widzimy w danych, to ta potrzeba dodatkowego wsparcia w tym zakresie, ona dalej pozostaje na bardzo wysokim poziomie. I teraz jak porównamy analizę potrzeb uchodźców w 2022 roku i teraz, to widzimy, że są bardzo samodzielni, jeśli chodzi o znalezienie mieszkania, bardziej samodzielni, jeśli chodzi o podejmowanie pracy. Mhm. Natomiast ta potrzeba nauki języka polskiego i wsparcia w tym zakresie dalej pozostaje na wysokim poziomie. I absolutnie błędnym jest takie założenie, że jeśli nasze języki są podobne i nasze kultury są podobne, no to tutaj nie jest potrzebna żadna integracja, bo sami się zintegrują.
1: Wspomniałam o tym, tak. No właśnie.
0: Jeśli chodzi o zróżnicowania, migranci ekonomiczni, którzy byli tutaj przed 24 lutego 2022 tak. roku i przyjechali później, no to rzeczywiście tutaj te plany zawodowe mogą się trochę różnić. Na samym początku wśród migrantów wojennych raczej były podejmowane takie decyzje, aby się powstrzymać na przykład z przejściem przez te wszystkie biurokratyczne etapy, żeby nostryfikować swoje dyplomy, potwierdzić swoje kwalifikacje uzyskane za granicą. Natomiast później, kiedy zdano sobie sprawę z tego, że ta sytuacja jednak nie będzie trwała, nie będzie taka tymczasowa, no to coraz więcej osób podejmuje decyzję, aby jednak bardziej się tutaj ustatkować i wzmocnić swoje szanse na polskim rynku pracy. No ale wciąż jednak ta praca poniżej posiadanych kompetencji, kwalifikacji, to jest zjawisko, które obejmuje bardzo dużą grupę na polskim rynku pracy i większość uchodźców jednak przyznaje, że ta praca, która była przez nich świadczona w Ukrainie, była na znacząco wyższym poziomie, bardziej dopasowana do posiadanych kompetencji i kwalifikacji.
1: Dziękuję Państwu dzisiaj uprzejmie. Pewnie moglibyśmy jeszcze o wielu szczegółach rozmawiać. Nadia Winiarska, Konfederacja Lewiatań, dr Michał Polakowski, OPZZ. Byli gośćmi audycji Kapitał Pracy. Dziękuję Państwu.
2: Dziękuję.
1: Zapraszam na kolejną za tydzień. Do usłyszenia. Kapitał i praca.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Od ponad 4 lat Rosjanie prowadzą brutalną wojnę przeciwko Ukrainie. Część z nich, nie można tego dokładnie ustalić, czy 50%, czy może 80%, wierzy, że to nie oni napadli na Ukraińców, ale Ukraińcy wspierani przez NATO na nich. Ten brzydki i nieprawdziwy produkt propagandy został dodatkowo wsadzony do pudełka z napisem

0: a może bardziej adekwatne będzie stwierdzenie kremlowskiej pałacowej produkcji, której nie można rozbroić. Jedyny sposób na usunięcie zagrożenia to detonacja. Na razie nie będziemy rozważać, co może przynieść wielkie bum, o tym przy innej okazji. Dziś zajmijmy się szukaniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rosjanie pozwolili jednemu człowiekowi na zbudowanie takiej bomby i dlaczego nie potrafią zmusić go do jej rozbrojenia. Dzień dobry, witam Państwa, Maciej Jastrzębski.
1: Prawdziwa Rosja.
0: Na podstawie rozważań dziennikarskich odpowiedź na moje pytania próbowali dać politolog Andrzej Morozow i publicysta Василий Гатов.
2: Ответ очень простой. Дело в том, что сама политическая система в России...
3: Odpowiedź jest bardzo prosta. Kształtowanie się systemu społeczno-politycznego i transformacja państwa odbywały się bardzo wolno. I w konsekwencji ukształtował się niekorzystny dla obywateli system, w którym dominuje aparat nacisku oparty na strukturach siłowych, przewyższający swoimi pełnomocnictwami prawa obywateli, co sprawia, że obywatele nie są w stanie zmienić tego systemu z własnej, oddolnej inicjatywy. Nie możemy sytuacji w Rosji porównywać do na przykład aksamitnych rewolucji czy przewrotów w Ameryce Południowej. Mówiąc obrazowo, w Rosji żaba została wsadzona do garka, była gotowana bardzo wolno na małym ogniu, aż przywykła do środowiska, w którym się znalazła. Tak samo Rosjanie stopniowo adaptowali się do zmieniających się warunków i stąd jest u nas znacząca część społeczeństwa, która akceptuje putinizm, choć wydaje się on nie do zaakceptowania. Ta część społeczeństwa może nie godzić się na wojnę, może nie zgodzić się na jakieś aspekty polityki społecznej czy gospodarczej, ale w ogólnym rozrachunku akceptuje obecny układ. Co za tym idzie, nie zamierza go obalać, nawet wręcz przeciwnie. Ta część społeczeństwa zamierza kontynuować putinizm.
2: Na obrót, даже эта большая часть общества собирается продолжать путинизм дальше.
4: Я поддержу Александра в этом смысле, прежде всего потому, что...
3: Zgadzam się z tym, co powiedział Aleksander. W pierwszej kolejności dlatego, że wskazują na prawdziwość takich twierdzeń historyczne doświadczenia. Rewolucje zdarzają się wtedy, gdy uciskani występują przeciwko uciskającym. Proszę zwrócić uwagę na to, że w Rosji zwolennikami putinizmu są ludzie klasyfikowani jako milcząca większość i tak naprawdę to oni są beneficjentami tego systemu. Głupotą jest oczekiwanie masowych akcji protestu wymierzonych w Putina. Oczywistym jest, że większość nie może występować przeciwko swoim interesom, to po pierwsze. A po drugie, żeby ukształtował się odpowiedni grunt dla protestów, władza musi okazać się słaba, niepotrafiąca podejmować decyzji, podzielona. Część politologów, komentatorów i analityków doszła do wniosku, że przy żywym i aktywnym Putinie przewrót w Rosji nie jest możliwy. On jest teraz takim wielkim i ciężkim cielskiem, ten Putin. Takim cielskiem, które przygniotło sobą niemal całe społeczeństwo, które nie ma siły, żeby spod tego cielska się wydostać.
4: Нет у него сил. Вот и все.
0: Władimir Putin nie jest jedynym władcą Rosji, który wpadł na pomysł, jak ujarzmić społeczeństwo, zmusić do posłuszeństwa i zindoktrynować tak, żeby samo poszło w odpowiednią stronę, wierząc w jakąś misję. Mam na myśli tak zwane mity założycielskie, które przez wieki wykorzystywali władcy Rosji do usprawiedliwiania wewnętrznych represji, konieczności podbijania sąsiadów i budowania poczucia, nieuzasadnionej zresztą, wyższości ich poddanych nad sąsiadami. Moim i państwa przewodnikiem po krętych drogach rosyjskiej historii będzie dyplomata, historyk, badacz dziejów Rosji, profesor Hieronim Grala z Uniwersytetu Warszawskiego. Zamknijmy więc oczy i przenieśmy się do IX wieku, gdy na wschodnich ziemiach pojawił się ze swoim oddziałem Warek Ruryk.
5: No, jest rzeczywiście taki mit, który na różnych etapach rozwoju historycznego państwowości, a przede wszystkim ideologii rosyjskiej, stwarzał problemy, no bo Ruryk to przybysz. Ruryk to wiking tak naprawdę, Warek, jak mawiano wówczas. I z tym się nie da nic zrobić, bo najstarsza kronika ruska formułuje taki krótki przekaz o zaproszeniu przez nieco anarchicznie funkcjonujące ludy słowiańskie zza morza władcy, i to jeszcze z taką zachętą: przychodźcie do nas władać, kniażyć, ziemia nasza bogata, ale nie ma w niej porządku.
0: To jest początek tego, o czym my także dzisiaj mówimy, że Rosjanie są przyzwyczajeni do trzymania krótko i silną ręką. I zaproszenie władcy do ziem bogatych,

0: ale nieuporządkowanych, w których ludzie nie potrafią zgodnie, nie wiem, budować, żyć, to jest wmówienie narodom tam mieszkającym już wtedy, że potrzebują władcy, który będzie trzymał ich za gardło.
1: Rzeczywiście, można dokonywać gigantycznych łamańców i zastanawiać się, na ile uprawniona jest konstrukcja rosyjska, że Ruryk to Wszechruś, trójjedyna nacja rosyjska i tak dalej. No ale faktem jest, że przybycie Waregów jest tym impulsem, który w różnych wariantach, w różnych miejscach Rusi zrodzi procesy konsolidacyjne, jednoczenie się wokół ośrodków pewnych, a więc państwowotwórcze. No, mamy Ruś Nowogrodzką, mamy Kijów, gdzie idąca z Nowogrodu wzdłuż Dniepru dynastia Rurykowiczów usunie nie miejscowych słowiańskich władców z tronu, tylko innych wikingów, Askolda i Dira przecież. Po drodze mamy uboczny wariant białoruski, nazwijmy to, prawda, połocki. I wszędzie początek państwowości dają jednak idący z Nowogrodu Skandynawowie. Więc coś tutaj oczywiście na rzeczy jest. A to, że potem się to wszystko rozchodzi, rozpada, zmienia, to się zmieniło w trzecim pokoleniu już, kiedy zaczęto w dynastii Rurykowiczów dawać imiona słowiańskie władcom, a nie skandynawskie, a więc nie Olek, nie Ingwar i tak dalej, a Światosław Włodzimierz.
2: Ten mit o potrzebie trzymania ludu silną ręką, żeby na ziemi bogatej żył dostatnio, wykorzystywali kniaziowie, carowie, ale również kolejni przywódcy Związku Sowieckiego. I lud im wierzył i wybaczał okrucieństwa, tak jak Józefowi Stalinowi, który na użytek propagandy wmawiał ludziom, że łagry, tortury, śmierć to tylko narzędzia do budowy wielkiego, nowoczesnego i przepełnionego słońcem państwa, przewyższającego wszystkie inne kraje pod każdym względem. Co z tego wyniknęło, doskonale wiemy, ale tak dla przypomnienia. Oddajmy głos dyrektorowi zamkniętego niedawno przez putinowski reżim jednego z moskiewskich muzeów. Roman Romanow, dyrektor Moskiewskiego Muzeum Historii Gułagu.
3: Izolują, no tak nazywanych tam bywszych białogwardziejców i ludzi, których sowiecka władz obwiniaje, no ili zaczynają считать wrogami.
4: W 1918 roku tworzone są obozy koncentracyjne, do których trafiają białogwardziści i ludzie uznani przez sowiecką władzę za wrogów. Powstają w archipelagu Wysp Sołowieckich na Morzu Białym obozy specjalne, a w oparciu o nie w 1929 roku utworzony zostaje Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy, w skrócie GUAG. Sowieckie władze przekonują obywateli, że każdy skazany ma obowiązek pracować nie tylko na swoje utrzymanie, ale również na rzecz państwa. Rozwinięty zostaje postulat Feliksa Dzierżyńskiego, aby więźniów wykorzystywano do zagospodarowywania niezamieszkałych terenów w nieprzyjaznych dla człowieka rejonach, a także do wydobywania surowców, rzadkich metali i szlachetnych kamieni. W kolejnych latach przybywa łagrów, w których więźniów zmusza się do katorżniczej pracy już nie tylko na Wyspach Sołowieckich, ale na całym terytorium Związku Sowieckiego. Przyjęliśmy, że datą końcową dla Gułagu jest rok 1956. Na specjalnie przygotowanej przez nasze muzeum mapie możemy zaobserwować, jak od śmierci Stalina w 1953 roku postępuje zamykanie poszczególnych obozów. Cały ten proces, związany przede wszystkim z uwalnianiem więźniów i amnestią, zajął kilka lat.
3: W 1953 roku, po śmierci Stalina, stychijnie zakrywają się ряд лагерей, происходит и освобождение, tak nazywana amnistia. Вот это сворачивание, оно заняло несколько лет.
2: Więzień Gułagu. Laureat Literackiej Nagrody Nobla Aleksandr Sołżenicyn głosił, że w okresie państwa sowieckiego zamordowano ponad 60 milionów ludzi. Kolejny mit, który najintensywniej wykorzystuje reżim Władimira Putina, to Ruś Kijowska jako kolebka rosyjskiej państwowości. Bezpośrednie powiązanie Rosji z historyczną Rusią Kijowską i uzasadnienie

0: Nie tym właśnie, jak również przyjęciem chrztu przez kijowskiego władcę Włodzimierza w Chersonesie na Półwyspie Krymskim, aneksji Krymu i dążenia do podporządkowania Moskwie części ukraińskich ziem. Mówiąc wprost, na tym micie, choć nie tylko, Władimir Putin zbudował ideologię wojny przeciwko Ukrainie.
1: Prezydent Rosyjskiej Federacji Władimir Władimirowicz Putin.
2: "17 marca odbyło się na Krymie referendum. Przeprowadzono je zgodnie z demokratycznymi procedurami i międzynarodowym prawem. W głosowaniu wzięło udział ponad 82% wyborców, z których ponad 96% opowiedziało się za powrotem Krymu do Rosji. Te liczby są bardziej niż przekonujące."
0: Ponownie z profesorem Hieronimem Gralą przenieśmy się w przeszłość.
3: W pewnym momencie, kiedy słabnący Kijów w ramach już tego rozdrobnienia dzielnicowego nie radzi sobie z rolą lidera, następuje coś, co jest takim zjawiskiem dosyć znanym z historii Europy, takie translatio imperii, że się przesnosi centrum państwa gdzieś w inne miejsce, ze starej stolicy, w miejsce bezpieczniejsze i tak dalej. No, wszystko to prawda, tylko tyle, że z Kijowa, który jest w XII wieku, kiedy ta translacja nastąpi, no już od 300 lat metropolią, jak najstarsza kronika ruska mówi, macierzą grodów ruskich, przenosimy się na Ruś Zaleską, na Ruś północno-wschodnią, gdzie po pierwsze etnosu słowiańskiego jest mniej, jest strasznie dużo etnosu ugrofińskiego. Raptem 100 lat wcześniej nastąpiła zwycięska kolonizacja ruska i chrystianizacja, a częściowo eksterminacja dotychczasowej ludności. Oczywiście można nowemu ośrodkowi aspirującemu do rangi stolicy, Włodzimierzowi, dać nazwę, no, imię apostoła Rusi, prawda, czyli Włodzimierza Światosłowicza. Można przenieść zrabowane z Kijowa przez Andrzeja Bogolubskiego najważniejsze symbole państwowości ruskiej, no, Matka Boska Włodzimierska, prawda, Palladium, ikona najważniejsza w dziejach religijności rosyjskiej, ale to nie zmienia faktu, że ten Kijów dalej promieniuje, jest dalej postrzegany przez całą Ruś poza Rusią Włodzimierską-Suzdalską jako historyczne centrum i to miejsce, do którego się aspiruje, żeby usiąść tam na tronie, żeby być prawdziwym władcą Rusi, panem całogębo, no, trzeba było się intronizować w Kijowie.
4: Znaczy mało tego, to był taki okres, że każdy sobie brał za punkt honoru, no, chociaż na chwilę zająć ten Kijów.
3: No niektórzy z ogromnym zapałem wielokrotnie, no przecież założyciel Moskwy, oficjalny założyciel Moskwy, Jurij Dołgoruki, z 5 razy się przymierzał do tego, żeby opanować Kijów i żaden tam Suzdal z Rostowem mu nie wystarczały. No ten, kto ma Kijów, ten ma władzę zwierzchnią.
4: Panie profesorze, to jest też okres takiego pierwszego chyba wielkiego propagandysty. Mówię tutaj o Nestorze, bo wspominał pan już i cytował zapis z powieści minionych lat. Wtedy, kiedy on jest wybijany w Rosji jako ten, który mówił o ziemiach ruskich, o Jurim Dołgorukim, który zakładał Moskwę. To są takie fragmenty, ja je z przyjemnością, że tak powiem, odnalazłem i zapamiętałem, wskazujące na przykład, że Moskwę założyli władcy z plemienia Wiatyczów, a Wiatko, ich najważniejszy wódz, był synem króla Lachów.
3: Tak, to jest ten z kolei mit Wiatyczów i Radimiczów, jako lackich plemion, które przyszły na Słowiańszczyznę Wschodnią i stworzyły tam swoją enklawę, długo dosyć stawiającą opór potomkom Waregów, czyli Rurykowiczów.
4: To oczywiście my sobie teraz, proszę państwa, troszeczkę żartujemy, bo jak Rosjanie śmiertelnie poważnie chcą przypisać sobie ziemie ukraińskie poprzez interpretację własną historii, to dlaczego my nie możemy sobie przypisać, że Moskwa jest nasza?
3: No, żeby tylko ukraińskie. Klasyk współczesnej historiografii rosyjskiej, czyli prezydent Władimir Putin w takim dużym wykładzie pod pomnikiem zresztą tysiąclecia chrztu Rusi w Nowogrodzie, a później w rozmowie z młodzieżą szkolną umieścił niejedno, niby inspirowaną źródłami historycznymi, herezję. Między innymi, musząc skonsumować germański, normański wątek Ruryka, dowodził, że no ale przecież on miał mamę,

0: czy tam coś, to jest cytat dosłownie, mamę czy tam coś ruskiego pochodzenia, więc on nie był taki zupełnie obcy. I jest tam drugi wątek, niesłychanie niebezpieczny, a świetnie wpisujący się w tę tradycję. Otóż mowa jest o inflantach, mowa jest o Tartu, czyli Dorpacie, czyli jak mówią Rosjanie o Jurjewie. Latopis Nestora donosi, że w 1030 roku Jarosław Mądry, który nosił chrzestne imię Jurij, prawda, Jerzy, wyprawia się przeciwko Czudom, idzie w te inflanty i buduje tam taką fortalicję, taką twierdzę, no, takich reptów, mówiąc Sienkiewiczem, prawda? No i to jest dowód, że to jest ziemia odwiecznie rosyjska, bo już w 1030 roku, w tym praprzodku Tartu, był ruski garnizon, w związku z czym to jest ziemia ruska. I teraz tak, potomek wikingów, Jarosław Mądry, idzie z drużynami kijowskimi na plemiona bałtyckie, buduje tam fortalicję i to jest dowód, że to jest rosyjskie.
1: Putinowska, a wcześniej stalinowska, dość podobna interpretacja historii, znalazły się w przekazach telewizyjnych, radiowych i prasowych. Wpisano je nawet do szkolnych podręczników. Dziś Polak z Rosjaninem, czy Gruzin z Rosjaninem, a na pewno Ukrainiec z Rosjaninem nie porozmawiają o wspólnej historii, bo to są dwie różne, nigdy się nie przecinające wersje wydarzeń. Niewątpliwie najwięcej historycznych kłamstw wyprodukowała sowiecka i rosyjska propaganda wokół ostatniego z przywołanych dziś przeze mnie mitów. Mitu wielkiego państwa sowieckiego, w którym nie było terroru i zbrodni, oraz wielkiej wojny ojczyźnianej, która zjednoczyła narody zamieszkujące ziemię od Kaliningradu po Władywostok i miała przynieść światu pokój. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurjanow tak interpretuje ten mit.
2: To nasza obecna władza rosyjska próbuje jednoczyć społeczeństwo na podstawie tego, co się w Polsce nazywa tam mit założycielski. Tak? Oni wielki nacisk kładą na znaczenie zwycięstwa nad faszyzmem w 1945 roku i jakby odpychanie w niepamięć tych wszystkich zbrodni dokonanych przez państwo i takie dążenie, żeby historię Związku Radzieckiego przedstawić jako taki ciąg zwycięstw i osiągnięć. I dlatego badanie represji, badanie tych zbrodni podważa ten mit.
1: Mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej jest utrwalany każdego roku poprzez obchody Dnia Zwycięstwa 9 maja, w tym poprzez organizowanie parady wojskowej na Placu Czerwonym i spotkania weteranów w moskiewskich parkach przy kwaterce frontowej wódki.
3: Внимание! Говорит и показывает Москва. Парад Победы!
4: Да, конечно, специально приехали, проснулись в 5 утра.
5: Oczywiście, wcześnie wstaliśmy, żeby przyjechać tutaj o 5 rano. Jesteśmy z Moskwy i bardzo chcieliśmy zobaczyć. Nie było łatwo się tu dostać, ale jakoś udało się załatwić wejściówkę.
4: No, udało się.
6: Moja мечта była z dziecka.
5: To było moje marzenie z lat dziecinnych. W tym roku się spełniło. Córka wszystko zorganizowała wcześniej, nie miałam czasu. Praca, dom, dzieci, ale skoro już dostałam się na Plac Czerwony, to będę Dzień Zwycięstwa świętować bardzo uroczyście. Jestem dumna ze swojej kraju.
6: Вообще такая гордость за свою страну.
7: Отлично.
5: Żołnierze świetnie się spisują. Sam maszerowałem w 12 paradach i mogę powiedzieć, że te chłopaki to prawdziwe zuchy. Doskonale są przygotowani.
7: Молодцы. Подготовка отличная.
1: A co na to nasz przewodnik po historii, profesor Hieronim Grala?
0: To był również ostatni łańcuch, czy ostatnie ogniwo, które pozwalało demonstrować było radziecką jedność właśnie z okazji Dnia Zwycięstwa, z tymi na przykład republikami środkowoazjatyckimi, które wybiły się na niepodległość, które poszły na swoje. Istniało poczucie jednak wygenerowane i mocno zakorzenione jedności zwycięzców i przekonanie, że jak głosi słynna rosyjska pieśń, to jest ta pobieda одна на всех i za nią my powstajemy. Jedne wspólne zwycięstwo dla wszystkich. Dzisiaj odpadli już alianci i wasale. Zwarto szeregi i to jest święto całkowicie rosyjskie. Całkowicie rosyjskie. I rzeczywiście jest to najważniejsze w tej chwili święto dla samoidentyfikacji.
1: Ale znaleziono też kontynuację dla tego święta, bo nasi ojcowie i dziadowie nie dokończyli dzieła zniszczenia faszyzmu, który rozpanoszył się na europejskiej ziemi. Po pierwsze, my musimy teraz dokończyć to dzieło.
0: Po pierwsze, jak pan pamięta, podobnie jak ja, te grzejące patriotyczne serca, naklejki na

0: Volkswagenach z moskiewską rejestracją, z nieprzystojną dosyć grafiką i napisem możemy powtórzyć, prawda? I tak dalej.
1: Ale w piosenkach współczesnych jeszcze przed napaścią tą pełnoskalową Rosji na Ukrainę na samochodach były cytaty z piosenek jednego z zespołów. Na Paryż.
0: Tak, bomba w Londyn, a jak trzeba będzie, to na Hawaje. Tak, tak, tak. To jest to podnoszenie do zupełnie niewyobrażalnego poziomu histerii patriotycznej, ale to opium ciągle działa.
1: Putin jest w stanie wymyśleć jakiś nowy mit, czy będzie się opierał cały czas na tym micie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i na tych wcześniejszych, które dotyczą chęci położenia łapy rosyjskiej na ziemi ukraińskiej?
0: Ponieważ Putin nigdy nie był intelektualnie samodzielny w swoich wizjach, to zakładam, że nie będzie w stanie niczego wymyślić, bo on nie jest twórczy, a odtwórczy. A jak się ma takie zaplecze twórcze, jak minister Miedyński, były minister, i Towarzystwo Wojskowo Historyczne, to na wybitne nowe osiągnięcia liczyć na szczęście nie należy.
2: Społeczeństwo rosyjskie ma to nieszczęście, że jak raz poddało się indoktrynacji, to już kolejnym władcom Rosji łatwiej urabiać opinię społeczną i kształtować moralne kręgosłupy ludzi. To lepienie nowego człowieka jest intensywne wtedy, gdy rządzący chcą, mówiąc kolokwialnie, dokonać jakiejś kolejnej niegodziwości. Czy jest iskra nadziei na przebudzenie Rosjan, zawalczenie o własne dusze i sumienia? O tym opowiem w kolejnym odcinku audycji Prawdziwa Rosja. Dziękując za uwagę, do usłyszenia mówi już Państwu Maciej Jastrzębski i przypominam, że słyszymy się w każdą sobotę po 17 na antenie Polskiego Radia 24 i w podcastach Polskiego Radia.
3: Prawdziwa Rosja. Powtórka programu. Świat 24.
4: W południowym Libanie izraelski żołnierz został sfotografowany, gdy wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej. Stało się to w chrześcijańskiej miejscowości Debel, w tej samej wiosce, w której wcześniej inny izraelski żołnierz niszczył młotkiem figurę Jezusa na krzyżu. Izraelska armia zapowiada wyjaśnienie sprawy i mówi, że takie zachowania są sprzeczne z jej wartościami. Ale problem jest szerszy. W ostatnich miesiącach żołnierze izraelscy byli krytykowani nie tylko za takie incydenty w Libanie, lecz także za działania w Gazie i na zachodnim brzegu. Do tego dochodzą ataki na chrześcijan i rosnące poczucie zagrożenia wśród tamtejszych wspólnot. Pytanie brzmi więc, co się dzieje z izraelską armią po 7 października 2023 roku, czyli po tym, jak zaczęła się najnowsza wojna w Gazie. Czy to trauma wojny, czy to pęknięcie dyscypliny, radykalizacja żołnierzy, a może efekt politycznego przyzwolenia z góry? Naszym gościem jest Mariusz Borkowski, były korespondent Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie, wieloletni korespondent polskich mediów w krajach arabskich i znawca regionu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
4: Panie redaktorze, kiedy pan widzi izraelskiego żołnierza wkładającego papierosa do ust figury Matki Boskiej, to pan myśli sobie, czy to jest wybryk, czy to jest złamanie dyscypliny, czy to jest część, objaw czegoś głębszego?
5: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że 10 czy 15 lat temu takie zdjęcia się nie pojawiały i takie fakty nie miały miejsca. Teraz to jest coraz częściej. Mamy najbardziej spektakularne takie denerwujące elementy. To są właśnie z tą figurą Matki Boskiej. To jest tłuczenie figury Chrystusa na krzyżu, ale to są również, to są indywidualne, to się mówi, dobrze, oszalał jeden żołnierz niezbyt wysokiej rangi.
4: Nie licuje to z naszą, naszymi normami
5: i to
4: tak
5: się
4: dalej.
5: Mówi, ukażemy go i tak dalej, i tak, tak dalej, ale wcześniej mieliśmy w Gazie, kiedy żołnierze izraelscy atakowali niewielka wspólnota, niecałe 2000 Palestyńczyków, chrześcijan w Gazie. Kościół został zbombardowany, przyległe takie dyspensorium, taki punkt medyczny prowadzony przez księży został zniszczony. Mieliśmy atak na kościół katolicki na zachodnim brzegu, gdzie nie tylko wtargnięto i zdesakralizowano ten obiekt, ale również Pismo Święte zostało podarte i spalone, prawda? Te incydenty również miały miejsce w południowym Libanie, gdzie niszczono, atakowano obiekty, czy też przyklasztorne, takie niewielkie, czy kościoły, wspólnoty chrześcijańskie, które mają nic wspólnego z Hezbollahem i raczej nie kochają się nawzajem. Krótko mówiąc, te ataki na innych. Mieliśmy zdjęcie ostatnio w telewizji pokazywane, kiedy biegnie jakiś, nie wiem, jakiś człowiek, prawda, atakuje z tyłu idącą spokojnie starszą zakonnicę, rzuca ją na ziemię, po czym spokojnie odchodzi. Te incydenty to są tylko góra, wierzchołek tej góry, te, które nie są fotografowane, które nie trafiają do mediów społecznościowych, umykają nam.

0: Teraz pytanie. Te incydenty są coraz częstsze. Mówiliśmy bardzo długo i często i od dawna o tym, że te incydenty desakralizacji wobec Mahometan, czyli muzułmanów, palestyńczyków, atakowanie...
1: Meczetów to jest chleb powszedni,
0: to
1: prawda?
0: Jest chleb powszedni, również atakowanie świętego miejsca, czyli meczetu na Skale w Jerozolimie. Ostatnio nawet opluwanie ludzi wchodzących do Bazyliki Świętego Grobu, chrześcijan, krótko mówiąc, atakowanie wszystkich, którzy nie są Żydami. To dotyczy zarówno policjantów, żołnierzy, cywilów, kolonistów żydowskich. Krótko mówiąc, to zjawisko zaczyna przebierać na skalę, no, można powiedzieć, epidemii. I teraz wyjaśnienie, skąd to się wszystko bierze. Tydzień, właśnie dwa tygodnie temu, cytuję tutaj doniesienia nie wrogów Izraela, tylko kanału 13 izraelskiego.
1: Wrogów, dodajmy, bo bardzo często izraelskie władze, izraelscy urzędnicy, jakby w reakcji na tego typu krytykę Izraela mówią, że o, bo to jest antysemityzm, tak. Stąd...
0: Tak. Tu nie można mówić o antysemityzmie. Mamy od dzienniku bardzo poczytnym, co prawda on jest, no mówi się centrolewicowy, dziennik Harec, ogromne materiały, które zamieszcza. I ostatnio on zamieścił relacje z takiej, no powiedziałbym, eskapady, nie chcę powiedzieć wycieczki, byłych wysokiej rangi dowódców służby bezpieczeństwa, Mossadu, Shin Betu, dowódców armii, policji. Nie byłych, tylko ludzi, którzy byli mianowani przez premiera Netanyahu w roku 2010-2013 i pełnili te funkcje do 2016-2017 roku. I mamy wypowiedź byłego szefa Mossadu, Temira Pardo, który mówi, zaczyna się uprawiać na wielką skalę pod ochroną rządu apartheid w Izraelu. Co więcej, on mówi, to co widzimy, oni odwiedzili zachodni brzeg, widzieli to, co koloniści robią, że strzelają do dzieci. Te wszystkie incydenty, które tutaj bym mógł cytować do nieskończoności, on mówi, to wszystko, co się dzieje, ja jestem, mówi, dzieckiem rodziców, którzy przeżyli Holokaust w Europie. To, co ja widzę i to, co opowiada mi matka i ojciec, na żywo przypomina to, co nasi koloniści, co nasi żołnierze robią wobec cywilów palestyńskich, niesprowokowanych, zabijając 3-4-letnie dzieci. Mówi, ja się teraz wstydzę, że jestem Żydem. Były dowódca, zastępca szefa szafu sztarmi, Watan Wilnai, mówi, problem jest w moralności teraz. Nasza armia przeszła od zasad, kiedy wpajaliśmy poszanowanie praw człowieka, poszanowanie cywilów, którzy nie są stroną wojny. Przeszliśmy do skrajnego szowinizmu, do skrajnego nacjonalizmu, prawie że do faszyzmu. I teraz mówi, to jest problem dlatego, że to nie są indywidualne jakby incydenty, no, pijany żołnierz, nie wiadomo kto, niepoczytalny. To jest, zaczyna być wychowanie naszej armii, która zmieniła całkowicie swój paradygmat, zmieniła swoje zasady moralne, to jest tolerowane nie tylko na najniższym szczeblu, ale to idzie aż, ta piramida sięga aż do premiera.
1: No właśnie, to jeszcze na chwilę zostając na dole tej piramidy, czyli przy tych żołnierzach. W większości armii demokracji świata, mówię to z przekąsem, bo Izrael mówi o sobie, że jest jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie i że szanuje bardzo inne grupy religijne, co widzimy właśnie na tych zdjęciach, jak bardzo szanuje. W każdym razie w innych armiach świata, pamiętam nawet na moim Facebooku jeden z moich znajomych, były żołnierz, polski żołnierz, pisał właśnie o tym, że również w polskim wojsku jest taki element, no, tego wychowania żołnierzy, jakby zwracający uwagę na te delikatne miejsca związane na przykład z kultem religijnym, rzeczy związane z kultem religijnym, niezależnie od tego, czy ktoś jest wierzący, w co wierzący, no to, że żołnierze tutaj muszą bardzo uważać. Pamiętam, jak sam byłem, powiedzmy, w Afganistanie czy w Iraku, że no, polscy żołnierze, amerykańscy również, bardzo ostrożnie obchodzili się na przykład z meczetami, bo to jednak jest... no, miejsce kultu i bardzo wrażliwa rzecz dla miejscowej społeczności. Izraelczycy też tego przestrzegali lat temu ileś. Co ci młodzi, co się takiego stało i co ci młodzi ludzie mają w tej chwili w głowach? No bo tu mówimy o 20-letnich, powiedzmy, nawet czasami młodszych żołnierzach, którzy takie rzeczy robią. Bo jasne, że jest ten element, człowiek musi się wyszumieć, żeby, tak zacytuję klasyka z rejsu, ale, no, ale co oni mają, ta najnowsza generacja, co oni mają w głowie, że nie mają z tym problemu, po pierwsze, żeby wsadzić takiego papierosa, po drugie, żeby to sfotografować i po trzecie, żeby jeszcze to wrzucić do internetu i się tym chwalić i nie robić sobie z tego nic.
0: Nie tylko wcześniej, jeśli pan o tym mówi, to jest nie tylko desakralizacja, ale kiedy pokazywali zdjęcia ze strzelania w strefie Gazy, strzelania do 3-4-letnich dzieci, kiedy pokazywano, jak

0: odpalają pocisk przeciwpancerny do samochodu, do karetki. Zresztą Polak zginął przy rozdzielaniu żywności i Izraelczycy byli o tym uprzedzeni. Jeśli chodzi dalej o tą moralność, może pociągniemy. W ostatnich czasach, tydzień temu, dwa tygodnie temu, wybuchł ogromny skandal i dowódcy średniego szczebla zorganizowali Izraelscy taką naradę, ponieważ żołnierze izraelscy masowo grabią wszystko, co się znajduje w południowym Libanie. Mówiliśmy o tym, że co ty, prawda, żołdacy Putina wykonywali w Ukrainie.
1: Tak,
0: prawda,
1: właśnie
0: że
1: na Ukrainę kradli pralki, telewizory, tak, wszystko.
0: Dokładnie to samo, a nawet więcej dzieje się w południowym Libanie. Kiedy są zdjęcia z tego i że samochody wojskowe, ciężarówki, objuczone ogromnym grabione są sklepiki do imentu. Z mieszkań wyrywane są nie tylko rzeczy wartościowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, odzież. Wyrywane są nawet albumy jakieś, prawda? Książki, które się mi podobają, bo są kolorowe. Krótko mówiąc, grabież przypomina, nie wiem, czasy Dżingis Hana dosłownie i zaczęto się niepokoić, czy to nie rzutuje przypadkiem na wizerunek armii. Gdyby to była grupa nielicznych tych żołnierzy, byliby szybko ukarani, ale podobno to się dzieje na skalę gigantyczną, masową. I co więcej, teraz mamy przykład to, co sam ten dziennik Haaretz, o którym mówię. Część żołnierzy, którzy przeszli przez ten wstrząs w Strefie Gazy, kiedy działali na zlecenie swoich dowódców, kiedy mieli drony, które rzucały granaty na dzieci idące bezbronne zupełnie, na nieletniego rowerzystę. Piszą potem do Haaretzu, mówią, ja teraz wróciłem do domu i nagle otrzeźwiałem. I nagle mówi, ja teraz nie mogę z tym żyć. Ma za sobą człowiek 3 próby samobójcze. Mówi, ja nie wiem, czy ja dożyję dalej. I te przypadki, mówi się o stresie bojowym, ale mają stres tego, że jak wyszli z tego, nie wiem, magla, jakby to nazwać, tego piekła, nagle zdali sobie z tego sprawę, że mówi, ja byłem zbrodniarzem i byłem do tego zachęcany przez moich dowódców. I teraz to nie jest indywidualne przypadki. Mówi się o tym w skali masowej. Niektórzy żołnierze czy oficerowie odmawiają służby w Strefie Gazy na zachodnim brzegu, mówiąc, ja nie będę na żądanie moich dowódców zbrodniarzem wojennym, bo ja jakoś muszę z tym żyć. To zaczyna być ogromny problem. I między innymi ten generał Wilnai mówi, jeśli tego nie wytępimy, to będzie pierwszy będzie problem z tym, że to zjawisko będzie narastało. Skąd ono się bierze? A no doszły do władzy w Izraelu partie skrajnie, no prawie że faszystowskie, prawicowe, które kultywują ten mit. Izraelczycy są ponad wszystko. Im wszystko wolno. Wszyscy nam zagrażają, ponieważ nas chcą zabić. Co jest mitem, bo od 1973 roku żaden kraj arabski nie atakował Izraela. Wszystkie kolejne operacje to były operacje izraelskie.
1: No tak, ale ludzie są mistrzami świata w powtarzaniu takich rzeczy, które się gdzieś wyjęły, prawda?
0: Slogan Goebbelsa. Powtarzane kłamstwo kilkakrotnie staje się prawdą. I to się w to społeczeństwo wbiło w tych młodych ludzi, zmilitaryzowane społeczeństwo, tam większość tu służy. Krótko mówiąc, to się wszystko samo nakręca. I generał Wilnai mówi, co jest tego. Teraz jeszcze możemy w jakiś sposób być może opanować. To nie są już chuligani, indywidualni pojedynczy bandyci. To jest już masa sterowana. Rząd doskonale wie, co się dzieje. I jeśli teraz nie wdrożymy zasad prawa, zbrodnia powoduje karę przykładową i zaczynamy to zwalczać, to co będzie za parę miesięcy czy parę lat? Jeśli będziemy, inny rząd będzie próbował to ukrócić, to wówczas wiadomo, że ci ludzie ruszą z bronią przeciwko Żydom, przeciwko swoim kolegom, bo oni się nie dadzą opanować, nie dadzą się okiełznać. Co więcej, on mówi, my nakręcamy tak tą sprężynę tego budzika, która wreszcie pęknie. I kolejny 7 października 23, pamiętamy, to jest atak Hamasu na osiedla żydowskie. Nieuzasadniony, zbrodnia wojenna, okej, ale reakcja przekraczająca wszelkie nie tylko, że normy, tak, ale w ogóle wyobraźnie.
1: Hamas zabił około 1000-1200 osób, porwał do Gazy 250 osób, a w odpowiedzi Izrael zabił 70 parę tysięcy Palestyńczyków.
0: 20 tysięcy trupów jeszcze leży w gruzach. Jeszcze.
1: Tak? I z tego jest mniej więcej 20 tysięcy bojowników Hamasu, jak szacują sami Izraelczycy, tak, a cała reszta to są cywile.
0: 70% to są dzieci i kobiety. Mhm. I teraz on mówi, co będzie dalej. Ta sprężyna kiedyś napęknie. To nie będzie to samo, co w październiku 23. To będzie zupełnie coś innego, ale będzie zupełnie coś gorszego. I to jest, jak twierdzi generał Wilnaj, zagrożenie egzystencjonalne dla samego Izraela. I rząd, którego tego nie widzi, popełnia jakby zdradę narodową przeciwko Izraelowi. To jest ogromny problem. I ta cała, można powiedzieć, eskapada bardzo wysokich dowódców

0: którzy napisali zresztą list do władz izraelskich, do rządu izraelskiego, musicie natychmiast reagować. Jak tego nie zrobicie, będzie katastrofa. I oni mówią coś takiego. My musimy mówić o tym głośno, bo inaczej doprowadzimy do zguby samego Izraela. Nie potrafimy określić, co to będzie. Ale tak naprawdę z jednej strony tracimy na świecie. Izrael zaczyna być postrzegany jako ten kraj, który jest krajem apartheidu, który dopuszcza zbrodnie wojenne, toleruje. Nie ma żadnej reakcji, ale to kiedyś będzie, to jest jak, to wahadło,
1: tak?
0: Prawda? Wychyla się raz w jedną, raz w drugą stronę i to będzie dramat. I co on twierdzi? Władze izraelskie twierdzą, że największym wrogiem Izraela jest Iran. On mówi, to jest marginesowe zagrożenie. Zagrożenie my sami stwarzamy postawami naszych żołnierzy, naszych obywateli.
1: Bardzo dziękuję. Mariusz Borkowski, był korespondent polskich mediów i Polskiego Radia na Bliskim Wschodzie i w krajach arabskich, był Państwa i moim gościem, a za uwagę dziękuję, Wojciech Cegielski.
2: Świat 24. Powtórka programu.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. W Polsce może wkrótce stacjonować więcej wojsk amerykańskich. Prezydent Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu o możliwym przeniesieniu żołnierzy z Niemiec.
1: Zdaniem Jarosława Sellina z PiS-u Polska powinna wykorzystać taką okazję.
2: To jest zgodne z polskim interesem narodowym, jak najsilniejsza obecność amerykańska w Polsce.
3: Grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości przejęcia wycofywanych z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy.
1: Dodaje Błażej Poborze z Kancelarii Prezydenta. Barbara Oliwiecka z Centrum zwraca uwagę, że nie możemy dać się skonfliktować z europejskimi sojusznikami.
4: Wierzę, że znajdziemy takie rozwiązanie, że będziemy rozmawiać i ze stroną niemiecką, i ze stroną amerykańską w interesie Polski.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba opowiada się za tym, aby w Europie, w tym w Polsce, wojska USA były jak najliczniejsze.
5: To również ma znaczenie dla planów ewentualnościowych, dla planów natowskich. Wojska amerykańskie również w Niemczech stanowią ważny element tego planu.
1: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Péter Modiar przemawiał nie tylko do posłów, ale i do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu.
6: Péter Modiar zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich. Że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny. I że razem odbudujemy Węgry, bo nie ma prawicy, nie ma lewicy, są tylko Węgrzy. Powiedział Modiar. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. Świętujemy teraz, ale od poniedziałku czeka nas mnóstwo pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymaliśmy tak wielki mandat od narodu, powiedziała Polskiemu Radiu posłanka Wiktoria Sztrąpowa. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Pétera Modiara. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Panująca w polskich lasach susza jest bardzo groźna, ostrzegają leśnicy. Wilgotność ściółki wynosi zaledwie kilka procent. Miało to wpływ na rozprzestrzenianie się ognia w Puszczy Solskiej. Po zimie w lasach jest brak retencji, tłumaczył w TVP Info Mariusz Kieczyński z Lasów Państwowych w Lublinie.
7: Na Lubelszczyźnie od czasu, kiedy znikł śnieg, kiedy mieliśmy pół metra śniegu, do dzisiaj praktycznie nie spadła ani kropla deszczu, więc w lasach jest bardzo, bardzo sucho, ale również rolnicy to odczuwają, więc myślę, że wszyscy użytkownicy

0: Pracownicy środowiska naturalnego, czy to rolnicy, czy leśnicy, odczuwają ten sam problem.
1: Pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie strawił około 500 hektarów lasu. Strażacy wciąż dogaszają niektóre miejsca.
2: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz Litwa, która jako drugi po Polsce kraj Unii Europejskiej podpisała umowę SAFE. W jej ramach do Wilna trafi prawie 6,5 miliarda euro.
3: Szef litewskiego resortu obrony Robertas Kaunas mówił, że środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój wojska. Mechanizm SAFE daje nam elastyczność, gdyż zmieniająca się sytuacja geopolityczna pozwala nam nieco dostosowywać budżet do nowych zagrożeń. Unijny komisarz do spraw obronności Andrius Kubilus podkreślał, że program SAFE wzmacnia przede wszystkim całą wschodnią granicę Unii Europejskiej. Flanka wschodnia broni całej Europy, dlatego potrzebuje ona solidarności i europejskiego wsparcia finansowego. SAFE jest właśnie wyrazem takiej solidarności. W ceremonii podpisania umowy wziął też udział Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet.
4: Z Wilna popłynął sygnał jedności, gotowości do wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa i obrony.
3: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro ma trafić na Litwę w ciągu 3 miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Na koniec powracamy do kraju. Nasi na boisko, ścieżka rozwoju młodych piłkarek i piłkarzy. To nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierania dzieci i młodzieży w sporcie. Głównym celem programu z budżetem prawie 29 milionów złotych jest pokazanie młodym osobom, w jaki sposób mogą stać się reprezentantami Polski, wyjaśnia minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
5: Przede wszystkim chodzi o to, aby rzeczywiście promować działania, które właśnie powodować będą to, że klubom sportowym, klubom piłkarskim będzie opłacało się inwestować w naszych reprezentantów. My inwestujemy tam, gdzie jest najlepszy proces szkoleniowy, czyli centralne ligi juniorów i juniorek. Pieniądze idą tam, gdzie kluby najlepiej szkolą.
1: Ministerstwo Sportu stawia też na infrastrukturę. Program Szatnia na Medal to możliwość uzyskania dofinansowania na zbudowanie lub zmodernizowanie wspomnianej szatni. Chodzi o to, by młodzi piłkarze od początku gry mieli odpowiednie warunki do treningów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Niedziela będzie pogodna w większości regionów. Przelotne opady deszczu możliwe na północnym wschodzie. Na termometrach przeważnie kilkanaście stopni, od 11 na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie. Ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1005 hektopaskali.
6: Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
8: Był rok 2000. Jeden z polskich tygodników we współpracy z językoznawcami ogłosił konkurs dla czytelników pod tytułem Spolszcz to sam. Językoznawcy wybrali około 200-300 wyrazów i poprosili czytelników o znalezienie polskich odpowiedników. Prawdopodobnie był to ostatni zryw patriotyczny, zryw walki z zapożyczeniami. Nieudany zresztą, ponieważ co prawda czytelnicy przesłali 21 tysięcy odpowiedników. Komputer przenośny, czyli laptop, miał się nazywać nośputerem. Stringi, taka część damskiej garderoby, miała się nazywać wrzynkami. Natomiast większość z nich, jak zresztą państwo słyszą, to były odpowiedniki żartobliwe, śmieszne, z przymrużeniem oka, ironiczne, złośliwe. Niewiele nadawało się do użycia. Ale ten konkurs wygrało słowo listel. Dzień dobry państwu w podcaście Łatwo powiedzieć. To podcast o związkach języka, kultury i komunikacji. I w dzisiejszym odcinku o listelach właśnie będziemy rozmawiać. Rzeczownik listel miał być polskim rodzimym odpowiednikiem angielskiego słowa e-mail. E-mail to oczywiście wiadomość elektroniczna, list elektroniczny, dlatego łatwo ten list elektroniczny

elektroniczny byłoby skrócić rzeczywiście do formy listel. List L, czyli list elektroniczny. I słowo listel, czyli list elektroniczny, nie jest poprawne gramatycznie, ale nie oznacza to, że nie mogłoby się przyjąć. Wszystko zależy od społeczeństwa, od użytkowników i użytkowniczek języka. Jeżeli jakaś forma zyska ich aprobatę, to potem jest wprowadzana do słownika i możemy jej wtedy używać nawet w komunikacji formalnej. Oczywiście dzisiaj o listelach nikt już nie pamięta. Ten wyraz nie zadomowił się na długo w polszczyźnie. Pamiętam, że kilkoro dziennikarzy radiowych zachwycało się tym wyrazem, ale jednak dzisiaj mówimy o mailach i piszemy to nawet przez E i J już zupełnie po polsku, a nie o listelach. I powiem jednak szczerze, trochę szkoda, dlatego że gdybyśmy pisali listele, to może by wyglądały trochę inaczej niż maile. W tym odcinku zatem przyjrzymy się dokładniej sztuce i praktyce korespondencji elektronicznej. No i zacznijmy od tego, że maile można porównać do burgerów. Możemy w biegu korporacyjnym, w pracy, wtedy kiedy zależy nam przede wszystkim na szybkiej wymianie informacji, wykorzystać, poczęstować kogoś takim burgerem z sieciówki, takim kupionym przy autostradzie, płaskim, bez żadnych ozdobników i z niewielką liczbą warstw. To są te nasze maile wysyłane codziennie. To są maile, które brzmią: pani Aniu, w nawiązaniu do rozmowy przesyłam prezentację. Pozdrawiam, Adam Nowak. Albo Tomek, prośba o raport w PPTX. PPTX to pewnie PowerPoint. Z poważaniem, Ania Kowalska. Z jednej strony mamy więc proste, sieciowe burgery bez żadnych ozdobników, bez żadnych części relacyjnych. Ale z drugiej strony czasem można się wybrać do burgerowni kraftowej, chyba tak się nazywa te miejsca, i tam spożyć coś bardziej wykwintnego, bardziej skomplikowanego. Warstw będzie dużo więcej, może nawet to wyglądać tak, że burger będzie nas zasłaniać, i to są właśnie zaawansowane pod względem kultury osobistej i budowania relacji hamburgery czy burgery kraftowe, czyli właśnie nasze listele. Ta metafora jest całkiem praktyczna, to znaczy wyobraźmy sobie, że najczęściej w naszej korespondencji wysyłamy wiadomości w stylu pierwszym, czyli wiadomości płaskie, bez żadnych warstw i ozdobników. Natomiast od czasu do czasu trzeba się przenieść do tego świata kunsztu wykwintności, kreatywności i napisać wiadomość bardziej wyrafinowaną czy zaawansowaną. I właśnie taką wiadomość, wyrafinowaną i zaawansowaną, będę nazywał listelem. Dobrze, ktoś może z Państwa zapytać, czym różnią się proste, codzienne e-maile pisane przez E i J od listeli. Różnica jest zasadnicza. Maile przypominają korespondencję na czacie, a listele przypominają dawne, pisane jeszcze na papierze listy. Wystarczy zatem sobie przypomnieć, jak listy pisali nasi rodzice czy dziadkowie, i już będziemy wiedzieć, jak powinien wyglądać mniej więcej biznesowy czy bardzo oficjalny i kunsztowny list elektroniczny. Co ciekawe, nie muszą Państwo szukać starych listów swoich rodziców czy też dziadków, ponieważ mamy bardzo dużo dobrze zachowanych poradników pisania listów. Znajdziemy je w bibliotekach cyfrowych typu Polona. Sporo ich powstawało pod koniec zaborów, pewnie z powodu rusyfikacji i germanizacji. Polskie elity humanistyczne czy polska inteligencja próbowały przechować sztukę korespondencji, spodziewając się, że dzięki temu może ta polszczyzna do końca nie wyginie. W latach 1872-1939 powstało ponad 20 takich listowników. Jest ich sporo. Ja będę Państwu dzisiaj opowiadać o zasadach, które wtedy stosowano w listach, ale przyjrzymy się też, czy te zasady z listowników z końca XIX i początku XX wieku odnajdziemy także we współczesnej korespondencji mailowej. Jeżeli tak, to będziemy mieć dowód na to, że listele rzeczywiście istnieją. W tamtych czasach status listu był nieporównywalny z niczym, co dzisiaj można byłoby nazwać korespondencją. List, pisali autorzy poradników, to własnoręczne świadectwo tego, co umiemy, do czegośmy zdolni, czym jesteśmy. Więc list był lustrem naszej tożsamości. Jest obrazem myśli, uczuć, rozumu lub wad i cnót piszącego. On pokazywał, jaki mamy sposób myślenia o świecie, jaki mamy system wartości.

No i tu ciekawy fragment z takiego poradnika XIX-wiecznego. Pomimo telegrafów, telefonów, radio i innych, radio nieodmienne, przeczytam jeszcze raz, bo to pięknie brzmi, to nieodmienne radio. Pomimo telegrafów, telefonów, radio i innych najnowszych środków porozumiewania się, list będzie zawsze dla wszystkich oświeconych ludów całego świata niezbędnym środkiem dla wypowiedzenia swych myśli z osobami nieobecnymi. No więc tu muszę zmartwić autora tego poradnika, dlatego że najnowsze dane pokazują, że listów już prawie nikt nie pisze. Chyba zostało kilka procent dokładnie społeczeństwa, które wysyła listy. Jest też problem z pisaniem maili. Tak popularne stały się komunikatory typu Messenger czy WhatsApp, że nawet maili już młodzież nie wysyła zbyt często. W szkole komunikujemy się przecież my rodzice, my nauczyciele i uczniowie komunikujemy się za pomocą środków szybszych, właśnie typu komunikator czy jakieś oprogramowanie do wymiany komunikacji. Przejdźmy teraz do części poradnikowej. Jak zatem pisać listele? Listele, czyli maile z klasą. Zasada pierwsza, którą znajdziemy w tamtych poradnikach, byłaby taka. Wiadomość wysyłaj w godzinach pracy. Fragment listu XIX-wiecznego. Podług moich obliczeń list ten dojdzie cię właśnie w chwili, w której w domu wszyscy życzenia składać ci będą. Pozwól i mnie dołączyć do nich. Jak widzą państwo, w tamtych czasach, przygotowując list, trzeba było przewidzieć, kiedy ten list dotrze, no i uwzględnić to w swojej korespondencji, w swoich praktykach korespondencyjnych. Oczywiście dzisiaj nagminne jest wysyłanie wiadomości po godzinach pracy do pracowników i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić, kiedy pracownicy są na tym samym poziomie w hierarchii organizacji, czyli jest to zespół, który się ze sobą komunikuje, albo kiedy mamy firmę pracującą w trybie elastycznym, czyli ludzie zaczynają pracę i kończą wtedy, kiedy chcą, lub nawet kiedy mamy firmę pracującą w różnych strefach czasowych, to jest naturalne. Natomiast współcześnie przyjmuje się i podkreślają to eksperci od grzeczności czy savoir-vivre, że jeżeli jesteśmy w relacji hierarchicznej z pracownikiem, czyli jesteśmy jego szefem, menadżerem, liderem, kierowniczką, dyrektorką, to powinniśmy korzystać z opcji zaplanowania wysłania wiadomości, nie wysyłać jej wtedy, kiedy piszemy, zwłaszcza jeżeli jest to po 18, 19, po 21, no zwłaszcza w nocy. I tu nie chodzi o to, żeby nie pisać tych wiadomości o drugiej w nocy, tylko żeby po napisaniu tej wiadomości kliknąć inny przycisk w programie pocztowym niż ten, który klikamy zwykle. Wiele osób się do tej zasady stosuje. W wielu krajach czy kulturach nawet jest to interpretowane jako mobbing, jako taka dodatkowa presja. No i niestety nie mam dobrych wiadomości też dla tych menadżerów czy kierowników, którzy twierdzą, że umówili się z zespołem, że mogą to robić, ponieważ asymetria sprawia, że nie można ufać takiej zgodzie. To może być tylko spełnienie naszych marzeń czy oczekiwań. A zatem pamiętajmy, zasada numer jeden, zasada z dawnych poradników, myśl, kiedy ta wiadomość dotrze i czy nie będzie komuś przeszkadzać. Ona powinna dotrzeć we właściwym momencie, czyli przekładamy to na współczesny poradnik. Wiadomość wysyłaj w godzinach pracy. Aby się upewnić, czy moja interpretacja, że nie jest to eleganckie, jest słuszna, przeprowadziłem też krótką ankietę wśród pracowników firm. W ankiecie wziął udział 300 osób, no i polecenie czy zadanie było następujące. Wyobraź sobie, że jest wieczór, godzina 21, dostajesz mail z pilnym zadaniem na następny dzień od swojego dyrektora. Dokończ zdanie, to zachowanie uznaję za, no i tu był wybór kilku wyrazów interpretujących tę sytuację. 38% osób ankietowanych uznało wysyłanie wiadomości do podwładnych po 21 za niestosowne, 24% za normalne, czyli nie widzą w tym nic złego czy nieeleganckiego, 10% uznało to za mobbing, a 27% za bezrefleksyjne. W dawnych poradnikach pisania listów znajdziemy też zasady, które dziś podpowiedzą nam, jak szybko powinniśmy odpisywać na wiadomości. I tutaj zasada brzmi następująco. Odpisuj jak najszybciej możesz, chyba że kipisz gniewem. Jeżeli list czy wiadomość cię zdenerwowały, no to wtedy się uspokój i lepiej nie odpisuj. Posłuchajmy, jak autorzy poradników opisywali to w tamtych czasach. Na list odebrany powinien każdy odpisać. Tego wymaga przyzwoitość i dobre wychowanie. A najlepiej uczynić

iść to zaraz, gdy treść mamy jeszcze świeżo w pamięci. Z wysłaniem listu drażliwej natury i w odpowiedziach na pismo nam ubliżające powinniśmy się wstrzymać, dopóki gniew nie minie. Ja bym tę zasadę rozszerzył także na odpisywanie w mediach społecznościowych tym wszystkim hejterom czy frustratom, którzy państwa z jakiegoś powodu atakują. Powtórzmy, odpisuj jak najszybciej, chyba że kipisz gniewem. I jeszcze jeden wyborny fragment. Bywają listy, pisze autor jednego z poradników, na które niedobrze jest odpowiedzieć natychmiast, zaraz pod wpływem pierwszego wrażenia, bo w takich chwilach najczęściej piszący mało liczy się ze słowami i żałuje później, po niewczasie tego, że dał się unieść chwilowemu roznamiętnieniu, napisał ten autor. No tak, jeszcze raz podkreślam, to jest niezwykle ważne. Słowo jest w stanie wyrazić nasze najskrytsze myśli, emocje, ale niekoniecznie musimy je później wysyłać. Pamiętajmy, żeby jednak pisać powściągliwie, w przeciwieństwie do tego, jak się komunikujemy twarzą w twarz. A co zrobić, kiedy na czas odpisać nie możemy, kiedy nie możemy szybko zareagować na zwykłą wiadomość czy prośbę, którą dostaliśmy w mailu? Cóż, tutaj poradniki z końca XIX wieku mają także praktyczne wskazówki. Za zbyt krótką wiadomość lub zbyt późną odpowiedź trzeba jednak przeprosić. Mówimy tutaj o dwóch różnych sytuacjach. Sytuacja pierwsza jest wtedy, kiedy dostajemy długą wiadomość z mnóstwem pytań, no i nie możemy szybko przygotować odpowiedzi. Lepiej więc odpisać natychmiast krótko, przepraszając za tę krótką odpowiedź i zapowiadając kontynuację wtedy, kiedy będziemy mieć zebrane wszystkie informacje. Druga sytuacja jest wtedy, kiedy ktoś prosi nas o szybką reakcję, bo na przykład wchodzi za chwilę na spotkanie i potrzebuje jakiegoś raportu lub danych, no a my jesteśmy zajęci i odpisać nie możemy. W takiej sytuacji powinniśmy przede wszystkim sprawdzić racjonalność tego czasu, którego ktoś od nas wymaga. No jeżeli mam w 5 minut przygotować jakieś dane, a nie jestem w stanie tego zrobić, to nie powinniśmy przepraszać, to jasne. Ale jeżeli ta prośba czy to oczekiwanie co do czasu było racjonalne, tak, najlepiej przeprosić i oznacza to, że nie ma ścisłego terminu, w którym zaczniemy być niegrzeczni, staniemy się niegrzeczni. Nie jest tak, że po 20 minutach już będziemy niestosowni, a po 2 dniach będziemy niegrzeczni. Wszystko zależy od racjonalności prośby nadawcy, który do nas napisał. I tu kolejny cytat z poradników XIX-wiecznych. Przepraszam, że dziś piszę tak krótko, ale wiedząc, co to jest zwłóczenie, wolę krótko, a zaraz odpisać, później zaś, skoro mi czas pozwoli, napiszę ci obszerniej. I ta zasada do dzisiaj występuje także w korespondencji biznesowej czy akademickiej. Spróbujmy więc podsumować i uszczegółowić zasady przepraszania. Po pierwsze, przepraszamy tylko wtedy, kiedy nie spełniamy racjonalnych oczekiwań autora co do czasu odpowiedzi. Po drugie, przepraszajmy w prostych słowach. Przepraszam, że raport przesłałam ci dopiero teraz, albo wybacz mi, że dopiero teraz przygotowałam sprawozdanie. No i najważniejsze, po trzecie, zawsze podaj przyczynę tego zwłóczenia, jak w XIX wieku nazywano to zjawisko. Wybacz mi, że nie odpisałam ci od razu, ale miałam spotkanie i nie mogłam wcześniej zareagować. To było pewne, że w odcinku o mailach i listelach dotrzemy do witam. Spróbuję się do tego odnieść trochę inaczej niż na przykład profesor Michał Rusinek. Profesor twierdzi, z tego co pamiętam, że czasownik witać jest historycznie zarezerwowany dla gospodarza, który pewną dominację sygnalizuje w ten sposób. Ja bym to interpretował czysto gramatycznie. Sam czasownik witać nie jest problemem. Problemem jest pierwsza osoba liczby pojedynczej, czyli ja. Mogę więc napisać w mailu do kogoś witaj albo witajcie, dlatego że zwracam się do tej osoby bezpośrednio. No oczywiście nie jest to zbyt eleganckie i staranne, musiałbym być z tą osobą po imieniu, ale samo witanie nie jest tutaj problemem, tylko to, że ktoś zamiast witaj pisze witam. Tryb autoprezentacyjny powinien się pojawiać w wiadomości nieco później, na początku, w intytulacji, czyli w tym zwrocie powitalnym, powinniśmy zachować miejsce wyłącznie dla odbiorcy. Więc witaj, tak, to jest dobry zwrot powitalny, chociaż dość potoczny i nie jest jakoś bardzo zaawansowany grzecznościowo, natomiast nie witam. Autorzy dawnych listowników interpretowali to użycie ja na początku wiadomości w dość specyficzny sposób. Twierdzili, że zaczynanie listu od swojego ja jest niestosowne, bo zdradza samochwalstwo i samolubstwo. Czytający,
pisali wtedy

mocno mógłby podejrzewać, że piszący nie pisałby nigdy listu, gdyby nie sądził, że on go tak wysoko ceni i czego zgoła odmówić mu nie jest w stanie. I tam później w tym poradniku jest ciekawa analogia. Jeśli by to zdarzyło się w liście do osoby albo starszej wiekiem, albo zajmującej wydatne stanowisko, zakrawałoby to na niegrzeczność. Znaczyłoby to to samo, co wejść

0: Uważamy kogoś znajomego, kuzynkę na przykład lub kuzyna w salonie i biegniemy się przywitać z tą osobą, zapomniawszy właśnie o naszej seniorce, którą przyprowadziliśmy na to przyjęcie. Tak wówczas interpretowano to ja na początku wiadomości. Powiem więcej, dobrze napisany list w tamtych czasach, tak jak dziś dobrze napisany listel, czyli elegancki list elektroniczny, powinien mieć równowagę ja i ty. Nazywa się to najczęściej efektem człowiek do człowieka. Zapisuje się z angielska H2H, czyli H to H, człowiek do człowieka. No i ta zasada mówi, że w dobrze napisanej wiadomości powinna być równowaga zwrotów osobowych nazywających nadawcę i zwrotów grzecznościowych do czytelnika. Słowem, starajmy się do tekstu wprowadzić taki relacyjny warkocz. 5 razy napisać ja, my, a 4 razy zwrócić się do czytelnika bezpośrednio. Te zwroty bezpośrednie do czytelnika powinny się pojawiać najlepiej gdzieś na początku akapitu, na przykład właśnie co akapit.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: I mam tu kolejny przykład dla Państwa z poradnika z XIX wieku, z końca XIX wieku. Wiadomość od krawcowej do klientki. Wielmożna pani, stosownie do polecenia wielmożnej pani, poważam się zawiadomić, że robota, którą mi pani powierzyć raczyła, jest już na ukończeniu. Widać, jak te warkocze relacyjne w tekście się pojawiają. Wielmożna pani, poważam, mi pani, byłabym wielmożnej pani, u mnie wielmożnej pani i tak dalej, i tak dalej. I list kończy się, szczęśliwa będę, jeśli praca moja zdoła zadowolić wielmożną panią i pozyska mi nadal jej łaskawe względy. Cały czas się te zwroty do klientki przewijają czy przeplatają właśnie z ja naszej autorki. W PRL-u ten bilans relacyjny zaczyna się stopniowo wycofywać ze względu na dystansowanie się władzy do obywatela czy urzędnika do petenta. I wtedy zaczynają pojawiać się w naszej korespondencji zwroty bezosobowe. Znikają w ogóle powitania w listach urzędowych. Wezwanie nie rozpoczyna się od szanowna pani, tylko od razu od na podstawie artykułu takiego i takiego. No a cała korespondencja nieco przypomina rozmowę z teściem czy z teściową chwilę po przejściu na poimieniu. Studenci najczęściej nasi nazywają to językiem nieśmiałego zięcia czy synowej. Należność należy uiścić. I bezosobowość była w dużym stopniu wykładnikiem tego zwiększonego dystansu. Przywracajmy zatem zdrowy, naturalny bilans ja i ty, czy my i państwo w korespondencji, bo tak pisało się zawsze od dawna i to jest cecha naszej kultury. Kolejna zasada, którą z listowników można wyczytać, to zasada stopniowania szacunku w zwrocie powitalnym. Okazuje się, że dobre listy, a dzisiaj dobre listele, mają zróżnicowane zwroty powitalne. To oznacza, że autorzy nie korzystają z jednego zwrotu na każdą okazję. Nie chodzi tu tylko o witam, jakikolwiek zwrot powinien być dość często wymieniany, zwrot powitalny, byśmy mogli odpowiedni szacunek tej osobie, do której piszemy, okazywać. No i taką osobę nazywa się pragmatycznym VIP-em. To niekoniecznie musi być ktoś super ważny, to może być ktoś, kogo szanujemy wyjątkowo, kogo cenimy, z kim jesteśmy w dobrej relacji. To może być osoba dużo od nas starsza albo rzeczywiście zajmująca wyższe stanowisko. No i tych stopni szacunku wyróżnia się kilka. Minimalny szacunek okazujemy poprzez zwroty, które są powiedzmy na granicy poprawności albo ich poprawność jest dyskutowana czy kwestionowana. Czyli tu będzie witam, ale będzie też użycie w powitaniu imienia w mianowniku, a nie w wołaczu. Czyli tutaj będą takie powitania jak Kasia, czy idziesz dzisiaj na spotkanie? Wojtek, czy możesz mi przesłać raport? Będą też zwroty kwestionowane typu pan, pani plus imię w zdrobnieniu lub w spieszczeniu, czyli pani Basiu, panie Tomeczku. No i będą także dyskutowane w firmach bardzo często powitania w postaci samych przymiotników. Na przykład, mili, dzisiaj, jeżeli mogę, prosiłbym was o spotkanie online. Więc mili, drodzy, kochani, te zwroty, tak jak witam, Tomek i pan, pani ze zdrobnieniem, są kwestionowane, więc za ich pomocą okazujemy minimum szacunku. Piszmy tak zatem tylko do osób, które naprawdę dobrze znamy, bo przyjaźń nam wszystko wybacza, że sparafrazuje znaną pieśń miłosną. Po drugie, możemy okazać szacunek przez rozpoznanie imienia, przez pokazanie, że pamiętamy, jak ma na imię nasz korespondent czy nasza korespondentka. I oczywiście tutaj problemem jest stopka, w której jest imię oficjalne, a my powinniśmy pamiętać, jak

ten ktoś chciałby, byśmy się do niego zwracali. Czyli jeżeli mamy w stopce Aleksandrę, to powinniśmy pamiętać ze spotkań, czy Aleksandra woli być Aleksandrą, czy Olą. A zatem okazujmy szacunek przez użycie imienia, preferowanego imienia w intytulacji. I najlepiej, żeby to już było w wołaczu. Wtedy będziemy mieć takie powitanie jak Aniu, Tomaszu, pani Barbaro, panie Franciszku i tak dalej, i tak dalej. Trzeci poziom zaawansowania to jest okazanie komuś szacunku przez życzenie. Mamy dwa zwroty powitalne, z których można korzystać w korespondencji profesjonalnej. Dzień dobry i dobry wieczór. Obydwa zwroty to dawne życzenia. I nie ma wątpliwości, że dzień dobry to dobry zwrot powitalny także w mailach. Nie jest tak sztywny jak szanowny panie czy szanowna pani. No i nie jest tak kolokwialny i rażący niektórych przynajmniej jak witam. Więc tak, piszemy dzień dobry na początku wiadomości służbowej, na początku maili profesjonalnych. Tylko pamiętajmy, że nie jest to jakoś bardzo wyrafinowane powitanie i raczej codzienne. I zapewne też o poranku wysłane wygląda najlepiej. Ograniczyłbym jednak powitanie dobry wieczór, zwłaszcza w korespondencji zawodowej, ponieważ w pracy jest zawsze dzień, no i żeby ktoś nie pomyślał, że pracujemy po godzinach, bo jeszcze musielibyśmy otrzymać nadgodziny. Kolejny sposób okazania szacunku to jest użycie w powitaniu tytułu zawodowego tej osoby lub nazwy stanowiska. Do prawników, bez względu na to, czy są adwokatami czy radcami, piszemy zatem pani mecenas, panie mecenasie, do dziennikarzy, blogerów, pani redaktor albo panie redaktorze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy oczywiście w tej grupie także naukowców, a także duchownych wyznań monoteistycznych, także te ich nazwy powinny się pojawiać, na przykład księże, profesorze w powitaniu. Na ostatnim piętrze mamy bardzo formalne zwroty powitalne, które w mailach pojawiają się bardzo rzadko, ale jednak w tych wiadomościach elektronicznych także jest na nie miejsce. To jest okazanie szacunku wprost poprzez użycie słowa szanowny, szanowna, szanowne. Mówimy więc szanowna pani, szanowni państwo. Możemy oczywiście połączyć to z tytułem szanowna pani profesor, szanowny panie doktorze, a w korespondencji bardzo formalnej nawet można użyć dwóch przymiotników i napisać na przykład szanowna i droga pani prezes, w imieniu zarządu zapraszam na jubileusz naszej firmy i to także jest dozwolone, chociaż te zwroty szanowna i droga, podwójne przymiotniki częściej pojawiają się dzisiaj w korespondencji papierowej. One są dopisywane ręcznie niebieskim piórem na środku wydrukowanej wiadomości. Najczęściej wtedy po nich pojawia się wykrzyknik. I a propos wykrzyknika, czasem spotyka się jeszcze w Polsce spór, jakiego znaku interpunkcyjnego użyć po powitaniu. Dobra wiadomość jest taka, że można tak i tak, można zatem pisać z przecinkiem, można pisać z wykrzyknikiem, raczej nie jest akceptowalna kropka czy brak znaku interpunkcyjnego w tym miejscu w polskich mailach czy listach. Pamiętajmy tylko, że wykrzyknik jest znakiem tradycyjnym, staroświeckim i po nim powinna się pojawiać duża litera. Jeżeli więc piszemy szanowni państwo z wykrzyknikiem, no to później duża litera się pojawia w kolejnej linii, a przecinek jest znakiem nowoczesnym, międzynarodowym. On pojawił się znacznie później w polskiej kulturze epistolarnej. W związku z tym najlepiej zaczynać od przecinka. Jest to znak, który nikogo nie będzie zaskakiwał, ale pamiętać też o zasadzie naśladownictwa. To znaczy, jeżeli otrzymujemy wiadomość z wykrzyknikiem, no i nikt nas nie obraża, pisze ciepło, to znaczy, że mamy do czynienia z taką osobą korespondencyjnie staroświecką czy z tradycjonalistą korespondencyjnym i wtedy możemy mu ten wykrzyknik odwzorować. Natomiast to jest zaskakujące z perspektywy logicznej. Na końcu wiadomości, tam gdzie jest pożegnanie, w polskiej tradycji nie stawia się żadnych znaków interpunkcyjnych. Zwroty z wyrażami szacunku, z poważaniem, ściskam cię mocno, całuję cię w czoło, nie mają interpunkcji. Pisząc listele, czyli eleganckie maile, powtarzajmy też od czasu do czasu zwroty grzecznościowe. To nie jest tak, że on ma się pojawić tylko na początku, a później już płynie rzeka merytoryki. Zwrot grzecznościowy pobudza. Psychologowie go czasem nazywają efektem cocktail party, czyli wtedy, kiedy na przyjęciu słyszymy gdzieś nasze imię, zaczynamy aktywniej się rozglądać i sprawdzać, kto do nas mówi albo kto mówi o nas. I tak było w dawnych listach. Mniej więcej co 2-3 akapity pojawiały się ponownie
wezwania do czujności, czyli zwroty grzecznościowe. Moja kochana córko, tak mniej więcej

pisała matka do swojej córki co 2-3 akapity, zwracając się do niej bezpośrednio. I warto tę praktykę stosować także w długich mailach. Kolejny problem. Co zrobić, kiedy otrzymujemy od kogoś wiadomość z kilkoma pytaniami? Czy odpowiadać w narzuconej przez autora tej wiadomości kolejności? Czy w stylu informatycznym wejść pod każde pytanie i tam dopisać innym kolorem swoją odpowiedź? No i najważniejsze, czy możemy zmienić kolejność odpowiedzi, zwłaszcza wtedy, kiedy jest to uzasadnione logicznie lub merytorycznie? Autorzy dawnych poradników radziliby trzymać się tej kolejności, jeżeli jest to zasadne, ale też śmiało ją zmienić, jeżeli z powodów merytorycznych powinniśmy zacząć od najważniejszego pytania. Wtedy tylko należy pamiętać, żeby przeprosić lub uprzedzić o tym, że zmieniamy tę kolejność. W takiej sytuacji, przygotowując odpowiedź, najlepiej zacząć od podziękowania. Na przykład, szanowna pani Katarzyno, dziękuję za wszystkie pytania dotyczące, i tutaj pojawia się temat wszystkich pytań. Proszę mnie wybaczyć, zacznę od odpowiedzi na ostatnie pytanie, ponieważ łatwiej będzie mi wyjaśnić wszystkie szczegóły. Tak mogłaby wyglądać taka wiadomość. Zaczynamy od podziękowania, a później uprzedzamy lub przepraszamy w związku ze zmianą kolejności. Do tej pory opowiadałem państwu o górnej części naszego kraftowego, wyrafinowanego hamburgera. Te wszystkie warstwy, podziękowanie za kontakt, przeprosiny, zwrot powitalny, znajdują się na początku wiadomości, w pierwszej części każdego maila. A czy część relacyjna rozbudowana jest także na dole? Okazuje się, że tak. Na przykład w dawnych czasach w dobrym tonie było proszenie o przekazanie komuś pozdrowień, na przykład wspólnym znajomym, zanim się z tą osobą, do której piszemy, pożegnamy. Na przykład pary, osoby w związkach, prosiły o pozdrowienie wzajemne swoich rodziców. Pozdrów ode mnie twoich kochanych i zacnych rodziców, do miłego i szybkiego zobaczenia najdalej za 3 tygodnie, pisała Zosia, podpisując się zresztą twoja na zawsze narzeczona. I okazuje się, proszę państwa, że dzisiaj ta praktyka jest jeszcze wykorzystywana. Pojawia się w komunikacji firmowej, zwłaszcza w etykiecie biznesowej, zwyczaj przekazania komuś pozdrowień lub podziękowań, zwłaszcza po spotkaniach. Najczęściej na spotkaniu pojawia się ktoś, kto zaznacza w nim swój udział jakąś błyskotliwą analizą lub wypowiedzią, ale potem w korespondencji, na przykład pomiędzy szefami czy szefowymi tych zespołów, nie ma go już na liście adresatów. Wtedy możemy napisać: proszę przekazać panu mecenasowi gratulacje za doskonałą analizę i prezentację danego problemu. W strukturze eleganckiej wiadomości schodzimy do kolejnej warstwy, do pożegnania. Najważniejsza zasada jest taka, żeby pożegnanie było dostosowane do typu powitania. Jeżeli więc witaliśmy się z dystansem, użyliśmy tam przymiotnika szanowny, szanowna, no to powinniśmy także z dystansem się pożegnać. I tutaj bazowym zwrotem pożegnalnym dzisiaj jest z wyrazami szacunku. Ten zwrot bazowy z wyrazami szacunku możemy wydłużać, dodając czasownik, jeżeli kogoś wyjątkowo cenimy i szanujemy. I wtedy możemy napisać: pozostaje z wyrazami szacunku. Ale możemy też ten zwrot bazowy skrócić wtedy, kiedy kogoś szanujemy mniej lub z kimś chcemy ten kontakt zerwać. Na przykład ktoś popełnił jakąś gafę albo uczynił coś niestosownego. Wtedy zamiast wyrazami szacunku pisze się krócej z poważaniem. No, pisało się krócej, tak było dawniej. Pamiętają państwo pewnie, że w czasach PRL urzędnicy najczęściej pisali z poważaniem na końcu wiadomości właśnie, żeby ten minimalny szacunek nam okazywać. A jeśli w wiadomości witaliśmy się neutralnie albo z zażyłością, czyli nie było tam zwrotu szanowny panie, szanowna pani, no to z taką samą poufałością powinniśmy się pożegnać, czyli do dzień dobry z wyrazami szacunku z tego powodu nie pasuje. Do dzień dobry bardziej pasuje pozdrawiam czy z pozdrowieniami. Zasada jest podobna. Jeżeli chcemy, możemy ten zwrot bazowy z pozdrowieniami wydłużyć i napisać: pozostaję z pozdrowieniami, przesyłam ci pozdrowienia, najlepsze pozdrowienia, pozdrawiam cię serdecznie, albo skrócić, no i wtedy tego szacunku będzie mniej. W dawnych listownikach znajdziemy też ciekawe zwroty pożegnalne pisane z enterem. W pierwszej linii zostawiamy zwrot oficjalny z wyrazami szacunku, ale później po enterze właśnie pojawia się jakiś rodzaj zmiękczenia czy sygnału zamiaru zbliżenia. Brzmi to wtedy mniej więcej tak, z wyrazami szacunku i najlepszymi pozdrowieniami albo z wyrazami szacunku.

0: szacunku i przedświątecznymi pozdrowieniami. Tak dawniej się pisało i dzisiaj jeszcze w eleganckich mailach biznesowych czy akademickich taką praktykę znajdziemy. Przedostatnią warstwą wiadomości jest podpis. Nic szczególnego tu się nie zmienia. Możemy podpisać się imieniem i nazwiskiem, albo tylko imieniem, albo inicjałami, zwłaszcza wtedy, kiedy maile wysyłamy bardzo szybko. W pewnym momencie wprowadzenie inicjałów pozwala nam już przejść w taki tryb czatowania i nie witać się, nie żegnać, nie dodawać stopek. Ale pod podpisem jest jeszcze jedna warstwa, którą nazywamy postscriptum, czyli dopisek pojawiający się właśnie po pożegnaniu, podpisie. No i bardzo trudno go wprowadzić w korespondencji korporacyjnej ze względu na to, że wtedy najczęściej stopka kopiuje nasze imię i nazwisko jako podpis, no i już nie ma miejsca na postscriptum. I tu ciekawostka, w listownikach z końca XIX wieku postscriptum nie było rekomendowane. Nie była to praktyka mile widziana. Właściwie mówiło się, że osoba, która tworzy postscriptum, nie ma takich kompetencji, by zaplanować szczegółowo całą wiadomość i niczego później nie zmieniać czy nie dopisywać. Autorzy dawnych listowników dopuszczali tylko kilka sytuacji, kiedy postscriptum wypada używać. Sytuacja pierwsza odnosi się do długiego czasu pisania listów. No jeżeli list piszemy przez kilka dni i w trakcie pisania dostajemy jakąś wiadomość czy nową informację, to wtedy postscriptum trzeba dopisać. Po drugie, jeżeli ten PS odnosił się do zewnętrznej formy listu, na przykład przepraszamy za to, że niewyraźnie piszemy, albo, co pewnie było częstsze w czasie zaborów, postscriptum można było umieścić informację, żeby list spalić zaraz po przeczytaniu. Oczywiście tutaj ruchy powstańcze nam się przypominają. Po trzecie, w listach poufałych i rodzinnych jak najbardziej można takie przypiski dodawać. Po czwarte, to jest punkt najsmutniejszy, w listach pisanych przez kobiety. Prawdopodobnie w tamtych czasach kobieta uchodziła stereotypowo za mniej zorganizowaną osobę korespondencyjnie. No tutaj stereotyp fatalny rzeczywiście, ale taki punkt jest w listownikach z tamtych czasów. No i po piąte, w listach żartobliwych. A zatem mamy tylko 5 konkretnych sytuacji w XIX wieku, kiedy postscriptum jest akceptowalne. Dzisiaj postscriptum nie ginie, nadal jest wykorzystywane, choć rzadziej. Ma oczywiście zupełnie inną rolę, przede wszystkim pełni rolę relacyjną w komunikacji wewnętrznej. Wysyła się więc raczej postscriptum do osób znajomych, a nie nieznajomych i pojawiają się treści mniej formalne lub bardziej szczegółowe, czyli takie, które odstają stylistycznie od głównej wiadomości. Pamiętajmy też, że możemy pisać PS z dwiema kropkami, to jest wtedy sygnał, że skrót pochodzi z łaciny, albo po prostu PS bez żadnych kropek ze spacją. No i raczej nie używajmy PPS, czyli post-postscriptum, tylko piszmy po prostu postscriptum, a później w punktach 1, 2, 3, czy po pierwsze, po drugie, po trzecie. W tym odcinku udało mi się omówić raptem kilkanaście zasad pisania listów z dawnych listowników, które do dzisiaj znajdziemy w korespondencji biznesowej, formalnej czy akademickiej. Namawiam Państwa gorąco do przeszukiwania zbiorów cyfrowych, zwłaszcza w Polonie takich listowników z XIX i początku XX wieku jest bardzo, bardzo dużo. Tymczasem pora kończyć. Proszę ode mnie pozdrowić wszystkich swoich kochanych, bliskich, zacnych. Do zobaczenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Powtórka programu. Komentarz.
2: Tym razem naszym gościem jest pan Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
3: Dobry wieczór, witam państwa.
2: Panie ambasadorze, sięgnąłem do statystyk. Okazuje się, że obecnej Rosji żyje około 7 tysięcy weteranów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. No i średni wiek, znaczy średni wiek, to jest wiek mniej więcej 98-100 lat. No i proces odchodzenia, jak zostało zaznaczone w owych statystykach, jest bardzo duży. I zastanawiam się, ilu weteranów Wielkiej

0: wojny ojczyźnianej brało udział w tej paradzie zwycięstwa, która odbyła się właśnie teraz?
1: To właściwie była parodia, a nie parada, panie redaktorze, ponieważ bardzo skutecznie ośmieszył to sam prezydent Zełenski, który wydał dekret, że nie będzie atakował Placu Czerwonego i że pozwala Putinowi obchodzić swoje święto 9 maja. To po prostu to była taka satyra i groteska, że można powiedzieć, że prezydent Zełenski wykazał się ogromnym poczuciem humoru. Natomiast no, nie było tam, szczerze mówiąc, nikogo bardzo ważnego. Bo zdaje się, że nawet premier Słowacji, który tam przyleciał, nie wziął udziału w uroczystościach, więc nie bardzo wiadomo, po co tam przyleciał.
0: Niektórzy mówią, że rozmawiał na temat Ukrainy i że miał jakąś specjalną misję. Takie informacje się pojawiają.
1: No to by były bardzo interesujące, ciekawe informacje. Rozumiem, że to miałaby być pewnie jakaś misja rozjemca czy coś takiego, no ale nie sądzę, żeby akurat premier Słowacji był wybrany do tego, żeby próbować coś tam rzeczywiście załatwiać. Zdaje się, że nic się nie dało załatwić. Poza tym to rzeczywiście prezydent Zełenski dotrzymał słowa. Nie poleciały drony na Plac Czerwony. No tu się nawet rymuje. Nie poleciały drony na Plac Czerwony. No i to chyba była jedna z najbardziej takich krótkich, zwięzłych i pozbawionych oprawy wojskowej takiej, jak to kiedyś były defilady z tej okazji, więc myślę, że to świadczy o tym, że Putin dochodzi swoich możliwości i że szykuje się tam jednak jakieś przesilenie.
0: No, okazuje się, że wszystkie te uroczystości trwały nieco ponad godzinę, co rzeczywiście bardzo krótko. Jak zwykle mieszkańcy Moskwy właściwie mogli to obserwować tylko z ulic, na które widownia była dopuszczona. Nie można było tego obserwować z tych specjalnych trybun, bo na tych specjalnych trybunach podobno jest tylko 1500 miejsc, więc to... Ale też nie dopisali przywódcy innych krajów związanych z Federacją Rosyjską. No więc to wszystko razem wyglądało dość dziwnie. Mało tego, broń prezentowana w czasie tej defilady, no była, że tak powiem, dość ograniczona. Najmniejsza ilość czołgów i transporterów opancerzonych i tylko te rakiety dalekiego zasięgu jak zwykle były prezentowane i tak naprawdę nic więcej, a rozpoczynali w ogóle defiladę kadeci i to oni stanowili podobno główny trzon owej defilady.
1: Tak, w niektórych miastach rosyjskich również odbyły się marsze i uroczystości i zdaje się, że w jednym z nich po prostu w pochodzie szły wdowy po żołnierzach rosyjskich, którzy zginęli na froncie i zdaje się, że z tego też zrobiono jakieś widowisko, które miało budzić zaufanie do prezydenta i poświęcenie tych żołnierzy, którzy bohatersko walczyli z nazistami. No, ciekawe jest to, co zostało powiedziane przez Putina, że właściwie można powiedzieć, Rosja walczy z nazizmem, który się wcielił w postać NATO i no, jest Rosja bardzo bohaterska, bo po prostu walczy z

0: nazizmem, który, jak powiedziałem, wcielił się w NATO.
1: To już nie Ukraina, tylko to nazizm, to teraz też kraje europejskie, NATO, Unia Europejska, to też naziści. Ale tu jeszcze warto wspomnieć o jeszcze grupie maszerujących dzisiaj. Okazuje się, że jakiś oddział żołnierzy Korei Północnej też przemaszerował przed Putinem.
0: No tak, ponieważ wiemy, że Korea Północna wysłała swoich żołnierzy do walki na froncie, żeby się nauczyli nowoczesnego pola bitwy. I zdaje się, że nawet był jakiś taki dekret tego Kim Jong-una, że właściwie to najlepiej by było, jakby ukraińscy żołnierze, którzy dostali się do niewoli, nie dostawali się żywymi do niewoli, tylko że po prostu ginęli. Rozumiem, popełniali samobójstwo.
1: Tak, to zresztą któraś z agencji odnotowała, że przywódca Korei był bardzo zadowolony, bo był prezentowany film, gdzie żołnierze koreańscy, którzy zostali otoczeni przez żołnierzy ukraińskich, nie dając wziąć się do niewoli, zginęli przy pomocy własnych granatów, czyli rzucili się na te granaty. No i pokazywał przywódca Korei, jakie to jest bohaterstwo i jak powinien koreański żołnierz w takiej sytuacji się zachować. Uff, panie ambasadorze, właściwie to można powiedzieć uff, w jakich czasach żyjemy. Dobrze, to przyjrzyjmy się teraz Ukrainie, ale nie tylko Ukrainie, bo tu jeszcze co do tego zawieszenia broni i pokoju, a właściwie tego zawieszenia broni, to Donald Trump powiedział, że no on powiedział, że cytuję, powiedział, że ma być zawieszenie broni od 9 do 11. No i proszę, zawieszenie broni jest. Właściwie Ukraina nie wykorzystała swoich możliwości militarnych. Problem polega tylko na tym, że Rosja wykorzystuje swoje możliwości militarne i mimo tego niby zawieszenia broni w dalszym ciągu trwają bombardowania, ataki, szturmy ze strony rosyjskiej.
0: Najważniejsze jednak w tej sytuacji jest to, że zdaje się, że dzięki również Donaldowi Trumpowi udało się doprowadzić do właściwie wymiany jeńców, jeden do jeden, ukraińskich i rosyjskich. To jest wielką i bardzo ważną sprawą. No, można powiedzieć, że to jest ten rosyjski dzień pobiedy, czyli zwycięstwa, i wtedy dochodzi do wymiany jeńców. No, to jest takie budujące. No, można powiedzieć, że to jest budujące, ale to jest niewątpliwie wielka radość dla rodzin tych żołnierzy, którzy powrócili do swojej ojczyzny, na Ukrainę.
1: Biorąc pod uwagę to, w jakich warunkach są przetrzymywani jeńcy ukraińscy, przecież tam dochodziło do morderstw, zabójstw, pożarów wywołanych przez strażników rosyjskich, więc to, że udało się tym żołnierzom ukraińskim wrócić do domu, to jest naprawdę wielkie szczęście dla nich, dla najbliższych i w ogóle dla całej Ukrainy.
0: No, powiedziałbym, że to nie wszystkim się udało. Ci, których torturowano, którzy w wyniku złego traktowania zmarli, nie wytrzymali tego, no to im się nie udało. Natomiast to jest ważne, że tej grupie teraz się rzeczywiście to udało i to nie jest tak, że to świadczy o woli pokoju ze strony Putina, no bo Putin na tym też korzysta, bo znowu wracają z kolei Rosjanie do domów, głównie po to, żeby ich wysłać za chwilę znowu z powrotem na front.
1: Panie ambasadorze, porozmawiajmy wobec tego o sytuacji militarnej Ukrainy. No, okazuje się, że Ukraina mimo wojny, mimo ogromnych ograniczeń gospodarczych jest w stanie na tyle się zmobilizować,

0: że buduje coraz nowocześniejszy sprzęt, coraz nowocześniejsze drony, coraz nowocześniejsze rakiety dalekiego zasięgu i już nie musi się oglądać na Stany Zjednoczone tak naprawdę i na Europę, czy mogą wykorzystać ową broń przeciwko Rosji. A ta broń lata już na tysiące kilometrów, nie setki, a tysiące kilometrów.
1: No rzeczywiście tak. Ja bym był skłonny przypuszczać, że to jest też jednak spora zasługa Stanów Zjednoczonych i pomocy technologicznej i również pomocy, jak chodzi o ewentualne namierzanie celów. Także to niewątpliwie jest ogromny sukces Ukrainy, a przede wszystkim też sukces Kiryła Budanowa, czyli nowego szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, który, jak wiemy, ma doskonałe stosunki z Amerykanami, z wywiadem CIA. I zdaje się, że nawet był tam szkolony.
0: Aha, no tak, no to są osobiste znajomości, a osobiste znajomości w polityce międzynarodowej, jak wiemy, są bardzo, bardzo ważne. Czy rzeczywiście te możliwości militarne Ukrainy stwarzają teraz taką sytuację, w której Rosja już nie jest tym takim stuprocentowym dominatorem na froncie?
1: Rzeczywiście, no, sytuacja związana z tym dekretem Zełenskiego w sprawie zezwolenia na odbycie parady w pokoju świadczą o tym, że rzeczywiście trochę się role zaczynają zmieniać. I no, Rosja najwyraźniej sobie po prostu nie daje rady. Nie daje sobie rady i militarnie, i w tej chwili nie daje sobie również rady finansowo-ekonomicznie.
0: I właściwie... A społecznie, panie ambasadorze?
1: To jest bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, bo społecznie sobie chyba też nie bardzo daje radę, bo ludzie są bardzo rozgoryczeni faktem, że im zabrano wszelkie możliwe komunikatory w mediach społecznościowych. Natomiast tu pojawia się ważny wątek. Co się dzieje na odcinku Pekin-Moskwa? Bo właściwie to trzeba sobie szczerze i uczciwie powiedzieć, że właściwie już od dawna Rosja jest po prostu wasalem Chin i wykonuje głównie chińskie polecenia i wskazówki. I nie jest wykluczone, że to od Chin zależy, czy Putin przeżyje, czy nie przeżyje.
0: Ja czytałem kilka tekstów właśnie na temat ekspansji chińskiej w Rosji, zwłaszcza tej syberyjskiej części Rosji, albo w tej części graniczącej z Chinami, gdzie coraz więcej małżeństw jest chińsko-rosyjskich. Rosjanki bardzo chętnie wychodzą za mąż za Chińczyków. I tam były rozmowy właśnie z tymi Rosjankami zaprezentowane i one argumentowały tym, że są bardzo zaradni, bardzo dbają o dom, no i bardzo ważne dwa elementy. Nie piją i nie biją.
1: I dbają o dzieci.
0: I dbają o dzieci, tak.
1: Tak, ja tą wersję słyszałem od różnych kolegów z Ukrainy, którzy akurat bywają w okolicach jakiś czas temu. Pewnie teraz nie bywają tak często, bo nie mają takiej możliwości, ale dokładnie to samo od nich słyszałem. I rzeczywiście zdaje się, że ta granica nie jest demarkowana i że stoją tam w pobliżu tej granicy po chińskiej stronie puste miasta, które są gotowe do zaludnienia w sytuacji, kiedy zapadnie decyzja, że zajmujemy to, co nam kiedyś Rosja zabrała, czyli Daleki Wschód i Syberię.
0: I sądzi pan, że do takiego wydarzenia dojść może w najbliższej przyszłości?
1: Ja myślę, że w obecnej sytuacji międzynarodowej nic nie jest wykluczone.
0: Czyli co, Kitajce przyjdą, tak?
1: No, po pierwsze, oni nie bardzo muszą przychodzić, bo oni są. Oni już tam są, natomiast jeżeli zapadnie jakaś decyzja, O, to jest bardzo interesujące. Pojawiły się...

0: w Chinach mapy. Mapy tej części świata z tymi regionami, które kiedyś należały do Chin. I na tej mapie teraz te nazwy są po chińsku, już nie po rosyjsku, więc to by świadczyło o pewnych procesach, które zachodzą nieuchronnie.
1: Panie ambasadorze, bardzo serdecznie dziękuję. Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej w Kijowie, był państwa i moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Według Putina wojna z Ukrainą może się wkrótce zakończyć. Rosyjski dyktator nie wyklucza spotkania z prezydentem Zełenskim. Złożył przysięgę i zapowiedział rozliczenie poprzedniej władzy. Peter Modzior został nowym premierem Węgier. Zagrożenia nie ma. Służby zakończyły wstępne działania w sprawie rosyjskiego drona koło Bartoszyc. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Władimir Putin sądzi, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Na pytanie o to, czy jest gotów podjąć negocjacje z Europą, odparł, że preferowanym przez niego mediatorem w takich rozmowach powinien być były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Putin oznajmił na konferencji prasowej na Kremlu po obchodach Dnia Zwycięstwa, że ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim byłoby możliwe tylko po uzgodnieniu trwałego porozumienia pokojowego. A moskiewskie obchody podsumował na naszej antenie Jan Piekło, były polski ambasador w Kijowie. Jego zdaniem to była parodia, nie parada, a obchody te bardzo skutecznie ośmieszył prezydent Zełenski.
2: Wydał dekret, że nie będzie atakował Placu Czerwonego i że pozwala Putinowi obchodzić swoje święto 9 maja. To była taka satyra i groteska.
1: To była jedna z najkrótszych i pozbawionych oprawy wojskowej uroczystości w historii tych moskiewskich parad, zauważył Jan Piekło.
2: Myślę, że to świadczy o tym, że Putin dochodzi swoich możliwości i że szykuje się tam jednak jakieś przesilenie.
1: Obawiając się ukraińskich ataków na Moskwę, Putin ogłosił rozejm, a jego służby ściągnęły do stolicy systemy obrony powietrznej z innych regionów kraju. To był historyczny dzień na Węgrzech. Tamtejsze Zgromadzenie Narodowe wybrało Petera Modziora nowym premierem. Za głosowało 140 posłów. Peter Modzior następnie złożył przysięgę. Ja, Peter Modzior, przysięgam, że będę wierny Węgrom i konstytucji. Będę przestrzegać przepisów prawa i dbać o ich przestrzeganie przez innych. Urząd premiera będę sprawować dla dobra narodu węgierskiego. Tak mi dopomóż Bóg. Peter Modzior, przemawiając później w parlamencie, zapowiedział rozliczenia poprzedniej władzy, podkreślił bezprecedensową liczbę uczestników wyborów, 3 300 000 głosów oddanych na zmianę władzy. Węgrzy dali nam prawo do otwarcia nowego rozdziału, mówił nowy premier. Dodał, że nie ma nowego początku bez sprawiedliwości. Służby tymczasowo zakończyły działania dotyczące identyfikacji obiektu, który spadł wczoraj rano w okolicach Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem. Według wstępnych ustaleń żandarmerii wojskowej obiekt to rosyjski dron wojskowy. Rzecznik żandarmerii wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz, powiedział, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
3: Najprawdopodobniej pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych, na miejscu działającej grupy. Sprawdziły dron pod względem pirotechnicznym, chemicznym, biologicznym.

0: nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Teren został zabezpieczony.
1: Obiekt został przetransportowany do Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, gdzie będą przeprowadzone dalsze badania. Rano mniej więcej między 7 a 8 naszego czasu statek wycieczkowy MV Hondius dotrze na Teneryfę. Na jego pokładzie odnotowano 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Na pokładzie nie ma obecnie nikogo z objawami zakażenia, zarówno wśród pasażerów, jak i załogi. Pasażerowie zostaną przewiezieni na ląd, gdzie zostaną przeprowadzone badania lekarskie. Jeśli u kogokolwiek wystąpią objawy, zostanie on natychmiast skierowany do samolotu ewakuacji medycznej i przewieziony do Holandii w celu uzyskania opieki. Osoby zdrowe zostaną przetransportowane samolotami do swoich krajów. Wojciech Rajski, wybitny dyrygent i pedagog, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, został uhonorowany diamentową batutą, prestiżową nagrodą Polskiego Radia. Uroczystość odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie podczas wyjątkowego koncertu Ludzie Orkiestry. Maestro ponownie poprowadził też zespół. Wojciech Rajski przyznał, że jest wzruszony i zaszczycony.
2: Czuję się świetnie. Ona jest dosyć ciężka, bo diamenty ważą dużo, więc dyrygowałem swoją stałą batutą, ale miałem ją na pulpicie, żeby mi przynosiła szczęście i naprawdę bardzo miło, bardzo wzruszający koncert, wzruszający moment, także bardzo się cieszę.
1: Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. Jej dotychczasowymi laureatami byli m.in. Krzysztof Penderecki, Kazimierz Kort, Stefan Stuligrosz, Jerzy Maksymiuk czy Agnieszka Duczmal.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze przez godzinę na północy, północnym wschodzie i w centrum kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkiem. O godzinie 4 w Ostrołęce termometry pokazywały minus 1 stopień. Za to najcieplej było o tej samej porze w Zielonej Górze, niemal 8 stopni. Przed nami dość ciepła i słoneczna niedziela, przelotnie popada tylko na północnym wschodzie, a w dalszej części dnia także na zachodzie. Temperatura maksymalna na ogół od 18 do 20 stopni. Nieco chłodniej będzie tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie, tam od 11 do 13 stopni.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza o poranku jest na ogół dobra lub bardzo dobra, umiarkowana jest tylko w Otwocku. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 4% energii elektrycznej. Między 13 a 14 zalecane jest zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. A w prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest średnie, w niektórych miejscach duże, a w pozostałych małe.
3: Klimat.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Jest taki hymn na cześć poranka, Morning Has Broken. Zaśpiewał ten hymn Cat Stevens. Po polsku brzmi to mniej więcej tak. Nastał poranek jak pierwszy raz, kos się odezwał jak pierwszy ptak, chwalmy śpiewając, chwalmy poranek, chwalmy tworzy się świat. Słodycz deszczu, blask słońca na niebie, jak pierwsza rosa na świeżej trawie. Mój jest blask słońca, mój jest poranek. No to niech będzie też nasz. Dzień dobry Państwu, dziękujemy, że Państwo są z nami, bo jak Państwo są, no to i my jesteśmy. Ewa Lipowicz, Patrycja Pindakiewicz, Paweł Szymankiewicz i Wiesław Molak. Jeszcze raz życzymy pięknego dnia. Przedstawmy ten nowy dzień, bo w kalendarzu zapisane na czerwono, bo to przecież niedziela, 10 maja, 130 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło już o 4:50, a zajdzie dopiero o 20:16, a dzień będzie trwał aż 15 godzin i 26 minut. Życzenia dziś imieniny obchodzą Antoni, Antonina, Felix, Izydor, Jan, Łazarz, Symeon, Szymon i Sylwester. Taki wczesny Sylwester. Wszystkiego dobrego też życzymy tym, którzy mają dziś swoje urodziny i niech się spełniają Państwa marzenia. Tak szczerze od nas takie życzenia. Teraz historia z archiwum Polskiego Radia. Warto chyba, a może z pewnością wiedzieć, że było tak.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.

0: Ich bin ein Berliner.
1: Jeśli nam pomożecie, to...
2: Habemus Papam!
3: My, naród.
4: We, the people.
5: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
6: Kalendarium historyczne.
7: 10 maja w roku 1034 zmarł Mieszko II, władca Polski, syn Bolesława Chrobrego.
8: O ile jego ojciec był twardo stojącym na ziemi realistą, politykiem tyleż bezwzględnym, co obdarzonym ogromną intuicją, o tyle Mieszko II zasłużył sobie, i to nasz największy kronikarz Jan Długosz napisał wprost, na bardzo złą opinię. Gnuśnego charakteru i tępego umysłu.
7: Przypomniał profesor Wojciech Fałkowski. Król Mieszko był pierwszym władcą Polski, który potrafił czytać i pisać. W roku 1508 Michał Anioł rozpoczął malowanie fresków w Kaplicy Sykstyńskiej. Na suficie artysta z udziałem pomocników umieścił malowidła przedstawiające historię ludzkości od stworzenia świata. Prace zostały zakończone po 4 latach, czyli w roku 1512. Tego dnia, lecz w roku 1789 w Warszawie wzniósł się w powietrze pierwszy w Polsce balon z pasażerami. Wystartował z ogrodu Foksal w obecności króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
9: W 1789 roku była taka pierwsza podróż Francuza Jean-Pierre Blancharda razem z Janem Potockim. Ponoć na 2 kilometry panowie się wznieśli, wylądowali w okolicach Białołęki, a zatem lecąc z centrum Warszawy 15 kilometrów musieli drogą lotniczą pokonać.
7: Mówił historyk sportu dr Robert Gawkowski. Pierwszy lot trwał 40 minut. 10 maja 1915 roku urodziła się Zofia Korbońska, żołnierz Armii Krajowej, działaczka polonijna i żona delegata rządu na kraj Stefana Korbońskiego.
10: Jako szef walki cywilnej miał w swojej dyspozycji sieć tajnych radiostacji łączących cywilne władze podziemia z rządem w Londynie. Ja byłam współorganizatorką radiostacji Świt, która obsługiwała podziemie od 1941 roku do końca wojny.
7: Została uhonorowana między innymi Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś 105. rocznica urodzin aktora Wieńczysława Glińskiego.
11: Nie ma nic bardziej ulotnego jak właściwie sztuka teatralna, sztuka aktorska. Po aktorze nic nie zostaje, no chyba, że zagra w filmie i to w świetnym filmie i to w filmie takim, który liczy się w świecie i zostanie ten kawałek taśmy, ten zapis, jakaś ta pamiątka, że zagrał dobrze rolę. Ale tak to jest aktor skazany na po prostu wdzięczną lub niewdzięczną pamięć widza.
7: Aktor wystąpił także w kilkuset słuchowiskach i audycjach Polskiego Radia. 100 lat temu Wincenty Witos po raz trzeci został premierem Polski.
12: Trzeci rząd Wincentego Witosa funkcjonował zaledwie kilka dni. Został obalony przez Piłsudskiego w zamachu majowym.
7: Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. W roku 1933 w Berlinie i wielu innych miastach zapłonęły stosy z książkami autorów uznanych za antyniemieckich. Były to przeważnie dzieła autorów żydowskich, a także publikacje marksistowskie i pacyfistyczne. Płonęły dzieła m.in. Alberta Einsteina, Karola Marksa, Thomasa i Heinricha Mannów oraz Zygmunta Freuda. 10 maja w roku 1947 zmarł aktor i reżyser Juliusz Osterwa.
13: Płynąłem na suchego przez spór oceanu. Wóz nurza się w zieloność jak ludzka broń. Wśród fali ląk szumiących, wśród kwiatów powodzi omijam koralowe ostrowy Burzanu.
7: Był założycielem Teatru Reduta, pierwszego w Polsce teatru laboratorium, który w okresie międzywojennym występował w całym kraju, poszukując nowych metod pracy aktorskiej. 66 lat kończy dzisiaj wokalista i lider grupy U2 Bono.

0: Za działalność humanitarną był między innymi nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. 10 maja 1978 roku mogło dojść do prawdopodobnego lądowania statku kosmicznego w Emilcinie na Lubelszczyźnie.
1: Zielone twarze, jak zobaczyłem, i ręce zielone, na palcach były takie wyłzienięcie pleteszki. Ubrani byli cimne kombinezony. Nie było buta widać, tylko kombinezon.

0: Kalendarium historyczne. I wiemy więcej. Było tak. Opowiedzieli nam o tym wszystkim Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak. Wiemy więcej? O to nam właśnie chodziło.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: A na co narzekamy najczęściej? No chyba jednak na pogodę. No to proszę.
2: Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. A nasze weekendowe spotkanie zaczniemy od pewnej kampanii, która zwraca uwagę na marnowanie żywności, ale marnowanie w kontekście hodowli przemysłowej. Okazuje się, że to właśnie ona, a nie gastronomia czy gospodarstwa domowe, marnuje najwięcej jedzenia. Więcej o kampanii Karma nie wraca opowiada Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska.
4: Karma nie wraca. Szukaliśmy nazwy, żeby ta kampania po pierwsze była ciekawą kampanią, a z drugiej strony też chcieliśmy, żeby było taka podwójne znaczenie. Karma nie wraca, czyli z jednej strony dosłownie zboże, którymi karmimy zwierzęta hodowlane na fermach, otrzymujemy w postaci potem mięsa różnych gatunków zwierząt. Może być wieprzowina, wołowina, mięso kurczaka, ale też jaja. Otrzymujemy w taki nieefektywny sposób. I jeżeli spojrzymy na takie twarde naukowe dane, które zresztą można znaleźć w naszym nowym raporcie, na przykład kurczaki. Na 100 kalorii, którymi karmimy kurczaki, otrzymujemy tylko 34 gramy w postaci białka, czyli to jest bardzo duża strata. Jeżeli mówimy o świniach, czyli w postaci wieprzowiny, mięsa wieprzowego, otrzymamy tylko 15 gram białka. Jeżeli mówimy o mięsie wołowym, otrzymujemy 10 gram białka. Przypominam, mówimy o tym, że karmimy te zwierzęta, dając im 100 gram pasz, no albo w kaloriach. W kaloriach to też jest bardzo nieefektywny taki przelicznik, ta konwersja, która wychodzi, więc tu na tym przykładzie łatwo widzimy, że ta karma dosłownie, którą karmimy zwierzęta, no nie wraca do nas, bo wraca w takiej bardzo ograniczonej ilości. Ale też jest drugie dno tej kampanii, czyli ta karma w takim pojęciu filozoficznym, tak? To szczęście albo nieszczęście, które wraca. I tu myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że utrzymywanie ferm przemysłowych no jest taką tą negatywną karmą dla nas, bo wiemy już dzisiaj po wielu dziesięciu latach rozwoju tych ferm, że to jest nieefektywny system produkcji żywności, który wbrew temu, co się mówi, co się powtarza, on nie tworzy takiego bezpieczeństwa żywności i nie sprawia, że dzięki temu mamy bardziej stabilny system.
3: Czyli żebyśmy to dobrze zrozumieli, więcej musimy wydać i dać paszy zwierzętom, niż potem my, jako ludzie, zjadając te mięso, te zwierzęta, uzyskamy.
4: Dokładnie tak. Stąd mówimy o tej takiej nieefektywności tego systemu i stąd też mówimy o tej karmie właśnie, która nie wraca. Zwierzęta powinny żywić się na pastwiskach i łąkach, czyli trawa, czyli te rośliny, które tam rosną, to co zwierzęta znajdą. Czyli powiedziałabym, że taki powrót do tradycyjnych obrazów rolnictwa. Ja akurat mam połowę korzeni na Podlasiu, więc pamiętam, jak jeździłam właśnie do babci na Podlasie i tam widziałam te zwierzęta, które dosłownie wypasały się po prostu na trawach i łąkach. Więc z jednej strony w ten sposób zwierzęta powinny być żywione, zwierzęta hodowlane. Z drugiej strony odpady, czyli takie resztki żywności, których faktycznie ludzie nie mogą zjeść. Na przykład pieczywo niesprzedane, na przykład śruta słonecznikowa, wysłodziny browarniane. No tego typu odpady, których faktycznie no my w żaden sposób nie zjemy. Można by skarmić zwierzęta tym. I jak najbardziej to się oczywiście dzieje, z tym, że nie na tak dużą

0: skalę, jakbyśmy sobie tego życzyli i tak jak powinno się to odbywać, żeby ten sposób żywienia zwierząt hodowlanych na fermach był zrównoważony, ale to też mogą być resztki pożniwne, czyli łodygi, łuski, wszystko to, co znajdziemy właśnie na tych już pokoszonych polach. No oczywiście odebranie tych zbóż zwierzętom no, nie może też być samo w sobie, to musi być naczynia połączone, tak? System produkcji naszej żywności musi przejść transformację i o tym też wspominamy w kontekście tej kampanii, czyli przywrócenie tych zwierząt na pastwiska, łąki, hodowanie ich w taki bardziej tradycyjny sposób, na przykład rolnictwo regeneratywne czy ekologiczne, no ale też szereg innych działań, które powinny być podejmowane przez już polityków w celu takiego zrównoważenia tego sposobu żywienia nas i produkcji naszej żywności.
1: Podobno, gdyby ludzie przestali karmić zwierzęta hodowlane zbożem, to zaoszczędzilibyśmy ilości jedzenia, która jest wystarczająca do wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi. To też nam pokazuje, jak bardzo ten system jest niezrównoważony i nieprzemyślany.
0: To prawda, a też myślę, że warto zauważyć, że to są ostrożne i zaniżone szacunki, które my podaliśmy w naszym raporcie, który jest taką analizą różnych naukowych źródeł. Niektóre źródła podają nawet 5 miliardów ludzi. Tak jak mówię, my wzięliśmy te zaniżone liczby, czyli 2 miliardy ludzi i faktycznie na to wskazują dane, czyli ten taki mit, który też staramy się odkłamać w tej kampanii. Mit mówiący o tym, że potrzebujemy produkować coraz więcej żywności, bo przybywa ludzi, więc produkujemy więcej. Przede wszystkim słyszę, jak mówi się w mediach, że musimy produkować jeszcze więcej mięsa. To jest w dalszym ciągu utrzymywanie i pogłębianie istniejących już problemów, które mamy w tej chwili związanych z tymi industrialnymi fermami przemysłowymi, fermami, w których zwierzęta są stłoczone na małej przestrzeni. Mówimy o dziesiątkach tysięcy zwierząt hodowanych w bardzo okrutnych warunkach. I przecież ten sposób hodowli zwierząt, no on nie jest neutralny dla naszego środowiska. Z jednej strony to są te zasoby, o których wspominamy dzisiaj, czyli ta karma, zboża, kukurydza, owiec i tak dalej, które są przeznaczane na wykarmienie tych zwierząt, no ale z drugiej strony przecież potrzeba też zasobów, żeby zasobów w postaci ziemi, zasobów w postaci wody, no żeby wyprodukować najpierw te zboża, które następnie zostaną podane zwierzętom i dopiero na końcu tego łańcucha my otrzymamy, tak jak było już wspomniane, mięso wieprzowe, wołowe, kurczaki czy jajka.
1: No dobrze, ale nie przekonamy w ten sposób tych, którzy są za jedzeniem mięsa, żeby przeszli na dietę całkowicie pozbawioną tego składnika, żeby zostali wegetarianami, bo rzeczywiście wtedy więcej ludzi się wyżywi.
0: Mm-hmm. Nie musimy nawet przekonywać wszystkich, żeby zostali wegetarianami czy weganami, żeby porzucili jedzenie mięsa. Istnieje coś takiego, no, pojęcie diety planetarnej. Ja wiem, że to jest pojęcie przez wielu polityków bardzo nielubione. Nie wierzą w tę dietę, nazywają jakimiś wymysłami. Natomiast jest to dieta zaproponowana przez naukowców, która oznacza, że wciąż można no, spożywać jakąś ilość mięsa i tych produktów odzwierzęcych, czyli jaj, nabiału, nie naruszając granic planetarnych no, Ziemi, czyli naszej planety. Więc tak jak wspomniałam, nie musimy od razu zostawać wegetarianami czy weganami i przestawać zupełnie jeść to mięso. A jeśli chodzi o samą hodowlę zwierząt i w kontekście szerszym rolnictwa, są systemy hodowli zwierząt, które są bardziej zrównoważone. Z jednej strony są mniej okrutne dla zwierząt, ale też są bardziej zrównoważone dla środowiska i też w kontekście tych granic planetarnych nie naruszają tak bardzo w negatywny sposób zasobów, które mamy na Ziemi. To jest na przykład rolnictwo regeneratywne, rolnictwo ekologiczne, czyli no, w takim ujęciu prostszym, bardziej kolokwialnym takim pojęciu, powiedziałabym, że takie rolnictwo przyjazne naturze, gdzie te zwierzęta faktycznie są na tych łąkach, są na pastwiskach, jest system rotacyjny, też są różne gatunki zwierząt, więc to też wszystko ma znaczenie i to jest ta zrównoważona wizja rolnictwa, którą my mamy, którą przedstawiamy, o której można zresztą poczytać na naszej stronie w dziale o wizji i oczywiście są hodowcy i rolnicy, którzy w takim duchu hodują swoje zwierzęta. No i to są zrównoważone sposoby żywności.
1: Co prawda dzisiaj niedziela i w wielu domach prawdopodobnie na obiad schabowy, ale może warto jeszcze to

przemyśleć i zaproponować rodzinie coś bezmięsnego. A drugim tematem, którym zajmowaliśmy się w mijającym tygodniu, to pestycydy, te na polach i łąkach.

0: Jeżeli jakaś firma chciałaby używać
1: środków ochrony roślin,
0: środków tak, do zabijania tych organizmów, które mogą szkodzić roślinom, ona musi przedstawić takie kompletne dossier, dokumentację dotyczącą danego produktu. Ona jest przeglądana przez odpowiednie instytucje na poziomie Unii Europejskiej i wydawana jest zgoda na 10, a później 15 lat. Po upływie tego czasu producent znowu musi przedstawić dowody naukowe, że nic się nie pojawiło nowego.
1: Nic nie zmienił w składzie.
0: Przede wszystkim, że nie pojawiły się nowe dane naukowe, które by wskazywały na to, że ten środek może być w jakiś sposób szkodliwy dla przyrody albo dla zdrowia człowieka.
1: Czyli one są badane, że może po jakimś czasie być negatywny wpływ i wtedy trzeba by coś zmienić jednak.
0: To jest bardzo częsta sytuacja, że coś się pojawia. Rzadko jest tak, że mamy pełen wgląd w to, jak substancja może wpływać na nasze zdrowie czy na środowisko. Od kiedy te przepisy weszły w życie w Unii Europejskiej, już ponad 15 lat temu, kilkadziesiąt substancji czynnych zostało wycofanych, czyli właśnie nowe badania naukowe pokazały, na początku myśleliśmy, że to jest w porządku, że to nie jest nieszkodliwe, ale okazuje się, że jednak tak. Takim najbardziej spektakularnym przykładem były tak zwane neonikotynoidy, które się pojawiły właśnie jako takie nowoczesny pestycyd, który właściwie jest szkodliwy tylko dla tych organizmów, które chcemy wytępić, a okazało się, że mają bardzo negatywny wpływ na pszczoły, na inne owady zapylające, na organizmy wodne i tak dalej. I po pewnej walce udało się te pestycydy wycofać. Teraz będzie to trudniejsze, dlatego że bardzo duża część substancji czynnych, czyli właśnie tych, które działają w pestycydach, dostanie takie zezwolenie nieograniczone w czasie. Czyli producent mówi, tu jest moja propozycja, substancja czynna jest zaakceptowana i w momencie, w którym ktoś znajdzie jakieś dowody, to rozpoczniemy procedurę, ale nie ma takiego regularnego przeglądu, czy nic nowego się nie pojawiło. To z jednej strony otwiera taką drogę do pozostawania substancji czynnej na rynku przez wiele, wiele lat, a z drugiej strony przerzuca odpowiedzialność za dostarczenie dowodów z producentów, czyli z firm, z korporacji, to są przecież wielkie korporacje międzynarodowe, na władze publiczne, bo to teraz jakby instytucje publiczne będą musiały szukać
1: podjąć
0: tych dowodów, podjąć
1: się sprawdzania,
0: jeżeli coś znajdą, uruchomić procedurę, która pozwoli wycofać. Co więcej, wydłużony zostanie okres karencji, czyli ten okres, kiedy dany pestycyd może zostawać na rynku cały czas sprzedawany, mimo iż stwierdzono jego szkodliwość. Także to jest taki podstawowy kierunek, w którym idzie ta propozycja ze strony Komisji Europejskiej. Zdecydowanie propozycja, która jest na rękę korporacjom, a jest przeciwko temu, czego oczekują ludzie.
1: No właśnie zastanawiałam się, gdzie tu jest interes i komu na tym ma zależeć, skoro wcześniej producent musiał co 10-15 lat robić takie badania tych swoich środków. W tej chwili będzie z tego zwolniony.
0: Będzie z tego zwolniony, będzie tak naprawdę miał również taką trochę spokojniejszą głowę, jeżeli chodzi o to, że coś wprowadziliśmy na rynek i to na tym rynku będzie mogło pozostawać. My traci na tym przyroda, bo są szerzej otwarte bramy do stosowania szkodliwych pestycydów, natomiast zdejmuje się cały szereg różnych kontrolnych narzędzi z barków korporacji. I niestety jest to tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób deregulacyjne wzmożenie Komisji Europejskiej działa właśnie na korzyść raczej korporacji, a przeciwko ludziom, przeciwko środowisku, przeciwko naszemu zdrowiu.
1: No dobrze, ale dlaczego te korporacje chcą te szkodliwe pestycydy?
0: Pestycydy muszą być
1: z nich korzystać. No bo mogą być pestycydy okej, ale takie właśnie mniej szkodliwe. Dlaczego akurat te szkodliwe są lepsze?
0: Nikt oczywiście nie ma takiej ambicji, żeby tutaj nas zatruwać. Natomiast pestycydy to są trucizny, tak? Znaczy, pestycydy służą do tego, aby zniszczyć tak zwane chwasty, tak? Rośliny, które występują i które w jakiś sposób mogą zakłócać wzrost plonu. Mają zabić ewentualne owady, czy inne organizmy, które żywią się jakąś rośliną, która jest naszym plonem, a my chcemy, żeby ten plon
1: był bardziej wydajny.
0: Więc to są trucizny, które zabijają te organizmy, które mogą przeszkodzić pomóc rolnikom w uprawie. Niestety jest też tak, że poza

0: poza tym, że one zabijają te szkodliwe dla upraw organizmy, mogą też w pewnych przypadkach szkodzić czy innym owadom, czy innym zwierzętom, ptakom, rybom, innym organizmom wodnym, ale również naszemu zdrowiu. Dlatego, że po prostu tak działa trucizna. Ona nie
1: wybiera tak do końca.
0: Niekoniecznie wybiera. Oczywiście producenci starają się wykonać tę pracę, aby precyzyjnie celować, ale to się po prostu bardzo rzadko udaje. I stąd jest konieczność tego regularnego przeglądania tych substancji, bo pojawiają się nowe dane naukowe. Często po wielu latach jesteśmy w stanie dopiero odkryć, że jakaś substancja, która wydawała się cudowna i świetnie działająca tylko na jakiś jeden gatunek, wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną ludzi, tak? Albo może mieć działanie rakotwórcze.
1: Na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać w audycji Zmiana Klimatu, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj kończymy. Zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat. Ogłoszenie społeczne. Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wis Major Pies Przewodnik. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
4: Jak często zdarza się Państwu takie powiedzenie, ba, łatwo powiedzieć, jeszcze żeby to wszystko zrozumieć, no to mamy takie rady.
5: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekon. Podcast Łatwo Powiedzieć.
6: Słuchają Państwo podcastu Łatwo Powiedzieć. Nazywam się Tomasz Piekot, jestem językoznawcą i w tym podcaście opowiadam o związkach języka i kultury. Tym razem przyjrzymy się problemowi spadku kompetencji czytania ze zrozumieniem. Umiejętności podstawowe wykorzystujemy na co dzień, natomiast najbardziej będą nam potrzebne w sytuacji krytycznej, na przykład w czasie kryzysu ekologicznego albo geopolitycznego, czyli w sytuacji wojny lub po prostu blackoutu, braku prądu. Pierwsza kompetencja to jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Druga kompetencja to jest umiejętność rozumowania matematycznego. No a trzecia to kompetencja aktywnego rozwiązywania problemów. Jak Państwo widzą, nie ma tu kompetencji cyfrowych, ponieważ kiedy nie będzie prądu, to te kompetencje cyfrowe nie będą mogły nawet zaistnieć. I teraz mam dla Państwa dwie wiadomości. Pierwsza dobra. Młodzież w analogicznych badaniach rówieśników 15-letnich wypada całkiem dobrze. Polska młodzież radzi sobie powyżej średniej OECD. Natomiast osoby dorosłe od 16 do 65 roku życia radzą sobie już w Polsce gorzej. Najnowsze badanie z lat 2022-2023 objęło 31 krajów. No i w tym badaniu mierzono wszystkie trzy kompetencje. Trzeba było rozwiązywać trzy typy zadań na czytanie, na liczenie i na rozwiązywanie problemów. No i w tym badaniu najlepiej wypadły kraje skandynawskie i Japonia. Natomiast Polska plasuje się w grupie krajów o najniższych wynikach obok Włoch, Portugalii, Litwy i Chile.

0: trudności w rozumieniu tekstu miało aż 39% badanych. Dosłownie w rozumieniu tekstu zajęliśmy trzecie miejsce od końca. Polska zanotowała bardzo znaczący spadek w czytaniu ze zrozumieniem i pozostałych kompetencjach, ale co ciekawe, mieliśmy też bardzo dużo, bardzo szybko wypełnionych testów. To dlatego dziennikarze z Newsweeka napisali, że nasze wyniki oznaczono gwiazdką, ponieważ były w pewnym stopniu niewiarygodne z powodu tego zbyt szybkiego tempa rozwiązywania zadań, co mogło oznaczać pewnego rodzaju zniechęcenia i wypełniania przypadkowo tych testów czy udzielania odpowiedzi w sposób dość chaotyczny. I można by powiedzieć, że wynik czytania ze zrozumieniem jest dla wszystkich zaskakujący, ale nie, istnieje jeden myśliciel, który powiedziałby pewnie: wcale mnie to nie dziwi. Chodzi mi oczywiście o Jacka Dukaja i jego koncepcję postpiśmienności, wyrażoną przede wszystkim w książce Po piśmie. Rzeczywiście Dukaja raczej to nie będzie dziwić, ponieważ Jacek Dukaj od wielu lat ogłasza pożegnanie z galaktyką Gutenberga, czyli ze światem książki i pisma. Zdaniem Dukaja istnieje już trzecia era cywilizacyjna. Pierwsza to była era mowy, kultura mowy, druga to kultura pisma, a trzecia, ta obecna, ta, która się teraz zaczyna, to jest kultura przeżycia, kultura transmisji bezpośrednich wrażeń za pomocą nośników typu wideo, krótkie fragmenty, takie, które widzimy na co dzień w rolkach, co oznacza, że nie jest prawdą, zdaniem Dukaja, byśmy wracali do intelektualnych jaskiń, do jakiejś kultury naskalnej, rysunkowej, o której mówią krytycy współczesności. To jest zupełnie nowa era, w której dominować będzie wideo i bezpośrednia transmisja wrażeń i bodźców zmysłowych. I teraz przytoczę kilka tez, bardzo interesujących tez Jacka Dukaja. No, po pierwsze, nie jest ta zmiana radykalna i nowa, ponieważ następowała systematycznie od wieków. Potem oczywiście krytyka książki, no i teraz jest to realizacja właściwie tego stanu transformacji, który trwa od wieków. Za to druk rzeczywiście sprawia, że język staje się wizualny, potem pojawia się fotografia i telewizja, no i powoli przestajemy czytać. Ta faza druku, era druku zaczyna wypierać tak naprawdę język z kultury. Dalej twierdzi Dukaj, że dzisiejsze współczesne powieści są tylko powieściami powierzchownie. One tak naprawdę są audiowizualnymi scenariuszami, które nadają się bezpośrednio do zamiany w serial. No wszyscy oczywiście w tej kulturze będą chcieli pisać. To pisanie pełni funkcję autoteliczną, pomagamy sami sobie, natomiast nikt nie będzie chciał czytać. Stajemy się raczej twórcami, a nie odbiorcami. No i czytelnicy, zdaniem Dukaja, będą istnieć, ale pozostaną w niszy, trochę jak kolekcjonerzy winyli. Tak będzie to, zdaniem naszego futurologa, wyglądać. No dobrze, łatwo powiedzieć, może ktoś z Państwa stwierdzić, ale to przecież nie wyjaśnia fatalnej pozycji Polski w tych badaniach i rankingu. Przecież jeżeli wchodzimy w kulturę postpiśmienną, to wszystkie kraje powinny wypadać źle. Tymczasem Japonia i Skandynawia wypada całkiem dobrze. Finlandia po reformie edukacji radzi sobie doskonale we wszystkich trzech kompetencjach.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Czynniki, które decydują o słabym wyniku Polski, mogą mieć charakter kulturowy. Chodzi dokładnie o okres, w którym poradziliśmy sobie z analfabetyzmem jako kraj, jako kultura. Temu problemowi przyjrzeli się badacze Daniel Halin i Paolo Mancini w książce Systemy medialne. Obaj panowie zajmowali się analizą tego, jak różne media funkcjonują w różnych krajach. Na przykład ciekawe jest to, że w niektórych krajach tabloidy sprzedają się lepiej, w innych krajach gorzej. W jednym kraju dziennikarz nie może być politykiem, a w innym kraju może. No i stąd z tej teorii systemów medialnych przychodzi bardzo dużo obserwacji dotyczących walki z analfabetyzmem. Jeżeli

bowiem zestawimy sobie dwie informacje. Ile osób na 1000 czyta obecnie gazety? Tutaj akurat mam dane przed sobą z roku 2000, więc to już są dane archiwalne. Ale jeżeli tę informację o czytelnictwie gazet w różnych krajach zestawimy ze wskaźnikiem piśmienności w 1890 roku, czyli dawno temu, koniec XIX wieku, no to wychodzą bardzo ciekawe zależności. Otóż te kraje, które miały wysoki wskaźnik piśmienności już wtedy, ponad 100 lat temu, w 1890 roku, takie jak Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Dania czy Niemcy, to mają dzisiaj bardzo wysokie wskaźniki czytelnictwa gazet, no na 1000 osób około 600 czyta gazety. Dobrze, czytało, bo dane są z roku 2000, czyli może to już być nieprawda. No ale wtedy ta różnica była bardzo duża. A kraje, w których ten wskaźnik piśmienności był bardzo niski, czyli poziom analfabetyzmu był bardzo wysoki, takie jak Hiszpania, Grecja czy Włochy, w okolicy 40-50-60% społeczeństwa w tamtych czasach jeszcze nie pisało i nie czytało, no to czytelnictwo gazet jest bardzo niskie. Pewnie z tego powodu wyjaśniają autorzy, że bardzo szybko wchodzi radio, telewizja, no i ludzie mają bardziej atrakcyjne medium, właśnie obrazowo-wizualne, i nie muszą męczyć się z czytaniem i kultura nie nabywa takiego genu czytania ze zrozumieniem. Autorzy twierdzą, że jest to związane z reformacją i kontrreformacją, czyli te procesy religijne, które się tworzyły w Europie, sprawiły, że w tych krajach, w których wygrała reformacja, bardzo wcześnie zlikwidowano analfabetyzm ze względu na obowiązek czytania Pisma Świętego, no a w krajach, w których wygrała kontrreformacja, takiego obowiązku dość długo nie było. No w Polsce na przykład liturgia była po łacinie jeszcze przez wiele lat w XX wieku, a kazania wyjaśniające właśnie ten świat religijny, duchowy były po polsku. To teraz sprawdźmy, jak wyglądała sytuacja z analfabetyzmem w Polsce po I wojnie światowej. Okazuje się, że wtedy w 1918 roku 1/3 Polaków nie potrafiła czytać ani pisać, 33%. Tak dorosła populacja wyglądała według danych oczywiście z tamtych czasów. Były tu wielkie różnice regionalne ze względu właśnie na różne zabory, ale też różne wyznania, które w tych zaborach obowiązywały. Na przykład na Śląsku Cieszyńskim analfabetów już wtedy prawie nie było. No i pojawia się ustawa o obowiązku szkolnym z 1919 roku, gdzie ten obowiązek nauczania dzieci do 14 roku życia jest wprowadzony i rzeczywiście w 1933 roku już tych analfabetów, czyli osób, które nie potrafiły zupełnie pisać i czytać, mamy znacznie mniej. Po 12 latach spada nam ta liczba do 20%, z 33 do 20%, to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na tak krótki czas. Głównie praca z czytaniem i pisaniem odbywała się w szkołach dla żołnierzy, czyli rekruci, jeżeli mieli iść do wojska, musieli rozumieć rozkazy, mapy, w związku z tym to tam trwała praca u podstaw nad likwidacją w Polsce analfabetyzmu. Przede wszystkim. I teraz chcę Państwu powiedzieć o cichej, zapomnianej bohaterce tamtych czasów, o Joannie Landy Brzezińskiej albo Tołwińskiej. Miała dwa nazwiska ze względu na dwóch mężów, więc może będę mówić o niej. Joanna Landy to była nauczycielka, aktywistka, która prawdopodobnie w największym stopniu odpowiada za likwidację analfabetyzmu w Polsce. Doskonały artykuł o jej historii napisała Katarzyna Heltanaś. Polecam Państwu lekturę tego artykułu, jak nauczyć się czytać w dorosłości, dlatego że Joanna Landy rzeczywiście zajmowała się walką z analfabetyzmem osób dorosłych, a nie dzieci. No tutaj największy wkład miał Falski z jego elementarzem, ale przyjrzyjmy się teraz, jak wyglądała praca z osobami dorosłymi, bo to jest bardzo ciekawe. No i o ile w wielu krajach europejskich pod koniec XIX wieku nie było już analfabetów, całe społeczeństwo potrafiło pisać i czytać, zaczynało czytać gazety,

O tyle w Polsce ostatecznie z analfabetyzmem rozprawialiśmy się w latach 50., czyli po wojnie. Wtedy to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza postanowiła wytropić ostatnich analfabetów, no i nauczyć ich pisania i czytania. Znaleziono ich około miliona, ponad milion w gruncie rzeczy i Joanna Landy właśnie tworzyła program nauczania i podręczniki, czyli elementarze dla osób dorosłych, które mogły rozwiązać swoje problemy z nieumiejętnością pisania i czytania. Te elementarze miały różne nazwy. Najpierw czytamy, a później elementarz start. No i dane o nakładzie są szokujące. 1 270 000 egzemplarzy tego elementarza start wówczas wydano. Katarzyna Hyltanaś, autorka artykułu, który Państwu referuję, twierdzi, że metoda nauczania Joanny Landy była bardzo innowacyjna. Przede wszystkim była to metoda całostkowa, to znaczy osoba dorosła uczyła się krótkiego wyrazu, a później innych wyrazów, które zawierają część tego pierwszego, czyli na przykład jeżeli ktoś się nauczył A jako spójnika, oczywiście nie litery, no to później widział to A w słowie ta, a następnie słowo ta w wyrazie tak, a wyraz tak w słowie ptak. W ten sposób osoby dorosłe mogły się bardzo szybko nauczyć czytać poprzez kojarzenie kształtu i wyglądu wyrazów ich części. Co ważne, była to metoda andragogiczna, czyli dostosowana do osób dorosłych, a zatem w elementarzu Falskiego Ala miała swojego asa, nie kota, tylko asa, proszę Państwa, a w książce Joanny Landy jednak pojawił się Karol, który miał swoje radio. Czytanka wyglądała mniej więcej tak. To radio Karola, a oto drut. To drut do radia, drut i radio kupił Karol. Kupił to radio dla matki. Tak wyglądał fragment elementarza dla osób dorosłych z lat 49-50 z kursów nauczania pisania i czytania. Oczywiście były to czasy radykalnego socjalizmu, więc takie książki musiały mieć ideologiczną wkładkę i aktualizację. No i znajdziemy tam też czytanki typu oto ręce Jana, Jan jest mocny, ręce Jana są mocne, to są ręce do pracy. Jaką pracę ma Jan? Mocne ręce Jana. Tak wyglądał socjalizm w wersji podręcznika do nauki czytania dla dorosłych. Czy fakt bardzo późnego pokonania analfabetyzmu w Polsce może być przyczyną dzisiejszych trudności w czytaniu ze zrozumieniem i spadku tych umiejętności podstawowych w kulturze postpiśmiennej? Wydaje się, że tak, ponieważ Joanna Landy 15 lat po akcji alfabetyzacji kraju zbadała absolwentów owych kursów. No i wynik był wstrząsający. 15% osób, które wtedy brały udział w kursach czytania i pisania, nadal nie potrafiło pisać i czytać. 40% robiło to z wielkim trudem, a tylko 28% radziło sobie płynnie. I już w latach 60. Landy ostrzegała, że Polska wcale nie wyeliminowała analfabetyzmu, tylko ten analfabetyzm zmienił formę. Wtedy właśnie zaczęto mówić już na świecie mocno o problemie analfabetyzmu funkcjonalnego. Dziś pewnie powiedzielibyśmy raczej o problemie czytania bez zrozumienia. Trochę łagodniejszy termin, ponieważ nie zawsze zależy to od wykształcenia czy edukacji osoby, którą w ten sposób opisujemy. Wróćmy zatem do najnowszych danych z raportu OECD. Przypomnę Państwu, że badania w Polsce prowadził Instytut Badań Edukacyjnych. Na świecie średnio 26% populacji ma niewystarczające kompetencje czytania ze zrozumieniem. Można przyjąć, że są to osoby niesamodzielne, to znaczy osoby, które potrzebują wsparcia, pomocy, interpretacji w rozumieniu tekstu. Dawniej takiego wsparcia interpretacyjnego udzielał ktoś z rodziny albo autorytety, czy religijne, czy intelektualne. Później tę rolę przejęły rolki media społecznościowe, społeczeństwo czy społeczność, która potrafi nam pomóc zrozumieć rzeczywistość, ale
Zdaniem Dukaja dzisiaj

Tę rolę może przejąć także sztuczna inteligencja, która pozwala nam lepiej rozumieć teksty. Wystarczy pismo, które otrzymujemy z Urzędu Skarbowego, sfotografować i poprosić ChatGPT o interpretację, a nawet przygotowanie odpowiedzi. Takie zdarzenia mają już w Polsce miejsce. I o ile na świecie w grupie badanej takich osób w populacji było średnio 26%, o tyle w Polsce, to wynika z raportu, o którym Państwu opowiadam, może być tych osób nawet 39%, czyli ta grupa jest znacznie większa. Metodologia PIAC wyróżnia 6 poziomów umiejętności czytania ze zrozumieniem. Poziom pierwszy i ten poniżej pierwszego to są poziomy najsłabsze. Tu właśnie potrzebujemy wsparcia w rozumieniu tekstu. Natomiast pozostałe poziomy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, charakteryzują się już rosnącą umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Na najwyższym poziomie mamy, powiedzmy, czytelnicze elity, które potrafią analizować, rozumieć bardzo długie teksty spoza swojej dziedziny, są w stanie je także czytać ze zrozumieniem. No i tu jest istotna także wielkość grupy elitarnych czytelników, czyli tych czytelników z poziomu piątego. No a wieści nie są najlepsze także w tym zakresie, bo o ile takich osób na poziomie czwartym i wyżej mieliśmy jeszcze w 2011-2012 roku 10% w badaniu, czyli wynik naprawdę bardzo dobry, to obecnie takich osób mamy tylko 3% w grupie badawczej. Z matematyką zresztą było podobnie. W 2011-2012 roku tych najlepiej rozumujących matematycznie było 8%, a teraz mamy spadek do 4%. Symptomatyczne jest też pogarszanie się kompetencji czytania, liczenia i rozwiązywania problemów z wiekiem. O ile 16-latkowie, 24-latkowie radzą sobie jeszcze względnie dobrze, natomiast duży spadek zaczyna się po 35 roku życia, no a największy po 45-54 roku życia. I to jest ciekawe, korelacja dotyczy wszystkich trzech kompetencji, czyli wszędzie po 55 zaczynamy mieć problemy z czytaniem, liczeniem i rozwiązywaniem problemów, co w świetle starzejącego się społeczeństwa pozwala nam także przewidywać, jak ta rzeczywistość komunikacyjna w przyszłości będzie wyglądać. Na koniec porozmawiajmy jeszcze o tym, jak poprawić tę sytuację, jak rozwiązać ten problem, czy jest to w ogóle możliwe, czy nie skończy się tak jak w książce 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury'ego, gdzie strażacy palą książki, bo nie mają już co robić i książki właściwie są wszystkie na indeksie rzeczy zakazanych, idei zakazanych. Wygląda na to, że ratunek jest jeszcze możliwy. No przede wszystkim należałoby zreformować system edukacji, w którym to nowym systemie książka powinna stanowić wielką wartość, ale być może trzeba byłoby rozdzielić przedmiot język polski w szkole na nauczanie kultury i sztuki i nauczanie komunikacji, nauczanie rozumienia pism prawnych. Może na WOS-ie można byłoby teksty prawne, prawnicze albo urzędowe także czytać i próbować je rozumieć. A w międzyczasie, zanim doczekamy się odważnej reformy systemu edukacji, warto skupić się na upraszczaniu tekstów. Nie poetyckich czy literackich, tylko tych urzędowych, firmowych, które otrzymujemy każdego dnia. Pewne nadzieje można wiązać z rozwojem sztucznej inteligencji, ponieważ zmienia się trochę kontekst. Nie musimy teraz upraszczać oryginałów. Możemy obywateli wyposażyć w aplikacje, na przykład w telefonie. Wyobrażam sobie taką aplikację w M-Obywatelu, której używam wtedy, kiedy chcę zrozumieć trudny tekst. W krajach niemieckojęzycznych istnieje już nawet taka aplikacja w nazwie Capito, która pozwala użytkownikom oglądać oryginał, ale też zapoznawać się ze streszczeniami o różnym stopniu uproszczenia. To jest ciekawe podejście, zupełnie nowe w stosunku do tego, co
proponowano w Polsce i na świecie w zakresie upraszczania komunikacji. Teraz możemy zapoznawać się z oryginałami i czytać różne warianty streszczeń, no i uczyć się tych oryginalnych, trudnych pojęć i

0: terminów. Ale upraszczanie pism urzędowych i bankowych regulaminów to temat na osobny podcast. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Podobno w niedzielę czas płynie wolniej, szczególnie o takiej porannej, bardzo porannej porze. Ale chyba, a może warto wiedzieć, że teraz jest 6:50, no już prawie 6, a my jesteśmy z Państwem 24 godziny na dobę, a tuż po wiadomościach, po godzinie 7 zaprosimy Państwa na opowieść o ludzkich losach, do wysłuchania reportażu. A reportaż to przecież król radiowych gatunków. A dlaczego? Może właśnie dlatego, no to kilka cytatów mistrzów opowieści o świecie, o ludziach i próbach odpowiedzi, dlaczego tak. Praca reporterki nauczyła mnie, że historie logiczne bez zagadek i luk, w których wszystko jest zrozumiałe, bywają nieprawdziwe. A rzeczy, których nijak nie da się wytłumaczyć, zdarzają się naprawdę. W końcu życie na Ziemi też jest prawdziwe, a nie daje się czasami go logicznie wytłumaczyć. To Hanna Krall. A teraz Ryszard Kapuściński. Prawdziwe dziennikarstwo jest intencjonalne, czyli stawia sobie cele i stara się przeprowadzić jakąś formę przemiany. Dobre dziennikarstwo może być tylko takie. Jeszcze raz Ryszard Kapuściński. W świecie Herodota, czyli ojca historii, niemal jedynym depozytariuszem pamięci jest człowiek. Żeby więc dotrzeć do tego, co zapamiętane, trzeba dojść do człowieka. A jeżeli mieszka on daleko od nas, musimy do niego pójść, wyruszyć w drogę, a kiedy już się spotkamy, usiąść razem i wysłuchać, co nam powie. Słuchać się, zapamiętać, może zapisać, może nagrać. Tak zaczyna się reportaż. Z takiej rodzi się właśnie sytuacji. Jeszcze Wojciech Jagielski. O to przecież szło. Być jak najbliżej. Przekonać się, co jest za zakrętem. Dotknąć samemu. Sprawdzić, jak to jest naprawdę. Nie po to, żeby coś przeżyć, z czymś się zmierzyć, ale żeby po prostu doświadczyć. Wczuć się w rolę, cudzą rolę, nie naszą, cudzą rolę, a potem zdać z tego wszystkiego sprawę, jak pozwoli. Jak powiem, czy mogę, to on może mi odpowiedzieć, możesz, ale to trzeba czasu, żeby go do tego przyzwyczaić, żeby nam opowiedział, co czuje, jak myśli, jak myślał, a co jest teraz. To takie święte prawdy o reportażu, nie tylko radiowym. Na reportaż zaprosimy Państwa, tak jak zapowiedziałem, po wiadomościach po godzinie 7.
1: Autopromocja.
4: Czy inflacja może być zjawiskiem pozytywnym? Dlaczego cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to dziś 2,5%, a nie na przykład 0%? I czy stopy procentowe mogą w najbliższym czasie rosnąć? O tym wszystkim porozmawiamy w niedzielnym wydaniu magazynu Saldo. Moim i Państwa gościem będzie pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Magazyn Saldo Extra już dzisiaj o 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: 4.
1: Ewakuacja statku wycieczkowego z hantawirusem. Jednostka dopływa do Teneryfy. Zapowiedź zmian i pojednania na ulicach Budapesztu. Radość. Węgrzy mają nowego premiera. To będzie pierwszy ważny sprawdzian dla kilkuset tysięcy młodych osób. Jutro początek egzaminu ósmoklasisty. Minęła 7. Rafał Boguta, zapraszam. Statek wycieczkowy MV Hondius dociera na Teneryfę. Odnotowano tam 8 przypadków zakażenia hantawirusem, w tym 3 śmiertelne. Obecnie na pokładzie nie ma nikogo z objawami zakażenia, zarówno wśród pasażerów, jak i załogi. Hantawirus zwykle nie przenosi się z człowieka na człowieka, dlatego zachorowania kończą się najczęściej na jednej osobie. Mówił o tym w TVP Info główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
2: Najczęściej zarażamy się w momencie, kiedy uprzątamy odchody gryzoni, myszy, szczurów, nornic. Kiedy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia magazynowego, gdzie jest wyraźnie wyczuwalny zapach odchodów gryzoni, wtedy powinniśmy założyć maseczkę typu FP2. Wtedy jesteśmy bezpieczni, bo nie ma innej drogi wniknięcia tego wirusa do naszego organizmu.
1: Po przewiezieniu na ląd pasażerowie statku Hondius przejdą badania lekarskie. Jeśli u kogokolwiek wystąpią objawy, taka osoba zostanie natychmiast skierowana do samolotu ewakuacji medycznej i przewieziona do Holandii, by tam uzyskać opiekę. Zdrowe osoby zostaną przetransportowane samolotami do swoich krajów. Wielka radość na Węgrzech. Parlament wybrał lidera partii TISO Petera Modziora nowym premierem. Nowy szef rządu obiecuje zmiany, pojednanie, ale i sprawiedliwość. Przed parlamentem ludzie świętowali historyczną zmianę władzy i pokładali nowe nadzieje w nowym rządzie Petera Modziora. W tłumie byli też Polacy. Przyjechaliśmy z Warszawy, z Polski, aby wziąć udział w tych obchodach i wyrazić radość ze zmiany na Węgrzech, która jest dość ważna dla Europy. Jestem tutaj, by odzyskać pieniądze. Dokładnie tak, jak powiedział Peter. Myślę, że to teraz najważniejsze, aby odzyskać wszystkie pieniądze na Węgrzech. Peter Modzior będzie w Unii Europejskiej realizował przede wszystkim węgierskie swoje interesy, ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego profesor Maciej Milczanowski. Jednak, jak mówił na naszej antenie, to dobrze, że Budapeszt wraca do Europy i że rządy prorosyjskiego Viktora Orbana to już przeszłość.
3: No przecież nie oczekujemy, że to będzie polityk, który będzie wspierał wszystkie, nie wiem, inicjatywy europejskie, zawsze zgadzał się z Polską. Chodzi tylko o racjonalną politykę. To jest polityk węgierski, który działa na rzecz Węgier, dla interesu węgierskiego. Możemy się z nim różnić i to jest okej. Jest to w obszarze demokratycznego jakiegoś sporu, nieporozumienia. Pewnie będą różne przekonywania i tak dalej, ale nie jest to polityk typu właśnie Orbana.
1: Otrzymaliśmy upoważnienie do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier, do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Tak mówił w parlamencie Peter Modzior. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Jeśli Zełenski chce spotkać się z Putinem, powinien do niego wcześniej zadzwonić. Taki komunikat przywiózł z Moskwy premier Słowacji. Robert Fico spotkał się z rosyjskim dyktatorem na Kremlu przy okazji obchodów Dnia Zwycięstwa. Spotkanie obu polityków oraz rozmowy delegacji trwały łącznie 2 godziny. Robert Fico przekazał Putinowi wiadomość od Wołodymyra Zełenskiego. W poniedziałek w Armenii powiedział mi, że jest gotów spotkać się z Putinem w dowolnym formacie. Odpowiedź jest jasna. Jeśli prezydent Ukrainy jest zainteresowany takim spotkaniem, powinien wcześniej zadzwonić do swojego rosyjskiego odpowiednika. A sam Putin na konferencji po obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie powiedział, że sądzi, iż wojna Rosji z Ukrainą wkrótce może się skończyć. Putin, odpowiadając na pytania mediów, oświadczył również, że spotka się z Wołodymyrem Zełenskim na terenie państwa trzeciego dopiero, gdy zostanie uzgodnione trwałe porozumienie pokojowe. Tragedia w Płocku. Nie żyje sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle. Mężczyzna zmarł po zderzeniu 2 maszyn, przekazała Monika Jakubowska z płockiej policji.
4: Mężczyzna, który zginął, to 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Zawody zostały przerwane.
1: Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Na miejscu pracowały służby pod nadzorem prokuratora. Dla ponad 393 tysięcy uczniów rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Choć tego sprawdzianu nie da

0: A się nie zdać, to od jego wyniku zależy to, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Jutro sprawdzian z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że sprawdzian ten składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, a druga to dłuższa wypowiedź.
1: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
0: Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie podstawowym, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym od 8 do 10 czerwca.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś będzie dosyć ciepło i na ogół słonecznie. Przelotne opady deszczu prognozowane są tylko na północnym wschodzie, a w dalszej części dnia również w zachodnich regionach. Na przeważającym obszarze termometry pokażą maksymalnie od 18 do 20 stopni. Nieco chłodniej od 11 do 13 stopni będzie tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: No właśnie, poranek. Jedni lubią takie aforyzmy, różne takie mądre słowa od bardzo mądrych i znanych postaci. Inni ich nie lubią albo w ogóle nie znoszą. No ale spróbujmy. Może nam się spodoba. Michał Bałucki o poranku. Był poranek cudowny, uroczy, słonko z deszczu przetrwało swe oczy i promieniami złotymi drżącymi do zbudzonej uśmiecha się ziemi. Nie ma to jak jasny, wesoły poranek, aby żwawo rozgonić wszelkie nocne upiory. Godzina z nocy na dzień, godzina z boku na bok, godzina dla 30-letnich. To Wisława Szymborska pisała to o 4 nad ranem. Poranek to najważniejsza pora dnia, gdy wszystko jest nowe i pełne możliwości, dlatego należy go celebrować dobrym śniadaniem, szczerą modlitwą i życzliwością innych. No i tak można by cytować, cytować i cytować, a my powiemy z pewnością, że jest niedziela, 10 maja, 130 dzień roku. Słońce wzeszło już o 4.50, a zajdzie dopiero o 20.15, a dzień będzie trwał aż 15 godzin i 26 minut. Jeszcze raz mówimy Państwu pięknie, dzień dobry i zapraszamy do słuchania.
5: Reportaż na rano.
4: No to tak jak zapowiedzieliśmy, będzie opowieść o ludzkich losach, o życiu. A na przykład życie w siodle, co Państwu na to? Reportaż Grażyny Pielowiejskiej.
6: Bardzo dużo zależało od przypadku w moim życiu. Wyjazd do Stanów. Mogłem nie pojechać, wtedy zupełnie inaczej by się życie potoczyło, ale pojechałem. Z filmem dokładnie to samo. Mogłem nie jeździć w Panu Wołodyjowskim czy w Gniewku, synu rybaka, konno. Wtedy nie miałbym tych kontaktów, które zupełnie inaczej moje życie w inną stronę poszło. Wydaje mi się, że w pewnym sensie umiem wykorzystać przypadki.
7: Z panem Tomaszem Biernawskim spotykam się niedaleko Warszawy, w stajni Kostrzewów.
8: To ile koni teraz macie?
9: 20 parę.
10: Nasi weterani. Scena po tej naszej lewej stronie ma 35 lat. A to jest jego adiutant Hill. Wiecznie razem. Hiszpan jest z kolei ślepy na jedno oko i już niestety ślepnie na drugie i nie da się tego powstrzymać. Także tutaj mamy kółko emerytów i rekonwalescentów.
7: To jest takie miejsce, do którego pan przyjeżdża czasem?
6: No kiedyś częściej, bo tutaj stały moje konie. Najpierw ten kabardyniec, a później przez jakiś czas ta mieszanka huculsko-małopolska, Bianka,

0: No, kabardyniec już nie żyje. Bianka jest w Beskidzie Niskim i tam zimuje, bo po prostu ma lepsze warunki, bo chodzi sobie na swobodzie po łąkach z grupą innych koni. Przez zimę się nie widuję. Teraz będę jechał do Gładyszowa, tak jak co roku, na obóz konny młodzieży.
1: Cieszy się?
0: No, myślę, że mnie pozna po jakimś czasie. Miałem dobre dzieciństwo, dobrze je wspominam. Konie się pojawi dosyć wcześnie, dlatego że jakby to była tradycja rodzinna. Tata był konnym artylerzystą. Mama jeździła konno, no bo to był środek komunikacji, środek lokomocji na wsi. Tu sąsiadów to albo się jechało wierzchem, albo powozem. Także konie zawsze były w tradycji rodzinnej zupełnie oczywiste. Natomiast ja bezpośrednio spotkałem się pierwszy raz, jak miałem 5 albo 6 lat. Mieszkaliśmy wtedy jeszcze w Magdalence. To był taki etap przejściowy przed przeprowadzką do Warszawy. I tam mój wuj, który był inspektorem jakimś rolniczym, miał kucyka i taką bryczuszkę malutką, którą jeździł w interesach, ale on przeważnie stał. Także ja dosiadałem. To był albo Hucu, albo Shetland. No i to był mój pierwszy kontakt taki, no, dziecinny bardzo. Jeździłem po lasach, po łąkach. Spadałem kilkanaście razy dziennie, bo wystarczyło, że koń się zatrzymał. Oczywiście nie było mowy o żadnym siodle. To była świetna zabawa. Później jeździłem i zimą, i latem w góry. W związku z tym jakby nie miałem czasu na nic innego. I dopiero na studiach, jak byłem na pierwszym roku, to była taka akcja W czasy w siodle. No i ze względów towarzyskich wybrałem się na taki obóz do Łącka, do stada ogierów w Łącku. Okazało się, że to jakby wróciło. Każde ferie spędzałem w jakimś stadzie. Bogusławice i Starogard Gdański, Białka, koło Krasnego Stawu, także poznałem prawie wszystkie stada.
2: Czekamy, aż łąki sobie troszeczkę odbiją. Bo gdyby teraz je wypuścić na tą trawę...
3: Nie, no to zniszczą.
2: To zniszczą i nie będzie trawy w sezonie. Zresztą teraz była nawożona, to też niedobrze, żeby konie od razu po nawozach ją jadły.
0: To jest stajnia typowo filmowa, także tu są konie kaskaderskie, grupa kaskaderów konnych. No i część z tych koni, ponieważ są dobrze przygotowane, oswojone z pracą na planie filmowym, nie boją się świateł, blendy, hałasu, ruchu wielu ludzi, no, wystrzałów, chorągwi, dobrze się nadają do pracy pod aktorami, bo są spokojne, wyrozumiałe. Znam wszystkie, tylko nie bardzo rozróżniam. Już nie jestem z nimi na co dzień.
2: Na pewno może pan kojarzyć konia królewskiego. To jest mały skarpeta zwany Matrixem, tak. Czyli ten charakterystyczny, tak, z czterema białymi skarpetkami. To on był naszym weteranem na planach.
1: Pan właśnie przygotowuje tak konie do planów filmowych?
0: Jest właścicielem tego.
2: Tak, tak. Mam przyjemność być właścicielem i koni, i ośrodka. Przygotowuje i konie, i ludzi tutaj do planów filmowych. Pod komendą pana Tomka.
0: Nie przypadkiem poszedłem na studia etnograficzne. To moja pasja to byli Indianie od dzieciństwa. Jednym z pierwszych książek, jaką dostałem od taty, Pogromca zwierząt, Coopera. No, później zacząłem dokupywać sobie następne z tego pięcioksiągu książki. Później oczywiście był Karol Maj, Kurwut, no i cała masa lektur. No i to tak mnie zafascynował ten świat, że postanowiłem studiować etnografię. No i skończyłem etnografię, później pracowałem w Muzeum Warszawskim. W dziale kultur pozaeuropejskich. Tam było troszkę obiektów z Ameryki, głównie zresztą z Meksyku. Mnie bardziej Indianie prairie ze względu na konie interesowali. Tak się złożyło, że przyjaciele mojej dalekiej kuzynki, którzy spędzili razem wiele lat w Argentynie, w powojnie, ona postanowiła wrócić do Polski. Oni pojechali do Stanów, tam założyli stajnie i kupowali konie w Polsce, w Walewicach. Któregoś razu, jak przyjechali do Polski, to pomyśleli sobie, że to może by do tych koni do pracy kogoś wziąć. Moja kuzynka mówi, a tu jest tutaj, prawda, Tomasz. Poprosiłem o urlop bezpłatny, na razie na 3 miesiące.

0: pretekstem, prawdę mówiąc, było zbieranie materiałów do pracy doktorskiej o roli bizona w kulturze Indian Prairie. Dostałem świetne rekomendacje z muzeum, to był 70. rok. No i pojechałem oczywiście. Z początku korespondowałem z kilkoma ośrodkami uniwersyteckimi, uczelniami, z jednym z profesorów, że chciałbym zebrać materiały, że będę parę miesięcy w Stanach. I na co on mi odpisał, że to jest świetny temat. On już 25 lat nad tym pracuje i ciągle nie sądzi, żeby już wiedział wszystko, ale życzy mi powodzenia. Wtedy jakbyś do mnie dotarł, że właśnie na to, to mi szkoda czasu, już nie chce mi się. W związku z tym dla przyjemności jeździłem po muzeach, gdzie tylko się dało, i w Waszyngtonie, i na południu. Kupowałem książki o Indianach, ale potraktowałem to jako hobby, a nie jako zawód. Natomiast skupiłem się już na prowadzeniu stajni, na jeżdżeniu na zawody, na trenowaniu koni i jeźdźców. Tam popracowałem pół roku. Przeniosłem się do innej stajni, prowadzonej przez Amerykanina. Świetne konie, parę konin w pensjonacie. Właściciel tej stajni miał kilku synów. Pojechałem po to, żeby być ich osobistym trenerem. Poza tym trenowałem jeszcze innych ludzi. No ale w pewnym momencie uznałem, że jednak trzeba wracać do domu. Poza tym kończyła mi się ważność paszportu. W muzeum już nie było miejsca dla mnie zupełnie. Powiedzieli, panie Tomaszu, ale przecież to tu od paru lat coś pracuje.
1: Dobry zapach. Te są do jakiegoś takiego odnowienia, te pojazdy?
2: Czy... Nie, te są użytkowe. No, na przykład ten występuje w filmach.
0: My już pracujemy już kilkadziesiąt lat razem. To znaczy, zacząłem współpracę z założycielem stajni i ośrodka, i jakby grupy całej, Andrzejem Kostrzewą. Pracę po nim przejęli synowie, właśnie Kuba i starszy Hubert, którego tutaj nie ma, ale Hubert się zajmuje chyba bardziej...
3: kaskaderką taką pozakonną, tak. Chociaż oczywiście ma wiedzę i umiejętności dotyczące koni, ale taki jakiś naturalny podział wyszedł w naszej firmie, że no jemu gdzieś tam serce bardziej bije w stronę kaskaderki, a mi bardziej w stronę koni.
1: Duże jest zapotrzebowanie właśnie na konie ostatnio?
3: Ostatnio spada.
0: Jak się coś ustali wreszcie, ustabilizuje sytuacja w telewizji, która jest kompletnie niestabilna, nie wiadomo czego się spodziewać po nich, to może się coś ruszy.
3: Bo mam jeszcze jakby jakieś tam inne pomysły na siebie i na życie, więc jakby nie ma tragedii, ale oczywiście najfajniej jest na planie filmowym. To jest jak narkotyk. Jak się już to wdepnie, to już później
4: to
3: jest bardzo ciężko z tego wyjść. Tak, no cała też ta otoczka, bo to może nie też same stricte przebywanie na planie, co też daje wrażenia i emocje, no ale cała ta otoczka, te wyjazdy, to przebywanie w tej grupie, te przygody wszystkie towarzyszące, całość tworzy taką niezłą dawkę uzależniającą.
0: Ja miałem kontakty z filmem. Jako jeździec jeździłem w Panu Wołodyjowskim, Kosyn Rybaka, gdzie właśnie ze Skajotu nas wynajmowali i byliśmy statystami konnymi i kaskaderami. Wszystko, co było związane z końmi. No więc jakby znałem już to troszkę środowisko i dostałem propozycję od pana Bogdana Poręby, żeby zostać jego asystentem w filmie Hubal, który właśnie przygotowywał. Kilku chłopców ze Skajotu, też u niego, ja jako asystent, inni jako statyści ułani. No, Poręba nie był jeszcze Porębą tym, prawda, znanym nam wszystkim z późniejszych lat. No, a ponieważ z Dobrzańskimi przez mamę byłem spowinowacony, więc jakby bardzo mi to odpowiadało. Tym bardziej, że mój wuj Anton Dobrzański był tam konsultantem, no więc prawie, że rodzinne przedsięwzięcie. No i tak się zaczęło. Zaraz po tym dostałem propozycję do Gniazda jako asystent scenografa do spraw militarnych i koni. Tutaj zajmowałem się też przygotowaniem koni na planie, a potem już poszły następne propozycje. Z początku chciałem jeszcze szukać pracy w muzeum etnograficznym jakimś, także rozsyłałem listy. Praca w Skansenie mnie najbardziej interesowała. No ale jakoś albo były marne warunki, albo

0: mi się nie podobał skansen. Także jakoś odkładałem ten moment. Tym bardziej, że finansowo to było tak, że jeden film, mniej więcej o rok pracy w muzeum. W pewnym momencie dostałem etat w zespołach filmowych. No i to jakby zadecydowało, że już, prawda, tu już mam etat, mam gotowość, jestem ustabilizowany finansowo. Z początku były tylko konie. Byłem konsultantem do spraw koni. Później uznałem, że ja te konie też wolałbym ubierać, dlatego że cóż z tego, że ja przygotuję w jakiś sposób, wystylizuję je, prawda, na jakiś okres czy na jakąś. Jak później ktoś przyjdzie i da im kompletnie niewłaściwy sprzęt i jeszcze na dodatek ubierze w złe kostiumy. Dostałem dosyć prędko kategorię dekoratora wnętrz i pierwszą kategorię drugiego scenografa.
1: I tak będą stały i się przyglądały.
2: Mamy tutaj instruktorki, które prowadzą jazdy. Jak najbardziej jest to bardzo dobre dla koni, bo w okresach, kiedy filmów jest mniej, się nudzą, a poza tym jest niezdrowe dla konia, żeby nie pracował. To jest troszeczkę tak jak z samochodem, najbardziej się psuje, kiedy stoi.
1: Pan też jest kaskaderem? Też?
2: Tak, tak, tak, tak, tak. Nasza firma zajmuje się wszelkimi rodzajami kaskaderki, chociaż fakt jest taki, że jesteśmy najbardziej znani z koni.
1: To jest połączenie takiej pasji? To jest leży dla pana pasja?
2: Tak, tak. Jest takie powiedzenie, że u nas w firmie, że kaskaderem się jest, a nie bywa. No i to już jak się jest kaskaderem, to się temu jakby podporządkowuje życie, czyli też wszystkie jakieś formy hobby, treningów są związane w jakiś sposób z kaskaderką, tak.
0: Przed wszystkimi filmami, teraz już tego się nie robi, bo już nie ma pieniędzy, ale przed Hubalem na przykład mieliśmy półtora miesiąca obozu konnego dla aktorów w Bogusławicach. Aktorzy przyjechali, zostali wykupieni z teatru. Wszyscy, bo Janczar, Karewicz, już nie mówię o Filipskim, który był, ale wszyscy, którzy grali w tym filmie, byli wykupieni z teatrów na czas filmu w ogóle. Dostali sorty mundurowe, każdy dostał siodło, szczotkę i zgrzebło i pracowali przez, tak jak masz talerze, przez te dwie godziny jazdy konnej, czyszczenie koni, wyprowadzanie, karmienie i to wszystko prawie półtora miesiąca. Po tym czasie oni już byli prawnymi jeźdźcami i po prostu potrafili się poruszać przy koniach. Najlepiej pracowałem się dla Andrzeja Żuławskiego. On potrafił wyzwolić w człowieku pokłady umiejętności, których sam się człowiek nie spodziewał. Był doskonałym odbiorcą i takim motywatorem. Przy kilku filmach pracowałem. Pierwszy na Srebrnym Globie. Później jeszcze była Szamanka, La Note Bleu, Borys Godunow w Jugosławii. Przy Srebrnym Globie dosyć było skomplikowane, bo mieliśmy zdjęcia w Mongolii. Taka grupa jeźdźców. Jednym z nich ja byłem zresztą. Grupa jest po stepach Mongolii. No a później wpadają na zabudowania w Policach pod Szczecinem. No i chodzi o to, żeby tych pięć koników mongolskich znaleźć identyczne w Polsce. Dzięki pomocy Józka Galicy, górala, od którego ja wynajmowałem często konie do filmu, na Podhalu uzbieraliśmy takie pięć koników. Znaczy ważne było to, że musiały być jednej maści gniade z bardzo długimi grzywami i bardzo długimi ogonami. I rzeczywiście na filmie kompletnie się nie rozróżnia tego. Tam galupują pod Ulan-Bator, a tutaj wpadają w Policach. Bardzo mi się świetnie pracowało z Ryszardem Berem. Dla niego właśnie też tam mieliśmy te husarie Zamojskiego i bitwa pod Byczyną i to było bardzo miło. Dobrze wspominam tamten czas. Do czasu też świetnie się pracowało z Hoffmanem, dla Hoffmana. Ognie i mieczem, stara baśń, Bitwa Warszawska. Kawalerowicz, o, też świetny był odbiorcą tego, co mu się proponowało. No i wymagający bardzo. Prosądny, wymagający. Z Hasem na przykład. Pamiętnik Rzecznika.

0: historię. W Czortowym Jarze, kiedy Rzędzian, czyli Malejkat, przyjeżdża, żeby się rozprawić z Chorpyną, wyciąga pistolet, ale jeszcze nie zdążył strzelić, nie zdążył, bo pistolety w olstrach załadowane są, ma być zbliżenie i jeden z asystentów, człowiek od kamery, z takim susem rzucił się do tego konia, żeby zmierzyć odległość. Po prostu taki szybki, był energiczny. A koniak to koń, no, stał lekko, przysypiał, Malejkat powtarzał i powtarzał i obudził się, jak ten do niego doskoczył, stanął dęba, odwrócił się na zadzie i popędził. Przy bramie krakowskiej, taki w skałkach, ścieżka tak między skałami szła. Malejkat przytomny postanowił się ewakuować i zeskoczył, spadł. I chwała Bogu, dlatego że dosłownie 20 metrów dalej koń przeskoczył przez dwumetrową skałę. Jeden nieostrożny ruch człowieka, cała jest lawina skutków. W Quo Vadis jechałem konno przez Gaj Oliwny, robiąc próby pod kamerę, bo Winicjusz pędził do płonącego Rzymu, żeby Lidię uratować. Wjechałem tym Gajem Oliwnym. Ustalaliśmy prędkość samochodu. Ścieżka tak się wiła pomiędzy tymi drzewami w Gaju Oliwnym. No i najbardziej byłem zaskoczony, jak się obudziłem w ciemnej sali w szpitalu po 3 dniach. Bo koń się potknął, zarzucił, w związku z tym ja wyrżnąłem głową w drzewo, połamałem kręgi szyjne, no i właśnie już po operacji, po wszystkim, z takim kołnierzem obudziłem się w szpitalu. Mam płytkę tytanową, połączone są dwa, zgruchotane, ale równo rok po tym wsiadłem i nie było problemu. To była przygoda.
1: No idź sobie jedz, idź.
2: Jeszcze pan jeździ na nich czasem, czy?
1: Znaczy na tych nie.
2: Nie.
1: Nie, nie, te już mają, że tak się wyrażę, sztywną emeryturę.
3: Przyjmuje się, że koń może zacząć chodzić pod siodłem gdzieś między 3 a 4 rokiem życia. Oczywiście to też jest dość indywidualne. Oczywiście tego konia można wcześniej jakoś tam przysposabiać do tego, ale myślę teraz o takiej stricte jeździe w siodle. No, kiedy koń przechodzi na emeryturę? Już gdzieś około 18-20 roku życia myślę, że to już jest ten kierunek w stronę emerytury, chociaż nadal może wykonywać jakieś lżejsze zadania, czyli mamy konie, które mają po 20 albo po 20 parę lat, ale trzeba na przykład konia, który w reklamie stoi w salonie. Mamy dekorację mieszkania, no i trzeba spokojnego konia. No i wtedy ten starszy koń się spisze dużo lepiej niż młodszy koń, bo młodszy koń ma jeszcze fiu bździu w głowie, a starszy koń będzie spokojny i grzeczny.
0: Kabardyniec był fantastyczny, więc okazał się doskonałym koniem.
2: Pana koń?
0: Tak, no to mój. Dożył 34 roku życia i prawie do końca pracował. Okazał się świetnym koniem aktorskim. Ogniemieczem Stupka na nim jeździł, który w ogóle konno nie umiał jeździć, tylko miał zadanie wyznaczone. Ja wsiadałem, wjechałem tutaj 20 metrów stępa, później trzeba było skręcić w prawo, później zakłusować, zrobić obrót, zatrzymać się i patrzeć, jak żurawie lecą. Przejechałem tak z 10 razy. Kabar się nauczył. Bogdan wsiadł na konia. Bogdan, teraz rzuć wodze, nic mu nie przeszkadzaj. Po prostu siedź. I koń zrobił precyzyjnie wszystko, co trzeba było zrobić. To była ta rasa prymitywna, tak się mówi, to rasa górska, kabardyniec. One żyją dłużej, tak hucuły żyją dłużej. Araby na przykład, bo to też jest jakby rasa pierwotna, też żyją, no, także takie, które przekroczyły 30. Pamiętam o wielu takich.
2: A pana klacz ile ma lat?
0: Ona ma chyba 18 albo 19. Posłuży jeszcze parę dobrych lat.
2: Poznaje pana, jak pan po takim długim niewidzeniu pojawia się?
0: Z początku udaje obojętność, ale później jak jest w oksie, bo ona normalnie biega sobie po łąkach, ale jak ja przyjeżdżam, no to się ją stawia tam do stadniny, już do jednego z boksów, to następnego dnia jak słyszy ostrogi, to od razu poznaje.
3: Pod niektórymi końmi naprawdę czuć, że on jest ciekaw, co jest za zakrętem. Uczestniczy też w tej jeździe.
4: Jak to się objawia?
3: Czuję się tym, że zmienia się tempo chodu, sposób ustawienia głowy, to jak on ustawia uszy. Czuję się takie rzeczy nie tyle

0: przez jakiś szósty zmysł albo, nie wiem, feromony, tylko jeżeli ma się wprawę, to czuć, jak koń pracuje pod jeźdźcem, czuć dosiadem, tak, czyli udami, łydką, to, co się dzieje z koniem. I jeżeli ma się wprawę, to jest się w stanie wyczuć to, że koń jest zaciekawiony tym, co się dzieje. Ktoś, kto ma wprawne oko, to wypatrzy.
1: Zrezygnowały już, nie?
2: Tak, już
1: tyłem. Po prostu przestały się nami interesować.
3: A rodzina? Miał pan w tym wszystkim czas na życie rodzinne, budowanie?
4: Mam trzy córki. Każda z nich ma dwójkę dzieci. Niedługo pradziadkiem być może zostanę.
3: Córki też kochają konie?
4: Jako młode jeździły wszystkie. Z tym, że no później już jakby losy tak pokierowały ich życiem, że nie było okazji. No, dorywczo co jakiś czas. No, Karolina najstarsza była moją asystentką też w starej baśni, właśnie od militariów i koni. Pierwsza żona bardzo dobrze jeździła konno, Irena. Druga, Magda, próbowała, ale jakoś nie, bez przekonania. Parę prób i na tym się zakończyło. A Paulina, moja trzecia żona, siedziała raz na koniu, mamy bardzo piękne zdjęcie, to jej kompletnie wystarczy do życia.
3: Kocha pan konie?
4: Boże, bym nie egzaltowałbym się tak z tą wielką miłością, natomiast szanuję i lubię. Jest taki moment na wiosnę, taki moment przełamania, jest jeszcze zimno, paskudny, zimny wiatr i któregoś dnia jest inne powietrze i ziemia jest taka elastyczna. To ten, który chodził spokojnie, nagle coś się w nim budziło. I każdy galop zaczynał takimi barankami. Tak? I w ogóle widać, że się cieszy z tego, że przyszła wiosna.
1: Boję się.
4: Tak, tak. Ja już wiedziałem, że już teraz będzie doskonale. Już przyszła wiosna i już można zacząć żyć po zimie.
5: Moja historia wielkiej miłości do koni, moja historia pasji, która przerodziła się w zawód. Tak mówił o sobie Tomasz Biernawski, nazywany wielkim koniuszem filmu polskiego w reportażu Grażyny Wielowiejskiej. Po prostu życie w siodle.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
2: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
1: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
2: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
1: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
2: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
1: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
2: To działam.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Czy Donaldowi Trumpowi uda się zakończyć wojnę w Iranie i odblokować cieśninę Ormus? W Wielkiej Brytanii klęska partii pracy w wyborach lokalnych. Czy to początek końca tradycyjnego brytyjskiego systemu dwupartyjnego? W Rosji władze coraz częściej ograniczają dostęp do globalnej sieci. Czy Kreml buduje rosyjską wersję suwerennego internetu na wzór Chin? Świat 24 w polskim Radiu 24 dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Ale bez pośpiechu. Jest dopiero 7.34.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: I znowu będziemy próbowali coś, kogoś zrozumieć, ale pewnie nie musimy. Zapraszamy, żeby się dowiedzieć, że istnieje taki świat.
5: Radio Podcast.
6: Manhattan znamy z filmów. Wieżowce, żółte taksówki, Wall Street, Broadway, Central Park. No ale wielu ludzi, którzy na Manhattanie pracują, wcale nie chce tam mieszkać. Uciekają za miasto, po zieleń, szkoły, spokój, no i po dom z ogródkiem.

0: Dzisiaj jedziemy do Westchester, jednego z najbogatszych i najciekawszych przedmieści Nowego Jorku. To opowieść o amerykańskim stylu życia, dojazdach do pracy, pandemii i pytaniu, gdzie naprawdę mieszkają Nowojorczycy. Wojciech Cegielski, dzień dobry. Zapraszam na podcast Świat w Polskim Radiu 24.
1: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.

Podcast Świat to miejsce, w którym opowiadamy świat przez ludzi i miejsca. Nie tylko przez politykę i wielkie wydarzenia, ale też przez codzienność. Dom, pracę, drogę do biura, dzielnice i wybory, które mówią dziś o kraju więcej niż oficjalne hasła. Dziś wracamy do rozmowy z Andre Baranowskim, polskim fotografem mieszkającym od dekad w Ameryce. Jedziemy z Manhattanu na północ, do Westchester. To niby przedmieścia Nowego Jorku, ale ta nazwa mówi za mało.

0: Naszą podróż zaczynamy na Grand Central, najbardziej znanym nowojorskim dworcu kolejowym. Dworcu, przez który każdego dnia przewijają się tysiące ludzi. Ja teraz wsiadam do pociągu podmiejskiej kolejki i jadę na północ od Nowego Jorku. Jadę dokładnie w przeciwnym kierunku niż tysiące osób, które każdego dnia rano pokonują drogę z przedmieść do Nowego Jorku na Manhattan. Ja jadę z Manhattanu właśnie na przedmieścia. Z dworca Grand Central jadę pociągiem do miasta White Plains. To nieco ponad pół godziny pociągiem. W White Plains czeka na mnie Andrew Baranowski, polski fotograf, który od 40 lat mieszka w Ameryce i który znany jest wam z jednego z poprzednich odcinków. Andrew mieszka właśnie w hrabstwie Westchester. Tu warto od razu wyjaśnić, czym właściwie jest Westchester. To nie jest dzielnica Nowego Jorku. To osobne hrabstwo w stanie Nowy Jork, tuż na północ od miasta. Od południa graniczy z Bronxem, od zachodu ma rzekę Hudson, od wschodu Long Island Sound, czyli wodę, wzgórza, pagórki, stare miejscowości i jednocześnie bardzo szybki dostęp do Manhattanu. W Westchester mieszka prawie milion osób. Są tu miasta, miasteczka, wsie, bogate osiedla, stare posiadłości, ale też zwykłe miejsca pracy, szkoły, dworce i centra handlowe. To ważne, bo z polskiej perspektywy słowo przedmieścia często brzmi jak coś nudnego. Domki, ulice, cisza i tyle. W Nowym Jorku to działa nieco inaczej. Takie miejsca są częścią całego organizmu metropolii. Manhattan to jest serce pracy, to jest serce pieniędzy i prestiżu. Ale życie wielu ludzi toczy się właśnie poza nim. Westchester jest jednym z takich miejsc. Blisko centrum, wystarczająco daleko, żeby mieć więcej przestrzeni, zieleni i spokoju.
1: Cześć!
2: Witam w White Plains.
1: Dziękuję bardzo. Miło Cię widzieć.
2: Co za klimat mamy, co? No więc tak, White Plains jest stolicą Westchester County.
0: White Plains to jedno z ponad 20 miast w Westchester i stolica hrabstwa. Zostało założone jeszcze w XVII wieku i jest niewiele młodsze niż sam Nowy Jork. Tutaj urodził się m.in. szef Facebooka Mark Zuckerberg. A samo miasto z roku na rok ma coraz więcej wieżowców i jest coraz bogatsze.
2: Tam jest chyba przeciętny income na rodzinę, jest chyba około pół miliona dolarów. W Westchester mieszkamy przez 36 lat. Pamiętam, jak przyjechaliśmy tu pierwszy raz i bardzo nam się podobała okolica. Po drugie, szkoły były lepsze. Chcieliśmy, żeby nasz syn chodził do trochę lepszej szkoły. To był taki główny faktor chyba w tym wszystkim.
1: To już był moment, kiedy wy już się troszeczkę dorobiliście, prawda? Wy nie byliście biednymi imigrantami z Polski, którzy na nic nie mają pieniędzy.
2: Zgadza się. Oprócz tego obydwoje pracowaliśmy na Manhattanie. I dojazd na Manhattan z Westchester jest łatwy, dlatego że jedzie Metro North, to nie jest Subway. Sam jechałeś dzisiaj Metro North, więc trochę jedzie się wygodniej niż Subwayem, prawda?
1: Tak, można się rozsiąść, nie stoi się w tłoku.
2: Można się rozsiąść, jest klimatyzacja.

0: I w momencie, kiedy myśmy zaczęli dojeżdżać na Manhattan, to pociągi jeździły chyba co pół godziny, 40 minut. Teraz w szczycie jeżdżą co 15 minut chyba, bo jest dużo więcej ludzi, którzy dojeżdżają na Manhattan. Ale łatwy dojazd, wysoki standard życia, no i piękne okolice zdecydowanie zdecydowało o tym, że chcieliśmy się tu przeprowadzić. I w momencie, kiedy mogliśmy to zrobić finansowo, to zrobiliśmy
1: to. Wtedy, to 30 parę lat temu, kiedy się tu przeprowadziliście, to nie była jeszcze aż tak bogata okolica jak teraz.
0: Westchester chyba zawsze był bogaty. Myśmy się przeprowadzili do White Plains, więc były jeszcze możliwości, żeby znaleźć coś, co nie było aż tak potwornie drogie. Ale Westchester chyba zawsze było taką trochę sypialnią Manhattanu, bo mnóstwo ludzi, którzy mieli pieniądze i mają swoje firmy na Manhattanie, czy są w dobrej pozycji finansowej, mieli tutaj mieszkania czy domy. Oprócz tego ta okolica, jak mówiłem, jest stara. Pierwsza osada w White Plains była w 1680 roku.
1: Jedni z pierwszych osadników tutaj w Stanach Zjednoczonych, tak? To właśnie tu.
0: Tak, najpierw Purytanie się tutaj osiedlili. No i później ta anglosaska emigracja, dlatego że kiedyś Westchester to było country. Gdybyś na przykład, może dzisiaj pojedziemy tam na chwilę, ale jak jedziesz wzdłuż Hudsonu, to wszyscy ci super zamożni ludzie, tacy jak Vanderbilt, Rockefeller ma kolosalną posiadłość tutaj. Rockefeller był właścicielem kolosalnej ilości ziemi, także cała ta elita miała tutaj swoje country homes. Jak sam widzisz, piękne okolicy, bo my jesteśmy pomiędzy rzeką Hudson i Long Island Sound, więc praktycznie rzecz biorąc, godzinka jest nad otwarty ocean. Mamy 15 minut na plażę nad zatoką, 15 minut w drugą stronę nad Hudson. W góry jest następna godzina, może 20 minut, jesteś na nartach.
1: Masz wszystko tak
0: naprawdę.
1: Mamy
0: jeziora, które są 20-30 minut, także właściwie wszystko jest.
1: Bo teraz siedzimy i widzimy Long Island, tam gdzieś bardzo daleko, ale coś widać z Manhattanu. Cały Nowy Jork stąd widać w zasadzie.
0: Zgadza się. I nie czujesz, większość ludzi, którzy nie znają Nowego Jorku, czy nigdy tu nie byli, to większości pewnie ciebie też pytają, mówią o betonowa dżungla. Tak, Manhattan jest taki, prawda? Natomiast jak już jedziesz na Brooklyn czy Queens, to się troszeczkę zmienia, a w momencie, kiedy jedziesz bardziej na północ, to jest tak jak Westchester. A od nas godzina jazdy na północ zaczynają się farmy. I właściwie większość stanu Nowy Jork to są farmy.
2: I to jest jeden z największych błędów, jakie popełniamy, kiedy myślimy o Nowym Jorku. Widzimy Manhattan i wydaje nam się, że cały Nowy Jork jest tylko i wyłącznie Manhattanem. A to nieprawda. Wokół miasta jest ogromny pas miejscowości, które żyją z Nowym Jorkiem w codziennej symbiozie. Westchester na północy, Long Island na wschodzie, New Jersey po drugiej stronie rzeki Hudson, Connecticut dalej na północny wschód. Do tego kolejne miejscowości wzdłuż linii kolejowych Metro North, Long Island Railroad i New Jersey Transit. Nie ma jednej prostej liczby takich sypialni, bo to nie są dzielnice w sensie administracyjnym. To raczej cały system hrabstw, miasteczek i stacji kolejowych. Amerykańskie planowanie metropolitalne patrzy na region Nowego Jorku jako na miasto plus kilkadziesiąt okolicznych hrabstw w trzech stanach. I właśnie dlatego Nowy Jork jest czymś większym niż pięć dzielnic tego miasta. Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx czy Staten Island. Dla wielu ludzi prawdziwy Nowy Jork to codzienna trasa. Dom w Westchester, pociąg do Grand Central, biuro na Manhattanie, wieczorem powrót za miasto. I tak przez całe lata.
3: Słuchasz podcastu Świat.
1: Bo jak obwoziłeś mnie tutaj, to poza tym ścisłym centrum White Plains, to w zasadzie wszędzie jest zielono, jest zupełnie inaczej niż na Manhattanie. Można oddychać.
0: Absolutnie. Jest super zielono. Mało tego, mamy fantastyczną wodę w Westchester i w Nowym Jorku. Dlaczego? Dlatego, że rezerwuary idą z Catskill Mountains i z północnego stanu Nowy Jork. Wielu ludzi w dalszym ciągu kupuje wodę butelkowaną tutaj, ale to naprawdę nie jest potrzebne, bo nasza tap water, która leci z kranu, jest genialna.
1: Mówimy o sypialniach Manhattanu. To nie jest miejsce, które mogłoby się kojarzyć z sypialnią. Tu nie ma takich blokowisk potężnych, 1000 osób w jednym budynku, ale mimo wszystko tutaj właśnie w Westchester mieszka mnóstwo tych osób, które tam daleko, jak widzimy na Manhattanie, pracują te białe kołnierzyki, tak, w korporacjach finansowych.
0: Zgadza się. Znaczy ilość wysokości

0: Wielkich budynków, które można budować w Westchester, jest limitowana do niektórych miast. W White Plains, jak widziałeś, mamy kilka wieżowców, które mają 40 pięter. Larchmont ma kilka wieżowców, ale tak prawdę mówiąc, w momencie, kiedy wychodzisz za obręb tych mniejszych miast, to nie można już nic większego budować, to jest zabronione i głównie są domki jednorodzinne.
1: Poznaj świat poprzez ludzkie historie.
2: Tim, just a few moments ago, something believed to be a plane crashed into the South Tower of the World Trade Center.
3: 11 września 2001 roku zmienił Nowy Jork na zawsze. Gdy mieszkańcy zaczęli powoli otrząsać się po zamachach Al-Kaidy na Światowe Centrum Handlu, pierwsze korporacje podejmowały już decyzję o przeprowadzce z Manhattanu właśnie do Westchester. Dla wielu szefów bowiem Manhattan przestał już być bezpiecznym miejscem. 2 lata później w Nowym Jorku gigantyczna awaria prądu na 7 godzin uwięziła ludzi w windach, metrze czy w zamkniętych pomieszczeniach. Szefowie kolejnych firm, a także ich pracownicy, zaczęli wyprowadzać się z Nowego Jorku. Dzisiaj samo tylko White Plains ma około 60 tysięcy osób, a w ciągu dnia jest ich w mieście 4 razy więcej, bo tak wiele osób dojeżdża tutaj do pracy. W całym Westchester jest też 68 rezerwatów przyrody. Można tu spotkać jelenie czy dzikie indyki. Jak mówi Andrew Baranowski, tempo życia jest znacznie spokojniejsze niż na zabieganym do bólu Manhattanie. Andrew wie, o czym mówi, bo od lat pracuje na Manhattanie.
0: Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Time Inc. i szliśmy z kolegą, który przyjechał chyba z Virginii. Szliśmy na lunchu i on zobaczył faceta, który biegnie, rozmawia przez telefon i je pizzę. I on zapytał się, Boże, co się dzieje? Ja powiedziałem, nic, to jest jego przerwa na lunch. Tempo życia jest zdecydowanie troszeczkę mniejsze. Mało tego, Manhattan jest wyspą, jak doskonale wiesz. I w momencie, kiedy coś się dzieje i tunele i mosty są zamknięte, jesteś kompletnie w pułapce. I my to doskonale znamy, bo September 11 moja żona pracowała przy 26 ulicy i miała duże problemy, żeby się wydostać z Nowego Jorku. W Westchester jest to łatwo, bo mamy cały szereg szybkich dróg, highway, które wiodą w górny stan Nowego Jorku bez żadnego problemu.
4: Now to the disturbing discovery out of Brooklyn, where we told you yesterday dozens of bodies.
3: Wyprowadzkę ludzi z Manhattanu przyspieszył też COVID-19. W kwietniu 2020 roku Nowy Jork był jednym z najbardziej dotkniętych wirusem miejsc na świecie. To spowodowało, że według danych amerykańskiej poczty z Nowego Jorku wyprowadziło się 6 razy więcej osób niż zazwyczaj. Latem 2020 roku sprzedaż domów w Westchester wzrosła o 65% i była najwyższa od ćwierć wieku. W tym samym czasie sprzedaż nieruchomości na Manhattanie spadła o 56%. Z dzisiejszej perspektywy widać, że pandemia nie wymyśliła tego ruchu, ale bardzo go przyspieszyła. Nowojorczycy już wcześniej narzekali na ceny, ciasnotę, hałas i tempo życia. COVID tylko nagle zmienił pytanie. Nie czy fajnie byłoby mieszkać poza Manhattanem, tylko czy naprawdę muszę siedzieć w małym mieszkaniu w centrum, skoro mogę pracować z domu, na przykład z ogrodem. W pierwszej fazie pandemii wielu ludzi wyjeżdżało tymczasowo, do rodziny, do drugiego domu, na przedmieścia. Ale część tych wyjazdów została na trwałe. Według Biura Kontrolera Nowego Jorku od marca 2020 roku do czerwca 2021 roku odpływ mieszkańców był o ponad 130 tysięcy osób większy niż wynikałoby to z wcześniejszych trendów. Najczęściej wyjeżdżali mieszkańcy najbogatszych dzielnic. To ważne, bo oni mieli wybór. Mogli szybciej kupić dom, wynająć coś większego albo przenieść się tam, gdzie było więcej przestrzeni. I to właśnie napompowało takie miejsca jak Westchester. Dom z ogrodem, dobre szkoły, własne biurko do pracy zdalnej i pociąg na Manhattan, gdy trzeba pojawić się w biurze osobiście. To był pandemiczny ideał klasy średniej i wyższej.
5: Ty przez lata dojeżdżałeś pociągiem na Manhattan. To jest 35 minut w wersji ekspresowej, 50 minut w wersji tej osobowej. Na ile to może być uciążliwe, bo w ten sposób funkcjonuje mnóstwo ludzi tutaj z Westchester.
0: Ja jeszcze pamiętam, kiedy stacja Grand Central była w nie najlepszym stanie. Natomiast później ją odremontowano, jak sam widziałeś, dzisiaj jechałeś z Grand Central, możesz tam kupić sobie śniadanie,

0: Możesz kupić lunch, możesz kupić obiad, który ci zapakują, który zabierasz do domu. Także dojazd pociągiem Metro Nord jest wygodny. Ja to robiłem przez 11 lat codziennie i jest to wiele lepsza alternatywa niż dojazd samochodem. Bo w pociągu siedzisz, możesz czytać książkę, gazetę.
1: I tu jest duża różnica między polskim a amerykańskim wyobrażeniem odległości. W Polsce 40 albo 50 kilometrów do pracy często brzmi bardzo dużo. W Stanach, zwłaszcza wokół wielkich metropolii, to bywa normalna część życia. Ludzie kupują dom dalej od centrum, bo chcą więcej przestrzeni, lepszych szkół, ogrodu, spokoju albo po prostu tańszego metra kwadratowego. Ceną jest czas. Amerykański dojazd do pracy często jest wpisany w styl życia. Samochód, autostrada, parking przy stacji, pociąg, potem metro albo spacer do biura. Albo odwrotnie, godzina w aucie w jedną stronę. To nie jest wyjątek z filmów. Według badań amerykańskiego Census Bureau średni dojazd do pracy w jedną stronę wynosił w 2024 roku ponad 27 minut, a ponad 9% pracowników, którzy nie pracowali z domu, dojeżdżało co najmniej godzinę w jedną stronę. Czyli dla części Amerykanów dzień pracy zaczyna się dużo wcześniej niż samo wejście do biura. Zaczyna się w samochodzie albo w pociągu. I właśnie dlatego takie miejsca jak Westchester są tak ważne. Sprzedają obietnicę, że można mieć Nowy Jork blisko, ale i nie mieszkać w jego środku.
2: Słuchasz podcastu Świat.
3: Kiedyś to były przedmieścia, na których mieszkali przeróżni ludzie. Teraz to jest miejsce, gdzie mieszka bardzo dużo bogatych osób.
0: Zgadza się. Westchester, ceny w Westchester wzrosły, dlatego że jest wielu chętnych, którzy chcą zapłacić, żeby tu mieszkać.
3: A ilu to tych bogaczy jest?
0: Dużo. Nie dlatego, że jest ich procentowo dużo w społeczeństwie, ale tutaj jest ich duża kondensacja z powodu Nowego Jorku i Manhattanu. Z drugiej strony, jak się zastanowisz, to tu jest całe duże tak zwane service industry, to znaczy ludzie, którzy czyszczą, naprawiają, ścinają trawę, remontują te domy, strażacy, policja, ale walka trwa o to, żeby ci ludzie mogli tu mieszkać, dlatego że multimilionerzy nie czyszczą domów innych multimilionerów, czy nie naprawiają dachów. Także potrzebujesz piekarzy, kucharzy, nauczycieli, taksówkarzy.
1: I to jest ważne, bo Westchester łatwo opowiedzieć tylko przez bogactwo. Domy, ogrody, świetne szkoły, ludzie z Manhattanu, wysokie zarobki. No ale każde takie miejsce ma też drugą warstwę. Ktoś musi uczyć w tych szkołach, ktoś musi gotować w restauracjach, opiekować się starszymi, sprzątać domy, naprawiać dachy, prowadzić autobusy czy obsługiwać sklepy. Problem polega na tym, że im bogatsze stają się przedmieścia, tym trudniej tym ludziom mieszkać blisko miejsca pracy. No i wtedy powstanie paradoks. Zamożna okolica potrzebuje pracowników usługowych, ale ceny domów i czynszów wypychają ich coraz dalej. To nie jest tylko problem Westchester. To jeden z głównych konfliktów amerykańskich przedmieść. Wszyscy chcą dobrej szkoły, bezpieczeństwa i zieleni, ale mało kto chce gęstszej zabudowy, tańszych mieszkań i nowych sąsiadów. A bez tego takie miejsca stają się coraz bardziej zamknięte.
2: To jest podcast Świat.
3: Amerykańskie przedmieścia kojarzą nam się z takimi dość nudnymi miejscami. Piękne domki, ulice prostopadłe, równoległe i w zasadzie tyle. I nie ma nic innego i co tu robić poza domem. W Westchester jest inaczej.
0: Zdecydowanie inaczej, dlatego że przede wszystkim mamy cały szereg fantastycznych kolidży. Mamy też kolidże stanowe, które są tańsze. Jest olbrzymia ilość studentów.
3: No ale jak chcesz pójść do kina, do teatru, na koncert, to musisz jechać na Manhattan.
0: Niekoniecznie. Mamy cały szereg instytucji. Następną taką niesamowitą instytucją jest Caramore. Jest to olbrzymia posiadłość, gdzie co roku jest cały szereg koncertów muzycznych, spotkań z ludźmi. I to wszystko nie jest takie drogie. Bilety są dużo tańsze. Muszę ci powiedzieć, jak myśmy się przeprowadzali, to oprócz dobrych szkół, bezpiecznego miejsca, było coś, co my nazywamy infrastrukturą kulturalną. To znaczy dobra restauracja, piekarnia, galerie, koncert hall i tak dalej, i tak dalej.
3: Odnalazłeś tutaj w Westchester po pierwsze swój dom, swoje miejsce, po drugie odnalazłeś taki spokój?
0: Zdecydowanie. Ten balans pomiędzy Manhattanem a Westchester jest dosyć perfekcyjny, dlatego że Manhattan to praca, energia, ruch i to jest to, co wszyscy cenimy na Manhattanie, prawda, że mnóstwo utalentowanych ludzi z całego świata, którzy ciągle robią coś interesującego. Oczywiście w Westchester nie ma tego aż do takiego stopnia, jaki jest na Manhattanie.

0: Ale my jesteśmy tylko 25 mil od Manhattanu, dlatego wydaje mi się, ta okolica jest tak atrakcyjna.
1: Nazywasz to miejsce domem?
0: Zdecydowanie. Mieszkamy tutaj już prawie 36 lat. Westchester, także było mi się trudno wyprowadzić. Niektórzy nasi znajomi się na przykład przychodzą na emeryturze, wyprowadzają się na Florydę, bo tam jest trochę taniej. Podatki są mniejsze i tak dalej. No my raczej tego nie planujemy. Tak długo jak będziemy mogli tutaj mieszkać i będzie nas stać na to, to raczej będziemy w Westchester.
2: I w tym jednym zdaniu jest właściwie cała historia Westchester. To nie jest tylko adres pod Nowym Jorkiem. To jest wybór sposobu życia. Bliskość Manhattanu, no ale nie Manhattan. Energia wielkiego miasta, ale z możliwością ucieczki do domu, ogrodu, ciszy i zieleni. Ameryka bardzo często działa właśnie w ten sposób. Centrum daje pracę, prestiż i pieniądze, a przedmieścia mają dać rodzinie przestrzeń, szkołę i poczucie bezpieczeństwa. Tylko, że za ten model płaci się czasem pieniędzmi, no i codziennym dojazdem. Westchester jest więc czymś więcej niż ładnym miejscem pod Nowym Jorkiem. To mały portret amerykańskiego kompromisu. Między karierą a spokojem. Między miastem a domem. Między bliskością centrum a potrzebą oddechu. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24, gdzie opowiadamy świat przez miejsca, ludzi i historie, które pomagają zrozumieć więcej niż same nagłówki. Podcast Świat znajdą Państwo także na YouTube, Instagramie, Facebooku i na Spotify. A premierowe wydania odcinków w Polskim Radiu 24 w każdą niedzielę o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
4: Radio Podcast.
5: Jest 7:50, no już prawie 7. Jak wygląda u Państwa ta wczesna godzina? Może tak jak u Wisławy Szymborskiej. Wczesna godzina. Śpię jeszcze, a tymczasem następują fakty. Bieleje okno, szarzeją ciemności. Wydobywa się pokój z niejasnej przestrzeni. Szukają w nim oparcia chwiejne, blade smugi. Kolejno, bez pośpiechu, bo to ceremonia. Dnieją płaszczyzny sufitu i ścian, oddzielają się kształty. Jeden od drugiego, strona lewa, strona od prawej. Świtają odległości między przedmiotami, ćwierkają pierwsze błyski na szklance, na klamce. Już się nie tylko zdaje, ale całkiem jest to, co zostało wczoraj przesunięte, co spadło na podłogę, co mieści się w ramach. Jeszcze tylko szczegóły nie wyszły w pole widzenia. Ale uwaga, uwaga, dużo wskazuje na to, że powracają kolory i nawet rzecz najmniejsza odzyska swój własny razem kształt z odcieniem cienia. Zbyt rzadko mnie to dziwi, a powinno. Budzę się zwykle w roli spóźnionego świadka, kiedy cud już odbyty, dzień ustanowiony i zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność. Pięknej poranności Państwu życzymy.
3: Ogłoszenie społeczne.
6: Misiek?
7: Tak?
6: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
7: Ale jak?
6: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
8: A co to jest PBC?
6: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
9: Przystanek Zdrowa Wątroba.
3: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Filozofia Martina Heideggera znalazła w polskiej popkulturze wyjątkowo udane ucieleśnienie. O tym, co dziś można znaleźć w ideach kontrowersyjnego filozofa i ile Heideggera jest w Adasiu Miałczyńskim, porozmawiam z filozofką Martyną Butrym.
11: Cały czas marzę o miłości, ale nawet jakby przyszła, to on by właściwie chyba jej nie chciał. Cały czas chce coś zmienić i ciągle wraca do punktu wyjścia.
10: Zbliżenie już dziś po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na Teneryfę dotarł statek wycieczkowy z hantawirusem. Mimo braku objawów, wszyscy zostaną przebadani. Razem odbudujemy Węgry. Pojednawcze słowa nowego premiera Petera Modziora po objęciu urzędu. Nietypowe znalezisko na polskiej plaży. W Mikoszewie Bałtyk wyrzucił martwego wieloryba. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Na początek zaglądamy na Wyspy Kanaryjskie. Statek wycieczkowy MV Hondius wpłynął do portu Granadilla na Teneryfie. Na pokładzie wycieczkowca odnotowano 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Obecnie żadna z obecnych na statku osób nie ma objawów. Mimo to wszyscy pasażerowie traktowani są jako przypadki wysokiego ryzyka. Służby przebadają pasażerów i załogę na obecność hantawirusa. Na Wyspy Kanaryjskie przybył dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, który wraz z ministrem spraw wewnętrznych i ministrą zdrowia Hiszpanii będzie nadzorował operację. Hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia poinformowała wcześniej, że jako pierwsi pokład opuszczą obywatele Hiszpanii, a następnie reszta załogi i pasażerów podzielonych według narodowości. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski wcześniej potwierdził Polskiemu Radiu, że pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Jak wyjaśnił, oznacza to konieczność samoobserwacji i monitorowania stanu zdrowia.
2: Gdyby się coś medycznie zdrowotnie z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy, tak? Czyli my się o tym dowiadujemy, czyli ma nam raportować swój stan zdrowia.
1: Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku. Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie oraz kontakt z ich odchodami, śliną lub moczem. Choroba początkowo przypomina grypę. Pojawia się gorączka, bóle mięśni i osłabienie, ale szybko może doprowadzić do niewydolności oddechowej. Nie ma specyficznego sposobu leczenia. Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór nowego premiera. Peter Modzior przemawiał nie tylko do posłów, ale i do Węgrów zgromadzonych przed gmachem parlamentu. Więcej w relacji Piotra Piętki.
3: Peter Modzior zarówno w parlamencie, jak i przed nim mówił, że najważniejsze jest pojednanie. Zwrócił się do tych, którzy nie głosowali na jego partię. Powiedzcie im, że ten kraj jest również ich, bo należy do wszystkich, że oni też są potrzebni, bo każdy jest potrzebny i że razem odbudujemy Węgry, bo nie ma prawicy, nie ma lewicy, są tylko Węgrzy. Powiedział Modzior. Razem z nim na placu było 140 reprezentantów partii TISO w parlamencie. Świętujemy teraz, ale od poniedziałku czeka nas mnóstwo pracy. Jestem bardzo szczęśliwa, że otrzymaliśmy tak wielki mandat od narodu, powiedziała Polskiemu Radiu posłanka Wiktoria Sztrąpowa. W nadchodzącym tygodniu deputowani rozpoczną przesłuchanie kandydatów na ministrów rządu Petera Modziora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Służby zakończyły wstępne działania na Warmii i Mazurach. Jak wynika z ustaleń żandarmerii wojskowej, wczoraj rano we wsi Osieka w powiecie bartoszyckim spadł rosyjski dron wojskowy. Choć nikomu nic się nie stało, to jednak, jak mówili naszemu reporterowi Krzysztofowi Kuczyńskiemu, tutejsi mieszkańcy, czuć było delikatny strach.
4: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata, może w każdej chwili mógł spaść w każde jedno miejsce, czy tu. No bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
5: No trochę czułem niebezpieczeństwo, ale czułem bardziej zaskoczenie, że to właśnie na moim polu się to się stało. Ja muszę dokończyć tam prace polowe, bo ja siałem nawóz azotowy i w ten czas nie mogę tam pojechać i dokończyć, także nie wiem nawet kiedy to będzie możliwe.
1: A obiekt został przetransportowany do Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze badania. Wieloryb znaleziony w wodach polskiego Bałtyku. Martwe zwierzę znaleziono na plaży w Mikoszewie na terenie rezerwatu Mewia Łacha. To okolice ujścia Wisły. Nie wiadomo jakiego jest gatunku, natomiast jest w stanie znacznego rozkładu, przekazał Radiu Gdańsk Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF. Kilkumetrowe zwierzę ma zostać zabrane z plaży. Decyzję w tej sprawie podjąć mają Urząd Morski, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Stacja Morska w Helu. Iluminacjami zakończył się Dzień Europy. W Warszawie barwami unijnymi był podświetlony Pałac Kultury i Nauki, a także Stadion Narodowy. W innych krajach, m.in. berlińska brama brandenburska i rzymskie koloseum. W

0: obchodzonym 9 maja Dniu Europy w Warszawie atrakcję przygotowało przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Biuro Parlamentu Europejskiego. Były debaty, konkursy i atrakcje dla starszych i młodszych.
1: Mój brat na Globusie prawie codziennie ćwiczy.
2: To ty dużo chyba znasz tych stolic europejskich?
1: No, prawie wszystkie.
3: Ten samochód jest wykorzystywany do celów szkoleniowych przez Akademię Frontexu, która jest zlokalizowana, tak jak siedziba Frontexu, w Warszawie. To auto można sobie przyjść tutaj obejrzeć, można wsiąść do środka, można tak przymierzyć się za kierownicą, jak to jest prowadzić taki samochód jak strażnik graniczny.
4: Z okazji Święta Europy możemy zrobić peelingi kawowe. Jest to naturalny kosmetyk, który możemy wykorzystać z rzeczy, które mamy w domu.
2: No i mamy tu zapachy jeszcze.
4: Tutaj akurat mamy cytrusy, które fajnie komponują się z zapachem kawy.
0: Na miejscu była nasza reporterka Agata Król. Dzień Europy to święto upamiętniające deklarację Schumana z 1950 roku, która dała początek integracji europejskiej.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niemal w całym kraju zapowiada się ciepły i słoneczny dzień. Przelotny deszcz możliwy tylko na północnym wschodzie, a w dalszej części dnia także w zachodnich regionach. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 18 do 20 stopni. Chłodniej dziś tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie, tam maksymalnie 13 stopni.
6: No nie da się ukryć, jest 8:06.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: I mój ulubiony cytat o niedzieli ze Sławomira Mrożka z Emigrantów. Ja znam tylko jedną wolność. Jak nie muszę iść do roboty, ja w niedzielę jestem wolny. To mi zrób 7 niedziel w tygodniu, a w rękę cię pocałuję jak samego Chrystusa. 7 niedziel, ale płatnych. Niedziela, 10 maja, 130 dzień roku. Ten dzień będzie trwał aż 15 godzin i 26 minut. Jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry. Dziękujemy, że są Państwo z nami. No bo jak są Państwo z nami, to i my jesteśmy. I zapraszamy do słuchania.
7: Spakowani. Poradnik turystyczny.
8: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki i zapraszam na audycję Spakowani, audycję o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zrobimy listę miejsc, które można odwiedzić bez ryzyka, że wrócicie z poczuciem, ojej, mogłem właściwie zostać w domu. Pomogą nam w tym atrakcje z certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, czyli takie turystyczne pewniaki, turystyczne Oscary. Moim gościem jest pan Jacek Janowski, dyrektor rozwoju wsparcia turystyki w Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: No i zacznijmy od tego, co to jest ten certyfikat POT?
9: Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to jest rodzaj nagrody, jaką przyznaje Polska Organizacja Turystyczna, prestiżowej nagrody, bo to jest uznawana za najważniejszą nagrodę w polskiej turystyce, w konkursie na najlepszy produkt turystyczny. Czyli Polska Organizacja co roku przyznaje 10 certyfikatów plus jeden złoty certyfikat, który jest takim Grand Prix w danym roku, jeżeli chodzi o najlepszy produkt turystyczny. A co jest tym produktem turystycznym? To przede wszystkim są to miejsca turystyczne, są to obiekty turystyczne, mogą to być szlaki turystyczne, ale też wydarzenia turystyczne, różne kulturowe, sportowe. I te miejsca, te obiekty, te produkty turystyczne, krótko mówiąc, są nagradzane przez polską kapitułę powołaną przez Polską Organizację Turystyczną po to, żeby rekomendować turystom krajowym, też zagranicznym, wybór Polski czy polskich regionów jako destynacji turystycznej do spędzania weekendu,
10: spędzenia wakacji, urlopu, wyjazdu po prostu turystycznego.
8: No właśnie, bo tutaj uściślimy, że Polska Organizacja Turystyczna nie jest tylko tak taką siecią turystycznych ambasad Polski na świecie, która ma za zadanie ściągać turystów zagranicznych do Polski. Tak, oczywiście to jest bardzo ważne zadanie, ale Polska Organizacja

0: turystyczna jest również organizacją, która ma wspierać turystykę krajową.
1: Tak, polska organizacja została powołana po to, aby promować Polskę.
2: Turystyczną Polskę za granicą, ale też w kraju oczywiście, gdzie pokazujemy najciekawsze miejsca i inspirujemy turystów do tego, aby mogli wybrać Polskę jako kierunek swojej podróży. Dlatego też tych akcji realizujemy wiele w oparciu również właśnie o te najlepsze, najciekawsze produkty turystyczne. A tutaj warto jeszcze podkreślić, że przy wyborze takiego najlepszego produktu turystycznego to nie jest tak, że osoby pracujące w POCie decydują, kto otrzymuje dany produkt turystyczny, certyfikat na dany produkt turystyczny.
1: Jest to taki proces długotrwały.
0: No właśnie, bo chciałbym poznać taką, żeby nasi słuchacze poznali taką kuchnię przyznawania tego certyfikatu. Jak to wygląda, jak to jest sprawdzane, jak to jest ten certyfikat przyznawany na podstawie badań, analiz, tajemniczego klienta, który jedzie w dane miejsce sprawdzać, jak to wygląda?
1: Przede wszystkim mamy partnerów w każdym regionie, są to regionalne organizacje turystyczne, które prowadzą półfinały regionalne konkursu na produkt turystyczny. To właśnie tam, w pierwszym etapie konkursu, poszczególne obiekty, miejsca, szlaki mogą zgłaszać się
2: według odpowiedniego oczywiście formularza. Kapituła regionalna wyłania 3 najlepsze produkty w regionie. Z każdego województwa spływają do potu maksymalnie 3 produkty turystyczne, które wygrały w poszczególnych regionach.
0: Nasi słuchacze już z niecierpliwością czekają na to, kiedy padną konkrety. Tak. Jakie to są złota piątka, czy 5 najważniejszych tegorocznych, bo powiedzmy, że na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej znajdziecie Państwo znacznie więcej tych miejsc, które są certyfikowane i to jest taka swoista mapa, jak poruszać się po Polsce bez ryzyka, że sztuczna inteligencja podpowie nam, jedź tu, bo tu jest fajnie, a potem się okazuje, że nie fajnie. Nie, bo to miejsce, które jest sprawdzone przez żywych ludzi, przez ludzi, którzy bardzo starannie przypatrują się wszelkim aspektom. I tak, Twierdza Srebrna Góra, która w tym roku zdobyła złoty certyfikat. Dlaczego?
2: Ja pozwolę sobie tylko dokończyć jeszcze ten proces wyboru, bo tutaj myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, co pan redaktor wspomniał, że wyboru najlepszego produktu turystycznego, certyfikatu, dokonują ludzie z branży turystycznej. Są to eksperci marketingowi, ale też przedstawiciele Polskiej Izby Turystyki, przedstawiciele mediów tradycyjnych, ale też elektronicznych. Więc wiele, wiele podmiotów jakby pracuje w kapitule po to, żeby wyłonić najbardziej prestiżowe, najlepsze certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. A jednym takim złotym certyfikatem jest właśnie Srebrna Góra, Twierdza w Srebrnej Górze, która otrzymała główną nagrodę. Twierdza Srebrna Góra to jest wyjątkowy obiekt militarny na Dolnym Śląsku, który...
1: Największa górska twierdza w Europie.
2: Dokładnie tak, która kiedyś była zamieszkiwana przez żołnierzy. Tam przebywali żołnierze, ponad 3,5 tysiąca żołnierzy tam się mieściło. A w tej chwili te miejsca są udostępnione do turystyki. Można je zwiedzać ze świetnymi przewodnikami, którzy są przebrani za właśnie za wojskowych, ale jednocześnie można tam nocować, bo tam są też sale noclegowe. Można tam świetnie zjeść, no i spędzić czas, wracając trochę do tych czasów historycznych, w których ta twierdza pełniła tą rolę militarną.
0: Dla jednodniowego turysty to jest żaden problem. Podjechać z Wrocławia te 60 parę kilometrów, bo Twierdza Srebrna Góra to są okolice Ząbkowic Śląskich, czy z Wałbrzycha, ale jeśli ktoś wybierze się z Gdańska, z Olsztyna, z Rzeszowa, no to ta Srebrna Góra nie powinna być chyba tylko i wyłącznie jednym elementem do obejrzenia, bo to troszeczkę taka by była wycieczka trochę postawiona na głowie.
1: No właśnie, zawsze jest tak, że my wybieramy sobie
2: kilka miejsc, które chcemy zobaczyć. Chcemy przeżyć pewną historię, a Dolny Śląsk oferuje nam tego typu przeżycia i tutaj absolutnie pojechać na Dolny Śląsk po to, żeby chociażby aktywnie wypocząć. Jest to doskonała atrakcja do tego, aby pojeździć na rowerze chociażby, czy pochodzić po górach w Karkonoszach na Dolnym Śląsku i przy okazji zwiedzić też Twierdzę Srebrną Górę, ale też chociażby kopalnię złota w Złotymstoku, która otrzymała też złoty certyfikat kilka lat temu.
1: To więc ja jeszcze dorzucę w Bardzie.
0: Niedaleko. Spływy kajakowe.
1: I przecudnej
0: urody Droga Krzyżowa, gdzie na tej Drodze Krzyżowej mamy kilkanaście kapliczek, każda w innym stylu architektonicznym. Od gotyckich zamków po mauretańskie budowle. Także to też warto.

0: to zobaczyć. Okej, przejdźmy do kolejnej tej certyfikowanej atrakcji. To jest fabryka czekolady Ewedel, dawniej 22 lipca. Tutaj nie musimy doszukiwać się dodatkowych atrakcji, bo ta fabryka czekolady jest po prostu w stolicy. Mnóstwo atrakcji tak. Przy okazji. Ale skąd ten Wedel się wziął? I no co właśnie, tam ciekawego?
1: Tutaj poczujemy i posmakujemy to, co jest dla nas, myślę, bardzo fajne, czyli czekoladę. W tym obiekcie jest pokazana cała procedura, cały proces produkcji tej czekolady. Więc to taki jest intelektualna pożywka dla osób, które lubią czekoladę, ale też ci, którzy są zainteresowani całym procesem, jak ta czekolada powstaje. I to jest kolejny element na mapie Warszawy do tego, żeby zobaczyć obok chociażby Muzeum Polskiej Wódki, która również otrzymała też na warszawskiej Pradze. W Koneserze jest to miejsce, które otrzymało również certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Dokładnie.
0: To jest część jakiejś polskiej tradycji. Natomiast jeszcze zatrzymując się na momencik w tym Muzeum Czekolady, warto zwrócić uwagę na to, że tam są też czekoladki w kształcie hipopotama.
1: Ponieważ
0: Wedel kiedyś do ogrodów zoologicznych tak. Dostarczał czekoladę i to też jest taki bardzo fajny element, jeśli pójdziemy zwiedzać to muzeum z dziećmi.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy do Sierpca, tak, bo to jest kolejny laureat.
1: Tu jest bardzo istotne to, że Warszawa jest takim hubem, który przyciąga turystów, ale coraz więcej atrakcji jest poza Warszawą, w regionie mazowieckim, gdzie możemy zobaczyć mazowiecką wieś, poznać rytuały mazowieckiej wsi, uczestniczyć w warsztatach różnego rodzaju, które tam się odbywają.
2: Interaktywny skansen.
1: Interaktywny skansen, ale też wydarzenia, które tam są organizowane dosyć często. Wydarzenia, które pokazują kulturę wsi, mazowieckiej wsi, która jest bardzo charakterystyczna, a jednocześnie możemy skosztować fajnego wiejskiego jedzenia.
0: Ta interaktywność na przykład polega na tym, że tam jest wciąż działający piec chlebowy i ten piec cały czas ten chleb produkuje i można tego chleba pokosztować.
1: Tak.
0: Kolejna stolica polskiej piosenki, Opole, najlepiej oczywiście w czerwcu, kiedy ten festiwal się odbywa, ale może jeszcze oprócz tego...
1: W czerwcu to tak naprawdę chyba ciężko, dlatego że biletów jest ograniczona liczba, ale jeżeli ktoś chce poczuć klimat podczas festiwalu, to czemu nie? Aczkolwiek warto pojechać do Opola o każdej porze roku, dlatego że jest tam Muzeum Polskiej Piosenki, które funkcjonuje cały rok, gdzie możemy jak przez soczewkę zobaczyć, jak powstawał festiwal i posłuchać różnych przebojów. Spędzić naprawdę kilka dobrych godzin w tym Muzeum Polskiej Piosenki, zobaczyć, jacy artyści występowali na początku, w pierwszych edycjach tego festiwalu. Naprawdę fajny sposób zabawić się w tym Muzeum Polskiej Piosenki.
0: Ja bym zwrócił uwagę na pulpit dyrygenta pierwszego festiwalu z 63 roku. Są na nim oryginalne notatki, w tym kilka bardzo szczerych o wykonawcach notatek i niektóre są takie szczere do bólu. No dobrze.
1: Interaktywnie oczywiście spędzamy czas, natomiast również można zabawić się, być przez jakiś moment gwiazdą piosenki i nagrać sobie swoją piosenkę i wysłać sobie na maila w anturażu właśnie tego muzeum.
0: Turysta z Gdańska przyjechał do Opola, zobaczył Muzeum Polskiej Piosenki, no ale zostaje jeszcze kilka dni. Co w okolicy?
1: Na pewno warto pojechać do Krasiejowa w regionie opolskim. Tam jest również park, Jura Park w Krasiejowie, który pokazuje przez pryzmat właśnie dawnych czasów. Park jurajski, oczywiście dinozaury i też pewnego rodzaju wydarzenia. Jest też muzeum, są też wystawy różnego rodzaju, gdzie można spędzić w sposób interaktywny również czas. To jest jedna z tych rzeczy. Pojechać można też, jeżeli ktoś lubi zajrzeć do historii, chociażby Moszna Zamek w regionie.
0: Przedłużenie tego Jura Parku dla dzieci, bo to jest bajkowy zamek. Bajkowy, tak. Wygląda jak z Disneylandu.
1: Dokładnie tak. Tam wiele organizowanych wydarzeń również. Tam można zamieszkać, można się przespać w takich właśnie odpowiednich pomieszczeniach, w salach.
0: Śląsko-Polski zahacza troszeczkę o kolejnego laureata, czyli śląskie smaki, szlak kulinarny.
1: Tak, coś. To są smaki właśnie regionu śląskiego. Jest to szlak oparty o restauracje w regionie śląskim, które są jednolicie oznakowane, które mają specjalne dania oparte na tradycji śląskiej. Czyli tutaj...
0: I nie są to tylko zrazy wołowe z modro, kapusto i kluskami śląskimi, różne inne.
1: Tak, nie są tylko takie, są desery też śląskie,

0: ale na pewno ci, którzy przyjeżdżają raz na jakiś czas na Śląsk, to na pewno pójdą i skosztują właśnie tych zrazów z modrą kapustą, bo to jest takie jazda obowiązkowa.
1: Co jeszcze w okolicy tych śląskich smaków?
0: Śląskie smaki, oczywiście szlak zabytków Techniki Województwa Śląskiego, czyli 40 kilka obiektów, które są obiektami poindustrialnymi, które kiedyś były fabrykami, różnego rodzaju zakładami górniczymi również, a w tej chwili one funkcjonują jako takie obiekty do zwiedzania. Chociażby kopalnia Guido w Zabrzu, która jest najniżej położoną trasą turystyczną w Europie, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Tutaj też warto, jest kilka rodzajów takiego zwiedzania takiej kopalni, bo można ekstremalnie ją zwiedzać, czyli chodzić takimi korytarzami, które nie są dostępne na co dzień, ale też można zwiedzać w sposób taki bardziej lajtowy, krótko mówiąc, i można zobaczyć tą pracę górników właśnie w tej kopalni.
1: Jakie jeszcze miejsca Polska Organizacja Turystyczna na ten sezon poleca?
2: Warto pojechać też do polskich miast, ale
0: nie tylko do polskich miast takich.
2: W dwóch byliśmy,
0: ale polecam mniejsze miasta, chociażby na Łęczów, prawda? Możemy odwiedzić na Łęczowski hotel milicyjny. Hotel zbudowany na bazie tego sanatorium. Wiele takich jest elementów, które kojarzone są z tamtymi czasami. Jeżeli się przeniesiemy na północ do Polski, region pomorski, to nie tylko kojarzony jest z plażą i odpoczynkiem nad polskim morzem, ale chociażby też można zobaczyć turystykę wiejską Swołowo, kraina w kratę. Miejsce, gdzie możemy wejść i pójść do wsi, która ma specyficzne budownictwo krainy w kratę.
1: To jest w jakiej okolicy?
0: Bo to jest niedaleko Kaszub.
1: Co
0: my jeszcze tam mamy? Jest tych obiektów bardzo dużo. Polecam oczywiście wejść na stronę Polska Travel, bo tam mamy całą bazę ponad 250 certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: 250, tak. Jest do obejrzenia.
0: Ale pojedźmy na południe. Bieszczady, bieszczadzkie drezyny rowerowe, złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwiedzanie Bieszczad z perspektywy rowerów jeżdżących na torach. Więc to też jest ciekawe przeżycie w takiej atrakcji, jaką są Bieszczady.
1: Proszę Państwa, do wyboru, do koloru na stronie Polska Travel znajdziecie ponad 200 miejsc, za które głową ręczy Polska Organizacja Turystyczna. Jest gdzie pojechać na wakacje, jest co oglądać, bo Polska jest piękna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
2: Dziękuję bardzo.

0: A teraz będzie tak, czyli kto wygrał, kto przegrał, kto zremisował, kto się cieszył, kto się śmiał, a kto płakał, kto ma nadzieję, a kto już wszystko stracił, albo jeszcze nie. I to się wszystko mieści w jednym krótkim słowie. Sport. U nas odpowiedzialny za te emocje jest Krzysztof Kozak. Dzień dobry.
1: Dzień witamy. Dobry. Ja jestem tylko przekaźnikiem. Odpowiedzialni są ci, którzy występują na arenach, na boiskach, w ringach bokserskich, czy na matach zapaśniczych, albo na przykład na torach kajakowych, bo przecież już sezon sportów wodnych rozkręca się. Już są kajakarze po pierwszych zawodach Pucharu Świata, które jeszcze trwają w Segedynie. Za chwilę ruszą wioślarze, więc naprawdę w sporcie dzieje się, no ale dzieje się przede wszystkim w piłkarskiej ekstraklasie. O tym też będziemy mówić, ale o tym na koniec naszego sportowego wejścia. Teraz o imprezie, która no, ma już ponad 40 lat, bo mówimy o memoriale Feliksa Papy Sztama, jednego z najwybitniejszych polskich trenerów w historii, nie tylko boksu, w ogóle w historii polskiego sportu. Wychowanek mistrzów olimpijskich, medalistów olimpijskich, mistrzów Europy. No i jego pamięć uczczono wczoraj w Radomiu. Co ciekawe...
0: Kiedyś to działo się w Warszawie.
1: Tak, ale był też taki okres, kiedy rzeczywiście w różnych miastach Polski, dlatego że ci jego wychowankowie... No to z całej Polski tak naprawdę się wywodzili.
0: Taka była baza w Cetniewie, gdzie to była wszystko baza w Cetniewie, się
1: tak,
0: wykuwało.
1: Wykuwało, tak, tam trenowali. Na wczoraj w Radomiu, hala w Radomiu nosi imię Kazimierza Paździora. To jeden z tych wybitnych wychowanków trenera Papy Sztama.
0: Złoty medalista olimpijski.
1: Tak jest, złoty medalista olimpijski z Rzymu z 1960 roku. No i wczoraj reprezentacja Polski pokonała Wielką Brytanię. To był w ogóle taki czwór mecz międzynarodowy w takiej formie.

ogóle odbywał się w tym roku ten memoriał. Drużyny mieszane, bo przecież panie też już od wielu lat są ważną częścią olimpijskiego boksu.

0: kilogramów Bartłomiej Rośkowicz zaprezentował taki bardzo radosny boks określany...
1: Taki jak Juliusz Remeta.
0: No myślę, że też no, świetnie technicznie walczył. Taka szermierka na pięści, jak to kiedyś mówiło się właśnie o takich technicznych bokserach. Wygrał jednogłośnie z Sonnym Kerem. Posłuchajmy, co powiedział po tej walce.
2: Szachy w ringu, ja z tym się czuję najlepiej, więc wiedziałem, że szybkością i cwaniactwem takim ringowym gdzieś bym oszukiwał rywala i to wychodziło. Celuję, żeby być w tej czołówce światowej i tam się uplasować na dobre. Wiem, że jest to blisko, jak nawet nie jest to wyciągnięcie ręki, tylko potrzeba kwestia czasu, żeby to udowodnić całemu światu.
0: No ładne określenie, szachy w ringu, czyli po prostu trzeba z tego...
1: Szermierka w ringu, jak to kiedyś bywało. A teraz tak. To jak ktoś wyjdzie, no ale to już dajmy spokój.
0: W wadze do 57 kg to kobieca kategoria, w której właśnie w Paryżu triumfowała Julia Szeremeta. Tutaj w Radomiu wystąpiła Wiktoria Rogalińska, no i pokonała Vivien Parson 4-1.
3: Liczyłam tutaj na to moją szybkość i na pracę nóg. Liczyłam, że to będą moje atuty. No i myślę, że w miarę sobie gdzieś tam poradziłam i starałam się to jak najlepiej wykorzystać.
0: No i wszystko pozostaje po staremu, bo tak naprawdę od zawsze podkreślano, że w boksie najważniejsza jest praca głowy i praca nóg.
1: A ja myślałem, że cios, bo jak ktoś ma cios, to w boksie wygrywa.
0: No i w kwietniu, przypomnę, minęło 50 lat od śmierci Feliksa Papy Sztama. Teraz o żużlu, też bardzo taka dyscyplina związana z sukcesami reprezentantów Polski. No
1: przecież mamy... Ale chcieliśmy wygrać.
0: Wczoraj.
1: To.
0: No chcieliśmy, no ale czasami trzeba zająć drugie miejsce, bo ktoś okazuje się lepszy. No i wczoraj w Rzeszowie okazali lepsi się Duńczycy. To były drużynowe mistrzostwa Europy. A wynik biało-czerwonych komentuje, no my mamy nadal, a nie Duńczycy, mistrza świata. Tylko
1: no to jeszcze przed nami,
0: prawda? Bartosza z Marzlika. Tak, no to posłuchajmy pana Bartosza.
4: Zdobyliśmy jakby drużyna srebrny medal i należy się z tego cieszyć, bo medal zawsze jest medal, nie zawsze świeci słońce i złote medale same nie przychodzą. Gratulacje dla Danii i Szwecji. Myślę, że parę fajnych wyścigów dzisiaj było i robione jest wszystko, żeby nie za bardzo pomóc Polakom, to na pewno, ale to tak żartobliwie. Mamy dobry zespół, czy ten, czy inny i po prostu dzisiaj trochę szczęścia, trochę mało dopasowania, a to nic.
0: No ale cieszy to, że mamy następców naszego znakomitego mistrza.
1: No i medal to jest medal.
0: Oczywiście, prawda? Tak jest. Bartosz Bańbor wczoraj świetnie się spisał, bo zdobył dla Polski aż 14 punktów.
5: Jestem zadowolony, no bo cieszy mnie to, że mogłem pomóc reprezentacji, bo mi bardzo na tym zależało. Jeszcze przed tak naprawdę publicznością swoją, miasto, z którego pochodzę, to jeszcze tym bardziej dobrze smakuje. Bardzo dobrze udało mi się razem z teamem spasować te motory na start. Bardzo dobre starty miałem. No publiczność też mnie wspierała i czułem to, bo to dodawało mi jeszcze dodatkowej motywacji i siły, żeby jechać jak najlepiej.
0: Teraz o kajakarstwie, bo w Segedynie na Węgrzech trwają pierwsze zawody Pucharu Świata w tej dyscyplinie. Kajakarka Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w rywalizacji na 500 metrów.
6: Udało się zdobyć brązowy medal. Jestem bardzo szczęśliwa, mimo że po przepłynięciu linii mety miałam lekki niedosyt, ale później po analizie z trenerem stwierdziliśmy, że no jesteśmy w tej jeszcze, że tak powiem, robocie, więc wiemy, ile jeszcze musimy odpuścić, żeby było szybciej. Natomiast sam wyścig był szybki, ponieważ no ja tutaj zrobiłam swój rekord, także to jest moja życiówka na 500 metrów, więc jestem bardzo zadowolona i patrzę pozytywnie na kolejne nadchodzące starty.
0: Dziś zakończenie zawodów na Węgrzech, a teraz przenosimy się do Włoch. Sensacja na tenisowych kortach Foro Italico w Rzymie. Na trzeciej rundzie zakończyła udział liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Rumunką Soraną Kirsteą. No a dziś o awans do czwartej rundy Iga Świątek zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Iga... No właśnie, jak Iga?
0: No chyba dobrze. No,
1: ale masz jakieś takie wiadomości z drugiej ręki?
0: Nie mam... No ale widać,
1: ale
0: że
1: mamy nadzieję,
0: czuje się dobrze we Włoszech. No przecież w Madrycie, no pamiętajmy, że to była choroba, wirus, który dopadł nie tylko Igę Świątek, tylko jeszcze kilka innych zawodniczek i kilku innych zawodników. A teraz widać, że już wszystko dochodzi do normy.
1: Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ktoś tak remisuje, chociaż...
0: Została nam tylko jedna. I tak często ostatnio bywa, że już po drugiej, trzeciej rundzie mamy już tylko jedną przedstawicielkę naszego tenisa.

0: tenisa, czyli Iga Świątek.
1: To jest tylko takie przedwiośnie w polskim tenisie.
0: No oczywiście, sezon się rozkręca. Mamy dopiero za sobą jednego wielkiego szlema tego w Australii, a przed nami za chwilę Paryż, bo teraz już przecież to są wszystko turnieje na mączce. Później trawa Wimbledonu, no i US Open tradycyjnie na koniec sezonu. No ale teraz...
1: Ale trzymamy kciuki za Rzym.
0: Mówiliśmy o Włoszech, to o Giro d'Italia, ale to Giro d'Italia na razie jeszcze jest w Bułgarii, no bo to taka świecka tradycja, że Włosi właśnie rozgrywają te pierwsze etapy gdzieś tam za granicą. Teraz w tym roku przypadło na Bułgarię. Wczoraj drugi etap wygrał Urugwajczyk Guillermo Sidwa. Dziś kolarze dojadą do Sofii, a jutro w dniu przerwy przeniosą się już na Półwysep Apeniński bez Polaków tym razem, Giro d'Italia. Natomiast wczoraj zakończyła się Vuelta Espania. Wygrała reprezentantka gospodarzy Paula Blasi. Najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma na 8. miejscu. Czas na futbol.
1: No właśnie, kibice piłki nożnej pewnie by nam tego nie wybaczyli.
0: Gdybyśmy nic nie powiedzieli, nie, w ogóle nie było takiej możliwości, żeby nic nie powiedzieć o piłce nożnej. Sezon się zbliża do końca i coraz więcej
1: jeszcze nic nie
0: emocji.
1: Wiemy.
0: Nic nie wiemy, naprawdę, nic nie wiemy. Nikt nie chce zostać mistrzem. Mamy już, wiemy jedną rzecz, że mamy już jednego spadkowicza, ale o tym za chwilę. Trwa 32. kolejka. No, cenne zwycięstwo Widzewa Łódź, który pokonał Lechię Gdańsk 3-1. No i o tym spotkaniu szkoleniowiec Łodzian Aleksander Wukowicz.
2: Gratulacje przede wszystkim dla drużyny za postawę, za ważną wygraną. Też gratulacje dla całego społeczeństwa Widzewa za to, jak w tej trudnej chwili zareagowaliśmy. To, co było dla nas ważne i o czym rozmawialiśmy przed, w trakcie tygodnia, to miało miejsce. Dla mnie osobiście to jest pierwszy taki moment tutaj, gdzie poczułem to, co jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim, a to jest ta synergia i to, jak po prostu tworzyliśmy jedność na tym stadionie i jak po prostu jaką też energię wspólnie utworzyliśmy.
0: A to ciekawe, bo ta jedna z najbardziej skutecznych drużyn, czyli Lechia Gdańsk, najwięcej strzelonych bramek, ale też bardzo dużo straconych, może spaść. No akurat teraz po tej porażce w Łodzi trafiła...
1: Niezbadane są wyroki.
0: Oczywiście.
1: Tak
0: jest, polska piłka jest nieprzewidywalna. Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 3-2, pomocnik Dumy Podlasia Kajetan Schmidt.
3: Wpadło tak jak w treningu, więc mam nadzieję, że po prostu to będzie się przenosić na kolejne mecze, bo takie coś to jest fajny taki bodziec do pracy i takie fajne podbudowanie. Na pewno to jest bardzo fajny moment, bo coś takiego jak bramka w doliczonym czasie gry podbuduje nas i na kolejne mecze wyjdziemy z takim samym nastawieniem jak na ten mecz.
0: No to jeszcze trener Dumy Podlasia Adrian Siemieniec.
4: Gratulacje i podziękowania dla zespołu za generalnie bardzo dobry mecz i walkę do końca, bo myślę, że w tym momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 2-2, biorąc pod uwagę, jaką mamy rundę, ile już rozczarowań, do końca wierzyliśmy w to zwycięstwo i życie nam oddało i tak jest w piłce, że 2 tygodnie temu tutaj musieliśmy przełknąć tą gorycz porażki w ostatnich minutach, a 2 tygodnie później to my cieszymy się z takiej okoliczności. To jest w piłce piękne.
0: No i niespodziewana porażka triumfatora Pucharu Polski. Przecież niedawno świętował na Stadionie Narodowym w Warszawie. No być może rzeczywiście to było takie odetchnięcie, ale kto wie, czy tym samym nie pozbawili się szansy na to, żeby zdobyć dublet. Mowa o Górniku Zabrze, który przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 0-2. Obrońca Górnika Paweł Bochniewicz.
5: No byliśmy lepsi, no czułem to z boiska, że jesteśmy lepsi, ale no rzeczywiście brawa dla Zagłębia, z jakim poświęceniem i jak efektywnie się bronili w polu karnym szczególnie. Naprawdę było trudno znaleźć jakieś przestrzenie pomiędzy liniami. Na pewno brakowało nam trochę szczęścia w niektórych sytuacjach, pewnie piłka by się odbiła troszkę w lewo, troszkę w prawo i tą bramkę byśmy strzelili i wtedy ten mecz byłby pewnie zupełnie inny. Chcieliśmy wygrać ten mecz, bo wiemy, o co walczymy, ale się nie udało. Jedyne są, myślę, że ta gra, można na nią patrzeć pozytywnie, bo rzeczywiście no, dominowaliśmy to Zagłębie, no ale niestety zabrali 3 punkty z Zabrza.
0: No właśnie, zabrali.
1: Dominowaliśmy, ale nam zabrali. To,
0: tak jest.
1: Tak, też ładne takie powiedzenie sportowe.
0: No oczywiście, to wszystko można w sporcie wytłumaczyć. Byliśmy lepsi, ale przegraliśmy. No,
1: staraliśmy się, ale
0: nie wyszło.
1: Ale nie wyszło.
0: Tak. No dziś także 3 spotkania, bardzo ciekawe. Piast Gliwice, GKS Katowice, Wisła Płock, Motor Lublin, no a w Nieciecze ta pewna już degradacji Termal Lika zagra z pana ukochaną Legią Warszawa. Legia cały czas jeszcze musi drżeć o to, czy utrzyma się w tym sezonie, chociaż to zwycięstwo z Widzewem pozwoliło im też złapać taki oddech.
1: No i co z tego?

0: Tego, że się utrzyma. A miało być tak pięknie.
1: A miało być tak pięknie, miały być medale, miały być puchary, miały być gratulacje. Tutaj walka o utrzymanie.
0: Miał być kolejny puchar. No ale to już znowu musimy coś takiego powiedzieć. Zostawmy to.
1: Zostawmy
0: czekamy.
1: To. Dobrze. To, mówiliśmy o tych spotkaniach dzisiejszych. To jeszcze o sytuacji w tabeli. Liderem jest poznański Lech, który broni tytułu. Kolejorz ma 7 punktów przewagi nad Jagiellonią, Rakowem Częstochowa i Górnikiem. No ale te 3 drużyny, które gonią Poznań Lokomotywę, no niezbyt skutecznie w przypadku no, Górnika. No Jagiellonia oczywiście wygrała. Mają do rozegrania po jednym zaległym meczu z 31. kolejki. To jest to pokłoście właśnie rozegrania tego Pucharu Polski 2 maja i te drużyny muszą jeszcze, mają szansę jeszcze zmniejszyć tą stratę do kolejorza. No to ale dzisiaj także poznamy mistrza Polski w siatkówce. 5. mecz wielkiego finału w Sosnowcu. Warta Zawiercie podejmie broniącą tytuł Bogdankę Lublin. Początek o 14.45, więc dzisiaj naprawdę sportowy dzień, wielkie emocje przed nami.
0: To kto będzie mistrzem w siatkówce?
1: No ja stawiałem przed rozpoczęciem tego wielkiego finału na Wartę.
0: No to będzie Bogdanka. Kto będzie mistrzem Polski w piłce nożnej?
1: No chyba jednak Lech.
0: A ja stawiałem na Górnika Zabrze.
1: No jeszcze jest... A pamiętajmy, ostatnia kolejka, Studio S13 w pierwszym programie Polskiego Radia. Prowadzi Andrzej Janisz.
0: No właśnie, i będziemy wszystko wiedzieli. Wszystkie mecze o tej samej porze.
1: Tak jest.
0: I wszystko będzie jasne. Bardzo pięknie dziękujemy.
1: Ja też bardzo dziękuję.
0: Nasz specjalista od emocji sportowych, Krzysztof Kuzak. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia.
2: Autopromocja.
3: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
2: Autopromocja. Ogrody sztuki.
4: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Proszę Państwa, w niedzielny poranek, mam nadzieję, w dobrych nastrojach. Witam wraz z moim gościem, którym dziś jest pan dr Jacek Kuśmierski. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Architekt krajobrazu, ekspert w dziedzinie ogrodów historycznych, zwłaszcza oranżerii oraz historycznych kolekcji roślin. Proszę pana, nie ma teraźniejszości współczesności bez historii. Nie mówilibyśmy o współczesnych ogrodach sztuki, w ogóle o ogrodach, w których oglądamy galerie pod chmurką, albo też o cudownych, egzotycznych roślinach, gdyby nie historia i zacne postępowania wtedy współczesnych, którzy zadbali właściwie o to, że my tu i teraz możemy cieszyć się pięknymi ogrodami, ale też i z fantastyczną roślinnością. A z kolei ta roślinność nie zaistniałaby pod naszą szerokością geograficzną, gdyby nie takie, powiedziałabym, budowle, a właściwie to jest, zdaje się, architektura krajobrazu, tak? Ale to jest mała czy duża architektura ogrodnicza, szklarnia, palmiarnia, pomarańczarnia i to nie tylko za czasów królewskich, ale choć wtedy się zaczęło, w XVIII wieku.
5: To prawda, tak. Na szczęście ta historia kultury oranżeryjnej w Polsce jest bardzo długa i mamy bardzo wielowiekowe tradycje. Tych palmiarni, oranżerii, które ja tak wszystkie łącznie nazywam zazwyczaj cieplarniami po prostu, mamy stosunkowo bardzo dużo zachowanych współcześnie. Historycznie było ich bardzo dużo. W zasadzie przy każdym pałacu, przy każdym dworze, każdy miał swoją własną szklarnię. Oranżerie, palmiarnie, więc w zasadzie trudno określić, ile ich tak naprawdę w historii było. One były też wielokrotnie przebudowywane, rozbierane, budowane od nowa, także tych obiektów było bardzo dużo i współcześnie zachowano

0: zdecydowało się, ich też jest też całkiem duża, pokaźna liczba.
1: A czy można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że te ówczesne, na przykład pomarańczarnie albo szklarnie, one jednak nie tylko spełniały rolę takiego miejsca, gdzie te egzotyczne rośliny były hodowane, ale też tak na użytek dworu, że jakby taka, powiedzielibyśmy dzisiaj, nie wiem, piwnica to niekoniecznie, bo piwnica jest w dół, a to jest oświetlenie, bo to warunek konieczny, żeby było dużo światła i ciepła, bo te rośliny i wszystko, co związane z uprawą i hodowlą pod inną szerokością geograficzną niż my mamy ją tutaj, no potrzebują innych warunków do tego, żeby mogły żyć, żeby zachwycały swoją kolorystyką, albo też jeżeli mówimy o pomarańczarni, to skojarzenie jest raczej jednoznaczne, prawda?
0: Tak, to prawda. Podstawową funkcją takich obiektów była, tak jak pani powiedziała, uprawa roślin egzotycznych i przechowywanie też w okresie zimowym, bo nie wszystkie obiekty, szczególnie właśnie te najstarsze, 17-18 wieczne, one pełniły funkcję takiego przechowywania tych roślin egzotycznych tylko w okresie zimowym. A w ciągu lata były wykorzystywane też do innych funkcji. Głównie organizowano tam uczty, bale różnego rodzaju. Organizowano też wystawy ogrodnicze również, czy sztuki. Także one też pełniły wiele różnych funkcji. I dopiero to się zmieniło w XIX wieku, kiedy te obiekty stały się w pełni już przeszklone, miały tą konstrukcję stalową. Wtedy już te rośliny egzotyczne, tropikalne, można było w nich przechowywać przez cały rok, były one już sadzone w gruncie, więc już miały konkretne, wtedy te obiekty miały już konkretną, jedną dedykowaną funkcję. I generalnie do dziś w zasadzie jest to kontynuowane, ponieważ te obiekty, te, które się oczywiście zachowały, pełnią bardzo wiele różnych funkcji współcześnie, jako czy są to obiekty publiczne, na przykład głównie instytucje kultury, czy też prywatne.
1: A zaryzykowałby pan stwierdzenie, że to była ówczesna moda, czy bardziej może stwierdzenie, że to była też wygoda, ciekawość świata, chęć posiadania, chęć konsumowania, no bo też niektóre z tych egzotycznych roślin, owoców, no trafiały na stoły.
0: Tak, ja właśnie chciałem od tego zacząć, że w zasadzie ich taką podstawową funkcją były funkcje użytkowe. Właśnie to, że pozwalały na te dworskie stoły czy królewskie, zapewniały po prostu świeże owoce, czy dostarczały po prostu przypraw też, które były stosowane w kuchniach. Także jak najbardziej to była ich taka podstawowa funkcja. Oczywiście były też demonstracją statusu społecznego i zamożności, tak, ponieważ posiadanie takiej kolekcji, dokładnie tak, no wymagało po prostu posiadania dużych środków finansowych. Sama budowa takiego obiektu, sprowadzenie tych roślin egzotycznych i utrzymywanie ich później też w okresie zimowym, bo wymagało one opalania po prostu drewnem albo węglem, więc historycznie. Więc koszt był tak duży, że mogli sobie na to pozwolić tylko najbogatsi w zasadzie ludzie. Także to była też taka funkcja właśnie demonstracji władzy. Później za tym poszły też funkcje symboliczne, oczywiście odniesienia do mitologii, podkreślenia właśnie tego powiązania tych rodów z jakimiś mitologicznymi postaciami, z historycznymi. Także to były takie najważniejsze funkcje tych roślin. Oczywiście też dla tych, którzy się pasjonowali botaniką tak naprawdę, oczywiście to była też potrzeba właśnie takiego posiadania tych kolekcji, odkrywania tych roślin, ich biologii, ich pochodzenia. Także takie przypadki też były oczywiście.
1: Powiedział pan tutaj o właśnie takim statusie i nasunęło mi się takie porównanie, że jednak ta rola kulturotwórcza, nie tylko taka sprawcza i powodująca, że była to powiedzmy użytkowa rola, to możemy to zaobserwować na przykład w malarstwie, kiedy na tych obrazach mamy martwą naturę, ale to są bardzo egzotyczne owoce. Jeśli bierzemy pod uwagę naszą szerokość geograficzną, prawda? I skąd mamy też te winogrona, te pomarańcze, banany? No to też się pojawia na tych obrazach. Nie będę teraz tutaj mówiła o sztuce malarskiej, bo tematem są ogrody historyczne i te budowle, palmiarnie, pomarańczarnie, ogrodowe oranżerie, o których pan tak ładnie jednym słowem powiedział, cieplarnie. Jest jakaś zasadnicza różnica między tymi konstrukcjami, czy tylko w przeznaczeniu i w nazwie?
0: Na pewno historycznie cieplarnie były taką podstawową formą, bo w zasadzie chodzi o to, że to były po prostu struktury, które służyły do ochrony roślin, do przechowywania. One miały, ich powstawanie

0: sięga czasów w ogóle starożytnego Rzymu i one miały już wtedy formę takich właśnie prostych konstrukcji przykrywanych taflą, przeźroczystą taflą wykonaną z kamienia i od tego momentu ewoluowały. I faktycznie znamy najbardziej powszechne w naszej świadomości są oranżerie, ponieważ były to najstarsze konstrukcje murowane, które miały największą możliwość przetrwania, krótko mówiąc. Później one się zmieniały wraz z postępem technologicznym, szczególnie w XIX wieku po upowszechnieniu się konstrukcji stalowych, no one przybrały zupełnie nową formę, przybrały formę takich pałaców kryształowych, które też właśnie znamy. Także ta klasyfikacja jest bardzo trudna do określenia i właśnie w swoich badaniach, które też prowadziłem, próbowałem to uporządkować, wskazać różne sposoby klasyfikowania tych obiektów ze względu właśnie albo na warunki środowiskowe, które w nich panowały, bo zupełnie inne warunki są w cieplarni, w szklarni zimnej, zupełnie inne w tych cieplarniach gorących, wilgotnych i suchych. Tak jak pani wspomniała, te nazwy też były związane z roślinami, które były tam uprawiane i oczywiście najbardziej znane są właśnie pomarańczarnie, bo myślę też przede wszystkim o łazienkach królewskich, których te pomarańczarnie były.
1: Od razu nazywa się jedno skojarzenie, tak. Tu i teraz.
0: Ale mieliśmy właśnie też bardzo powszechne figarnie, w których uprawiano też rośliny. Do dziś mamy na przykład w Łańcucie kameliarnie, storczykarnie
1: tak.
0: które są rośliny uprawiane. Palmiarnie też, przecież nazwa pochodzi związana z uprawą palm.
1: No także, i też łazienki, najbliższe skojarzenie.
0: Tak, dokładnie.
1: I wśród tych okazów roślinnych fantastyczne rzeźby.
0: Dokładnie tak.
1: I to tak się zmieniało z czasem?
0: Rzeźby w zasadzie pełniły taką rolę uzupełniającą w zasadzie, ponieważ przez to, że te obiekty miały zazwyczaj monumentalną formę, miały formę właśnie taką pałacową, takich wręcz galerii, właśnie też to, że były też przeszklone, tym roślinom zawsze towarzyszyły jakieś rzeźby, które po prostu uzupełniały ten cały program też symboliczny i stanowiły taki element wyposażenia. No też, tak jak ekspozycja roślin, zmieniała się też ekspozycja rzeźb, więc w zasadzie trudno to wszystko tak jednoznacznie prześledzić, ale rzeźby pełniły też ważną rolę w tych oranżeriach.
1: A proszę pana, gdybyśmy mieli wybrać się na taki, powiedzmy, krótki spacer, który łączy historię i teraźniejszość, jakiś zespół pałacowo-parkowy, to jakie miejsce by pan wybrał, żeby opowiedzieć o takiej oranżerii, palmiarni, storczykarni może i ten zespół pałacowy, który w jakimś sensie pełni rolę nadrzędną, ale z drugiej strony jest to bardzo ścisła współpraca, bo jeżeli te różne dzieła sztuki są przenoszone niczym do galerii, do palmiarni czy pomarańczarni, to zupełnie zmienia się ta rola tego obiektu. Ona staje się też kulturotwórcza, ale nie tylko dotyczy świata roślin, ale także świata sztuki.
0: Tak. Bardzo trudne pytanie, bo bardzo często jestem pytany o to właśnie na przykład, która palmiarnia albo która oranżeria jest moją najbardziej ulubioną, po której bym najchętniej prowadził. Może wskażę dwa obiekty. Pierwszy to myślę wszystkim dobrze znane Łazienki Królewskie i tam tejże właśnie oranżerii, których historycznie było bardzo dużo od czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzez właśnie czasy carskie do czasów współczesnych i tam tych obiektów było bardzo dużo. Więc opowiedzenie tej historii też wiązałaby się z całą podróżą po ogrodzie. Tam teraz obecnie funkcjonuje stara oranżeria, w której jest właśnie wystawa, w której jest galeria rzeźby historycznej. Jest nowa oranżeria, w której teraz funkcjonuje restauracja, ale jest też nowa właśnie palmiarnia, w której są przechowywane właśnie rośliny egzotyczne, które są wystawiane do ogrodu latem, także...
1: One w zimie są właśnie w tym specjalnym pomieszczeniu, na przykład drzewka cytrynowe, drzewka pomarańczowe, piękne jaśminowce albo też japońskie, cudnej urody drzewka owocowe.
0: Tak, i innym jeszcze takim reliktem, który możemy zobaczyć w Łazienkach, są fundamenty oranżerii belwederskiej, która powstała, która jest tam na dole. Ona jest często w ogóle niewidoczna, ponieważ zostały po niej tylko fundamenty, ale to też jest ciekawy relikt, pozostałość tego dawnego kompleksu oranżeryjnego, który tam był. Natomiast drugim obiektem, który jest bliski mojemu sercu, związany jest przede wszystkim z Dolnym Śląskiem, gdzie działam też właśnie w ramach Fundacji Edwarda Petzolda, jest palmiarnia Zamku Książ, która jest po prostu przepięknym obiektem. Jest w ogóle największą palmiarnią w Polsce. Ponad 5000 metrów kwadratowych powierzchni, więc to jest, nie ma drugiego takiego największego obiektu. Za nią jest palmiarnia poznańska, która też jest bardzo dużym obiektem, ale lubię palmiarnię w Wałbrzychu, ponieważ za nią się kryje bardzo romantyczna historia właśnie, że była ona takim podarunkiem właśnie

0: księcia Jana Henryka Hochberga dla jego żony, księżnej Daisy. Zresztą utarło się nawet takie określenie, że był to najpiękniejszy bukiet dla właśnie księżnej Daisy. I historia tego obiektu, tego ogromnego wysiłku, który tak naprawdę wtedy poniesiono, żeby ją zbudować na początku XX wieku. Sprowadzenie tego tufu wulkanicznego z Sycylii, żeby zbudować te wszystkie kaskady, półki na rośliny. To jest niesamowite i sam fakt, że ta oranżeria przetrwała, że ten obiekt przetrwał i do dziś funkcjonuje jako cieplarnia, w której można zobaczyć piękne rośliny, kolekcję bonsai też. Jest tam największa stała kolekcja bonsai w Polsce, także ten obiekt do dziś zachwyca i przyciąga wielu odwiedzających.
1: Czyli propozycja turystyczna to zamek książ i nie tylko zamek, ale właśnie oranżeria.
0: Tak, dokładnie.
1: Palmiarnia.
0: W Wałbrzychu, tak.
1: W Wałbrzychu. A proszę pana, czy specyfika ogrodu, specyfika parku zwykle decyduje o tym, czy jest wymagany taki obiekt jak oranżeria, palmiarnia, no cieplarnia, a może tak,
0: tak.
1: Najogólniej.
0: Wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań, krótko mówiąc. Jeżeli obiekt historycznie funkcjonował w ogrodzie, myślę, że warto wrócić do tych tradycji, ponieważ te rośliny egzotyczne stanowiły bardzo ważną część w ogóle kompozycji ogrodu. Szczególnie
1: Bo to charakter ogrodu, prawda, decyduje jaka roślinność.
0: Tak, dokładnie. W ogrodach barokowych one odgrywały bardzo ważną rolę i bardzo się cieszę, na przykład przychodzi mi do głowy teraz ogród Pałacu Branickich w Białymstoku, gdzie kilka lat temu przywrócono tą kolekcję roślin egzotycznych. Pomimo tego, że tam historycznej oranżerii nie ma, nie zachowała się po prostu, ale te rośliny są przechowywane po prostu w szkółce podczas zimy. Natomiast te rośliny były tak ważnym elementem, który uzupełniał ten ogród, że zostały przywrócone i to świadczy właśnie o tym, jak bardzo ważną rolę odgrywały i też przyciągały wzrok, krótko mówiąc, bo one często były też sadzone w bardzo fantazyjnych, kolorowych pojemnikach. Już sama ich forma, sam zapach i owoce, które wytwarzały, już stanowiły bardzo dużą atrakcję i do dziś właśnie też cieszą oczy i zmysły odwiedzających ten ogród.
1: A gdyby pan miał powiedzieć, jakie inspiracje z tych historycznych ogrodów pozostały nam w XXI wieku? I czy któreś z tych inspiracji szczególnie są wykorzystywane we współczesnych ogrodach, czy to botanicznym, czy ogrodach zimowych, które powstają, czy tematycznych, czy już potem ze względu na charakter, taka jest duża różnorodność, że najogólniej.
0: Tak, no najogólniej na pewno pozostała idea, czyli kolekcjonowania tych roślin, pokazywania ich ludziom, którzy nie mogli wówczas podróżować po świecie, więc na pewno pozostała ta idea, chęć kolekcjonowania tych roślin, ich ekspozycji. Na pewno do dziś jeszcze pozostały w niektórych obiektach ta ekspozycja roślin w ogrodzie, właśnie w Łazienkach Królewskich, w Pałacu Brańskim w Białymstoku, w Nieborowie możemy zobaczyć piękną kolekcję
1: też
0: roślin egzotycznych. Cieszą bardzo też przykłady, w których te rośliny są przywracane. Mi przychodzi do głowy też odwiedzałem niedawno oranżerię w Zatoniu, która pełni teraz funkcję przede wszystkim kawiarni, ale przy której też się pojawiają te rośliny egzotyczne. Także to są takie rzeczy, które myślę, że do dziś przetrwały. Nie ma tych obiektów już bardzo dużo też w Polsce tak naprawdę, w tych historycznych, zachowanych obiektach, bo tak jak mówiłem, no przechowywanie i uprawianie tych roślin egzotycznych wciąż wiąże się z dużym nakładem i finansowym, i też pracy, tak, ponieważ musi to być zespół wykwalifikowanych ogrodników, którzy będą się opiekować tymi roślinami.
1: A czy taką specyfiką charakteryzuje się ogród botaniczny w Powsinie? Właśnie taki, który ma stosunkowo najwięcej w porównaniu z innymi ogrodami w Polsce. Właśnie tych budowli, szklarni, palmiarni, w ogóle generalnie cieplarni, bo tam są tak egzotyczne rośliny, kwiaty, krzewy, drzewa, że wprost nie do uwierzenia, że to pod naszą szerokością geograficzną.
0: Tak.
1: No i warunki też są zupełnie inne niż w pozostałych.
0: To prawda.
1: Dostępnych ogrodach.
0: Powsi na pewno wyróżnia się tym, że jest tam oranżeria, w której znajduje się największa kolekcja roślin cytrusowych w Polsce, najbardziej różnorodna gatunkowo. I to jest w zasadzie najważniejsza część tej kolekcji, tej roślin egzotycznych, która tam jest z mojej perspektywy, ponieważ jestem wielkim fanem cytrusów, więc zawsze zwracam na to uwagę. Ale faktycznie ogrody botaniczne są takim liderem, ponieważ i mamy ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w którym też niedawno otwarto nowe obiekty.

0: Na przykład szklarnia Wiktoria, która jest przepięknym obiektem inspirowanym historycznymi formami XIX-wiecznymi. Mamy też Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, który też sukcesywnie odnawia swoje szklarnie właśnie na potrzeby roślin egzotycznych. Mi przychodzi też do głowy inny przykład ciekawy, gdzie ogrodu dendrologicznego w Przelewicach w Zachodniopomorskim, gdzie stara stodoła została zaadaptowana właśnie na oranżerię, co jest bardzo rzadkim przykładem też właśnie.
1: Jaka odwaga!
0: Tak.
1: I konstrukcji jest ogrodu.
0: Jest tam piękna teraz ekspozycja roślin śródziemnomorskich, więc to na pewno cieszy. Także te ogrody botaniczne na pewno są też takim liderem, też pod kątem no, oczywiście badań roślin egzotycznych.
1: A w pana ocenie, co jest taką magią tych ogrodów, w których te konstrukcje typu palmiarnie, pomarańczarnie, ogrodowe oranżerie istnieją? Że to tak jak no, po prostu cudny zapach przyciąga wszystkich zwiedzających. No i oczywiście fanów ogrodnictwa, bo każdy chciałby zostać, przepraszam, Michurinem i tam coś sobie stworzyć, jakąś cudną odmianę mieć u siebie w ogrodzie, ogródku.
0: Tak.
1: Nawet na balkonie, powiem szczerze.
0: Tak, dokładnie.
1: W doniczkach, w skrzyniach.
0: Myślę, że taką podstawową magią tych ogrodów jest właśnie to oddziaływanie na zmysły. Ta różnorodność kwiatów, owoców.
1: Wzroku, zapachu?
0: Dokładnie tak. Te kolory, bo te kwiaty mają niesamowite też kolory, jeżeli chodzi o to. Ale przede wszystkim to, że one pozwalają nam przenieść się do zupełnie innych zakątków świata bez podróżowania. To jest ich, myślę, do dzisiaj też taka historyczna magia, która się zachowała, bo wówczas też, tak jak wspominałem, niewielu ludzi mogło sobie pozwolić na dalekie podróże. I teraz podobnie w każdej chwili odwiedzając taki ogród możemy się przenieść do Azji Południowo-Wschodniej, nad Morze Śródziemne. Także to pozwala nam też na taką symboliczną, zmysłową podróż właśnie po świecie, właśnie poprzez poznawanie i doświadczanie tych roślin w ogrodzie.
1: A zmysły to też emocje później.
0: Dokładnie tak.
1: I chciałoby się
0: i wspomnienia.
1: Tak. I wspomnienia tak. I w ogóle wszystko, co łączy się też z takim powtórnym być może przeżywaniem chwil. No i oczywiście selfie.
0: Tak, dokładnie. No to teraz dokładnie, no, żyjemy w czasach, kiedy wszyscy lubią robić bardzo dużo zdjęć. Dokumentować. Ja bym wolał, to też oczywiście jest bardzo ważna część, natomiast zachęcałbym wszystkich do bardziej takiego właśnie odłożenia telefonu, wyciszenia się też tak. Właśnie w ogrodzie, do tego, żeby faktycznie doświadczyć ogród, nie tylko go oglądać, czy fotografować, ale też do takiego właśnie zmysłowego poznawania tego ogrodu i jego zapamiętywania.
1: Proszę Państwa, Horacy poetycko mawiał, i to może zacytuję, byśmy rozważali miłe zapomnienie o życiu pełnym trosk w atmosferze, w strefach relaksu. I te ogrody, o których dzisiaj pan dr Jacek Kuśmierski opowiadał i te pomarańczarnie, palmiarnie, ogrodowe oranżerie, temu też służą. Ale bez selfie, może tak.
0: Na pamiątkę można sobie zrobić selfie, tak, jak najbardziej.
1: Jedno.
0: Na przykład, tak.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo, że byli Państwo z nami. Życzymy takiej uśmiechniętej i takiej spokojnej niedzieli w rytmie slowly. No i koniecznie proszę sobie zaplanować jakiś ogród w najbliższych tak zwanych city breakach, bo to naprawdę przenosimy się trochę w czasie, a trochę w inny świat kultury roślin, krzewów i drzew. Dziękujemy bardzo. Dr Jacek Kuśmierski, architekt krajobrazu, botanik, ekspert w dziedzinie ogrodów historycznych, zwłaszcza oranżerii oraz historycznych kolekcji roślin, był dzisiaj gościem w Ogrodach Sztuki. Pięknie panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pięknie państwu dziękuję i do usłyszenia w najbliższą niedzielę, czyli za tydzień, skoro świt w niedzielny poranek o 8:30 w Ogrodach Sztuki.
2: Ogrody.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Statek wycieczkowy z hantawirusem dopłynął na Teneryfę. Wśród mieszkańców panuje niepokój.

0: Kruchy rozejm ogłoszony przez Putina. Zdaniem Ukrainy Rosja wielokrotnie go naruszała. Pobiegną w szlachetnym celu. Kilka tysięcy osób weźmie udział w poznańskim Wings for Life. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Statek wycieczkowy MV Hondius wpłynął do portu Granadilla na Teneryfie. Na pokładzie jednostki stwierdzono 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Mieszkańcy Teneryfy wyraźnie obawiają się zakażonych wirusem. Ludzie kupują więcej maseczek i odkażaczy do rąk. Nie jest to szczyt, ale oczywiście jakiś wzrost. Niektórzy zamierzają wyjechać w inne części wyspy w najbliższych dniach. Szczerze, trochę się boję, ale nie zaprzeczam temu. Cały czas mamy w głowie obraz poprzedniej pandemii, ale musimy pomóc. Nie możemy ich tam zostawić. Nikt nie chce tego robić, więc nie mamy wyboru. Obecnie żadna z osób ze statku Hondius nie ma objawów hantawirusa. Mimo to wszyscy pasażerowie są traktowani jako przypadki wysokiego ryzyka. Służby przebadają pasażerów i załogę na obecność hantawirusa. Rosjanie w sobotę wielokrotnie naruszali ogłoszone przez siebie zawieszenie broni, atakowali ukraińskie siły na froncie, uderzali też za pomocą bezzałogowców. 9 maja miało obowiązywać postulowane przez Rosję wstrzymanie ognia z okazji rosyjskiego święta Dnia Zwycięstwa w II wojnie światowej. O szczegółach Paweł Buszko.
1: Ukraińscy wojskowi przekazali, że w sobotę, czyli w dniu tzw. zawieszenia broni, Rosjanie szturmowali ukraińskie pozycje na froncie ponad 120 razy. Na terenach przyfrontowych atakowali też cywilów głównie za pomocą małych dronów FPV. W obwodzie zaporowskim zabili jednego i ranili 3 cywilów. Rosjanie 9 maja ograniczyli liczbę wypuszczanych na terytorium Ukrainy dalekosiężnych bezzałogowców. Użyli 27 takich maszyn. Jedna z nich w nocy uderzyła w blok mieszkalny w Charkowie. Wśród poszkodowanych są dzieci. Zawieszenie broni, które Rosjanie naruszają, a które sami postulowali, potwierdził w piątek prezydent Stanów Zjednoczonych. Miało obowiązywać 9, 10 i 11 maja. Kijów zapowiedział, że będzie postępował symetrycznie wobec działań Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Rosyjski dyktator Władimir Putin na konferencji po obchodach Dnia Zwycięstwa w Moskwie powiedział, że sądzi, iż wojna z Rosji z Ukrainą wkrótce może się skończyć. Nawet 12 tysięcy firm w Polsce to kooperanci Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy mogą zyskać nowe zlecenia, to za sprawą pieniędzy z programu SAFE. Jedną z takich firm są zakłady Cegielskiego w Poznaniu, które produkują elementy do konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko. Choć kondycja finansowa zakładu jest kiepska, to pieniądze z unijnej pożyczki, a także konsolidacja z innymi poznańskimi zakładami mogą dać impuls do rozwoju, mówi prezes Cegielskiego Grzegorz Szkaradek. Spółka ma zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, serwisującymi czołgi i pojazdy pancerne.
2: Kwestia połączenia tych dwóch zakładów na pewno jest szansą dla Cegielskiego, jak również dla WZMOT-ów. Połączenie potencjałów tego, co jest w WZMOT-ach, czyli że są wybitnymi specjalistami od remontów, serwisu ciężkich czołgów z tym, co ma Cegielski, czyli zdolnościami produkcyjnymi i pracownikami, którzy są wyspecjalizowani w tym, co robią, żeby w Poznaniu była jedna firma, która tak jak do tej pory Cegielski jest dumą Poznania.
0: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj unijny podpisała w piątek umowę z Komisją Europejską na 44 miliardy euro z programu SAFE. Jeszcze w maju Polska otrzyma 6,5 miliarda euro zaliczki. Wczoraj umowę SAFE podpisała Litwa. Od czasów II wojny światowej nie było w tym regionie tak potężnego kataklizmu, mówi Polskiemu Radiu burmistrz Józefowa, czyli miejscowości oddalonej zaledwie kilka kilometrów od Puszczy Solskiej, w której we wtorek wybuchł pożar. Strawił około 300 hektarów lasu, a straż wciąż dogasza niektóre miejsca. Roman Dziura powiedział, że nie pamięta tak trudnej walki z ogniem.
3: Służby robiły co mogły, to warunki niesłychanie trudne, to nasi strażacy jak opowiadali, co się działo i co oni przeżyli, że były momenty takie, że ten ogień przeskoczył za plecy i trzeba było ratować się ucieczką, zostawiając węże, zostawiając sprzęt.
0: Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. W informacjach jeszcze Poznań. 8 tysięcy osób weźmie udział w 13. biegu Wings for Life. Impreza rozpocznie się o 13, a będzie w niej uczestniczył m.in. aktor Bartłomiej Topa, który jest ambasadorem biegu.
4: W zeszłym roku przebiegłem kilka kilometrów. W tym roku zamierzam, może ponad dyszkę zrobić. Zobaczymy. Ale ten bieg jest szczególny, bo biegamy w konkretnym celu. Mamy konkretną intencję.
0: Pieniądze zebrane podczas biegu Wings for

0: Life są przeznaczone na wsparcie badań nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na znacznym obszarze kraju pogoda już zachęca do wyjścia na spacer. Jest słonecznie i coraz cieplej. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 18 do 20 stopni. Chłodniej od 11 do 13 stopni będzie tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie. I tam spodziewane są przelotne opady deszczu. Po południu może też pokropić w zachodnich regionach. Jutro tymczasem pogoda załamie się w większości regionów. Będzie deszczowo i burzowo.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w kraju jest na ogół dobra lub bardzo dobra, umiarkowana jest tylko w Kaliszu. Ze źródeł odnawialnych pochodzi w tej chwili 47% energii elektrycznej. Do godziny 10, a następnie między 13 a 15 zalecane jest zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. W wielu miejscach kraju występuje susza hydrologiczna, a w większości lasów zagrożenie pożarowe, na ogół średnie, w niektórych regionach duże, w pozostałych małe.
1: Klimat.
2: I tak minuta po minucie jest 9:06.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: To co się niedzieli, Tadeusz Boich-Żeleński napisał tak: do pracy są zwykłe dzionki, niedziela dla małżonki. I jeszcze jeden cytat: na niedzielę za długo trzeba czekać i za krótko można się nią cieszyć. To nie marnujmy ani minuty. Niedziela, 10 maja, 130 dzień roku. Dzień będzie trwał 16 godzin, nie, 15 godzin, już za szybko. 15 godzin i 26 minut właśnie. Zapraszamy Państwa do słuchania.
3: Portfel seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel seniora, w której porozmawiamy dziś o nowej sytuacji w ochronie zdrowia, której efekty obejmują również seniorów, a może powinnam powiedzieć niestety w dużym stopniu. Seniorów także w kontekście finansowym. Moimi gośćmi są profesor Agnieszka Neumann-Podczaska, Instytut Senioralny i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Oraz dr Michał Sutkowski, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam Państwa. Zacznijmy zatem od nowego pomysłu, który się pojawił i który jest tematem rozmów, a chodzi o tak zwany bon leczniczy. Chciałabym, żeby Państwo się do tego pomysłu odnieśli. Miałby ten bon zastąpić 13 i 14 emerytury. Te ostatnie są, ja bym tu zasugerowała i powiedziała, że rozwiązaniami niesystemowymi, niezgodnymi z systemem ubezpieczeń społecznych, no choć już wynikają wprost z ustawy, zresztą w ogóle one wynikają z ustaw, nie są w równej wysokości dla wszystkich i to jest właśnie ta niesystemowość, to jest prosty przekaz pieniędzy, które mogą być przeznaczane przecież na różny cel. Natomiast bon w odróżnieniu od tego miałby być przeznaczony tylko na zdrowie, na wizyty u specjalistów, diagnostyka, rehabilitacja, zakup leków, sprzętu medycznego. No może przypomnijmy, że wynosiłby on w tych założeniach podobnie jak 13 i 14, czyli pewnie około 2000 zł. Jak Państwo oceniacie ten pomysł? Byłaby to jakaś finansowa pomoc w leczeniu seniorów, czy jednak nie? Może zaczniemy trochę nietypowo. Panie doktorze.
6: No wydaje mi się, że wszystkie pomysły, które mają poprawić zdrowie seniorów, są godne naszego rozważenia. Wydaje się, że ten również, aczkolwiek jest on pewnie trudny zarówno ze względów pewnego przyzwyczajenia tutaj do tej 13 i 14 emerytury, jeśli chodzi o seniorów, przyzwyczajenia wynikającego bardzo często z konieczności, czyli także należałoby się spodziewać, że nie spotka się on z tak żywym zainteresowaniem i być może ten pomysł będzie w ogóle kontestowany. To też warto na pewno rozmawiać o tym, w jakiej formule zorganizować opiekę senioralną. To jest chyba podstawowa rzecz. To jest jeden pewnie tylko z jakichś fragmentów
4: Tak.

0: większej całości, prawda, który przyświeca do organizacji opieki senioralnej. Tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na wszystkie dane europejskie, a przede wszystkim na dane polskie, no jesteśmy starzejącym się szybko bardzo społeczeństwem. Szybko bardzo, powiedziałem tak trochę nie po polsku, ale dokładnie tak jest, że seniorów no, przybywa w tempie gigantycznym. Jeżeli na to nałożymy jeszcze znane powszechnie niedomogi ochrony zdrowia, to wydaje się, że jakieś rozwiązanie należy wprowadzić. Czy takie? Znak zapytania. Pewnie seniorzy woleliby, żeby system był dużo lepiej zorganizowany, bardziej dla nich przyjazny i wtedy na pewno wilk byłby syty i owca cała.
1: Ja też, panie doktorze, nie bez powodu takie pewne wyliczenia robiłam, że o, może by wynosił tyle, ile trzynastka albo tyle, ile czternastka, czyli te 2000 złotych, no jednak one wynoszą 2000 złotych rocznie, no jedno tyle i drugie mniej więcej tyle. No to kwota chyba za duża by też nie była, prawda, biorąc pod uwagę potrzeby seniorów, jeśli chodzi o leczenie, nie?
0: No tak, tym bardziej, że tutaj oczywiście przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach, co to byłby za bon, jak on byłby zmodyfikowany. Mówi się o jakimś bonie diagnostycznym. No, tych pomysłów diagnostycznych jest dużo, także w podstawowej opiece zdrowotnej one się wcale nie cieszą takim dużym wsparciem seniorów, czy zainteresowaniem seniorów, a przecież na przykład program Moje Zdrowie jest programem dobrym, dedykowanym także dla nich. Więc jedna sprawa to, co my dedykujemy seniorom, a druga sprawa to z czego seniorzy korzystają. Poza tym wydaje się, że taka jednorazowy bonus zdrowotny, nazwijmy to w ten sposób, no nie załatwia w żaden sposób spraw systemowych. Mm-hmm. A te systemowe są przede wszystkim źródłem pewnych trudności, konkretnych zresztą bardzo takich czasem prozaicznych. System powinien być po prostu inaczej zorganizowany i my jako lekarze rodzinni też o tym mocno mówimy, czy głośno mówimy od dłuższego czasu, że powinniśmy stworzyć takie ramy, które by właśnie seniorów postawiły w tym punkcie centralnym, ale równocześnie poprawiły znacząco cały system opieki zdrowotnej w ogóle.
1: No właśnie, no to teraz ja jeszcze tylko dodam, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ten moment nie potwierdza, o może tak, bo to chyba będzie najwłaściwsze określenie, nie potwierdza akceptacji. Trochę karkołomne, ale nie potwierdza akceptacji dla tego pomysłu, który no zresztą wywołuje spore emocje tak naprawdę jako pomysł. No ale przecież coraz głośniej mówi się o możliwych zmianach w systemie wypłat dodatkowych świadczeń emerytalnych. Zwolennicy bonu co podkreślają, że jego wprowadzenie mogłoby wspomóc rozwój lokalnych usług zdrowotnych i opiekuńczych. Tworząc miejsca pracy, ja to cytuję z uzasadnienia, tworząc miejsca pracy i zwiększając dostępność pomocy w miejscu zamieszkania seniora. To jest też ciekawy wątek i myślę, że pani profesor bliski i dlatego dopytam, czy pani zdaniem miałoby to sens?
2: Rzeczywiście myślę, że problem z zapewnieniem jakości opieki osób starszych tkwi przede wszystkim w potrzebie, ja bym nawet powiedziała o potrzebie zmiany architektury systemu. Myśląc o architekturze, mam na myśli zupełnie inną organizację, która przede wszystkim zakładałaby jednak koordynację. Ja myślę, że my mamy system mocno jednak fragmentaryczny. Mocno zdrowie oderwane jest od pomocy społecznej. To widać na każdym etapie, bo to widać na etapie resortów, które są odrębne i odrębnie pracują nad często nakładającymi się przepisami, rozwiązaniami, próbami usystematyzowania pewnych procesów. Z drugiej strony to się przekłada oczywiście na to, co widać dalej w systemie. Ja myślę, że my zbyt mocno fragmentarycznie na seniorów patrzymy, próbując rozwiązywać tematy zdrowotne i zapominając, że one są ściśle związane z faktem, że niezaopiekowanie pewnych elementów społecznych, które wydają się być proste, jak na przykład zaopiekowanie seniora w domu po powrocie z hospitalizacji, w ramach której wszystko teoretycznie w aspekcie somatycznym i zdrowotnym zostało dopilnowane, a potem senior wraca do domu, gdzie brak wsparcia przy codziennych czynnościach, zakupach, przygotowaniu posiłków bardzo szybko

0: szybko wraca nam tego seniora na najdroższe łóżko w systemie. Czyli chcę powiedzieć, że w moim odczuciu, oczywiście zgadzam się z przedmówcą, że wszelkie rozwiązania, których celem jest wrócenie, powrót do seniora, do potrzeby zapewnienia mu lepszej jakości życia, tak bym nawet szeroko mówiła, są godne rozwagi. Natomiast nie mam takiego poczucia, że jednorazowe zasilanie portfela bez zmiany architektury systemu, czyli bez zmiany podaży tych usług, bez takiej logicznej, skoordynowanej zmiany podaży tych usług może cokolwiek zmienić, bo oczywiście te pieniądze będą znaczone, czyli bardziej znaczone niż te z trzynastki czy czternastki.
1: Tak, właśnie tak.
0: Tylko pytanie, czy system, który nie ma tych rozwiązań, bo proszę zauważyć, że mamy tak ogromne deficyty w systemie i w systemie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i konsultacje geriatryczne są niedostępne i brak tego skoordynowania, czyli chociażby kogoś w systemie, zbyt mało jeszcze opieki skoordynowanej. Oczywiście już dużo w tym zakresie zrobione i bardzo dobrze, aby ten lekarz rodzinny był tą osobą, która patrzy całościowo na problemy pacjenta, ale on też sam jeden bez systemu, bez architektury tego systemu, który pozwoli zaopiekować seniora również w domu, utrzymać go jak najdłużej w miejscu zamieszkania, a zatem bez mądrej, logicznej pomocy społecznej, no nie jest w stanie skoordynować wszystkich potrzeb tak skomplikowanych osób, jakimi są osoby starsze, gdzie przenikają się te wątki sprawności funkcjonalnej, ze stanem zdrowia, ze sprawnością poznawczą, potrzebą zaopiekowania, po prostu często samotności, niedożywienia, wielkich zespołów geriatrycznych, więc mam takie poczucie, że te dodatkowe pieniądze w portfelu, nawet jeśli znaczone, to pytanie, na jakiej jakości usługi zostaną wydane i czy na przykład na usługi opiekuńcze takie, które rzeczywiście są godne zaufania i świadczone przez osoby kompetentne, czy na
1: to jest
0: inne.
1: Problem.
0: To jest problem.
1: To jest problem, który jest stały, ale no wiele tutaj ciekawych słów już padło po drodze i takich skojarzeń, które mi się nasunęły. Chociażby wzajemne przenikanie się, to tak przenikanie się pomiędzy, ja bym powiedziała, różnymi sferami życia społecznego, bo jak powiedziała pani profesor, że to może niekoniecznie jest dobre rozwiązanie jedno razowe jakieś pieniężne świadczenie przekazane danej grupie społecznej, tak jak w tym przypadku, o której mówimy, na przykład seniorom, bo no, systemowo niczego nie załatwia, gdy ten system jest chory i niewydolny. No to tak samo moglibyśmy powiedzieć o systemie ubezpieczeń społecznych, niestety, trzynastkach i czternastkach i dokładnie powtórzyć tę samą argumentację. Ale dobrze, to teraz ja bym chciała, żebyśmy jednak wrócili do kwestii zdrowotnych i porozmawiali o tym, jak to jest w obecnej sytuacji w ochronie zdrowia i o tym, jak się to przekłada na sytuację seniorów. Czy na przykład, tak już konkretna bardzo kwestia, ograniczenie finansowania przez NFZ badań diagnostycznych na te 50-60% ma kluczowe znaczenie dla tej grupy wiekowej. No i czy seniorzy byliby w stanie, bo to od razu pytanie, które się nasuwa, na przykład dopłacać za te badania, gdyby częściowo, odpłatnie mogli je wykonać w szpitalach, ale za to szybciej, tak? Bo tutaj zakładamy jeszcze, chyba musimy, to jest dosyć oczywiste przyjąć, że tutaj czas gra szczególną rolę w tej grupie wiekowej, żeby już więcej na ten temat nie mówić. Panie doktorze, czy jak pan to widzi, czy to dla tej grupy jest szczególnie istotna kwestia?
2: Panie redaktor, szanowni państwo, ja się przede wszystkim chciałbym odnieść do tego, o czym mówiła pani profesor. Całkowicie się zgadzam, że takie systemowe zadania są tutaj zdecydowanie ważniejsze, potrzeby zdecydowanie ważniejsze niż jednorazowa jakaś celowana nawet w konkretne rzeczy danina. System nie jest do tego za bardzo przygotowany i wydaje się, że to jest zabieg, który niewiele będzie wnosił tak naprawdę dla seniora z punktu widzenia takich twardych, końcowych argumentów medycznych. W mojej ocenie potrzebna jest całościowa reforma. My mówimy o takiej reformie na wzór komisji Dekera, która miała miejsce 30 lat temu w Holandii, która wcale nie była takim świetnym miejscem medycznie w Europie, a dzisiaj jest pierwsza, druga.

0: druga, a na świecie trzecia, czwarta. Mówimy o całościowej, niecałościowej, takiej kompleksowej reformie, która by pewne rzeczy tutaj spowodowała, także chociażby na przykład ubezpieczenia komplementarne albo jakieś inne formy ubezpieczeń, do których mogliby seniorzy także dopłacać, nie tylko zresztą seniorzy. Wracając już konkretnie do tego wątku, oczywiście ta diagnostyka, jeżeli jest ograniczona, na każdym etapie jest diagnostyką, jest czymś, co może bić potencjalnie w zdrowie i życie czasem pacjentów. Co więcej, chcę powiedzieć, że system nie tylko ogranicza poprzez 40 czy 60-procentowe czy każde inne dopłaty, ale system ogranicza poprzez niemożności wykonania takich badań u lekarza specjalisty medycyny rodzinnej. My się za ten system musimy tłumaczyć, że nie możemy zrobić tego albo owego, nie możemy bez skoordynowanej opieki zrobić echo serca.
1: Ale ja się, panie doktorze, dlatego dopytuję o te, bo to ten drugi ciąg, on, to już się pojawia takie pytanie, ten drugi wątek, to znaczy, że no dobrze, 50-60% nie będzie na to, w związku z tym tyle pieniędzy, zostanie wykonanych mniej badań, ale my jako osoby starsze czekać nie możemy, bo nam czas płynie szybciej, prawda? Więc w związku z tym, czy gdybyśmy zdecydowali się tej jaką część dopłacić. Przynajmniej ci, którzy są w stanie. No nie wiem, może ci, którzy mają te 14 by na to przeznaczyli. Wszystko
0: no jeżeli
1: jedno.
0: Jeżeli na przykład będzie system ubezpieczeń komplementarnych, które będą takie ubezpieczenia, na przykład, mówię to jako przykład, rozwiązywałyby oczywiście sprawę, bo wtedy rzeczywiście senior i nie tylko senior mógłby do niektórych świadczeń dopłacać. Ale chcę zwrócić uwagę na systemowe braki. Jeżeli ja nie mogę tych badań wykonać w POZ-cie, to już jest ograniczenie. Jeżeli byśmy unarzędziowili POZ, unarzędziowili, czyli włożyli do POZ-u część badań, które dzisiaj też ma specjalistyka i szpitalnictwo, nic nie umniejszając oczywiście możliwości diagnostycznych szpitala czy AOS-u, mielibyśmy zdecydowanie mniejszą kolejkę wstępną, bo około 70, jak my obliczamy, 75% skierowań do AOS-u ma na celu diagnostykę. I oczywiście lekarz rodzinny nie jest alfą i omegą, nie może być nawet i nie chce się tak traktować w żaden sposób i nie powinien, ale powinien mieć takie narzędzia diagnostyczne, które są narzędziami XXI wieku. Więc jeżeli wykonalibyśmy takie badania, zmniejszamy pierwszy etap, czyli kolejki do kolegów specjalistów i w ten sposób odciążali ich od rzeczy, które są czasem absurdalne.
1: Ale ja wracam
0: nich,
1: do, pieniędzy. Ja wracam do pieniędzy, bo to nic nie da. Czy tu, to pieniądze na to muszą być z tego NFZ-u. Czy to będzie w pierwszym kontakcie, czy to będzie dalej. Więc to jest trochę pytanie. To teraz panią profesor jeszcze dopytam. Czy pani zdaniem senior byłby w stanie dopłacać do takiego badania, żeby na przykład je jednak wykonać? Ja nie chcę, że to nie będzie prywatnie. To będzie w państwowej placówce. Ale jednak no, musiałby trochę dopłacić. Czy takie współfinansowanie? Widzi pani taką możliwość?
2: Powiem tak. Na pewno zatrzymać seniora tam, gdzie on jest bliżej domu, to jest niezwykle ważne, czyli nie wysłać go do szpitala. Czyli ja zacznę od tego, że absolutnie zgadzam się z panem doktorem, że zdecydowanie wcześniej pewne rzeczy wychwyćmy i nie wyślijmy go na to najdroższe łóżko w systemie, bo wtedy system płaci więcej. Więc uważam, że jeśli mówimy o pieniądzach, to te środki powinien mieć system publiczny, powinien je tak alokować, żeby za chwilę nie alokować ich dużo, dużo więcej na leczenie specjalistyczne i na leczenie szpitalne. Więc ja byłabym skłonna do myślenia o tym, że to powinno być finansowane w ramach podstawowej opieki
1: czyli
2: zdrowotnej.
1: Pacjent nie dopłaca.
2: Nie powinien za tego rodzaju badania, które są absolutnym standardem w krajach rozwiniętych, nie powinno być sytuacji, w której ten pacjent czeka do jakiejś kolejki, do specjalisty za tą poradę, system dużo płaci, a za chwilę, ponieważ jest spóźniony, to bardzo dużo zapłaci za jego hospitalizację. Jestem za tym, żeby seniorzy dodatkowe środki, które mogłyby być przeznaczone na współpłacenie, absolutnie dopłacali tam, gdzie będziemy tworzyć i konstruować takie rozwiązania, które będą ich

0: utrzymywały jak najdłużej w jak największej sprawności. Niech dopłacają wszędzie tam, gdzie rzeczywiście te rozwiązania byłyby nie do udźwignięcia na poziomie systemowym, ale nie za podstawowe badania laboratoryjne, które przecież nie ogromnie wyszukane, a powinny być definitywnie w portfelu tego lekarza, który jest lekarzem pierwszego kontaktu.
1: Czy te, o których

0: miało znaczenie dla seniorów i czy tutaj mogliby w stanie dopłacać z własnej kieszeni? Czy te badania pana zdaniem i te rehabilitacje, i te badania zaniedbają?
1: Proszę państwa, no ja wrócę jednak do tego, pani redaktor, o czym tu mówimy z panią profesor, o zmianie pewnej architektury systemu w ogóle. Te badania powinny się znaleźć w portfolio lekarza rodzinnego. I tutaj te wszystkie kraje na świecie, do których chcielibyśmy się porównywać, wydają na podstawową opiekę zdrowotną od 20 do 22% budżetu danego płatnika. W Polsce 10-11%.
0: Panie profesorze, chce pan podwyższyć, panie doktorze, chce pan podwyższyć składki?
1: Nie. Chcę zmienić architekturę płacenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zresztą to się dzieje. Tylko że dzieje się bardzo powoli. W naszej ocenie środowiskowej zbyt powoli. Szpitale są bardzo ważne, kliniki są bardzo ważne i to jest istotny element, ale ich jest, proszę państwa, płacenie 54% w systemie szpitalnym powoduje, że nie ma tych pieniędzy dla opiekę ambulatoryjną specjalistyczną, o której mówiła pani profesor, czy opiekę podstawową, które są blisko seniora, blisko miejsca zamieszkania. To jest jedno. Nie ma pieniędzy na koordynację prawdziwą, a nie tylko taką w postaci kilku dziedzin medycyny i to w tych dziedzinach kilku chorób, bo taka koordynacja istnieje, chociaż nie dla wszystkich. Są POZ-y kilku prędkości. Więc proszę zwrócić uwagę, jakie my mamy różnego rodzaju bariery. I teraz jeżeli byśmy wprowadzili takie badania możliwie jak najwcześniej, to one by służyły pacjentowi. Natomiast inną rzeczą jest, jeżeli by pacjent dopłacał za usługi, no trochę bardziej, bym powiedział, specjalistyczne, albo trochę bardziej wyszukane w systemie, albo za coś, co powoduje poprawę jakości, dodatkową poprawę jakości. No to jest podstawowe rzeczy, powinny być u tego pacjenta i u tego lekarza rodzinnego. Co więcej, my nie chcemy pieniędzy dla siebie, żeby nie było, bo jak jest mowa o pieniądzach, to się od razu myśli, że to co, mają być pieniądze. My chcemy te pieniądze, żeby były znaczone na badania. I taka rzecz już istnieje w POZ-cie, tylko że w tym budżecie powierzonym diagnostycznym my mamy bardzo mało badań. Chodzi o to, żeby zwiększyć tą pulę.
0: Jasne. Panie doktorze, jeszcze muszę zadać jedno pytanie, a już kończymy praktycznie, ale chciałabym jeszcze, pani profesor, mianowicie, bo też mówimy, że zmniejszyła się liczba, czy też rodzaje leków nieodpłatnych. Czy rzeczywiście tak jest? Te, z których seniorzy korzystają? Czy to jest już jakiś problem widoczny?
2: Rzeczywiście to jest taka sytuacja, w którym wiele leków złożonych, tych tak zwanych polipili, które będą poprawiały na pewno adherencję, będą ułatwiały farmakoterapię. Mam na myśli tabletki, w których mamy trzy substancje czynne równocześnie. Jak najbardziej ta dostępność się zmniejsza. Tu rzeczywiście jest taka sytuacja, w której jest pewien portfel tych leków, które będą dla seniora bezpłatne, ale jest wiele substancji czynnych, które chętnie byłyby i miałyby uzasadnienie kliniczne, aby je wypisywać i tu są bariery. Dość często rzeczywiście seniorzy zgłaszają te bariery w dostępności. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby w tym kontekście szczególnie mocno edukować seniorów, ale i wykorzystywać kompetencje innych pracowników ochrony zdrowia, tak jakby rzeczywiście farmaceuci byli tym ogniwem, tym pracownikiem ochrony zdrowia, który wychwyci z kolei niepotrzebne zakupy, niepotrzebnych suplementów, niepotrzebnych leków OTC i wtedy przekierowane te środki mogłyby być jednak na realizację tej recepty, którą lekarz podstawowej opieki zdrowotnej czy specjalista jednak zlecił, bo uważa, że taki schemat leczenia będzie łatwiejszy, pacjent będzie łatwiej przestrzegał zaleceń, a tu pełnej dopłaty nie ma, więc ja myślę, że niestety ta dostępność rzeczywiście się trochę zmniejszyła. Wzrasta nam też liczba substancji czynnych ciekawych, które chętnie są wybierane w schematach leczenia i mają uzasadnienie, ale wtedy trzeba by popatrzeć na to, czy rzeczywiście wszystkie środki są mądrze alokowane przez seniorów, bo oni często zbyt mocno pod wpływem reklamy, braku edukacji, gdzieś zachęty sąsiadów, kupują drogie preparaty, pacjenty, a trzeba to zweryfikować, czy rzeczywiście potrzebnie, żeby nie ingerowali w terapię i nie powodowali działań niepożądanych i w konsekwencji drogich hospitalizacji. My to widzimy, jak bardzo często dokupują bez recepty chociażby niesterydowe leki przeciwzapalne, nakładają na leki kardiologiczne.

0: wicznie i mamy pacjenta z ostopniową niewydolnością nerek. Chociaż.
1: Jestem absolutnie przekonana, że pan doktor chciałby się w tej sprawie również wypowiedzieć, ale nasz czas niestety dobiegł końca, więc muszę postawić kropkę. Uprzejmie dziękuję. Profesor Agnieszka Neumann-Podczaska i doktor Michał Sutkowski byli naszymi gośćmi w audycji Portfel Seniora. Dziękuję państwu uprzejmie. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy.
1: A ja zapraszam na kolejną audycję Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Jak mamy więcej niż klub, to siłą rzeczy mamy też więcej niż mecz.
4: El Clasico to nie tylko spotkanie piłkarskie Barcelona kontra Real Madryt lub Real kontra Barcelona.
3: Kultura, historia, polityka, polaryzacja i mit.
4: O fenomenie, historii i magii El Clasico opowiedzą nam nasi goście, profesor Filip Kubiaczyk oraz komentator Tomasz Ćwiąkała.
5: Sport wyjaśnia świat już dziś o 25.
4: Filip Jastrzębski,
3: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
4: Zapraszamy.
6: Inflacja może być zjawiskiem pozytywnym? Dlaczego cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to dziś 2,5%, a nie na przykład 0? I czy stopy procentowe mogą w najbliższym czasie rosnąć? O tym wszystkim porozmawiamy w niedzielnym wydaniu magazynu Saldo. Moim i państwa gościem będzie pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Magazyn Saldo Extra już dzisiaj o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.
7: Winston Churchill w 1946 roku powiedział tak: gdyby Europa została kiedyś zjednoczona, szczęście, dobrobyt i duma ponad 500 milionów jej mieszkańców nie miałaby granic. No to sprawdźmy, jak to jest dziś.
2: Komentarz.
7: O ten komentarz poprosimy panią doktor Małgorzatę Bonikowską, europeistkę, pani prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodka Think Tank. Dzień dobry, witamy w niedzielne przedpołudnie.
8: Dzień dobry.
7: Pani doktor, pewnie pani to doskonale pamięta, kiedy Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. To już minęło 22 lata temu. To prosimy o te wspomnienia. Było pięknie? Miała pani wielkie marzenia, że wreszcie się spełniły?
8: No, przede wszystkim ja byłam w tej grupie ludzi, nielicznej, która mocno pracowała, żeby tak się stało. Ja pracowałam w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, czyli w takim Ministerstwie do Spraw Europejskich, a potem pracowałam już bezpośrednio dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, przygotowując w sumie Polaków, różne grupy społeczne do tego, czym jest w ogóle Unia Europejska, dlaczego warto do niej wstąpić, jak ona działa. No i myślę, że w dużej mierze przyczyniliśmy się do tego, żeby Polacy zrozumieli, jaką Polska będzie, jak wejdziemy do Unii, czego dowodem są wyniki referendum. Myśmy wtedy mieli, o ile pamiętam, 56% frekwencji i 77% poparcia, 22% było przeciw w dniu referendum. No i myślę, że potem po wejściu, ja pamiętam, że najbardziej nas cieszyło to, że mniej więcej rok, dwa później po wejściu ludzie byli jeszcze bardziej przekonani do tego, że to była dobra decyzja. I poparcie Polaków do niedawna dla projektu integracji europejskiej i bycia w Unii było powyżej 80 kilku procent. To się zmienia niedawno i to nas zaczyna bardzo martwić, bo to świadczy o tym, że część Polaków nie pamięta, jak było właśnie przed wejściem do Unii Europejskiej i jeszcze w ogóle przedtem, zanim Unia Europejska powstała, bo to jest projekt, ta nazwa zaczęła być używana w latach 90.

0: 90. po traktacie z Maastricht. Wcześniej mówiliśmy o wspólnotach europejskich, ale tak czy tak część już ludzi po prostu nie pamięta, jak było bez tego projektu politycznego. I ja może tylko przypomnę, że Unia Europejska przede wszystkim oznacza to, że jesteśmy w pewnym wspólnym takim tworze, to nie jest państwo, ale to jest bardzo głęboko posunięta integracja państw i możemy między innymi swobodnie się przemieszczać. Mamy wspólny paszport europejski, mamy obywatelstwo europejskie i z tego wynikające prawa. Mamy ochronę na przykład w krajach pozaunijnych, nie tylko przez naszą własną ambasadę, ale jeżeli takiej nie ma w danym kraju, to przez ambasadę unijną. Mamy wspólną politykę handlową i celną. Mamy ochronę konsumenta, czyli nas wszystkich. Mamy politykę konkurencji i tak dalej. Więc większość rzeczy, które Unia daje, myśmy się do nich bardzo przyzwyczaili. Wydaje się, że to jest takie dla nas naturalne. Więc namawiam Państwa do pomyślenia o tym, że jednak warto docenić tę organizację, bo gdyby jej nie było, żyłoby nam się znacznie gorzej.
1: Pani doktor, wczoraj Dzień Europy, ktoś to wymyślił, zapisał w kalendarzu. Czy naprawdę obchodziliśmy ten dzień w jakiś szczególny, w szczególny sposób? 22 lata temu, 1 maja 2004 roku, Polska oficjalnie dołączyła do Unii Europejskiej. Dzień Europy, no był i kolejny za rok.
0: No myśmy weszli do Unii 1 maja. Więc tak Dzień Europy nam się zbiegł tak naprawdę z cały czas z takim nastrojem euforii związanym z wchodzeniem do Unii, z tym, że wreszcie tego dokonaliśmy. Niewielu było wtedy sceptyków. Myślę, że większość Polaków intuicyjnie czuła, a też i dowiedziała się i zrozumiała ten projekt, że po prostu warto politycznie, bo to nas przerzuca ze wschodu na zachód, czego bardzo chcieliśmy i mam nadzieję, że dalej chcemy. Nie chcemy być gdzieś na wschodzie ze wszystkimi standardami, do których nie czujemy, że jesteśmy przynależni. Gospodarczo dołączyliśmy do jednolitego rynku, czyli po prostu nasze firmy mogły się błyskawicznie rozwijać właśnie w oparciu o to, że rynek nam się poszerzył z 40 milionów do 400, no wtedy nawet więcej, prawie 500 milionów ludzi, bo jeszcze była Wielka Brytania. W warstwie takiej właśnie norm, standardów, myśmy no, dołączyli do tego bardzo cywilizowanego, zamożnego świata, czyli jednocześnie prawa człowieka.
1: Bo byliśmy takim biednym krewnym Europy?
0: No myśmy startowali z poziomu kraju postradzieckiego, czyli z bloku wschodniego wychodząc.
1: Bardzo ja biednym krewnym Europy, tak?
0: No, blok wschodni, czyli kraje, które nie były członkami Związku Radzieckiego, ale były w tym satelickim obozie. Ja pamiętam, że myśmy mieli w 90-tych latach pensję na poziomie kilkuset dolarów miesięcznie. Dokładnie pamiętam, że w 2004 roku to było 800 zł. 800 zł to była minimalna pensja w Polsce wtedy. Czyli, no, ile to będzie dzisiaj? Niecałe 300 euro, tak? Czy 300 dolarów. Teraz to jest 2, to jest teraz 4800 zł. Minimalna pensja, mówię o minimalnej pensji. Myśmy byli wtedy na poziomie PKB takich krajów jak Ukraina czy Białoruś, a teraz mamy PKB, które dorównuje PKB Hiszpanii. Jesteśmy piątą gospodarką Unii Europejskiej. Jesteśmy 20 gospodarką, różnie to liczą, ale około 20 gospodarką światową. Mamy firmy, które się rozrastają nie tylko już na rynku polskim czy europejskim właśnie, ale przede wszystkim globalnie. Takie firmy jak Inglot, takie firmy jak Adamet, takie firmy jak Autopay. No, w każdej dziedzinie
1: można
0: mamy
1: by wymieniać
0: też...
1: wymieniać i wymieniać, prawda?
0: Tak jest. Myśmy tego wszystkiego nie mieli, już nie mówiąc o tym, że za czasów zimnej wojny w ogóle nie było przedsiębiorczości prywatnej, bo ona w socjalizmie była zakazana, wszystko było państwowe. Więc jakby nie ma tu w ogóle porównania. I bardzo smutne jest, że ludzie nie pamiętają tej rzeczywistości, że w ogóle podważają sensowność dzisiaj działania tego projektu, co wcale nie znaczy, że on nie ma wad.
1: Pani doktor, natomiast... za chwilę o tych wadach, ale czy wróćmy jeszcze do tego pytania. Jak Unia zmieniła nasze życie? Czy my zdajemy sobie z tego sprawę? Co by było, gdyby nas w tej Unii nie było?
0: No właśnie.

0: Mówię, że chyba nie bardzo, dlatego że Polska, dzisiaj ostatnie sondaże pokazują, że nadal mamy ponad 60% społeczeństwa wspierającego projekt integracji, uważającego, że to jest świetna sprawa, ale mamy 30 parę % Polaków, którzy są niezdecydowani, właściwie nie wiedzą. I myślę, że to świadczy o tym właśnie, że rośnie taki rodzaj zagubienia mentalnego, że ludzie zapominają, że ludziom się wydaje, że tak jak teraz jest, tak było zawsze, no i właściwie trzeba tylko krytykować.
1: A kto jest temu winien? Czy są winni?
0: Myślę,
1: dlatego, że zapominamy, że coraz bardziej krytykujemy Unię Europejską, bo musimy się podporządkować w pewnych rzeczach. Chociaż nie bardzo zdajemy sobie sprawę z tego, w czym tak naprawdę my się podporządkowaliśmy.
0: Podporządkowywanie się jest bardzo mylnym terminem, dlatego że po pierwsze my jesteśmy mieszkańcami tego domu. Ja to porównuję do bloku. Jak państwo mieszkali w bloku na różnych piętrach, to przecież w blokach mamy też różnych ludzi, mamy też różne mieszkania. Jedni mają większe mieszkania, drudzy mają mniejsze mieszkania.
1: No, różnych sąsiadów.
0: Mamy też różnych sąsiadów, ale mamy też części wspólne. Wspólną windę, wspólne korytarze, wspólne wejście i wspólne rury na przykład. Więc my, każdy z nas żyje sobie we własnym mieszkaniu, trochę po swojemu. Natomiast to, w czym musimy uzgadniać, nie podporządkowywać się, tylko uzgadniać z naszą własną też rolą, gdzie mamy głos przecież, gdzie możemy się wypowiedzieć. No to tak jak we wspólnocie mieszkaniowej. Na przykład musimy uzgodnić, czy chcemy ocieplić budynek, bo ten budynek jest nasz wspólny. Musimy uzgodnić, czy chcemy wymianę rur zrobić, no bo to są nasze wspólne rury, idą przez wszystkie mieszkania. No i w tym sensie dokładnie tak samo jest w Unii Europejskiej. My musimy rzeczy uzgadniać i podejmować decyzje o rzeczach, które są dla nas wspólnie ważne, bo każdy z nas po pierwsze nie ma możliwości realizacji tego w pojedynkę, a po drugie razem, jak to realizujemy, to po prostu jest to efektywniejsze. No proszę sobie wyobrazić, jakby każdy rury wymieniał, które idą przez cały budynek tylko na własnym odcinku. To jest absurdalne. I czy to nazywamy podporządkowaniem, jak mieszkamy w bloku? No nie. Nazywamy to wspólnotą mieszkaniową i rozumiemy, że pewne rzeczy po prostu nie ma sensu robić indywidualnie. I tak samo jest w Unii Europejskiej, a jednocześnie każdy z nas ma swój własny dom, swoje własne mieszkanie. Więc to jest trochę mylna retoryka i moim zdaniem właśnie to jest przyczyną, że przez te ostatnie, powiedzmy, przez ostatnią dekadę bardzo dużo było takiej retoryki, takiego opowiadania, takich opowieści, które wypaczyły nam sensowność, czy też sens istnienia tej wspólnoty, tej Unii Europejskiej, dużo zrzucając na Unię win, a przecież jest to ciągle wspólna Unia. To nie jest coś takiego, że nam ktoś narzuca, że Unia nam coś narzuca. Unia to też jesteśmy my. A jednocześnie wszystkie dobre rzeczy zaczynamy przypisywać naszym wspaniałym lokalnym zdolnościom. Pamiętajmy, że bycie w takim większym organizmie nas wzmacnia. Polska jest wielokrotnie silniejsza w każdym wymiarze, i gospodarczym, politycznym, i prawnym, i także w takim sojuszniczym w zakresie bezpieczeństwa. Jak jesteśmy w silnym bloku państw, który warto wzmocniać, a nie osłabiać.
1: To jeszcze wróćmy do tych czasów z 2004 roku, no bo jedną z najbardziej widocznych zmian chyba po 2004 roku, nie wiem, czy pani się zgodzi, jest transformacja mentalna Polaków, mimo wszystko. Jeszcze na początku XXI wieku Polska była postrzegana, już mówiliśmy o tym również przez nas, obywateli, jako kraj peryferyjny. Bezrobocie przekraczało 20%, a poziom życia znacząco odbiegał od średniej unijnej. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Polacy nie tylko podróżują swobodnie po Europie, ale też coraz częściej czują się w niej równoprawnymi uczestnikami. Zmienił się również kierunek migracji marzeń. Dawniej wyjazd na zachód był oczywistym celem dla wielu, wielu młodych ludzi. Dziś coraz więcej osób także z innych krajów Europy przyjeżdża do Polski z nadzieją na lepsze życie. Widzimy to? Czujemy to?
0: Myślę, że wielu Polaków czuje i jest zadowolonych z tego, jak wygląda Polska. Dlatego, że
1: Polska staje się atrakcyjnym miejscem do życia.
0: No właśnie. I w pierwszej kolejności dla nas samych. Myślę, że coraz więcej Polaków to widzi, bo porównuje, jak jedziemy w różne miejsca. Nie tylko

0: do Europy. Poza Europę także. To widzimy, że w sumie w Polsce się żyje wygodnie. To jest dobrze zorganizowany kraj i mamy bardzo świeżą infrastrukturę, bo robiliśmy ją późno, nie po II wojnie światowej, tylko w zasadzie dopiero teraz, właśnie dzięki pieniądzom unijnym, w których też są nasze własne pieniądze, bo to też trzeba zawsze podkreślać. Ale jednocześnie to powoduje, że ta zmiana mentalna idzie też w trochę złym kierunku, bo wydaje nam się, że skoro tak jest, to w zasadzie po co nam jest ta więź wspólna, po co jest nam ta wspólnota, że ona teraz stała się problemem, a nie rozwiązaniem, prawda? Że kiedyś była rozwiązaniem, była drogą do zamożności, do wolnego świata, do swobód, także obywatelskich, do tego, żeby żyć lepiej właśnie, bo myśmy chcieli, tak jak słusznie pan powiedział, być, no żeby mieć tak samo jak na Zachodzie, a teraz możemy to robić bez wyjeżdżania, bo ten Zachód jest u nas, w Polsce. Natomiast to nas może prowadzić właśnie do mylnego wniosku, że no teraz, kiedy na Zachodzie, w niektórych krajach wydaje się, że jest większy marazm gospodarczy na przykład. My mamy wzrost 3,5%, a oni mają stagnację tam 0,5%, prawda? No to po co? Po co z nimi się dalej jakby być w jednym domu? To jest bardzo mylne, dlatego że to, że w Polsce jest tak, jak jest, wynika w pierwszej kolejności właśnie z tego, że jesteśmy we wspólnocie. I mało tego powiem, uważam, że na następne dwie dekady, te następne 20 lat członkostwa, Polska i inne kraje naszego regionu mogą bardzo dużo do tej wspólnoty wnieść i poprowadzić troszkę Unię Europejską jako organizację państw w kierunku, którego my byśmy sobie życzyli. Na przykład kształtując politykę tej organizacji wobec Rosji. Na przykład przekonując czy ustawiając proces myślenia o rozszerzeniu się Unii, które wspieramy przecież, o nowe kraje, z Ukrainą w szczególności. Na przykład kształtując w ogóle percepcję i wykorzystanie możliwości, które daje Ukraina, jakby była kiedyś w Unii, prawda? My najlepiej znamy ten region nasz. Koledzy z Europy Zachodniej patrzą na go z odległości, z dystansu. Oni w wielu wypadkach inaczej widzieli sprawy wschodnie, jeśli tak mogę powiedzieć, czy nawet sprawy północne, bałtyckie na przykład, niż my. Warto teraz współkształtować ten projekt, żeby, jeżeli mamy do niego zastrzeżenia, to żeby kształtować go na naszą modłę, bo mamy po raz pierwszy w historii taką możliwość.
1: Jest takie słynne pytanie, odpowiedzi chyba brakuje. Dokąd zmierza albo zmierzasz, Europo? No na przykład, już pani o tym wspomniała, Ukraina w Unii Europejskiej, tu ogromny znak zapytania. Negocjacje są na razie bardziej teoretyczne niż realne.
0: Ale proces rozszerzenia Unii to nie jest tylko wchodzenie takiego czy innego kraju do tej wspólnoty. To jest wielki projekt. Przypomnijcie sobie państwo, jak myśmy wchodzili do Unii. Ile było różnych wątpliwości po naszej stronie były, bo myśmy trochę się bali. Baliśmy się przede wszystkim tej ogromnej konkurencji ze strony zamożniejszych, większych, silniejszych tych państw zachodnich. Tamci też się bali, bo się bali z kolei zalewu taniej pracy z naszych regionów, z naszego regionu, z naszych krajów. Bali się tych naszych niskich standardów, tego, że jesteśmy właśnie tacy nie europejscy, tylko tacy radzieccy, bo blok wschodni. Więc obie strony miały obawy. Natomiast no, na tym polega wizja, że jakby widać, dlaczego ona jest słuszna. I tak samo jest dzisiaj. Dzisiaj obie strony mają obawy, bo i po stronie unijnej ta wizja rozszerzenia nie jest jakoś tam strasznie euforystycznie podnoszona. Ukraińcy oczywiście no, mają wojnę, więc w ogóle inną perspektywę, no, ale jest mnóstwo krajów Bałkanów. Mamy 10 krajów kandydujących obecnie, łącznie zresztą z Turcją, które czekają w kolejce wiele lat. Turcja to pierwsze kroki w kierunku wspólnot jeszcze europejskich zrobiła w latach 60., a formalnie od generalnie lat 90. część z tych krajów puka do drzwi Europy, więc to jest też frustracja po ich stronie. Dlaczego to tak długo trwa? Dlaczego nie można...
1: nas nie chcą przyjąć tak od razu?
0: Tak jest. Prawda? A jednocześnie pamiętajmy, że to jest projekt, takie rozszerzenie, który daje korzyści obu stronom, ale nie jest prosty. Natomiast obie strony na tym zyskują, dlatego dzisiaj ta perspektywa ewentualnego rozszerzenia się Unii za jakiś czas, bo to na pewno nie będzie szybko, to jest perspektywa rozwojowa tej organizacji. To jest tak jak rodzina, która ma kolejne dziecko

0: albo dzieci i dzięki temu się powiększa, przez jakiś czas ma problem, no bo musi się zajmować, bo dzieci są malutkie, ale potem to jest siła tej rodziny, więc w perspektywie lat projekt europejski rozszerzony jest mocniejszy.
1: Polexit, to realne zagrożenie, czy taka tylko, no nie wiem jak to nazwać, polityczna narracja? Co może tak naprawdę zachwiać naszym poparciem dla Unii Europejskiej?
0: No, mili państwo, ja głęboko wierzę w to, że nie ma w Polsce Polaka, prawdziwego patrioty, Polaka, który kocha Polskę i chce rozwoju tego kraju, który byłby za wyjściem z Unii. Nie dlatego, że ta Unia jest taka wspaniała i pozbawiona wad.
1: No
0: ale
1: tylko
0: dlatego,
1: 15% Polek i Polaków zagłosowałoby dziś za polexitem.
0: No ja bym powiedziała, że to jest aż 15% i to jest bardzo martwiące. Dlatego, że i przypominam, że jest 30% Polaków, którzy nie są zdecydowani, nie mają zdania. Więc, mili państwo, ja apeluję...
1: To jest 45%. Aby, no to zbliżamy się właśnie.
0: Aby pomyśleć o tym, że w naszym położeniu geograficznym, w naszej sytuacji geopolitycznej nie możemy być samemu. A to już wystarczy, że jeżeli nie możemy być samemu, to możemy być tylko na wschodzie albo na zachodzie. I pomimo różnych krytycznych uwag, które też można zaadresować do działania tej organizacji, to zamiast myśleć o tym, że należy ją opuścić, to pomyślmy o tym, jak ją współtworzyć, jak wpłynąć na losy tej organizacji i jej siłę, żeby ona była efektywniejsza, mocniejsza, szybsza, bardziej... w naszym rozumieniu dopasowana do tego, co my chcemy, bo to jest nasza wspólna Unia, to jest tak jak nasz blok. Tak samo państwo pomyślcie, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z mieszkania w danym miejscu, to przecież możemy je współkształtować, zmienić, zrobić inwestycje, powiesić, nie wiem, kwiatki przed wejściem i tak dalej, i tak dalej. Dużo można zrobić.
1: Trzeba mieć pieniądze, między innymi z Unii Europejskiej, prawda?
0: Pieniędzy akurat Unii Europejskiej nie brakuje, dlatego że generalnie te 27 państw i nawet już my, czyli Europa Wschodnia i Środkowa, to w porównaniu z innymi państwami świata jest zamożna grupa państw. Zachód jest oczywiście cały czas bardziej zamożny. My cały czas dochodzimy do tego poziomu, ale przypominam, my jesteśmy już na poziomie Hiszpanii. Jesteśmy piątą gospodarką.
1: No ale zawsze
0: unijną.
1: Ktoś powie, przecież mniej zarabiamy. No, spójrzmy na Niemcy, naszych zachodnich sąsiadów. Cztery razy
0: ale
1: mniej.
0: Ale właśnie nie za bardzo, bo dlatego, że jak mamy koszty życia porównujemy, to takie realne zarobki w Polsce dzisiaj są porównywalne z zarobkami w Europie Zachodniej. O czym świadczy to, co pan mówił, że ludzie wracają do Polski, bo jak pracują w tych krajach, które były pierwsze otwarte, nasz rynek pracy był od razu w 2004 roku otwarty tylko w dwóch krajach. W Irlandii, która nadal jest w Unii, i w Wielkiej Brytanii, która już w Unii nie jest. I Polacy przede wszystkim z tych krajów wracają. No bo okazuje się, że jak sobie liczą budżet domowy, policzą nie tylko przychody, ale policzą także wszystkie koszty.
1: No ile kosztuje życie tam, a ile u nas,
0: no
1: tak?
0: No właśnie, to okazuje się, że te zarobki
1: rachunek,
0: są
1: prawda?
0: Porównywalne, a jednocześnie w domu, w Polsce, jesteśmy u siebie i nie musimy dzisiaj już emigrować nigdzie, ani za pracą, ani w jakikolwiek innym celu. Na przykład nie mamy emigracji politycznej, bo w Polsce rządzimy się po swojemu i właśnie jesteśmy w pełni suwerenni. Ja bym to podkreśliła. My w Polsce tak się rządzimy, jak chcemy. Natomiast no, pewne wspólne ramy działania obowiązują nas ze względu na bycie w tej większej całości. To jest dla nas bardzo opłacalne. To też popatrzcie państwo, jak bardzo też pomaga w sytuacji, kiedy się dzieją pewne skrajności. Ostatnio Węgry są takim przykładem. Myśmy wczoraj mieli ceremonię przejęcia władzy na Węgrzech przez nowy rząd. I to jest przecież w pełni demokratyczny mechanizm. Zobaczcie, że jeżeli Węgrzy w pewnym momencie mieli dosyć tego swojego autorytarnego przywódcy, który przez 16 lat zmonopolizował Węgry, to samo w sobie
1: wydawało
0: było...
1: się to niemożliwe, żeby Orban odszedł tak po prostu.
0: No właśnie. Ale fakt, że to się zdarzyło, było w pewnym sensie też dziwaczne w Unii Europejskiej, że to było w kraju unijnym. No ale okazuje się, że można było zmienić władzę i to pokojowo właśnie jakby trzymając się tych standardów zachodnich, a nie wschodnich, czyli wschód to Białoruś, proszę państwa, wschód to wybory sfałszowane w 2020 roku, opozycja, która musiała emigrować i ludzie, którzy trafili do więzień. I to jest jedyny kraj, który nie

0: jest w Radzie Europy, ponieważ dalej stosuje tortury. No, czy my chcemy być na wschodzie? Opamiętajmy się.
1: To jeszcze raz wrócę do tego pytania, co naprawdę może zachwiać poparciem dla Unii Europejskiej w Polsce? Po co my się kłócimy na przykład o SAFE, czyli pieniądze z Unii Europejskiej dla polskiego wojska, dla polskiego bezpieczeństwa, weto prezydenta? No i ta dyskusja chyba nie osłabnie w ciągu najbliższych, bo nie tylko tygodni, ale miesięcy.
0: No, ja nie mam pojęcia, po co my się kłócimy. To jest kompletnie z punktu widzenia merytorycznego nieracjonalne. Natomiast ja rozumiem oczywiście powód. Powodem jest walka polityczna i myślę, że to, co może zachwiać właśnie tym myśleniem o Unii, to jest upolitycznienie tego tematu, zupełnie niepotrzebne, a przede wszystkim bardzo groźne. Najbardziej boję, że w najbliższej kampanii wyborczej do parlamentu, która w zasadzie się już zaczęła, a będzie bardzo widoczna przez przyszły rok, że Unia stanie w centrum politycznego sporu, a to powinna być ostatnia rzecz, która powinna być polaryzująca Polaków.
1: No i jest jeszcze Mercosur, czyli to porozumienie z krajami Ameryki Południowej, które też wzbudza wiele, no może nie protestów, ale wiele znaków zapytania. Polskie rolnictwo może bardzo, bardzo dużo stracić.
0: Ale to jest znowu nieprawda i to pokazuje, jak bardzo upolitycznione są te kwestie, jak mało jest merytorycznej debaty.
1: Ale idzie taka informacja, prawda? I no, może coś w tym jest, prawda?
0: No ale to tak można dzisiaj w dobie jeszcze mediów społecznościowych, fake newsów i powszechnej dezinformacji. My jesteśmy zalewani rosyjskimi botami, które nam mącą w głowie. Więc tak można o wszystkim zacząć mówić. Możemy skutecznie dać się omamić kompletnie nieprawdziwym stwierdzeniom. Mercosur ma kwoty, które zapobiegają, i to na poziomie bardzo niskim, na poziomie 1%, importowi towarów, także rolnych, z Ameryki Południowej, nadmiernemu. Więc rolnicy się w ogóle nie mają czego obawiać. Natomiast mają ogromną szansę w drugą stronę. Dla nas się otwiera ogromny rynek Ameryki Południowej, który jest nam życzliwy generalnie, bo to są ludzie o podobnym myśleniu, to są ludzie o korzeniach europejskich w dużej mierze. I to jest generalnie świat, który też, tak jak i my, szuka alternatyw handlowych, ponieważ jest dotknięty cłami Donalda Trumpa. No a jednocześnie dla Ameryki Południowej Ameryka właśnie, Stany Zjednoczone są tym takim sąsiadem groźnym, który się rozpycha. Dla nas jest to Rosja. W związku z tym my byśmy nie chcieli wrócić do tego, żeby z Rosją normalne interesy robić, no ale z kimś musimy handlować, więc obie te umowy, Mercosur i Indie, które w tym roku wchodzą w życie, to są ogromne dla Europy rynki,
1: Pani
0: które się
1: doktor,
0: otwierają.
1: Więc tych rozmów i tych pytań i tych odpowiedzi powinno być znacznie więcej. Doktor Małgorzata Bonikowska, europeistka, pani prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodka Think Tank. Dobrej niedzieli życzymy. Dziękujemy za komentarz.
0: Dziękuję państwu i życzę naprawdę kolejnych lat w Unii Europejskiej.
1: Dziękujemy.
2: Autopromocja. Już dziś w audycji Głębi Ostrości porozmawiam z Weroniką Elertowską z Instytutu Adama Mickiewicza o promocji polskiej fotografii na świecie i o tym, jak instytucja państwowa może wspierać takie działania. Audycja Głębi Ostrości na antenie Polskiego Radia 24 po godzinie 11:05. Zapraszam, Iga Niewiadomska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rusza ewakuacja z wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Statek przybił do wybrzeży Teneryfy. Trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej w akcji 200 strażaków i drony. Pobiły amerykańskich rywali europejskie koncerny naftowe zarobiły więcej na wojnie w Iranie. Minęła 10. Ewelina Kamińska, zapraszam. Rozpoczyna się ewakuacja pasażerów. Statek wycieczkowy MV Hondius przybył rano do portu Granadilla na Teneryfie. Na pokładzie odnotowano dotąd 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Wycieczkowiec płynie pod holenderską banderą, dlatego tamtejsza dyplomacja odgrywa dużą rolę w operacji. Roel Nieuwenkamp, ambasador Holandii w Hiszpanii, skontaktował się wczoraj z częścią

0: śmiercią pasażerów. Podkreślał, że mimo zagrożenia hantawirusem nastroje na pokładzie były dobre.
1: Myślę, że to ważne, by upewnić się, że nikt na pokładzie nie ma objawów. To jest najważniejsza sprawa. Inną kwestią jest to, że atmosfera na pokładzie jest dobra. To też ważne. Wszyscy z niecierpliwością czekają na to, aby znów wyjść na ląd. Nie mogą się doczekać, aż wyjdą na nabrzeże i pojadą autobusem na lotnisko, skąd wrócą do domu. Hiszpańska ministra zdrowia Monika Garcia poinformowała wcześniej, że jako pierwsi pokład opuszczą obywatele Hiszpanii, następnie reszta załogi i pasażerów, podzielonych według narodowości. MV Hondius popłynie potem do Holandii, gdzie przeprowadzona zostanie pełna dezynfekcja oraz utylizacja wszelkich pozostałych materiałów. Samoloty ewakuacyjne zabiorą pasażerów wycieczkowca do Francji, Niemiec, Holandii, Belgii i Irlandii. Unia Europejska udostępni również dwa samoloty dla pozostałych obywateli z Europy, którzy płynęli statkiem. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania również potwierdziły wysłanie samolotów. Ewakuacja potrwa do jutra. Strażacy dogaszają wciąż pożar w Puszczy Solskiej. Wczoraj w akcji było 500 mundurowych. Teraz głównie przekopują i przelewają teren, informuje Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej.
2: Dzisiaj będzie brało udział w działaniach około 200 strażaków. Mamy do dyspozycji zespoły dronowe, zastępy z kładami, trwa dogaszanie, przeczysywanie terenu, przekopywanie, no i dozorowanie na bieżąco.
0: Gaszenie pożarów w Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Strażacy będą pracować na miejscu jeszcze jutro. Łącznie spłonęło kilkaset hektarów lasu. Koniec z niezdrową żywnością spoza Unii. W życie weszło rozporządzenie zakazujące wwożenia do Polski produktów zawierających resztki pestycydów, których wykorzystywanie jest zakazane w Europie, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Zwiększamy realne bezpieczeństwo zdrowotne żywności, eliminujemy ryzyko narażenia na substancje, które mogą wpływać na płodność, rozwój funkcjonowania układu hormonalnego czy materiał genetyczny. I tutaj mówimy też pod kątem najbardziej wrażliwych grup społecznych, czyli kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych.
0: Przepisy są odpowiedzią m.in. na postulaty rolników w sprawie importu żywności z krajów Mercosuru. Polscy producenci żywności muszą przestrzegać surowych unijnych norm. Europejskie koncerny naftowe mocno zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist i Reutersa ich wyniki są lepsze niż u amerykańskich rywali. Powodami są handel ropą, zabezpieczenia cenowe oraz położenie aktywów. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia 24.
4: Największa różnica dotyczy handlu ropą. Koncerny BP, Shell i Total Energies przez lata zbudowały duże działy tradingu i dlatego w czasie wojny mogą kupować i sprzedawać ropę oraz paliwa tam, gdzie brakuje dostaw. BP podał za pierwszy kwartał ponad 3 miliardy dolarów zysku, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Total Energies zanotował ponad 5 miliardów dolarów zysku. Amerykańskie koncerny mają większą produkcję, ale słabsze możliwości handlowe. The Economist pisze też o stratach księgowych na zabezpieczeniach cenowych. Chevron i Exxon musiały je rozpoznać od razu, gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły, a to osłabiło ich kwartalne wyniki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: To wybitni lotnicy, którzy niemal całe życie spędzają w powietrzu, a przy tym bardzo pożyteczne ptaki. Jeżyki wracają do Polski. Obserwowane są już na Śląsku, w Warszawie, w Poznaniu, ale docierają też na północ kraju. Więcej wie Aneta Łuczkowska.
5: Ten charakterystyczny głos jeżyków można usłyszeć już pod koniec kwietnia, mówi Zofia Brzozowska z Fundacji Ratujmy Ptaki.
6: Jeżyk przylatywał zawsze na Jerzego. Dlatego w Polsce nazywa się go jeżykiem. Jeżyk apus apus.
5: Jeżyków jest niestety coraz mniej i to z naszej winy. Termomodernizując budynki niszczymy ich gniazda w szczelinach. Rozwiązaniem jest wieszanie odpowiednich dla tego gatunku budek lęgowych i to się opłaca, przekonuje Zofia Brzozowska.
6: Ratuje nas przed wszystkim co lata, także proponuję szanować jeżyki, budki montować na balkonach. My nie mamy na przykład komarów, myszki, one wszystko zjadają.
5: Trzeba też pamiętać, że każdy jeżyk, czy młody, czy dorosły, znaleziony na ziemi, potrzebuje pomocy.
0: I pamiętajmy też, by nie pomagać na własną rękę, tylko zasięgnąć rady specjalistów. A o jeżykach opowiadała nam Aneta Łuczkowska.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela przeważnie pogodna i słoneczna, nieco więcej chmur tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Tam też może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu, około

0: 18 stopni w centrum, do 20 miejscami na zachodzie kraju.
1: Liczyć w niedzielę tak dokładnie ten czas czy nie? No to zostawiamy Państwu, ale dokładnie jest 10:06:13.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
1: To taki uśmiech, uśmieszek na dobry dzień od Juliana Tuwima. Raz, dwa, trzy. Raz, pierwsza rzecz to wstawać rano. Dwa, kto o krzepkie zdrowie dba, ten się długo myje co dzień mydłem, szczotką w zimnej wodzie, pluska, pryska, parska, rży. Trzy, trzej ręcznikiem suchym ciało, żeby aż poczerwieniało. Spraw mu, bracie, mocne wciery, aż we krwi poczujesz skry. Raz, dwa, trzy. Bo to pięknie, bo to zdrowo. A dopiero potem sześć, jeść. Dzień dobry, jeszcze raz witamy Państwa w niedzielę, 10 maja. Przed nami dzień, który potrwa 15 godzin i 26 minut. Nic tylko brać, brać i brać. Zapraszamy do słuchania.
2: Studio Wiedzy.
3: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. Dzisiaj postaramy się przekonać Państwa, że fizyka nie zaczyna się w laboratorium i nie kończy się na szkolnej tablicy. Prawa fizyki tak naprawdę towarzyszą nam nawet w najprostszych codziennych czynnościach, od parzenia kawy przez jazdę samochodem, po korzystanie ze smartfona. Fizyka jest i działa tuż obok nas i w nas samych także, choć często zupełnie tego nie zauważamy. W naszym studiu jest gość profesor Andrzej Wysmołek, fizyk doświadczalny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, także członek Rady Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry panie profesorze.
4: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
3: Pan profesor jest z rekwizytem, o którym za chwilę, ale pozwoli pan profesor, że zaczniemy od definicji, bo uważam, że to jest bardzo ważna definicja, w ogóle stanowiąca punkt wyjścia do naszej rozmowy. Fizyka to jest podstawowa nauka przyrodnicza badająca najbardziej fundamentalne i uniwersalne właściwości materii i energii, ich przemiany oraz oddziaływanie między nimi, a tłumacząc to, panie profesorze, to jest klucz po prostu do poznania całego świata.
4: No, trudno mi się z tym nie zgodzić. Pewnie humaniści mieliby troszkę inne spojrzenie na to, że uczucia, wrażenia są ważne, ale właśnie dla fizyka to jest punkt wyjścia. Obserwujemy świat, patrzymy dookoła, co się dzieje, zauważamy jakieś zjawiska, na przykład to, że słońce o zachodzie bywa czerwone, a niebo jest niebieskie, śnieg jest biały. I jak zaczynamy zadawać sobie pytanie, dlaczego tak jest, to już wchodzimy na ścieżkę badań. Jak pani redaktor wspomniała, nie zawsze to się zaczyna od laboratorium. Czasami się zaczyna w laboratorium, ale zwykle jakbyśmy popatrzyli na historię rozwoju fizyki, od filozofii w zasadzie, to widzielibyśmy, że ludzie interesowali się tym, co się dzieje dookoła. No i cały klucz polega na tym, że trzeba to zauważyć. Trzeba zauważyć to niebieskie niebo i to, że jest nam pod tym niebieskim niebem dobrze. Humanista by podpowiedział, że no, to niebo jest niebieskie, dlatego że Ziemia jest naszym domem i ma nam tu być dobrze. W związku z tym to niebo jest takie właśnie, a słońce o zachodzie bywa czerwone.
3: A fizyk odpowie?
4: A fizyk odpowie za Marianem Smoluchowskim, że to jest kwestia rozpraszania światła w atmosferze, że za dnia światło niebieskie rozprasza się 10 razy silniej niż światło czerwone. W związku z tym za dnia słońce przechodzi przez taki 10 kilometrów, powiedzmy, atmosfery, rozpraszają się fotony niebieskie na różne strony i docierają do nas z różnych stron i tworzy to wrażenie, jakby niebo było pomalowane. Ale wystarczy wyłączyć słońce, co się dzieje w nocy, i już widać, że niebo jest czarne. W związku z tym to jest, żeby to pokazać, to trzeba przyjść na przykład na wykład w ramach Uniwersytetu Otwartego, gdzie robimy pokazy i prezentujemy, jak światło się rzeczywiście rozprasza. No co prawda nie robimy tego w plenerze, ale mamy naczynia, do którego troszeczkę mleka się dolewa.
3: Symulowany zachód słońca?
4: Symulowany zachód słońca, bo rzeczywiście mamy takie doświadczenie, zachód słońca. Na ścianie mamy obraz słońca. czyli po prostu obraz jakiejś lampy, która się przy poczerwienia w miarę jak zwiększamy stężenie tego

0: mleka. Z drugiej strony, jeżeli byśmy, no, czyli w zasadzie mamy niebieskie, przeszliśmy, pani dyrektor mnie zaprowadziła od razu, że to wszystko ma wspólne korzenie, że światło się rozprasza i teraz, jeżeli to jest tak, że mało się tego światła czerwonego oddzieli, no to mamy takie porzucone słońce, prawda? Bardzo ładne, lubimy je. Natomiast jeżeli o zachodzie słońca, to te promienie słoneczne praktycznie ślizgają się wiele kilometrów przez naszą atmosferę. To są odzierane z tego niebieskiego i dochodzi do nas czerwień, która na wydmach, jak się obserwuje zachód słońca, otwiera ludzkie serca. I nie wiem, czy ludzie wtedy myślą bardziej o fizyce, czy o innych rzeczach. Ale fizyka jest tam gdzieś blisko.
1: Zastanawiam się, czy panu profesorowi jest na pewno bliżej do nauk ścisłych, czy przypadkiem nie do poezji albo do filozofii, ale myślę, że każdy fizyk teoretyczny na pewno, doświadczalny pewnie też, no musi mieć w sobie coś z odkrywcy, coś z ryzykanta, coś z poety także, coś z filozofa, no bo jednak odpowiada na podstawowe pytania dotyczące całego wszechświata. Ja nie bez przyczyny podałam też tę definicję na samym początku, bo ja uważam, że fizyka jest naprawdę wszystkim. To jest całe nasze życie, cała nasza egzystencja, cały wszechświat opiera się na fizyce i całe nasze życie codzienne opiera się na fizyce, a mimo to ma bardzo przykrą łatkę nauki bardzo trudnej i bardzo niedostępnej. Czy zgodzi się pan profesor, że nad PR-em wypadałoby trochę popracować?
0: Tak jest. Kiedy wsiadam do pociągu i w przedziale znajduje się kilka osób i przyznam się, że jestem fizykiem, to następuje taka czasem bardzo przykra reakcja, że oj Boże, ja w szkole ta fizyka była dla mnie czymś strasznym.
1: Ale to ciekawe, że pan profesor powiedział, że w pociągu, bo to zdaje się, że w liceum katowano nas z zadaniami z pociągów wyruszających z różnych miejscowości o ruchu jednostajnie przyspieszonym i kiedy one się spotkają po jakim czasie. No to będę ja te zadania lubiłam bardzo, ale to już inna para kaloszy.
0: Tak. To jest kwestia nauczyciela. Wydaje mi się, że tak jak do muzyki trzeba jakby zachęcić młodych ludzi. I sam pamiętam ze szkoły podstawowej, kiedy słuchaliśmy Griga i kiedy nauczyciel mówi, zaraz będzie coś niesamowitego, posłuchajcie.
1: Skradają się
0: skradają się w jaskini.
1: No,
0: proszę bardzo.
1: Akurat nauczycielkę od muzyki miałam super.
0: No więc właśnie, mamy coś wspólnego. Tak samo może podejść do fizyki, bo nauczyciel może wyjaśnić, po co my w ogóle się zastanawiamy, jak te pociągi się poruszają, do czego nam to jest potrzebne. No i w momencie, kiedy człowiek używa samochodu i porusza się z taką czy inną prędkością, no to w naturalny sposób musi przeliczyć sobie, jak szybko dojedzie do celu, a w szczególności, gdyby z dwóch miejsc na przykład miał się z kimś bliskim spotkać gdzieś w połowie drogi, no to powinien sobie to umieć wyznaczyć, wyliczyć.
1: Ale wie pan, teraz sobie te dwie osoby odpalą GPS i mogą sobie od razu powiedzieć, tak, ja będę za 30 minut, ja za 32.
0: Albo zapytają sztucznej inteligencji, żeby rozwiązała ten problem. I tu jest to niebezpieczeństwo, że my patrząc przez te nowoczesne, przez telefony, przez komputery, możemy po prostu przeoczyć to wszystko, co dookoła nas się dzieje. A dzieje się dużo. Jak lecimy samolotem, no to warto zapytać się, dlaczego ten samolot leci, prawda? Jeżeli używamy na przykład mikrofonu, który tutaj jest w studiu, który został dopracowany tak, żeby mój głos brzmiał naturalnie, nie wiem, czy to się tak... Patrzę na panią tam za szybą.
1: Mamy bardzo dobrą realizatorkę.
0: No, no więc właśnie, to jest dzięki realizatorce, prawda? Może tam
1: no,
0: coś...
1: No tam aparat
0: coś
1: własny też ma znaczenie.
0: No właśnie. To jest to, czym nauczyciel powinien jakby zarazić tych młodych ludzi. I wiem, że pracując z przedszkolakami, bo mam też zajęcia z młodszymi adeptami, to oni są ciekawi. Oni zadają pytania. I problem jest chyba taki, że w miarę upływu czasu, jak idziemy do, na przykład do liceum, to wtedy to przerażenie, no, przeraża nas to, że musimy pójść do tablicy i rozwiązywać zadania. I teraz te zadania to nie jest coś trudnego. To trzeba to pokazać, że fizyka ma to do siebie, że kilka podstawowych praw, jak prawa Newtona, są w stanie wyjaśnić bardzo dużą część zjawisk, które dzieją się wokół nas. Czy to na przykład tutaj może

0: Trzeba się zastanowić, dlaczego lud jest śliski, prawda? I w ogóle dlaczego był? Pojawił się na tej ścieżce, mimo że temperatura była dodatnia, a pojawiła się ta śliska nawierzchnia. To są takie rzeczy, którymi można zainteresować człowieka. I oczywiście na takich wykładach, na takich zajęciach Uniwersytet Otwarty, my pokazujemy pewne... To jest taki show, prawda? Ale gdyby ktoś chciał naprawdę się tym zająć, to musi sam włożyć ileś pracy. Ale na początku musi być to zainteresowanie, musi być ten powód, dlaczego ja chcę to robić.
1: Ciekawość świata przede wszystkim, która jest kluczem do każdej nauki, czy to będzie język polski, czy to będzie język angielski, czy to będzie fizyka.
0: Oczywiście, właśnie to jest tak, że każdy z nas ma pewne predyspozycje i w szkole w zasadzie rolą nauczyciela jest zobaczenie, co interesuje danego człowieka, gdzie on naprawdę powinien pójść, doradzić mu. Moje doświadczenia są takie, że ta cała moja droga życiowa, kariera, ona jest zaznaczona takimi spotkaniami z pewnymi ludźmi, którzy pokazali mi, na tak jak byłem na rozstajach, doradzili mi, w którą stronę pójść. Ale tak jak pani redaktor mówi, trzeba mieć tę ciekawość. I czasami jak człowiek widzi, no przyniosłem tutaj takie coś
1: właśnie,
0: jak chochla,
1: bo byśmy
0: prawda?
1: Zapomnieli o rekwizycie, tak?
0: No więc właśnie, zastanawiam się, że trzeba przyjść z rekwizytem jako fizyk doświadczalny. No przyniosłem tu coś, co wygląda na taką chochlę. Można oczywiście tym nabrać zupę, ale tak naprawdę to jest waga. Mhm. Jeżeli tutaj przesuniemy sobie odpowiednio ten element, to w zależności od tego, o, prawda, moglibyśmy tutaj zważyć jakiś mikrofon albo coś, ale no nie będziemy tego robić. Widać, że w tej chwili to jest wyważone. Mogę tutaj pani redaktor podać.
1: Ale to rozumiem, służy pewnie głównie temu, żeby każdemu nalać tyle samo zupy.
0: Na przykład, albo wysypać tyle samo mąki, albo cukru. Jest to bardzo proste urządzenie. I teraz można zadać pytanie, tak proste, a jak ono działa? Dlaczego my przesuwając taki element, możemy równoważyć dodatkowy ciężar, który pojawi się tutaj w tej łyżce? Tak? Oczywiście.
1: Ja tylko dodam, że na trzonku jest miarka i możemy tutaj takim suwaczkiem po tej miarce przesuwać i balansować właśnie do obie strony. Coś jak taka waga w gabinecie lekarskim, prawda?
0: Tak
1: tylko
0: jest,
1: tu mamy na
0: tak jest. Ale chodzi o to, że to...
1: Ale kiepsko
0: to
1: mi idzie.
0: Możemy tutaj nawiązać do starożytności, do maszyn prostych. I to jest coś takiego, co może stać się podstawą do tego, żeby mówić o tym, jak zachowują się bryły, jak zachowują się różne obiekty. O, pięknie, pięknie
1: udało
0: pani to wyważyła.
1: Wszyscy dostaną tyle samo zupy, cieszę się. Oddaję rekwizyt, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Więc to, żeby zainteresować, to jest jakby podstawa. Potem możemy się przenieść w jakiś obszar fizyki. Niektórych interesują gwiazdy, niektórych interesuje wszechświat, a niektórych interesuje na przykład...
1: Optyka.
0: Optyka, prawda?
1: Tu celuję w pańskie doświadczenie naukowe.
0: I do tej pory optyka to było jedyne źródło naszej informacji o wszechświecie, tym dalekim. Teraz dołączyły fale grawitacyjne, które są czymś niesamowitym. Niestety zmarł pan profesor Andrzej Trautmann, który wbrew jakby przekonaniom czy obawom Alberta Einsteina pokazał teoretycznie, że fale grawitacyjne istnieją. I ta myśl, że fale grawitacyjne istnieją, spowodowała, że wielu naukowców próbowało zbudować aparaturę, która je odkryje. Jest to jeden z najtrudniejszych eksperymentów, jakie w mojej opinii, jakie do tej pory wykonano, bo dokładność tego eksperymentu, że patrzenie na obiekty jak proton, nie wiem, na Księżycu, prawda, to jest coś, co robi wrażenie. I jak sobie zdamy sprawę z tego, to znowu jest to powód do tego, żeby może się tym zainteresować. Ale inni będą się interesować tym, jak działają półprzewodniki, jak działają na przykład nasze telefony. Co będzie za parę lat, kiedy będziemy chcieli mieć szybszej transmisji, będziemy wymagać jeszcze więcej od tej technologii, którą mamy dookoła.
1: Nie będziemy jej mieli bez fizyków?
0: Taką mam nadzieję, nadzieję, że... Potrzeba świeżej myśli, trzeba mieć pomysły. Oczywiście my fizycy wiemy, że 99,9% naszych

0: pomysłów to są złe pomysły, ale ta malutka część to jest to coś, co napędza rozwój. I trzeba mieć czasem szalone pomysły i do tego właśnie potrzebna jest cały czas ciekawość. Fizyk musi mieć ciekawość i wracając do Uniwersytetu Otwartego, tam spotykamy ludzi, którzy ciągle mają ciekawość. Od tam 15 czy lat do 90 przychodzą i zapewniam panią, że patrząc na eksperymenty, patrząc na jakby to, co my prezentujemy, widać bardzo podobne zaciekawienie. Ja się śmieję, że dopóki człowieka cieszą nowe rzeczy, że może je odkrywać, to znaczy, że jest młody. Więc
1: też pan profesor mówił o pewnych teoriach, które w większości potrafią być nietrafione, te teorie fizyków, i one muszą być potwierdzone doświadczalnie. I tutaj przychodzi mi do głowy, bo o popkulturę też chciałam pana profesora zapytać, jak pokazuje fizykę, przychodzi mi do głowy serial Teoria Wielkiego Podrywu, chociaż oryginalnie to było Big Bang Theory. Tak. I tam jednym z takich powracających motywów jest wątek rywalizacji fizyka teoretycznego i fizyka doświadczalnego. Oczywiście fizyk teoretyczny uważa, że jest ważniejszy niż ten doświadczalny. Zastanawiam się, czy faktycznie tak to działa. Czy jednak jest większa współpraca między fizykami?
0: Może odpowiem żartem. Moje laboratorium jest na poziomie minus jeden, a teoretycy znajdują się u nas na piątym piętrze. Top floor.
1: Okej. Okay. To
0: pokazuje, to taki żart. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak fizyka teoretyczna i fizyka doświadczalna.
1: Wszystko to fizyka.
0: To jest wszystko fizyka i to się przeplata. Czasami jest pomysł teoretyczny, na przykład profesora Andrzeja Trautmanna, że fale grawitacyjne istnieją, ale być może nie warto tego badać, bo to jest za trudne i tak dalej. Lepiej może te pieniądze na coś innego przeznaczyć, ale byli tacy, którzy prowadzili te badania. A czasami jest tak, że jest odkrycie. No na przykład ruchy Brauna. Mam nadzieję, że każdy w szkole podstawowej czy w liceum patrzył przez mikroskop na pyłki kwiatowe na wodzie albo na kuleczki tłuszczu i widział, że one się poruszają. Kiedy ludzie to dr Brown, kiedy to zaobserwował, no to nastąpiło pytanie, jak to jest? Zaczęli to mrozić, odmrażać, ciągle się ruszało. W ciemności czy nie w ciemności, po dwóch tygodniach czy po jakimś czasie ciągle się to ruszało. I pytanie było, skąd się to bierze? No tutaj znowu trafiamy blisko niebieskiego nieba, bo tu chodzi o pewne zagęszczenie, rozrzedzenie materii i o fluktuacje, które są spowodowane tym, że nie widzimy cząsteczek wody, które uderzają w kuleczki tłuszczu czy też w pyłki kwiatowe. Ich nie widzimy, ale widzimy efekty tego. Żeby to wyjaśnić, to doświadczenie. No to Marian Smoluchowski podał piękne wyjaśnienie. No niestety nie dożył tego, żeby dostać Nagrodę Nobla, ale to jest właśnie pokazanie, jak może zainspirować doświadczenie teoretyka. Z drugiej strony, jeżeli mówimy na przykład o tym, czy prędkość światła jest skończona. No pierwsze doświadczenia, czy pierwsze obserwacje w zasadzie Remera, one dotyczyły zaćmień Księżyca. No i to można łatwo jakby, znaczy łatwo. W ogóle pomyślenie o tym, że prędkość światła jest skończona, to jest przełom. Remer nawet nie wyliczył tej prędkości. Jak się zorientował, że prędkość światła jest skończona, to jej nie wyliczył. Dopiero potem ludzie to wyliczyli. To było tak dla niego ważne. Potem zaczęliśmy mierzyć tę prędkość światła na Ziemi. Teraz mierzymy to w laboratorium, pokazujemy studentom, że po prostu na odległościach pół metra, 30 centymetrów, 10 centymetrów możemy pokazać, że prędkość światła jest skończona. Zastanawialiśmy się, czy żyjemy w jakimś eterze na przykład i pytanie, czy eter istnieje, czy nie. Były piękne doświadczenia Michelsona Morleya. Michelson zresztą pisał, że jak dostawał Nobla, że cały czas czuł się Polakiem. To też warto zauważyć to. Ale to jest niesamowity eksperyment, w którym trzeba wyeliminować rzeczy, które doświadczalnik, no to jest nasza droga, że trzeba wyeliminować wpływ rzeczy, które się łatwo mierzą, na te rzeczy, które chcemy mierzyć. Zwykle to, co chcemy zmierzyć, jest przykryte jakimiś, zasłonięte czymś, co trzeba usunąć. W związku z tym wydaje mi się, że fizyka doświadczalna i fizyka teoretyczna, one się nakładają. I nawet jak ktoś mówi o czarnych

0: dziurach czy gwiazdach neutronowych, to modele i obserwacje muszą w jakiś sposób się zgodzić. I fizyka, w przeciwieństwie do matematyki, potrzebuje świata, bo my pokazujemy, że teoria jest prawdziwa poprzez doświadczenie.
1: Panie profesorze, to jeszcze chciałam wrócić do popkultury i do dwóch wybitnych filmów, które

0: pokazał nam też, że no właśnie fizyka nie jest oderwana od życia i że fizyczny wynalazek może zaważyć o losach całego świata.
1: Tak. No to jest wielkie brzemię, które na nas jakby ciąży.
0: Zresztą dodam tylko, że Oppenheimer nawet wciskając ten czerwony przycisk do ostatniej sekundy nie miał pewności, czy przypadkiem nie podpali całego świata.
1: Tak. No nie chciałbym być w takiej sytuacji. Natomiast trzeba pamiętać...
0: Chociaż przycisków to sporo, można
1: spróbować. Przycisków tutaj jest sporo. Na szczęście to pewnie wszystko jest bezpieczne i certyfikowane. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że żeby zrobić komuś krzywdę, to nie trzeba być, nie trzeba mieć broni, nie trzeba mieć, nie wiadomo, miecza. Wystarczy palec. Dla komandosa w zasadzie to palec może być narzędziem zbrodni. W związku z tym trzeba zawsze wyważyć to, jak dane odkrycie może być wykorzystane. I niestety tutaj rola fizyków czasami się kończy. Można wykorzystać energię jądrową w celach pokojowych, nie tylko jeżeli chodzi o energetykę jądrową, ale jak popatrzymy o diagnostykę medyczną. W tej chwili, jeżeli mówimy o tym, że chcemy zajrzeć, zobaczyć sobie wnętrze serca. Ostatnio przechodziłem coś takiego, że miałem dwa stenty włożone i patrzyłem z otwartą buzią na to, jak pan doktor tamtym cewnikiem manipuluje, jak wkłada mi stenty, jak pompuje baloniki, które 20 atmosfer czy coś takiego, więc jak człowiek sobie świadomi, że w sercu ma taki balonik, który nagle się rozpręża i wciska nam w ściany naczynia ten stent, prawda? No to bez tych metod to nie byłoby możliwe. Jak zajrzeć do człowieka, prawda? W związku z tym trzeba wyważyć, popatrzeć sobie, że to od nas ludzi zależy to, jak my to wykorzystamy.
0: Nie narzędzia, a ten, kto je trzyma.
1: Ten, kto je trzyma. I tu znowu u podstaw tego wszystkiego jest edukacja. To od małego dziecka trzeba przekonywać, trzeba wskazywać te pozytywne elementy, które należy wspierać, a nie to, co jest złe dla nas. Więc edukacja, taka jak Uniwersytet Otwarty, to jest właśnie całe życie.
0: Można. Na który cały czas serdecznie też zapraszamy. W Studiu Wiedzy poruszamy bardzo różne tematy, od fascynacji powieściami Jane Austen przez fizykę, która jest w życiu codziennym, po archeologię, chemię i fascynujący świat roślin. Więc to wszystko w Studiu Wiedzy, ale to wszystko przede wszystkim na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego, a że fizyka jest absolutnie pasjonującą dziedziną, która jest... Pan profesor kładzie rękę na sercu, szczęśliwy, że słyszy takie słowa, bo chyba nieczęsto je słyszy, mam wrażenie. Jest wokół nas, jest w nas i jest fundamentem naszej egzystencji. Po prostu przekonywał profesor Andrzej Wysmołek. Fizyk, no właśnie, fizyk doświadczalny czy fizyk po prostu, to zostawimy do rozstrzygnięcia państwu. Poeta też trochę i filozof, humanista, mam wrażenie, również Wydział Fizyki UW i Rada Uniwersytetu Otwartego UW. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie profesorze.
1: Ślicznie dziękuję. Bardzo dobrze się tutaj czułem.
0: Zapraszamy częściej.
1: Dziękuję.
2: Ciąg dalszy Studia Wiedzy w naszym podcaście.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina.

0: Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
3: Autopromocja.
6: Chcemy świata wolnego od dyskryminacji, gdzie podczas konfliktów zbrojnych ludzie są pod ochroną, a winni naruszeń praw człowieka są osądzani. Kierujemy się uniwersalnością i niepodzielnością praw człowieka, bezstronnością, niezależnością, solidarnością międzynarodową. Oddajemy oprawców w ręce sprawiedliwości. Zmieniamy opresyjne prawa i uwalniamy ludzi więzionych za wyrażenie swojego zdania. No brzmi to wszystko jak bajka, tylko mamy takie pytanie, dlaczego to marzenie, ta bajka nie może się sprawdzić no w realu naszej, na naszej błękitnej planecie.
3: Komentarz.
6: Dzień dobry, mówimy pani Draginie Nadarzdin. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry.
6: Lekarze bez granic. Tak?
7: Tak.
6: Amnesty International?
7: No, przez długie lata.
6: Czy ta bajka, która jest opowiedziana na właśnie stronach Amnesty International, według pani się w jakiś sposób może sprawdzić tak w realu takiej rzeczywistości naszej na tej ziemi?
7: To, co jest napisane, to, co pan przeczytał, to jest właściwie wskazówka, co jest potrzebne, żeby zostało zrealizowane. Pewne podstawowe zasady dotyczące zaprzestania naruszeń praw człowieka, czy ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o bezkarność, ale przede wszystkim ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o sytuację osób w konfliktach zbrojnych.
6: A jak jest teraz?
7: W tym momencie, ja tutaj z punktu widzenia Lekarzy bez granic podkreślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy obchodzimy 10 lat od uchwalenia rezolucji ONZ, która miała wzmocnić ochronę personelu medycznego w konfliktach zbrojnych, czyli ludzi, którzy pomagają rannym, pomagają chorym pacjentom i którzy ze względu na tą swoją rolę powinny być szczególnie chronieni, tak samo jak infrastruktura medyczna. I my w tym momencie tak naprawdę patrząc tak 10 lat wstecz, co się zadziało, to widzimy, że z jednej strony jest

0: najwięcej konfliktów zbrojnych od II wojny światowej, a z drugiej strony też widzimy, jak dużo tych ataków na szpitale, na placówki medyczne, jak dużo zabójstw i ataków na pracowników medycznych ma miejsce właśnie w tych ostatnich latach. I pod tym kątem mamy taką sytuację, która jest bardzo trudna, którą absolutnie nie możemy nazwać sukcesem. Natomiast to jest też dla nas ewidentny impuls, że te zmiany, do których musi dojść, muszą po prostu zadziać się teraz. Nie ma czasu na zwlekanie i odkładanie na później, żeby wzmocnić ochronę, żeby wzmocnić międzynarodowe prawo humanitarne.
1: Proszę Pani, jakaś siła Lekarzy Bez Granic?
0: Jaka jest siła Lekarzy Bez Granic? No razem z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem i Światową Organizacją Zdrowia, czyli to są trzy organizacje z różnych porządków, bo oczywiście Międzynarodowy Czerwony Krzyż ma specyficzną rolę, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne. Światowa Organizacja Zdrowia jako część tego porządku ONZ-owskiego jest oczywiście na innym zupełnie miejscu niż Lekarze Bez Granic, więc my zdecydowaliśmy się wspólnie wystąpić, co jest taką dużą sprawą. Nasza koleżanka kilka dni temu briefowała właśnie w kraje członkowskie Rady Bezpieczeństwa ONZ, pokazując, co się dzieje podczas tych konfliktów zbrojnych. Jaka jest nasza siła, zależy od tego, jak bardzo ludzie będą reagować na to, co się dzieje na świecie i jak bardzo też będą reagować przede wszystkim politycy, bo to od tej woli politycznej, żeby zaprzestać z tymi atakami, żeby domagać się zaprzestania tych ataków, zależy, z czym tak naprawdę będzie mieć do czynienia.
1: A ilu was jest Lekarzy Bez Granic? Można to policzyć?
0: Oczywiście. Na chwilę obecną jest to ponad 65 tysięcy osób zatrudnionych na całym świecie, w ponad 70 krajach świata. Nie wszędzie, na szczęście, są to konflikty zbrojne, w których działamy, w wielu miejscach działamy. Jeżeli chodzi o potrzeby, które wynikają ze słabego systemu opieki zdrowotnej. Natomiast najważniejsze nasze działania zawsze są skierowane właśnie do tych osób, które są w najtrudniejszej sytuacji, gdzie te systemy opieki zdrowotnej są po prostu zniszczone albo nie istnieją.
1: Tak jak Pani powiedziała, w ostatnich latach liczba ataków podwoiła się. Jest to stały trend od 2021 roku. Dochodzi do bombardowań szpitali, ataków na karetki, zabójstw, porwań personelu medycznego. No takie najbardziej doświadczone tą przemocą kraje to Palestyna, Ukraina, niedaleko nas, Sudan, Mjanmar, Syria. Mimo międzynarodowych konwencji i rezolucji walczące państwa coraz śmielej atakują ochronę zdrowia i unikają odpowiedzialności. Potrafi Pani odpowiedzieć, dlaczego właśnie w tych najmniej bronionych obiektach, szpitalach dochodzi do takich tragedii i takich zabójstw?
0: Za każdym razem mieliśmy do czynienia z takim bardzo podobnym mechanizmem, że taki pierwszy atak, który się zadzieje na szpitale i na placówki medyczne, jest tłumaczony jako incydent, jako coś, co trzeba zbadać, że potem dochodzą takie właśnie też oskarżenia, że szpital był niekoniecznie całkowicie wyłączony z działań militarnych i tak dalej. Natomiast za każdym razem, kiedy nawet dochodzi do takiego nieodpowiedniego, nieodpowiedzialnego zużycia infrastruktury medycznej, to nie może być tak, że szpital jest niszczony. Jest jakby zawsze i wszędzie konieczność proporcjonalnego reagowania. Dlaczego tak się dzieje, że w ogóle szpitale są atakowane? To jest właśnie te poczucie, że można bezkarnie łamać międzynarodowe prawo humanitarne. I to się dzieje dlatego, że zaczęliśmy po prostu zaczęliśmy w pewien sposób nie reagować na to, na tego typu działania, jeżeli chodzi o, mówię teraz o przedstawicielach różnych państw, ponieważ zazwyczaj jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym,

0: To jest oczywiście konflikt między konkretnymi stronami, natomiast również różne państwa mają różne sojusze stronami konfliktu i w związku z tym mają naprawdę bardzo dużą też siłę przełożenia i wpływ, które mogą wykorzystać, żeby przypomnieć i wymóc poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.
1: No właśnie,
0: o tyle to jest istotne, że tylko to dokończę, o tyle to jest istotne, tak jak pan redaktor powiedział, mamy do czynienia z coraz więcej konfliktu i mamy do czynienia z podwojeniem de facto liczby ataków na szpitale.
1: No widzieliśmy to wszystko w strefie Gazy i w Ukrainie. No i jaka jest odpowiedzialność tych ludzi? Czy Lekarze Bez Granic mają jakikolwiek wpływ na to, żeby ukarać tych morderców? No, nie bójmy się takich słów, no bo tak to trzeba nazwać.
0: Mi za każdym razem, kiedy jesteśmy w konfliktach zbrojnych, również opowiadamy o tym, co widzimy. I to jest nasza rola, żeby udzielać pomocy, ale również pokazywać takie sytuacje, które jesteśmy bezpośrednimi świadkami właśnie z zabójstw pracowników medycznych czy pracowników humanitarnych i właśnie ataków na placówki medyczne. Te nasze informacje są publiczne i pod tym kątem mogą być wykorzystywane oczywiście i przez organy ścigania i międzynarodowe, i organy ścigania konkretnych krajów.
1: No a jaki jest odzew od polityków, od tych ludzi, którzy decydują o tym, co się dzieje na świecie? Wydaje im się, że są wielce możni, no i nie można ich pozwać do sądu i skazać. Jest to jakiś wpływ, czy tylko taka notatka? To się stało tu, to się stało tam, obejrzymy jakieś obrazki w telewizji i koniec.
0: Znaczy ściganie poprzez Trybunały Międzynarodowe, ściganie za zbrodnie wojenne, to jest prowadzone przez międzynarodowe trybunały i prokuratury, ale tutaj my jako organizacja humanitarna, tak jak mówię, my przygotujemy raporty, one mogą być wykorzystywane. Do tej pory, bo mówimy już o naszym bardzo długoletnim...
1: Ale słyszy pani, że takie raporty, które na przykład pani składa, no coś zmieniają?
0: Oczywiście. Po pierwsze, są trzy poziomy. Po pierwsze jest tak, zmieniają, ponieważ ludzie się dowiadują. W momencie, gdy się ludzie dowiadują w konkretnym kraju, który akurat nie jest objęty wojną, to również politycy, którzy bardzo dobrze wiedzą, co się w danym konflikcie dzieje, zaczynają zwracać większą uwagę, bo wiedzą o tym, że ich własne obywatele zaczynają się interesować tą sprawą i że to jest dla nich sprawa ważna. I myślę, że strefa Gazy, wojna w strefie Gazy i w ogóle Palestynie jest jednym z tych przykładów. Drugi moment jest właśnie taki, kiedy również międzynarodowe trybunały albo krajowe trybunały mogą wykorzystać materiały zgromadzone przez organizacje pozarządowe, czy to humanitarne, czy to prawo człowiecze i wykorzystywać ich podczas swoich własnych badań dotyczących pewnych naruszeń. I to ma miejsce. My mamy już długą tradycję, jeżeli chodzi o naszą organizację i już byliśmy w takiej sytuacji, że mimo tego, że my nie występujemy jako organizacja przed sądem, to w tych sprawach ścigania zbrodni zdarzało się już, że nasze raporty były wykorzystywane.
1: To, co kiedyś uważano za wyjątek, stało się teraz normą. Tak powiedział dr Javid Abdelmoneim, prezes Lekarzy Bez Granic na świecie. Widzimy rażące lekceważenie ochrony misji medycznej w krajach ogarniętych wojnami. Państwa, które w 2016 roku zobowiązały się do ochrony opieki medycznej, muszą przestać chować się za wymówkami i wzajemnymi oskarżeniami i podjąć działania. Tylko jest pytanie, podejmują, chowają się za tymi wymówkami i oskarżeniami?
0: Z naszego punktu widzenia podejmują stanowczo za mało działań i przypomnienie
1: albo nie
0: tej,
1: robią nic, prawda?
0: Albo nie robią nic. Właśnie przypomnienie tego, że mamy i pokazanie, z jaką skałą tych naruszeń mamy do czynienia,

0: służy nam ku temu, żebyśmy zmienili taką sytuację, żebyśmy wpłynęli na to, aby zaprzestano takiego lekceważenia ataków na szpitale i na infrastrukturę medyczną, ponieważ to jest właściwie tak, że nasz świat naprawdę jest bardzo mały. I jeżeli mówimy o skali konfliktu zbrojnych, jest ona ogromna, więc nie ma miejsca na to, żeby być na to obojętnym.
1: A co zrobić, żeby do takich rzeczy nie dochodziło? Ma pani jakiś plan? Mają taki plan Lekarze bez Granic?
0: My za każdym razem, kiedy jesteśmy świadkami, będziemy nagłaśniać każdy atak na szpital, bo to jest coś, co oznacza, że pacjenci danego szpitala zginęli, personel medyczny zginął, zostali zaatakowani czy porwani i każda taka sytuacja będzie przez nas nagłaśniana po to właśnie, żeby nie pozwolić na zapomnienie i zobojętnienie, jak również bardzo ważne działanie to jest właściwie też edukowanie całego społeczeństwa i pokazywanie im, co się dzieje, ponieważ to społeczeństwo ma jak najbardziej wpływ na to, jak nasi dzieci będą decydować i jak będą się zachowywać.
1: A może pani im pogrozić palcem albo krzyknąć na nich?
0: Znaczy, nie muszę grozić ani w żaden sposób inny niż to, co robimy na co dzień, czyli pokazywać tak naprawdę, jakie dowody mamy w ręku i jaka jest skala tych naruszeń. I tutaj jak myślimy o tym, co się dzieje w Strefie Gazy, my patrząc na to, jak reaguje też polskie społeczeństwo, zobaczyliśmy, że mamy ponad 50% osób, które chociażby wiedząc o tym, jaka jest skala zniszczeń w Palestynie, są gotowe do tego, żeby Polska przyjmowała pacjentów z Palestyny w ramach ewakuacji medycznej, ponieważ wiedzą, że tam na miejscu ci ludzie nie otrzymują odpowiedniej pomocy, ponieważ szpitale tam zostały zniszczone i zrujnowane. I to jest jeden z tych przykładów. Jakby myślę, że Strefa Gazy dla nas tutaj wszystkich jest bardzo ważnym taką soczewką, poprzez którą możemy popatrzeć, jak też społeczeństwa będą myśleć i reagować. Już nie mówię o tym, jak bardzo bliska jest nam wojna w Ukrainie i jak bardzo dobrze stąd widać każdy atak na placówkę medyczną i każdy atak, jak na przykład, który nadal tkwi nam wszystkim w pamięci, chociażby na szpital położniczy, którym widzieliśmy, jak wyglądały te sceny, kiedy Rosjanie zaatakowali ten szpital.
1: Liczba ofiar śmiertelnych wśród personelu medycznego, pacjentów w strefach konfliktów w latach 2024-2025 to są statystyki, ale wzrosła ponad dwukrotnie. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia w 2025 roku odnotowała łącznie ponad 1300 ataków na placówki medyczne, w wyniku których zginęło ponad 1900 osób. To są tylko statystyki. A czego pani była świadkiem jako Lekarz bez Granic?
0: Ja nie jestem lekarzem. Ja pracuję jako dyrektorka polskiego biura, natomiast my opieramy się na tym, co widzą nasze zespoły i to są bardzo, bardzo dramatyczne sytuacje. To są sytuacje, które zostały udokumentowane i nam przekazane.
1: No i co z tych raportów wynika, jak pani to czyta, jak pani ogląda zdjęcia, bo pewnie są też zdjęcia tych strasznych ataków.
0: Z tego się wygląda obraz, który pokazuje, że każdy atak na szpital to jest moment, w którym tak naprawdę zagrożone jest życie i lekarzy, i lekarek, ale też pacjentów. Zagrożone jest również życie ludzi, którzy zostają w tym miejscu, ponieważ nawet jeśli w danym momencie nie potrzebowali pomocy, mogą potrzebować tej pomocy jutro, pojutrze. Zagrożone jest życie ludzi, którzy są przewlekle chori. Dla mnie za każdym razem, kiedy czytamy o tym, kiedy dostajemy z pierwszej ręki takie na bieżąco informacje o kolejnych atakach, to jest sytuacja, w której po prostu myślimy o tym, że kurczę,

0: To jest przecież atak na tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy i na tych, którzy ratują ludzi. To jest rzecz, która jest absolutnie nie do przyjęcia i oczywiście, że nie ma we mnie żadnej zgody na taką sytuację.
1: Jak bardzo ważni są Lekarze Bez Granic, którzy czasami są niewpuszczani po prostu do tych stref konfliktów zbrojnych, ale jednak przyjeżdżają i pomagają. W jaki sposób pomagają?
0: Naszą strategią we wszystkich miejscach jest próba dotarcia do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. To się dzieje zazwyczaj w bardzo trudnych warunkach, co oznacza, że negocjujemy dostęp do osób, które potrzebują pomocy. Organizujemy przejazdy tam, gdzie nie ma możliwości, tam, gdzie nie funkcjonują szpitale i nie możemy wspierać szpitala, ani nie możemy otworzyć własnego szpitala, to na przykład organizujemy kliniki mobilne, z którymi dojeżdżamy do tych ludzi, którzy nie mogą się ewakuować, nie ma w ich okolicy żadnej placówki medycznej. Więc to jest jeden z takich bardzo często używanych przez nas środków. Natomiast nasi logistycy robią czasami rzeczy, które naprawdę są trudne do wyobrażenia i znajdują sposób, żeby dotrzeć do pacjentów, czy to czasami za pomocą samolotu, ale czasami za pomocą osła albo motorówki. Wszystko zależy od tego, jakie są warunki na miejscu i czego potrzebujemy.
1: A pieniądze? Skąd Lekarze Bez Granic mają te pieniądze, żeby nieść taką pomoc?
0: Jedna z tych podstawowych rzeczy, dzięki którym w ogóle istniejemy i możemy tak działać w sposób niezależny, decydować o pomocy również w takich sytuacjach, których politycy by nas nie chcieli widzieć, to właśnie dzięki temu, że jesteśmy niezależni finansowo, czyli że dostajemy wsparcie od osób indywidualnych w formie drobnych, ale regularnych darowizn albo wsparcie od podmiotów prywatnych. Więc to jest jedna z tych głównych naszych zasad, jeżeli chodzi o działanie. Całkowita niezależność finansowa od decydentów politycznych.
1: A jaka jest motywacja lekarzy, którzy decydują się, zostanę lekarzem bez granic i jadę tam, żeby pomóc? Żeby pomagać. Wiem, że jest tam wojna, jest konflikt, ale no nie mogę tego wszystkiego pominąć w swoim zawodzie i w swojej pomocy. To jest właśnie taka motywacja?
0: Ja tutaj podkreślę, że oprócz lekarzy z nami wyjeżdżają właśnie i logistycy, i osoby, które rozmawiają, gromadzą wywiady z pacjentami, osobami, którymi pomagamy. Osoby, które zarządzają projektami, więc jakby to są osoby o bardzo różnych specjalizacjach. Za każdym razem to, co z czym wracają, jest przekonanie, że byli w wyjątkowym miejscu, pomogli wyjątkowym ludziom i byli z wyjątkową organizacją i bardzo wiele tych osób czeka na kolejny wyjazd, żeby znów jechać i pomagać. Więc to jest, widać, że ta motywacja mimo ogromnych też kosztów, bo te osoby widzą na własne oczy, jak wygląda życie osób, które nie mogą liczyć na podstawową opiekę zdrowotną ze strony państwa, albo są wręcz w zagrożeniu życia, bo bomby spadają na ich domy dzień i noc. To są osoby, które również przeżywają to wszystko. Natomiast ogromna jest motywacja, żeby wrócić, czy pokazują, że widzą po prostu sens i widzą taką motywację, mają taką motywację, żeby ratować ludzkie życie właśnie tych ludzi, którzy nie mogą liczyć na pomoc ze strony nikogo innego.
1: Wolontariusze, młodzi ludzie też garną się do tej pomocy, do tej pracy?
0: Nasi lekarze i nasi pracownicy, którzy wyjeżdżają na te wyjazdy, to są osoby, które już mają konkretne doświadczenie zawodowe. My wysyłamy jednak ludzi w takie miejsca, które wymagają i szybkiej adaptacji, i dużej odporności, i odporności psychicznej, i gotowości do pracy w mało komfortowych warunkach. i w tym wszystkim stosowania tych swoich umiejętności, kompetencji, wiedzy, którą mają.

0: i medycznej, i niemedycznej. W związku z tym nie wysyłamy na wyjazdy te osoby, które jeszcze nie mają doświadczenia zawodowego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za pomoc. Draginia Nadazdin, Lekarze Bez Granic Polska.
0: Kłaniamy
1: się. Dobrej niedzieli. Niech Państwo robią to, co Państwo robią do tej pory.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
14: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zbigniew Ziobro uciekł do USA. Były minister sprawiedliwości wcześniej ukrywał się na Węgrzech. Ognisko hantawirusa na luksusowym statku. Ewakuacja z wycieczkowca potrwa do jutra. Polskie spółki zbrojeniowe czekają na pieniądze z programu SAFE. Zaliczka trafi do Polski w przyszłym tygodniu. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i poleciał do Stanów Zjednoczonych. Wczoraj na Węgrzech powołano nowy rząd, który zapowiadał cofnięcie azylu politycznego dla byłego ministra sprawiedliwości i jego ówczesnego zastępcy Marcina Romanowskiego. Polska prokuratura poszukuje ich w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziś portal TVN24 opublikował zdjęcie Zbigniewa Ziobry zrobione na lotnisku Newark w New Jersey. Obecność polityka w USA potwierdzają też prawicowe media. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Makowskim, który zbiera komentarze w tej sprawie. Dzień dobry. Powiedz, co usłyszałeś od polityków?
2: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim prokuratorem i odpowiedzieć na zarzuty. Tymczasem były minister sprawiedliwości geograficznie coraz bardziej oddala się od wymiaru sprawiedliwości, który sam przez lata tworzył.
3: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie wiadomo tylko, czy Roman

0: Nowskiego porzucił, czy jadą chłopaki we dwóch na Dziki Zachód. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Orbana, pora się schować u Trumpa.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin odpowiada, że każdy polski obywatel ma prawo wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Jednak polityk nie jest zdziwiony, że Ziobro i Romanowski już jakiś czas temu opuścili Polskę, bo jego zdaniem w kraju nie mogą liczyć na uczciwy proces.
2: W przypadku obu panów komunikowano, że oni wylądują w areszcie tymczasowym i komunikowali to politycy, więc wyraźna sugestia do prokuratorów i do sądów, jak należy panów potraktować.
1: Prokuratura zarzuca Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która ustawiała konkursy na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości oraz przyznawała dotacje podmiotom, które nie były do tego uprawnione. Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym, a warszawski sąd wydał postanowienie o 3-miesięcznym aresztowaniu polityka.
3: O czym mówił Michał Makowski, dziękujemy bardzo za relację.
1: Dziękuję.
3: Zbigniew Ziobro był widziany w Stanach Zjednoczonych. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Trwa ewakuacja pasażerów ze statku wycieczkowego MV Hondius. Jednostka około 7 rano naszego czasu przybyła do portu na Teneryfie. Na pokładzie odnotowano dotąd 8 przypadków hantawirusa, w tym 3 śmiertelne. Profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu w Białymstoku podkreśliła w TVP Info, że wirus może zarażać dzień przed ujawnieniem się objawów. Ekspertka do spraw chorób zakaźnych podkreśla, że hantawirus jednak znacząco różni się od koronawirusa.
4: Wirus COVID-19 miał inną transmisję. To była bardzo wysoka zaraźliwość, droga kropelkowa. Tutaj jednak wymaga długiego kontaktu, takiego bliskiego z osobą chorą. Do końca też nie wiadomo, bo to jest jedyny wirus, w którym udowodniono, że może zakażać człowieka od człowieka. Ponieważ tych hantawirusów jest na świecie bardzo dużo, jest to jedyny wirus, gdzie udowodniono tę drogę zakażenia.
3: Jako pierwsi pokład wycieczkowca MV Hondius opuszczają Hiszpanie. Po nich ze statku mają zejść kolejno Holendrzy, Turcy, Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. Pasażerowie łodziami są przewożeni do busów, a te wiozą ich na lotnisko. W operację są zaangażowane 23 kraje. Akcja ewakuacyjna ma potrwać do jutrzejszego popołudnia. Nawet 12 tysięcy firm w Polsce to kooperanci Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którzy mogą zyskać nowe zlecenia za sprawą pieniędzy z programu SAFE. Umowa z Komisją Europejską została podpisana w piątek. Zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro ma trafić do naszego kraju jeszcze w przyszłym tygodniu. Jedną z firm, które na nią czekają, są zakłady Cegielskiego w Poznaniu, które produkują elementy do konstrukcji wykorzystywanych przez wojsko. Choć kondycja finansowa spółki jest kiepska, to pieniądze z unijnej pożyczki mogą dać impuls do rozwoju. Spółka ma zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, serwisującymi czołgi i pojazdy pancerne, mówi prezes Cegielskiego Grzegorz Szkaradek.
5: Kwestia połączenia tych dwóch zakładów na pewno jest szansą dla Cegielskiego, jak również dla WZMOT-ów. Połączenie potencjałów tego, co jest w WZMOT-ach, czyli że są wybitnymi specjalistami od remontów, serwisu ciężkich czołgów z tym, co ma Cegielski, czyli zdolnościami produkcyjnymi i pracownikami, którzy są wyspecjalizowani w tym, co robią, żeby no, w Poznaniu była jedna firma, która tak do tej pory Cegielski jest dumą Poznania.
3: Zakłady Cegielskiego w Poznaniu zatrudniają około 350 osób. Polacy mieszkający w Pradze zaadoptowali bielika żyjącego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Pomysł adopcji narodowego symbolu dojrzewał wśród naszej społeczności przez lata, wyjaśnia Małgorzata Bejszowcowa, przedstawicielka polskiej mniejszości w praskim ratuszu.
6: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po dwóch świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą.
3: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowym wsparciu konkretnego zwierzęcia. Pieniądze są przeznaczane na jego utrzymanie, na przykład karmę lub opiekę weterynaryjną.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Na termometrach w ciągu dnia od 11 stopni na północnym wschodzie, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie kraju. Nieco więcej chmur za oknami na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Tam też może przelotnie popadać. Na pozostałym obszarze słonecznie i pogodnie.
8: Jest 11:06.

0: Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: No nie wiem, czy jest jeszcze poranek, ale niedziela to może być. Pamiętają Państwo taką piosenkę Jonasza Kofty? Jak dobrze wstać, skoro świt, jutrzenki blask, duszkiem pić, nim w górze tam skowronek zacznie tryl, jak dobrze wcześnie wstać. Radość o poranku. Tej radości Państwu życzymy przez cały dzień i zapraszamy do słuchania. Mamy niedzielę, 10 maja. Ten dzień potrwa 15 godzin i 26 minut. Ma być piękny i niech będzie.
3: Głębia ostrości.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, dziś troszkę instytucjonalnie, ale o fotografii. I bardzo się cieszę, że Weronika Elertowska, która zajmuje się promocją fotografii w Instytucie Adama Mickiewicza, zgodziła się przyjąć zaproszenie do Głębi Ostrości, bo mamy dużo tematów do omówienia. Oczywiście to tylko 23 minuty, ale mam nadzieję, że cały czas będą Państwo z nami, a pretekstem do tego spotkania jest najbliższa środa, kiedy to w Londynie rozpoczynają się targi fotografii, Foto Londyn. Ta środa to jest taki dzień dla specjalistów, profesjonalistów, właścicieli galerii, kolekcjonerów, ale też instytucji. A od czwartku do niedzieli, czyli do 17 maja, można targi odwiedzać i kupować fotografie. Dużo kolekcjonerów, ale też dużo tych, którzy uczą się dopiero fotografii i oglądając pracę fotografów z całego świata mogą też natknąć się na polską fotografię. Stąd obecność Weroniki, dlatego że Instytut Adama Mickiewicza bardzo, bardzo wydatnie wspiera od dłuższego czasu polską fotografię. Ja wiem, że w instytucie mówi się o tym, że fotografia polska jest na bardzo wysokim poziomie. Wciąż o niej mało wiadomo na świecie, a przecież wy zajmujecie się promocją polskiej kultury. Skąd pomysł na to, żeby fotografia, która przez wiele, wiele lat była traktowana jednak trochę po macoszemu, odnalazła swoje miejsce w tym świecie kultury europejskim, światowym tak naprawdę, bo wiem, że Instytut Adama Mickiewicza działa na wszystkich kontynentach i wszędzie promuje polską fotografię. Skąd ten pomysł?
5: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej audycji. Rzeczywiście wspólnie z zespołem staram się działać na rzecz promocji polskich fotografów, polskich fotografek za granicą. Skąd ten pomysł? Myślę, że powinnyśmy wrócić w czasie do momentu, kiedy Instytut Adama Mickiewicza odpowiadał za organizację zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, dlatego że rzeczywiście taką bardzo ważną, zupełnie wyodrębnioną częścią tego programu stała się fotografia. Nie bez powodu, to znaczy widzieliśmy, że polska fotografia jest na bardzo wysokim poziomie, że wciąż nie jest wystarczająco widoczna międzynarodowo. I rzeczywiście wtedy nasze działania padły na bardzo podatny grunt i w efekcie tych wszystkich wydarzeń, które działy się między styczniem a czerwcem 2025 roku, chyba takim najbardziej widocznym była wystawa w Robert Capa Contemporary Photography Center w Budapeszcie, gdzie prezentowaliśmy tą najmłodszą scenę fotograficzną z Polski, ale oczywiście w dialogu z

0: artystami, twórczyniami węgierskimi. I rzeczywiście tamta wystawa i tamte współprace, które podczas tej wystawy udało nam się nawiązać, cały czas owocują kolejnymi projektami, kolejnymi rozmowami, kolejnymi możliwościami, które mam nadzieję, że w najbliższym czasie też przybiorą już bardziej materialną formę. No ale rzeczywiście postawiliśmy na taki bardzo mocny networking, ponieważ tak jak już wspomniałaś, ta fotografia przez pewien czas była mniej obecna w działaniach Instytutu. Instytut promuje nie tylko sztuki wizualne, ale też zajmuje się muzyką współczesną, klasyczną, ilustracją, designem i wieloma dziedzinami sztuki. Ale wydawało nam się rzeczywiście i wydaje nam się wciąż, że jest to dobry moment, w którym możemy o tą fotografię i o obecność polskich twórców zadbać po prostu.
1: Ja zdradzę Państwu, że przed programem oglądałyśmy obie z Weroniką katalog Fotografia Polska. Ten katalog to projekt i realizacja wystawy z 1979 roku w Nowym Jorku, w Międzynarodowym Centrum Fotografii w Nowym Jorku. Wtedy na przełomie lat 70. i 80. mimo świetnych fotografii nie udało nam się przebijać, nie było wsparcia państwa tak naprawdę. To było takie trochę pospolite ruszenie i gdzieś w którymś momencie te istotne elementy w postaci wsparcia państwa zawiodły. Ci fotografowie zostali trochę pozostawieni sami sobie. Czy to oznacza, Weronika, że ty uważasz, że jednak takie wsparcie instytucjonalne jest potrzebne? Nie tylko fotografii, wiele innych dziedzin, o których wspomniałaś, no ale dziś skupiamy się na fotografii, że zarówno instytucje publiczne, jak i galerie, jak i sami artyści bez takiego wsparcia mieliby trudniej?
0: Zdecydowanie tak. Zresztą taką misją Instytutu jest dbanie właśnie o tą rozpoznawalność międzynarodową i przez te wszystkie lata istnienia naszej instytucji rzeczywiście stworzyliśmy sieć kontaktów, bazę networkingową, sieć relacji, która pozwala pójść o krok dalej. Niezależnie od tego, czy mówimy o sztukach wizualnych generalnie, czy stricte o twórczości fotografów i fotografek, ale rzeczywiście te działania instytucjonalne, to wsparcie instytucjonalne jest bardzo istotne. Pamiętajmy też, że Instytut Adama Mickiewicza jest dużą strukturą, w ramach której działają nie tylko zespoły projektowe zajmujące się realizacją, no właśnie, konkretnych projektów, wystaw, wydarzeń, ale też chociażby działy, które zajmują się wizytami studyjnymi. Mówię tutaj o Wydziale Relacji. Rzeczywiście te wizyty studyjne i ten networking międzynarodowy jest absolutnie kluczową rzeczą w tej chwili, nad którą chcemy popracować w kontekście fotografii. I też wydaje mi się, że to, co udało nam się zrobić do tej pory, ta praca, którą udało nam się wykonać, rzeczywiście skutkuje kolejnymi kontaktami, kolejnymi możliwościami. Oczywiście to wymaga czasu, ale w tej chwili staramy się zdobywać kontakty, które będą owocowały współpracami na rok 2027, też w kontekście sezonu Polska-Francja, który się zbliża i nad którym pracują zarówno Instytut Adama Mickiewicza po stronie polskiej, ale też Instytut Francuski, który realizuje, planuje wydarzenia, które będą się odbywać w naszym kraju. Ja myślę, że naprawdę to wszystko przyczyni się do zwiększonej obecności i takiej stałej obecności, bo na tym nam najbardziej zależy, polskiej fotografii w takim międzynarodowym obiegu instytucjonalnym.

0: Pamiętam 11 lat temu już teraz, kiedy byłam na pierwszych targach Foto London. Te targi dopiero startowały, ale pracując tam, oczywiście czując pewną dumę związaną z polską fotografią, ja z bardzo wieloma osobami rozmawiałam i pytałam ich, czy znają jakieś nazwiska. Oczywiście polskie nazwiska są trudne, ale mimo wszystko, czy... I okazywało się wtedy, że no nie, takich odniesień do Polski nie ma. Oczywiście czeska fotografia, oczywiście węgierska fotografia, dzięki olbrzymiej węgierskiej przedwojennej emigracji. To tak, ale ta polska fotografia niekoniecznie. Pytałam też historyków fotografii z krajów anglosaskich, czy znają jakiegoś polskiego fotografa, fotografkę, czy artystę posługującego się fotografią. I też tutaj nie było pozytywnych odpowiedzi. Może gdzieś tam Witkacy tak trochę się pojawił jako obecny w zbiorach muzealnych, przede wszystkim nowojorskich, ale tego nie było. A już od zeszłego roku i w tym roku podobnie, w zeszłym roku na targach Paris Photo, w tym roku na targach Foto London, ja dostrzegam no, olbrzymią obecność w porównaniu do tego niczego, które jeszcze kilka lat temu było, polskich galerii, polskich twórców. I to wasze wsparcie, nie tylko mówię o wsparciu finansowym, ale też instytucjonalnym, za tymi galeriami, za tymi projektami, za wszelkiego rodzaju pomysłami na promocję polskiej sztuki, stoi Instytut Adama Mickiewicza. Jak wy widzicie swoją obecność w tym roku? Rozmawiamy w niedzielę, w środę zaczynają się targi Foto London, na jesieni Paris Photo, może jeszcze zdążymy o tym powiedzieć, ale... Na czym w tym wypadku polega wasza rola? Relacyjność, to powiedziałaś. Super ważna sprawa, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, żeby opowiadać o polskiej fotografii. Ale co jeszcze?
1: Zależy nam przede wszystkim na zwiększonej obecności fotografów. Dlatego, że mówiąc o takim systemowym wsparciu dla środowiska, mówimy nie tylko rzeczywiście o wsparciu kierowanym w stronę galerii, ale pamiętajmy, że Instytut dysponuje także swoimi programami grantowymi. I rzeczywiście w tym roku obserwujemy bardzo duże zainteresowanie i to mnie absolutnie cieszy, zainteresowanie fotografów i fotografek programami networkingowymi, programem rezydencyjnym, ale także programem Kultura Polska na świecie. I rzeczywiście mając na względzie to, że dla nas wsparcie fotografii jest również jedną z istotnych gałęzi działalności Instytutu i traktujemy je systemowo, to rzeczywiście bacznie obserwujemy też te wszystkie wnioski, które spływają, dlatego że dla nas to też jest informacja na temat kolejnych możliwych relacji, ale rzeczywiście i podczas targów Foto London i podczas ubiegłorocznych targów Paris Photo dla nas poza samą obecnością galerii, która musi być czymś stałym, żeby przynosiło efekty także dla fotografów, którzy nie mają jeszcze tej galeryjnej reprezentacji, dlatego że wsparcie Instytutu Adama Mickiewicza jest też pewnym uwiarygodnieniem, myślę, rynku polskiego. To znaczy skutkuje kolejnymi zaproszeniami czy zwiększonym zainteresowaniem kuratorów targów innymi galeriami zajmującymi się także, czy zainteresowanymi także fotografią. Zaczynamy od rzeczywiście jakiegoś poziomu obecności, który chcemy zwiększać i zobaczyć, do czego nas to doprowadzi tak naprawdę.
0: To, co powiedziałaś, skłania mnie do tych przemyśleń związanych z istotą targów, bo to nie są targi sprzętu fotograficznego, to są targi fotografii artystycznej. Ja dziś za fotografię

0: artystyczną uznajemy i fotografię reportażową, i wojenną, i wszelkie dziedziny fotografii. To są miejsca w dzisiejszym świecie, świat też się zmienia, które poza wielkimi muzeami ustanawiają kanon. Kanon fotografii, czyli jakie nazwiska się liczą, kto jest ważny w danym kraju w fotografii i wy w ten sposób też pokazujecie, no jest to pewnego rodzaju wartościowanie, ale w sztuce to jest naturalne. Ważne jest też to, co powiedziałaś, że tam bywają kuratorzy, tam bywają przedstawiciele instytucji publicznych, tam rodzą się pomysły na nowe wystawy. Niekoniecznie tylko jest to miejsce do kupowania fotografii, chociaż to nas niezwykle cieszy, że fotografia trafia do domów kolekcjonerów i to też ważne. Szczególnie dla nas, którzy gdzieś przez długi czas byli na peryferiach tego rynku sztuki, to w tym wypadku jest to wsparcie. Mówiłaś o grantach, to jest dla wszystkich dostępne. Kogo wspieracie w tym roku?
1: W tym roku wspieramy między innymi obecność galerii Jednostka z prezentacją Weroniki Gęsickiej. Tutaj też muszę to zaznaczyć, to znaczy 14 maja będziemy wiedzieli, kto jest laureatem nagrody Deutsche Börse. Prace Weroniki Gęsickiej w tej chwili są eksponowane na wystawie finalistów w Photographers Gallery, więc jest to ogromne wyróżnienie dla polskiej fotografki za jej projekt Encyklopedia, który zresztą jest, czy został przygotowany we współpracy z, myślę, że jednym z takich absolutnie czołowych, chociaż oczywiście też mam świadomość, mówiąc to, że tych polskich wydawnictw książek fotograficznych nie mamy zbyt wiele, ale jest to oczywiście publikacja wydana przez wydawnictwo Blow Up Press. Absolutnie fantastyczna.
0: Ja pamiętam w zeszłym roku na Perifoto, gdzie też wspieraliście polskich wydawców i polskie galerie, kiedy do Weroniki Gęsickiej podchodzili kuratorzy, pytali ją o możliwość pokazania prac z serii Encyklopedia. Weronika Gęsicka, Encyklopedia, ja Państwa zachęcam, bardzo proszę, można sprawdzić, jak te prace wyglądają, bo jest to bardzo zaskakujący projekt, opisujący nieistniejące hasła encyklopedii XIX-XX-wiecznych, ale to zostawmy na moment. 14 maja rozstrzygnięcie, które to powoduje, chociaż i tak uważam, że wyróżnienie z okazji tej nagrody Deutsche Börse to już jest absolutny sukces, ale jeżeli nazwisko Weroniki Gęsickiej się pojawi, to Galeria Jednostka będzie oblegana, to Weronika Gęsicka na pewno wejdzie do kanonu tej międzynarodowej fotografii. Także warto to śledzić. Kogo jeszcze wspierać?
1: Galeria Raster z prezentacją Zofii Rydet. Jest to pokłosie zresztą naszego zainteresowania twórczością Rydet generalnie, która zresztą miała w Londynie wspaniałą prezentację w ramach sezonu Polska Wielka Brytania w ubiegłym roku, a teraz wciąż do początku lipca można tą wystawę kuratorowaną przez Claire Grafik i Karola Hordzieja zobaczyć w Muzeum Fotografii w Marubi w Albanii. Wspieramy również galerię Monopol, ale także kolektyw fotograficzny Rethinking Eastern Europe, prowadzone między innymi, współzałożony przez polsko-brytyjską fotografkę Zulę Rabikowską. To też mówi o naszym takim wyjątkowym zainteresowaniu, myślę, Europą Środkowo-Wschodnią. Nie tylko zresztą w kontekście fotograficznym, ale w ogóle. Zresztą w Instytucie funkcjonuje nowy zespół projektowy poświęcony temu regionowi właśnie. No i oczywiście mamy także prezentację wyjątkową, prezentację

prezentację polskich książek fotograficznych pod szyldem wydawnictwa Sun Archive, ale nie tylko, dlatego że

0: książki Board Wolves, ale także Pix House na przykład i wielu, wielu innych.
1: To trochę tak jest, że praca, o której opowiadasz, jest wsparciem długofalowym. Z drugiej strony te nazwy galerii, które wymieniłaś, to są galerie zaakceptowane przez organizatorów targów, które wy wspieracie. Działacie na bardzo różnych frontach, bo i wspieracie wystawy Rafała Milacha, i współpracujecie z Foto Espania, i współpraca z Foto Arsenal Wiedeń z pracami Tomasza Machcińskiego. Wiele, wiele innych projektów w tym roku. Ważne jest to, co powinno wybrzmieć bardzo jasno w tej audycji, że wy też bardzo mocno obserwujecie rynek, patrzycie na nazwiska, które się pojawiają, które już same, czy za pośrednictwem galerii, odniosły skutek, ale też jesteście otwarci, oferujecie dużo grantów, obserwujecie to, co można dalej przekazać jako promocję polskiej kultury, polskiej fotografii. To niezależnie, czy są to uznani, czy obiecujący twórcy, czy te inicjatywy dotyczą klasyków, czy artystów posługujących się fotografią. Także to jest no, olbrzymi obszar do zagospodarowania i cieszę się, że jest zespół projektowy specjalnie do promocji polskiej fotografii. Ja mam wrażenie, Weronika, że ty będziesz częstym gościem, bo bardzo jesteśmy ciekawi tego wspierania polskiej fotografii i mam nadzieję, i to już jedno zdanie na koniec od ciebie, że nie musisz już przekonywać nikogo, że fotografia jest sztuką.
0: Nie, absolutnie. Absolutnie i nie chciałabym tego robić. Jest to oczywistość. Cieszy mnie też, że nie musimy wcale przekonywać zagranicznych kuratorów do tego, że polska fotografia jest interesująca. I to cieszy najbardziej. I to też moim zdaniem świadczy o tym, jak potrzebne są nasze działania. I rzeczywiście ja mam nadzieję, że za kilka miesięcy będziemy mogły spotkać się znowu i wtedy będę mogła opowiedzieć tutaj o naszych planach i potwierdzonych współpracach na przyszły rok, bo wydaje mi się, że ten przyszły rok rzeczywiście będzie absolutnie kluczowy i przyniesie wiele, wiele dużych obecności polskich fotografów i fotografek.
1: Proszę Państwa, Weronika Elertowska, Instytut Adama Mickiewicza. To cieszy. Bardzo dziękujemy za to wsparcie instytucjonalne w imieniu całej społeczności i środowiska fotograficznego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. To była Głębia Ostrości. Rozumiem, że na stronie Instytutu można śledzić różne projekty związane z fotografią, także odsyłamy Państwa tam, a tymczasem bardzo serdecznie dziękuję.
0: I wszystkim, którzy będą na przykład w Wiedniu w okolicach 21 maja, wszystkich zapraszamy na otwarcie wystawy, w której będzie można zobaczyć właśnie fotografię Tomasza Machcińskiego, wystawę w Foto Arsenal Wien.
1: W maju, proszę Państwa, Londyn i Wiedeń. Dziękujemy. To spotkanie Weronika Elertowska i Gani Wiadomska. To była Głębia Ostrości. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Głębia Ostrości. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
10: Ma pani rację. Nie widzę.
9: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
11: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
8: Autopromocja.
13: My się wstydzimy mówić o swoim zdrowiu psychicznym. Czy tak jest rzeczywiście? To zapraszamy do słuchania.
8: Gość Polskiego Radia 24.
13: Pani Karolina Korzeniewska, Antal Polska, socjolożka. Witamy. No jeszcze w niedzielne przedpołudnie.
14: Dzień dobry Państwu.
13: To prawda, że wstydzimy się mówić o swoim zdrowiu psychicznym?
14: Myślę, że wychodzimy z tego etapu.
13: Czy jest coraz lepiej właśnie?
14: Tak, jest coraz lepiej. Kiedyś było to mocno stygmatyzowane, w ogóle wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne, czy postrzeganie samej depresji, czy innego rodzaju zaburzeń lękowych powodowało wstyd i wycofanie społeczne.
13: No i taka stygmatyzacja, prawda? Chory psychicznie chodzi do lekarza, do psychiatry, do psychologa. Coś nie tak.
14: Dokładnie. Brzydko, ja jeszcze pamiętam, nie wiem ilu słuchaczy może pamiętać, ale to brzydko nazywane żółte papiery, nie? Związane z zaburzeniami tego typu. W tej chwili troszkę nam się to normalizuje w tę stronę, że zaczynamy rozumieć, że to są jednostki chorobowe, które należy po prostu leczyć, które należy zaopiekować. Za taką jednostkę uznano, wiadomo, depresję, ale też pracoholizm na przykład, tak, wypalenie zawodowe, to już są jednostki chorobowe, które można w ramach, można uzyskać pomoc, można się leczyć i można otwarcie o tym mówić. Ja im wcześniej zaopiekowane, tym lepiej doprowadzają nas do kondycji zawodowej, psychicznej i życiowej, w której możemy poprawnie funkcjonować.
13: A teraz dotyka to coraz młodszych ludzi, czy starsi też chorują na tę przypadłość?
14: Ja bym powiedziała, że to dotyka wszystkich.
13: Przypadłość, tylko... chorobę, no mówmy się.
14: To nie jest tak, że czegoś jest więcej bądź mniej, tylko właśnie to, od czego pan zaczął, tak? Czyli, że w dniu dzisiejszym, w czasach współczesnych po prostu mamy odwagę o tym mówić, mamy odwagę zwrócić się po pomoc i mamy odwagę się leczyć. I to jest bardzo dobry syndrom, który pozwala nam zaopiekować się sobą, zanim przejdziemy w stan chroniczny czy wymagający farmakoterapii. Więc to jest nie tak, że teraz jest tego więcej w jednej, drugiej, trzeciej grupie społecznej, tylko że mówimy o tym...
13: potrafimy to nazwać, tak?
14: Odważnie potrafimy to nazwać. Aczkolwiek mamy pewne statystyki, które ZUS nam publikuje co roku,

0: Generalnie w ciągu 7 lat, czyli od 2019 roku, ilość zwolnień z tytułu tego typu zaburzeń wzrosła nam ponad 50%, co oznacza, że zjawisko jest opiekowane. I teraz kto bierze te zwolnienia? Jak się okazuje, największa populacja to są osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. I tutaj możemy sobie spojrzeć tak troszeczkę na tą kategorię pokoleniową osób, które już właśnie są bardziej światłe, miały wcześniej dostęp do internetu, gdzie walka z trudnościami natury psychicznej jest normalna, tak? Gdzie o to chodzi w życiu, żeby walczyć o swój dobrostan psychiczny i emocjonalny na co dzień, żeby żyć dobrze i potrafić się cieszyć tym
1: dobrze
0: życiem.
1: Godnie, dobrze zarabiać, no to wszystko się łączy w jedno, prawda?
0: Tak.
1: Być docenionym w pracy.
0: No, tak.
1: Bo ja się przecież tak bardzo staram, a nikt mnie nie docenia.
0: Docenienie w pracy, stres w pracy, stres życiowy w ogóle, tak? Presja w ogóle wynikowa, często nakładana w pracy. Przecież no, żyjemy w otoczeniu głównie biznesowym, które jest bardzo wymagające, tak? My na co dzień też prowadzimy od 15 lat już badania satysfakcji i zaangażowania pracowników. To jest tak. Ja bym to nazwała wczesną diagnostyką całej organizacji. My w czasie analizy tych badań jesteśmy w stanie zauważyć tak i powiedzieć, drogi pracodawco, 60% twoich menadżerów jest na granicy wypalenia zawodowego, za rok będziesz miał straszny problem ze zwolnieniami z tytułu właśnie problemów. To jest taki ciekawy moment, w którym pracodawca albo się zatrzyma i pomyśli, co jest nie tak z tą kadrą, czy z pracownikami, czy ze specjalistami, czy co jest nie tak w tym zespole, w którym my obserwujemy po badaniu właśnie jakieś tam określone symptomy, które nas prowadzą do tego, że coś jest nie tak. Więc wszędzie, tak samo w medycynie, jak i w organizacji, ta wczesna diagnostyka jest kluczem do tego, żeby zapobiec problemom, zanim one się głęboko rozwiną.
1: To powiedzmy, co znaczy Antal Polska i co znaczą państwa badania, te raporty, o których pani mówiła?
0: ASM, czyli nasze badanie specjalistów i menadżerów.
1: Antal, zacznijmy od Antala. Jak próbowałem znaleźć w internecie, no to jest takie imię węgierskie, tak?
0: Tak, to jest imię węgierskie.
1: Podobno bardzo dobry człowiek za tym się kryje.
0: Tego nie wiem. Wiem, że Anthony Goodwin, który jest założycielem Antal International, globalnej firmy rekrutacyjnej, pojechał do Węgier i jak głosi historia opowiadana już od lat, to właśnie bardzo spodobało mu się brzmienie jego imienia Anthony jako Antal i w ten sposób Antal został Antalem i rozsławionym na całym świecie rekrutacyjnym gigantem.
1: No tak, to teraz o tych raportach. Co wynika z tych raportów? Niech tam pani to powie, bo to kilkanaście lat pracy, kilkanaście lat zbierania różnych opinii, no pewnie jakichś wywiadów środowiskowych, rozmów z przedsiębiorcami, z pracownikami. Jak to jest? Co się zmienia?
0: Wszystko się zmienia. Świat teraz pędzi. Ja jako doradca klienta kiedyś robiłam strategię na lat 5-15, dzisiaj robimy na 2-3, także świat pędzi do przodu. Natomiast
1: jak
0: tak,
1: w prognozie pogody, tak?
0: Tak, najnowsze dane z raportu naszego Antal, aktywność specjalistów i menadżerów na rynku pracy, potwierdza to, co mówią statystyki ZUS-u, tak, że jest alarmujące wręcz pogorszenie stanu zdrowia psychicznego Polaków w kontekście rynku pracy. I to ma bezpośredni wpływ na biznes, na atmosferę w zespołach, na rotację pracowników. Z tego, co widzimy w naszym najnowszym badaniu, wynika, że aż 43% specjalistów i menadżerów odczuło pogorszenie swojego samopoczucia psychicznego w ciągu ostatniego roku. Jedynie 18% zadeklarowało poprawę w tym zakresie, a 16% nie zauważyło w sumie zmian. I tutaj, nawiązując do pańskiego pytania, od lat prowadzimy te badania satysfakcji i zaangażowania dla pojedynczych przedsiębiorstw, tak? Dla firm, które się diagnozują po prostu regularnie, co roku, co dwa lata. I ja zawsze, prowadząc już

0: raporty dla zarządu widzimy jasno, tak? Tutaj mamy tę grupę niezadowolonych, powiedzmy 10% zadowolonych, drugie 10%, ale waszym obszarem pracy jest te 80% ludzi, którzy są nieokreśleni, którzy nie wiedzą, którzy są zawieszeni i to może być ten obszar osób, które są albo niezdecydowane, czy są zadowolone i usatysfakcjonowane z pracy, albo są w tym obszarze właśnie już troszeczkę quiet quittingu, czyli takiego prezenteizmu w pracy, że przychodzą, robią swoje, wychodzą, nie zależy im, nie angażują się. I przez lata jakby obserwujemy różnego rodzaju wahania. Kiedyś mówiliśmy o work-life balance, potem weszło work-life integrity, teraz mamy te najmłodsze
1: coraz
0: pokolenia.
1: Coraz trudniejsze słowa, trudno
0: tak,
1: zrozumieć.
0: Prawda? Integracja, czy chcemy integrować życie prywatne z zawodowym, czy też chcemy mieć równowagę między jednym a drugim, czy też chcemy, tak jak teraz widzimy, dosyć silną tendencję odgrodzić jedno od drugiego zupełnie, tak? Te najmłodsze pokolenia już nie chcą się integrować, nie chcą wyjeżdżać na integrację, nie chcą spędzać czasu wolnego z kolegami z pracy.
1: Kiedyś to było obowiązkowe, albo była nawet przyjemność wyjechanie na taki, jak to nazwać, obóz integracyjny.
0: Wyjazd integracyjny.
1: Wyjazd integracyjny. 3 dni musimy spędzić ze sobą. I nie ma od tego żadnych warunków, żeby tam nie pojechać, prawda? Bo to też mogłoby się spotkać z niezadowoleniem naszego przedsiębiorcy.
0: Współczesne teorie, no już tak troszeczkę, to jest w ogóle amerykańskie bardzo, te takie integracje wielodniowe jeszcze pracowników z rodzinami w ogóle. I to już jest mocno zdiagnozowane jako taka manipulacja w kierunku pracownika. Właśnie przyciągnięcie jego rodziny do spędzania czasu wolnego tylko w rejonie i sferze zawodowej, co sprawia, że ten współmałżonek na przykład, tak, zaczyna mieć poczucie winy, jeżeli cię odciąga od pracy, albo nie wymaga tego, żebyś na weekend wracał, jeżeli masz tam jakiś ważny raport do zrobienia. Jakby to są już takie, takie kwestie, z których się wyleczyliśmy właśnie dzięki, mi się wydaje, tym młodszym pokoleniom, które rysują tą grubą linię, tak? Ja przychodzę do pracy, mogę się w nią zaangażować, mogę ją zrobić bardzo dobrze, ale jak wybija godzina 16, to ja przechodzę w tryb życia prywatnego i mam swoje sprawy.
1: I dajcie mi spokój. I nie dzwońcie do mnie, nie wysyłajcie SMS-ów, maili, tak, bo ja już jestem po.
0: Tą higienę pracy myślę, że zawdzięczamy im bardzo mocno i to się rozwija i myślę, że wprowadza też właśnie większy dobrostan psychiczny.
1: A przedsiębiorcy chętnie się zgłaszają, żeby takie badania zrobić, żeby taką firmę sprawdzić, czy to jest dla nich takie obciążenie, bo jak wyjdzie coś źle, no właśnie, to co mogę? Podnieść pensję?
0: Tutaj ruszył pan bardzo ciekawy temat. Pensje jakby zawsze są na tym poziomie średniego, co najwyżej średniego zadowolenia. No tacy już jesteśmy. Jakby to rozumiemy, że...
1: Ale chcą, żeby sprawdzić taką firmę?
0: Tak. Tak, jest bardzo, bardzo duży mamy popyt na nasze badania. Mówię, prowadzimy je od 15 lat w naszej metodologii, która wywodzi się od pracy rekruterów, tak? Oni wiedzą, dlaczego ludzie odchodzą z pracy albo nie chcą z niej odejść. Jak mamy świetną ofertę i za nic nie możemy człowieka wyciągnąć, nie? I dzięki temu jesteśmy w stanie skonstruować taką metodologię, która pozwala nam zrozumieć ten rynek pracy i tego człowieka i jak on się zmienia. I to, co pan pytał, jak to się zmienia? No kiedyś głównym powodem zmiany pracy, zawsze i teraz, jakby na szczycie priorytetów jest pensja. I to się nie zmienia. Ale zmienia się dystans pomiędzy pensją a miejscem numer 2. Miejsce numer 2 to jest atmosfera pracy, to jest przełożony, to jest komunikacja, to jest work-life balance, to jest właśnie ta...
1: To są koleżanki i koledzy, też bardzo ważne relacje.
0: Oczywiście i od tego też uciekamy. Uciekamy od toksycznych relacji, od toksycznych przełożonych, od braku równowagi. I to są te motywatory, które sprawiają, że nawet jeżeli zarabiamy dużo, to zaczynamy myśleć albo o przerwie w ogóle w pracy i to takiej na przykład półrocznej, rocznej, albo zaczynamy myśleć o zmianie pracy. My też prowadzimy liczne outplacementy, czyli jak jest zwolnienia, są, to pracodawca może skorzystać z naszej usługi takiego przygotowania pracownika do zwolnienia. I tam wtedy on pracuje z psychologiem, pracuje z coachem. I widzimy coraz większą tendencję.

0: emocje.
1: Matko rzeczy, to są straszne rzeczy. Przygotować się do zwolnienia. Jestem już zwolniony, a teraz ktoś mnie będzie uczył, co mam robić dalej. A mi się już nie chce robić czegoś dalej. Jak zmienić pracę, bo już mam tej pracy dosyć, a jeszcze nie wiem, co ja mógłbym robić, jak zarabiać, gdzie znaleźć satysfakcję, o której pani mówiła, jak to jest tą naszą satysfakcją z pracy.
0: No porusza pan bardzo jakby ważne tematy.
1: Może filozofia.
0: To trochę tak, trochę psychologia może. My w ramach takiej współpracy oferujemy pracę z psychologiem, z coachem, z doradcą kariery, ze strategami biznesowymi. Tu w zależności po prostu od potrzeb osoby dobieramy to, robimy różnego rodzaju testy i przygotowujemy tę osobę do wyjścia na rynek pracy. Natomiast
1: i udaje się?
0: My mamy bardzo wysoki stopień skuteczności, czyli około 70% naszych outplacementów znajduje zatrudnienie jeszcze w czasie trwania programu. Natomiast chciałabym opowiedzieć o tych ludziach, którzy nie znajdują. Bo to są bardzo ciekawe przypadki. Jeden pan nam zaginął w połowie trwania programu, bo wyjechał do Tajlandii i porzucił swe życie dotychczasowe. Druga
1: ale
0: pani...
1: może lepsze życie.
0: Możliwe. Chodzi o to, że potwierdzam pańską teorię, że my musimy się troszkę zgubić, żeby móc się znaleźć na tym rynku pracy. A to, o czym pan mówi, że już nie mam siły, nie wiem, no to jest syndrom wypalenia zawodowego bądź depresji. I to są rzeczy, które należy zaadresować. Dzięki naszym programom przynajmniej część osób jest w stanie zdać sobie sprawę, że jest w takim miejscu, że była ofiarą mobbingu na przykład, tak? Też dochodzą osoby do takich, my zresztą też wypuściliśmy raport na temat mobbingu w Polsce, na temat tego, że wiele osób nie wie o tym, że jest ofiarami mobbingu.
1: Ktoś się tym przejął?
0: A druga rzecz jest taka, że, bo tutaj też musimy o tym wiedzieć, że zwykłą dyscyplinę pracową traktujemy jako mobbing, że też nie potrafimy go poprawnie zdefiniować. Wydaje nam się, że jesteśmy mobowani, a po prostu przełożony ma wobec nas wymagania i to jest okej. Jakby, no my musimy pracować, nie? Nie przychodzimy tutaj dla zabawy, czy żeby się po prostu lepiej poczuć. No,
1: no nie za darmo przede wszystkim.
0: Dokładnie.
1: I nie na umowę śmieciową, bo to też chyba cały czas są te umowy śmieciowe. Chociaż mówi się, że już no tak nie można robić, ale no, jedna prawda jest taka, jak powinno być, a druga prawda jest taka, jak jest.
0: Ja myślę, że mówimy o różnych sferach, o różnych poziomach rynku pracy. One są coraz rzadsze w tej sferze, powiedziałabym, białych kołnierzyków, tak? Czyli biurowej. Natomiast ta szara strefa pracy fizycznej...
1: Taki dobrostan, o którym mówiliśmy, psychiczny pracowników, stają się jednym z najpoważniejszych wyzwań polskiego rynku pracy. To z państwa raportu prawda, czy taka naciągana trochę prawda?
0: No należałoby się zastanowić, tak? Czy 34,1 miliona dni nieobecności wynikających z L4, to czy to dużo, czy mało?
1: A według pani?
0: Wydaje mi się, że to jest dużo.
1: Czy pani pomaga bardziej dyrektorom, przedsiębiorcom, czy pracownikom w swojej pracy?
0: Moim zadaniem jest stworzyć synergię, w której pracownik może pracować w komforcie, a pracodawca może realizować swoje cele biznesowe.
1: Ale pracodawca nie chce takich pracowników, którzy bez przerwy są na L4, na zwolnieniu lekarskim.
0: Dlatego staramy się doradzać im w taki sposób, żeby adresowali te problemy, zanim one tak naprawdę powstaną, zanim zmienią się w chroniczny problem i oni o tym wiedzą, bo pracownik, który przychodzi na 2 miesiące do pracy, potem idzie na miesiąc na zwolnienie, potem na miesiąc do pracy, na 2 miesiące na zwolnienie, to jest problem. To jest realny problem, który zaburza ciągłość pracy i zespołu, i całej firmy, i jakby no, dereguluje normalne funkcjonowanie w określonym obszarze. Więc dlatego my doradzamy pracodawcom, jak to wykryć wcześniej. Czyli dzięki takim badaniom właśnie zaangażowania możemy wiedzieć, gdzie są problemy. Doradzamy im, jak konstruować benefity, jak organizować dla nich pomoc. Właśnie...
1: benefity, czyli...
0: Czyli takie dodatkowe świadczenia, jak karta multisport. Wiadomo, uprawianie sportu powoduje podniesienie dopaminy, czyli hormonu szczęścia,

0: szczęśliwi ludzie raczej nie popadają w depresję i wiadomo, że aktywność fizyczna jest fajnym remedium. To, że to tak troszeczkę żartem, ale pracodawcy również organizują masażystów do pracy, żeby zrelaksować tego pracownika. Dbają bardziej o higienę pracy, czyli zakazuje się już wysyłania tych maili po godzinach pracy. Jest coraz bardziej elastyczny czas pracy. Rozmawiamy o 4-dniowym tygodniu pracy. Gdzieś wychodzimy w kierunku tego pracownika. Teraz trwają już te pierwsze testy firm, które zaaplikowały do tego, żeby spróbować się w 4-dniowym systemie pracy. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jakby spróbujmy, bo to może oznaczać też ogromne przeciążenie w pozostałe 4 dni. Ja nie mam jednoznacznej opinii na ten temat, tak bym powiedziała. Jednak pracodawcy, słuchając tych ludzi, badając temperaturę swoich organizacji, są w stanie szybko przygotować, nie wiem, infolinię z psychologiem.
1: A my się jakoś różnimy, Polacy, od innych nacji w Europie, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, jeżeli chodzi o te zwolnienia lekarskie, o te objawy wypalenia, no braku tego dobrostanu psychicznego w pracy?
0: Na pewno się różnimy, bo mamy różne systemy pracy i to należy pamiętać, że no, wszyscy jesteśmy tak samo biologicznie mniej więcej skonstruowani, natomiast te obciążenia są różne, wymiary urlopów są różne. Należy pilnować tego, żeby pracownicy wykorzystywali urlopy. To też organizacja może bardzo mocno wspierać.
1: No i żeby prawo pracy znaczyło prawo pracy, prawda? No i tego niech się nie boją przedsiębiorcy, bo wtedy będą mieli lepszych, mądrzejszych pracowników.
0: Mniej zmęczony pracownik jest dużo bardziej wydajny, dużo bardziej kreatywny.
1: To oczywiste, prawda?
0: I bierze w swoje ręce i swoją karierę i rozwój firmy. My widzimy bardzo silną korelację między tą kondycją psychiczną pracownika, a tym, co on może zrobić dla firmy. I im większa firma, tym jest to tak naprawdę ważniejsze, bo ten kolektyw, który ma energię i chęci coś zrobić, coś osiągnąć, dokądś tę firmę doprowadzić, no jest w stanie zdziałać bardzo dużo i jest to bezpośredni zysk pracodawcy.
1: Pani Karolino, a dlaczego pani to robi?
0: Dlaczego doradza?
1: Dlaczego pani to bada, doradza? To jest satysfakcja z pracy jako socjologa?
0: Ja generalnie fascynuję...
1: Czy czasami pani myśli sobie, no to ja już też jestem wypalona, bo nie dam rady.
0: Ja mam bardzo ogromny komfort swojej pracy. Bardzo lubię to, co robię i wręcz jestem takim typem osobowości, który nie potrafi się zmusić do robienia czegoś, czego nie chce. I myślę, że dlatego tematyka zaangażowania w pracę jest dla mnie bardzo ważna, bo dla mnie czasami jest tak, jak to jest możliwe, że ktoś jest w robocie, której nie lubi, nie? Że jak można wstawać co rano i iść w miejsce, które nie jest dla ciebie przyjazne, fascynujące czy zdrowe.
1: Czasami się tak mówi. Po co ja tam jeszcze chodzę? No ale zmiana pracy, to już mówiliśmy. To też kłopot i trudność. Bezrobocie, ale to już zupełnie inny temat. Bezrobocie wśród młodych
0: ludzi. Natomiast ja bym jeszcze tam zmianę pracy, bo tak, zmieniamy...
1: Musimy powoli kończyć. Zmieniamy pracę. No to jest kolejny temat do rozmowy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za te wszystkie informacje. Karolina Korzeniewska, Antal Polska, socjolożka. Przyjemności życzymy z pracy. Niech pani dobrze doradzi pracodawcom, którzy chcą zwolnić swoich pracowników.
0: Pięknie panu dziękuję. Było mi niezwykle miło.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3990.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Z Węgier do USA Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura zbada tragedię podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Zginął 18-latek. Hiszpanie już ewakuowani pasażerowie statku z hantawirusem opuszczają pokład. Minęła 12. Ewelina Kamińska, zapraszam. Nie ma go już na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych, a razem z nim może być jego były zastępca Marcin Romanowski. Taką informację podały prawicowe media. Tymczasem portal TVN24 opublikował dziś zdjęcia Zbigniewa Ziobry na lotnisku w New Jersey. O szczegółach Jolanta Turkowska.
2: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. W warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry.
1: Były minister, dodajmy, jest już ścigany listem gończym. Dziennikarz Wojciech Czufnowski z Gazety Wyborczej oceniał tymczasem w TVP Info, że procedura ekstradycji Ziobry z USA może być skomplikowana.
3: Pytanie, czy wcześniej nie dostanie azylu w Stanach Zjednoczonych, no bo rozumiem, że do Stanów Zjednoczonych uciekł dlatego, że tam się właśnie spodziewa, że ta ochrona zostanie przedłużona.
1: Zbigniewowi Ziobrze może grozić do 25 lat więzienia. Prokuratura będzie badać sprawę tragicznego wypadku na Mistrzostwach Skuterów Wodnych w Płocku. Wczoraj podczas pierwszej rundy zawodów na Wiśle zderzyły się dwa skutery. Zginął 18-letni sternik. Śledczy zebrali już wstępne dowody w sprawie, m.in. nagrania. Wkrótce oficjalnie wszczęte zostanie śledztwo, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.
4: To zapewne w poniedziałek, jak materiały wpłyną do prokuratury rejonowej w Płocku w kierunku wypadku komunikacyjnego w ruchu wodnym.
1: Drugi ze sterników nie odniósł poważnych obrażeń. Podczas wypadku był trzeźwy. Pobrano mu jednak krew do dalszych badań. Był to pierwszy tak tragiczny wypadek w historii zawodów. To wydarzenie bez precedensu. Rano ruszyła ewakuacja pasażerów wycieczkowca Hondius, który przypłynął na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie. To na pokładzie tego statku wykryto 8 przypadków andyjskiej odmiany hantawirusa. 3 osoby

0: zmarły. Obecna w porcie na Teneryfie ministra zdrowia Hiszpanii Monika Garcia mówiła, że jako pierwsi ewakuowani zostali jej rodacy. W akcję są zaangażowane 23 kraje. Dziękuję wszystkim zaangażowanym instytucjom, w tym oczywiście WHO. Żaden pasażer nie ma objawów wirusa. Wycieczkowiec przypłynął około 6:30 naszego czasu, a operacja przebiega zgodnie z planem. Po Hiszpanach ze statku mają zejść kolejno Holendrzy, Turcy, Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie. Pasażerowie łodziami są przewożeni do busów, a te wiozą ich na lotnisko. Prawie co dziesiąty Polak wkraczający w dorosłość ma usunięty co najmniej jeden ząb. Natomiast pełnym uzębieniem może się pochwalić zaledwie 6,5% seniorów w naszym kraju. Największym winowajcą jest nieleczona próchnica. To choroba zakaźna, której warto zapobiegać. Kluczowe w profilaktyce stomatologicznej jest właściwe mycie zębów, podkreśla dr Jan Kowalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Ważne jest to, żeby szczotkować zęby dokładnie, żeby nauczyć się tego. Rzeczywiście jest to przy szczoteczce manualnej znacznie trudniejsze niż przy szczoteczce elektrycznej, która właściwie multum tych problemów technicznych załatwia za nas. Ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów do mycia zębów, czyli past zawierających fluor. No i ważne są okresowe wizyty u lekarza stomatologa.
0: Stomatolodzy podkreślają, że próchnica zębów i stany zapalne w jamie ustnej są przyczyną wielu groźnych chorób całego organizmu. W informacjach zaglądamy jeszcze w góry. Warunki na szlakach w Beskidach są bardzo dobre. W większości miejsc świeci słońce, temperatura jest dodatnia. Coraz bardziej czuć wiosnę, chociaż w niektórych miejscach leży jeszcze śnieg, mówi ratownik dyżurny GOPR Mikołaj Patrias.
2: W zacienionych miejscach jeszcze się otrzymuje, zwłaszcza na Magdyburze. Należy wybrać coś ciepłego i być przygotowany na jakieś załamanie pogody, to zawsze o każdej porze roku trzeba być przygotowany. Wydaje nam się, że raczej się utrzyma do wieczora ta pogoda ładniejsza.
0: Ratownicy apelują też o zabieranie ze sobą na szlak naładowanego telefonu z aplikacją Ratunek.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przelotny deszcz możliwy dziś na północnym wschodzie kraju. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu niebo jest też najbardziej zachmurzone. Tam jest też najchłodniej, około 11 stopni. Na pozostałym obszarze kraju słonecznie. Termometry pokażą około 18 stopni w centrum do 20 miejscami na zachodzie.
3: Klimat.
0: Duże zagrożenie pożarowe w lasach w części województwa pomorskiego. W pozostałej części kraju, w pasie od Pomorza Zachodniego po Mazowsze oraz na Śląsku, zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie. Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 56% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
3: Klimat. Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: 6 minut po godzinie 12. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do godziny 18, a zaczniemy od tego, co trapi nasz kraj od wielu, wielu miesięcy.
3: Komentarz.
5: Naszym gościem jest pan profesor Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Ja zapowiadając przed chwilą naszą rozmowę zawahałem się, czy użyć określenia trapi od tygodni, czy trapi od miesięcy, ale przypominając sobie to, co działo się chociażby w tej okolicy, gdzie mieszkam, no to myślę, że te miesiące są jak najbardziej usprawiedliwione.
6: Myślę panie redaktorze, możemy powiedzieć, że trapi od lat, bo właściwie ten scenariusz z suszą w Polsce powtarza się już od kilkunastu lat, właściwie co roku. Ale rzeczywiście ostatnie dwa i pół miesiąca to był okres, kiedy praktycznie prawie nigdzie w Polsce nie padało i ten problem suszy się bardzo wyostrza.
5: To panie profesorze, to zacznijmy w takim razie od tego problemu. Dlaczego w Polsce przestał padać deszcz? Bo to chyba jest dobrze sformułowane pytanie. Znów patrząc na to, co mogliśmy, a właściwie inaczej, czego nie obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące. I tak jak pan powiedział, ta sytuacja powtarza się już co najmniej od kilkunastu lat.
6: Pytanie oczywiście jest dobrze sformułowane, ale to nie jest tak, że deszcze nad Polską nie padają, tylko ten rodzaj opadów, a my mówimy, że rozkłady opadów w czasie

0: są zupełnie inne. To znaczy, ostatnie lata potwierdzają, i to jest zresztą to, co było przewidywane, jeśli chodzi o nasz klimat, że będą i już są coraz dłuższe okresy, kiedy w ogóle nie ma deszczu albo bardzo mało pada. I to obserwujemy, ale też obserwujemy od wielu lat to, że często po takich bardzo długich okresach suszy następują opady niezwykle silne i wtedy mamy do czynienia z innego rodzaju katastrofą. Często to są podtopienia, powodzie, pamiętamy 24 rok, Nysę Kłodzką. Przecież to też wystąpiło w bardzo suchym roku, wtedy, kiedy duża część Polski walczyła z suszą, południe Polski walczyło wtedy z potężną powodzią. Więc te ekstrema to jest to, co nas w tej chwili czeka i to, co obserwujemy w chwili obecnej i to, co charakteryzuje nasz klimat.
1: To chcę dopytać, to oznacza, że jeżeli chodzi o, no, o takie średnie opady, które są przecież też od wielu, wielu, od dziesięcioleci liczone, to nam tych opadów nie ubyło? Zmienił się tylko sposób, w jaki te opady do nas docierają?
0: Tak, właściwie możemy tak powiedzieć, mniej więcej to, co średnio nad Polską pada, to jest około 600 mm wody, która spada na ziemię, ale właśnie ten rozkład się zmienił i ten rozkład ma znaczenie. Proszę popatrzeć, jak wyglądają nasze zimy. Ta zima była wyjątkowa, bo mieliśmy rzeczywiście sporo śniegu, 80% powierzchni kraju było pokryte pewną warstwą śniegu i wydawało nam się, że to jest wyjątkowo śnieżna zima, a ona była pod tym względem taka zupełnie normalna, jak pamiętaliśmy jeszcze sprzed kilkunastu lat. Natomiast kiedy mówię, że zimą pada, to zwykle pada deszcz zamiast śniegu, a śnieg to jest taki naturalny rezerwuar wody, więc to jest już pierwsza zmiana. Drugie to, że są te opady krótkotrwałe, intensywne, więc w gruncie rzeczy tej wody opada mniej więcej tyle samo, co w przeszłości, tylko no ten rozkład ma znaczenie o tyle, że on właśnie powoduje te problemy albo suszy, albo ten kłopot drugi, o którym mówiłem, czyli nadmiaru wody.
1: No to zgaduję, że raczej do takiej sytuacji musimy się przyzwyczajać, może inaczej, nie tyle przyzwyczajać, co na taką sytuację musimy reagować. Co możemy zrobić, żeby zminimalizować te problemy i te straty?
0: Bardzo dobrze pan redaktor powiedział, musimy się adaptować do tej sytuacji. To znaczy, na pewno ta sytuacja się nie poprawi, bo to oprócz gospodarowania wodą, no jest jeszcze jeden element, czy zmiany klimatyczne i my je obserwujemy i nie hamujemy tych zmian klimatycznych, więc będzie jeszcze tylko gorzej, bo temperatury nad Polską rosną, parowanie jest większe, to właśnie powoduje te procesy, o których mówiłem, czyli długie okresy bezdeszczowe, a potem nawalne opady. No i wiedząc, że tak będzie, musimy się adaptować na różne sposoby. Po pierwsze, mądrym gospodarowaniem wodą, a to mądre gospodarowanie wodą polega często na tym, że musimy zatrzymywać wodę i to zatrzymywać tą wodę w tym miejscu, w którym ona spada. Czyli taka rozproszona retencja, która trochę brzmi jak mantra, ale to jest to, co powinniśmy robić, czyli nie odprowadzać wody, a raczej starać się zatrzymywać na czas, kiedy tej wody będzie brakowało. I to możemy robić na cały szereg sposobów.
1: No właśnie, bo chciałem dopytać, w jaki sposób możemy to realizować? No bo oczywiście pierwszym skojarzeniem, jakie mamy, to jest budowa tak zwanych zbiorników retencyjnych. Ale znów, spoglądając na niektóre wywiady, które pojawiły się w ostatnim czasie w mediach, są takie głosy mówiące, że to jest droga donikąd, że budowa tych dużych zbiorników retencyjnych. Oczywiście w pewnych miejscach ma uzasadnienie, ale poza tym to zupełnie nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby odbudowywać naturalne cieki wodne, żeby odbudowywać bagniska, żeby odbudowywać dzikie oczka wodne, stawy i tak dalej, i tak dalej. I tylko znów pytanie, czy taka odbudowa może się powieść, skoro te opady w tej chwili wyglądają tak, jak wyglądają?
0: Na opady nie mamy wpływu i musimy tą sytuację zaakceptować i w związku z tym musimy się do tego adaptować. Bardzo dobrze pan redaktor zauważył, rzeczywiście nie chodzi nam tylko o efekt statystyczny, bo mówi się, że w Polsce zatrzymujemy około 7 w tej chwili procent tych wód powierzchniowych. Hiszpanie na przykład potrafią zatrzymywać około 50% tych wód, więc jest wiele do zrobienia, ale Nie chodzi o taki

0: efekt statystyczny, czyli o zbudowanie kilku potężnych zbiorników retencyjnych, bo no, tu wystarczy uruchomić wyobraźnię. Duży zbiornik retencyjny, szczególnie na terenach nizinnych, jeśli ta woda miałaby służyć dla rolników, to proszę sobie wyobrazić koszt rozprowadzenia tej wody na te wszystkie pola uprawne, które są, na pewno były bardzo oddalone od tych zbiorników retencyjnych. Więc oczywiście retencja rozproszona. Musimy zatrzymywać, tak jak powiedziałem wcześniej, tą wodę tam, gdzie ona spada. I oczywiście inna polityka będzie w obszarach leśnych, inna będzie w obszarach rolniczych, a inna w miastach. Bo to jest też ta, no skupiając się na przykład na miastach, to jest ta walka z powszechnie nazwaną betonozą, czyli z faktem, że ta woda nie jest nigdzie absorbowana, tylko ona bardzo szybko spływa do kanalizacji, a kanalizacją do rzek i tak dalej, czyli pozbywamy się wody z naszych obszarów. Więc chodzi o to, żeby odbetonować przestrzenie, znajdować miejsca, gdzie tą wodę możemy zatrzymać, czyli małe zbiorniki retencyjne. To mogą być oczka wodne, to mogą być bardzo małe zbiorniki. To może być również woda w tak zwanych ogrodach, w takich ogrodach, które, bo to też jest bardzo istotne, bo oczywiście bardzo łatwo wszystko obsiać terenami zielonymi, ale tereny zielone też potrzebują wody. Więc to musi być taka roślinność, która raczej wodę zatrzymuje, a nie wymaga tego, żeby ją dodatkowo podlewać. Więc jest to proces dość złożony, ale z grubsza wiadomo, co można robić. I oczywiście są takie projekty, już pewne projekty są realizowane, które pozwalają na przykład na tworzenie tych miastek gąbek, które zatrzymują wodę tam, gdzie to się da. Ale jest rzeczywiście jeszcze bardzo dużo tego, co możemy zrobić i to na poziomie państwa, czyli systemowym, ale również lokalnie. Każdy z nas może trochę wody zatrzymać.
1: No to jak możemy na własną rękę dołożyć tę swoją deszczową czy też wodną cegiełkę?
0: Panie redaktorze, każdy jest troszkę w innej sytuacji, bo oczywiście ludzie mieszkają w różnych miejscach. Przede wszystkim możemy oszczędzać wodę i nawet mieszkając w bloku, w mieście, są sposoby na to, żeby jednak tej wody niepotrzebnie nie zużywać. Proste mechanizmy, zakładanie perlatorów na krany, które powodują olbrzymią oszczędność wody. Nie pozwalajmy na to, żeby ta woda nam niepotrzebnie gdzieś tam ulatywała, wyciekała. Temu oczywiście też sprzyja ekonomia, ponieważ woda jest droga, to ludzie zaczynają oszczędzać wodę i dbać jednak o tą wodę, ale no, takie proste mechanizmy jak prysznic zamiast kąpieli, to jest olbrzymia oszczędność wody, jeśli to przemnożymy przez liczbę mieszkańców. Oczywiście ci, co mają ogrody, mogą starać się, żeby jednak nie korzystać z wody, z wodociągów do podlewania tych ogrodów. Bo to jest właśnie problem wtedy, kiedy jest sucho, kiedy mamy te komunikaty, że nie używajmy wody, bo systemy nie wytrzymują, prawda, podlewania ogródków, wtedy jest większe zapotrzebowanie na podlewanie ogródków. Więc no, są to te momenty, kiedy każdy z nas może zadbać o środowisko. No i potem coraz bardziej przechodzimy do takich szerszoskalowych. Najpierw gminy, które mogą budować małe zbiorniki retencyjne, które mogą odtwarzać miejsca, w których ta woda jest zatrzymywana, a potem wreszcie państwo, które tu już mówimy o gospodarowaniu wodą w tej szerszej skali.
1: To kolejne pytanie. Na ile to, o czym pan mówi, rzeczywiście jest w stanie ustabilizować sytuację, a na ile to będzie jednak pewnego rodzaju gonitwa, w której i tak nie mamy szansy, ponieważ ta sytuacja związana z suszami, z deszczem, w ogóle ze zmianami klimatycznymi, ona będzie postępować. No i pytanie, czy my jesteśmy rzeczywiście nawet bardzo poważnie traktując ten temat i bardzo szybko wdrażając pewne zmiany i reagując, czy my jesteśmy w stanie na bieżąco nadążać za tymi zmianami?
0: Nie wiem, co to znaczy, że na bieżąco, ale oczywiście no, nie można się poddawać. Wydaje mi się, że no, nie jesteśmy w sytuacji, wbrew czasami tytułom prasowym, ale to nie jest sytuacja

0: Afryki subsaharyjskiej, więc my tej wody mamy do życia wystarczająco. Mamy przecież dość duże zasoby wód gruntowych. Mamy tą wodę, która jest w krajobrazie, jeziora To nie jest jakaś sytuacja bardzo dramatyczna, pod warunkiem, że z tej wody będziemy korzystać w sposób mądry, tylko to wszystko, o czym mówiliśmy. Mi się wydaje, że w Polsce absolutnie możemy zapewnić sobie to, żeby tej wody wystarczyło, tylko musimy zdawać sobie sprawę, że jest jej mało, bo Polska jest dość ubogim krajem, jeśli chodzi o wodę. Proszę pamiętać, że to jest mniej więcej trzykrotnie mniej wody, aniżeli w większości państw Unii Europejskiej. I to musi być punkt wyjścia przy gospodarowaniu wodą. Ale wydaje mi się, że rozumne gospodarowanie wodą spowoduje, że tej wody nam w żadnym takim aspekcie nie powinno zabraknąć, tylko musimy nią dobrze gospodarować i pamiętać, że na przykład zasoby wód gruntowych raz naruszone, to szybko się nie odtworzą. Raz zanieczyszczona woda, szczególnie gruntowa, potrzebuje bardzo dużo czasu na oczyszczenie, bo myśmy tutaj nie wspomnieli o trzecim problemie, czyli problem jakości wody, który często się wiąże też i z niskimi stanami, ale również i z sytuacjami powodziowymi.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Te wszystkie sposoby reagowania, działania, zwalczania tego problemu czy tego wyzwania. Pan rzeczywiście widzi, że my rozumiemy doniosłość tego problemu i rzeczywiście oprócz dyskusji, które się toczą i co jest jak najbardziej naturalne i pozytywne, oprócz tych dyskusji rzeczywiście te zmiany się dzieją, to znaczy są programy, są różnego rodzaju zapowiedzi takich poważnych działań, kosztownych działań, które by te sytuacje mogły zmienić?
0: Są pewne oznaki takich działań, ale oczywiście ich jest absolutnie niewystarczająco. To znaczy, wydaje mi się, że jest kilka elementów. Jeden to, że musimy sobie zdać sprawę, że woda jest strategicznym zasobem, strategicznym bogactwem Polski. Strategicznym w tym sensie, że również decydującym o bezpieczeństwie. Więc kiedy mówimy o bezpieczeństwie, to powinniśmy również mówić o bezpieczeństwie wodnym. Jeśli tak będziemy pojmować tą sytuację, to rozumiem, że te programy strategiczne, jeśli chodzi o wodę, nabiorą mocy, a powinniśmy traktować jako zasób strategiczny, bo mamy tej wody mało. Bo to woda, jeśli sobie tak się przyjrzymy wszystkim katastrofom, które mamy nad Polską i w Polsce, to właściwie te związane z wodą są i najdroższe i chyba najczęściej nas dotykające, bo albo powodzie, albo susze i to jest to, z czym mierzymy się właściwie co roku. Więc wydaje się, że jeśli potraktujemy wodę jako, jak niektórzy mówią, ropę XXI wieku, no to różne programy będą przebudowane. Pyta pan, czy takie programy powstają? Powstają, ale
1: tak, czy to się już dzieje? Mhm.
0: Troszkę się dzieje, ale to jest, niestety bym powiedział po polsku, czyli czasami jest akcja pod tytułem stop suszy, zapominamy o tym, że mierzymy się z różnymi problemami, czyli susza, powódź, również jakość wody, czyli to musi być taka zintegrowana, mądra gospodarka, czy gospodarowanie wodą przez cały rok. Niestety programy te gospodarowania wodą mają tą nieprzyjemną własność, że trudno sobie przy tym przeciąć wstęgę, więc politycy tego nie lubią, bo tu nie ma takich spektakularnych osiągnięć, chyba że się zbuduje jakiś potężny zbiornik retencyjny.
1: No to wracamy do początku naszej rozmowy w takim razie, w tym momencie.
0: No tak, ale jak mówimy o takim rozproszeniu retencji, o przywracaniu, to o czym też pan redaktor mówił, w naturalnych biegów rzek czasami tam, gdzie można, bo oczywiście to nie jest tak, że możemy nagle ludzi wysiedlić i przywrócić to wszystko tak jak kiedyś. Musimy zapewnić bezpieczeństwo, ale to obserwujemy od lat. To nie są spektakularne rzeczy, które politycy lubią i mi się wydaje, że tutaj coś musimy zmienić w zakresie mentalności i takiej świadomości, że to jest nasz podstawowy i jeden z podstawowych celów. Również wpływający na naszą zasobność.

0: na gospodarkę i na ekonomię.
1: To jeszcze jedna kwestia. Ja pamiętam, już wiele lat temu usłyszałem taką prognozę, że z biegiem lat Polska coraz bardziej będzie przypominać na przykład to, co teraz możemy zobaczyć w Grecji. Czyli ten nasz krajobraz będzie coraz bardziej stepowieć, będzie coraz mniej lasów, one będą bardzo, bardzo suche. No i podobnie jak w Grecji. No myślę, że to jest na tyle popularny kierunek turystyczny, że mniej więcej wiemy, o czym rozmawiamy, że Polska będzie trochę właśnie przypominać taki grecki klimat, czyli bardzo, bardzo długie okresy w ogóle pozbawione wody, gdzie otoczenie wokół nas, no właśnie, będzie bardzo suche, będzie coraz bardziej przypominać taką wyschniętą pustynię wręcz momentami. No a potem przychodzi właśnie to, o czym pan mówił, czyli bardzo silne, bardzo duże, bardzo nagłe opady deszczu, które same w sobie też będą się stawały coraz większym problemem i coraz większym wyzwaniem. To jest rzeczywiście scenariusz jak najbardziej realny?
0: Pewnie do pewnego stopnia tak, znaczy tak, żeby sobie pobudzić wyobraźnię, na pewno tak. Nasz klimat coraz bardziej przypomina ten, który kilkadziesiąt lat temu miały Węgry, więc my troszeczkę już zaczynamy być takim krajem coraz bardziej południowym. Ja myślę, że te procesy są znacznie bardziej skomplikowane, bo oczywiście będzie sukcesja takiej roślinności, która znaczy ta, do której się przyzwyczailiśmy, pewnie przestanie sobie w warunkach polskich radzić, no bo jak jest mało wody, te na przykład drzewa iglaste, które mają dość nie taki nisko osadzony system korzeniowy, to one sobie przestają radzić. No to wtedy właśnie pamiętamy tę sytuację z kornikiem drukarzem. To był tak naprawdę efekt braku wody i spadku odporności tych roślin. Więc na pewno szata roślinna będzie inna. Rolnicy będą musieli się przystosować i też zmienić podejście do upraw, inne uprawy. Ale pewnie też nas czeka to, co jest w Europie Zachodniej, czyli dużo większa wodochłonność, jeśli chodzi o rolnictwo. Czyli no, trzeba będzie tej wody zużywać znacznie więcej do krótko mówiąc, podlewania w pól. A co też ma oczywiście potem wpływ na koszty tego wszystkiego, co kupujemy. Więc rzeczywiście zmiany są nieuniknione. One są na tyle powolne, że my tak z dnia na dzień tego nie obserwujemy, ale wydaje mi się, że jeśli to jest w skali życia człowieka, to jednak to są procesy dynamiczne i my te zmiany już obserwujemy. Czy to będzie taki wygląd jak Grecja? Pewnie nie, bo to jest zupełnie inna sytuacja klimatyczna, ale na pewno ta Polska, którą pamiętamy, a którą, o której czytamy w książkach, kiedy tu mieliśmy głównie bagna, no to zupełnie sytuacja wygląda inaczej.
1: To jeszcze jeden wątek, pan o tym wspomniał. Na ile musimy się także przygotować na to, że te wszystkie zmiany, o których rozmawiamy, one będą miały bardzo realne przełożenie na polską gospodarkę, na polskie rolnictwo?
0: One już mają bardzo duże przełożenie, no bo oczywiście woda to pierwsze skojarzenie to jest rolnictwo. I nawet jeśli ci przemysłowi rolnicy, którzy mają bardzo duże pola uprawne, to oni sobie z sytuacją poradzą, bo mogą sobie pozwolić na to, żeby jakoś nawadniać te pola, ale oczywiście to się przekłada na koszty tego, co potem kupujemy, więc to oczywiście ma olbrzymi wpływ ekonomiczny, ale woda to nie jest tylko rolnictwo, to jest również bioróżnorodność, to jest to, o czym mówiliśmy, czyli zupełnie zmiana tego wszystkiego, co obserwujemy. To jest sprawa turystyki, bo jak mówimy o zagrożeniach powodziowych, na przykład w tych obszarach podgórskich, to jest to spore zagrożenie dla turystyki w tych rejonach. To mówię na przykład o rejonie Nysy Kłodzkiej, który jest miejscem bardzo turystycznym, a które ekonomicznie dotknęła sytuacja z roku 2024 w sposób bardzo istotny. Więc widać, że ta woda wpływa wszędzie na ekonomię, a proszę też pamiętać, że woda kosztuje. Ta woda, którą mamy doprowadzoną do naszych mieszkań, po drodze oczyszczanie, doprowadzanie tej wody, to są skokowe.

0: proszę nie traktować tego głosu do końca na poważnie, ale czasami można też usłyszeć, że być może będą plusy, no bo skoro klimat się będzie ocieplał i będzie coraz cieplej i będziemy mieli coraz więcej, szczególnie właśnie w tym okresie wiosenno-letnim, takich okresów z piękną pogodą, ze słońcem, z wysoką temperaturą, no to może się okazać, że w ciągu kilkunastu lat Polska stanie się centrum turystyki, że turyści nie będą już jeździć do Grecji czy do Włoch, bo tam będzie po prostu zbyt gorąco, będą wybierać Polskę, będą wybierać polski Bałtyk, który będzie coraz cieplejszy, więc nic, tylko się cieszyć i liczyć potencjalne zyski.
1: No oczywiście troszkę odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, mówiąc o zjawiskach ekstremalnych, które nas bardzo kosztują i które no, mają często dramatyczny przebieg dla ludzi. Ale jeśli wspomniał pan o Bałtyku, rzeczywiście cieplejszy Bałtyk niespecjalnie się sam jest w stanie przystosować do tych cieplejszych warunków, bo ciepły Bałtyk jest przyjemny, ale właściwie nikt z nas nie może wejść do wody, bo on kwitnie. Więc to nie jest tak, że...
0: No to może nie być atrakcją turystyczną.
1: Tak. Może być dość słabą atrakcją turystyczną. Bałtyk jest rzeczywiście piękny, mamy przepiękne plaże, możemy być dumni, ale kiedy będzie tam za ciepło i ta woda będzie za ciepła, zresztą to już się zdarza. Właściwie za każdym razem, kiedy woda przypomina tą wodę z Morza Śródziemnego, kiedy temperatury są powyżej 20 stopni, no to mamy właściwie zakwity silnic i plaże są pozamykane, więc no, ten prosty przykład pokazuje, że chyba ten obraz taki bardzo przyjemny, że będziemy mieli tutaj, prawda, oliwki, będziemy uprawiać wino, no i my będziemy mieli kraj mlekiem, miodem płynący ze względu na to, że będzie cieplej. Wydaje mi się, że to nie jest obraz, który możemy budować.
0: No to w takim razie tą przestrogą kończymy. Pan profesor Paweł Rowiński, dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję. Miłego dnia państwu życzę.
2: Autopromocja.
3: Czy Donaldowi Trumpowi uda się zakończyć wojnę w Iranie i odblokować cieśninę Ormus? W Wielkiej Brytanii klęska partii pracy w wyborach lokalnych. Czy to początek końca tradycyjnego brytyjskiego systemu dwupartyjnego? W Rosji władze coraz częściej ograniczają dostęp do globalnej sieci. Czy Kreml buduje rosyjską wersję suwerennego internetu na wzór Chin? Świat 24 w polskim Radiu 24 dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam.
2: Autopromocja. Saldo Ekstra.
4: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Zapraszam na magazyn Saldo Ekstra, a moim i państwa gościem w niedzielnym wydaniu naszego programu jest pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Nikt oczywiście się nie zdziwił taką informacją i taką decyzją. Wszystko wskazywało na to, że rzeczywiście te stopy pozostaną na poziomie 3,75 w przypadku tej stopy referencyjnej. No właśnie, ale wielu ekonomistów zastanawia się, czy przypadkiem nie jesteśmy świadkami pewnej zmiany kierunku w polityce pieniężnej. Niektórzy twierdzą, że jeśli teraz jakaś zmiana miała aby nastąpić, to prędzej podwyżki stóp. Czy pan się zgadza z tak postawioną prognozą?
5: Jeśli chodzi o podwyżki stóp, to nie, ale jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to trzeba zawsze podkreślać, iż Rada Polityki Pieniężnej może pozostawić stopy bez zmian, tak jak teraz to zrobiła. Może obniżyć, może podwyższyć. Ale każde z tych trzech działań jest równorzędne, to znaczy brak zmian jest też działaniem i trzeba o tym pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej obowiązana jest do działania w razie potrzeby, co oznacza, że za każdym razem rozważa sytuację, wszystkie za, przeciw i podejmuje decyzję jedną z trzech. Bo czasami mam takie wrażenie, że jak ktoś mówi, pozostawiła bez zmian, to znaczy, że nic nie zrobiła. Nie, to trzeba właśnie zwrócić uwagę, że to jest też ważna decyzja, bo to jest decyzja o pozostawieniu, no bo musi reagować w przypadku jakichś niebezpieczeństw albo w przypadku takim, gdzie trzeba te stopy obniżyć, bo są też takie sytuacje. Jeśli natomiast chodzi o to pytanie drugie, związane z podwyżką, to ja byłbym daleki od tego. To znaczy, moim zdaniem Rada Polityki Pieniężnej zadziałała bardzo dobrze. Rada Polityki Pieniężnej jest ciałem, które nie może działać emocjonalnie. To rynki mogą czasami spekulować, zastanawiać się. Na Forexie niektórzy lubią spekulować.

0: spekulować, czyli na walutach. Są takie osoby, które kupują, sprzedają waluty. One są bardzo wrażliwe na to, co dzieje się na świecie. Ich sprawa, natomiast Rada Polityki Pieniężnej powinna patrzeć długoterminowo i stabilnie. To jest grono osób, które powinno rozważyć, co jest najlepsze dla polityki państwa, choć de facto Rada Polityki Pieniężnej zajmuje się tylko albo aż stabilnością cen, czyli dbanie o tym, by inflacja nie była zbyt wysoka. I przy podejmowaniu decyzji o obniżce lub o podwyżce lub braku zmian w stopach procentowych bierze, tak jak już powiedziałem, wiele elementów. Oczywiście pojawiły się głosy, że warto myśleć o tym, by te stopy podwyższyć, choćby dlatego, że na świecie, a właściwie na Bliskim Wschodzie, mamy napięcie związane z cenami paliw. To się przenosi na ceny paliw, tak? Bo chodzi o przepływ ropy. A to z kolei płynie pewnie na podwyżkę inflacji. Natomiast Rada Polityki Pieniężnej, jej zadanie, czy w ogóle zmiana stóp procentowych, ma na celu wpłynięcie na te, w tych miejscach, gdzie ta Rada Polityki Pieniężnej faktycznie oddziałowuje. To znaczy, my nie mamy wpływu na to, jaka jest cena ropy naftowej na świecie. My nasze zasoby mamy symboliczne z punktu widzenia naszych potrzeb, więc jesteśmy biorcami cen tego, co dzieje się na świecie. I zatem decyzja Rady Polityki Pieniężnej na to by nie wpłynęła. Więc ta ambicjonalna taka decyzja, by na przykład podwyższyć stopy procentowe, bo no pewnie w najbliższych miesiącach inflacja delikatnie wzrośnie. Taki efekt wtórny do tego, że jak rosną ceny paliw, no to powoli to się przekłada jednak na gospodarkę. Ale trzeba też pamiętać, że my mówimy i powinniśmy zwracać uwagę na procesy takie trwałe i reagować na trwałe procesy. Wojna na Bliskim Wschodzie, ta, którą mamy, właściwie nie wiemy, czy mamy, bo z punktu widzenia prawnego Stanów Zjednoczonych tutaj wojny nie ma, ale konflikt jest i to najwyraźniej wpływa na ceny paliw, to wpłynie na cenę innych surowców, ale moim zdaniem takie spokojne podejście do tego, by nie reagować tutaj zbyt nerwowo, jest dobrym podejściem, a przypomnę tylko, mamy maj, a na początku roku, parę miesięcy temu, właściwie oczekiwaliśmy kolejnych obniżek do końca roku stóp procentowych.
1: To prawda, zatem mamy do czynienia z pewną zmianą i tak, to taką bardzo wyraźną. Te prognozy dotyczące polityki pieniężnej, które były formułowane jeszcze w styczniu, jeszcze w lutym, no właściwie trafiają do kosza.
0: Tak, no cóż, nie ma wpływu na wiele rzeczy. Trochę z ubolewaniem na to patrzę, bo my właściwie po tej okresie najpierw pandemii, później wojny w Ukrainie, która nadal trwa, ale początek wojny w Ukrainie to był naprawdę szok dla gospodarek. My w zeszłym roku zaczęliśmy tak stopniowo po tych falach wtórnych, bo ja tak to odbieram z punktu widzenia ekonomicznego, to się naprawdę rozciąga te procesy w czasie. Nawet ta inflacja, której kiedyś się baliśmy, prawie 20% osiągała, 17 coś, to później efekty takie wtórne były w gospodarce, my je wyciszyliśmy, gospodarka polska zaczęła stawać na nogi, widzieliśmy już dalsze obniżki stóp procentowych, widzieliśmy dalszy wzrost gospodarczy, no i teraz, cóż, nie z naszej winy, gospodarka światowa znowu stoi przed dużym dylematem. To nie jest tylko problem Polski, to jest problem Europy, całego świata. Wiele gospodarek światowych odczuwa ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem i Iranem. Niewątpliwie tak jest. Natomiast ponosimy tego konsekwencje gospodarcze. Musimy się z tym zmierzyć. Nie mamy też wpływu na to, co tam się dzieje. Zatem jedyne, co można zrobić, no to na przykład reakcje rządu, pilnowanie, stabilizacja cen paliw, co też jest podejściem dość kontrowersyjnym, no bo jednak ta stabilizacja, aczkolwiek potrzebna, bo na co dzień my jako obywatele i przedsiębiorcy na tym korzystamy, no to w gruncie rzeczy, no to ma wpływ na nasz budżet. Budżet jest nasz, zawsze to powtarzam, budżet, którym zarządza rząd, on zarządza naszym budżetem, naszym, czyli obywateli wszystkich. Dlatego to będzie miało wpływ, natomiast jestem daleki od tego, by reagować negatywnie. My musimy mieć z tyłu głowy, że polska gospodarka ma się rozwijać. Zbyt wysokie stopy procentowe wpływają na wszystkich. Na obywateli, tych, którzy na przykład częściej mają kredyty na przykład mieszkaniowe, no to wyższe oprocentowanie oznacza od razu wyższe odsetki. Jeżeli są wyższe odsetki, mamy no to się zmniejsza dochód do dyspozycji, mniej mamy

0: na wydatki. Jeżeli mniej wydajemy, no to jest pewnie z naszego punktu widzenia nie jest to dobra okoliczność, ale pamiętajmy, że jeśli my wydajemy pieniądze, to znaczy, że ktoś ma miejsce pracy, ktoś może sprzedawać swoje towary i ta gospodarka wtedy się rozwija, więc zatrzymanie tych procesów też jest niebezpieczne. Zatem jak patrzę na tę decyzję Rady Polityki Pieniężnej, uważam, że jest dobra i ja nie widzę podstaw na razie, by myśleć o podwyżce stóp procentowych. Mam nadzieję, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie będzie powoli wygaszany. Owszem, musimy zmierzyć się z tym, że ta inflacja nie będzie tą inflacją naszych marzeń do końca roku, czyli 2,5 punktu procentowego, tylko będzie nieco wyższa, nie niebezpiecznie wysoka, ale jednak będzie wyższa i w związku z tym Rada Polityki Pieniężnej no na pewno już nie obniży tych stóp procentowych w tym roku, choć w gospodarce, w ekonomii słowo nigdy powinno się być używane jak najrzadziej, sam się do tego przyznaję, ale raczej nie należy tego oczekiwać, ale też z drugiej strony uważam, że nie ma póki co postaw, by podwyższać te stopy procentowe, bo podwyżka stóp procentowych oddziałuje naprawdę na bardzo wiele obszarów naszego życia i powinniśmy podchodzić do tych procesów bardzo ostrożnie. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale w pewnym momencie może być tak, że ta inflacja będzie de facto wyższa niż nasze stopy procentowe, bo jest jakieś takie ryzyko, że zostanie delikatnie przekroczony ten poziom, czyli stopy procentowe będą niższe niż inflacja, a z reguły przynajmniej niektórzy ekonomiści tak twierdzą, że stopy procentowe powinny być wyższe niż oczekiwana inflacja, żeby tłumić inflację. Ale moim zdaniem w tym przypadku ten impuls inflacyjny będzie relatywnie krótki, więc nie należy reagować tutaj zbyt dynamicznie. Ja zawsze czasami lubię to porównywać do okresu zimowego, który na szczęście już jest za nami, gdzie jak mamy śliską nawierzchnię, jedziemy samochodem, to gwałtowne ruchy kierownicą nie są dobrym pomysłem i tu powinniśmy mieć bardzo podobne podejście.
1: Słuchają Państwo magazynu Saldo Ekstra. Moim Państwa gościem jest pan Adam Ruciński, ekonomista i doradca z firmy BTFG. No właśnie, spróbujmy odczarować słowo inflacja. Nie wiem, czy się da, ale jeżeli spojrzymy na politykę pieniężną, to doskonale wiemy, że cel inflacyjny jest ustalony nie na poziomie zero, nie w sytuacji, w której nie ma drożyzny, tylko jednak troszeczkę nad tym zerem ten cel inflacyjny się znajduje. A sytuacja, w której wszystko by taniało, czyli deflacja, to jest jeden z najbardziej niepożądanych scenariuszy dla gospodarki. No to jak jest z tą inflacją? Do jakiego poziomu ona jest dobra, a od kiedy jest zła?
0: Więc najpierw zacznę od tej pozytywnej strony. Inflacja towarzyszy wzrostowi gospodarczemu. Jest to naturalny proces. Nie ma w tym nic złego. Ponieważ jeżeli gospodarka się rozwija, przedsiębiorstwa zarabiają coraz więcej, potrzebują coraz więcej pracowników, no to pracownicy mówią, chętnie podejmę pracę, albo chętnie będę pracował więcej, albo zmienię pracę, ale za wyższe wynagrodzenie. No tak, to już jest z nami. Nie ma w tym nic złego, bo jak firma zarabia więcej, no to te wynagrodzenia faktycznie, statystycznie przynajmniej, rosną. Ale jeżeli zarabiamy więcej, no to wtedy część tych pieniędzy wydajemy. Jak mamy więcej pieniędzy, mniej uważnie oglądamy każdą złotówkę. Jeżeli mniej uważnie oglądamy każdą złotówkę, w naturalny sposób ceny powoli gdzieś pełzająco sobie rosną. I to jest proces zupełnie naturalny, gospodarka się rozwija, pojawia się wzrost cen delikatny i w związku z tym taki proces nie jest niczym nadzwyczajnym. Problem się pojawia wtedy, kiedy ta inflacja jest zbyt wysoka, wywołana takimi czynnikami, tak zwanym przegrzaniem gospodarki, wtedy, gdy te płace rosną, gdy ceny rosną z różnych powodów, są niekontrolowane, na przykład na skutek czynników zewnętrznych, no wtedy dochodzi do zachwiania gospodarki, ponieważ w gospodarce, tak jak w naszym życiu osobistym, ważna jest przewidywalność. Przedsiębiorcy też oczekują przewidywalności. Jeżeli ceny rosną w sposób niekontrolowany, to oznacza, że tracimy tę nieprzewidywalność i powstaje tak zwany mechanizm samonapędzający się. To znaczy, jeżeli my obawiamy się, że ceny rosną, zaczynamy kupować na zapas. Jeżeli kupujemy na zapas, to ceny jeszcze bardziej rosną. Jeżeli ceny rosną, kolejni, pojawiają się kolejni. Mało tego, dochodzi taki ważny element, mianowicie przestajemy wierzyć we własną walutę, no bo skoro ona traci na wartości, pozbywamy się tej waluty. Naszym

0: nasi słuchacze, że tak to określę, z dużym doświadczeniem życiowym, pamiętają kiedyś taki okres dawno, dawno, dawno, dawno temu, gdzie jak otrzymywali wypłatę, to często tę wypłatę zamieniali na dolary amerykańskie albo marki niemieckie. No, niektórzy wtajemniczeni wiedzą o czym mówię.
1: Niektórzy kursy pamiętają z tamtych czasów.
0: Tak nawet. Jest. Więc przypomnijmy sobie, to był taki moment, gdzie nikt nie wierzył w polską walutę, w polskiego złotego i pozbywaliśmy się. I to jest właśnie ta inflacja. Czyli tak, zasadniczo inflacja jest procesem naturalnym. Jeżeli jest umiarkowana, ekonomiści umówili się w Polsce, że 2,5% jest taka inflacja normalna, umiarkowana, która powinna towarzyszyć wzrostowi gospodarczemu. Paradoksalnie, jeżeli oczekujemy dużego, ponadprzeciętnego wzrostu gospodarczego, musimy się liczyć również z tym, że inflacja będzie wyższa. I dlatego zawsze należy zwracać uwagę na taki element, bo mówimy też o tym, że inflacja zjada nasze oszczędności, zjada nasze wynagrodzenia, bo wprawdzie zarabiamy więcej, no ale inflacja też jest wyższa. To prawda. I dlatego jest wprowadzone takie pojęcie jakby i realnej siły nabywczej naszych pieniędzy. To znaczy, owszem, zarobimy na przykład 10% więcej, ale inflacja w tym czasie wynosi 2%. No i mniej więcej różnica jest 8%. Mówię mniej więcej, bo z matematyki finansowej to się nie liczy. Tak jest, to nie jest takie proste odejmowanie, ale mniej więcej powiedzmy to jest 8%. Czyli zarabiamy per saldo. I to jest bardzo, bardzo ważne. I nie powinniśmy się bać inflacji jako takiej. Jeszcze jest jeden bardzo ważny element, ten, od którego zaczęliśmy dzisiejszą rozmowę, również od tego, co dzieje się na świecie, a mianowicie na niektóre rzeczy mamy wpływ. To znaczy, jeżeli gospodarka jest przegrzana, widzimy, że nasze przedsiębiorcy się rozwijają nadmiernie, efektywność nie rośnie w takim stopniu jak wynagrodzenia, może dojść do rozchwiania gospodarki, wtedy na przykład Rada Polityki Pieniężnej podwyższa stopy procentowe, mówicie hola, hola, macie wyższy koszt kredytu, ale macie też wyższy koszt oszczędności. Mówiąc obywatelom, zachęcam was do oszczędzania. Nie ma lepszej zachęty niż zachęta ekonomiczna. Mówiąc, oprocentowanie będzie wyższe i wtedy Polacy mówią, no dobrze, to może więcej oszczędzamy i tak się tę gospodarkę studzi. To jest bardzo ważny taki element oddziaływania właśnie Rady Polityki Pieniężnej na to, co się dzieje w gospodarce. Ale jeśli dochodzi do rozchwiania na skutek czynników zewnętrznych, tak jak na przykład mamy teraz czynniki związane z cenami ropy i to wpływa na ceny paliw, no to już na to nie mamy wpływu. Tutaj Rada Polityki Pieniężnej cokolwiek by zrobiła, no nie wpłynie na to, czy nasza skłonność do oszczędzania będzie większa czy mniejsza, chyba że pojawi się tak zwany efekt drugiej rundy i wtedy to przejdzie na gospodarkę, zleje się na całą gospodarkę i wtedy będzie tą gospodarkę już niestety tutaj jakoś wspomagać. Ale te czynniki zewnętrzne, one mają właśnie mniejsze znaczenie. Dlaczego? No trochę to jest jak z pogodą. Na pogodę nie mamy wpływu, musimy się pogodzić z tym, jaka ona jest, albo jakie są te czynniki zewnętrzne. Bardziej powinniśmy się martwić o naszą własną gospodarkę. Zatem inflacja w tej swojej podstawowej formie nie jest niczym złym, ale są również takie, z punktu widzenia przynajmniej teorii finansów, teorii ekonomii, no i niektóre kraje kiedyś go gdzieś doświadczyły, to znaczy stagflacja. To znaczy, że mamy dwa bardzo takie niekorzystne zjawiska, że ceny na przykład rosną w sposób niekontrolowany, a gospodarka się kurczy. No to jest najgorsze zjawisko, czarny taki scenariusz, koszmar właściwie wszystkich ekonomistów, pewnie też obywateli, gdzie trudno wtedy nad takim procesem zapanować. No bo jeśli gospodarka się nadmiernie rozwija, pojawia się Rada Polityki Pieniężnej, mówi, podwyższam stopy procentowe, żeby uspokoić, dla dobra nas wszystkich. Oczywiście pojawia się nas wewnętrzny błąd. Mówię, jak to? Jak gospodarka może się nadmiernie rozwijać? Jak nasze wynagrodzenia mogą być nadmierne? Nasze wynagrodzenia nie mogą być nadmierne. Z punktu widzenia...
1: Ja się z tym zgadzam, absolutnie.
0: Tak, ja myślę, że większość słuchaczy się z tym zgadza, że nie mogą być nadmierne wynagrodzenia. Z punktu widzenia ekonomii i takiego dobra nas wszystkich mogą być nadmierne wynagrodzenia. To znaczy, wynagrodzenia nie są nadmierne, jeżeli idą w parze z efektywnością, tak? To znaczy, rośnie efektywność i wtedy zarabiamy więcej. To jest bardzo dobre zjawisko, bardzo pożądane. Natomiast są też sytuacje i faktycznie to występują takie w realnej gospodarce, nie tylko w podręcznikach, gdzie ta gospodarka zbyt szybko się rozwija. Następuje taki chaos, bo tak jak powiedziałem o tym przypadku, gdzie doświadczyliśmy jeszcze no całkiem niedawno, gdzieśmy bardzo

0: wysoką inflację na skutek głównie wojny w Ukrainie i też po pandemicznych problemów, około 17%, no to podobowadzi to do rozchwiania gospodarki. Nie ma nic gorszego. I tutaj jest jakby podobnie mogłoby dojść, jak jeśli na przykład jest nadmierny rozwój, wszyscy się cieszymy, ale w pewnym momencie wymyka się to spod kontroli. Przedsiębiorcy też między sobą wyrywają pracowników, oferują dużo wyższe wynagrodzenia, nie patrząc na przyszłość. W tym znaczeniu, że ci przedsiębiorcy na końcu muszą komuś sprzedać swoje towary i usługi. Jeżeli później po tych wygórowanych cenach nie będą w stanie sprzedać swoich towarów i usług, bo nasze wynagrodzenia będą coraz więcej większym elementem tych kosztów, a na przykład eksportujemy, i na przykład gdzieś zakończy się eksport, zmieni się technologia, albo nastąpi sytuacja, w której ktoś, kto do nas kupuje te towary, przestaje za granicą kupować i wtedy takie przedsiębiorstwo zostaje w takiej sytuacji, że spadają przychody, koszty są bardzo wysokie i to może doprowadzić do tego, że przedsiębiorstwo upadnie w bardzo krótkim okresie. Więc tutaj Rada Polityki Pieniężnej wtedy musi interweniować w takiej sytuacji, gdy to zjawisko jest powszechne i podnieść stopy procentowe, mówiąc, utrudnię wam trochę życie dla waszego dobra, czyli jeżeli przedsiębiorstwo wtedy ma droższy kredyt, droższy koszt finansowania, to też nie może tak się szybko rozwijać, a jednocześnie utrudni to finansowanie, ponieważ mówi innym uczestnikom rynku, daje wam wyższe oprocentowanie, zastanówcie się, czy chcecie ryzykować inwestując w firmy, czy może pewniej odłożyć sobie na lokacie, na całkiem, albo w obligacjach Skarbu Państwa na całkiem przyzwoitym oprocentowaniu. No i wtedy najczęściej statystycznie działa to tak, że obywatele mówią, no może pooszczędzam trochę, bo tak atrakcyjne ich stawek nie było. To są takie mechanizmy bardzo ważne. Zatem mogą być wynagrodzenia zbyt wysokie i niekorzystne, bo dysydenci, ci, którzy naprawdę troszczą się o bezpieczeństwo kraju, również z tego punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego, czyli na przykład Rada Polityki Pieniężnej, musi patrzeć na te procesy długoterminowo i być takim trochę głosem rozsądku. Ja wiem, że w krótkim terminie chcielibyśmy zarabiać wszyscy, teoretycznie najwięcej. Ja tego wszystkim życzę. I też mówimy tutaj trochę o hipotetycznej sytuacji. Niestety dawno nie zmagaliśmy się z taką sytuacją, że mieliśmy zbyt rozgrzaną gospodarkę. Niestety, mam nadzieję, że wrócimy do tego, w takie miejsce, ale w takich sytuacjach właśnie te wszystkie osoby muszą się trochę zatroszczyć i pomyśleć trochę za nas, to znaczy powiedzieć, ustąpimy trochę gospodarkę, żeby w długim okresie, żeśmy wszyscy się rozwijali, bo cel jest taki, żeby kraj się rozwijał długo, na bardzo wysokim poziomie długoterminowo. Nie na hiperpoziomie krótkoterminowo, tylko mieć stabilny rozwój. To naprawdę służy wtedy nam wszystkim i cały kraj na tym zyskuje i my jako obywatele, bo no chyba my też tak czujemy, że lepiej zarabiać dobrze w bardzo długim terminie, i być poszukiwaną osobą wśród pracodawców, niż zarobić bardzo dobrze, ale przyszłość będzie niepewna. To nie daje poczucia stabilności. Zresztą porównanie zawsze, które też stosuję, to jest porównanie do programu 500+ czy 800+. Ten program, jakkolwiek oceniany przeze mnie dobrze, per saldo, ma też jedną zaletę. Dla tych wielu gospodarstw domowych, te gospodarstwa domowe widziały jedno. Te 500+ wcześniej, teraz 800+, na pewno dostanę. I w ten sposób inaczej planowały swoje życie rodzinne, swoje wydatki, takie poczucie bezpieczeństwa. I to nie mam nic złego na myśli tutaj, że ktoś w oparciu o pieniądze na dzieci buduje swoje poczucie bezpieczeństwa. No ale to jest rodzina. Rodzina na dobre i na złe. Raz jeden małżonek zarabia, raz drugi, czasami często oboje, a również są pieniądze na dzieci. Ta rodzina jakby to jest wspólne gospodarstwo, więc bierze to te środki w budżecie i to wtedy inaczej zupełnie się tym zarządza, daje to poczucie komfortu, więc i podobne spojrzenie ma właśnie na przykład Rada Polityki Pieniężnej, tak? To chodzi o budowanie takiej stabilności i wzrostu w długim okresie, budowanie takiego poczucia bezpieczeństwa. Więc wracając do głównego wątku łączenia wynagrodzeń z inflacją, nie jest to łatwe do pogodzenia w realnej gospodarce. Trzeba to pogodzić, ale też nie bać się tej inflacji. Zresztą jak się mówimy w ogóle o inflacji, to też takim papierkiem lakmusowym jest zaufanie do naszej własnej waluty, do złotego. Proszę zwrócić
1: uwagę. Ono jest coraz wyższe teraz.
0: Jest coraz wyższe. Znowu wrócę, że kiedyś mało kto chciał mieć złotego w domu, zamieniał na

0: dolary, marki niemieckie. Potem zaufanie rosło, a to zaufanie zbudowano o stabilność gospodarki i o inflację, nad którą się albo panuje, albo się nie panuje. I teraz i przy wejściu do Unii Europejskiej, no wszyscy byliśmy zachwyceni, ja byłem wtedy i jestem nadal, ale natomiast też czuję tą siłę polskiego złotego, tak? To znaczy czuję, jaką wartość posiadamy, mając własną walutę. A własna waluta, siła własnej waluty to jest siła gospodarki, siła panowania tą walutą, panowania w tym znaczeniu, że nie traci ona na wartości, bo nasze zaufanie opiera się na wartości, zaufanie do tej wartości, a zaufanie do tej wartości to również jest inflacja, o której zaczęliśmy. Gdyby inflacja była bardzo, bardzo wysoka, taką jaką kiedyś doświadczaliśmy w latach 90., czy w ogóle w innych krajach czasami, czy w Turcji, inflacja jest wysoka, ludzie pozbywają się tej waluty. Ponieważ ta inflacja w Polsce jest pod kontrolą, cokolwiek byśmy nie mówili, bo nawet te procesy sprzed kilku lat, które doprowadziły do inflacji no, poniżej 20%, no, ale jednak to była bardzo wysoka, to jednak też my jako obywatele odczuliśmy, że to jest taki proces krótkoterminowy. Oczywiście w sporach politycznych były różne wątki podnoszone, ale nasze zachowanie jako obywateli to jest taki bardzo dobry wyznacznik. My jednak wierzyliśmy w złotego i pewnie część osób trochę pozamieniało swoje oszczędności na dolary czy euro, ale per saldo to zaufanie jest. Po pierwsze, zaufanie to widać poprzez strukturę naszych oszczędności. Nie ma lepszego dowodu, bo skoro my jako obywatele większość statystycznie naszych oszczędności trzymamy jednak w walucie polskiej, no to jest jakby najlepszy na to dowód. No i badania też opinii publicznej pokazują, że mamy zaufanie, ale to jest naprawdę, to są naczynia połączone, czyli stan gospodarki, silna waluta, inflacja, więc to łączy się i to też jakby pokazuje, że ta inflacja w Polsce jest inflacją pod kontrolą. Myślę, że 30 lat temu, na początku przemian gospodarczych, chcielibyśmy, marzyliśmy o takich dyskusjach, taka jak teraz, ta bardzo ciekawa i przyjemna, czy my zastanawiamy się, czy wzrośnie delikatnie inflacja, bo mieliśmy marzenia w tym roku, że będzie 2,5%, być może to dojdzie w sposób, na skutek czynników zewnętrznych, może w okolice 4 punktów procentowych, jako, i to będzie jako wielkie wydarzenie, coś, co zaburzyło naszą gospodarkę. Kiedyś to inflacja była kilkanaście, kilkadziesiąt procent i właściwie no, wielu osobom przyszło z tym żyć. Zresztą w wielu krajach na świecie nadal tak jest. Zatem jesteśmy w sytuacji, gdzie mówimy o takich niuansach i to bardzo, bardzo dobrze. I trzeba też sobie zdawać sobie z tego sprawę, tak jak oceniamy, żebyśmy też tak bezkrytycznie nie podchodzili czasami do tej takiej dyskusji często politycznej, kto zawinił. No w tej sytuacji tu nie ma, tak jak podczas wojny w Ukrainie też były czasami głosy mówiące, że to politycy zawinili tak wysokiej inflacji, no ale to były ceny z zewnątrz, przyszły ceny energii, na które nie mieliśmy wpływu, ale podobnie teraz też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to są ceny, które przychodzą do nas i musimy to nauczyć się z tym żyć przez jakiś czas, bo mam nadzieję, że znowu ceny energii czy paliw w ogóle spadną w najbliższych latach.
1: Jak się okazuje, drodzy Państwo, nawet inflacja może być zjawiskiem pozytywnym, oczywiście w granicach rozsądku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Adam Ruciński, ekonomista z firmy doradczej BTFG, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję również.
1: I życzymy Państwu udanej niedzieli. To był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.

0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nie chcę.
3: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
2: Nie założę tej koszulki.
4: Ale jesteś nieusłuchany.
5: Jak można się tak zachowywać?
6: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
7: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
8: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Filozofia Martina Heideggera znalazła w polskiej popkulturze wyjątkowo udane ucieleśnienie. O tym, co dziś można znaleźć w ideach kontrowersyjnego filozofa i ile Heideggera jest w Adasiu Miałczyńskim, porozmawiam z filozofką Martyną Butrym.
10: Cały czas marzę o miłości, ale nawet jakby przyszła, to on by właściwie chyba jej nie chciał. Cały czas chce coś zmienić i ciągle wraca do punktu wyjścia.
9: Zbliżenie już dziś po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Jutro robocza narada w resorcie sprawiedliwości. To szósty dzień akcji. Strażacy dogaszają wciąż pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Lekarze sprawdzą zdrowie kilku tysięcy uczniów. We wrześniu rusza program badań profilaktycznych. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Ziobro był widziany na lotnisku w USA. Minister Sprawiedliwości poinformował, że na jutro zaplanowano roboczą naradę w sprawie ukrywającego się byłego szefa resortu. Waldemar Żurek zapewnił w TVP Info, że gdy tylko będzie potwierdzone ostateczne miejsce przebywania polityka PiS, ruszą procedury ekstradycyjne. Sprowadzenie Zbigniewa Ziobry z USA do Polski może być jednak trudne, uważa politolog z Uniwersytetu Śląskiego Tomasz Słupik.
2: Znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych, choć jeszcze niedawno ambasador tego kraju w Polsce stwierdził, że nie uzyska azylu. Zobaczymy, sprawa jest rozwojowa. Mimo że Polska posiada podpisaną aktualną umowę ekstradycyjną ze Stanami Zjednoczonymi, ściganie przez polski wymiar sprawiedliwości byłego ministra sprawiedliwości może być niezwykle trudne.
1: Przypomnijmy, od grudnia poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu wciąż postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Péter Modzior zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie mogą dłużej liczyć na azyl w jego kraju. Większość polityków jest za zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Prezydent Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu, że możliwe jest przeniesienie ich z Niemiec do Polski. Więcej o tym Małgorzata Naukowicz.
3: Zdaniem Jarosława Sellina z PiSu Polska powinna wykorzystać taką okazję.
4: To jest zgodne z polskim interesem narodowym, jak najsilniejsza obecność amerykańska w Polsce.
5: Grzechem byłoby nie skorzystać z możliwości przejęcia wycofywanych z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy.
3: Dodaje Błażej Poboże z Kancelarii Prezydenta. Barbara Oliwiecka z Centrum zwraca uwagę, że nie możemy dać się skonfliktować z europejskimi sojusznikami.
6: Wierzę, że znajdziemy takie rozwiązanie, że będziemy rozmawiać i ze stroną niemiecką, i ze stroną amerykańską w interesie Polski.
3: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba opowiada się za tym, aby w Europie, w tym w Polsce, wojska UE

0: USA były jak najliczniejsze.
1: To również ma znaczenie dla planów ewentualnościowych, dla planów natowskich. Wojska amerykańskie również w Niemczech stanowią ważny element tego planu.
0: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Szósty dzień akcji w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Około 200 strażaków prowadzi dziś działania koło Biłgoraja, gdzie we wtorek wybuchł wielki pożar. Ogień strawił już kilkaset hektarów lasu.
3: Służby wykonują teraz najbardziej czasochłonną pracę. Muszą przeczesywać metr po metrze las i polewać wodą wszystkie miejsca, które według pomiarów termowizyjnych wciąż są rozgrzane. Lubelski komendant Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz podkreślił, że do części lasu nie da się bezpośrednio dojechać wozem.
4: Trzeba dotrzeć kilka kilometrów na pieszo, zabrać ze sobą zapas wody niewielki, przekopać to, przelać, tak mówiąc kolokwialnie, i wtedy jest szansa, że to ugasimy.
3: Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu, ale nadbrygadier Zenon Pisiewicz spodziewa się, że w ostatecznym rozrachunku będzie to większa powierzchnia.
4: Nie chciałbym dokładnie jakoś tutaj się zamykać w liczbach, ale myślę, że to będzie na pewno około 500 hektarów, może nawet więcej.
3: Strażacy powinni zakończyć swoje działania w najbliższych dniach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: Ponad 3,5 tysiąca uczniów ze 180 szkół zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym Wobasz Dzieci. To pierwsza na tak szeroką skalę kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych. Celem projektu jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie czy otyłość, mówi koordynator badania profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
5: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, w której są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
2: Program Wobasz Dzieci zacznie działać we wrześniu i będzie realizowany przez Narodowy Instytut Kardiologii. Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Można tam pomagać na różne sposoby, a jak mówi Marta Czerska-Gigiel z Centrum Wolontariatu Placówki, wystarczy mieć ukończone 14 lat, bo górnej granicy wieku nie ma.
6: Można zostać wolontariuszem w muzeum. W tej chwili jest niebywała okazja, kolejna pewnie dopiero na jesień. Teraz zapraszamy na wolontariat stały, czyli to jest taki wolontariat, który obowiązuje od 1 czerwca do końca roku kalendarzowego. W ramach tego wolontariatu będzie można pomagać również na tegorocznych obchodach.
2: W Muzeum Powstania Warszawskiego w ramach wolontariatu stałego działa obecnie blisko 200 osób. Zapisać można się przez stronę placówki do 20 maja.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Dziś przeważnie pogodnie i słonecznie. Nieco więcej chmur na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Tam też możliwy dziś przelotny deszcz i około 11 stopni. Poza tym termometry pokazują około 18 stopni w centrum, do 20 miejscami na zachodzie kraju.
7: Radio 24.
8: Słowem wszystko.
9: A na zegarze 6 minut po godzinie 13.
7: Świat 24.
10: Na wodach ciśnienia Ormus niedziela stosunkowo spokojna. Po kilku ostatnich dniach, w których mimo formalnego zawieszenia broni dochodziło do wymiany ognia między jednostkami amerykańskimi i irańskimi. Tymczasem Stany Zjednoczone wstrzymują operację Projekt Wolność i czekają na odpowiedź Teheranu w sprawie propozycji zakończenia trwającej już ponad 2 miesiące wojny. Czy Donaldowi Trumpowi uda się zakończyć konflikt w Iranie i odblokować strategiczną ciśnienę Ormus? O to zapytamy za kilka chwil. W Moskwie wczoraj skromniejsza niż zwykle parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa. W rosyjskiej stolicy znów były poważne problemy z dostępem do internetu. Władze uzasadniają ograniczenia względami bezpieczeństwa. Czy Kreml buduje rosyjską wersję suwerennego internetu na wzór Chin? W Wielkiej Brytanii klęska Partii Pracy w wyborach lokalnych. Powodów do zadowolenia nie mają także konserwatyści. Zyskuje prawica i antyimigrancka Reform UK Nigela Farage'a. Czemu Brytyjczycy odrzucają partię głównego nurtu? Czy to początek końca tradycyjnego brytyjskiego systemu dwupartyjnego? Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
7: Świat 24.
9: Ale na początek Bliski Wschód. Z nami znawca tego regionu Paweł Rakowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.

0: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie Pawle, zacznijmy od tych ostatnich doniesień. Donald Trump dość niespodziewanie wstrzymuje projekt Wolność, a więc amerykańską operację, która miała doprowadzić do odblokowania cieśniny Ormus. Wstrzymuje tę operację po tym, jak Riad miał odmówić Amerykanom prawa do korzystania po pierwsze z baz wojskowych położonych w Arabii Saudyjskiej, ale także z przestrzeni powietrznej. Według Saudów takie pojawiają się przecieki, o tym pisze chociażby dzisiaj Financial Times na swojej stronie, działania USA niepotrzebnie prowadzą do eskalacji oraz nie są dostatecznie przemyślane. Cieśnina Ormus pozostaje zablokowana, projekt Wolność odwołany, Iran wygrywa tę potyczkę, a Amerykanom kurczy się pole manewru. Panie Pawle, czy to jest prawidłowa synteza tej sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia, a może ta sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana?
0: To znaczy, tak powiem tak, no, Amerykanom ta wojna nie idzie. Gdyby ona szła, to byśmy tutaj nie dyskutowali odnośnie wielu różnych niuansów, wielu różnych strategii i po prostu jakichś działań, które nie doprowadzają do ostatecznego uregulowania, ponieważ Iran tak właśnie chce wykorzystać tą wojnę do tego, żeby się ostatecznie uregulować z Amerykanami, czyli że doprowadzić do jakiegoś układu atomowego, zdjęcia sankcji itd., itd., itd. Amerykanie oczywiście tutaj też rozpoczęli tą wojnę, wydaje mi się, myśląc odnośnie tego, że ona będzie trwała szybciej i będą lepsze jej efekty. Bardzo ważne jest to, co pan redaktor powiedział odnośnie Riadu, to znaczy Arabowie tak właśnie zapłacili największą cenę tej wojny. Przypomnę, że wszystkie kraje arabskie w Zatoce Perskiej zostały dość sromotnie zbombardowane w trakcie działań wojennych i to jest bardzo ważny komunikat idący właśnie z jednego najważniejszych sojuszników amerykańskich w tej części świata odnośnie tego, że jednak jest rozczarowaniem wynikiem tej wojny, to, że nawet jakieś kolejne działania, wznowienie działań wojennych no, najprawdopodobniej nie przyniosło jakiegoś spektakularnego sukcesu, czy też jakiejś zmiany strategicznej. No i tak właśnie widzimy, że Donald Trump w ostatnich dniach, tygodniach zajmuje się wieloma innymi sprawami, takimi jak UFO, takimi jak golf wczoraj na przykład, więc chyba też już sam Donald Trump nie ma takiego ciśnienia. To jest o tyle też ważne, że tutaj tak jakby ten porozumienie amerykańsko-irańskie, oczywiście może być kolejna runda wojenna, tego nie można w żaden sposób wykluczyć, natomiast też nie musi to być proces ekspresowy, to nie jest na Bliski Wschód, to nie jest fast food, często podkreślam, szczególnie Irańczycy, z którym najpierw trzeba porozmawiać, tutaj też nie ma żadnego zaufania, przypomnę, ta wojna była po już drugiej rundzie rozmów amerykańsko-irańskich, tak więc tutaj wydaje mi się, że zakończenie przynajmniej formalne tego konfliktu i tej części wojny to raczej tygodnie czy też miesiące.
1: Panie Pawle, to jeszcze chciałem się zatrzymać przy tym komunikacie płynącym z Arabii Saudyjskiej, bo Riad stawia weto w sprawie projektu Wolność. Jednocześnie no, płynie krytyka pod adresem Stanów Zjednoczonych. Ciężko ten komunikat odczytywać inaczej, nawet jeśli on jest nieoficjalny i to są pewne przecieki, to jednak ta wiadomość poszła w świat. No i też być może ona być tutaj kluczowa w rozpatrywaniu tego, co wydarzy się dalej, no bo w Riadzie, jak się zdaje, jest przekonanie, może się mylę, to proszę mnie poprawić, że Iranu nie udało się złamać, nie udało się pokonać, reżim wcale nie upadł, no i teraz jednak pora na dyplomację, a nie na wojnę. Co do tego już nie ma wątpliwości, przynajmniej jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską.
0: Czas na skuteczną dyplomację. To jest o tyle istotne, że tutaj Arabia Saudyjska... Znaczy, powiem tak, no, Zatoka Perska jest takie, w chwili obecnej podzielona na takie trzy mikroobozy. Jednym z tych obozów jest oczywiście Arabia Saudyjska, która tutaj apeluje o wstrzemięźliwość, apeluje o rozwagę, no i też, co też trzeba od razu podkreślić, ma bardzo dużo zbieżnych interesów z Teheranem. Szczególnie poprzez tą wojnę. To jest o tyle istotne, że reżim irański przetrwał. Reżim irański tak właśnie okazał się być czymś znacznie silniejszym niż często tutaj wielu fachowców tutaj to analizowało wcześniej. W Iranie jest chaos, to znaczy nie za bardzo teraz w chwili obecnej wiemy, jak wygląda pion władzy, kto rządzi, kto nie rządzi i w ogóle wiele różnych takich historii. Więc Arabia Saudyjska tutaj chce tak jakby się uregulować, znaczy ona jest uregulowana z Iranem, ale żeby ta wojna tak właśnie przyszła w jakieś rozwiązanie długoterminowe, polityczne i dyplomatyczne. Innym takim obozem jest Katar, który najprawdopodobniej wywiesza białą flagę i chce tak właśnie się podporządkować Iranowi, no bo takie też są skutki tej wojny. To, że duża część regionu po prostu zobaczyła to, że ktoś tutaj się bije z Amerykanami jak równy z równym, znaczy tak to przynajmniej wyglądało, to, że tutaj Amerykanie, no powiedzmy sobie tak,

0: Ameryka nie jest najbardziej lubianym państwem na Bliskim Wschodzie i nie tylko na Bliskim Wschodzie, więc tutaj to naprawdę zrobiło, to było naprawdę imponujące, więc Katar tutaj wedle różnych komunikatów i sygnałów raczej chciałby się opłacić Iranowi za bezpieczeństwo, do tej pory opłaca się Amerykanom, no i nie najlepiej na tym w chwili obecnej wyszedł. No i trzeci obóz na Emiraty Arabskie, które bezkrytycznie i bezapelacyjnie podporządkowuje się Izraelowi i Amerykanom. Tak więc do tej wojny, powiedzmy to amerykańsko-irańskiej, dochodzi oczywiście jeszcze kwestia wewnątrz krajów Zatoki Perskiej. Oczywiście teraz rzeczy się na Ormos i nie wiadomo, kto już kogo blokuje, no bo Irańczycy twierdzą, że to oni blokują, Amerykanie twierdzą, że to oni blokują i to tak to wygląda. No i oczywiście gospodarka światowa na tym traci. No i też co jest dość dużym osiągnięciem, jeśli chodzi o Iran, przypomnę to, że ten reżim miał zostać zmieciony z powierzchni ziemi. Reżim się trzyma. Donald Trump mówi, że reżim się zmienił. Rzeczywiście Ali Khamenei został zastąpiony przez Mojtabę Khameneiego, który publicznie się nie pokazuje. Jeszcze kilka dni temu wyszło przez półoficjalne źródła irańskie rzekomo oficjalne zdjęcie Ayatollaha Mojtaby Khameneiego. Okazało się to być fejkiem, więc jeszcze nie wiem w ogóle, czy ten człowiek jeszcze już istnieje, czy w ogóle żyje, czy w ogóle cokolwiek tutaj działa, więc mamy zbyt dużo niewiadomych, a to tyle istotne, że to właśnie sprawa układu pomiędzy Ameryką a Iranem musi podpisać najwyższy przywódca Islamskiej Republiki, czyli Mojtaba Khamenei.
1: Panie Pawle, do Iranu jeszcze za chwilę wrócimy, ale ciekawy wątek, który pojawił się w pana wypowiedzi, a więc zbieżne interesy Arabii Saudyjskiej i Iranu, to być może jest wątek, który gdzieś nam ucieka w tych analizach. Proszę go rozwinąć. O co tutaj chodzi i gdzie te linie Arabii Saudyjskiej i Iranu się zbiegają i te interesy są wspólne?
0: To znaczy, tutaj wspomniałem o tym, że ten region jest tak jakby teraz się na trzy obozy podzielił. No i powiem tak, no w chwili obecnej działania wojenne oczywiście ustały, poza dwoma odcinkami. To znaczy praktycznie co noc iracki Kurdystan jest bombardowany przez rakietowo czy dronowo przez Iran i też od kilku dni sukcesywnie coś w Dubaj, szczególnie w Dubaj, leci. To znaczy chodzi o to, że polityka Emiratów Arabskich tak jakby tak się nie podoba w tych Teheranie i w Riyadzie, szczególnie w Riyadzie, że no tutaj to jest jedno tak jakby spoiwo i bardzo istotne tak jakby łączące obu tych regionalnych mocarzy. Kolejna rzecz jest taka, że generalnie ta polityka amerykańska w pewien sposób doprowadzając do tej wojny nieskutecznej jest tak jakby, no, Amerykanie stali się większym obciążeniem na chwilę obecną niż niż jakąś korzyścią. Dostrzegają to w Riyadzie. Oczywiście Iran chce całkowitego usunięcia amerykańskiej bazy z Zatoki Perskiej. No tutaj właśnie ten komunikat, który pan redaktor przytoczył na początku naszej rozmowy odnośnie tego, że Arabia Saudyjska, no, patrzy dość wstrzemięźliwie na amerykańską obecność w swoim kraju. I to jest pokłosie tej wojny i tak jakby ta obecność się ograniczyła, to by było lepiej. Przynajmniej tak to Saudowie komunikują. No bo przypomnę, Saudowie płacą gigantyczne pieniądze za amerykański sprzęt, za amerykańską ochronę, no i przyszło co do czego dostawali rakietami. Czy to dostawali rakietami teraz z Iranu, czy wcześniej z Jemenu. To też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Więc tych elementów łączących jest dość dużo. Co więcej, jeszcze mogę taką ciekawostkę powiedzieć, mianowicie mówimy oczywiście o Iranie, ale druga część tej wojny rozgrywa się w Libanie. I to też jest o tyle istotne, że tutaj tak jakby szyicki Hezbollah podporządkowany Iranowi. Oczywiście tutaj dużo było mowy odnośnie tego, że nowa władza syryjska tutaj jakieś może działania zaczepne przeciwko swojemu dawnemu wrogowi, czyli Hezbollahowi, rozpocznie. Okazuje się, że nie, że akurat prezydent Ahmed al-Shara, który jest bliskim sojusznikiem Arabii Saudyjskiej, doskonale rozumie odnośnie tego, że jeżeli irańskie wpływy zostaną usunięte z Bliskiego Wschodu, że jeżeli nie będzie jakiegoś balansu, no to będzie dominacja, to będzie dominacja Izraela. Więc ten strach przed dominacją Izraela jest też czymś, co lewaruje w pewien sposób Iran i interesy Iranu, tym bardziej podkreślam, po nieudanej wojnie.
1: Panie Pawle, w takim razie pytanie o Liban, no bo Izrael teoretycznie mimo zawieszenia broni wznowił ataki na południowy Liban, tam znów giną ludzie, Izrael nie ogląda się na Donalda Trumpa. Pytanie, czy ma jego przyzwolenie, czy też tak jak powiedziałem, po prostu nie dba o to, czy Trumpowi się to podoba, czy nie, czy też to jest zgodne z jego politycznym zamysłem, czy też nie. A może w Izraelu jest taka kalkulacja, że ta wojna z Iranem znów

0: zaraz wybuchnie. Mówię o tutaj starciu Stanów Zjednoczonych z Teheranem.
1: No tutaj oczywiście zauważyłem to, że w izraelskich mediach coraz bardziej tak jakby tutaj nawołują do tego, żeby ta wojna została wznowiona, no bo Izrael też jest w niekorzystnej dla siebie sytuacji, to znaczy ta wojna, znaczy Izrael i Benjamin Netanyahu, mówiąc to w ten sposób, tak? No bo ja mam taką obserwację, że ta wojna w pewien sposób była zero-jedynkowa, że albo reżim Ayatollahów, albo Benjamin Netanyahu, no i widzimy, skoro reżim Ayatollahów trwa, istnieje i być może istnieć będzie dalej, no a Benjamin Netanyahu w tym roku ma wybory i Izraelczycy nie są zadowoleni z wyników tej wojny. Oczywiście pewne sukcesy były, to znaczy powiedzmy sobie tak, no, że Iran być może na dekady, półtorej dekady został osłabiony, jakoś powiedzmy to wypchnięty z tego podium największego zagrożenia dla Izraela, no, ale to jest tylko dekada, tylko półtorej dekady, więc a poza tym inna rzecz, że Amerykanie sparzący się na Iranie być może tak właściwie nie będą chcieli tutaj w przyszłości bliskiej znowu się pojedynkować z Teheranem, więc to jest sytuacja mocno niekorzystna. Kolejna rzecz jest taka, że tak jak już mówiłem, no projekt powiedzmy ta wizja Benjamina Netanyahu zakładała coś więcej niż tylko powiedzmy to chaos i nieosiągnięcie jakiegoś podstawowego celu. Benjamin Netanyahu widział się jako protektor całej Zatoki Perskiej i dalej się widzi jako protektor całej Zatoki Perskiej. To jest jego taka tutaj ten. No i oczywiście też mamy do czynienia z tym, że Izrael chciał wykorzystać tą wojnę irańską do tego, żeby tutaj swojego największego przeciwnika, z którym graniczy, czyli libański Hezbollah, w pewien sposób wyeliminować. Okazuje się, że też to nie idzie najłatwiej. To znaczy działania w południowym Libanie trwają. Tutaj teraz duża część globalnego południa, czy też świata muzułmańskiego, chociaż duża część nienawidzi Hezbollahu, ale ogląda z wielką taką zainteresowaniem, jak te mikrodrony atakują Izraelczyków, że tam jednak Izrael tak właściwie pierwotnie chciał zająć 10% terytorium Libanu, no ale w wyniku tej wojny zajął tylko 4,5%, więc też tutaj spektakularnego sukcesu nie ma. No i jest takie błoto, to znaczy to tak zwane libańskie bagno, jak to wcześniej, już od dekad media izraelskie nazywają kwestię Libanu. Tutaj Benjamin Netanyahu już sygnalizuje to, że tutaj nie wycofa się z tego, żeby osiągnąć jakieś cele. Co więcej, jest koncepcja rozmów libańsko-izraelskich. Te rozmowy to jest pułapka. Ja tutaj muszę powiedzieć tak, że te rozmowy izraelsko-libańskie to jest prawdziwy wilk w owczej skórze z tego względu, że takim punktem, który w jedyny sposób, jak można zlikwidować Hezbollah, to jest przez libańską wojnę domową. I właśnie taka próba, powiedzmy to, wsadzenia Libanu na minę pod tytułem pokój z Izraelem, to jest pułapka, którą tak właściwie Benjamin Netanyahu przy pomocy Donalda Trumpa, chociaż ja nie wiem, czy Donald Trump jest świadom tego, czy też nie, no w pewien sposób jest ta koncepcja i w przyszłym tygodniu mają się odbyć nawet jakieś poważniejsze rozmowy. I też bardzo znamienne jest też to, że Benjamin Netanyahu tak jakby chce w pewien sposób zamaskować niezbyt oczywisty i niezbyt korzystny rezultat tej wojny, mianowicie chce doprowadzić właśnie tutaj do pokoju z Libanem, chce doprowadzić do pokoju z Syrią. Oczywiście dwa wielkie sukcesy historyczne to by były, no ale pamiętajmy też o tym, że w dzisiejszych czasach szczególnie cały świat wie, co się dzieje w Izraelu, cały świat wie o tym, że chrześcijanie są atakowani, cały świat wie o tym, że chrześcijańskie miejscowości w południowym Libanie też są atakowane. To, że generalnie izraelscy politycy tacy jak minister finansów Smotrich, minister spraw wewnętrznych Ben-Gwir, minister spraw wojskowych Katz, mają wiele różnych wypowiedzi odnośnie poszerzania granic terytorium państwa Izrael, no to nie ma, tu w ogóle nie ma klimatu do tego, żeby rozmawiać z Izraelem. Co więcej, Izrael jest teraz głównym, powiedzmy to, jest postrzegany jako główny problem i zagrożenie, tym bardziej, że oczywiście mamy jeszcze kwestię gazy, która być może nam powróci jakoś za kilka miesięcy. No i to też oczywiście determinuje wszystko na odcinku irańskim, znowu tak wracając, a między innymi Arabię Saudyjską do tego, żeby jednak widzieć się bliżej Teheranu jako ten regionalny balans wobec możliwej izraelskiej dominacji regionalnej.
0: Panie Pawle, to jeszcze odcinek właśnie irański. W piątek sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone w ciągu kilku godzin oczekują na odpowiedź z Teheranu w sprawie amerykańskiej propozycji zakończenia wojny. No mamy niedzielę, tej odpowiedzi nie ma. Co teraz pana przekonaniu jest celem, który chce osiągnąć Iran? Co tutaj jest stawką? No i czy ta gra będzie dalej, w cudzysłowie gra, będzie przeciągana przez Teheran?
1: No oczywiście, problem jest

0: taki, że w Iranie najprawdopodobniej jest dwuwładza, albo raczej jest władza ukryta, której my nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, no i władza polityczna, która jest na afiszach medialnych i jak widzimy, często jest tak, że minister spraw zagranicznych Iranu Abbas al-Ghaci coś ogłasza, no ale powiedzmy to aktyw militarno-wojskowy robi coś zupełnie innego i to jest bardzo duży problem. No oczywiście też pojawiają się doniesienia odnośnie tego, że wewnątrz irańskiego obozu są jakieś konflikty i jakieś próby internowania, czy też jakieś różne przepychanki. Przypomnę, że jeszcze w trakcie działań wojennych, jak były minister spraw zagranicznych Javad Zarif opublikował w Foreign Affairs artykuł, jak wyjść z tego kryzysu kompromisowo, no to kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Teheranie poszło pod dom polityka, no i domagało się jego dekapitacji, więc to oczywiście nastroje wewnętrzne w Iranie są bardzo, ale to bardzo gorące. Irańska Gwardia Rewolucyjna wychodzi z założenia, że tą wojnę wygrała i to jest niezwykle istotne, jeśli chodzi przede wszystkim też o wewnętrzne ukrzepianie tego reżimu, który wiemy o tym, że przeżywał jeszcze w tym roku bardzo poważne problemy. Natomiast do czego oni zmierzają? Bardzo ważnym elementem jest to, żeby ostatecznie się uregulować z Amerykanami. To znaczy niezależnie od tego, czy w chwili obecnej Irańczycy oddadzą uran, czy zawieszą program atomowy, czy się zgodzą na ile procent tego wzbogacenia uranu, no to są takie jakby drobnostki wobec tego, że Irańczycy chcą wypracować jakiś model, w którym to oni, ich gospodarka będzie otwarta na świat, ich gospodarka będzie takie, ich możliwości eksportowe, czyli ropa i gaz, będą mogły trafiać na rynki światowe. Zauważalne jest też to, że już stanowisko Europy się zmienia. Już kanclerz Niemiec Merz, czy też Ursula von der Leyen, tak jakby no, wyciągniętą rękę w kierunku Teheranu tutaj trzymają. Minister spraw zagranicznych Iranu był też ostatnio w Pekinie, gdzie tutaj bardzo się cieszył z tego i bardzo też coś, co też amerykańskie media podkreślają, że no, rola i pozycja Iranu międzynarodowo się dość mocno zmieniła poprzez tą wojnę. Przypomnę odnośnie tego, że Pekin i Teheran mają umowę z 2020 roku, tak zwany Sojusz Dwóch Starożytnych Kultur, w których to Pekin zobowiązał się do inwestycji w Iranie na około 400 miliardów dolarów. Tych inwestycji nie było przez te 6 lat z tego względu, że właśnie było widmo wojny, no ale przeszliśmy wojnę, już nie ma tej wojny, czy jeżeli będzie jakieś porozumienie oczywiście, że już nie będzie tej wojny, to znaczy to, że Chińczycy z tymi pieniędzmi będą mogli wejść do Iranu i jednak w ten sposób tutaj pomogą odbudować straty i zniszczenia wojenne, plus tutaj wzmocnią infrastrukturalnie ten kraj. Tak więc z perspektywy Iranu oni wiedzą, oni się oczekują tego, że jeżeli będzie dobry deal, to tylko dla nich będą tak właśnie coraz lepsze czasy. I to jest pewien dramat, jeśli chodzi o system irański, z tego względu, że na tą chwilę nie możemy stwierdzić to, czy jeżeli dojdzie do jakiegoś porozumienia amerykańsko-irańskiego w ciągu najbliższych dni, tygodni, miesięcy, czy Iran pójdzie drogą powiedzmy to jakiejś liberalizacji i powiedzmy to, że ta Islamska Republika będzie tylko teoretyczna, ale to, że im będzie bliżej powiedzmy to do krajów Zatoki Perskiej, do tego przez nich nienawidzonego Dubaju, czy być może...
1: Czy wręcz przeciwnie.
0: Się zamieni w Koreę Północną, bo też są takie znaki i sygnały.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Znawca Bliskiego Wschodu Paweł Rakowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Świat 24.
1: Kolejny temat. Rosja świętowała wczoraj Dzień Zwycięstwa. Ulicami Moskwy przeszła wojskowa parada, a mieszkańcy stolicy znów mieli utrudniony dostęp do internetu. W ostatnim czasie coraz częściej w różnych częściach kraju dochodzi do wyłączeń globalnej sieci. Władze namawiają też obywateli, by korzystali z komunikatora Max, który w powszechnej opinii jest uważany za narzędzie szpiegujące, a przesyłane wiadomości nie są szyfrowane. Czy Kreml buduje rosyjską wersję suwerennego internetu na wzór Chin? I w jakim stopniu Rosjanie mają dostęp do globalnej sieci i stron, z których mogliby dowiedzieć się czegoś, co nie jest kremlowską propagandą? O to zapytałem autora książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. Scenariusze przyszłości 2026-2036 Marcina Łuniewskiego.
3: Wciąż mają, natomiast on jest oczywiście cały czas sukcesywnie ograniczany, albo są takie próby, żeby go ograniczać. Musimy pamiętać, że Rosja dąży do tego modelu, który jest w Chinach, czyli chciałaby stworzyć taki wielką zaporę sieciową, jak to się nazywa w Chinach. Natomiast inna jest trochę specyfika. Chińczycy tak naprawdę, kiedy tylko pojawił się internet w Chinach, to władze zaczęły go już kontrolować. I Chińczycy w sumie nie przywykli do takiego wolnego internetu, swobodnego internetu, natomiast

Rosjanie tak naprawdę do 2019 roku mniej więcej, kiedy Duma przyjęła tą ustawę o suwerennym internecie i zaczęto pierwsze ograniczenia wprowadzać, no to tak naprawdę korzystali z

0: Rosjanie swobodnie, prawda, surfowali po tym internecie, nawiązywali kontakty z ludźmi z zagranicy, no oczywiście kontaktowali się między sobą, bo Rosja to gigantyczny kraj, więc oczywiście podróże są trochę trudniejsze niż na przykład po Polsce, więc oczywiście te połączenia też internetowe przez WhatsAppa czy przez Telegram, prawda, były bardzo popularne, są cały czas popularne, więc stąd mamy takie rosnące oburzenie, które gdzieś tam widać w internecie, gdzieś tam w sondażach, chociaż oczywiście te sondaże w Rosji wiadomo, że trzeba z dużą dozą ostrożności do nich podchodzić, natomiast widać ewidentnie, że Rosjanie są niezadowoleni, to ich dotyka, nie wojna, prawda, nie oburza ich wojna, zbrodnie rosyjskiej armii, nawet te sankcje jakoś tam są do przeżycia, natomiast faktycznie te ograniczenia internetu, te próby ograniczenia internetu, czyli na początku eliminacja WhatsAppa, teraz ograniczanie coraz większe Telegrama, tak naprawdę ten Telegram w Rosji momentami jeszcze się zdarza, że działa, natomiast no władze oczywiście robią wszystko, co tylko mogą, żeby właśnie Telegram został jak najbardziej spowolniony, żeby było uniemożliwione jakiekolwiek dokonywanie połączeń czy wysyłanie wiadomości przez Telegram. Więc Rosjanie oczywiście to bardzo odczuwają. To jest dla nich jednak coś nowego i to jest właśnie ta różnica z Chinami. No ostatnio władze, prawda, naciskają na dostawców internetu, żeby blokowali użytkowników, którzy próbują używać sieci VPN, no bo to w Rosji był taki ratunek, cały czas jest ratunek, prawda, żeby właśnie chociażby na Telegrama wejść, czy na strony, tak jak pan pytał, prawda, te opozycyjne, czy te takie, które przekazują prawdziwe informacje ze świata, no to dzięki VPN-owi ciągle jeszcze w Rosji można to robić, natomiast władze próbują to ograniczać, coraz więcej portali, stron internetowych, władze wymuszają na nich to, żeby blokowały użytkowników, którzy próbują się dostać na te strony poprzez VPN. Teoretycznie jeszcze VPN-u nie zakazano, natomiast no, zmierza to wszystko w tę stronę, żeby karać po prostu użytkowników sieci VPN, które właśnie pozwalają anonimizować dostęp do stron internetowych. No i mamy te wyłączenia internetu tak naprawdę. W Moskwie przez kilkanaście dni nie było internetu mobilnego. No więc ludzie, mówiąc bardzo kolokwialnie, zgłupieli, bo po prostu no, nie działał nawet, prawda, aplikacje z mapami do poruszania się. Nie działały kurierzy, taksówek nie można było zamawiać, czy różnych tam aplikacji takich taksówkarskich. Ludzie zaczęli masowo wykupywać mapy, takie papierowe mapy. No rzadko się już widzi. Może turyści czasami faktycznie korzystały z map, kiedy prawda, szukają zabytków, czy tych takich najważniejszych miejsc pozaznaczanych. Natomiast no, Moskwiczanie chodzący z mapami, żeby znaleźć jakieś miejsca, no, było to pewne kuriozum i nowum. Pagery zaczęto masowo kupować. Teraz ten internet powrócił w Moskwie, natomiast no, on cały czas jest w całym kraju przerywany i tak naprawdę Rosjanie nie wiedzą, kiedy będzie dostęp do mobilnego internetu, do sieci telefonii, a kiedy nie będzie. Władze oczywiście tłumaczą, że to kwestie bezpieczeństwa, natomiast no, za tym się kryje coś więcej, albo to bezpieczeństwo jest rozumiane przez władze inaczej niż nam by się wydawało. Natomiast no, jest ciągle internet, można się z Rosjanami ciągle skontaktować na przykład przez Telegram, natomiast no, jest to oczywiście coraz bardziej utrudnione i jest to coraz trudniejsze i też dla Rosjan wiąże się z coraz większym wysiłkiem, żeby spróbować dostać się poza tą propagandę, która jest im serwowana na co dzień.
1: Jak interpretować te decyzje rosyjskich władz? O czym ona świadczy?
0: To jest tak, że kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna, to tak naprawdę służby rosyjskie, a szczególnie Federalną Służbę Bezpieczeństwa, tak naprawdę spuszczono ze smyczy, bo do tej pory oczywiście ona też mogła sobie na wiele pozwolić i rosła w siłę od początku swojego powstania od lat 90. Natomiast wydaje się, że teraz służby i ten obóz siłowików, jak to się w Rosji mówi, czyli właśnie ludzi wywodzących się czy z wojska, czy ze służb, tak naprawdę Władimir Putin po prostu spuścił ze smyczy i oni, prawda, w myśl tego, że po prostu mogą, to robią i zwiększają, starają się zwiększać cały czas swoje prerogatywy, swoją kontrolę, no bo na tym tak naprawdę, prawda, polega funkcjonowanie czy sens istnienia służb, szczególnie w państwie autorytarnym czy coraz bardziej totalitarnym. No to jest ich, prawda, sens istnienia, czyli coraz większa kontrola nad obywatelami, zwiększanie swojej władzy. I wydaje mi się, że to tak naprawdę jest główna przyczyna, bo pojawiły się takie informacje, że to jakiś tam przewrót może się szykował i dlatego ten internet wyłączona w Rosji, w Moskwie szczególnie. Nie wydaje mi się, nic na to zresztą nie wskazuje, żeby jakikolwiek przewrót miał się szykować przeciw Władimirowi Putinowi. Służby po prostu zostały spuszczone. Władimir Putin pozwala, podpisuje wszystko, co zostanie mu podsunięte pod biurko ze strony FSB, z którego się zresztą wywodzi, pamiętajmy, to jest środowisko Władimira Putina.
1: Jak Rosjanie reagują na te utrudnienia w dostępie do internetu? Bo też wiadomo, że

0: w oparciu o internet działa bardzo wiele tych mniejszych, zwłaszcza biznesów.
1: No oczywiście, że tak, i to jest przede wszystkim to boli najbardziej właścicieli, to logiczne, bo tracą oczywiście zyski. No jeśli restauracja na przykład prowadzi sprzedaż internetową, albo na przykład tylko, albo duża część zysków to jest sprzedaż przez różnych kurierów, no to brak internetu, prawda, powoduje koniec zamówień, no trzeba dzwonić na telefon, co oczywiście zmniejsza przepustowość i możliwość zamówień. No taksówki bardzo ciężko zamawiać, więc oczywiście kurierzy też, czy przewoźnicy tracą, czy osoby, które się trudnią tak przewozem osób, tracą klientów, bo trzeba w Moskwie czy w innych miastach rosyjskich zatrzymywać taksówkę w taki staromodny sposób, machając ręką do jadącej taksówki. Więc oczywiście przedsiębiorcy narzekają. No takim jednym z bezpiecznych sposobów protestowania to jest składanie do administracji prezydenta petycji. To trochę jak jeszcze z czasów carskich, kiedy, prawda, poddani składali do cara petycję z prośbą, więc można składać, za to jeszcze się nie karze w Rosji ludzi, no więc ustawiają się kolejki. Czasami widzimy w internecie filmy właśnie z tego, jak się ustawiają kolejki w Moskwie przed administracją prezydenta i ludzie z petycjami stają, żeby właśnie władze zajęły się tym brakiem internetu. No, miały być protesty, odbyć się w 13 miastach w Rosji protesty przeciwko blokowaniu Telegrama. Ich organizatorzy chcieli taką drogą, prawda, legalną, zgłosili władzom, że chcą zorganizować protest, żeby wszystko to się odbyło w sposób legalny, żeby ograniczyć jak najbardziej ryzyko aresztowania i jakichś wieloletnich wyroków dla uczestników, no ale władze pozakazywały tych protestów. W niektórych miastach powoływano się jeszcze na przepisy covidowe. Mimo że COVID w Rosji już się zakończył, epidemia COVID-u, tak jak i w Polsce, prawda, parę lat temu, natomiast powoływano się na przepisy COVID-owe. Rosjanie narzekają gdzieś tam anonimowo jeszcze, na ile to jest możliwe, narzekają właśnie na kanałach Telegrama. Narzekają celebryci. Tutaj takim ważnym cezurą tych celebrytów narzekających jest pani Wiktoria Bonia, która mieszka w Monako, Rosjanka, influencerka, którą obserwują miliony użytkowników, no więc jej jest trochę bezpieczniej, prawda, skomentować to, co się dzieje w Rosji. Ona ma przede wszystkim dostęp do internetu w Monako. No i ona wyraziła się w taki sposób bardzo tradycyjny w Rosji, czyli zwróciła się do Władimira Putina, nie krytykując Władimira Putina, tylko krytykując urzędników, którzy ograniczają ludziom dostęp do internetu, do Instagrama, do Telegrama, więc taka zasada, prawda, dobry car z źli bojarzy. No ona powiedziała, że Władimir Putin jest bardzo silnym człowiekiem, ona go szanuje, więc, prawda, cały ten rytuał został dopełniony, żeby nie krytykować, broń Boże, prezydenta. No i ona narzekała na te blokady internetu, na to, co dzieje się w Rosji. Te jej filmy miały miliony wyświetleń. Zaczęli różni celebryci i w Rosji, i na zewnątrz Rosji zabierać głos. Oczywiście w taki sposób, tak jak mówię, bardzo stonowany. Więc ewidentnie widać, że to gdzieś rezonowało w rosyjskim społeczeństwie, to, że ona głos zabrała. No nawet Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, po jej nagraniu stwierdził, że Kreml się przyjrzy tej sprawie, na co ona potem w kolejnym nagraniu ze łzami w oczach dziękowała Kremlowi, że się sprawie przyjrzy. No ale faktem jest w ogóle to, że Dmitrij Pieskow skomentował to nagranie, to już jest jednak znacząca rzecz, bo Kreml generalnie nie komentuje takich rzeczy, ani w ogóle krytyki pod swoim adresem.
0: A na ile to może być problem dla Kremla właśnie? Na ile to może być problem poważny dla Kremla?
1: Znaczy na pewno to nie jest żadna kwestia, prawda, zwiastująca jakieś teraz rewolucje w Rosji, czy upadek władzy, natomiast to na pewno jest to wizerunkowy problem dla Kremla, bo równolegle z tym nagraniem pani Wiktorii no zaczęła ośrodki, zresztą z władzą związane, no ale jednak one zaczęły publikować przez tydzień sondaże pokazujące, że przez tydzień spada poparcie dla Władimira Putina, czy akceptacja dla działań Władimira Putina. Oczywiście to dalej jest około 60%, więc wynik na standardy demokratyczne rzadko osiągany, natomiast no, z 72% chyba procent spadło do 67-66%, no więc jednak pewien spadek jest. Wydaje się, że te sondaże po części oddają naprawdę, mimo że tak jak mówię, robią to rządowe ośrodki, że one jednak oddają niezadowolenie Rosjan, którego gdzieś tam wyrazicielem stała się pani Wiktoria Bonia. No ale znowu pojawiają się pytania, na ile to jest autentyczne oburzenie tej instagramerki, na ile ona była inspirowana przez administrację prezydenta, której tej administracji po prostu nie podoba się to, że siłowicy, że FSB przejęło kontrolę nad internetem, bo oni z cywilnym aparatem tego nie konsultują.

0: konsultują. Kolejne blokady, kolejne włączenia są niekonsultowane z administracją prezydenta, a administracja prezydenta musi potem, mówiąc kolokwialnie, świecić oczami przed Rosjanami, a ma zapewnić dużą frekwencję na wybory, bo oczywiście wybory w Rosji wiadomo, że nie są wolne i demokratyczne, natomiast frekwencja się jednak liczy, bo trzeba pokazać, że Władimir Putin ma poparcie i Rosjanie oczywiście wierzą w demokrację rosyjską. No a denerwowanie obywateli przez służby bezpieczeństwa wyłączaniem internetu skutkuje tym, że potem administracja prezydenta ma problem, żeby tych Rosjan przekonać do głosowania na jedną Rosję, do pójścia do wyborów. Poza tym administracja prezydenta korzysta z Telegrama na przykład do kontaktowania się z gubernatorami, ze swoimi urzędnikami w regionie i do koordynowania całej akcji wyborczej. No więc jest takie, i teraz pojawiły się takie pytania, czy to przypadkiem nie jest tak, że i ta Wiktoria Bonia, i te sondaże, które się nagle pojawiły, pokazujące spadek Putina, to nie jest próba administracji prezydenta, nie żadnego buntu, tylko po prostu pokazania Władimirowi Putinowi takiej czerwonej lampki, że spójrz, społeczeństwo się jednak burzy, spadają ci ratingi, zabiera głos Instagramerka, która ma jednak duże zasięgi, jest popularna, no więc pora się troszkę uspokoić z tym blokowaniem internetu, no bo oczywiście nikt tego w twarz Władimirowi Putinowi nie może powiedzieć, więc no są takie głosy, że to może być takie mniej lub bardziej subtelne próby cywilnego aparatu państwa pokazania Władimirowi Putinowi, że jednak te podpisywanie wszystkiego, co chce FSB w sprawie internetu, to nie jest dobra droga. Wygląda na to, że coś może w tym być i że coś zadziałało, bo Władimir Putin wyszedł do deputowanych rosyjskich i powiedział, że trzeba ograniczyć te restrykcje, bo one wpływają negatywnie na rozwój Rosji. No więc oczywiście znów działa specyfika dobry car, źli bojarzy, bo wiadomo, że te wszystkie ograniczenia internetu podpisuje Putin, natomiast Putin wyszedł i teraz łaja urzędników, oczywiście w delikatny sposób, ale jednak dość czytelny, łaja urzędników, że te restrykcje to jednak trochę za dużo, nie można tak tych Rosjan dusić. Pytanie, czy coś za tym pójdzie, musimy na to jeszcze poczekać, natomiast no, wygląda na to, że jednak Putin, który ma jednak gdzieś tam hopla na punkcie swoich sondaży i tego swojego wizerunku, no gdzieś do niego dotarło jednak to, że te sondaże poparcia mu spadają, że Rosjanom to ograniczenie internetu się nie podoba i że oni tak łatwo go nie przełkną, tak jak Chińczycy. No ale tak jak mówię, ta specyfika jest jednak inna, bo Rosjanie od wiele, wiele, wiele dłużej swobodnym internetem się cieszyli niż w Chinach. To było, no więc też jest inna reakcja społeczna. Więc ewidentnie Rosjan to dotknęło, to widać i widać, że Władimir Putin chyba to zauważył. Natomiast pytanie oczywiście, czy za tym pójdą jakieś konkretne kroki, czy to tak tylko, prawda, wyszedł, żeby mu sondaże wzrosły troszeczkę, Rosjanie się chwilę uspokoili, a internet będzie dalej ograniczany. No na to musimy jeszcze chwilę poczekać, tak, na to, co, jak to się rozwinie po tym wystąpieniu Putina.
1: Mówił Marcin Łuniewski, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. Scenariusze przyszłości 2026-2036.
2: Świat 24.
1: A teraz u nas pytanie o polityczny pejzaż w Wielkiej Brytanii po czwartkowych wyborach lokalnych. Wyniki głosowania okazały się nomen omen czerwoną kartką dla rządzącej krajem Partii Pracy, która według niektórych szacunków odnotowała najgorszy wynik w historii lokalnych wyborów. Nie do śmiechu jest także konserwatystom. Głośno śmieje się za to lider Reform UK Nigel Farage, który mówi o historycznym zwycięstwie. Pytania, czy rozpad tradycyjnego na wyspach dwupartyjnego systemu władzy stał się faktem? Czemu Brytyjczycy odwracają się od partii głównego nurtu? I czy dni premiera Kira Starmera są policzone? O tym teraz porozmawiamy. Z nami politolog i prawnik, analityk do spraw Wielkiej Brytanii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, dr Przemysław Biskup. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od rządzących. Parlamentarzystka Partii Pracy Rebecca Long-Bailey określiła wyniki głosowania jako, tu cytat, miażdżące jej duszę, soul destroying. Dwa lata temu Partia Pracy, jak wiemy, odniosła wyraźne zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, deklasując konserwatystów. Teraz traci setki mandatów w skali kraju. No i też przegrywa w swoich bastionach, między innymi w robotniczych miastach północnej Anglii. Przegrywa w dużej mierze na rzecz polityków Reform UK. Czemu w pana ocenie Brytyjczycy odwracają się od lejburzystów?
3: Tak. No bardzo oczywiście to jest duże, szerokie pytanie, ale ogólnie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że to, co definitywnie już teraz możemy ocenić na podstawie wyników wyborczych, nie tylko sondaży, to to, że Partia Pracy przestała być partią ludzi pracy. Tak? Czyli to, co jakby teoretycznie jest w sednie jej tożsamości i w założeniu misji, to przestało działać. To znaczy klasa, ludzie pochodzenia robotniczego z miast, z obszarów, które do tej pory stanowiły najstarsze, naj, najmocniejsze ma te

0: liczniki tej partii, czyli między innymi Północna Anglia i przemysłowe części Walii, no oni masowo głosowali na partię reformy Farage'a. I to się bierze z tego, że no, Partia Pracy od czasów rządów Tony'ego Blaira stopniowo przesuwała się w stronę reprezentowania wielkomiejskich grup, nazwijmy to, klasy średniej, coraz bardziej też odzwierciedlając nie tylko interesy tej klasy średniej, ale również jej, można powiedzieć, postawy ideologiczne czy postawy aksjologiczne. Tak? I tutaj narastała sprzeczność. No, na przykład bardzo mocno eksplorowaną kwestią przez Farage'a była kwestia ograniczenia nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii, ale również legalnej imigracji. Do tego kwestie sprzeciwu wobec polityki Zielonego Ładu, które w Wielkiej Brytanii no, dają katastrofalne ceny energii. Do tego bardzo mała sprawność państwa przy rekordowo wysokich poziomach opodatkowania. W sumie można powiedzieć, że w tej chwili w Wielkiej Brytanii poziom opodatkowania jest najwyższy w historii współczesnej, nie licząc okresu II wojny światowej i I wojny światowej. Więc no, bardzo, bardzo dużo tego typu kwestii.
1: Panie doktorze, na ile to jest osobista porażka Keira Starmera, bo mówi pan o tym odwoływaniu się do klasy robotniczej. O tym też mówiła minister, pierwsza minister Walii z Partii Pracy, baronesa Alunet Morgan, która już podała się do dymisji. No i właśnie ona zaapelowała do Starmera, by jego rząd wrócił do tych ideałów i znów stał się partią klasy robotniczej. To jest cytat z pierwszej minister Walii. No i Keir Starmer to też jest ciekawe, bo jak się zdaje, on w dużej mierze doszedł do władzy dzięki także odwoływaniu się właśnie do klasy robotniczej, gdzieś tam odchodząc od tych ideologicznych takich lewicowych haseł w stronę chociażby docenienia ludzi pracy. Pytanie, czy to się po prostu nie udało? Czy ludzie tego nie dostrzegają?
0: Znaczy, no bo zadał pan kilka pytań, ja przynajmniej odpowiedzieć na ostatnie z nich. Jeżeli chodzi o to, to tu są dwa czynniki. Po pierwsze to, że konsekwentnie Partia Pracy jako całość, a zwłaszcza jej posłowie jako grupa decyzyjna, oni są bardzo, bardzo na lewo względem społeczeństwa brytyjskiego. Zestaw poglądów przeciętnego posła Partii Pracy ma się nijak do poglądów przeciętnego wyborcy Partii Pracy. Ale druga kwestia, która jest tutaj szczególnie bije w Starmera, to jest to, że on jakby przegapił fakt, moim zdaniem dosyć oczywisty, więc to źle o nim świadczy, jako polityku tej rangi, że jego zwycięstwo w ostatnich wyborach, chociaż było miażdżące pod względem liczby mandatów, ono było bardzo delikatne, bardzo słabe, miał bardzo słabe podstawy czysto wyborcze pod względem liczby głosów i geografii. I Starmer, obejmując władzę, w zasadzie był w takiej sytuacji, że nie mógł sobie pozwolić bez katastrofalnych skutków na utratę żadnej poważnej grupy wyborców. No, natomiast polityka, którą zaczął realizować, no ona definitywnie no nie realizowała właśnie interesów, powiedziałbym, osób pochodzenia robotniczego, stąd ich masowe przechodzenie na rzecz partii Farage'a. I o ile Starmer wykazał się brakiem kunsztu politycznego i na pewno w tym sensie jest tu jego odpowiedzialność osobista, to moim zdaniem są głębsze powody strukturalne dla tego z jednej strony, a po drugie, kiedy te osoby zerwały już z tą lojalnością wobec Partii Pracy, czasami sięgającą kilku pokoleń wstecz, no to niestety to już jest nie do odbudowy.
1: No właśnie, panie doktorze, czy to jest trwała zmiana, czy to jest zmiana strukturalna, jeżeli chodzi o te przepływy chociażby z Labour do Reform UK? Coś, co jeszcze kilka lat temu pewnie było no, nie do wymyślenia, nie do zaakceptowania. Czy Reform UK to jest raczej taka partia, która teraz odnosi sukcesy, ale kiedy zacznie rządzić, to być może ten jej blask i powab zniknie?
0: Z samą pewnością może zniknąć i to jest partia bardzo jeszcze świeża, nieukształtowana pod względem struktury, więc jakby potencjał błędów do popełnienia jest bardzo duży. Natomiast moim zdaniem to, co się dzieje w tej chwili, to jest próg, to jest taki moment,

0: Moment, kiedy partia pracy stanęła na skraju przepaści i już musi bardzo uważnie się poruszać, dlatego że następny ruch, jeśli będzie dobry, to spowoduje, że ona się uratuje jako ugrupowanie, ale jeśli będzie błędny, a i to nie musi być duży błąd, to po prostu runie w tą przepaść z wszystkimi konsekwencjami. I tutaj warto podkreślić, że skala wyzwania przed partią pracy też polega na tym, że ona w tej chwili musi wymyślić sposób na prowadzenie polityki w najbliższym roku, półtorej, bo mniej więcej tyle moim zdaniem zostało do kolejnych wyborów parlamentarnych. Moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi, który spowoduje zaadresowanie tych kwestii, z którymi walczy Farage, tak? Ale jednocześnie da odpór Partii Zielonych. Bo Partia Pracy w tej chwili jest atakowana z dwóch flank, przepraszam, tak? Mhm. Zarówno z prawej przez Farage'a, jak i z lewej przez Zielonych. I w zasadzie mnóstwo reakcji, które Partia Pracy mogłaby podjąć przeciwko Farage'owi, narazi ją na konsekwencje w postaci odpływu głosów do Zielonych lub odwrotnie. Więc to jest sytuacja, która szczerze mówiąc jest pod względem takiej taktyki politycznej naprawdę nie do pozazdroszczenia.
1: Panie doktorze, powiedział pan, że następny krok, który uczyni Keir Starmer, najprawdopodobniej on jako szef rządu, jeśli też utrzyma się na tym stanowisku, będzie decydujący dla przyszłości Labour. Jutro premier ma ogłosić tak zwany polityczny reset. Jak wynika z przecieków, w swoim przemówieniu, które ma w poniedziałek wygłosić, ma nawoływać do ściślejszych związków z Unią Europejską, zwiększenia wydatków na zbrojenia oraz trzeci punkt to jest wsparcie dla młodych, głównie dla młodych poszukujących pracy. Jak pan patrzy na te postulaty, zwłaszcza na ten pierwszy w kontekście zyskującej Reform UK, a więc partii architekta Brexitu, Nigela Farage'a?
0: No, mogę tylko powiedzieć, że pewnie Farage będzie bardzo zadowolony.
1: Podejrzewa pan, że on pisał te punkty?
0: Znaczy,
1: mówiąc żartem
0: podejrzewam,
1: oczywiście.
0: Że to jest reakcja na też równoległe do Partii Zielonych sukces, przepraszam, na równoległe do Partii Farage'a sukcesy Partii Zielonych, tak? Natomiast no niestety to są dosyć desperackie moim zdaniem ruchy i gdybym mógł też coś, nie wiem, że powiem, wyrazić opinię z naszej perspektywy polskiej czy unijnej, to w tych negocjacjach ze Starmerem należałoby być bardzo w tej chwili ostrożnym, dlatego że Starmer przestaje być politykiem, który jest reprezentatywny dla Wielkiej Brytanii, tak? To znaczy wynegocjowany z nim deal niekoniecznie będzie dowieziony. Mhm.
1: Panie...
0: I znamy to zjawisko z negocjacji nad Brexitem, na przykład z okresu premierostwa pani Teresy May. Warto przypomnieć, że wynegocjowany przez nią układ o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej był podjęto próbę 6 razy jego ratyfikacji i na końcu nie udało się.
1: Panie doktorze, to zatrzymajmy się jeszcze przez moment przy samym premierze Wielkiej Brytanii. Minister obrony w rządzie Starmera, John Hayley, broni swojego szefa i mówi, że odejście Starmera doprowadziłoby do politycznego chaosu. Jak dodaje, tu cytat, sądzę, że wciąż może on doprowadzić do odwrócenia sytuacji. Z drugiej strony mamy takiego parlamentarzystę Labour, Simona Obfera, który stwierdził, tu cytat, jeśli pójdziemy z nim do następnych wyborów, skończy się to rzeźnią. No i tutaj jest pytanie o układ sił w Partii Pracy. Starmer nadal może liczyć na poparcie koleżanek i kolegów, czy teraz raczej polowanie się zaczęło, krwawi, a jego dni są policzone?
0: Znaczy, ja bym zaczął od tego, że moim zdaniem obie te opinie paradoksalnie są prawdziwe. Mhm. Czyli innymi słowy jest to wybór między dżumą a cholerą. I oczywiście te czynniki strukturalne, o których wcześniej mówiłem, też powodują, że następca Starmera no, wcale nie będzie miał zasadniczo łatwiejszej sytuacji.
1: A kto może być jego...
0: Ale sam Starmer jest osobą, po której widać, że nie ma zmysłu politycznego i na pewno patrząc na to z perspektywy czasu, możemy ocenić, że jego wybór na lidera Partii Pracy był błędem.
1: A kto ewentualnie może go zastąpić?
0: No jest, mówi się o kilku osobach, tak? Jeśli chodzi o

0: Wyzwanie polega na tym, że nowy lider Partii Pracy, zwłaszcza rządzącej Partii Pracy, musi być posłem. Najmocniejszy potencjalny kandydat, Andy Burnham, jest Manchesterem przepraszam, jest burmistrzem Wielkiego Manchesteru, natomiast nie jest posłem. Więc on musiałby się dostać do parlamentu w wyniku jakichś wyborów, przyspieszonych wyborów uzupełniających którąś z okręgów, poprzez dobrowolną dymisję jednego z posłów Partii Pracy. Jeżeli chodzi o te osoby, które zasiadają w parlamencie, no to teoretycznie to mogą być albo była wicepremiera Angela Rayner, albo był lider Partii Pracy, a obecnie minister do spraw klimatu Ed Miliband, czy obecny minister zdrowia Wes Streeting. Ale wszystkie te osoby po pierwsze nie reprezentują całej partii, tylko raczej pewne frakcje, a po drugie no, mają własne problemy, które by też szybko doszły do głosu. No, na przykład pani Rayner ma problemy podatkowe, które wymusiły jej dymisję z wicepremierostwa. Miliband jest twarzą polityki klimatycznej, a więc tych również super wysokich cen prądu. Streeting jest z kolei reprezentantem takiego skrzydła blairowskiego, które jest bardzo mało popularne w samej Partii Pracy w tej chwili. Więc nie jest tak, że jest oczywisty następca, prawda? I proces wyłaniania tego następcy na pewno będzie mało wdzięczny dla Partii Pracy i najeżony szerokim wyzwań.
1: Panie doktorze, mamy jeszcze minutę i mamy wyraźną porażkę Labour, o której mówimy, ale mamy też pytanie, na ile na ten wynik musimy patrzeć szerzej, jako na niepowodzenie całego brytyjskiego establishmentu kształtowanego przez dekadę, więc także konserwatystów, bo oni też po tych wynikach lokalnych no nie mają powodów specjalnie do radości. W skali kraju jest to około 16% poparcia, więc mniej więcej tyle co Labour.
0: Tak, w pełni się zgadzam. To jest, znaczy jeśli mamy bardzo krótko ten temat zamknąć, to zdecydowanie jest to również co najmniej żółta kartka dla konserwatystów jako tego drugiego filaru establishmentu politycznego. I sam fakt, że partia Farage'a mogła wyrosnąć, to jakby skala sukcesu partii Farage'a jest jednocześnie dosłownie jeden do jednego skalą porażki partii konserwatywnej.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Politolog, także prawnik, analityk do spraw Wielkiej Brytanii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, dr Przemysław Biskup był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
11: Ania.
10: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
11: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowit.

0: reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Kwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.kwinka.org, by dowiedzieć się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Być albo nie być, oto jest pytanie. Być dzisiaj z nami o 15 w repertuarze w Polskim Radiu 24. Audycja teatralna, w której porozmawiamy o Hamlecie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Oczywiście tuż przed premierą. Odwiedzą nas aktorka Natalia Szczypka, grająca Ofelię, oraz reżyser Kamil Białaszek, znany również jako raper Koza. Znakomite nazwisko teraz we współczesnym teatrze. Bądźcie razem z nami, 15 w repertuarze. Martyna Podolska, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minister Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. To po doniesieniach o ucieczce Zbigniewa Ziobry do USA. Trwa ewakuacja z wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Operacja potrwa do jutra. Pracownicy na chorobowych w polskich firmach. Rośnie liczba zwolnień lekarskich. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, jeśli polityk PiS przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa przekazała tymczasem, że obecnie nie ma potwierdzenia, że Ziobro wyjechał poza strefę Schengen. Jutro w resorcie sprawiedliwości odbędzie się robocza narada w tej sprawie. Polityk PiS, przypomnijmy, był widziany na lotnisku w Nowym Jorku. Były minister sprawiedliwości ukrywał się wcześniej na Węgrzech, ale nowy rząd w Budapeszcie zapowiedział cofnięcie politycznego azylu jemu i jego byłemu zastępcy Marcinowi Romanowskiemu. Obaj są poszukiwani w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Polityk Konfederacji Wojciech Machulski twierdzi, że sprawa Zbigniewa Ziobry doprowadziła do politycznego spektaklu.
2: Myślę, że można było pokusić się o odpowiadanie z wolnej stopy. Śledztwo toczyło się na dokumentach, więc ten wniosek był kompletnie niepotrzebny, ale to jest politycznie potrzebne dwóm tym stronom i to jest przykre, bo Ziobro oczywiście buduje na tym swoją legendę męczennika prześladowanego przez system. Tuskowi ten spektakl, to ściganie Zbigniewa Ziobry również przysparza politycznych punktów.
1: Europosłanka Lewicy Joanna Schering-Wielgus komentuje, że ucieczka Zbigniewa Ziobry to dowód jego tchórzostwa.
3: Bardzo często kryminaliści, osoby, które dokonały czegoś złego, uciekają, myślą, że ta sprawiedliwość ich nie dotknie. Prędzej czy później ich dotyka, a życie w takiej ucieczce i w strachu, że może ktoś mnie złapać, jest bardzo nieprzyjemne.
1: Zbigniewowi Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. Połączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Kolejni pasażerowie są ewakuowani z wycieczkowca, na którym wykryto ognisko hantawirusa. Na statku, zanim dopłynął dziś na Teneryfę, zmarły 3 osoby. Dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny, stwierdził w rozmowie z TVP Info, że akcja na Teneryfie jest prowadzona odpowiedzialnie.
4: Mamy tu oczywiście tak do czynienia trochę z nadostrożnością, z tymi wszystkimi kombinezonami i tak dalej, bo przeniesienie wirusa między ludźmi jest mało prawdopodobne. Jest możliwe, jest opisywane. Z tym, że te przypadki, które były podejrzane o to, że przeszły z człowieka na człowieka, mogły być też związane z tym, że te osoby były w jednym środowisku i też niezależnie zaraziły się tymi samymi odchodami gryzoni.
1: Jako pierwsi pokład statku opuścili już obywatele Hiszpanii. Cała ewakuacja ma potrwać do jutra. Mieszkańcy Kijowa sceptyczni co do deklaracji Władimira Putina. Rosyjski dyktator ogłosił wczoraj gotowość do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w jakimkolwiek kraju, pod warunkiem, że wiązałoby się to z podpisaniem długotrwałego porozumienia pokojowego.
5: Putin nie spotka się z nim w innym kraju. Proponował Moskwę, ale Zełenski się na to nie zgodzi. Trzeba, żeby Putin wycofał swoje wojska. Zabrał je z naszych

0: terytoriów, ale sam w to nie wierzę. Mój syn walczył, zaginął. Ta wojna jeszcze potrwa co najmniej 2 lata. Dopóki w Rosji nie zrozumieją, że ich krajem nie powinien rządzić, nawet nie wiem, jak go nazwać. Same złe słowa przychodzą mi do głowy. Niech spotka się z kim chce, niech wszyscy się spotkają, byleby był pokój w Ukrainie i na całym świecie. Jestem matką syna, który zginął w Donbasie, w obwodzie donieckim we wsi Andriivka. Miał tylko 35 lat i chciał żyć. Dlatego proszę wszystkich, siadajcie do stołu negocjacyjnego. Niech ci, nasi dzielni chłopcy, którzy jeszcze żyją, pozostaną przy życiu.
1: Z mieszkańcami Kijowa rozmawiał Mateusz Czmiel. Rośnie liczba zwolnień lekarskich. W ciągu ostatnich 7 lat w firmach jest ich o połowę więcej. Tak wynika z raportu firmy rekrutacyjnej Antal. Jak mówiła na naszej antenie Karolina Korzeniewska z Antal Polska, najwięcej L4 wystawionych jest dla pracowników między 30 a 39 rokiem życia.
2: Stres w pracy, stres życiowy w ogóle, presja wynikowa często nakładana w pracy. Przecież żyjemy w otoczeniu głównie biznesowym, które jest bardzo wymagające w czasach współczesnych. Po prostu mamy odwagę o tym mówić, mamy odwagę zwrócić się po pomoc i mamy odwagę się leczyć.
1: Najczęściej pracownicy i menedżerowie skarżą się na objawy stresu i wypalenia zawodowego. Chroniczne zmęczenie, emocjonalny dystans wobec pracy i negatywne emocje z nią związane. Dobiega końca wiosenny redyk, czyli uroczyste wypędzanie owiec na górskie pastwiska. Na przełomie kwietnia i maja owce należące do kilkudziesięciu właścicieli są łączone w wielkie stado i rozpoczyna się wypas. Dziś się swoje owce wyprowadzają Barbara i Jan Kędzior z Wisły Pasieki.
3: Teściu mnie strasznie namówił, kiedyś powiedział, jakie tu masz fajne miejsce na owce, tu wyciąg, potem tu nie wiadomo, jak to grodziczka i nie potem trzeba rozbierać. Napisał czas na to, że się zaczęło.
4: Nasz tata nas tak mobilizował trochę już od parę roków, tak mówię. Się marzyły owce na pasiekach i w końcu owce na pasiekach są.
5: Mówią, że kto ma owce, ten ma co chce.
4: No tak mówią, ale...
3: To inaczej, że kto ma owce, ten nie baran.
1: Wiosenne redyki odbyły się dotychczas m.in. w Zakopanem, Szczawnicy i Koniakowie.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na termometrach średnio od 16 do 19 stopni, nieco cieplej jest na zachodzie, a chłodniej na północnym wschodzie, tam około 9-10 stopni. Na krańcach północno-zachodnich trochę chmur, podobnie jest na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze słonecznie.
6: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
8: 6 minut po godzinie 14.
6: Stan dnia.
8: A w stanie dnia być może najważniejsza, najciekawsza informacja, która pojawiła się dziś we wszystkich programach informacyjnych. Poszukiwany listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, wczoraj na Węgrzech został zaprzysiężony nowy premier Peter Madziar, który zapowiedział cofnięcie azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry, a także jego wcześniejszego współpracownika Marcina Romanowskiego. Prokuratura poszukuje byłego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie śledztwa dotyczącego wyprowadzenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. A my już teraz łączymy się z Michałem Makowskim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: To kilka pytań. Pierwsze, najważniejsze, czy ta informacja dotycząca wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, czy to jest informacja potwierdzona? Jeżeli tak, to czy wiemy, w jaki sposób do tego doszło?
9: No właśnie, polskie służby, prokuratura krajowa poinformowała, że jeszcze nie ma oficjalnej, potwierdzonej informacji, jakoby Zbigniew Ziobro przebywał poza strefą Schengen. No ale mamy za to zdjęcia ministra z lotniska w Newark, w stanie New Jersey, które miałyby potwierdzać, że faktycznie tam się znalazł. Co do tego, w jaki sposób Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych, mamy kilka krążących wersji zdarzeń i jeszcze nie wiadomo, która z nich jest prawdziwa. Przypomnijmy, że wcześniej polskie służby unieważniły Zbigniewowi Ziobrze 2 paszporty, prywatny oraz dyplomatyczny. Onet poinformował, że były minister sprawiedliwości otrzymał amerykańską wizę i to wizę dziennikarską, przysługującą pracownikowi telewizji Republika. Redaktor naczelny prawicowego medium Tomasz Sakiewicz jeszcze dzisiaj ma się odnieść do tej sprawy. Tymczasem Gazeta Wyborcza twierdzi, że o wydaniu wizy miał osobiście zdecydować prezydent USA Donald Trump, pomimo sprzeciwu sekretarza stanu Marco Rubio oraz

0: ambasadora USA w Polsce Toma Rosa. Natomiast minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVP Info widzi jeszcze jeden wariant wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
1: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie. Ja bym poczekał jeszcze dzisiaj do wieczora i zobaczylibyśmy, gdzie docelowo wyjedzie Ziobro. Ja już jestem po rozmowie z prokuratorem krajowym, jutro mamy taką roboczą naradę.
0: No i teraz, jeżeli zakładamy wariant amerykański, jeżeli zakładamy, że Zbigniew Ziobro zostanie w Stanach Zjednoczonych, no to polskie władze, występując o ekstradycję polityka PiSu, będą się musiały uzbroić w cierpliwość. Prokuratura musi wystąpić najpierw do ministra sprawiedliwości o złożenie formalnego Stanów Zjednoczonych. Ta cała procedura wymaga oczywiście zgody amerykańskiego sądu i władz federalnych, ale też kluczowe znaczenie będą miały szczegółowe przesłanki, co wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
2: Ekstradycja co do zasady nie może prowadzić do naruszenia praw człowieka, nie może także prowadzić do sytuacji, w której ktokolwiek byłby nieludzko traktowany. Państwo, które ma wydać osobę, w stosunku do której wdrożono procedurę ekstradycyjną, bada przede wszystkim, czy czyn jest przestępstwem także w porządku prawnym tego państwa.
0: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty dotyczące 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Z kolei w warszawskim sądzie czeka też wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Polityk, który przez lata sprawował nadzór nad polskim wymiarem sprawiedliwości, teraz twierdzi, że jest ofiarą służb działających na zlecenie koalicji rządzącej. Zbigniew Ziobro już jest ścigany listem gończym, a warszawski sąd postanowił o jego 3-miesięcznym aresztowaniu. O aresztowaniu polityka, który, jak wszystko na to wskazuje, coraz bardziej oddala się od naszego kraju.
3: Michał Makowski, bardzo dziękuję za te relacje. Oczywiście do tego tematu będziemy powracać.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: Była polityka, teraz będzie edukacja, choć w naszym kraju te tematy bardzo często trudno traktować odrębnie. Doktor habilitowany pan Piotr Mikiewicz, socjolog edukacji, Uniwersytet DSW IDEAS we Wrocławiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, matury trwają, egzamin ósmoklasisty już za chwilę, bo to chyba ten nadchodzący tydzień. Sporo się dzieje w polskiej edukacji, no bo mamy oczywiście no, chyba cały czas trwające zamieszanie z tym nowym przedmiotem, który miał być obowiązkowy. Obowiązkowy jednak nie będzie. Dochodzą zapowiedzi kolejnych zmian, być może już nie tak radykalnych, nie wzbudzających takich kontrowersji i takich emocji, które będą obowiązywać od przyszłego roku, a to wszystko za sprawą realizacji reformy, czy też założeń reformy, kierunek, kompas jutra. Chciałoby się na początku w takim razie zadać takie bardzo, bardzo ogólne pytanie. Jaki w tej chwili jest stan edukacji w polskich szkołach?
5: Oj, no to jest pytanie złożone. Przynajmniej odpowiedź musi być złożona.
3: Dobrze, to ja się postaram w takim razie delikatnie uszczegółowić, bo nie brakuje takich głosów, i to nawet pochodzących od publicystów, dziennikarzy, którzy raczej przychylnie patrzą na Ministerstwo Edukacji, że w tym wszystkim jednak widać pewien chaos, tak delikatnie to ujmę.
5: To od początku. Stan edukacji mierzony na przykład badaniami międzynarodowymi to jest w Polsce całkiem przyzwoity. Polska w rankingach międzynarodowych, w badaniach kompetencji 15-latków, które realizuje OECD, cały czas wypada bardzo dobrze. Więc tak patrząc troszkę z boku, moglibyśmy mówić, że jest nieźle. Patrząc na zawirowania, może nie zawirowania, ale różne działania wokół edukacji, no możemy mieć wrażenie takiego lekkiego chaosu, ale może bardziej takich zawirowań związanych z perturbacjami wdrożeniowymi pewnych idei, które rządzącym przyświecają. Co może wynikać z tego, że może nie do końca dobrze jest to komunikowane i zbyt szybko może wprowadzane. O tak, bez odpowiedniego przygotowania, bo konia z rzędem temu, który by potrafił opowiedzieć o

0: początku do końca, na czym polega owa reforma Kompas jutra?
1: To nawet z tak podstawową kwestią mamy pewien problem?
0: To znaczy, to jest spisane, to jest jak gdyby opracowane, tu mamy pewien profil absolwenta wypracowany, to patrząc z takiego metodologicznego punktu widzenia, to prace nad przygotowaniem założeń czegoś, co się nazywa reformą, ja bym tego reformą nie nazywał, bo jak mówimy reforma, to nam się kojarzy dosyć radykalna zmiana funkcjonowania jakiejś instytucji, na przykład edukacji. I taką reformą mieliśmy do czynienia, kiedy na przykład zlikwidowano gimnazja albo wcześniej wprowadzano gimnazję. Taka reforma strukturalna, bardzo, bardzo wyraźna. Tutaj jest próba jak gdyby dopasowania stylu pracy szkoły współczesnej do wymagań. I to jest takie zadanie bieżące edukacji. Zawsze szkoła musi próbować dopasowywać metody pracy, bo tutaj jest głównie o metodach pracy, o sposobie organizacji działań w ramach szkoły, na przykład ten tydzień projektowy, żeby więcej było takich projektowych działań, żeby było więcej międzylekcyjnych, międzyprzedmiotowych powiązań, żeby opierać różne metody pracy z uczniami na metodach, które mają naukowe potwierdzenie, a nie na pewnych przypuszczeniach. To jest moim zdaniem stałe zadanie szkoły, stałe zadanie dyrektorów i nauczycieli, żeby obserwować nowinki metodyczne, jeśli chodzi o pracę, czy to z matematyki, czy z fizyki, czy z biologii. To jest stałe zadanie, żeby zastanawiać się, jak o treściach, które mamy w podstawie programowej, rozmawiać tak, żeby współczesny młody człowiek rozumiał, umiał to dopasować do realiów jego życia, bo one się oczywiście zmieniają. I to, co się nazywa reformą, jest być może bardziej takim zorganizowanym sposobem przedstawienia pewnych wytycznych do pracy dla nauczycieli, niż takim radykalnym zmienieniem sposobu organizacji szkoły. To bym nazywał reformą.
1: Bo z jednej strony możemy...
0: I z tego wynikać może taki chaos, tak, że no mówimy reforma, ale gdzie ona jest, nie?
1: Bo ja na przykład czytam o tych zapowiedziach dotyczących zmian, które mają obowiązywać od 1 września i mówi się na przykład o większym nacisku na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, wprowadzenie modułowego systemu nauczania, co ma z kolei podkreślać, czy też pokazywać uczniom, że bardzo różne dziedziny, bardzo różne fragmenty wiedzy tak naprawdę są spójne, tylko mogą dotyczyć różnych przedmiotów, więc trzeba im pokazać, że to jest jedność, to jest całość i bez zrozumienia tej części dotyczącej fizyki nie zrozumiemy pewnych zabiegów, które się odbywają na lekcjach biologii i odwrotnie. I rzeczywiście wydawałoby się, że to są akurat rzeczy, które na słowo reforma nie zasługują. Po drugiej stronie z kolei mamy tę słynną edukację zdrowotną. Wielki chaos, jeżeli chodzi o wprowadzanie tego przedmiotu. Mamy również ostatnią decyzję, która też przez wiele środowisk została skrytykowana, bo jedni twierdzą, że ta edukacja zdrowotna i tak została przemycona, inni z kolei są rozczarowani tym, że została wprowadzona, ale w tym niepełnym wymiarze. Natomiast nauczyciele na przykład stawiają jeszcze inne zarzuty mówiące o tym, że w bardzo szybkim tempie ten przedmiot potrzebny i ważny został wprowadzony, ale na przykład to tempo sprawiło, że został wprowadzony bez odpowiednich podręczników, co dla nauczycieli jest gigantycznym kłopotem i gigantycznym wyzwaniem.
0: No tak, no ale czy to ta druga strona to jest jakaś istotna reforma, to jest próba dodania kolejnego przedmiotu. I to się działo i dzieje. To, co pan mówił w pierwszej części tej wypowiedzi, to też te idee o modułowości, międzyprzedmiotowości, to są obecne, jeśli nie od kilku dekad, to przynajmniej od 10 lat w dyskursie edukacyjnym o tym, że należy na to patrzeć i to widzieć. Więc to nie są jakieś radykalne nowości. Być może pewne rozwiązania takie administracyjne temu towarzyszące w oczach niektórych mają takie istotne znaczenie, że się mówi aż o reformie, ale to jest raczej próba stymulowania kultury pracy szkoły. No i tutaj możemy się zastanawiać, czy ona jest najszczęśliwsza. No to bo chociażby, no, zaczynając od pewnego bardzo drobnego, wydawałoby się, elementu, jak zadania domowe, które nie jawią

0: się moim zdaniem jako najważniejszy problem funkcjonowania edukacji, a stały się głównym tematem rozmów o organizacji edukacji, to potem mamy też takie organizacyjne tematy, jak na przykład wprowadzenie edukacji zdrowotnej, która mimo, że się próbowało to ubrać w ideologiczne jakieś starcie, no tak naprawdę przez wszystkich obywateli wyznających wszystkie opcje polityczne została przyjęta jako coś niepotrzebnego do końca, nadmiarowego. Więc to ten sposób prowadzenia tego, taki właśnie nieszczęśliwy, bo z dnia na dzień spowodował, że ludzie czują się być może przebodźcowani i zmęczeni tymi kolejnymi zmianami. Ja nie neguję wagi tematu, który w tym przedmiocie jest jak gdyby zawarty, tylko sposób prowadzenia i taki może no, nie do końca zrozumienie mechanizmów pracy szkół, bo z poziomu systemowego różne idee, które, o których dzisiaj teraz rozmawiamy, one są jak najbardziej słuszne.
1: No ale panie doktorze,
0: są
1: przepraszam,
0: potrzebne, ale rozumienie pracy, codziennej pracy pojedynczej szkoły, tu chyba zabrakło pewnej wyobraźni.
1: To panie profesorze, ale akurat no, powiedzenie, że brakuje zrozumienia dla zasad funkcjonowania szkoły, gdy my rozmawiamy o Ministerstwie Edukacji Narodowej, no to jest dosyć poważny zarzut.
0: No ja wiem.
1: To brzmi dosyć poważnie.
0: Ale brałem udział w spotkaniach też między innymi nauczycieli, dyrektorów z panią minister, z panią wiceminister. Przepraszam, wyleciała mi pani minister Nowacka i pani wiceminister Lubnauer. I takie padają pytania o podstawowe rzeczy. A jak my mamy to ująć tam w planach organizacyjnych? A jak my mamy tu sobie radzić z orzeczeniami, które się w szkole pojawiają? Że nauczyciele pytają o naprawdę bazowe rzeczy i widać, że jak gdyby przejście od tego poziomu ideowego, który jest jak najbardziej słuszny, do takiego technicznego no zajął trochę czasu. Ja nie mówię, że obie panie minister nie mają wyobraźni o szkole, no ale też no, obie panie minister nie są z doświadczenia szkolnego, jak gdyby nie, one nie pochodzą z edukacji, prawda? Więc to być może to jest to troszeczkę problem. Nie negując ich kompetencji do zarządzania dużymi strukturami i dobrych chęci. Powtarzam, idee są bardzo słuszne. Natomiast ja mając doświadczenie ze współpracą z różnymi poziomami administracji publicznej, widzę, że to, co się wydaje, patrząc trochę z boku, oceniając, recenzując system, to, co się wydaje, no, nawet względnie proste do naprawienia, to kiedy się rozpoczyna działania, to się okazuje, że się grzęźnie, po prostu się grzęźnie w szczegółach dotyczących regulacji bardzo podstawowych kwestii, o których ja nawet osobiście nie potrafię opowiadać, a dyrektorzy doskonale to wyczuwają, samorządowcy doskonale to wyczuwają. No i tutaj chyba przydałaby się przynajmniej dłuższy okres przygotowania wszystkich do wdrożenia poszczególnych rozwiązań, żeby przełożyć ten język założeń reformatorskich, takie nazwijmy, na codzienne realia pracy szkoły.
1: No ale temu przecież miały służyć konsultacje, konsultacje społeczne, też konsultacje właśnie z kadrą nauczycielską, z dyrektorami, żeby tego typu problemów uniknąć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to nie jest nic nowego i to nie jest prawda wymyślona dopiero co, że akurat jeżeli chodzi o edukację, to pośpiech nie jest najlepszym doradcą.
0: No tak, ale no, można odnieść wrażenie, że tutaj no konsultacje społeczne tak były, ale czy one były odpowiednio długo prowadzone? Czy był czas, żeby przetrawić wszystkie głosy, które się pojawiły? Jak widzimy teraz na przykład problem z przygotowaniem podręczników do realizacji nowych podstaw programowych, które właśnie wchodzą w życie, które zostały przygotowane już w ramach tego działania w pakiecie Kompas Jutra, no to ich jeszcze nie ma. One są cały czas w produkcji. One nie będą na 1 września. Obawiam się. To będzie duży problem, żeby to w tym czasie technicznie wyprodukować. A więc widzimy, że tempo pracy, biorąc pod uwagę realia funkcjonowania,

0: funkcjonowania edukacji jest dosyć szybkie, co może kosztować to, że no, przeoczy się pewne fakty. Na przykład, że no, nie da się z dnia na dzień wprowadzić pewnej regulacji, no bo siatki szkolne, siatki obsad nauczycieli rządzą się swoimi prawami. Więc ja mam osobiście wrażenie i powtórzę, nie negując założeń ideowych. One są bardzo trafne, bardzo cenne, bardzo słuszne. To jednak tempo wdrożenia może powodować to, co na początku nazwaliśmy chaosem.
1: No ale to znów pytanie, to dlaczego nie wyciąga się pewnych wniosków z tych sytuacji, które miały miejsce do tej pory? No bo kilka takich sporów. I ja wiem, że tutaj się właśnie za każdym razem wkrada polityka, czy wkrada, no czasami wchodzi razem z futryną, ale nawet zostawiając te spory polityczne, tylko trzymając się też tylko tych problemów dotyczących takiego praktycznego wprowadzania tych zmian. Jeżeli do tej pory w kilku sytuacjach mieliśmy z tym bardzo poważne problemy, no i właśnie te problemy wynikały z nadmiernego tempa, z nieprzegadania być może właśnie tego przełożenia pewnych pomysłów na praktyczne ich wprowadzenie, na praktyczne ich zastosowanie, na praktyczne ich wykorzystanie już w funkcjonowaniu szkół, no to mamy kilka przykładów na to, że być może ten model wprowadzania tych zmian należałoby zmienić.
0: To się chyba dzieje, bo właśnie na tych spotkaniach we Wrocławiu w tym tygodniu było spotkanie też nauczycieli, dyrektorów szkół z panią minister. To ministerstwo jak gdyby słyszy to i widzi to, dlatego też koryguje na bieżąco te założenia, tak? To, co pan mówił, że były założenia jakieś, jeśli chodzi o wdrożenie na przykład tej lekcji edukacji zdrowotnej, a się teraz to próbuje jakoś inaczej troszeczkę zdefiniować, to jest efekt tego, że to się zderza z opinią społeczną, z opinią specjalistów, z opinią tych, którzy tam są. Tylko że to się dzieje może zbyt, że tak powiem, to rozpoznanie za bardzo bojem przebiega, a za mało było takiego uprzedniego przeanalizowania i zastanowienia się. No tu z kolei pewnie chęć już politycznie jak gdyby taka no, napędzana, no, żeby no, wdrożyć pewne zmiany jako władza, no bo za chwilę mamy już kolejne wybory za pasem i na pewno ci, którzy rządzą, chcieliby zaznaczyć swoją obecność w rzeczywistości.
1: Ja to doskonale rozumiem, no bo od polityki nie uciekniemy. No jeżeli mówimy o ministerstwie, jeżeli mówimy o edukacji, która dotyczy tak naprawdę pośrednio albo niektórych bezpośrednio, praktycznie wszystkich Polaków, no to wiadomo, że to musi być temat polityczny. No więc tym bardziej można by było odnieść wrażenie, że taki temat wymaga tym większej ostrożności. I większej
0: No
1: rozwagi,
0: tak.
1: jeżeli chodzi o wprowadzanie pewnych pomysłów, zgłaszanie pewnych pomysłów. No bo później mamy sytuację, że ogłaszamy, że coś będzie przedmiotem obowiązkowym, potem ogłaszamy, że nie będzie przedmiotem obowiązkowym, a potem ogłaszamy, że
0: No
1: będzie
0: i
1: przedmiotem obowiązkowym, ale za wyjątkiem tych kwestii, które wzbudzały największe kontrowersje.
0: Wychodzimy na trochę niepoważnych. To prawda, ale ja bym w ogóle o tym nie rozmawiał, bo moim zdaniem z punktu widzenia funkcjonowania systemu edukacji to jest rzecz, jeśli nie trzecio, to przynajmniej drugorzędna. Czy ten przedmiot edukacja zdrowotna będzie, czy nie będzie na przykład wdrożony, tak? Albo
1: No ale czy nie jest tak, że nawet
0: no.
1: jeżeli jest tak, jak pan mówi, że to jest temat drugiej i trzeciej kategorii, jeżeli chodzi o ważność, to cóż z tego, skoro on wzbudza rzeczywiście największe emocje, największe spory? Oczywiście one są podgrzewane przez polityków, ale o tym się dyskutuje i to niestety też rzuca pewien taki całościowy obraz na całą edukację.
0: No ale tutaj trzeba by się przyjrzeć tak naprawdę temu, co się dzieje w edukacji, jak rodzice podchodzą do edukacji i co o paradoksie właśnie to zamieszanie wokół przedmiotu edukacja zdrowotna trochę pokazuje jakiś taki zdrowy rozsądek, który chyba jest w nas wszystkich. To znaczy, no, że właśnie tak jak obserwowałem trochę z bliska, jak rodzice reagowali na te pomysły, to przede wszystkim wszyscy myślą o tym, że edukacja wiąże się na przykład z egzaminami, że mamy ci, którzy mają dzieci w 8 klasach, za chwilę będą wybierać szkoły ponadpodstawowe, że ważne to jest, jak działa ten system egzaminowy. zachowania i jak wygląda system wyboru szkół.

Jak gdyby to ich interesuje, czy to będzie zabezpieczone, a jeśli mogli w związku z tym na przykład darować sobie pewien wysiłek dodatkowy dla swoich dzieci,

0: Natomiast ten pisuar jako symbol władzy, władzy patriarchalnej mimo wszystko, przez moment zastanawialiśmy się nad tronem pod postacią zwykłej toalety, ale bardzo trafnie spostrzegła scenografka Ola Wasilkowska, że przecież tam zawsze jest król na szczycie tego tronu, a pisuar jest elementem stricte zarezerwowanym dla mężczyzn. Wydaje mi się, że jest to bardziej wyraźny środek, bo tron nie jest uniwersalny, tron nie jest bezpłciowy, tron ma płeć.
1: No i te pieniądze, tak? Banknoty na podłodze, na scenie, to też opowieść o pieniądzach będzie?
0: Na pewno, to znaczy władza i pieniądze idą ze sobą, jak wiemy, w parze. I tak jak mówiłem wcześniej o tym systemie dziedziczenia, to w tym wszystkim jest jeszcze decyzja Gertrudy, żeby zejść się z Klaudiuszem. Gertruda, schodzą się z Klaudiuszem, przekazuje mu swoją fortunę. I pytanie, dlaczego to robi? Ja uważam, że dlatego, że Klaudiusz, kiedy by przejął władzę, i tak próbowałby tę jej fortunę pozyskać. I o pieniądze łatwiej się walczy władzą niż o władzę pieniędzmi. Tak przynajmniej mi się wydaje, chociaż Stany Zjednoczone pokazują, że to działa w obie strony.
1: No tak, to prawda. A u nas w studiu bogaci. Bogaci, naprawdę, bo utalentowani. Natalia Szczypka, aktorka, która wcieli się w postać Ofelii, i Kamil Białaszek, reżyser, dramatopisarz, dramaturg w ogóle, który przygotowuje Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W piątek 16? Premier?
2: Sobotę.
1: W sobotę. 16 to słyszą państwo. Ja już jestem w świecie Hamleta totalnie. W sobotę premiera Hamleta w Teatrze Powszechnym. Mam nadzieję, że się widzimy i że się słyszymy. A potem co? Potem już Kamil się przyznał przed naszą rozmową tutaj w studiu, że pisze magisterkę, będzie panem MGR, a Natalia pozostaje w świecie Szekspira.
2: Tak.
1: Bóg da.
2: Do? Tak, mi jest dobrze w Szekspirze, ja się tam jeszcze porozpycham troszkę.
1: Porozpychasz się i mam nadzieję, że o tym rozpychaniu jeszcze będziemy miały i mieli szansę porozmawiać. To co? Ha, ha, ha, ha, Hamlet.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Hamlet.
1: Ha, ha, ha, ha. Natalia Szczypka, Kamil Białaszek,
2: dziękuję.
1: Martyna Podolska. To było w repertuarze w Polskim Radiu 24 tuż przed premierą Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Do usłyszenia.
0: Dzięki.
2: Dzięki.
3: W repertuarze.
4: Reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
8: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
9: Jak mamy więcej niż klub, to siłą rzeczy mamy też więcej niż mecz.
10: Bo El Clasico to nie tylko spotkanie piłkarskie Barcelona kontra Real Madrid lub Real kontra Barcelona.
9: Kultura, historia, polityka, polaryzacja i mit.
10: O fenomenie, historii i magii El Clasico opowiedzą nam nasi goście, profesor Filip Kubiaczyk oraz komentator Tomasz Ćwiąkała.
11: Sport wyjaśnia świat już dziś o 25.
10: Filip Jastrzębski,
9: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
10: Zapraszamy.
4: Autopromocja.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
12: Za 26 minut, godzina 16.

0: Polskiego Radia 24.
1: A już teraz na naszej antenie ojciec Paweł Górzyński, dominikanin. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Mamy 10 dzień maja, niedzielę. Myślę, że nie tylko dziś, ale też w trakcie kolejnych tygodni, szczególnie właśnie niedziel, ulice polskich miast, miasteczek i wsi będą wyglądać w sposób szczególny. To znaczy będziemy widzieć tłumy ludzi, a wśród nich wyjątkowo ubrane dzieciaki, idące lub też wracające z komunii. No i przy okazji oczywiście pojawią się również pytania o to, czym dziś jest pierwsza komunia święta i na ile jej znaczenie i odbiór się w ostatnich latach zmieniły?
2: O, powiedziałbym tak. Samo doświadczenie, samo wtajemniczenie dzieciaków w jedną z najważniejszych prawd wiary chrześcijańskiej, to się nie zmieniło od samego początku, tak? To jest ta sama tajemnica, z którą się mierzy całe chrześcijaństwo przez wszystkie wieki swojego istnienia. Natomiast kulturowy kontekst, tak, taki rytualny kontekst, on jest oczywiście zmienny. No i to można do znudzenia opowiadać, bo co roku podejmujemy tą kwestię, że to nam się bardzo skomercjalizowało, tak? I to jest główny problem i pytanie, jak go rozwiązać. Ja muszę powiedzieć, że ja w tej chwili dochodzę do przekonania, że bez takich ostrych cięć, bardzo takich drastycznych wręcz posunięć, nie da się zmienić tego trendu, który jest w tej chwili dominujący, czyli właśnie upodabniania tej uroczystości do jakiegoś bardzo wykwintnego i ociekającego bogactwem rytuału, tak? To ja już wielokrotnie przywoływałem taki przykład, jak to ksiądz w dobrej woli poprosił dzieci, i to jest rzeczywista sytuacja, tak? Poprosił dzieci o to, aby następnego dnia przyszły do kościoła ze swoimi pamiątkami komunijnymi, prezentami, to on je poświęci, i jedno z dzieci wjechało do kościoła kładem. I to było zdarzenie realne, tak? Więc problem jest i trzeba o tym dyskutować, i jak powiedziałem, z mojego punktu widzenia potrzebne są radykalne cięcia.
1: No to dwa pytania, które być może na pierwszy rzut oka one się co nieco wykluczają, ale myślę, że jeżeli się chwilę zastanowimy, to niekoniecznie, bo pierwsze pytanie brzmi, cóż by te ostre, radykalne cięcia miały oznaczać? A drugie pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że to święto nam się w ostatnim czasie bardzo, bardzo skomercjalizowało? Może to nie jest kwestia tego, że ono jest bardziej skomercjalizowane, tylko to jest kwestia tego, że po prostu 10, 20, 30 lat temu nie mieliśmy takich możliwości, bo gdybyśmy je mieli, to te 20-30 lat temu ono by wyglądało dokładnie tak samo.
2: Nie, no nie wyglądałoby tak samo. Nie wyglądałoby tak samo, bo kontekst tylko ekonomiczny, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, to moglibyśmy tak sądzić. Natomiast tu idzie o to, głębię przeżycia religijnego i o to, w jaki sposób duszpasterze neutralizują taką skłonność, która w ludziach zawsze jest, tak? Czyli żeby to zaczynało ociekać wszelkiego rodzaju bogactwem. I tutaj wbrew pozorom można byłoby sięgnąć do Starego Testamentu i pokazać, jak pewne uroczystości ustanawiane w Izraelu na początku były głęboko religijne, a bardzo szybko potem stawały się czymś, co przypominało bardziej bachanalia niż wtajemniczenie w spotkanie, bliskie spotkanie z Panem Bogiem. I taką pierwszą od ręki narracją biblijną, no to jest ta sytuacja, kiedy Mojżesz idzie na górę po tablicę przymierza, a na dole zostaje ulany cielec ze złota, tak? To niestety jest ta skłonność, z którą my się mierzymy po dzień dzisiejszy, że ludzie chcą zawsze to sprowadzić do czegoś bardzo bliskiego sobie, tak? Do czegoś, co jest takim namacalnym, wręcz zmysłowym doświadczeniem, podczas kiedy duszpasterz stoi przed trudną sztuką wprowadzenia człowieka w doświadczenie, które jest bardzo niematerialne, tak? Bardzo niematerialne. A z drugiej strony, żeby wprowadzić człowieka w to doświadczenie duchowe,

0: kulturowe, my się musimy posłużyć jakimiś symbolami. I to jest w moim przekonaniu przede wszystkim starcie dwóch wyobraźni symbolicznych, takiej bardzo ludzkiej, bardzo prostej, bardzo zmysłowej, z taką symboliką, która odwołuje się do transcendencji. I tu jest kłopot. W tym miejscu jest kłopot, tak? Bo jak zderzymy te dwie rzeczywistości ze sobą, no to prosta ludzka skłonność zawsze będzie podpowiadała, żeby to wszystko tak uprościć, zrobić tak bardzo po ludzku, żeby to było, jak my mawiamy, zrozumiałe. Ja tu często zwracam uwagę też na taki bardzo charakterystyczny rys współczesności, czyli na różnej maści psychologizację. Tak? My częściej odwołamy się do na przykład dynamiki takiej rozwojowej dziecka i będziemy mówili, że dziecku trzeba wszystko bardzo prosto wyjaśnić. A to nijak nie pasuje, nijak się nie sprawdza w świecie wtajemniczania dziecka, czy także dorosłego człowieka, w świat rzeczywistości duchowych. Tak? I jeżeli my pójdziemy po takiej prostej linii uwzględniającej pewne uwarunkowania psychologiczne człowieka, to spłaszczymy doświadczenie duchowe właśnie do jakiegoś takiego wzorca zmysłowo-emocjonalnego. I w tym miejscu jest przede wszystkim kłopot. Dlatego duszpasterze, dlatego ja powiedziałem, że potrzeba radykalnych kroków i radykalnych cięć, bo to oni mają je wykonać. I jak ja bym sobie je wyobrażał. Takie próby zresztą były podejmowane i ten przykład, myślę, powinien dać do myślenia, a mianowicie piękne sukienki, szykowne garnitury, tak?
1: No, rewia mody, tak było.
0: Tak, było i ta skłonność wciąż jest i się przejawia, tak? Więc co księża robili? Mówili wyraźnie, upraszczamy to, wszystkie dzieci w jednakowych albach, tak? No i co się dzieje za 2-3 lata od takiej decyzji? Okazuje się, że rynek, czy też producenci, którzy chcą na tym zarobić, zaczynają obszywać te alby złotą nitką. No to jak rodzice to zobaczą, to idą po albę ze złotą nitką, a nie białą i prostą, tak? I tu jest, i tu się także wiele rzeczy rozgrywa, i kiedy mówimy o komercjalizacji.
1: Ale to przepraszam, to proszę ojca, czy taki wyścig można wygrać? No bo te alby są chyba najlepszym przykładem tego, że słuszna, dobra idea, która rzeczywiście miała sprawić, że wszystkie dzieciaki wyglądają tak samo, że nie ma też tego, co jest chyba bardzo istotne, szczególnie gdy mówimy o 8-9-latkach, czyli nie ma takiej rywalizacji na wygląd. I pytanie, czy to bardziej rywalizują dzieci, czy bardziej ich rodzice, ale to już jest inna sprawa.
0: Nie, to jest inna sprawa, ale to jest, powiedziałbym, główny czynnik, tak? Bo to jest dużo mniej problem dzieci, a radykalnie przede wszystkim jest to problem rodziców.
1: No tak, no i pojawił się ten pomysł, ta idea, żeby alby ten problem rozwiązały, tylko tak jak ojciec powiedział, bardzo szybko okazało się, że rynek czy też rodzice sprytnie zareagowali.
0: No, a co to oznacza? To oznacza znowu pewien wysiłek dla proboszcza czy duszpasterza przygotowującego dzieci. Oczywiście w tym przygotowaniu także biorą udział rodzice. I tu trzeba być, powiedziałbym, bezwzględnym, morderczo bezwzględnym. Najzwyczajniej w świecie i nie pozwalać na to, żeby ta rywalizacja na wygląd, ona w ogóle miała rację bytu, tak? I tu trzeba być bardzo konsekwentnym. To nie jest łatwe, ponieważ rodzice potrafią naprawdę, już czasami ręce opadają.
1: Ja wiem, jesteśmy bardzo kreatywnym narodem.
0: Tak, wydziwiać i łapać się argumentów naprawdę czasami kuriozalnych. Dlatego tutaj taka bardzo jednoznaczna postawa duszpasterza jest po prostu potrzebna, tak? I myślę sobie, że w ten sposób można wytworzyć zupełnie inny styl, inny kształt tego rytuału związanego z pierwszymi komuniami, tak? I to przecież nie dotyczy tylko tego problemu alb, tak?
1: No ale... ale to chciałem właśnie przejść do kolejnych wyzwań, bo załóżmy, że ten problem zostanie rozwiązany, być może to się spotka z jakimś oporem, jakimiś pomysłami na obejście tych nowych rozwiązań, ale to się uda zrobić. No ale mamy kolejne szczeble. No mamy szczebel pod tytułem choćby wystawne przyjęcia w bardzo eleganckich, drogich restauracjach. No tego...

0: nikt rodzicom nie będzie w stanie zabronić. I kolejna rzecz, być może ważniejsza niż to, gdzie takie przyjęcie komunijne się odbywa, to znaczy to, o czym ojciec wcześniej powiedział. Dziecko wjeżdżające kładem do kościoła, bo przecież taki dostało prezent na komunię. Odkąd pamiętam, komunie były związane z prezentami, natomiast fakt, te prezenty na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, no one się radykalnie zmieniły.
1: No i to, co to oznacza? To oznacza przynajmniej dwa obszary, ich jest więcej, ale skupmy się na tych dwóch. Pierwszy, nikt, żaden ksiądz przecież nie chodzi i nie mówi, zróbcie obiad komunijny czy jakąś imprezę po komunii w najlepszej restauracji w mieście i tak dalej. Przecież do tego księża nie namawiają. Ludzie sami to robią. Więc co może duszpasterz zrobić? Może na przykład zaproponować takie rozwiązanie, że po tej uroczystości samej, wyłącznie kościelnej, zapraszamy wszystkich, wszystkie dzieciaki i wszystkie rodziny na jedno spotkanie dla wszystkich, tak? Gdzie jest wspólny jakiś posiłek, wspólna jakaś agapa po Eucharystii. Skorzystajmy z jednej z najstarszych tradycji chrześcijańskiej, właśnie agapy odbywającej się po Eucharystii, i w ten sposób spróbujmy wykluczyć te indywidualne, rywalizujące ze sobą różnego rodzaju imprezy.
0: No i mamy ciekawy walor społeczny przy okazji.
1: Tak, zdecydowanie. To byłoby też mogłoby być i powinno być bardzo wspólnototwórcze i pożyteczne dla samej parafii, która ma współcześnie problem z budowaniem tak zwanych więzi poziomych, tak? Że my przychodzimy, szczególnie jak to są duże parafie miejskie, to my przychodzimy i nie znamy tych ludzi wokół, tak? My nie przestaliśmy tworzyć taką wspólnotę par excellence. Lepiej to wygląda w małych miasteczkach czy na wsiach, ponieważ tam ludzie się znają, żyją bliżej siebie, tu byłoby łatwiej to zrobić. Ale dla tworzenia właśnie tych więzi poziomych to byłby pomysł naprawdę, który warty byłby przynajmniej przetestowania, czy to da radę w tą stronę pójść. Tak? I to jest jeden z możliwych pomysłów na rozwiązanie tej rywalizacji na wykwintne restauracje. Ale są także te historie pod tytułem szczególnie dziewczynki wysyłane do fryzjera i spędzają tam tyle czasu, ile mama spędziła przed swoim ślubem, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc tych obszarów naprawdę jest dużo, które by trzeba było uporządkować, czyli tak naprawdę włożyć bardzo dużo wysiłku w to, żeby przekonać rodziców, że religijny charakter tej uroczystości jest absolutnie pierwszorzędny. No i na przedłużeniu tego wszelkiego rodzaju prezenty czy upominki, które nie są z natury rzeczy czymś złym, tak? Ale powinny zajmować swoje, że tak powiem, bardziej pośrednie miejsce w całości niż to jest w tej chwili. No i powinny mieć zdecydowanie charakter dużo bardziej religijny czy prospołeczny w takim chrześcijańskim tego słowa znaczeniu, tak? Że dzieciaki na przykład robią coś wspólnie na rzecz innych. Proszę bardzo, to komunię zwiążmy z tym, że to, co przeznaczaliśmy na takie bogate prezenty, spróbujmy przeznaczać na przykład, nie wiem, na pomoc dzieciom w domu dziecka, czy pomoc dzieciom chorym na nowotwory i tak dalej, i tak dalej. Takie przekierowanie uwagi byłoby cenne, bo uczymy dzieci wtedy zupełnie innego postrzegania świata, rzeczywistości, że ta komunia, którą przyjmujemy, to jest ten Chrystus, który szedł do ubogich, do potrzebujących, do słabych, tak? I na tym, jakby korzystając z tej idei, przekierowujemy uwagę i też środki ekonomiczne zdecydowanie w tą stronę, tak?
0: No i ojciec uważa, że akurat ten ostatni punkt to miałoby szansę powodzenia, bo ja sobie myślę, że dzieciaki można by było przekonać do takich działań. One by były, myślę, w większości bardzo chętne, żeby w ramach pierwszej komunii komuś pomóc, zrobić jakąś zbiórkę, coś podobnego. Natomiast bardzo jestem ciekaw, jak zareagowałaby jakaś, zgaduję, znaczna część, nawet nie tyle rodziców, ale zaproszonych gości, rodziny i tak dalej. No bo zaraz, czym innym jest

0: jest wydanie iluś tysięcy nakłada, a czym innym jest przeznaczenie tych samych iluś tysięcy na jakieś, no, nie do końca wiadomo kogo, gdzie i na jakiej zasadzie?
1: No, jeżeli przygotujemy do tego rodziców i usiądziemy z nimi wspólnie i zadamy im pytanie, co, kogo warto w tym kontekście wspomóc i jak, to nie muszą być te same pieniądze, bo to nie chodzi o jakby wielkość taką mierzoną siłą nabywczą, tak, tych pieniążków i tak dalej, tylko chodzi raczej o to, żeby nauczyć ludzi, że z tej Eucharystii, w którą wprowadzamy dzieci, no coś istotnego wynika. Powinno coś wynikać. Pewien sposób postrzegania drugiego człowieka i budowania z nim relacji, troski. Przecież w liście do Koryntian, czyli bardzo wczesnym świadectwie chrześcijańskim, jest już ten problem naszkicowany, gdzie Paweł brzmi na Koryntian i mówi, jak to możliwe, że podczas zbieracie się na tą samą ucztę, podczas gdy jedni są głodni, a drudzy syci, tak? Już wtedy istniał ten problem tego typu podziału, tak? Więc my wciąż powinniśmy pozostawać tutaj wrażliwi i jeżeli popracujemy z ludźmi odpowiednio wcześniej, to jesteśmy w stanie, myślę, uderzyć w podobne nuty, w jakie uderzył ostatnio Łatwo Gang, czy od lat uderza Świąteczna Orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, tak? Gdzie przekierowujemy uwagę nie na prezenty indywidualne, tylko na to, co buduje solidarność międzyludzką, międzyludzkie więzi, tak? Uważność na potrzeby innych. To powinny być te treści, które są istotne i ważne. I to po prostu zgubiliśmy, tak? A zgubiliśmy dlatego, że ta ludzka skłonność jest taka, jak opisywałem.
0: To trochę oczywiście upraszczając to, o czym mówił ojciec. Wielka ogólnopolska zbiórka na pierwszą komunię? Podczas pierwszej komunii?
1: Nie, proszę,
0: traktować tego dosłownie oczywiście.
1: Tak, ale chcę się o to zaczepić tylko lokalnie, indywidualnie, tak? Żeby to stało się częścią życia tej danej społeczności, takim naturalnym elementem funkcjonowania tej społeczności, że przyjmując te nowe dzieciaki do pierwszej komunii, kiedy one przystępują, to uczymy je pomyślunku o właśnie parafii, o tej mojej społeczności. A ta moja społeczność to są ludzie, z którymi ja się mogę tą Eucharystią, czyli tą miłością, której się uczę od Pana Jezusa, umiem się podzielić z innymi, tak? I tworzenie tego nie powinno przyjmować charakteru takiego globalnej akcji, tylko lokalnego zdarzenia, gdzie wspólnota patrzy na tych, których ma najbliżej, którzy są najbliżej, tak? I na nich kieruje swoją uwagę.
0: Możemy sobie wyobrazić coś takiego, że w danej parafii, być może szczebel wyżej, co roku wskazywane jest konkretne miejsce, konkretna instytucja, która potrzebuje pomocy. Jest na przykład organizowana taka zbiórka, a same dzieciaki w jakiejś mierze się z tym miejscem, z tym problemem zaznajamiają na przykład.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Kiedy byłem duszpasterzem szkół średnich, starałem się chociażby, żeby ta młodzież miała choć raz w życiu kontakt z jakimś hospicjum, tak? I szliśmy wspólnie spotkać się, najpierw było przygotowanie do takiej wizyty w hospicjum, a potem szliśmy wspólnie spotkać się z tymi ludźmi, którzy już odchodzą, tak? I to było ogromnie kształcące i ważne doświadczenie dla tych młodych ludzi. Nie? I myślenie w ten sposób mogłoby nam naprawdę bardzo dużo rzeczy uporządkować i zmienić przede wszystkim ten zły trend właśnie związany z komercjalizacją i sprowadzaniem tego wszystkiego do uroczystości w kościele i potem zapominamy o tym i robimy wielki bal, który już z samą Eucharystią ma niewiele wspólnego, bo tam głównym bożkiem za przeproszeniem staje się kład, nie wiem, superkomputer czy dron, czy Bóg wie co tam jeszcze, nie?
0: To na ile, wracając trochę do początku naszej rozmowy, na ile wprowadzenie tego typu zmian jest realne?

0: Na ile też mogą się pojawić głosy, no chociażby jeżeli chodzi o hospicjum, ja też nie chcę w żaden sposób tutaj łapać ojca za słowo, no ale skoro pojawił się taki przykład, no to wyobrażam sobie, że zaraz się mogą pojawić głosy mówiące o tym, no nie, no dziewięciolatki, taki temat, to jest zbyt trudne, to jest zbyt poważne, to nie, to mój syn czy tam moja córka, raczej tam nie pójdą i ja nie chcę, żeby oni widzieli tyle cierpienia. I ja jestem w jakiejś mierze w stanie taki punkt widzenia też zrozumieć.
1: To ja powiem dosyć twardo, zgodnie z tym, co zaanonsowałem wcześniej, że tej różnej maści psychologizacje nam współcześnie szkodzą, tak? Proszę zwrócić uwagę na to, że na poziomie szkoły, co próbuje się teraz zrobić? Próbuje się właśnie dzieci z niepełnosprawnościami wprowadzić w normalny, że tak powiem, obieg, nie? Żeby dzieci w szkole były razem. Przecież one tam spotykają to. Spotykają tego kolegę, koleżankę, która jest chora, która właśnie boryka się z jakimiś niepełnosprawnościami i tak dalej, nie? Jakby nie udawajmy, że świat jest cudowny i że dziecko będzie się lepiej rozwijać, kiedy uchronimy je bezwzględnie od spotkania z trudnymi tematami, tak? A jak w rodzinie mama umiera na raka, tak, to co się dzieje? To dziecko wtedy się wywozi do babci i ono nie ma kontaktu ze swoją mamą i tak dalej. No nie, no tak nie jest. Jakby nie wariujmy. Ja już zdążyłem się zderzyć z takimi opiniami, że w ogóle nawet Pana Jezusa na krzyżu nie powinno się dziećmi pokazywać, no bo to jest zbyt traumatyczne, nie? No to jest klasyczny przykład psychologizacji, wręcz nieznośnej i za przeproszeniem idiotycznej czasami w swoim wyrazie, tak? Jasne, że wszystko trzeba zrobić mądrze, że mogą być w tej grupie takie dzieci, dla których byłoby to z jakiegoś powodu w danym momencie zbyt trudne. Dlatego trzeba mądrze dobrać te cele i nie trzeba od razu skakać na najgłębszą wodę, tak? Bo tych celów może być, jakie sobie pomyślimy, bardzo wiele i trzeba wybrać te, które w danym miejscu, w danym kontekście pasują, bo w danym jakimś miasteczku może być właśnie blisko dom dziecka, bo może być taki czy inny problem, na który warto zwrócić uwagę. I on będzie wpisany w kontekst tej konkretnej wspólnoty, tak? Więc nie trzeba od razu skakać na najgłębsze wzburzone morze. Można znaleźć inne zaangażowania tego typu, które będą rozwijały u dzieci, będą głęboko zakorzeniały świadomość, że z tej Eucharystii coś bardzo istotnego wynika, tak? Że z tej miłości, której się tam podczas liturgii uczymy, o której słyszymy, coś konkretnego musi wynikać. A miłość to zawsze jest pewien sposób odniesienia się do drugiego człowieka.
0: To proszę ojca, na sam koniec bardzo krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Wierzy ojciec w to, że być może, gdy będzie okazja za 2, 3, 4 lata rozmawiać na antenie Polskiego Radia 24 właśnie w okresie komunii, to te pytania i tematy będą już zupełnie inne, bo o tym nie będziemy musieli rozmawiać?
1: No ja taką nadzieję mam. Przynajmniej dlatego, że w pewnym momencie i tak nastąpi przesilenie, że to się tak już przegnie w stronę różnego rodzaju ekscesów takich komercjalnych, tak, że już nikt tego nie wytrzyma i trzeba będzie postawić temu tamę. Więc lepiej zrobić to teraz, niż czekać, aż sięgniemy dna.
0: Ojciec Paweł Górzyński, dominikanin, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo się kłaniam, wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?

0: jak się mówi dom?
1: No to już było. To ty mi powiedz.
0: Home. A jak jest tęsknię?
1: Miss.
0: A wróć.
1: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
2: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. W Polsce politycy komentują jego ucieczkę. Niedźwiedzie są szczególnie aktywne na Podkarpaciu. Ostatniej doby odnotowano 6 incydentów. Pasażerowie wycieczkowca zaatakowanego przez hantawirów są ewakuowani ze statku. Minęła 16. Michał Przerwa. Zapraszam. Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj na Węgrzech zmienił się rząd i zabrakło wsparcia Viktora Orbana. Polska prokuratura poszukuje byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
5: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim prokuratorem i odpowiedzieć na zarzuty.
6: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Orbana, pora się schować u Trumpa.
5: Poseł PiSu Jarosław Sellin nie jest zdziwiony, że Ziobro i Romanowski już jakiś czas temu opuścili Polskę, bo jego zdaniem w kraju nie mogą liczyć na uczciwy proces.
7: Władza wykonawcza wyraźnie komunikowała, nawet bez werdyktów sądowych, że obaj panowie zasługują na tymczasowy areszt.
5: Polityk Konfederacji Wojciech Machulski ubolewa, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości przerodziła się w polityczny spektakl.
8: Ziobro oczywiście buduje na tym swoją legendę męczennika prześladowanego przez system. Tuskowi ten spektakl to ściganie Zbigniewa Ziobry również przysparza politycznych punktów.
5: Od lutego Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym, a warszawski sąd wydał wobec niego postanowienie o 3-miesięcznym aresztowaniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: 6 incydentów z udziałem niedźwiedzi odnotowano na Podkarpaciu w ciągu minionej doby. Katarzyna Fechner z Policji w Lesku mówi, że właściciel jednej z posesji natknął się na zwierzę w garażu. Niedźwiedź próbował go atakować.
9: Jedna z interwencji została zgłoszona przez mieszkańca gminy Solina tuż po godzinie 20 i okazało się, że w środku jest niedźwiedź, który wyłamał tylną ścianę do tego pomieszczenia. Mężczyzna przepłoszył zwierzę.
4: Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie zbliżania się do dzikich zwierząt. W przypadku zauważenia niedźwiedzia należy powiadomić służby. Do jutra potrwa ewakuacja turystów z wycieczkowca, na którym wykryto szczep hantawirusa. Na pokładzie zmarło wcześniej 3 pasażerów statku. Jednostka od kilku godzin jest w porcie w Grand Alili. Stamtąd turyści wylecą do macierzystych krajów. Szefowa resortu zdrowia Hiszpanii, Monka Garcia, mówi, że w pierwszej kolejności pokład opuszczają obywatele europejskich krajów. Pierwszą ewakuowaną grupą są Hiszpanie. Czeka już na nich samolot, którymi zostaną przetransportowani. Kolejni będą obywatele Holandii. Holenderskim samolotem polecą też Niemcy, Belgowie, Grecy i załoga wycieczkowca. Ostatni samolot przyleci z Australii, odleci jutro, a na pokładzie będą Australijczycy, Nowozelandczycy i mieszkańcy krajów azjatyckich. Żaden z pasażerów nie ma objawów choroby. Hantawirus najczęściej przenoszony jest przez gryzonie. Choroba początkowo przypomina grypę, ale może szybko doprowadzić do niewydolności oddechowej. Jak co niedzielę w Kijowie odbyła się akcja wsparcia dla ukraińskich wojskowych, którzy zaginęli bez śladu albo trafili do rosyjskiej niewoli. Bliscy chcą w ten sposób pokazać, że pamiętają o swoich mężach, braciach i synach.
10: Dziesiątki osób z transparentami, z hasłami. Niewola zabija, pamiętamy. Synku, gdzie jesteś? Zebrały się w pobliżu stacji Liwobrzeżna. Uczestnicy akcji podkreślają, że nie zapominają o swoich bliskich, którzy zaginęli lub zostali pojmani przez Rosjan.
11: Szukają brata. Znikł bez wieści.
10: Szukam brata. Zaginął bez wieści prawie 1,5 roku temu na kierunku pokrowskim. Mamy nadzieję, że żyje i czekamy na jego powrót do domu. Po zawieszeniu broni będzie to samo, co wcześniej. Będą rzucać na nas wszystko, czym rzucają teraz. Po prostu zależało im na przeprowadzeniu parady. I tyle.
11: Wygodno prowadzić parady, wse.
10: Towarzysze mojego poległego brata znajdują się w niewoli. Bardzo proszę społeczność międzynarodową, wspierajcie Ukrainę nie słowami, lecz działaniami. Nałóżcie na Rosję takie sankcje, żeby nie mogła oddychać. Większość z nich ma nadzieję, że podczas kolejnej wymiany jeńców po 1000 osób z każdej ze stron, o której mówił prezydent USA Donald Trump, uda się odzyskać także ich najbliższych.

0: bliższych. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
1: Biegacze w wielu miastach na całym świecie ścigali się dziś z wirtualnym samochodem pościgowym w ramach biegu Wings for Life. To bieg charytatywny, a jego hasłem jest biegniemy dla tych, którzy nie mogą, mówi jedna z organizatorek Julia Puc.
2: Właśnie takie zawody w sumie nie na czas. My nie ścigamy się z nikim konkretnym, bardziej sami ze sobą. Po prostu biegniemy do tego momentu, kiedy nas ten samochód nie złapie. Widzimy w aplikacji i on będzie do nas mówił, ale taki realny w Polsce jedzie w Poznaniu, a my po prostu będziemy dostawać live od niego informacje.
1: Wszystkie pieniądze zebrane podczas biegu zostaną przekazane na projekty badawcze zajmujące się rdzeniem kręgowym.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedziela słoneczna prawie wszędzie, tylko na Suwalszczyźnie i lokalnie na zachodzie może się zachmurzyć i tam miejscami słabe opady deszczu. 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Chińskie
6: znaki. Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Chiny skorzystają na wojnie Stanów Zjednoczonych z Iranem niezależnie od jej wyniku. Pekin nie stanie się gwarantem bezpieczeństwa regionu, ale będzie miał szansę zbudować w nim nowy polityczny ład. Ocenia Ahmed Abodu, ekspert brytyjskiego ośrodka Chatham House do spraw Bliskiego Wschodu. Niezależnie od ewentualnego porozumienia, jakie prezydent USA Donald Trump zawrze z Teheranem, Chiny będą miały okazję, aby odegrać istotną rolę w regionie, ponieważ wojna z Iranem skłoniła państwa Zatoki Perskiej do powtórnego przemyślenia strategii bezpieczeństwa, opartej do tej pory na współpracy z Waszyngtonem, podkreśla politolog. Jak zauważa, zdaniem części politologów, brak zdecydowanej reakcji Chin na wojnę z Iranem i zablokowanie cieśniny Ormus dowodzi, że jedynym partnerem gwarantującym bezpieczeństwo w Zatoce Perskiej są Stany Zjednoczone. Inni eksperci uważają jednak, że konflikt zbliżył monarchię Zatoki do Pekinu i zdewaluował wpływy USA w regionie. Obie te przeciwstawne opinie są mylne, ponieważ kluczowym założeniem polityki Pekinu wobec Bliskiego Wschodu jest to, że Chiny nie aspirują do roli gwaranta bezpieczeństwa, uważa Abu Du. Dodaje, że z sytuacji, w której niezadowolenie z postępowania Waszyngtonu skłoniło kraje Zatoki do zmiany priorytetów w stosunkach zagranicznych, Pekin ma szansę wyciągnąć polityczne i wizerunkowe korzyści ze stratą dla Stanów Zjednoczonych. I o tym właśnie, o wielkiej grze mocarstw w kontekście Bliskiego Wschodu. Rozmawiam z dr Marcinem Przychodniakiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który specjalizuje się w relacjach Chiny-Bliski Wschód.
7: W jakim miejscu są obecnie Chiny, biorąc pod uwagę wojny na Bliskim Wschodzie? Wiemy, że zajmowały niejednoznaczne stanowisko. Ten tydzień to jest wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu, no, którą się rozpatruje w kontekście zbliżającej się wizyty Donalda Trumpa, też w szerszym kontekście niejasnej sytuacji związanej z porozumieniem pokojowym. Raz jest, raz go nie ma i jest wiele niepewności co do przyszłości tego. Wiemy, sygnalizował ambasador, przynajmniej tak media informował, ambasador Iranu w ubiegłym miesiącu, że Iran chciałby, żeby Chiny między innymi były gwarantem bezpieczeństwa. Czy to w ogóle jest możliwe twoim zdaniem i czy o tym rozmawiano też w Pekinie?
8: To nie jest możliwe i Chińczycy i moim zdaniem i Irańczycy również są tego świadomi, że Chińczycy tego nie chcą, a Irańczycy są tego świadomi, że tu nie ma mowy o żadnych gwarancjach bezpieczeństwa, nawet takich stricte politycznych, w sensie, że chiński minister czy inny polityk wyjdzie i powie, że takich udzielają, ale praktycznie to również nie ma takiej możliwości działania po stronie chińskiej. No jest na pewno jakaś wola na pewno i po stronie Iranu, no bo Chiny to duży, ważny partner, może nie sojusznik, może też nie i strategiczny do końca, bo i Irańczycy mieli dużo i mają pewnie wątpliwości co do tych rzeczywistych intencji chińskich, a już na pewno co do tego, jak się Chińczycy zachowywali wcześniej wobec zeszłorocznych chociażby ataków na Iran izraelskich ze wsparciem amerykańskim. Więc tam jest dużo różnych wątpliwości między oboma państwami. Natomiast no, to jest ważne państwo z punktu widzenia Iranu, których tych partnerów niewiele zostało już na świecie, tak? Takich istotnych, którzy są gotowi jeszcze

0: jakoś się angażować politycznie. Więc po to pewnie pojechał, wiedząc też o tym, że dla Chińczyków, i tu trochę zacznę mówić bardziej z perspektywy chińskiej, kluczem są Stany Zjednoczone, więc i tu nie odkrywam Ameryki, nomen omen, i nie ma co się oszukiwać. No to wszystko raczej jest pewne przygotowanie, tak jak zresztą powiedziałeś, do wizyty Trumpa w Pekinie, która się ma zacząć, zaplanowana jest od 14 maja. No i pewnego sygnalizowania chińskiej gotowości. Wiemy, że Trump przynajmniej publicznie wypowiadał się pozytywnie o chińskim zaangażowaniu, więc Chińczycy podbijają ten bębenek, znaczy dają powód do tego, żeby Trump mógł przynajmniej myśleć, że oni ten proces stabilizacyjny wspierają i że Irańczyków będą namawiać raczej do tego, nie do tego, żeby blokowali cieśninę, czy w jakimś sensie sprzeciwiali się amerykańskim próbom udrożnienia, blokowania, bo to w jakim etapie ta cieśnina obecnie się znajduje, to też trudno powiedzieć. Ale będą raczej namawiali, Chińczycy będą Irańczyków namawiali, żeby z tymi Amerykanami się jakoś porozumieli i żeby ta sytuacja się ustabilizowała w regionie.
1: W takim potocznym rozumieniu przyjmuje się, że jednak Chiny mogą wspierać Iran wcześniej. Wyjaśnijmy to właśnie, bo wcześniej to chyba się wzięło z tego, że za czasów prezydentura George'a Busha pojawiło się określenie o osi zła, w którym tymi stolicami były i Pekin, i Teheran. Sytuacja nie jest w tej chwili jednoznaczna. Rzeczywiście nie widać tego zaangażowania, zapewne na które liczyliby Irańczycy, ale z drugiej strony no, pojawiają się takie informacje, nie wiem, być może to są wrzutki z jednej czy z drugiej strony, chociażby o tym, że Chińczycy mogliby dostarczać Iranowi systemy obrony powietrznej, co wiemy, że dla Amerykanów jest zdecydowanie czerwoną linią.
0: To jest skomplikowana sytuacja, trudna do wyjaśnienia w krótkiej rozmowie, ale Iran pełni specyficzną rolę. Jest tym partnerem. Chińczycy, i mówisz o wrzutkach, no bo innego potwierdzenia nie będziemy mieli, jeśli ktoś, że tak powiem, namacalnie tej chińskich towarów czy produktów nie złapie gdzieś po drodze. Amerykanie twierdzą, że przechwycili transport, prawda? Więc można przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że Chińczycy temu Iranowi pomagają również w takich wymiarze bardziej niż symbolicznym, ale jednak nie zmieniającym równowagi sił, tak? Jeśli to jest w ogóle możliwe, zmienić tę równowagę. Ale w każdym razie, no więc dostarczają jakieś półprodukty do produkcji paliwa rakietowego, pomagają w zdjęciach satelitarnych, znaczy nie utrudniają tej współpracy, bo tam jest zaangażowana podobno chińska firma, która te zdjęcia, czy nawet chiński satelita, który Irańczycy mają dostęp. W tym kontekście Iran jako pewne narzędzie wpływu na sytuację bezpieczeństwa był od dawna i jest do dzisiaj jakimś właśnie partnerem chińskim. Z tym, że to jest oczywiście pewna próba wyważenia, tak? Dla Chińczyków no to jest problem, ta blokada cieśniny, to, że Iran atakuje sąsiadów, którzy są w ostatnich latach jednak gospodarczo istotniejszy dla Chińczyków niż sam Iran. No, Iran pełni ważną rolę w kontekście amerykańskim i pełni ją od dawna, ale moim zdaniem znaczenie tej roli w ocenie Chińczyków maleje od dłuższego czasu. W tym sensie to się raczej przekłada na to, że oni nie będą angażować się w obronę reżimu autorytarnego w taki sposób, żeby to miało znaczenie, nie wiem, wojskowe, militarne, bezpieczeństwa, żeby to, ale będą starać się ustabilizować tę sytuację tak, żeby pokazać siebie w korzystnym świetle oczywiście. Pamiętajmy, że no, Iran i Arabia Saudyjska były tym symbolicznym przykładem chińskiej zaangażowania w regionie i na rzecz, prawda, porozumienia pomiędzy tymi państwami, które podpisano w Pekinie parę lat temu. Chińczycy to prezentowali nie do końca słusznie, ale jednak jako pewien dowód na swoją sprawczość. To się trochę rozsypało, tak? Bo w tej chwili trudno mówić o Saudach i Persach jako państwach czy narodach, które się bardziej lubią niż przed jeszcze pół roku temu. Dla Chińczyków to jest jednak ważny element stabilizacyjny. I w tym sensie, powiedziałeś o Trumpie, to co oni chcą osiągnąć, to jest przede wszystkim skłonić, i to konkretnie już powiem, prezydenta Trumpa do rozmowy na temat Tajwanu. Tak, może nie na tym spotkaniu, które będzie w maju, ale tych spotkań w tym roku ma być kilka między przywódcami. I nie tylko w tym roku, więc jakby w tym procesie to jest pewien instrument, ten Iran, ten Bliski Wschód. No i oni nie zrobią, nie zadziałają w sposób, który mógłby to stopedować, tak? Który przy całej nieprzewidywalności Trumpa i jego administracji i tego, jak ona jest nastawiona też na publicity, w związku z tym konieczności reakcji na jakieś chińskie gwałtowne działanie, no mogłoby to zniwelować.

0: Leczyć te próby, tak? Te plany.
1: Jak bardzo Chiny ucierpiały na wojnie na Bliskim Wschodzie? Dlatego, że mamy dosyć sprawdzalne czy też weryfikowalne reakcje innych państw azjatyckich, które mówią o swoich zasobach otwarcie, które mówią, że zabraknie za tyle tygodni czy też za tyle miesięcy, będzie to miało taki czy inny wpływ. Chińskie władze nie są oczywiście transparentne w tym wymiarze. Wiemy, że przed wojną do Chin trafiało ponad 80% eksportu irańskiej ropy. Oczywiście to w całym portfolio chińskiego eksportu było częścią, no ale też biorąc pod uwagę Wenezuelę z początku tego roku i też 5%, to jednak to są kolejne problemy dla chińskiej gospodarki. Czy ona rzeczywiście w jakiś sposób bardziej dotkliwy, tak jak obserwowaliśmy to, nie wiem, w Tajlandii, w Japonii, w Korei Południowej, nadszarpnięta została przez tą wojnę, czy Chińczycy zdołali póki co wyjść obronną ręką z tej sytuacji?
0: Została nadszarpnięta i to jest ten drugi czynnik, który powoduje, że Chińczycy raczej będą skłaniać się ku temu, żeby tę stabilizację wspierać, niż bardziej wspierać Iran, dawać mu potencjał destabilizacyjny. Ceny paliwa rosną w Chinach, one są oczywiście regulowane przez władze. Zresztą no nie tylko w Chinach są obecnie regulowane, ale ten wzrost jest widoczny. Wspomniałeś o tych państwach, bo to jest też istotne. No przecież chińska gospodarka w dużej mierze opiera się na sprzedaży na zewnątrz, na eksporcie. No jeśli państwa regionu, a Azja jest ważnym elementem i tu statystyki pokazują, że rośnie wolumen eksportu do Azji. Znaczy Chińczycy szukają rynków zbytu, tak? Amerykanie się w dużej mierze zamknęli, a przynajmniej ograniczyli. Europa też ma z tym dużo problemów, prawda? Więc oni starają się znaleźć, w związku z tym, że te, no muszą to sprzedawać, to co wyprodukują, to jest ich główny motor gospodarczy, muszą to sprzedawać na zewnątrz. Azja jest jednym z ważniejszych rynków i te problemy gospodarcze państw azjatyckich stricte związane z i nie tylko, ale no jakby mówimy o tym kierunku, Cieśnina Ormuz i w ogóle sytuacja na Bliskim Wschodzie, to jest ważny element dla nich, to jest problem. A sama ropa czy gaz, to też jest jakiś problem, chociaż tu Wenezueli bym w to już nie mieszał, bo to był margines.
1: Ale kolejny ból głowy.
0: Kolejny ból głowy, stosunkowo jeszcze w średniej perspektywie łatwy do zastąpienia, bo mamy zawsze Rosję, która tych Chińczykom tę ropę sprzeda większej. Zresztą statystyki pokazują, że od momentu wybuchu konfliktu te dostawy wzrosły znacząco z Rosji. Chińczycy mają duże rezerwy, to tam 4-5 miesięcy, 6 miesięcy, więc to jest kwestia pewnej znowu perspektywy czasowej, jak długo ten problem zostanie. Nie do końca o samej ropie czy gazie, natomiast któryś z ministrów państw azjatyckich był ostatnio w Pekinie. Też rozmawiał z Chińczykami na temat odblokowania Cieśniny Ormuz i tam się pojawiły informacje, że chiński minister miał wprost powiedzieć, że tam 70 chińskich statków czeka na to, żeby przepłynąć. Czy to jest pewien symbol, ale pokazujący, że to jest ważna perspektywa dla chińskich władz. To się wszystko razem nawarstwia i nakłada na już istniejące problemy gospodarcze chińskie. Tak? Kolejny element do tej układanki, który skłaniałby do myślenia czy do stawiania wniosków i tez, że to ma znaczenie. Tak? Że ten kontekst wsparcia reżimów autorytarnych, tak? Nawiązałeś trochę do tego przez oś zła, I że ten Iran jako to narzędzie wpływu na Stany Zjednoczone w sensie politycznym, czy w ogóle jako pewne narzędzie oddziaływania w sferze bezpieczeństwa, to ma znaczenie, ale malejące. Tak, ten element gospodarczy jest kolejnym dowodem na to, że dla Chińczyków no, relacje z Saudami, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Katarem stają się bardziej istotne niż ten odwieczny czy tradycyjny element współpracy reżimów z Teheranem.
1: Na koniec, czego możemy się spodziewać po wizycie Donalda Trumpa w Chinach? Dlatego, że no, jestem ciekaw, rozmawiamy w tak dynamicznym momencie, że w momencie, kiedy rozmawiamy, wciąż nie wiemy, czy to porozumienie pokojowe między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem zostanie zawarte. To się przeciąga w no, niewiarygodnie. Te zwroty akcji są niebywale szybkie, bo mieliśmy w poniedziałek zapowiedź tego, że ta flotylla amerykańska odblokuje Cieśninę Ormuz. Dwa dni później wiemy, że do tego nie dojdzie, bo niby Irańczycy są bardziej skłonni do rozmów, ale sprzed kilku godzin informacja, że no, Donald Trump znowu straszy jakimiś biblijnymi atakami na Iran. Trudno sobie też wyobrazić, ja sobie trudno wyobrażam, przypomnijmy, ta wizyta została odwołana z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Gdyby miało dojść do ponownego jej rozniecenia, no w takiej sytuacji ta wizyta w Pekinie byłaby przyćmiona przez kwestię.

0: jej rano.
1: No więc najpierw pewnie powinniśmy się zastanowić, czy ona znowu nie zostanie przełożona. Nie sądzę, znaczy Chińczykom zależy na tym bardzo, Trumpowi też, ale Chińczycy są przekonani, że są w dobrej pozycji negocjacyjnej.
0: No chyba są.
1: Tak, tak, to ja jakby nie odbieram im tej racji. Też mi się tak, niestety powiem to, wydaje, że są w lepszej niż Amerykanie. Ale i Amerykanie i Trump sam w sobie, bo tu jakby... Mówię Amerykanie, ale chyba należałoby jednak mówić prezydent Trump bardziej, bo to jest wszystko się trochę ogniskuje wokół jego osobowości i Chińczycy też to tak odbierają. Znaczy to jest pewien element oddziaływania na samego prezydenta, a nie tyle na jego administrację.
2: Czyli bardziej wizyta wizerunkowa niż załatwienie konkretnych spraw?
1: Nie, nie do końca. Nie spodziewam się fajerwerku, zwłaszcza w obecnej trudnej sytuacji. Jeśli do niej dojdzie, pewnie do niej dojdzie. Jakbym miał teraz oceniać szansę, to powiedziałbym, że do niej dojdzie. To zobaczymy pewien ostrożny efekt w sensie chociażby przedłużenia tej sytuacji, którą mamy w tej chwili w sprawach handlowych na przykład, czyli zawieszenia pewnych trwających negocjacji i zawieszenia tych wszystkich eskalacji, które były w zeszłym roku i które się skończyły w październiku właśnie no zawieszeniem, tak? Pewnym rokiem czasu na negocjacje, na rozmowy, tak? I w kwestii ceł nałożonych przez Trumpa i jakby też odpowiedzi chińskie i też kwestii tych regulacji na eksport metali ziem rzadkich, które Chińczycy w październiku zrobili, potem zawiesili. Więc w tym sensie efektem, myślę, że najbardziej prawdopodobnym jest komunikat, iż strony dalej rozmawiają, nie ma jeszcze porozumienia, ale idziemy w dobrą stronę, tak? I w ten sposób i Trump wyjdzie i będzie zadowolony, a jeszcze dodatkowo na pewno Chińczycy zapewnią mu niezłe publicity, tam ładne obrazki, piękne przyjęcie. A przewodniczący Xi, no to co on dokładnie powie Trumpowi w tych spotkaniach dwustronnych, to też pewnie się tego nie dowiemy. No ale będzie miał jakieś podglebie do tego, żeby w dalszym ciągu te najważniejsze tematy dla Chińczyków drążyć z Amerykanami.
3: To był dr Marcin Przychodniak, a przed nami niezwykły tydzień, bo pod jego koniec ma dojść do spotkania prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych, o ile oczywiście uda się osiągnąć porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie. A może jak zwykle Donald Trump bez porozumienia przekona nas, że jest sukces i jednak poleci bez skończenia wojny na Bliskim Wschodzie do Pekinu. Kolejny dowód na to, że w Chinach, w najwyższych kręgach władz, trwa walka brutalniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Dwaj byli ministrowie obrony Chin, Wei Fenghe i Li Shangfu, zostali skazani na karę śmierci w zawieszeniu na 2 lata, m.in. za przejmowanie łapówek, podały we czwartek chińskie państwowe media. Obu generałów pozbawiono też dożywotnio praw politycznych i całego majątku. Jak poinformowała oficjalna agencja prasowa Xinhua, w krótkiej depeszy sąd wojskowy uznał Li winnego przejmowania i wręczania łapówek, a Weia za winnego wyłącznie przejmowania łapówek. Teraz wyjaśnię państwu, czym jest chińska kara śmierci w zawieszeniu na 2 lata. Bo brzmi to trochę właśnie jak taki chiński koncept, a dodam, stosowany głównie wobec wysokich rangą chińskich urzędników, wobec których orzekany jest najwyższy wymiar kary. Orzeczone wyroki oznaczają, że po upływie 2 lat kary zostaną automatycznie zamienione na dożywocie, bez jakiejkolwiek możliwości zmniejszenia wyroku lub zwolnienia warunkowego. W oświadczeniu chińskich mediów nie podano wysokości łapówek, których dotyczyły te sprawy. Władze w Pekinie zarzucały wcześniej Li, że jego korupcyjne działania wyrządziły wielką szkodę partii, obronie narodowej i rozwojowi armii. Postępowania wobec obu skazanych generałów prowadzono przez wiele miesięcy w ścisłej tajemnicy. Li Shangfu, powołany do Centralnej Komisji Wojskowej w październiku 2022 roku, a w marcu 2023 mianowany ministrem obrony, zniknął z przestrzeni publicznej 4 miesiące później, najszybciej w historii Chińskiej Republiki Ludowej. Warto też zwrócić uwagę, że wyroki te są najsurowszymi, jakie wydano wobec wysokich rangą oficerów wojskowych od czasu, kiedy Xi rozpoczął w 2012 roku swoją kampanię antykorupcyjną. Według części obserwatorów kampania ta może służyć umocnieniu władzy Xi Jinpinga. W ostatnich dniach z internetowych archiwów dziennika Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zniknęły wszystkie wydania sprzed stycznia 2026 roku. Według analityków mógł to być element dążenia Pekinu do przejęcia całkowitej kontroli nad przekazem, która oczywiście w chińskich warunkach i tak jest całkowicie kontrolowana, ale jak się okazuje, jesteśmy na etapie wymazywania cenzurowanych i tak archiwów.

0: By nie zostawiać Państwa z takim ciężarem gatunkowym w niedzielne popołudnie, zwierzęta łagodzą obyczaje, ale są też czynnikiem zbliżającym do wiary. Pinda Pata to rytuał codziennego zbierania jałmużny przez buddyjskich mnichów, szczególnie widoczny na ulicach Laosu, Birmy czy Tajlandii. Zakonnicy o świcie przyjmują od wiernych pożywienie i drobne datki. W prowincji Pathum Thani w Tajlandii jeden z przeorów, oddalony od siebie wsie, codziennie odwiedza, poruszając się łodzią po brzegi wypełnioną czworonogami. Chao Phraya, często nazywana rzeką królów, to główna i najważniejsza rzeka Tajlandii, przepływająca przez Bangkok. Uznawana jest za świętą. W przylegającej od północy do Bangkoku prowincji Pathum Thani przeor Wat Chim Wararam, zgodnie z buddyjską tradycją, codziennie o świcie wyrusza w podróż rzeką królów po jałmużnę w postaci pożywienia. To nie tylko sposób na przetrwanie, budowanie więzi ze społecznością, ale także praktyka pokory. Na codziennym szlaku przeora pojawia się coraz więcej wiernych, bo zakonnik podróżuje łodzią po brzegi wypełnioną bezdomnymi psami. Zaczęło się od tego, że ludzie porzucali psy w klasztorze. Początkowo był jeden, potem rozmnożyły się, a ludzie przyprowadzali kolejne, więc po prostu opiekowaliśmy się nimi. Teraz chodzą za mną wszędzie. Zazwyczaj śpimy w tym samym pomieszczeniu, a kiedy wstaję rano, żeby iść po jałmużnę, szczekają i idą za mną. Tłumaczy przeor Wat Chim Wararam. Stres i smutki dnia codziennego pomaga przezwyciężyć nie tylko modlitwa i błogosławieństwa mnicha, ale także widok łodzi czworonogów. W tej chwili jest tak wiele rzeczy, które budzą zmartwienia. Gospodarka, wojny, sytuacja na świecie. Ale codzienny widok mnicha i psów na łodzi podnosi mnie na duchu. Daje mi siłę, by przezwyciężyć wszelkie trudności, siłę do pracy i przetrwania każdego dnia. Mówi jeden z wiernych. Jak to w opowieściach z początku XXI wieku bywa, przeorowi Wat Chim Wararamowi pomógł internet i media społecznościowe. Poranne pielgrzymki mnicha łodzią wypełnioną psami stały się wiralem. Nad brzeg Chao Phraya zaczęło przychodzić coraz więcej wiernych. Widok psów wchodzących rządkiem na łódź jest uroczy. Ten widok uzdrawia moje serce. Buddyjski święty Franciszek codziennie zabiera na łódź 12 z 20 klasztornych psów. To wąska drewniana łódka, chybotliwa na wyzbranych wodach Chao Phraya. Tu nie ma kamizelek ratunkowych. Jedyne systemy bezpieczeństwa na łodzi to modlitwa i umiejętność pływania. Zdarzyło się kilka razy, że bawiąc się albo dokuczając na łodzi, psy wpadły do wody, ale umieją pływać. To były Chińskie Znaki, ja się nazywam Tomasz Sajewicz, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żochowska.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla.

0: usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: 29 minut po godzinie 16:00.

0: Pytanie, czy pierwszym tematem powinna być informacja dotycząca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który opuścił Węgry. Wszystkie znaki na niebie i ziemi, a przynajmniej zdjęcia, które zostały zrobione, wskazują na to, że jest już w Stanach Zjednoczonych. I drugi wątek, wiele też wskazuje na to, że być może towarzyszy mu jego były współpracownik Marcin Romanowski. I on, jeżeli chodzi o Węgry, także zniknął. Dziś nawet mogliśmy zobaczyć zdjęcia mieszkania, które wynajmował na Węgrzech. Umowa najmu wygasła, samego wynajmującego do tej pory na Węgrzech nie widać, więc wiele wskazuje na to, że być może również Marcin Romanowski albo skierował się w stronę Stanów Zjednoczonych, albo już tam jest. Jak to przemieszczenie się z kontynentu na kontynent, i to akurat jeżeli chodzi o ten docelowy wybór, czyli Stany Zjednoczone, jak to można skomentować?
1: No, właściwie spodziewaliśmy się takiego rozwoju wydarzeń. Komentowaliśmy to już jakiś czas temu, że można się spodziewać, że ani ministrowi Ziobrze, ani jego współpracownikom, czy współpracownikowi konkretnie, nie wystarczy odwagi, żeby wrócić do kraju i stanąć przed obliczem sądu. Wiemy też oczywiście, że oni będą to przedstawiać jako formę nagonki politycznej na nich i tłumaczyć swój brak powrotu do kraju właśnie tym, że boją się nieuczciwego procesu. Natomiast tutaj jakby uwagę oczywiście zwraca kierunek, w którym udali się prawdopodobnie obaj panowie, ale co najmniej minister Ziobro. Strona amerykańska jeszcze niedawno zapewniała Polskę, że do takiej sytuacji nie dojdzie, ale przynajmniej co do tych doniesień medialnych, z którymi ja się spotkałem, podobno Zbigniewowi Ziobrze udało się porozumieć bezpośrednio ze środowiskiem, z otoczeniem prezydenta Trumpa, co pozwoliło mu rzeczywiście uzyskać pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych. No i możemy powiedzieć znowu, nie powinno to być dla nas zaskoczeniem, że jednak tak się stało, dlatego że z perspektywy tej formacji politycznej, którą reprezentuje Donald Trump, z perspektywy ruchu MAGA, raczej pozytywne jest to, w sensie szuka się zwolenników, szuka się wsparcia, szuka się sojuszy wśród osób właśnie takich jak Zbigniew Ziobro, takich jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. W związku z tym to, że wyciągają pomocną dłoń w takich okolicznościach, no, nie powinno być właśnie tym zaskoczeniem. Jeżeli próbujemy ocenić tę sytuację z perspektywy globalnej praworządności, no to jest to zdecydowanie kontrowersyjny ruch ze strony Stanów Zjednoczonych, ale nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni za prezydentury Donalda Trumpa.
0: No ale to w takim razie dwa kolejne pytania, jak najbardziej naturalne. No, pierwsze pytanie, czy rzeczywiście to jest dobry sojusznik, bo można współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, niekoniecznie jednocześnie podejmując takie decyzje. To jest raz. Drugie pytanie, być może o wiele ważniejsze. W jakiej sytuacji stawia to polskie władze w relacjach z Donaldem Trumpem i w relacjach z Białym Domem?
1: Tak, no, zaczynając od drugiego pytania, na które odpowiedź jest bardziej oczywista, no, stawia oczywiście w niedobrym świetle i buduje kolejną linię napięcia w tych relacjach. Oczywiście nie między władzami polskimi rozumianymi jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. No, tutaj akurat to napięcie się nie ujawnia na tej linii. Natomiast pytanie o to, czy rzeczywiście tego typu sojuszów powinien szukać Donald Trump w Polsce, a z drugiej strony, czy Polska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy prezydent Nawrocki powinni szukać takich sojuszników jak Donald Trump w tym kontekście. Niewygodne wydaje się od samego początku, i to też komentowaliśmy niejednokrotnie, że właściwie Zbigniew Ziobro i jego sojusznicy, jego towarzysze są bardziej problemem wizerunkowym dla Prawa i Sprawiedliwości niż pożyteczną kartą, czy rzeczywiście takimi sojusznikami, którzy będą wspierać Prawo i Sprawiedliwość w kontekście na przykład wyborów w 2027 roku. Jednocześnie widzimy, że prezes Kaczyński, Prawo Prawo i Sprawiedliwość nie odcina się cały czas. To znaczy, gdyby do tego doszło, gdyby doszło do takiego odcięcia Zbigniewa Ziobry i gdyby przestano się za nim wstawiać, to być może on nie uzyskałby właśnie tej wizy amerykańskiej, to być może nie byłoby mu też łatwo nawet znaleźć tego azylu na Węgrzech wcześniej. No ale tak nie jest. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość cały czas trzyma tę pępowinę i jest to prawdopodobnie bardzo duży cierń w łonie samego Prawa i Sprawiedliwości, właśnie ze względu na te kwestie wizerunkowe, o których mówiłem. Z drugiej strony,

0: jeżeli tapem powina zostałaby przycięta, no to byłby to jasny sygnał dla wszystkich osób w Prawie i Sprawiedliwości, które potencjalnie mogą bać się jakiegoś rodzaju zarzutów, jakiegoś rodzaju postępowań prokuratorskich, że i one zostaną zostawione w pewnym sensie na lodzie, kiedy staną się niewygodne wizerunkowo. Więc jest też zrozumiałe ze względów takich polityczno-marketingowych, dlaczego jednak prezes Kaczyński nie decyduje się na odcięcie Zbigniewa Ziobry i cały czas wspiera tę w pewnym sensie beznadziejną próbę przetrwania ministra Ziobry. Oczywiście wiele wyjaśnią wybory w przyszłym roku, czy tę politykę trzeba będzie kontynuować, czy nie.
1: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo po tym, co pan powiedział, nie ukrywam, że pomyślałem, że być może to, co się wydarzyło paradoksalnie, jest przynajmniej z punktu widzenia polskiej polityki, albo inaczej, no, tych polskich podziałów politycznych, tak naprawdę rozwiązaniem bardzo, bardzo dobrym dla wszystkich stron. Bo z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ to mleko i tak się rozlało, myślę oczywiście o tej ucieczce na Węgry, w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość odsuwa od siebie po raz kolejny problem Zbigniewa Ziobry, jednocześnie dając mu wsparcie, jednocześnie być może trochę uspokajając emocje czy też obawy we własnych szeregach. Z drugiej strony pytanie, czy ściągnięcie Zbigniewa Ziobry dla obecnej koalicji rządowej rzeczywiście byłoby wydarzeniem, które można by było rozpatrywać tylko w takich pozytywnych kategoriach. Oczywiście ten wydźwięk medialny, sukces i tak dalej, postawienie Zbigniewa Ziobry przed wymiarem sprawiedliwości, to zapewne wszystko zostałoby bardzo chętnie nagłośnione. Pytanie tylko, czy przy okazji jednak nie pojawiłyby się pewnego rodzaju wyzwania i pewnego rodzaju problemy wizerunkowe i tu nad tym można się bardzo poważnie zastanowić. Czyli tak naprawdę jedni i drudzy mają kłopot zdjęty z głowy i kłopotu również, i chyba o tym też warto pamiętać, w jakiejś mierze kłopot również pozbyły się Węgry.
0: To zdecydowanie, jeśli chodzi o Węgrów, to tak. Jeśli chodzi o to, co pan redaktor sugeruje, oczywiście tak, można wyobrazić sobie taki scenariusz, w którym Polska faktycznie, czy strona rządowa, strona rządu Donalda Tuska, mogłaby sobie pozwolić poprzez różnego rodzaju presje dyplomatyczne, presje prawne na ściągnięcie Zbigniewa Ziobry do Polski, ale ze względów właśnie wizerunkowo-marketingowych jest to niekorzystne. I dlatego jakby w pewnym sensie przyzwala się właśnie temu, żeby ten Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ale jest to już daleko posunięta spekulacja. Ja nie chciałbym się pod tym podpisywać.
1: Oczywiście
0: dopuszczam taki scenariusz, ale no, trudno jakby ocenić. W każdym razie zgadzam się z tym, że mogłoby tak być. I teraz kluczowe wydaje mi się podkreślenie tego, że wszystko jak zawsze kończy się na kwestii pewnej sprawności właśnie komunikacyjnej, sprawności w zakresie marketingu politycznego. Całą tę sytuację i ten przebieg wydarzeń na swoją korzyść może obrócić zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska, w zależności od tego, czy dobrze tę kartą, którą dostają od świata, od rzeczywistości, zagrają. No i faktycznie być może to, że Zbigniewa Ziobry nie będzie w kraju w roku 2027, będzie bardzo dobrym punktem wyjścia do takiej kampanii, która będzie uderzała w Prawo i Sprawiedliwość, że są to przestępcy, uciekinierzy i w ten sposób będzie budowana kampania wyborcza Koalicji Obywatelskiej i wtedy do tego obrazu bardzo dobrą ilustracją będzie Zbigniew Ziobro przebywający gdzieś na Florydzie, wygrzewający się na plaży, podczas gdy ma postawione zarzuty prokuratorskie.
1: A jednocześnie nie będzie kłopotu ze skutecznością wymiaru sprawiedliwości, z przedłużającym się procesem, być może z jakimiś problemami, jeżeli chodzi o argumenty czy też dowody, bo w dotychczasowych postępowaniach no, ten efekt był różny, jeżeli chodzi o skuteczność.
0: Co więcej, można też dorzucić jeszcze do tego wszystkiego pewne osłabienie wsparcia obozu Prawa i Sprawiedliwości, prezydenta Nawrockiego, autorytetem Donalda Trumpa. Dlatego, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, prezydent Nawrocki cały czas grają tą kartą, że mają te dobre relacje z Donaldem Trumpem, a tutaj Koalicja Obywatelska, już mówiąc znowu z perspektywy takiej techniki marketingowej, politycznej, będzie mogła mówić, no tak, ale to jest właśnie taki sojusznik, któremu nie możemy właśnie ufać, dlatego że on ukrywa osoby, które chcielibyśmy postawić przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Jaki będzie ciąg dalszy tego, co w tej chwili obserwujemy? Myśli pan, że polska strona zdecyduje się na jakieś takie ostrzejsze wystąpienia wobec Amerykanów, czy po prostu no, będzie to, co trzeba zrobić? Czyli pojawi się jakaś nota, pojawi się jakaś prośba, czy też żądanie. Ona być może zostanie odrzucona, być może zostanie zignorowana, albo Amerykanie będą grali na czas i na tym się skończy.
0: Właśnie ze względu na to, o czym przed chwilką rozmawialiśmy, że żaden z tych scenariuszy nie jest jednoznacznie dobry, ani jednoznacznie zły, wydaje się, że nie ma sensu kruszyć kopii. No, zresztą też trudno jest kruszyć kopii.

0: z administracją Donalda Trumpa, czy z takim partnerem jak Stany Zjednoczone, czy przeciwnikiem jak Stany Zjednoczone. W związku z tym chyba znacznie rozsądniejszym rozwiązaniem będzie postępowanie zgodnie z kodeksem, zgodnie z protokołem dyplomatycznym, zgodnie z nakazami wymiaru sprawiedliwości, ale też nie sięganie po jakieś środki nadzwyczajne. Co będzie, to będzie. Jak to się potoczy, tak się to potoczy. Natomiast trzeba przyłożyć się do tego, żeby dobrze i sprawnie wykorzystać to komunikacyjnie. I tu chodzi oczywiście zarówno o przyłożenie się spin doktorów Platformy Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno to starcie będziemy mieli okazję oglądać, śledzić, komentować w najbliższym, przez najbliższy rok.
1: No to w takim razie zostawmy ten wątek, bo rzeczywiście no, mamy pewne informacje, ale znaków zapytania, czy też pewnych niewiadomych jest tu jednak cały czas całkiem sporo. To kolejna kwestia dotycząca bardziej prawej strony. Dziś 10 dzień maja, kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Większość Polaków nie chce przyjmować do wiadomości prawdy o zamachu, którego dopuścił się Władimir Putin i jego polscy współpracownicy. To są słowa Jarosława Kaczyńskiego, wypowiedziane właśnie podczas dzisiejszych obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość znów wraca do takiej narracji wokół Smoleńska?
0: I mówiąc otwarcie, nie rozumiem tego. To znaczy uważam to za pewien błąd strategiczny. Nie chcę tutaj równać się, jeśli chodzi o zmysł czy mądrość strategiczną z prezesem Kaczyńskim, bo uważam go za wybitnego stratega, ale moja prywatna opinia jest taka, że jest to niewłaściwy ruch z perspektywy interesów Prawa i Sprawiedliwości. Nie to, żebym teraz tutaj jakby chciał bardzo bronić tych interesów, ale po prostu jeśli miałbym, to bym powiedział, że to nie jest właściwy kierunek. Ale jednocześnie jest to kierunek spójny z nominowaniem Przemysława Czarnka na przyszłego premiera, potencjalnego premiera. I widzimy, że jest to skręt Prawa i Sprawiedliwości po ten bardziej radykalny elektorat, czyli próba wyrwania w jakiś sposób tego wyborcy, na przykład tak informacją polityczną jak Konfederacja Korony Polskiej, a nie jednak skręt po tego bardziej umiarkowanego wyborcę. Czyli
1: no dobrze, ale to przepraszam, bo oczywiście my możemy mówić bardziej umiarkowani, bardziej radykalni wyborcy na prawicy, tylko mam wrażenie, że ten obraz jest jeszcze bardziej skomplikowany i ta układanka jest jeszcze bardziej niejednoznaczna, bo czy taką narracją można przekonać zwolenników Grzegorza Brauna i zwolenników Korony Polskiej, co do których można snuć przypuszczenia, że ich odbiór roli Władimira Putina i Rosji jest zupełnie inny niż odbiór, który widzimy u wyborców Prawa i Sprawiedliwości. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jakie zapatrywanie na kwestię Smoleńska, katastrofy smoleńskiej, zamachu w Smoleńsku mają z kolei wyborcy Konfederacji, którzy przecież prezentują zupełnie jeszcze inny pomysł na to, jak powinna wyglądać prawica, czym powinna być prawica.
0: Tak, zgadzam się tutaj z tym komentarzem, natomiast podkreśliłbym, że niekoniecznie to wszystko musi być logiczne, niekoniecznie to wszystko musi być spójne. Myślę, że spora część elektoratu w Polsce kieruje się pewnymi emocjami i raczej będzie podążała za hasłem ktoś chce zrobić krzywdę w Polsce, ktoś znowu nas oszukał, pewne oszustwa nie zostały rozliczone, cały czas grozi nam coś tam, coś tam. I w związku z tym możemy się spodziewać, że taki wyborca ulegnie tego typu podgrzewaniu emocji, niezależnie od tego, czy to ma jakąś logiczną spójność, czy tego nie ma. Więc wydaje mi się, że szuka się tutaj pewnego rodzaju intrygi, szuka się tutaj pewnego rodzaju napięć, niebezpieczeństw, zagrożenia międzynarodowego, zagranicznego, ale także zdrady obozu Donalda Tuska, tego, że właśnie wykazał się nielojalnością. I teraz to, czy to była jakaś zdrada w temacie katastrofy smoleńskiej, czy to była zdrada w Brukseli i spiskowanie z Niemcami, jest jakby drugorzędne. Ważne, żeby uderzać w odpowiednie akordy i wtedy odpowiedni wyborcy prawdopodobnie mogą zostać przeciągnięci na stronę tych, którzy dobrze te akordy wygrywają.
1: No to skoro mówimy o różnych akordach, to kolejna rzecz, spoglądam sobie na Rzeczpospolitą, plus minus. Bratobójcza walka w PiS, partia musi się liczyć z Karolem Nawrockim. No i można odnieść takie wrażenie, że tych pól starć, tych wewnętrznych starć w Prawie i Sprawiedliwości, zamiast ubywać, to przybywa, bo mamy przecież ten konflikt Czarnek, ma

0: Morawiecki, albo inaczej, no ta frakcja stojąca wokół Czarnka kontra ta frakcja, czy też ci zwolennicy, którzy w zdecydowany sposób, w bardzo mocny sposób opowiedzieli się jednak za premierem Morawieckim. Mamy również pewnego rodzaju zgrzyty tu właśnie na linii Prawo i Sprawiedliwość, Kancelaria Prezydenta i widać, że ta współpraca nie we wszystkim wygląda idealnie. I mamy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Tu wracam do ostatniej nominacji na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No, przypomnijmy, że kandydat wskazany przez prezydenta, osoba wskazana przez prezydenta w dosyć zaskakujący sposób została medialnie zaatakowana przez Telewizję Republika.
1: Tak, oczywiście. Na prawej stronie widzimy bardzo skomplikowaną grę interesów. No i wynika to prawdopodobnie, tak wydaje się rozsądne tak to tłumaczyć, słabością i wątpliwościami, które narastają zarówno wobec właśnie tak obranej strategii wyborczej, jaką przyjął prezes Kaczyński, jak i wobec po prostu słabnących notowań, napięć wewnątrz tego obozu, kontrowersji, które się pojawiają, tego, że prawdopodobnie pojawiają się właśnie różne pomysły dotyczące tego, od kogo się odciąć, jakimi kartami grać, na co postawić. Ponieważ każda kolejna kontrowersja, każde kolejne napięcie osłabia monolit, jakim wcześniej było Prawo i Sprawiedliwość, no to możemy się spodziewać, że to zjawisko może mieć taki charakter lawinowy.
0: No tak, ale atak na nowego szefa BBN-u, pana Bartosza Grodeckiego, tak. To już nie jest walka frakcyjna w samym PiS-ie, tylko to jednak jest jakieś być może nie bezpośrednie, ale uderzenie w samego prezydenta Nawrockiego. I to już może budzić pewne zdumienie.
1: To budzi zdumienie, to może być także świadectwem pewnego braku profesjonalizmu. To może być także kwestia czysto personalnych antypatii. To będzie także spekulacja z mojej strony, ale wydaje mi się, że wbrew woli i życzeniom prezesa Kaczyńskiego, prezydent Nawrocki i potencjalny premier Przemysław Czarnek nie przepadają za sobą, więc tego typu napięć możemy się zdecydowanie spodziewać. Jeszcze do tego wszystkiego zwróciłbym uwagę na jeden czynnik, mianowicie rolę otoczenia, to znaczy tego, że obserwujemy już od dłuższego czasu umiejętną grę polityczną ze strony Koalicji Obywatelskiej, która wydaje mi się, nie to, że jest w stanie przesądzać o tych sprawach, ale umiejętnie podsyca różnego rodzaju napięcia i umiejętnie rozgrywa różnych polityków, czy to z Prawa i Sprawiedliwości, czy to w jakiś sposób powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością, przeciwko sobie. No tutaj weźmy choćby samego prezydenta Nawrockiego i różnego rodzaju ustawy, które się prezydentowi Nawrockiemu podsuwa do podpisywania. Ja mam poczucie, że część przynajmniej z tych manewrów, które są w tym polu wykonywane, są wykonywane z premedytacją właśnie po to, żeby doprowadzić do różnego rodzaju kontrowersji i napięć w obozie Prawa i Sprawiedliwości, podczas gdy jednocześnie obóz rządzący ma pełną świadomość, że prezydent Nawrocki pewnych rzeczy nie może podpisać, nie będzie ich chciał podpisać. Jest to po prostu wystawianie go na próbę i też pokazywanie wyborcom, społeczeństwu polskiemu, w których miejscach są te trzeszczące fragmenty tej struktury Prawa i Sprawiedliwości i tego wątłego jednak miejscami sojuszu z prezydentem.
0: No to w takim razie teraz jeszcze jeden spór. Spór dotyczący Konfederacji. No bo tu z kolei mieliśmy do czynienia z czymś, co też chyba jest pewnym zaskoczeniem, bo można powiedzieć, że nie jest tajemnicą, że Sławomir Mentzen i pan Bosak, czyli wicelider, czy też współlider Konfederacji, to są jednak politycy prezentujący zupełnie różne obozy. To są politycy, którzy w dużej mierze w Konfederacji są dlatego, że to się obu frakcjom, czy też obu tym grupom opłaca. Natomiast do tej pory nie byliśmy świadkami jakichś takich medialnych sporów, czy też kłótni, czy też ostrych komentarzy. To się zmieniło. Najpierw pan Mentzen wypowiedział się w bardzo zdecydowany sposób o jednym z dowódców polskiej armii, co bardzo szybko spotkało się z bardzo negatywnym i zdecydowanym, bardzo zdecydowanym nawet właśnie, jak na te standardy, które do tej pory widzieliśmy, bardzo zdecydowaną odpowiedzią pana Krzysztofa Bosaka. No i pojawiły się, czy też powróciły pytania dotyczące spójności samej Konfederacji.
1: Zdecydowanie. I to znowu wpisuje się w ten schemat, o którym mówiłem. To znaczy jest

0: absolutnie jasne z perspektywy czysto matematycznej kalkulacji przedwyborczej, że najważniejszą rzeczą, o którą partie powinny dbać, czy formacje polityczne powinny dbać, jest jedność. To wynika z tego, w jaki sposób w Polsce przelicza się po prostu te głosy na mandaty poselskie. I od dawna obserwujemy, od samego początku obserwujemy właśnie grę Koalicji Obywatelskiej na właśnie takie podsycanie tych waśni wewnątrz obozów przeciwnych. A nawet nie tylko przeciwnych, bo przecież widzimy, że i Lewica, i Razem to nie jest jednak jeden blok. I widzimy te zawirowania w Polsce 2050, która także uległa dezintegracji. W tym kontekście widzimy, że Konfederacja już rozpadła się na Konfederację i Konfederację Korony Polskiej i prawdopodobnie przedwyborcze napięcie będzie przyczyniało się do coraz bardziej, coraz dalej idących wątpliwości wszystkich polityków tej formacji, czy to jest na pewno dobry pomysł, żeby być lojalnymi wobec siebie. Wydaje się, i to jest to słynne właśnie piwo, które wypili Mentzen, Trzaskowski i Sikorski, że w którymś momencie, myślę, w głowie premiera Tuska pojawiła się taka myśl, że być może trzeba będzie robić koalicję z Konfederacją, ale ponieważ koalicji z pełną Konfederacją nie przełknie wyborca Koalicji Obywatelskiej, to trzeba też tę Konfederację w odpowiedni sposób pokroić na kawałeczki.
1: No tak, ale panie doktorze, tu jest jedno małe ale. To znaczy, ja rozumiem, tak, że w głowie premiera Donalda Tuska taki pomysł mógł się pojawić i to się wydaje całkiem racjonalne. No tylko tyle, tak, że ta wypowiedź dotycząca polskiego generała nie wyszła z ust premiera, czy też kogoś z jego otoczenia, tylko jednak wyszła z ust lidera Konfederacji. Więc lider Konfederacji postanowił grać w tę grę Donalda Tuska.
0: Wydaje się, że im bliżej jesteśmy wyborów, tym będziemy mieli szansę obserwować tego typu manewry. Tak mi się wydaje. Nawet jeżeli faktycznie ostatecznie miałoby nie dojść do czegoś takiego, to zapewne jest to także pewna karta w wewnętrznej rozgrywce w Konfederacji. Także z mojej perspektywy wszystko to wpisuje się w ten właśnie schemat, w którym z jednej strony jest zewnętrzna presja na Konfederację, aby ją podzielić, z drugiej strony jest wewnętrzna walka liderów w Konfederacji, którzy próbują wykorzystać na przykład taką kartę, jeżeli nie postawicie na mnie, jeżeli nie będziecie wspierać mnie, to ja także nie będę z wami lojalny, jeżeli kiedyś dogadywałbym się z premierem Tuskiem.
1: No to jeszcze jedno pytanie. A na ile ten pomysł Donalda Tuska, on może być kuszący również dla Prawa i Sprawiedliwości? Paradoksalnie.
0: To znaczy, nie wydaje mi się, nie wiem do końca, do czego to
1: mówię, mówię o tym rozbiorze Konfederacji na, rozumiem, na dwie różne frakcje, czy też dwie różne partie.
0: Znaczy, podejrzewam, że wśród posłów, posłanek Prawa i Sprawiedliwości nie ma nadziei na to, żeby mogli wejść do jakiejś formacji politycznej, która będzie po stronie Koalicji Obywatelskiej w przyszłości. Natomiast na pewno, jeżeli mówimy o walce o to drugie miejsce wyborcze w tym momencie, no to Prawo i Sprawiedliwość poczuło na plecach oddech Konfederacji i zapewne te wewnętrzne waśnie, czy podsycanie tych waśni przez Koalicję Obywatelską są na korzyść Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli celem strategicznym byłoby utrzymanie drugiego miejsca. Natomiast jeżeli celem, nie wiem do końca, nie mogę tego stwierdzić, jaka jest prawdziwa strategia Jarosława Kaczyńskiego, ale jeżeli celem byłaby walka o pierwsze miejsce, bezwzględnie i bezwarunkowo, nie biorąc zakładników, no to w takiej sytuacji to też nie byłoby jednak dobre, dlatego że to wspiera obóz Koalicji Obywatelskiej.
1: No to w takim razie teraz przynajmniej kilka słów na temat koalicji rządzącej, bo z jednej strony spoglądając na sondaże, no i patrząc na te spory, rozgrywki, które toczą się w partiach po prawej stronie sceny politycznej, można by było odnieść wrażenie, że Koalicja Obywatelska może spać spokojnie i właściwie wszystkie znaki na niebie i ziemi sprzyjają Koalicji Obywatelskiej. Wystarczy spojrzeć na sondaże. Mamy przed sobą 4 ostatnie sondaże, które się ukazały, od 33% poparcia do 31% i za każdym razem albo bardzo duża, albo wyraźna przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością, choć tu, co jest ciekawe, o ile przy Koalicji Obywatelskiej te różnice są symboliczne, bo mówimy o 2 punktach procentowych i to przy 4 badaniach, to przy Prawie i Sprawiedliwości zaczynamy od 29 punktów procentowych, przez 28 do 24, aż tylko do 19% w ostatnim badaniu CBOS-u, więc ten rozrzut, jeżeli chodzi o poparcie, jest bardzo duży. Tu mamy

0: 10 punktów procentowych różnicy pomiędzy tymi najwyższymi i najniższymi notowaniami, czyli 1/3 tak naprawdę jest tutaj taką wartością bardzo, bardzo nieoczywistą. No tylko tyle, że na kolejnych miejscach mamy dwie konfederacje i w niektórych z tych badań pojawia się jeszcze lewica z całkiem dobrym wynikiem, bo tu mamy od 6 do 9 punktów procentowych, ale są też takie badania, gdzie lewica powyżej nie przekracza progu, a to oznacza, że żadna z dotychczasowych partii koalicyjnych w tym nowym parlamencie, jeżeli oczywiście to by się wszystko skończyło takimi wynikami, Koalicji Obywatelskiej wesprzeć by nie mogła.
1: Tak, zdecydowanie. I tu jest właśnie ten problem, który jest wielokrotnie podkreślany przez komentatorów, że nie są problemem oczywiście notowania Koalicji Obywatelskiej, która się bardzo wzmocniła w ostatnich latach, ale problemem są koalicjanci. I z tej kalkulacji znów, być może wbrew uczuciom pewnej części elektoratu, być może wbrew emocjom, ale zgodnie z taką żelazną logiką wyborczą, no znowu wypada na tego Mentzena. To znaczy trzeba znaleźć jakiegoś koalicjanta i wśród tych formacji, które są do dyspozycji, no właściwie nie widać żadnego innego kandydata. Więc to jest raczej znowu pytanie o pewną prawdziwą strategię premiera Tuska, której ja nie znam, my nie znamy. Czy to jest tak, że koalicja z Lewicą, koalicja z Polską 2050 i tego typu ugrupowaniami już została spisana na straty i w tym sensie Koalicja Obywatelska nie będzie próbowała ratować sojuszników, wspierać sojuszników, działać na rzecz ich jedności, tylko raczej
0: choć lewica jest o włos.
1: Tak, tak, ale no nie wiemy, jaka jest strategia w głowie premiera Tuska i jego najbliższych współpracowników. Być może ta strategia będzie polegać jednak na tym, żeby na ostatniej prostej wyciągać polityków lewicy na listy Platformy Obywatelskiej. Może być to tego typu bratobójcza z tej dzisiejszej perspektywy strategia. No, a może być tak, że ta sprawa nie została jeszcze przesądzona. W tym pierwszym scenariuszu no ewidentnie byłaby to wtedy kwestia tego, żeby wejść, zbudować dostatecznie dobry grunt do sojuszu z Konfederacją, a tak jak wcześniej mówiłem, najlepiej w pewną frakcją Konfederacji.
0: Doktor Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również bardzo. Miłego popołudnia.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
5: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6:50. Anna Grabowska, zapraszam.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Prokuratorzy znów wnioskują o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Mimo formalnego zawieszenia broni, Rosjanie wciąż bombardują Charków. Wolontariusze pilnie potrzebni Muzeum Powstania Warszawskiego ogłosiło nabór. Minęła 17. Michał Przerwa. Zapraszam. Prokuratura Krajowa ponawia wniosek do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w rządzie PiSu wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny, do Stanów Zjednoczonych. Śledczy zapewniają, że niezależnie od tego, gdzie przebywa polityk, wykorzystają wszystkie dostępne środki krajowe i międzynarodowe, żeby sprowadzić go do Polski i postawić zarzuty. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak mówi, że już 10 lutego został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie nakazu wobec Zbigniewa Ziobry, ale nie został rozpatrzony.
1: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany. Sąd nie wyznaczył nawet w tym zakresie terminu posiedzenia. Wobec powyższego prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.
0: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Modziar zapowiedział, że Zbigniew Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha w pobliżu Mikoszewa na Pomorzu zostanie przekazany do utylizacji. Dziś pobrano próbki do badań, które pozwolą określić gatunek zwierzęcia. Jutro specjaliści ocenią możliwość podjęcia martwego walenia od strony wody. Według wstępnych hipotez martwym zwierzęciem może być przedstawiciel fiszbinowców, grupy waleni żywiących się planktonem i drobnymi rybami. Takie okazy nie występują naturalnie w Bałtyku i trafiają tu jedynie przypadkowo, najczęściej przez cieśniny duńskie. Jedynym gatunkiem waleni żyjącym w Bałtyku są morświny. W Charkowie, mimo mającego obowiązywać zawieszenia broni, wciąż słychać eksplozje. Ogłaszane są też alarmy bombowe. Sytuację w drugim co do wielkości ukraińskim mieście sprawdzał Paweł Buszko.
2: W tym tygodniu zawieszenie broni ogłaszano już trzykrotnie. Ukraińska strona postulowała, aby rozpoczęło się ono 6 maja. Kreml zapowiadał wstrzymanie ognia od 8, zaś Donald Trump ogłosił, że ogień wstrzymany ma być od 9 maja. Mimo zapowiedzi Rosjanie wciąż atakują na froncie, a drony kierują w stronę zabudowań cywilnych. W Charkowie jest niebezpiecznie, przekazała mi mieszkanka miasta Oksana. Mimo tak zwanego zawieszenia broni słyszymy syreny alarmowe. Ze strony Rosji lecą głównie drony typu Mołnia. Eksplozje słychać było dzisiejszej nocy i wczoraj wieczorem. Wczoraj dron uderzył w 9-piętrowy blok. Podczas wczorajszego uderzenia w blok mieszkalny w charkowskiej dzielnicy Industrialna poszkodowanych zostało 5 cywilów, w tym 2 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Pracy traci poparcie, bo przestała reprezentować interesy ludzi pracy. Tak mówi dr Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ugrupowanie premiera Keira Starmera poniosło straty w wyborach lokalnych w Anglii oraz głosowaniu do parlamentów w Szkocji i Walii. Wzmocniła się natomiast pozycja prawicowo-populistycznej Reform UK. Partia Pracy przesunęła się w stronę klasy średniej, mówił na antenie Polskiego Radia 24 dr Przemysław Biskup.
3: Tutaj narastała sprzeczność. Na przykład bardzo mocno eksplorowaną kwestią była kwestia ograniczenia nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii, ale również legalnej imigracji. Do tego kwestie sprzeciwu wobec polityki Zielonego Ładu, które w Wielkiej Brytanii dają katastrofalne ceny energii. Do tego bardzo mała sprawność państwa przy rekordowo wysokich poziomach opodatkowania.
0: Brytyjskie media podają, że Partia Pracy w wyborach lokalnych utraciła ponad 1400 mandatów radnych. Umocniła się antyimigrancka Reform UK Nigela Farage'a i przejęła kontrolę nad kilkunastoma samorządami. Słabszy wynik zanotowali także konserwatyści. Muzeum Powstania Warszawskiego czeka na wolontariuszy. Marta Czerska-Gigel z Centrum Wolontariatu Placówki mówi, że wystarczy mieć ukończone 14 lat. Górnej granicy wieku nie ma.
4: Można zostać wolontariuszem w muzeum. W tej chwili jest niebywała okazja, kolejna pewnie dopiero na jesień. Teraz zapraszamy na wolontariat stały, czyli to jest taki wolontariat, który obowiązuje od 1 czerwca do końca roku kalendarzowego. W ramach tego wolontariatu będzie można pomagać również na tegorocznych obchodach.
0: Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski dodaje, że do wyboru są różne formy wolontariatu.
5: Jak się spodoba.

0: komuś można zapisać się na cały rok i zostać z nami. Można wziąć udział w wolontariacie, który będzie dotyczył obchodów Powstania Warszawskiego, czyli około 2 tygodni na przełomie lipca i sierpnia w Warszawie. Ale można też się zapisać na taki jeden dzień, na 1 sierpnia, na godzinę w...
1: Na stronie 1944.pl jest ankieta, którą osoby zainteresowane wolontariatem powinny wypełnić i przesłać do muzeum do 20 maja.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedziela słoneczna prawie wszędzie, tylko na Suwalszczyźnie i lokalnie. Na zachodzie może się zachmurzyć i tam miejscami słabe opady deszczu. 11 stopni na Podlasiu, 18 w centrum, 20 na zachodzie.
2: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Apetyt na życie.
5: Apetyt na życie, Małgorzata Szachowska. Dzień dobry Państwu. Wcześniej zaczynają pracę, ale później przechodzą na emeryturę. Wcześniej kończą edukację, wcześniej umierają. Częściej ulegają wypadkom i wykonują najcięższe, najmniej bezpieczne zawody. 5-krotnie częściej odbierają sobie życie. Częściej są też bezdomni. Nie mówią o swoich problemach, bo boją się oskarżeń o mizoginię, słabość albo brak męskości. Żyjemy w czasie, gdy tradycyjne role płciowe tracą swoją jednoznaczność. To znaczy, w którym momencie relacji, także społecznych, jesteśmy? Doktor Michał Gulczyński, autor książki, której fragment zacytowałam, Mężczyźni o nierówności płci, współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Chłopców i Mężczyzn. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry.
5: W którym momencie relacji społecznych jesteśmy? Określiłby to pan mianem rosnącej świadomości, a może rewolucji zmiany?
6: To nawet w nauce określa się rewolucją płci, zachodzącą od dekad co najmniej. I jesteśmy w takim momencie, że duża część tej rewolucji już się dokonała. Ona się też zinstytucjonalizowała. Mamy wiele polityk, które wspierają kobiety w tym, żeby zajmowały więcej stanowisk władzy, więcej stanowisk w zarządach spółek na przykład. Mamy wiele polityk równości płci w zakładach pracy na przykład. I jednocześnie brakuje tej drugiej części tej rewolucji, czy tej zmiany, to znaczy zainteresowania się mężczyznami i tym, co można zrobić dla mężczyzn i jakie mężczyźni mają problemy.
5: Czy tu i teraz mężczyznom trudno jest zaakceptować te procesy, o których pan mówi, o tym, że kobiety zaczynają się rozpychać łokciami?
6: Myślę, że nie. O tym staram się pisać.
5: Ale znaczy, ja niekoniecznie nawiązuję do książki, tylko myślę też o pana obserwacjach, o badaniach.
6: Myślę, że jesteśmy w tym razem i kobiety, i mężczyźni, i musimy się odnaleźć w tych nowych relacjach, w nowej sytuacji, gdzie wciąż i kobiety, i mężczyźni mają dość tradycyjne oczekiwania wobec mężczyzn. Czyli na przykład, gdy kobieta oczekuje od partnera, potencjalnego chłopaka, męża, że będzie gwarantował jej bezpieczeństwo i stabilność ekonomiczną, no to to jest dosyć, powiedzmy, tradycyjne. Ta tradycyjna rola mężczyzny jako tego, który zarabia pieniądze, utrzymuje rodzinę, chroni ją i tak dalej. A często taką postawę przejawiają też osoby, kobiety deklarujące się jako feministki, mówiące, że są za równością i tak dalej. Więc trudno nam się jest i mężczyznom, i kobietom odnaleźć w tych nowych rolach i nawet, powiedziałbym, znaleźć te nowe wzorce, to znaczy ustalić, czego tak naprawdę chcemy i do czego mamy dążyć.
5: No dobrze, chłopcy osiągają znacznie słabsze wyniki już w szkole podstawowej. Przekłada się to potem na ich późniejsze życie. To już jest cytat z pana książki. To może chłopcy, mężczyźni są w ogóle słabsi i trudno im, a my im to teraz pokazujemy. Ja nie jestem walczącą feministką. Ja szukam odpowiedzi na pytania, które jeszcze w trakcie naszej rozmowy na pewno padną, ale może dzisiejszy świat pokazuje mężczyznom, że albo są słabsi, albo nie muszą udawać takich silnych.
6: Czy są słabsi? To jest takie pytanie...
5: Nieodporni, bardzo ogólne. Dobrze.
6: Z pogranicza... Tak.

0: Tak, jest bardzo ogólne, a do tego z pogranicza tego, czy to jest naturalne i wrodzone.
1: Dokładnie tak. Czyli tak, są mniej odporni psychicznie. Są?
0: Trudno powiedzieć. No i też znowu trudno powiedzieć, co jest naturalne, a co jest kulturowe. Weźmy na przykład tych chłopców w szkole, tak? Oni mają znacznie słabsze wyniki, ale przede wszystkim mają znacznie słabsze wyniki od dziewcząt na wsi. Te różnice na wsiach są znacznie większe między płciami niż w dużych miastach. W dużych miastach chłopcy i dziewczęta, na przykład na egzaminie ósmoklasisty, mają bardzo podobne wyniki, jeśli sumujemy wszystkie części, to chłopcy mają jakąś przewagę z matematyki, ale coś tracą na języku polskim, więc to się sumując, no, zeruje, powiedzmy, prawie. Natomiast na wsiach dziewczynki są lepsze z wszystkich trzech części, z matematyki, polskiego, angielskiego, więc mają jednak przewagę nad chłopcami. No i teraz pytanie, czy to dlatego, że chłopcy są słabsi? Myślę, że to jednak wyjaśnienie nie jest głównie naturalne. To znaczy mamy naturalne czynniki, które prowadzą do tej różnicy, na przykład to, że chłopcy później rozwijają umiejętności werbalne, że chłopcy mają mniejszą kontrolę małych ruchów ręką, gdy idą do szkoły, w związku z tym im jest trudniej pisać szlaczki i przez to brzydko piszą i przez to mogą się zniechęcać do nauki, bo słyszą właśnie, że koleżanka z ławki pisze ładniej, a ty, Jasiu, piszesz brzydziej i w związku z tym oni mogą mieć takie poczucie, że może
1: staraj
0: w tej szkole
1: się,
0: nie mają
1: bądź
0: wsparcia.
1: Lepszy, tak? Nie jesteś dość.
0: Tak, no ale jeszcze to by było, powiedzmy, w miarę konstruktywne. To znaczy, gdyby za tym szła jakaś zachęta albo wsparcie. Natomiast często idzie za tym taki cykl pogłębiającego się wykluczenia. To znaczy, jesteś słaby, słabo piszesz, słabo czytasz, więc jesteś słabym uczniem, chłopiec się zniechęca i może nawet właśnie być po pierwsze przekonany, że szkoła mu nie jest do niczego potrzebna, że nie jest tam akceptowany i z tej szkoły wypadać. I to też widzimy właśnie w tym, że chłopcy częściej przedwcześnie kończą edukację, częściej powtarzają klasę, częściej idą do tych szkół, powiedzmy, najmniej prestiżowych, najmniej oferujących, powiedzmy, najwęższe możliwości.
1: To może świat jest bardziej okrutny wobec mężczyzn, myślę o rolach społecznych, niż wobec kobiet, bo w momencie, w którym kobiety zaczynają mieć świadomość swoich potrzeb, albo raczej nabywają umiejętności wyrażania tych potrzeb dotyczących i miejsca w społeczeństwie, i ról tych reformy tradycyjnych podziałów, to nikt nie opiekuje się w tych sprawach mężczyznami.
0: Pod wieloma względami tak. W książce piszę o luce empatii. Mhm. O tym, że jesteśmy mniej wyczuleni na krzywdę mężczyzn, na to, gdy właśnie mężczyzna ląduje, powiedzmy, na społecznym dnie, gdy jest w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Często myślimy o tym, że mężczyzna sam jest kowalem własnego losu, że sam kontroluje swoje życie i skoro tak, to znaczy, że jeśli znalazł się w trudnej sytuacji, to znaczy, że on sam nawalił i sam sobie powinien z tym poradzić. Tak myślimy o alkoholikach, o bezrobotnych, o bezdomnych i tak dalej. Więc a z kolei u kobiet często szukamy jakiegoś zewnętrznego czynnika, tak? Jeśli na przykład kobieta jest bezdomna, mamy takie skojarzenie, że prawdopodobnie spotkała się z przemocą w rodzinie, tak? I oczywiście
1: czy ona ma prawo
0: tak
1: nie
0: jest.
1: Dać sobie rady, a mężczyzna nie?
0: Tak, taka jest ta tradycyjna norma, że
1: myślę o naszej ocenie ogólnej, tak, prawda? Nie o możliwościach, nie, tylko raczej o konsekwencjach tej
0: oceny. W związku z tym nie planujemy działań, które mogłyby mężczyznom, szczególnie biorąc pod uwagę ich płeć, pomagać. Właśnie dlatego, że zakładamy, że jeśli coś się dzieje mężczyźnie ze względu na jego płeć, no to raczej właśnie sam sobie czymś zawinił. Sam na przykład nie chodzi do lekarza, sam o tym decyduje, czy pije alkohol, czy nie i tak dalej.
1: Jest we mnie swojego rodzaju niezgoda na takie oceny. Dlatego, że z jednej strony my kobiety domagamy się większych praw i takiej świadomości wszystkich dookoła, że jesteśmy w procesie zmiany, że mamy do czynienia z rewolucją, że mamy parytety, nam się należy, a życie utrudniają nam mężczyźni. Tylko wie pan co, myślę sobie, że tych mężczyzn kształtują od dziecka kobiety. Znaczy my sobie same to robimy. Wymagając od naszych synów, partnerów, jakiejś nadobowiązkowości, prawda? Czy nadwpływu nawet. A potem się dziwimy, że oni tego nie potrafią. Tam głęboko trzeba sięgać? Zgodzi się pan ze mną, że

0: że tak jest?
1: Tak, rzeczywiście duży wpływ, czy nawet decydujący wpływ na wychowanie chłopców, czy w ogóle wychowanie dzieci mają matki, zwłaszcza w sytuacji teraz, kiedy mamy bardzo dużo rozwodów. Wiele dzieci wychowuje się w pewnym oddaleniu od jednego z rodziców, zazwyczaj od ojca. Ale to nie tylko to wymaganie tego, takiej szczególnej sprawczości, ale też ta przeciwna strona, to znaczy nieprzygotowywanie chłopców do samodzielnego życia. Kiedyś w tradycyjnym świecie, gdzie wychodziło się za mąż i żeniło się dość wcześnie, mężczyzna trafiał właściwie od opieki matki pod opiekę małżonki. Zaraz,
0: no tak.
1: Ale tak to wyglądało.
0: No tak,
1: tak?
0: Zdecydowanie.
1: I do dzisiaj
0: ja ci
1: mówimy...
0: zorganizuję otoczenie, a ty masz, wie pan, ja tutaj słyszę dysonans, czuję taki dysonans. Ja się tobą zaopiekuję od A do Z. Ugotuję, upiorę, zadbam, zorganizuję, odwiozę, przywiozę, ale to ty masz być strażnikiem tego domu.
1: Tak, ale we współczesnym świecie musimy brać pod uwagę to, wychowując dzieci, ale też będąc nastolatkami, musimy brać pod uwagę to, że nie założymy od razu domu z dużym prawdopodobieństwem nowego, w którym będziemy się sobą wzajemnie opiekować, czy zapewniać sobie z jednej strony właśnie tą część domową, opierunek jedzenie, a z drugiej strony zapewniać sobie bezpieczeństwo i dochód. Teraz jednak zakładamy rodziny znacznie później i w związku z tym młody mężczyzna przez nawet statystycznie można powiedzieć jakieś 10 lat będzie jednak sam sobą się musiał zajmować, zanim założy tę rodzinę, więc musimy wychowywać mężczyzn i dziewczynki na to, żeby były jednak przygotowane i jednak samodzielne. Tak? Nie chodzi o to, żeby się przyzwyczajały do tej myśli, że zawsze będą sami i że nie potrzebują drugiej płci czy drugiej osoby.
0: Ale potrzebują czasu, żeby ukształtować swoją samodzielność, a potem do swojego świata wpuścić partnera, partnerkę, prawda?
1: Niekoniecznie, bo niektórzy będą jednak zakładać te rodziny wcześniej i myślę, że to też jest zupełnie w porządku. To też jest na przykład w sytuacji problemów mieszkaniowych teraz, no po prostu w dwie osoby łatwiej gdzieś zamieszkać niż w jedną, więc jakby nie zniechęcałbym do wczesnego zakładania rodziny.
0: Niczego takiego nie sugerujemy.
1: Natomiast mówię o tym, że chłopiec tradycyjnie właśnie nie był przygotowany do zadbania sam o siebie, o to, żeby dobrze się wyżywić, żeby pójść do lekarza, żeby się właśnie badać, zadbać o swoje zdrowie. Dzisiaj musimy chłopców do tego przygotowywać, bo wielu z nich po prostu będzie żyło samodzielnie przez co najmniej jakiś czas. I widzimy to bardzo dobrze w danych, że właśnie dziewczęta mając lat 18-20 wciąż prawie wszystkie młode kobiety korzystają z usług NFZ. To się wiąże z tym, że młode kobiety korzystają na przykład z ginekologa, później zachodzą w ciążę, więc cały czas są pod opieką lekarzy i mają z lekarzami kontakt. Natomiast młody mężczyzna, mając lat 20, nie ma takiego poczucia, że on się musi przebadać, bo właściwie nic mu nie jest. Tak? Jeśli nic mu się nie stanie, to on spokojnie może przez następne 10, 15 czy 20 lat w ogóle do tego lekarza
0: nie chodzić. Ale czy to jest kwestia zaniedbania, czy właśnie tego takiego pierwotnego przekonania, że ja mam być silny, mocny, ja mam zadbać, zawsze stanąć na wysokości zadania w wielu dziedzinach życia?
1: Myślę, że to jest w tym przypadku akurat, o którym mówię, w tym niebadaniu się, gdy się ma 20 lat, to jest po prostu brak świadomości. Tutaj nie chodzi o to, że ktoś udowadnia siłę, że nie pójdzie na jednodniowe badania z programu Moje Zdrowie. Tylko po prostu naprawdę młody mężczyzna, mając lat 20, nie czuje, że się musi przebadać, bo nic mu nie jest, jest po prostu zdrowy. Więc jeśli przez potem 10-15 lat nie chodzi do lekarza, to nie ma tego nawyku. Jeśli się pierwszy raz przebada, mając lat na przykład 40, a wcześniej się nie badał, to też nie wiadomo, czy jest w normie, czy nie jest w normie, ale nie widać trendu na przykład, więc warto chłopaków uświadamiać, że ten program Moje Zdrowie jest dla nich dostępny. Każdy może się za darmo przebadać właśnie już od 20 roku życia, co kilka lat i w ten sposób sprawdzać, czy jest jakiś trend.

0: w pogorszeniu się ich zdrowia i to jest po prostu inwestycja w dobro, właśnie w własne zdrowie i w dobre samopoczucie w kolejnych latach.
1: Wie pan, nie wiem, czy nie narażę się teraz na jakiś pręgierz, ale myślę sobie o tym, że jeżeli mamy do czynienia w życiu z partnerem, który nie spełnia naszych oczekiwań, bo nie angażuje się w życie rodzinne, bo nie pomaga, bo oczekuje, bo jest tutaj, cudzysłów pokazuje, bo jest leniwy, to powtórzę, już raz to mówiłam, pretensje możemy mieć do siebie, bo to my takich facetów, my matki, takich facetów wypuszczamy w życie, tak? Więc do kogo ja mogę mieć pretensje, że on nie ma odruchu, że on... żeby nie było dziewczynek, a pan się uśmiecha. Dziewczynek to też dotyczy, tak? Ale same sobie jesteśmy winne. My, kobiety, które potem mamy pretensje do całego świata, że nie dopasowuje facetów do naszych oczekiwań i wymagań.
0: Ja się uśmiecham dlatego, że nie piszę i nie przychodzę tutaj z taką opowieścią, że to matki są winne, tak? To zupełnie nie o to mi chodzi, a nawet przeciwnie, często właśnie w swojej działalności publicznej widzę, że to matki synów są jako pierwsze zainteresowane tymi sprawami, którymi się zajmuję i o których dzisiaj rozmawiamy, dlatego że mężczyzna, który coś osiąga w życiu, jest przekonany, że sam to osiągnął, że to jest jego zasługa i że w związku z tym każdy mężczyzna, jeśli tylko się zaweźmie, to będzie mógł odnieść sukces, a w związku z tym, jeśli ma jakiś problem, no to to jest niestety...
1: Sam sobie winien.
0: No właśnie, to jest niestety sam sobie winien, po prostu widocznie się nie starał. Natomiast matki synów zauważają, że po pierwsze same były jakoś ograniczone tym, że urodziły dziecko, że nie mogły... Że były ograniczone właśnie obowiązkami domowymi, opiekuńczymi i w związku z tym ich kariera wyglądała inaczej, niż gdyby dzieci nie miały, czy w ogóle ich życie wyglądałoby inaczej. A potem, mając synów, którzy mają 10-12 lat, już są w tej drugiej części szkoły podstawowej, powiedzmy, zauważają, że chłopcy jednak funkcjonują trochę inaczej w szkole, że nie są tacy grzeczni jak mama, że nie interesują się wszystkimi przedmiotami, że dla nich nie jest najważniejsze, żeby mieć dobre oceny z wszystkich przedmiotów. I właśnie wtedy zaczynają się matki zastanawiać, to co jest takiego w tym, że w tym drugim modelu, w tych chłopcach, że oni jednak działają trochę inaczej i są bardziej otwarte właśnie na rozmawianiu o płci jako czynniku, który może być istotny.
1: Bo zrozumienie powinno płynąć z jednej i z drugiej strony, w moim głębokim przekonaniu. Wtedy możemy mówić o równości, chociaż zaczynam tracić wiarę w sens takiej pełnej równości. My się za bardzo różnimy. To jest fikcja? Równość płci?
0: Są jakieś ograniczenia, wydaje mi się naturalne, które pchają nas w określone strony. Zawsze trudne jest do określenia, gdzie jest ta granica, nawet w długości życia. Tak? Wiemy, że w Holandii to są tylko 3 lata, w Polsce to jest 7 lat, różnice między kobietami a mężczyznami, więc wiemy, że na pewno te różnice w długości życia można zmniejszyć do 3 lat, ale nie wiemy, jak jeszcze dalej się możemy posunąć. Podobnie jest nawet z wyborem zawodów. Są badania, które sugerują, że już we wczesnym, czy pokazują, że już we wczesnym dzieciństwie dzieci nawet roczne wolą określony typ zabawek albo różnie reagują na sygnały z otoczenia i trudno powiedzieć, żeby to było wyłącznie kulturowe. Później mamy zmiany hormonalne w wieku nastoletnim, które też są przecież naturalne i też nas pchają w określone strony, więc mamy jakieś naturalne czynniki, które nas ograniczają, więc nie jest możliwe prawdopodobnie, a też myślę, że byłoby bardzo kosztowne pod wieloma względami, gdybyśmy za wszelką cenę chcieli mieć wszędzie po 50%, w każdym zawodzie na przykład, w każdej szkole, w każdym zakładzie pracy. No wydaje się to praktycznie niemożliwe, ale dobrze myśleć o tym, żebyśmy jednak mieli jakieś minimum równości. Na przykład z jednej strony w zawodzie informatyka, z drugiej strony w zawodzie pielęgniarki i położnej. Dobrze by było, żeby mieć właśnie jakąś taką minimalną masę krytyczną, która przyzwyczaja ludzi, że...
1: Ale założoną od góry? Mówię pan, ja jestem z tych, którzy uważają, że to się powinno w naturalny sposób kształtować i parytetów w polityce nie powinno być, na przykład. Bo jak jesteś silny, silna, jak masz moc...

0: to bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, to dasz radę. To się przebijesz.
1: Co do parytetów w polityce, my mamy kwoty płci, czyli 35%.
0: Ale ja nie myślę tylko o polityce, ale generalnie o parytetach w dostępie do różnych sfer życia.
1: Tak, ale akurat w polityce, po pierwsze, wyborcy mają wciąż możliwość wyboru, mogą nadal wybrać samych mężczyzn, gdyby chcieli. Druga rzecz, sam też obserwowałem, rozmawiając z mężczyznami w polityce, również z lewej strony, a może nawet zwłaszcza, że chcieli jednak właśnie rozegrać taką płciową batalię w swojej partii i wykluczyć kobiety, więc te tak zwane boys cluby się tworzą, one też są jakimś faktem i nie chcę temu zaprzeczać. Natomiast w zawodach nie chodzi o to, żeby teraz państwo powiedziało, że musimy mieć co najmniej 30% mężczyzn wśród pielęgniarzy i pielęgniarek. Raczej zależałoby mi na tym, żeby przeprowadzić kampanię taką, jak jest kampania dziewczyny na politechniki, która zachęca dziewczyny do studiowania na politechnikach, to chłopaki do medycznych, gdzie zwłaszcza chłopcy, zanim jeszcze wybiorą swoją szkołę ponadpodstawową, mogliby się zainteresować tymi zawodami medycznymi.
0: Australia. 20 lat temu parlament napisał raport o brakach edukacyjnych chłopców. Norwegia. Tam rząd powołał specjalną komisję do opracowania raportu na temat sytuacji obywateli płci męskiej. Albo Wielka Brytania, w której rozpoczęto pracę nad strategią zdrowia mężczyzn. Panie doktorze, mężczyźni potrzebują pomocy.
1: Tak, zgadzam się. I rozmawiam też z politykami o tym, żeby właśnie taka na przykład narodowa strategia zdrowia mężczyzn powstała w Polsce.
0: Ale nie tylko w sprawach zdrowia.
1: Nie tylko w sprawach zdrowia, bo właśnie mamy problemy już w edukacji wśród chłopców, zwłaszcza na wsiach, powinniśmy jednak mieć jakiś plan, co z tym zrobić. Powinniśmy uwzględniać płeć, gdy zajmujemy się osobami bezdomnymi. Powinniśmy uwzględniać płeć też i właśnie doświadczenia edukacyjne, gdy chcemy zwalczać przestępczość. Ona bardzo często się zaczyna właśnie w młodym wieku od wykluczenia ze środowiska szkolnego, od tego, że gdy noga się powinie chłopakowi, on przestaje być mile widziany w szkole, zaczyna być uczniem problematycznym. Powinniśmy mieć dla nich jakąś strategię.
0: Wyciągniętą dłoń, może strategię wyciągniętej dłoni, bo co nam mówią, tak już na koniec naszej rozmowy, te informacje o tym, że znacznie więcej mężczyzn popełnia samobójstwa niż kobiet. Mężczyźni dominują wśród osób w kryzysie bezdomności. Czytam w pana książce, że są często gorzej wyedukowani, nie dbają o swoje zdrowie, nie mają takiej świadomości, a do pewnego momentu potrzeb. Co nam to mówi o mężczyznach?
1: Że są niezauważeni jako płeć. Także ich płeć jest niezauważona, że nie zauważamy tego, że wiele rzeczy wynika właśnie z tego, że jesteśmy mężczyznami, a nie kobietami, że system nie oferuje nam tego zabezpieczenia. Często właśnie nawet dziewczynki w szkole mówi się, że to jest takie ograniczające, bo dbamy o to, żeby dziewczynki były grzeczne i dobrze się uczyły i były pilne i tak dalej, ale to właśnie też zapobiega temu, żeby dziewczynki wypadały z systemu i żeby miały najsłabsze wyniki. Więc mężczyźni potrzebują po pierwsze zauważenia, że nam na nich zależy i wsparcia w tych obszarach, które, no, gdzie te nierówności są wyraźnie zaznaczone i gdzie zazwyczaj dotyczą tych mężczyzn właśnie najsłabszych, z biedniejszych rodzin, ze środowisk, z regionów wiejskich, zwłaszcza rolniczych, tych mężczyzn, którzy później na przykład wpadają w nałogi albo właśnie raz weszli do więzienia i potem nie udało się im ich poddać dobrej resocjalizacji.
0: To może nierówność płci przesuwa się w stronę dla nas dość zaskakującą.
1: Nie chciałbym się licytować. Nie chodzi o to, kto ma gorzej, czy mężczyźni, tak, czy kobiety. Natomiast zdecydowanie dużą część problemów kobiet, zaczynając od nierównych praw politycznych, później nierównego dostępu do na przykład dziedziczenia, udało się już rozwiązać. I myślę, że jest czas, żeby zauważyć też tę drugą stronę, z którą właściwie dotychczas nie robiono nic.
0: To książka, która nie szuka winnych, ale zrozumienia i odwagi, żeby mówić o tym, o czym dotąd milczano. Przepraszam, pozwolę sobie na takie nieco feministyczne. Polecam paniom tę książkę. Spójrzcie inaczej na świat mężczyzn, w którym też chcąc nie chcąc funkcjonujemy. Doktor Michał Gulczyński z nami. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Apetyt na życie.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym tak.

0: Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Kiedy przyjedzie tata?
6: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
5: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
7: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
6: O nie, proszę, nie.
5: Co się stało? Gdzie jest tata?
8: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
4: Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
9: Za 28 minut godzina 18.
4: Gość Polskiego Radia 24.
9: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pani dr Agnieszka Ładna, kierowniczka Zespołu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem w NASK, czyli przypomnijmy, NASK to Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Od razu się uśmiecham, bo bardzo długie nazwy. Ja sama czasem mylę kolejność, co pierwsze, cyberprzestrzeń czy cyberbezpieczeństwo.
9: To dorzućmy jeszcze jedną ważną informację, że jest pani współautorką raportu sporządzonego przez NASK, Paradoks spiskowy o lęku przed innymi, potrzebie silnego państwa i podatności na narracje dezinformacyjne. Kilka ciekawych segmentów, no bo już myślę, że sam ten paradoks spiskowy jest niezwykle szerokim i bardzo interesującym tematem. No a patrząc na to, jakie wpisy pojawiają się w mediach społecznościowych, no to myślę sobie, że takich po pierwsze teorii spiskowych nie brakuje. Wyznawców czy też głosicieli święcie przekonanych o tym, że te teorie spiskowe to nie są teorie spiskowe, tylko czysta prawda, też jest chyba o wiele więcej niż moglibyśmy się spodziewać.
10: Zdecydowanie. No, zaczął pan redaktor od takiego mocnego uderzenia, bo ja kiedy przed rozmową tak chwilę usiadłam, myślałam o tym, że najważniejszą kwestią, od której powinniśmy zacząć, to właśnie definicja teorii spiskowych. Dlatego, że wielokrotnie jak gdzieś miałam okazję się wypowiadać, jechałam, rozmawiałam z osobami, nie tymi nawet, które przeprowadzały rozmowę, tylko z tymi osobami, które były gdzieś obok, włączały się do rozmowy dodatkowo, to za każdym razem takie duże, widziałam, że dużym problemem jest to, że nie rozgraniczamy często, co tą teorią spiskową jest, a co nie jest. Są chwilowe wydarzenia, pewne mody i już wydaje nam się, że w daną jakąś sytuację bardzo smutną, chociażby ostatnie wydarzenia związane z młodym politykiem i od razu upatrujemy tutaj, że to jest teoria spiskowa. A jakbyśmy sobie to uporządkowali, co naprawdę taką teorią spiskową jest i o czym my tam piszemy w tym raporcie, o jakich teoriach, o wierze w jakie narracje. Tu chodzi o to, że kiedy ja na przykład mam nagranie, jestem partią X i mam nagranie na partię Y i to nagranie puszczam przed wyborami, no to ktoś może domniemywać, że tak, to jest spisek, ale to nie jest teoria spiskowa, bo to jest tak naprawdę, ktoś dokonuje analizy i swoje przypuszczenia mu wypowiedział. Natomiast teorią spiskową nazwiemy taką sytuację wtedy, kiedy zakładamy, że te partie, które uczestniczą, są tylko takimi marionetkami, pionkami w grze wielkich instytucji, państw czy elit, które mają ogromny wpływ i które dzięki temu realizują swój ten plan. Ten plan oczywiście zazwyczaj zmierza do tego, żeby nas zniewolić. I wtedy mówimy o teorii spiskowej i tak do tego podchodziliśmy. Dlatego narzędzia, których używaliśmy, to były narzędzia do zbadania nie wiary w konkretną jakąś narrację, która jest w danym momencie, tylko tendencję taką poznawczą trwa.

0: tendencję poznawczą i taką tendencję do tego, żeby uwierzyć w nadużycia rządowe, złośliwe globalne spiski, ukrywanie kontaktów z obcymi, jakieś działania przeciw naszemu zdrowiu, dobrostanowi, czy też kontrolę informacji, ale w takim szerszym kontekście.
1: No ale myślę, że jednocześnie w tych teoriach spiskowych są teorie spiskowe i teorie spiskowe, to znaczy niektóre mogą oczywiście wykraczać poza fakty, ale jednocześnie mogą się w jakiś delikatny sposób ocierać o to, co jest prawdopodobne, o to, co mogło się zdarzyć. Tylko że ta interpretacja postępuje dużo, dużo dalej, no i w pewnym momencie być może wymyka się spod kontroli. No ale zdarzają się też takie teorie spiskowe, no, których właściwie nawet nie za bardzo wiadomo, jakie komentować i jak traktować. No bo jeżeli ostatnio mieliśmy do czynienia z wielkim pożarem na Roztoczu, ja w mediach społecznościowych czytam wpis mówiący o tym, że to nie był wcale żaden pożar, że to wszystko było ukartowane, bo chodzi o to, żeby wysiedlić tam ludzi, stamtąd ludzi i na ich miejsce przesiedlić innych, kogo to już nie będę wspominać, bo to nie chodzi o to, żeby promować tego typu dziwne toki myślenia. No to myślę sobie, że no to jest już taka teoria spiskowa, która idzie dużo dalej niż jesteśmy w stanie zaakceptować. Nawet myśląc o teorii spiskowej.
0: Rzeczywiście to, co pan redaktor mówi, to wyczerpuje cechy tej definicji teorii spiskowej, no bo brak tu otwartości na dowody i poszukiwanie tego, że no, ja tu udowodnię, że tak jest, tylko raczej byłoby w drugą stronę zignorowanie wszystkich faktów, które by temu przeczyły. Po drugie,
1: no bo
0: no,
1: przecież
0: zakłada już ta
1: fakty faktami,
0: teoria.
1: A my wiemy, jak jest.
0: Zdecydowanie. To, co pan redaktor mówi, zakłada jakby brak przypadków, nic nie dzieje się, a to jest właśnie cechą wymienianą w definicji teorii spiskowych, że nic nie dzieje się przez przypadek, że generalnie wszystko, co się wydarza, to ten spisek wyjaśnia zło na całym świecie, no i że za tym stoją jakieś nieuchwytne, potężne siły. I tak, to są bardzo niebezpieczne narracje, no ale z tego naszego raportu wynika, że jeśli sobie myślimy, że one dotyczą tam gdzieś pojedynczych osób, gdzieś daleko i to niewykształconych i wielokrotnie mówimy gdzieś mieszkających w małych miejscowościach, bo zazwyczaj tam nie ma dostępu do kultury, do edukacji w takim zakresie jak w dużych miejscowościach, to okazuje się, że nie, że ta podatność bardziej zależy od światopoglądu i raczej od stylu konsumpcji mediów niż od takich cech demograficznych jak płeć czy miejsce
1: To pani
0: zamieszkania, czy
1: doktor,
0: nawet wykształcenie.
1: No to zatrzymajmy się, bo tu się właśnie dopiero zaczyna robić ciekawie, bo na samym wstępie do państwa raportu, no można przeczytać coś takiego, że ten raport, no, przynosi bardzo nieoczywiste wnioski, stojące w kompletnej kontrze właśnie do tych naszych wyobrażeń co do tego, kto jest podatny na taką narrację. Bo tak, polski profil osoby podatnej na dezinformację, czyli jak rozumiem również właśnie teorie spiskowe, to połączenie światopoglądowego konserwatyzmu, uwaga, z lewicowym etatyzmem. No i tu się już w tym momencie nie za bardzo jedno z drugim klei, a jednak. I dalej. Badania pokazują, że tą grupą, która jest najbardziej odporna na manipulacje, są, uwaga, seniorzy 60+. Mam wrażenie, że w naszym wyobrażeniu akurat osoby, które byśmy posądzali o to, że najłatwiej dają się manipulować, tu jest odwrotnie. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, a pani o tym wspomniała. Wykształcenie chroni przed manipulacją, ale znacznie słabiej niż jakaś taka wiedza, albo inaczej, niż umiejętność selektywnego doboru informacji, która jest niezależna od tego, jakie mamy wykształcenie.
0: Tak, musiałam sobie zapisać, bo dużo informacji pan redaktor wymienił, nie wiedziałam od czego zaczynać. Zacznijmy może od tego, co było na końcu, czyli od wiedzy. My też mieliśmy taką intuicję, że wykształcenie wpływa chroniąco przed wiarą w spiski. No, okazuje się, że nie samo wykształcenie, nie dyplom, a wiedza faktograficzna, czyli taka, którą można zweryfikować, kiedy się dotrze w oparciu o fakty. Zatem realna wiedza, każdy przyrost tej wiedzy wpływa na to, że jesteśmy bardziej odporni na tę wiarę. No, ciekawe jest to, ja uważam, że to jest więcej paradoksów niż ten jeden opisany i dotyczący właśnie poglądów i zderzenia różnych poglądów. Okazuje się, że wiedza z pewnych zakresów nas chroni. Wiedza właśnie z tych zakresów, gdzie tych teorii spiskowych jest najwięcej, z zakresu zdrowia, z zakresu ekologii, z zakresu nowych technologii w znacznym stopniu. Natomiast z zakresu gospodarki czy polityki już nie.

0: Koniecznie. No, wiadomo, że to jest związane z tym, że w tym drugim segmencie więcej jest innego rodzaju wiedza. Tam nie ma takich faktów jak w przypadku zdrowia czy nowych technologii. Niemniej jednak ta wiedza jest chroniąca, przy czym ta właśnie o gospodarce i społeczeństwie niekoniecznie, co też oznacza, że każdego z nas dotyczy ta wiara w teorie spiskowe i nawet w tym momencie, kiedy publikowaliśmy raport, Filip Konopczyński mówił, że powinniśmy zaakceptować, że każdy z nas ma małego spiskowca, bo bardzo trudno jest ulec temu, żeby nie ulec temu takiej łatwej historii, bo te teorie spiskowe, one są tak naprawdę bardzo atrakcyjne dla nas. One w bardzo łatwy, przyjazny sposób, przyjazny dla nas, ponieważ wtedy możemy mówić, że my posiedliśmy pewną wiedzę, taką tajemną i wiemy, co spowodowało dane wydarzenie, czyli że nic się nie zadziało bez przypadku, ktoś brał w tym udział, ktoś miał jakiś zamysł i to taki zamysł, który jest przeciw nam i tak naprawdę dzięki temu, że uwierzymy w taką teorię spiskową, nie musimy zgłębiać tej wiedzy, nie musimy szukać skomplikowanych odpowiedzi na pewne kwestie, na pewne problemy, no bo często są takie sytuacje, które są bardzo trudno opisywalne, żeby dotrzeć samo dotarcie do faktów może nie jest problemem, ale zrozumienie tej wiedzy nie jest takie oczywiste. Nawet jeśli posiadamy wykształcenie, to nie w każdym zakresie. I czasem nam się wydaje, że po prostu już coś wiemy, wpadamy w taką iluzję wiedzy, bo to jest kolejny właśnie taki paradoks, że my mamy w ogóle bardzo takie wysokie wyobrażenie na temat własnych kompetencji w kwestii rozróżniania tego, co jest prawdą, a co nie. Niestety nie idzie to w parze z realnymi kompetencjami, bo kiedy robiliśmy test, no, on zupełnie co innego pokazuje, a takie przekonanie o własnych kompetencjach jest bardzo niebezpieczne, bo usypia naszą czujność. Nam się wydaje, że ponieważ my wiemy, my rozumiemy, co jest prawdą, co nieprawdą, my potrafimy to rozstrzygnąć, to my nie szukamy dodatkowych jakichś argumentów i nie rozstrzygamy dalej, no bo po prostu już wiemy. Czyli ta iluzja wiedzy jest bardzo niebezpieczna, a często posiadamy jakąś fragmentaryczną wiedzę w jakimś zakresie. Wydaje nam się, że już rozumiemy cały skomplikowany problem, pewność siebie rośnie. No i to jest właśnie ten etap, kiedy bardzo łatwo ulegamy teoriom spiskowym. A dopiero gdybyśmy uczyli się jeszcze więcej na temat jednego konkretnego problemu, to byśmy się zorientowali, że nie wszystko da się wytłumaczyć jedną historią, taką właśnie jak teoria spiskowa, że temat jest o wiele bardziej złożony i że może rzeczywiście trzeba przyjąć, że są też przypadki.
1: To w takim razie kilka rzeczy, o których pani wspomniała. Na ile jest tak, że ta popularność teorii spiskowych w jakiejś mierze może się łączyć z tym albo wynikać z tego, że ten świat, który nas otacza, jest po prostu coraz bardziej skomplikowanym. Jesteśmy bombardowani dziesiątkami, setkami, tysiącami różnych informacji dotyczących różnych dziedzin, na których się po prostu czasami kompletnie nie znamy, bo nie mamy prawa się znać, ale podświadomie potrzebujemy jakiegoś wytłumaczenia, objaśnienia tych skomplikowanych rzeczy. No i teorie spiskowe w bardzo skuteczny sposób wychodzą naprzeciw takim oczekiwaniom. I to jest jedna rzecz. A druga to, o czym pani mówiła, że no, teorie spiskowe w bardzo fajny sposób zwiększają poczucie naszej wartości, no bo my jesteśmy tymi nielicznymi, którzy wiedzą.
0: Zarówno pierwsza część wypowiedzi, jak i druga zgadzam się w zupełności. Mamy tak duży natłok informacji, że możemy mówić o takim, że w którymś momencie możemy się czuć zdezorientowani. Jesteśmy w takim wielkim chaosie informacyjnym i następuje coś takiego jak właśnie dezorientacja poznawcza. Dołożymy do tego jeszcze taki mieszany styl konsumpcji mediów. Co znaczy mieszany? styl konsumpcji mediów, że są to zarówno media tego offline'owe, online'owe, media społecznościowe, że czytamy z różnych stron wszystko, co popadnie i wydaje nam się, że w ten sposób będziemy mieli większą orientację, a tu się okazuje, że jeszcze

0: większy chaos i wtedy właśnie teoria spiskowa bardzo nam porządkuje. Okazuje się, że no, najłatwiej nam przyjąć tą teorię spiskową, za to tak, czytanie wszystkiego mieszane z tym konsumpcji mediów, a co najgorsze, przekształcenia mediów, bo teraz social media, które proponują nam przede wszystkim takie treści nieangażujące, które nie zmuszają nas do aktywnego odbioru, tylko jesteśmy takimi biernymi odbiorcami. To są te krótkie formy wideo. One mają taki łatwy, szybki przekaz, bardzo duży ładunek, bardzo dużo informacji i one właśnie wywołują ten chaos. Bo kiedy mieliśmy do czynienia z, może to jest właśnie tak, myślimy sobie, że może będzie jakiś powrót prawdziwego dziennikarstwa, bo kiedy mieliśmy do czynienia wcześniej to z informacjami, to one były już przepuszczane przez jakieś sito, były źródłowane, a teraz mamy bardzo dużą część informacji, przekazów, które są wytworzone przez influencerów, przez kogoś, kogo wielu uważa za autorytety, ale nie ma realnej możliwości szybkiego sprawdzenia, czy to są prawdziwe treści, czy zmanipulowane, dezinformacyjne, w jakim celu ktoś puścił, a być może tylko dla zasięgów. No, jak jeszcze weźmiemy do tego fakt, że tych treści prawdziwych i tych zmanipulowanych i nieprawdziwych jest niemal tyle samo, że to oznacza, że my jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo trudno nam rozstrzygnąć, co jest prawdą, a co jest już częściowo zmanipulowaną informacją.
1: To na ile kolejnym problemem, albo być może tak naprawdę jednym z najpoważniejszych problemów, jeżeli chodzi o ten chaos informacyjny, o teorie spiskowe, o dezinformację, są media społecznościowe i w ogóle to, w jak dużym stopniu zależymy w tej chwili od nowych technologii. Bo jeżeli za dostarczanie nam informacji decydują algorytmy, które nie kierują się tym, żeby wyszukać informacje sprawdzone, informacje pochodzące ze sprawdzonych źródeł, tylko są skonstruowane tak, żeby dostarczyć nam takich informacji, jakich my oczekujemy, czyli niekoniecznie weryfikować nasze poglądy z prawdziwą wiedzą, tylko tym bardziej umacniać nas w swoich przekonaniach, bo dzięki temu będziemy klikać, a skoro będziemy klikać, no to dany portal będzie zarabiać, to no to my się tak naprawdę w tych bańkach coraz bardziej zamykamy i coraz bardziej jesteśmy od nich uzależnieni.
0: Tak, i to jest bardzo poważny problem. Nie mamy łatwo. Sami jako odbiorcy, no, zastanawiać się należy, czy może jakieś rozwiązania systemowe, oznaczanie, które treści są generowane właśnie syntetycznie, a może jakaś odpowiedzialność osób, które te treści tworzą, zamieszczają, bo rzeczywiście algorytmy sprawiają, powodują, że utwierdzamy się w naszych przekonaniach, że zamykamy się w tych bańkach informacyjnych. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że korzystamy z komunikatorów, zamkniętych takich kanałów, gdzie przesyłamy pewne treści, gdzie bardzo utrudnione jest, są możliwości, znaczy praktycznie do zera możliwości weryfikacji tych treści. No, nie ma tego dodatkowego filtra, nie ma kogoś, kto nam powie, ale to nie jest prawda, ale zastanów się. Otaczamy się też zazwyczaj takimi ludźmi, którzy myślą podobnie. Zatem tak funkcjonujemy w bańkach informacyjnych. Tak bardzo łatwo nam ulec takim zmanipulowanym treściom i nie pomaga nam w tym ten styl, nowy styl tworzenia treści i AI.
1: To w takim razie chciałbym jeszcze powrócić do tej jednej z informacji, która się pojawiła na samym początku, to znaczy to, że najmniej podatni na dezinformacje, najmniej podatni na te teorie spiskowe są osoby 60+, bo mam wrażenie, że to jest jedno z największych zaskoczeń, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, bo jest chyba takie powszechne przekonanie, że to właśnie osoby najstarsze są najbardziej naiwne, że najłatwiej nimi manipulować. Przepraszam, to jest trochę inna kwestia, ale no, wszystkie te oszustwa na policjanta, na wnuczka i tak dalej, no tylko nas w takim przekonaniu utwierdzają.
0: Myślę, że to z różnej strony należy na to spojrzeć. No, możemy myśleć sobie o tej wiedzy faktograficznej, która jest takim największym parasolem ochronnym. My ją nabywamy również z wiekiem.

0: Ale no, pomyślmy o tym, jakie są ten styl konsumpcji mediów, o którym mówiłam wcześniej, że młodzi częściej właśnie są odbiorcami treści tych w mediach społecznościowych, tych krótkich filmików, a właśnie starsi to najczęściej jest ta telewizja offline'owa, jeśli już to portale, strony internetowe. Prasa jeszcze czasem papierowa, radio i ten styl konsumpcji mediów powoduje, że są właśnie w tej grupie mniej narażonej też na ten bombardowanie tymi teoriami, bo w inny sposób do nich docierają też informacje.
1: To jest kwestia tego, że być może dzięki temu, że pamiętają jeszcze czas, kiedy media społecznościowe nie były wszechwładne, mają inne przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o właśnie o szukanie, czy też odczytywanie
0: Inna
1: informacji,
0: socjalizacja
1: przyswajanie.
0: medialna,
1: Tak,
0: tak.
1: że mają większy dystans.
0: Możemy tak mówić, bo tego raport nie dotyczy, ale możemy tak zakładać. Natomiast ja wskazywałabym tu po pierwsze dystans i mają już swoje jakieś ugruntowane poglądy i nie tak łatwo ich kupić jakąś krótką historyjką. Nie musi im nic porządkować, bo też tego chaosu nie mają, jak ci, którzy mają ten mieszany styl konsumpcji mediów i czytają wszystko i wszędzie. Zatem myślę, że jak te dwie kwestie się połączy, doświadczenie życiowe i styl konsumpcji mediów, to właśnie tłumaczę najbardziej.
1: Jakie jeszcze zaskoczenia Państwa spotkały, opracowując ten raport, nie wiem, czytając wyniki tej ankiety, która była, rozumiem, no, pewnego rodzaju podstawą tych wniosków?
0: My tam stosowaliśmy taką skalę GCBS, to jest taka polska adaptacja skali mierzącej skłonność do myślenia spiskowego jako takiej cechy poznawczej, a nie wiary oczywiście, tak jak wcześniej mówiłam, w jedną konkretną narrację. I okazało się, ten pomiar dokonywaliśmy dwukrotnie i okazało się, że teorie spiskowe, wiara w te teorie, ta tendencja jako taki filtr, jako taka stała nasza cecha, jest na tyle stała, że ona nie ulega modom, nie ulega temu, co się dzieje i ten czynnik czasu nie wpływa na to, czy bardziej, czy mniej wierzymy, to po pierwsze. No oczywiście paradoks, który jest w tytule, odnosimy się tu do tego, że kiedy te badania były wykonywane w innych krajach na Zachodzie, to zazwyczaj ci, którzy wierzą w teorie spiskowe, jednocześnie no, z definicji teoria spiskowa zakłada uwikłanie między innymi rządów, państw, ten spisek przeciw nam, zatem nieufność była na tyle duża, że oni są antypaństwowi i nie chcą ingerencji państwa w żadnym obszarze, im mniej państwa, tym lepiej. Natomiast u nas okazuje się, że razem z ksenofobią, która jest takim największym predyktorem wiary w teorie spiskowe, razem z radykalizmem poglądów, bo to jest bardzo ciekawe i też chciałabym chwilę o tym powiedzieć, to są te postulaty opiekuńczości państwa w sferze gospodarczej, czyli z jednej strony nie ufamy, ale jednak chcielibyśmy, żeby państwo nas wspierało, to państwo, któremu z definicji powinniśmy nie ufać, żeby nas wspierało w tych
1: Ale to
0: obszarach.
1: jest skrajna niekonsekwencja, można powiedzieć.
0: I to właśnie jest ten paradoks. Niektórzy mówią, że nie jest to paradoksem, upatrują. My mówimy w porównaniu z tym, jakie są wyniki podobnych badań w innych krajach, jako taka wyjątkowość, odróżnienie nas od pozostałych. Natomiast mnie na przykład zaskoczyło to, że ten radykalizm poglądów ma znaczenie i nasza podatność zwiększa się wraz z natężeniem radykalizmu poglądów, ale bez względu na to, czy to będzie prawa, czy lewa strona, no bo wtedy, kiedy nawet ktoś widzi taki raport, to zawsze jest takie pytanie, czy to odnosi się do tej strony politycznego sporu, czy może do tamtej, a tu jednak jakaś chęć powiązania, to okazuje się, że zupełnie nie ma to znaczenia, czy to będzie po lewej, czy po prawej stronie. Ta siła przekonania, ten brak tego marginesu do tego, żeby rozmawiać i argumentować, żeby słuchać argumentów innych, powoduje, że my jesteśmy bardziej podatni na teorie spiskowe. No a jak wcześniej powiedzieliśmy, że no, pewne zmienne demograficzne jakby nie mają znaczenia tutaj w tej podatności, to wtedy widzimy, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy w jakiś sposób, być może każdy z nas w jakąś teorię spiskową wierzy.

0: Czyli tak naprawdę nieważne, czy jesteśmy bardzo po lewej stronie, bardzo po prawej, jesteśmy tak samo podatni, co najwyżej jesteśmy podatni na wiarę w inne spiski.
1: Zdecydowanie, tak. Nawet jest kwestia mody, żeby wierzyć w pewne spiski i mówić o tym, że tak, ale przecież to jest prawda. I przygotowując się, rozmawiając, wielokrotnie słyszę nie rozważania na temat tego, czym są spiski, tylko bardzo wiele różnych teorii, które powstają co chwila. Jedne kwestia mody są dziś modne, jedne przestały być modne, no, a są takie teorie spiskowe, które no, zakładają, takie, wyczerpują całą definicję i one są trwałe. No i widać, że lubimy się posiłkować tymi teoriami w wyjaśnianiu świata. Jest to łatwiejsze zdecydowanie niż rozstrzyganie trudnych problemów.
0: No tak, zrozumienie świata rzeczywiście wtedy przychodzi nam o wiele łatwiej. Pytanie tylko, czy ten świat tak naprawdę rozumiemy, czy tylko mamy takie przeświadczenie, a to nie do końca jest jedno i to samo. Doktor Agnieszka Ładna, kierowniczka Zespołu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem w Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej i współautorka raportu, o którym rozmawialiśmy, czyli Paradoks spiskowy o lęku przed innymi, potrzebie silnego państwa i podatności na narracje dezinformacyjne. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Wiedział Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
11: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po Węgrzech czas na Stany Zjednoczone. Zbigniew Ziobro przeniósł się do Ameryki. Unijny program SAFE dzieli polityków, na szali kwestie bezpieczeństwa i niezależności. Po wycofaniu amerykańskich żołnierzy Niemcy chcą kupować uzbrojenie od Stanów Zjednoczonych. Minęła 18. Michał Przerwa, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Trwa ustalenie, jak

0: polityk PiSu tam się dostał. Były szef resortu sprawiedliwości ma unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów. Część amerykańskich mediów podaje informacje o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych byłego ministra Zbigniewa Ziobry, którego ścigała prokuratura. Jednak masowe środki przekazu za oceanem powołują się na informacje uzyskane z Polski.
1: O sprawie pisze prestiżowy portal Politico, ale powołuje się przy tym na doniesienia mediów z Polski. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych dzięki wizie uzyskanej od prezydenta Donalda Trumpa po tym, jak uciekł z Węgier, czytamy w portalu. Politico cytuje również stanowisko polskiego MSZ, które poinformowało, że nie posiada oficjalnych szczegółów na temat miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry, dodając jednocześnie, iż jego paszport został unieważniony. Z kolei portal Bloomberg, powołując się na doniesienie Gazety Wyborczej, podał, że prezydent Donald Trump osobiście interweniował w celu zatwierdzenia wizy dla polskiego polityka, decyzji, której sprzeciwili się sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose. Strona polska może wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, ale to czasochłonny proces. Co ciekawe, gdy Ziobro był ministrem sprawiedliwości w 2006 roku, wystąpił o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, oskarżonego o podżeganie do zabicia byłego komendanta polskiej policji Marka Papały. Amerykański sąd nie przychylił się wówczas do wniosku polskiego ministra. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Politycy pozostają podzieleni w sprawie unijnego programu SAFE. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro pożyczki na zakup uzbrojenia i inwestycje w krajowy przemysł uzbrojeniowy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz podkreśla, że program SAFE jest jednym z elementów gwarancji bezpieczeństwa dla Polski.
2: Mamy trudny czas, spadają bomby, giną ludzie, porywane są dzieci, gwałcone są kobiety za naszą wschodnią granicą i dzisiaj słyszę od Nawrockiego i od PiSu, że nie wolno tego podpisywać, ale jak Błaszczak leciał do Korei w tajemnicy na miliardy złotych zaciągać kredyty na sprzęt o niewiadomej jakości, to wtedy proszę bardzo, bo Błaszczak to robi.
0: Poseł PiSu Jarosław Sellin odpowiada, że europejski program SAFE nie daje Polsce pełnej niezależności w kwestii wyboru dostawców uzbrojenia.
3: Europejski program SAFE oddaje bardzo dużo władzy Komisji Europejskiej. Wspólnie musimy z nimi decydować, gdzie kupujemy, od kogo kupujemy, za ile kupujemy, jak szybko kupujemy. Wszystko, co kupujemy, musi mieć co najmniej 80% komponentu europejskiego, czyli wyklucza możliwość kupowania poza Europą. Mnóstwo jest takich wędzideł, które ograniczają nam suwerenne decyzje podejmowane w Warszawie.
0: 89% pieniędzy z programu SAFE zostanie wydanych na zamówienia w polskim przemyśle obronnym. Kontrakty zbrojeniowe mają zostać podpisane do końca maja. Berlin chce wrócić do rozmów z Waszyngtonem o Tomahawkach. Po deklaracji wycofania się przez Stany Zjednoczone z planów rozmieszczenia w Niemczech pocisków dalekiego zasięgu, rząd Friedricha Merza chce kupić amerykańskie uzbrojenie.
4: Do Waszyngtonu wybiera się Boris Pistorius. Ministerstwo Obrony Niemiec nie komentuje informacji o planowanej wizycie szefa resortu, ale Financial Times twierdzi, że terminy są dopasowywane do kalendarza sekretarza obrony USA. Spotkanie nie jest jeszcze pewne, ponieważ Pete Hegseth zaangażowany jest w wojnę z Iranem, a w Zatoce Perskiej ponownie rośnie napięcie. Poprzednia amerykańska administracja zapowiadała rozmieszczenie pocisków Tomahawk w Niemczech, ale po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa temat ucichł, a ostatnio został przez prezydenta USA zamknięty. Dlatego Niemcy chcą kupić zarówno Tomahawki, jak i wyrzutnie rakiet Tajfun. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Poszukiwany w swoim kraju jako zaginiony i odnaleziony pod Białymstokiem nastolatek z Holandii uciekł z samochodu, którym został odebrany przez rodziców z placówki opiekuńczej. Następnie sam do tej placówki wrócił. Wczesnym popołudniem policja dostała zgłoszenie, że chłopak po odebraniu go z placówki uciekł z samochodu. Okazało się, że nastolatek wrócił do ośrodka, gdzie przebywał wcześniej. Policja nie zna powodów takiego zachowania nastolatka. Na razie nie wiadomo też, jak zostanie rozwiązana ta sytuacja. 15-latek był poszukiwany od miesiąca, kiedy to uciekł ze swojego domu w Holandii. Żaden z pasażerów wycieczkowca Hondius nie ma objawów choroby, mówi szefowa hiszpańskiego resortu zdrowia Monika Garcia. Na jego pokładzie wykryto wcześniej przypadki hantawirusa. Zmarły 3 osoby. Jednostka zakotwiczyła dziś rano w porcie na Teneryfie. Garcia dodała, że ewakuacja z zachowaniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa przechodzi sprawnie. W tej chwili trwa podróż do Madrytu, a kolejnymi pasażerami będą osoby z Francji, Kanady, Holandii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Andyjska hantawirus to jeden z, który w rzadkich przypadkach może przenosić się między ludźmi. Eksperci podkreślają jednak, że do zakażenia dochodzi zwykle przez bardzo bliski kontakt.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pochmurno, może przelotnie padać, a po południu wystąpią burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem około 15.

0: klimat.
1: Umiarkowana jakość powietrza jest we Wrocławiu, Trzebnicy, Oławie czy Przemyślu. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry albo bardzo dobry. Prawie połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
0: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 18.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. Rozpoczynamy wieczorne pasmo w Polskim Radiu 24 i to niedzielne pasmo, a dzisiaj będzie rzeczywiście interesująco, bo będziemy przyglądali się temu, co Zbigniew Ziobro robi w Stanach Zjednoczonych. Przyjrzymy się też autonomicznym samochodom i autonomicznym taksówkom. Być może w najbliższym czasie one pokażą się na polskich ulicach. Odwiedzimy również Rosję i Ukrainę. Rosja podniósł zwycięstwa. Czy rzeczywiście wielka defilada się udała, czy to była namiastka defilady? O tym będziemy rozmawiali.
4: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
5: Cały świat robił te badania, ale tylko wyniki Polaków oznaczono gwiazdką. Powody szokują. W tych samych badaniach ponad 10 lat temu wypadliśmy źle. Teraz jest 2 razy gorzej. Tak informował Newsweek na początku tego roku o badaniach PIAC, badaniach czytania ze zrozumieniem, które prowadził Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie czy też zamówienie organizacji OECD. Najnowsza edycja tych badań została ogłoszona 10 grudnia, ale w mediach o nich nie było słychać zbyt głośno. Nic dziwnego, bo wnioski z głębszej lektury tych wyników naprawdę porażają, pisali dziennikarze Newsweeka. Słuchają Państwo podcastu Łatwo powiedzieć. Nazywam się Tomasz Piekot, jestem językoznawcą i w tym podcaście opowiadam o związkach języka i kultury. Tym razem przyjrzymy się problemowi spadku kompetencji czytania ze zrozumieniem. Zacznijmy od początku. Badania prowadzi Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD. Ta organizacja zrzesza około 40 państw rozwiniętych i demokratycznych i bada związek rozwoju gospodarczego, ekonomii z dobrym statusem życia mieszkańców czy obywateli tych krajów. Badania PIAC to badania umiejętności podstawowych. Bada się tu 3 kompetencje, które pozwalają nam przetrwać w trudnej sytuacji cywilizacyjnej, na przykład w jakimś kryzysie. Te 3 kompetencje czy umiejętności podstawowe to punkt wyjścia. Na nich dopiero budujemy pozostałe kompetencje. Umiejętności podstawowe wykorzystujemy na co dzień, natomiast najbardziej będą nam potrzebne w sytuacji krytycznej, na przykład w czasie kryzysu ekologicznego albo geopolitycznego, czyli w sytuacji wojny lub po prostu blackoutu, braku prądu. Pierwsza kompetencja to jest umiejętność czytania ze zrozumieniem. Druga kompetencja to jest umiejętność rozumowania matematycznego. No a trzecia to kompetencja aktywnego rozwiązywania problemów. Jak Państwo widzą, nie ma tu kompetencji cyfrowych, ponieważ kiedy nie będzie prądu, to te kompetencje cyfrowe nie będą mogły nawet zaistnieć. Wyobraźmy sobie świat z serialu o zombie. Świat w trudnej sytuacji się znajduje. My jesteśmy zabunkrowani w jakiejś piwnicy z rodziną i musimy kogoś wysłać do pustego marketu po coś do jedzenia, więc ta osoba tam się udaje, znajduje 3 puszki z konserwą, no i działa wtedy ta kompetencja numer 1, czytanie ze zrozumieniem. Osoba powinna przeczytać skład, alergeny, datę ważności i wtedy będziemy mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Kompetencja druga, czyli rozumowanie matematyczne, polegałaby w takiej sytuacji na sprawdzeniu, ile jest osób w rodzinie, na ile te 3 puszki trzeba podzielić i na ile dni nam tego jedzenia wystarczy. No i przydałoby się też narysować mapę do tego miejsca, gdzie znaleźliśmy coś do jedzenia, więc rozwiązywanie problemów idealnie będzie się nam nadawać do przygotowania, sporządzenia takiej mapy. I teraz mam dla Państwa 2 wiadomości. Pierwsza dobra.

Młodzież w analogicznych badaniach rówieśników 15-letnich wypada całkiem dobrze. Polska młodzież radzi sobie powyżej średniej OECD. Natomiast osoby dorosłe od 16 do 65 roku życia radzą sobie już w Polsce gorzej. Najnowsze badanie z lat 2022-2023 objęło 31 krajów. W tym Polska oczywiście. No i w tym badaniu mierzono wszystkie trzy kompetencje. Badanie było dość skomplikowane. Trwało ze 2 godziny zapewne na tablecie. Trzeba było rozwiązywać 3 typy zadań na czytanie, na liczenie i na rozwiązywanie problemów. No i w tym badaniu najlepiej wypadły kraje skandynawskie i Japonia. Natomiast Polska plasuje się w grupie krajów o najniższych wynikach obok Włoch, Portugalii, Litwy i Chile. No i poprzednie badanie robiono w 2012 roku. Polska odnotowała znaczące spadki, jeżeli nie największe w całej grupie, bo aż o 31 punktów w rozumieniu tekstu, o 21 punktów w matematyce. No i mamy też bardzo wysoki odsetek osób, które słabo radziły sobie z zadaniami. Na przykład w trudności w rozumieniu tekstu miało aż 39% badanych. Dosłownie w rozumieniu tekstu zajęliśmy 3. miejsce od końca. No i teraz, żeby może Państwo poczuli, jak takie badanie wygląda, proszę sobie wyobrazić ekran, na którym widzimy po pierwsze dość krótki, kilkunastopunktowy regulamin przedszkola. Witamy w naszym przedszkolu, czytamy w tym regulaminie, rozpoczynamy wspaniały rok zabaw, nauki i wzajemnego poznawania się. Proszę poświęcić chwilę na zapoznanie się z zasadami naszego przedszkola. I tu są kolejne zasady. Po pierwsze prosimy o przyprowadzenie dziecka przed godziną 9. Po drugie ubieramy dziecko wygodnie i przynosimy ubranie na zmianę. I tak dalej, i tak dalej. Tak mniej więcej wygląda regulamin. A zadanie jest następujące. Spójrz na regulamin przedszkola, dotknij listy, aby odpowiedzieć na poniższe pytania. No i pytanie jest takie. Poniżej znajduje się e-mail z informacją o dniu pluszaka. Przeczytaj poniższy e-mail od nauczyciela twojego dziecka, która z zasad regulaminu jest tymczasowo zawieszona w dniu pluszaka. No i mamy krótką wiadomość od nauczycielki. Drodzy rodzice, z przyjemnością ogłaszam dzień pluszaka. W piątek dzieci będą mogły przynieść swoją ulubioną maskotkę i przedstawić ją reszcie grupy. I tutaj trzeba było połączyć te dwie wiadomości, czyli przeczytać wiadomość od nauczycielki czy też dyrektorki przedszkola o dniu pluszaka, przeczytać regulamin i znaleźć informację, która jest zawieszona na czas tego święta pluszaka. Oczywiście była to zasada dotycząca nieprzenoszenia pluszaków do przedszkola. Tak mniej więcej wyglądały zadania. Było ich sporo i dotyczących czytania ze zrozumieniem matematyki, rozwiązywania problemów. Tak jak powiedziałem, całe badanie trwało około 2 godzin. Polska zanotowała bardzo znaczący spadek w czytaniu ze zrozumieniem i pozostałych kompetencjach, ale co ciekawe, mieliśmy też bardzo dużo, bardzo szybko wypełnionych testów. To dlatego dziennikarze z Newsweeka napisali, że nasze wyniki oznaczono gwiazdką, ponieważ były w pewnym stopniu niewiarygodne z powodu tego zbyt szybkiego tempa rozwiązywania zadań, co mogło oznaczać z jednej strony jakiś rodzaj oszustwa albo osoby badającej, albo osoby badanej, ale raczej tutaj spodziewalibyśmy się po prostu pewnego rodzaju zniechęcenia i wypełniania przypadkowo tych testów, czy udzielania odpowiedzi w sposób dość chaotyczny. I można by powiedzieć, że wynik czytania ze zrozumieniem jest dla wszystkich zaskakujący, ale nie, istnieje jeden myśliciel, który powiedziałby pewnie: wcale mnie to nie dziwi. Chodzi mi oczywiście o Jacka Dukaja i jego koncepcję postpiśmienności, wyrażoną przede wszystkim w książce Po piśmie. Rzeczywiście Dukaja raczej to nie będzie dziwić, ponieważ Jacek Dukaj od wielu lat ogłasza pożegnanie z galaktyką Gutenberga, czyli ze światem książki i pisma. Zdaniem Dukaja istnieje już 3. era cywilizacyjna. Pierwsza to była era mowy, kultura mowy, druga to kultura pisma, a 3., ta obecna, ta, która się teraz zaczyna, to jest kultura przeżycia, kultura transmisji bezpośrednich wrażeń za pomocą nośników typu wideo,
krótkie fragmenty, takie, które widzimy na co dzień w rolkach, co oznacza, że nie jest prawdą, zdaniem Dukaja, byśmy wracali do intelektualnych jaskiń, do jakiejś kultury naskalnej, rysunkowej, o której mówią

0: krytycy współczesności, to jest zupełnie nowa era, w której dominować będzie wideo i bezpośrednia transmisja wrażeń i bodźców zmysłowych. I teraz przytoczę kilka tez, bardzo interesujących tez Jacka Dukaja, w tym przypadku tez futurologicznych. No, po pierwsze, nie jest ta zmiana radykalna i nowa, ponieważ następowała systematycznie od wieków. Zaczęło się pewnie od krytyki samego pisma. Przecież Platon w Fajdrosie opisuje dialog Sokratesa właśnie z Fajdrosem i tam już jest pismo krytykowane. Sokrates mówi, że powinniśmy argumentację, przekonywanie wygłaszać w sposób oralny, bo tylko wtedy możemy odpowiedzieć na krytykę. No i to zapisywanie treści, zapisywanie mów sprawia, że nie ćwiczymy pamięci, więc ta krytyka pojawiła się już w starożytności. Potem oczywiście krytyka książki, no i teraz jest to realizacja właściwie tego stanu transformacji, który trwa od wieków. Za to druk rzeczywiście sprawia, że język staje się wizualny, potem pojawia się fotografia i telewizja, no i powoli przestajemy czytać. Ta faza druku, era druku zaczyna wypierać tak naprawdę język z kultury. Dalej twierdzi Dukaj, że dzisiejsze współczesne powieści są tylko powieściami powierzchownie. One tak naprawdę są audiowizualnymi scenariuszami, które nadają się bezpośrednio do zamiany w serial. Inne dane czy fakty, o których Dukaj opowiada, pochodzą z elitarnych szkół. Tam nauczyciele raportują, że studenci w tych elitarnych szkołach nie są w stanie fizjologicznie czytać całych książek. Tutaj chodzi o kryzys fizjologiczny, a nie intelektualny. No wszyscy oczywiście w tej kulturze będą chcieli pisać. To pisanie pełni funkcję autoteliczną, pomagamy sami sobie, natomiast nikt nie będzie chciał czytać. Stajemy się raczej twórcami, a nie odbiorcami. No i czytelnicy, zdaniem Dukaja, będą istnieć, ale pozostaną w niszy, trochę jak kolekcjonerzy winyli. Tak będzie to, zdaniem naszego futurologa, wyglądać. No dobrze, łatwo powiedzieć, może ktoś z Państwa stwierdzić, ale to przecież nie wyjaśnia fatalnej pozycji Polski w tych badaniach i rankingu. Przecież jeżeli wchodzimy w kulturę postpiśmienną, to wszystkie kraje powinny wypadać źle. Tymczasem Japonia i Skandynawia wypada całkiem dobrze. Finlandia po reformie edukacji radzi sobie doskonale we wszystkich trzech kompetencjach.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Czynniki, które decydują o słabym wyniku Polski, mogą mieć charakter kulturowy. Chodzi dokładnie o okres, w którym poradziliśmy sobie z analfabetyzmem jako kraj, jako kultura. Temu problemowi przyjrzeli się badacze Daniel Halin i Paolo Mancini w książce Systemy medialne. Obaj panowie zajmowali się analizą tego, jak różne media funkcjonują w różnych krajach. Na przykład ciekawe jest to, że w niektórych krajach tabloidy sprzedają się lepiej, w innych krajach gorzej. W jednym kraju dziennikarz nie może być politykiem, a w innym kraju może. No i stąd z tej teorii systemów medialnych przychodzi bardzo dużo obserwacji dotyczących walki z analfabetyzmem. Jeżeli bowiem zestawimy sobie dwie informacje. Ile osób na 1000 czyta obecnie gazety? Tutaj akurat mam dane przed sobą z roku 2000, więc to już są dane archiwalne. Ale jeżeli tę informację o czytelnictwie gazet w różnych krajach zestawimy ze wskaźnikiem piśmienności w 1890 roku, czyli dawno temu, koniec XIX wieku, no to wychodzą bardzo ciekawe zależności. Otóż te kraje, które miały wysoki wskaźnik piśmienności już wtedy, ponad 100 lat temu, w 1890 roku, takie jak Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, Dania czy Niemcy, to mają dzisiaj bardzo wysokie wskaźniki czytelnictwa gazet, no na 1000 osób około 600 czyta gazety. Dobrze, czytało, bo dane są z roku 2000, czyli może to już być nieprawda. No ale wtedy ta różnica była bardzo duża. A kraje, w których ten wskaźnik piśmienności był bardzo niski, czyli poziom analfabetyzmu był bardzo wysoki, takie jak Hiszpania, Grecja czy Włochy, w okolicy 40, 50, 60% społeczeństwa w tamtych czasach jeszcze

nie pisało i nie czytało, no to czytelnictwo gazet jest bardzo niskie. Pewnie z tego powodu wyjaśniają autorzy, że bardzo szybko wchodzi radio, telewizja, no i ludzie mają bardziej atrakcyjne medium, właśnie obrazowo-wizualne i nie muszą męczyć się z czytaniem i kultura nie nabywa takiego genu czytania ze zrozumieniem. Autorzy twierdzą, że jest to związane z reformacją i kontrreformacją, czyli te procesy religijne, które się tworzyły w Europie, sprawiły, że w tych krajach, w których wygrała reformacja, bardzo wcześnie zlikwidowano analfabetyzm ze względu na obowiązek czytania Pisma Świętego, no a w krajach, w których wygrała kontrreformacja, takiego obowiązku dość długo nie było. No w Polsce na przykład liturgia była po łacinie jeszcze przez wiele lat w XX wieku, a kazania wyjaśniające właśnie ten świat religijny, duchowy były po polsku. To teraz sprawdźmy, jak wyglądała sytuacja z analfabetyzmem w Polsce po I wojnie światowej. Okazuje się, że wtedy, w 1918 roku, 1/3 Polaków nie potrafiła czytać ani pisać, 33%. Tak dorosła populacja wyglądała, według danych oczywiście z tamtych czasów. Były tu wielkie różnice regionalne ze względu właśnie na różne zabory, ale też różne wyznania, które w tych zaborach obowiązywały. Na przykład na Śląsku Cieszyńskim analfabetów już wtedy prawie nie było. No i pojawia się ustawa o obowiązku szkolnym z 1919 roku, gdzie ten obowiązek nauczania dzieci do 14 roku życia jest wprowadzony i rzeczywiście w 1933 roku już tych analfabetów, czyli osób, które nie potrafiły zupełnie pisać i czytać, mamy znacznie mniej. Po 12 latach spada nam ta liczba do 20%, z 33 do 20%, to jest naprawdę bardzo dobry wynik jak na tak krótki czas. Głównie praca z czytaniem i pisaniem odbywała się w szkołach dla żołnierzy, czyli rekruci, jeżeli mieli iść do wojska, musieli rozumieć rozkazy, mapy, w związku z tym to tam trwała praca u podstaw nad likwidacją w Polsce analfabetyzmu przede wszystkim. I teraz chcę Państwu powiedzieć o cichej, zapomnianej bohaterce tamtych czasów, o Joannie Landy Brzezińskiej albo Tołwińskiej. Miała dwa nazwiska ze względu na dwóch mężów, więc może będę mówić o niej. Joanna Landy to była nauczycielka, aktywistka, która prawdopodobnie w największym stopniu odpowiada za likwidację analfabetyzmu w Polsce. Doskonały artykuł o jej historii napisała Katarzyna Heltanaś. Polecam Państwu lekturę tego artykułu, jak nauczyć się czytać w dorosłości, dlatego że Joanna Landy rzeczywiście zajmowała się walką z analfabetyzmem osób dorosłych, a nie dzieci. No tutaj największy wkład miał Falski z jego elementarzem, ale przyjrzyjmy się teraz, jak wyglądała praca z osobami dorosłymi, bo to jest bardzo ciekawe. No i o ile w wielu krajach europejskich pod koniec XIX wieku nie było już analfabetów, całe społeczeństwo potrafiło pisać i czytać, zaczynało czytać gazety, o tyle w Polsce ostatecznie z analfabetyzmem rozprawialiśmy się w latach 50., czyli po wojnie. Wtedy to Polska Zjednoczona Partia Robotnicza postanowiła wytropić ostatnich analfabetów, no i nauczyć ich pisania i czytania. Znaleziono ich około miliona, ponad milion w gruncie rzeczy i Joanna Landy właśnie tworzyła program nauczania i podręczniki, czyli elementarze dla osób dorosłych, które mogły rozwiązać swoje problemy z nieumiejętnością pisania i czytania. Te elementarze miały różne nazwy. Najpierw czytamy, a później elementarz start. No i dane o nakładzie są szokujące. 1 270 000 egzemplarzy tego elementarza start wówczas wydano. Katarzyna Heltanaś, autorka artykułu, który Państwu referuję, twierdzi, że metoda nauczania Joanny Landy była bardzo innowacyjna. Przede wszystkim była to metoda całostkowa, to znaczy osoba dorosła uczyła się krótkiego wyrazu, a później innych wyrazów, które zawierają część tego pierwszego, czyli na przykład jeżeli ktoś się nauczył A jako spójnika, oczywiście nie litery, no to później widział to A w słowie ta, a następnie słowo ta w wyrazie tak, a wyraz tak w słowie ptak. W ten sposób osoby dorosłe

zwykłe, mogły się bardzo szybko nauczyć czytać poprzez kojarzenie kształtu i wyglądu wyrazów ich części. Co ważne, była to metoda andragogiczna, czyli dostosowana do osób dorosłych, a zatem w elementarzu falskiego Ala miała swojego asa, nie kota, tylko asa, proszę państwa, a w książce Joanny Landy jednak pojawił się Karol, który miał swoje radio. Czytanka wyglądała mniej więcej tak. To radio Karola, a oto drut. To drut do radia, drut i radio kupił Karol. Kupił to radio dla matki. Tak wyglądał fragment elementarza dla osób dorosłych z lat 49-50 z kursów nauczania pisania i czytania. Oczywiście były to czasy radykalnego socjalizmu, więc takie książki musiały mieć ideologiczną wkładkę i aktualizację. No i znajdziemy tam też czytanki typu oto ręce Jana, Jan jest mocny, ręce Jana są mocne, to są ręce do pracy. Jaką pracę ma Jan? Mocne ręce Jana. Tak wyglądał socjalizm w wersji podręcznika do nauki czytania dla dorosłych. Czy fakt bardzo późnego pokonania analfabetyzmu w Polsce może być przyczyną dzisiejszych trudności w czytaniu ze zrozumieniem i spadku tych umiejętności podstawowych w kulturze postpiśmiennej? Wydaje się, że tak, ponieważ Joanna Landy 15 lat po akcji alfabetyzacji kraju zbadała absolwentów owych kursów. No i wynik był wstrząsający. 15% osób, które wtedy brały udział w kursach czytania i pisania, nadal nie potrafiło pisać i czytać. 40% robiło to z wielkim trudem, a tylko 28% radziło sobie płynnie. I już w latach 60. Landy ostrzegała, że Polska wcale nie wyeliminowała analfabetyzmu, tylko ten analfabetyzm zmienił formę. Wtedy właśnie zaczęto mówić już na świecie mocno o problemie analfabetyzmu funkcjonalnego. Dziś pewnie powiedzielibyśmy raczej o problemie czytania bez zrozumienia. Trochę łagodniejszy termin, ponieważ nie zawsze zależy to od wykształcenia czy edukacji osoby, którą w ten sposób opisujemy. Wróćmy zatem do najnowszych danych z raportu OECD. Przypomnę państwu, że badania w Polsce prowadził Instytut Badań Edukacyjnych. Na świecie średnio 26% populacji ma niewystarczające kompetencje czytania ze zrozumieniem. Można przyjąć, że są to osoby niesamodzielne, to znaczy osoby, które potrzebują wsparcia, pomocy, interpretacji w rozumieniu tekstu. Dawniej takiego wsparcia interpretacyjnego udzielał ktoś z rodziny albo autorytety, czy religijne, czy intelektualne. Później tę rolę przejęły rolki, media społecznościowe, społeczeństwo czy społeczność, która potrafi nam pomóc zrozumieć rzeczywistość, ale zdaniem Dukaja dzisiaj tę rolę może przejąć także sztuczna inteligencja, która pozwala nam lepiej rozumieć teksty. Wystarczy pismo, które otrzymujemy z Urzędu Skarbowego, sfotografować i poprosić ChatGPT o interpretację, a nawet przygotowanie odpowiedzi. Takie zdarzenia mają już w Polsce miejsce. I o ile na świecie w grupie badanej takich osób w populacji było średnio 26%, o tyle w Polsce, to wynika z raportu, o którym państwu opowiadam, może być tych osób nawet 39%, czyli ta grupa jest znacznie większa. Metodologia PIAAC wyróżnia 6 poziomów umiejętności czytania ze zrozumieniem. Poziom pierwszy i ten poniżej pierwszego to są poziomy najsłabsze. Tu właśnie potrzebujemy wsparcia w rozumieniu tekstu. Natomiast pozostałe poziomy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, charakteryzują się już rosnącą umiejętnością czytania ze zrozumieniem. Na najwyższym poziomie mamy, powiedzmy, czytelnicze elity, które potrafią analizować, rozumieć bardzo długie teksty spoza swojej dziedziny, są w stanie je także czytać ze zrozumieniem. No i tu jest istotna także wielkość grupy elitarnej,
elitarnych czytelników, czyli tych czytelników z poziomu piątego. No a wieści nie są najlepsze także w tym zakresie, bo o ile takich osób na poziomie czwartym i wyżej mieliśmy jeszcze w 2011-2012 roku 10% w badaniu, czyli wynik naprawdę bardzo dobry, to obecnie takich osób

osób mamy tylko 3% w grupie badawczej. Z matematyką zresztą było podobnie. W 2011-2012 roku tych najlepiej rozumujących matematycznie było 8%, a teraz mamy spadek do 4%. Symptomatyczne jest też pogarszanie się kompetencji czytania, liczenia i rozwiązywania problemów.

0: Racja dotyczy wszystkich trzech kompetencji, czyli wszędzie po 50, po 55 zaczynamy mieć problemy z czytaniem, liczeniem i rozwiązywaniem problemów, co w świetle starzejącego się społeczeństwa pozwala nam także przewidywać, jak ta rzeczywistość komunikacyjna w przyszłości będzie wyglądać. Na koniec porozmawiajmy jeszcze o tym, jak poprawić tę sytuację, jak rozwiązać ten problem, czy jest to w ogóle możliwe, czy nie skończy się tak jak w książce 451 stopni Fahrenheita Raya Bradbury'ego, gdzie strażacy palą książki, bo nie mają już co robić i książki właściwie są wszystkie na indeksie rzeczy zakazanych, idei zakazanych. Wygląda na to, że ratunek jest jeszcze możliwy. No przede wszystkim należałoby zreformować system edukacji, w którym to nowym systemie książka powinna stanowić wielką wartość, ale być może trzeba byłoby rozdzielić przedmiot język polski w szkole na nauczanie kultury i sztuki i nauczanie komunikacji, nauczanie rozumienia pism prawnych. Może na WOS-ie można byłoby teksty prawne, prawnicze albo urzędowe także czytać i próbować je rozumieć. A w międzyczasie, zanim doczekamy się odważnej reformy systemu edukacji, warto skupić się na upraszczaniu tekstów. Nie poetyckich czy literackich, tylko tych urzędowych, firmowych, które otrzymujemy każdego dnia. Pewne nadzieje można wiązać z rozwojem sztucznej inteligencji, ponieważ zmienia się trochę kontekst. Nie musimy teraz upraszczać oryginałów. Możemy obywateli wyposażyć w aplikacje, na przykład w telefonie. Wyobrażam sobie taką aplikację w M-Obywatelu, której używam wtedy, kiedy chcę zrozumieć trudny tekst. W krajach niemieckojęzycznych istnieje już nawet taka aplikacja, nazwie Capito, która pozwala użytkownikom oglądać oryginał, ale też zapoznawać się ze streszczeniami o różnym stopniu uproszczenia. To jest ciekawe podejście, zupełnie nowe w stosunku do tego, co proponowano w Polsce i na świecie w zakresie upraszczania komunikacji. Teraz możemy zapoznawać się z oryginałami i czytać różne warianty streszczeń, no i uczyć się tych oryginalnych, trudnych pojęć i terminów. Ale upraszczanie pism urzędowych i bankowych regulaminów to temat na osobny podcast. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: 34 minuty po godzinie 18.
3: Stan dnia.
2: A my połączyliśmy się z panią redaktor Joanną Solską, tygodnik Polityka. Dobry wieczór, właściwie to jeszcze nie wieczór. To tak pomiędzy dniem a wieczorem. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu i państwu i jak najbardziej dzień dobry jest jeszcze koniec pięknego dnia.
2: Słonecznego i to najważniejsze. Pozwoli pani, że troszkę nawiążę do poprzedniego materiału z naszej anteny. No, okazuje się, że nie bardzo rozumiemy, co czytamy i nie rozumiemy tekstów, które czytamy i to jest problem nie tylko polski, ale też europejski, ale w Polsce to się obrazuje w sposób szczególny. Troszkę nawiązuję tutaj do sejfu, bo jak słucham obu stron sporu dotyczącego umowy sejf, to dochodzę do wniosku, że strona opozycyjna nie rozumie tego, co czyta. Nie ma pani takiego odczucia?
4: Myślę, że strona opozycyjna nie rozumie, bo nie chce zrozumieć, bo ją przeraża to, że mogła naopowiadać tyle głupstw na temat sejf i próbuje nam nadal wciskać te głupstwa, że mogliśmy wziąć pożyczkę nieoprocentowaną z Narodowego Banku Polskiego, kiedy wiadomo było, że nie ma żadnej pożyczki, że to humbug jest i że NBP ma straty, a nie zyski, a nawet gdyby miał zyski, to te zyski dopiero byłyby do wzięcia w przyszłym roku. opozycja się sama zaciukała. A skoro pan nawiązuje do tego, właśnie słuchałam końcówki i się wzruszyłam.

0: bo dla mnie symbolem pism, które są niezrozumiałe dla odbiorcy, celowo niezrozumiałe, to jest to, co piszą do mnie nadawcy, dostarczyciele prądu, dostarczyciele gazu przy każdej kolejnej podwyżce. Ja kiedyś nawet taką rolkę w redakcji zrobiłam, gdzie cytowałam, żadnego mojego udziału w tym nie było, tylko cytowałam takie pismo. Ono jest nie do zrozumienia, ale ja myślę, że oni celowo nie chcą, żebym ja zrozumiała, ja czy każdy inny odbiorca, tylko żeby to było takim językiem, żebym ja się zniechęciła już na samym starcie i nie wnikała w to, co oni do mnie piszą.
1: Może to
0: także
1: też,
0: to nie tylko jest nasza wina.
1: To też może wynika z tego, że chcą być bardzo ważni różni urzędnicy i uważają, że jeżeli w sposób absolutnie hermetyczny i nieczytelny coś napiszą, to ten petent, taki malutki, gdzieś tak w pas kłaniający się, będzie jeszcze mniejszy i bardziej uległy, bo on...
0: Ale my już nie jesteśmy petentami, my za wszystko płacimy. Oni nam łaski nie robią, oni dzięki nam żyją.
1: No tak, dobrze. Ma pani rację, pani redaktor, oczywiście. No ale być może jeszcze pewne nawyki z dawnych lat zostały. Jeżeli pani pozwoli, to ja zostanę jeszcze przy tych tematach wojskowo-militarno-obronnych. Bartosz Grodecki, nowy szef BBN-u. No postać de facto mało znana, dlatego że w tych kręgach rządowych się obracał. No ale to nie była postać pierwszoplanowa, nawet niektórzy mówią, że nawet nie trzecioplanowa, że to gdzieś tam w tle był i ja się zastanawiam...
0: No nie w tle. Przecież był, zdaje się, wiceministrem spraw wewnętrznych i tę politykę wizową, która stała się głośna, politykę wizową PiS-u, kiedy rozdawano czy sprzedawano te wizy na bazarach. Ja nie chcę powiedzieć, że ten pan jest za nią odpowiedzialny, bo tu rzeczywiście grał zespół, ale on grał w tym zespole, więc no, niech
1: tak,
0: się teraz
1: jego,
0: nie wypiera.
1: Ale
0: miał też jasne karty. Przecież był doradcą firmy, która bardzo dobrej zresztą firmy zbrojeniowej i wtedy domagał się sejf. Bo interes tej firmy polegał na tym, żeby ona sejf dostała. No a teraz honores mutant mores, przepraszam. Może przetłumaczę.
1: Może tak.
0: Zaszczyty zmieniają obyczaje. Teraz pan Grodecki zmienił stanowisko i już jest przeciwko sejf. Myślę, że
1: i to bardzo szybko
0: mielibyśmy do niego
1: zmienił
0: stosunek w najgorszym razie neutralny, gdyby sam sobie wejścia nie zepsuł. No nie można siebie traktować niepoważnie.
1: No ale może pryncypał, czyli szef, czyli prezydent Nawrocki powiedział, to jest warunek, że musisz być przeciwko sejf, dlatego że...
0: I będzie taki zdjęty cały czas, całą karierę?
1: No, być może tak. Dlaczego nie?
0: Grozi poważną kontuzją kręgosłupa.
1: No tak, no ale dzisiejsze czasy, gdy tak spojrzymy, ja nie chcę oceniać,
0: relatywizować
1: właśnie, ale to tak w dzisiejszych czasach jest.
0: Ale wie pan, w każdych czasach ludzie albo mieli honor, albo go nie mieli.
1: No to właśnie chciałem o tych dawnych czasach. Zbigniew Ziobro w USA prawdopodobnie, to znaczy o tym się mówi.
0: Ktoś go widział.
1: Ktoś go widział, właśnie. A tak a propos dawnych czasów, pamięta pani taką postać Stanisław Olszowski? Stefan Olszowski.
0: Och, niestety, pamiętam. Ale wie pan, że on też, on tak walczył z kapitalizmem i wylądował w Stanach Zjednoczonych.
1: No, no
0: nawet pokazywano mi na Queensie dom, w którym mieszkał, bo już nie żyje. Także on też zmienił poglądy.
1: No tak, biorąc pod uwagę, że to sekretarz Komitetu Centralnego,
0: odpowiedzialny wtedy za media.
1: Tak, szef w Komitecie Centralnym tego Wydziału Prasy. Miałem styczność z nim, bo przecież w 81 roku też odpowiadał i prawie przez niego wyleciał z Polskiego Radia, no bo zły materiał zrobiłem, no i się zrobiła afera.
0: Bardzo miał on pałkarskie poglądy, bardzo. Wtedy.
1: Wtedy, tak, no był taki

0: oddany swojej partii i oddany swojej ideologii. No i to tak,
1: a potem partnerce załatwił stypendium w Ameryce i za nią wyleciał.
0: W 86 roku, ale tam jest bardzo ciekawa jedna rzecz. To wszyscy o tym mówią, że był, uwaga, pod opieką rządu amerykańskiego. I sobie myślę, że minister spraw zagranicznych komunistycznego rządu, sekretarz Komitetu Centralnego, no coś tym Amerykanom musiał zaoferować. Bo przecież nikt nie będzie pilnował jakiegoś czynownika komunistycznego, który postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Nie chcę tutaj rzucać w nieżyjącego czynownika komunistycznego kamieniami, no ale... coś chyba na rzeczy, jeżeli się o tym oficjalnie mówi, że rząd amerykański...
1: informacje chyba.
0: No właśnie.
1: No wcześniej, znaczy późniejsza wersja, światły.
0: No to jest... to teraz sobie
1: wie pan, my mamy za dobrą pamięć.
0: Zgadza się. To ja sobie też teraz tak myślę, to co wobec tego Zbigniew Ziobro zaproponował amerykańskim przyjaciołom? Że oni tak ochoczo, prawdopodobnie, bo to jest wszystko prawdopodobnie, go przyjęli.
1: Ale my tego nie wiemy. On mógł wjechać na wizę jakąś, nie wiem, dostał z jakiegoś think tanku zaproszenie i ja myślę, że pan Ziobro, przepraszam, ale niedużo ma chyba do zaoferowania Amerykanom.
0: No chyba, że ta ława działaczy Fideszu, którzy teraz wyjeżdżają nagminnie z Węgier, no i sam premier Orban, były premier, no zaproponowali miejsce w samolocie, że to może polecimy wspólnie i wspólnie zostaniemy w tej Ameryce.
1: O,
0: i
1: ja
0: przeczekamy
1: bym raczej posądzała pana Bielana, że mu tu ułatwił wyjazd do Stanów, bo co prawda pan prezydent Trump nazywa Orbana swoim przyjacielem, jak jeszcze miał nadzieję, że on wygra wybory na Węgrzech, ale ja teraz nie wiem, czy on sobie przypomni, że on zna jakiegoś Orbana. On już się nie liczy, jest nieważny, więc
0: no tak,
1: o ludziach nieważnych się słabo
0: no
1: pamięta.
0: Tak, Orbana de facto nie ma. I teraz myślę, ale gdzie pan Romanowski? Wszyscy szukają dzisiaj, prawda, pana Romanowskiego i amba, jak to kiedyś w polskim wojsku się mówiło, zaginął, nie ma człowieka.
1: No nie wiem, może jest na Węgrzech, może gdzieś wyjechał.
0: Kilka telewizji.
1: No w każdym razie jedno jest pewne, no Ziobro go porzucił.
0: Kilka telewizji spróbowało się dostać do tego mieszkania, w którym pan Romanowski mieszkał i ci dziennikarze węgierscy go tam namierzyli. No okazuje się, że tam nikt nie odpowiada. No jest chyba to dla Polski problem. To znaczy ja sądzę, że mniejszy problem jest dla Polski, bo to jest wstyd i hańba tak naprawdę dla samego Ziobry i Romanowskiego i wstyd i hańba dla Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba...
1: No więc właśnie, raczej dla PiSu to jest problem i hańba niż dla Polski. No Polsce może być wstyd, że takich pseudopatriotów mają, ale w każdym kraju są tacy ludzie, więc to nie jest wina Polski akurat.
0: No właśnie, i co zrobi PiS? W jaki sposób wymarze, wygumkuje Ziobrę i Romanowskiego? No bo to będzie za każdym razem, a gdzie Romanowski, a gdzie Ziobro? Przy trudnych tematach, chociażby rozmowy z obecnie rządzącymi.
1: Ja myślę, że jak tylko będą mogli, będą próbowali go zamilczeć i dla nich jest chyba wygodnie, że oni gdzieś będą daleko, jeśli nie wrócą, a wszystko wskazuje na to, że ani jeden, ani drugi nie ma zamiaru wracać, bo oni najlepiej wiedzą, co mają na sumieniu i wiedzą, no znają kodeks karny, więc wiedzą, co im za to grozi.
0: Czy jest pani,
1: także myślę, że
0: pani
1: PiS będzie się po prostu... no. PiS powie tylko, że oni się przysiedli do nich, jak ten pies do posiłku Hmitzbacha.
0: Czy pani uważa, że oni znają ten kodeks karny tak naprawdę? Bo biorąc pod uwagę to, że prawnik no, powinien jednak ze szczególną dokładnością przyglądać się temu, co robi i czy to nie łamie i jeszcze minister sprawiedliwości, i jeszcze wiceminister sprawiedliwości, no powinni to... naprawdę bardzo akuratnie na to patrzeć. No, a
1: znać,
0: tutaj...
1: a stosować to są dwie różne rzeczy.
0: A tu chłopcy poszli na ostro. A tu po chłopcy poszli na ostro.
1: No bo byli pewni bezkarności. Bo oni doskonale wiedzieli, o czym myśmy się przekonali dopiero po wyborach, jak oni

0: co oni zaminowali, jak zniszczyli najważniejsze instytucje w państwie, które obsadzili ludźmi albo politykami PiSu, albo ludźmi, którzy byli spolegliwi wobec PiSu i wiedzieli, że nawet jak przegrają wybory, co też chyba raczej z trudem brali pod uwagę, to nie znaczy, że stracą prawdziwą władzę. I tak się stało. To, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, z Sądem Najwyższym, tam wszędzie te instytucje KRS obsadzone są ludźmi, no pisowcami, to nie są sędziowie niezależni. I no, stąd mamy taki bałagan prawny, jaki mamy, z którego bardzo trudno wyjść, a który dla ludzi, dla zwykłych ludzi nie interesujących się polityką jest szalenie dolegliwy, bo on komplikuje zwykłe sprawy. A to, co jest jeszcze ważniejsze, że ludzie nie wiedzą, kto tę konstytucję łamie, dlaczego ją łamie. Bo jedni mówią to, drudzy mówią to. Zwykły człowiek ma poglądy takie w zależności od tego, kogo słucha i co ogląda. To jest dla państwa niedobre.
1: Bardzo niedobre, bo powiem pani tak, ja wspomniałem w rozmowie z panią profesor Płatek, że tak się w życiu mi ułożyło, że razem z moją mamą nasza sprawa, mamy i moja wspólna sprawa była rozpatrywana właśnie przez Trybunał Konstytucyjny. Złożyliśmy jako obywatele skargę konstytucyjną. Nie chcę już opowiadać dotyczącą czego? Generalnie braku przepisów wykonawczych do jednej ustawy. No, i te brak ten przepisów tych komplikował nam bardzo poważnie dalsze kroki prawne. No i dostałem kilka maili od słuchaczy. Nie będę ich cytował, bo nie nadają się do cytowania. Najlżejsze określenie, że jestem starym komuchem i nie wiadomo czego oczekuję. A ja oczekuję jednej rzeczy, żeby każdy obywatel Rzeczpospolitej, który złoży skargę konstytucyjną, została jego skarga konstytucyjna rozpatrzona. A to było w czasach, kiedy
0: rzetelnie normalne... przez niezależnego sędziego, tak, czy niezależnych sędziów.
1: A to były czasy, kiedy każda skarga konstytucyjna najmniejszego obywatela Rzeczpospolitej była rozpatrywana. No, trwało to rok, załóżmy, 3/4 roku, zanim skarga została rozpatrzona. Ale ona była, a w dzisiejszych czasach bardzo mi przykro. Przerób Trybunału Konstytucyjnego w obecnym składzie no jest po prostu żenujący.
0: No przecież dopóki nie było tych dwojga sędziów wybranych ostatnio, to Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie było, bo nie miał pełnego składu, nie miał nawet składu tego minimalnego. I to odpowiadało prezesowi Trybunału, PiS-owi i w ogóle PiS wybiera, bo jest ewentualność naprawić Trybunał, czyli żeby sędziami byli sędziowie rzeczywiście niezależni, albo żeby go nie było. To PiS zrobił wszystko, że woli, żeby Trybunał Konstytucyjny nie działał, niż żeby tam pracowali sędziowie niezależni. I to świadczy o intencjach, bo oni zrobili z Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Bezkarności, Obrony Bezkarności Władzy Prawa i Sprawiedliwości. To takiego Trybunału nikt nie chce, ale z kolei państwo bez niezależnego Trybunału też nie jest państwem demokratycznym, bo w którymś momencie obywatel nie ma do kogo się zwrócić o pomoc. Także to jest państwo ułomne i oni nam to zafundowali i ja z taką pewną nostalgią oglądałam wczoraj wystąpienie pana Madziara, jak oni się cieszą, jak co oni sobie obiecują, ale oni mają większość konstytucyjną i mimo wszystko, że oni odziedziczyli Węgry po 16 latach rządów Orbana, to mając większość konstytucyjną, oni mogą zmieniać to prawo, które Orban zmieniał pod siebie, korzystając, że ma też większość. My tego nie możemy.
1: No właśnie, i mają prezydenta, który może wetować ustawy. No jest tylko jedno ale. Większość konstytucyjna może zmienić prezydenta. My nie możemy zmienić prezydenta, bo wprowadziliśmy system...
0: Nie mamy większości konstytucyjnej. Po pierwsze, nie mamy... nic na to nie wskazuje, że ją będziemy w najbliższych czasach, że którakolwiek strona ją będzie miała.
1: To po pierwsze, a po drugie w polskiej konstytucji tej... Konstytucji,

0: którą jest pomysł, żeby ją, bo zaraz będziemy o tym rozmawiali, żeby ją zmieniać. Nic nie jest napisane o ewentualnym impeachmencie czy usunięciu prezydenta ze stanowiska. Tak naprawdę jest to niewykonalne, niemożliwe i przy takim scenariuszu najbardziej pesymistycznym może się trafić prezydent, który w ogóle może nie współpracować z parlamentem i może wszystkie ustawy, prawda, wetować i tak
1: powiedział
0: naprawdę...
1: Pan, może się zdarzyć?
0: Może się zdarzyć. Taki, który będzie wszystkie.
1: Obawiam się, że się zdarzyło.
0: Nie, ja mówię, że taki, który będzie wszystkie dla jasności. To 100% ustaw.
1: No nie, ponieważ sam zgłasza projekty ustaw, więc nie musi wszystkiego wetować. Nie, no to rodzi chaos i ludzie mają prawo mieć takie przekonanie, że prezydentowi chodzi o to, żeby ten chaos potęgować, bo jak on wystąpił ostatnio z propozycją
0: referendum,
1: zmiany konstytucji, powołał tę Radę Konstytucyjną, to mimo, że on doskonale wie, że jest mało prawdopodobne, że nowa konstytucja zostanie uchwalona, bo właśnie nie będzie tej większości, to ja myślę, że nie to jest jego planem bezpośrednim. Jego planem jest to, żeby ludzie zapomnieli, że w kampanii wyborczej prawa strona straszyła ludzi, że jak wybiorą Rafała Trzaskowskiego, to będzie monopol władzy i to będzie coś strasznego, ten monopol władzy. Otóż pan prezydent Nawrocki chce, żebyśmy o tym zapomnieli i teraz chce nas przekonać, że jest tak straszny bałagan, tak nie można rządzić, że musi być monopol władzy. To znaczy musimy w wyborach nadchodzących wybrać taką partię, która będzie jemu posłuszna. On to nazwie inaczej, że ona będzie z nim współpracowała, bo rząd Donalda Tuska nie chce z nim współpracować. I to jest takie robienie ludziom wody z mózgu. To, co wczoraj było niedobre, dzisiaj ma być zaletą. I to o to chodzi, bo uchwalenie konstytucji w najbliższym czasie jest bardzo mało prawdopodobne i partie robią wszystko, żeby ten podział się pogłębiał, a nie żeby go zacierać, więc
0: ja chyba
1: konstytucja, która uchwaliłaby ustrój prezydencki, byłaby konstytucją straszną, bo to znaczy, że prezydentem skazani byśmy byli na prezydenta połowy Polski, bo druga połowa by go nie akceptowała. To tak się naprawdę nie da rządzić.
0: Ja proponuję wszystkim zwolennikom takiego rozwiązania, żeby sięgnęli po tekst już teraz historyczny, chociaż to było prawo obowiązujące w Polsce, tak zwana Konstytucja Kwietniowa z 1935 roku. Od deski do deski przeczytałem.
1: No tak.
0: Przeczytałem od deski do deski. Już dawno temu, teraz sobie ją przypomniałem. I powiem tak, no to byłoby Polska w wizji być może... Pan prezydent Nawrocki no, wzoruje się na tej konstytucji i marzy o takiej konstytucji.
1: Pełen autorytaryzm
0: tak,
1: i brak odpowiedzialności.
0: Tak, bo tam prezydent był odpowiedzialny tylko przed, uwaga, Bogiem i historią.
1: Bogiem.
0: Tak, i historią, i historią. Ale w historia była na drugim miejscu.
1: Poza tym historię można napisać, nie? Co już od iluś lat jesteśmy tego świadkami. Pisania nowej historii gumkuje się jednych, kreuje się bohaterów, którzy kiedyś, jak się pamięta, bohaterami nie byli.
0: No tak, to ja jeszcze, jeżeli pani pozwoli, to ja jeszcze o referendum. Referendum, czy chcesz być piękny, zdrowy
1: piękny
0: i bogaty.
1: Pewnie.
0: Ale muszę powiedzieć, piękny, zdrowy, bogaty pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.
1: No ale to się samo przez się rozumie, że pięknym, młodym i bogatym można być tylko pod rządami Prawa i Sprawiedliwości.
0: Bo to mniej więcej
1: pan prezydent daje wyraz swojej pogardy wobec wszystkich wyborców, swoich również. Bo uważa, że ludzie nie umieją przeczytać tego pytania, nie będą się z tego śmiać, bo referendum, w którym pytanie zabiera odpowiedź, no bo każdy chce mieć, woli mniej płacić za prąd niż więcej. Tylko tam nie ma refleksji, że się zmienia klimat i że te rzeczy, które walczy pan premier Tusk od samego początku, kiedy został premierem, to jest odkręcanie tego tak zwanego ETS-2. I to są rzeczywiście ciężary, podobne jak mamy ETS, czyli te związane z cenami prądu.

0: tylko chodziłoby o paliwa. No, nie chcę się teraz w to zagłębiać, ale to by oznaczało wielkie obciążenia finansowe, którym zwyczajnie moglibyśmy nie podołać. I jemu chodzi o to, żeby to zwolnić, zmienić właśnie dlatego. Tylko, że cały czas PiS zapomina, że to parafował pan premier Morawiecki. To wszystko było ustalone za czasów kadencji PiSu, ale wtedy było wiadomo, że PiS w ogóle nie negocjuje niczego, że premier podpisuje, nasz polski premier podpisywał, a tutaj nie przyznawał się, że podpisywał. Więc kolejna rzecz, kiedy się kpis wyborców albo się nimi pogardza. Robiliśmy tak, ale teraz się będziemy wypierać, bo jak mówił pan Sellin, już nie pamiętam, jak on to nazwał, że to się zmienia z czasami i oni się do Polskiego Ładu nie przyznają, bo teraz jest inna sytuacja. No ale oni ten Polski Ład mówili nawet, że to nie jest polski, że to nie jest unijny ład, tylko to jest pisowski ład. A teraz się okazuje, że oni mówili co innego, tylko po cichu.
1: Ach, zostawmy wobec tego ten temat, bo to można byłoby długo, pani redaktor. Patrzę na zegar, czas nam się skończył. Bardzo mi przykro. Joanna Solska, Tygodnik Polityka, dzisiaj komentowała najważniejsze wydarzenia. Dziękuję za rozmowę.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Filozofia Martina Heideggera znalazła w polskiej popkulturze wyjątkowo udane ucieleśnienie. O tym, co dziś można znaleźć w ideach kontrowersyjnego filozofa i ile Heideggera jest w Adasiu Miałczyńskim, porozmawiam z filozofką Martyną Butrym.
7: Cały czas marzę o miłości, ale nawet jakby przyszła, to on by właściwie chyba jej nie chciał. Cały czas chce coś zmienić i ciągle wraca do punktu wyjścia.
6: Zbliżenie już dziś po 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura twierdzi, że będzie go chciała sprowadzić do Polski. Rosjanie zaatakują Ukrainę już jutro. Jeszcze dziś oficjalnie trwa zawieszenie broni. Egzamin ósmoklasisty już jutro. Będzie go zdawać prawie 400 tysięcy uczniów. Minęła 19. Michał Przerwa. Zapraszam. Prokuratura zapewnia, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, żeby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić zarzuty. Według nieoficjalnych informacji były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy wyjechał z Węgier, gdzie miał azyl polityczny, do Stanów Zjednoczonych.
9: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
10: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
9: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
11: Prokurator.

0: wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.
1: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Amerykański Instytut Badań nad Wojną prognozuje, że Rosjanie nasilą ofensywę na froncie po poniedziałku. Do tego dnia ma obowiązywać zawieszenie broni. Ogłosił je w piątek Donald Trump, po tym jak Kreml domagał się wstrzymania walk w związku z rosyjskimi obchodami Dnia Zwycięstwa.
3: Rosjanie ostatniej doby nieco zmniejszyli intensywność szturmów, było ich 147. Mniej też używali bezzałogowców typu Shahid. Zdaniem ekspertów Instytutu Badań nad Wojną rosyjska armia wykorzystuje tzw. zawieszenie broni do przegrupowania sił, umacniania pozycji oraz przygotowań do zintensyfikowania działań ofensywnych po 11 maja. Jak czytamy, Rosjanie umacniają pozycje na kierunkach kupiańskim, łymańskim i słowiańskim, a także na północy obwodu charkowskiego. Ukraina zapowiedziała, że w czasie zawieszenia broni będzie postępować symetrycznie wobec działań Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Europejskie koncerny naftowe sporo zarobiły na wojnie w Iranie. Według The Economist i Reutersa ich wyniki są lepsze niż wyniki amerykańskich rywali. Powodem są handel ropą, zabezpieczenia cenowe i położenie aktywów.
4: Największa różnica dotyczy handlu ropą. Koncerny BP, Shell i Total Energies przez lata zbudowały duże działy tradingu i dlatego w czasie wojny mogą kupować i sprzedawać ropę oraz paliwa tam, gdzie brakuje dostaw. BP podał za pierwszy kwartał ponad 3 miliardy dolarów zysku, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Total Energies zanotował ponad 5 miliardów dolarów zysku. Amerykańskie koncerny mają większą produkcję, ale słabsze możliwości handlowe. The Economist pisze też o stratach księgowych na zabezpieczeniach cenowych. Chevron i Exxon musiały je rozpoznać od razu, gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły, a to osłabiło ich kwartalne wyniki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
2: Cieśnina Ormus jest główną drogą eksportu ropy z Zatoki Perskiej. Agencja Reutera podaje, że po wybuchu wojny poza rynkiem znalazło się ponad 13 milionów baryłek dziennie, czyli około 13% światowej podaży. Ponad 393 tysięcy uczniów rozpocznie jutro egzamin ósmoklasisty. Od tego sprawdzianu zależy, do jakiej szkoły średniej dostanie się zdający. Jutro test z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski mówi, że egzamin składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza czytanie ze zrozumieniem, a druga to dłuższa wypowiedź.
5: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
2: Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w terminie podstawowym, będą mogli to zrobić w terminie dodatkowym od 8 do 10 czerwca. Ponad 3,5 tysiąca uczniów od 7 do 18 roku życia ze 180 szkół zostanie przebadanych w ogólnopolskim programie profilaktycznym. To pierwsza na tak szeroką skalę kompleksowa analiza zdrowia najmłodszych. Celem projektu jest wykrycie czynników ryzyka chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie i otyłość oraz analiza stylu życia dzieci, mówi koordynator badania profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
6: Badanie składa się z ankiety dla rodziców, w której są dane dotyczące dzieci, ich stanu zdrowotnego, stylu życia oraz badania antropometryczne, tak zwane, czyli pomiar masy ciała, wzrostu obwodu talii i badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek i dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
2: Program zacznie działać we wrześniu i będzie realizowany przez Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Jutro pochmurno, może przelotnie padać, a po południu wystąpią burze. Od 18 stopni na zachodzie do 24 na Podkarpaciu, chłodniej nad morzem, około 15.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: 6 minut po godzinie 19. Komentarz. A my gościmy panią Aleksandrę Rodak, szefową pracowni psychologii transportu i symulatorów jazdy w Instytucie Transportu Samochodowego. Dobry wieczór pani.
10: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.

0: Tylko dodam jeszcze, przepraszam, że przerwę. Ja nie jestem psychologiem. Jestem owszem kierownikiem pracowni psychologii i transportu, natomiast ja z wykształcenia jestem inżynierem i odpowiadam w swojej pracowni za tą bardziej część taką inżynieryjną. A oprócz tego pełnię funkcję zastępcy kierownika Centrum Telematyki Transportu oraz koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej w Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych. Trochę tych funkcji niestety jest. Niestety albo na szczęście, to znaczy, że mnie doceniają i bardzo się z tego powodu cieszę.
1: Rozumiem, że pani na co dzień już teraz jeździ samochodem autonomicznym. Dobrze myślę, czy nie?
0: Bardzo bym chciała, natomiast w Polsce nie jest to jeszcze dozwolone. A ja, szczerze mówiąc, wyrażam taki umiarkowany optymizm, jeśli chodzi o tą technologię. Uważam, że nie jesteśmy jeszcze tak w 100% gotowi, żeby ją bezpiecznie wpuścić na ulicę bez jakiejkolwiek kontroli. Więc tutaj raczej nie, raczej na razie nie jeżdżę. Nawet gdybym miała możliwość, to oczywiście chętnie w ramach testów, natomiast na co
1: To ja
0: dzień
1: się
0: nie.
1: muszę pochwalić, ale najpierw powiem, że tak naprawdę pojazdy autonomiczne, pierwsze takie poważniejsze próby tych pojazdów to są lata 80. ubiegłego wieku, druga połowa lat 80., a mnie w latach 90. zdarzyło się ze względu na to, że zajmowałem się również dziennikarstwem motoryzacyjnym. Zdarzyło mi się na torze oczywiście, takim bezpiecznym torze, w takim pojeździe, który właśnie był pojazdem quasi autonomicznym, to znaczy miał bardzo dużo zamontowanych kamer, różnych czujników na zewnątrz, był cały orurowany, bo to trzeba było te urządzenia gdzieś powiesić. No zdarzyło mi się przejechać, chociaż za kierownicą tego pojazdu siedział człowiek na wszelki wypadek, żeby jak pojazd się zbuntuje, to żeby w razie czego złapać za kierownicę. No było śmiesznie, dlatego że nagle pojazd sam jechał i sam wjeżdżał w zakręty. I to było rzecz nieprawdopodobna, że to się udawało. No a minęło lat, no troszkę, bo to był początek lat 90., więc minęło lat 30 i okazuje się, że to już jest rzecz, która jest używana w wielu krajach świata. W Stanach Zjednoczonych cztery stany wprowadziły takie możliwości. W Chinach już są miasta, gdzie taksówki autonomiczne jeżdżą.
0: Zgadza się. W Chinach jeżdżą, w Abu Dhabi już również od tego roku pełne wdrożenie. Co jeszcze ciekawe, w Londynie od tego miesiąca rusza pilotażowa usługa przewozu pasażerów pojazdami właśnie bez kierowcy. I jest to pierwsze tego typu wdrożenie firmy Waymo w Europie, więc to jest coraz bliżej, to się zbliża
1: Czyli
0: wielkimi
1: co, koniec
0: krokami.
1: brytyjskich słynnych taksówek, tak? Tych takich z taksówkarzem, który wiedział, gdzie najdrobniejszy zaułek jest.
0: Nie koniec, to na pewno nie można powiedzieć, że koniec. To jest uzupełnienie usługi, ponieważ pojazdy autonomiczne nie muszą nam zastępować kierowcy. One mogą wspomagać nas tam, gdzie realizowanie przez kierowcę przewozów będzie nieefektywne. To
1: No
0: znaczy,
1: wie
0: nie
1: pani,
0: musimy mieć zawsze,
1: w
0: tak.
1: XVIII wieku tkacze również myśleli, że te zautomatyzowane zdecydowanie krosna, one no, nie są do końca zagrożeniem. No i nagle się okazało, że są zagrożeniem. Były słynne strajki tkaczy, protesty, dochodziło do przemocy. No i automatyczne tkalnie zastąpiły człowieka.
0: No, zastąpiły. Tak, tutaj muszę oddać panu redaktorowi rację. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o pełne wdrożenie, przynajmniej u nas w kraju, w Polsce, to jeszcze jest pieśń przyszłości. Pojawiają się owszem pogłoski, że tu
1: Za
0: jakiś
1: rok już, ja
0: pilotaż.
1: czytałem,
0: Tak,
1: że
0: za
1: tak,
0: rok.
1: za rok już będziemy mieli.
0: Tak, ale tylko w ramach pilotażu i zawsze z kierowcą bezpieczeństwa. Na ten moment tak nasze prawo jest skonstruowane, że dopuszcza w zasadzie od czerwca będzie ta procedura troszeczkę ułatwiona, będzie powołany krajowy koordynator do spraw prac badawczych nad pojazdami z

0: zautomatyzowanymi i w pełni zautomatyzowanymi. Będzie to funkcja, która będzie odpowiadała za właśnie takie testy już na drogach publicznych. Natomiast zapisy ustawy, które powołują tego koordynatora, jasno mówią, niestety musi być na miejscu dostępny kierowca bezpieczeństwa, który w każdym momencie przejmie kontrolę i to on odpowiada za zdarzenie.
1: To jest tak, jak ja w tych latach 90. na początku te 3 kilometry takim samochodem się przejechałem, bo siedział ktoś, więc czułem się bezpieczny. Ja sobie myślę tak, bardzo dużo się zmieniło, ogromnie przez te 30 lat od czasu tej próby, której brałem udział. Mamy sztuczną inteligencję, mamy bardzo szybkie i bardzo pojemne komputery. One są niewiarygodne. Przypomnijmy sobie, że ten komputer, który obsługiwał lot na Księżyc, słynny pierwszy, i lądowanie na Księżycu, był wielokrotnie słabszy od najsłabszego smartfona dzisiejszego.
0: Tak.
1: I to jest to niesamowite. Z drugiej strony mamy sztuczną inteligencję, która w postępie geometrycznym zaczyna działać. To znaczy ona się tak szybko uczy, że już niedługo wszystkie dziedziny wiedzy, kultury, sztuki, mam nadzieję, że dziennikarzy radiowych nie zastąpi, chociaż były takie próby, ale miejmy nadzieję, że tego nie dojdzie. Więc to może nastąpić bardzo szybko. Ja w kontekście tych pojazdów autonomicznych, one działają troszkę na podstawie sztucznej inteligencji, nawet bardzo na podstawie sztucznej. One się muszą nauczyć. No dobrze, a co z polskimi kierowcami inteligentnymi inaczej? Czy ta sztuczna inteligencja jest w stanie z nimi współpracować? Bo wiadomo, że sztuczna inteligencja nie będzie piła, wiadomo, że sztuczna inteligencja nie będzie zażywała narkotyków, nie będzie przekraczała prędkości i nie będzie jeździła w sposób na tyle agresywny, co niebezpieczny. No ale to na polskich drogach jest. Będą takie i takie samochody. I tacy, i tacy kierowcy. I co
0: muszę
1: wtedy?
0: Muszę przyznać na samym początku, że nie jestem fanką sformułowania sztuczna inteligencja. Nie lubię tego sformułowania, bo ani to nie jest, to na pewno nie jest inteligencja. To jest zbiór, to jest bardziej uczenie maszynowe i tam są algorytmy. To, czego nauczymy, co wpuścimy dane testowe, to nam wypluje. To jest prosty kod, który jest stworzony przez człowieka, więc to tak z inteligencją może nie do końca mieć dużo wspólnego, natomiast z wiedzą już tak. Tutaj raczej bym rozróżniła te dwa pojęcia. I właśnie, pojazd autonomiczny taki oparty na algorytmach uczenia maszynowego będzie wiedział, co to jest za znak drogowy, będzie wiedział, jakie są właśnie zasady ruchu drogowego. Natomiast jeśli chodzi o zdefiniowanie wszystkich sytuacji, które mogą się na drodze przydarzyć, no to właśnie nie jest takie proste, ponieważ życie jest nieprzewidywalne, środowisko jest nieprzewidywalne i nawet jest taka pewna, była taka pewna w zeszłym roku sprawa w Stanach Zjednoczonych. Tam chodziło o to, że pojazdy te Waymo niestety nie wykrywały pojazd, którym był autobus szkolny, natomiast nie wiedziały, jak się w tym momencie mają zachować. Zamiast poczekać, aż ten zatrzymany autobus szkolny odjedzie, no to mimo wszystko wyprzedzał, omijał ten pojazd, nie wiedząc, nie rozumiejąc tego, że dzieci mogą wyskoczyć zaraz za tego pojazdu.
1: No tak, a w Stanach Zjednoczonych obowiązuje przepis, że takiego autobusu, który się zatrzymał na przystanku albo zatrzymał się w miejscu, gdzie wysiadają bądź wsiadają dzieci, nie wolno wyprzedzać. Nie wolno, po prostu jest zakaz. Zresztą
0: ten znak... też nie powinno się tego robić.
1: U nas też się nie powinno, ale tam jeszcze w tych autobusach żółtych, słynnych bardzo, to jeszcze taki znak wyskakuje automatycznie.
0: Dokładnie.
1: I on pokazuje, że nie wolno.
0: Dokładnie. I tutaj właśnie widać, że inżynierowie z Waymo nie dopatrzyli. To jest ten jeden z takich kluczowych elementów, tak zwany edge case, który nie został wcześniej zidentyfikowany. Taki wyjątek, tak? To jest

0: coś, co zdarza się może nie tak bardzo często, ale jednak się może wydarzyć. I tutaj właśnie o to chodzi. Nie zidentyfikowali tego odpowiednio wcześnie, nie nauczyli algorytmu, że należy się zatrzymać, poczekać, aż te potencjalne dzieci, które mogą, ale nie muszą, ale mogą wyjść na ulicę, przejdą. I tutaj Waymo akurat się przyznało do wpadki i mieli pod koniec zeszłego roku wprowadzić poprawkę uwzględniającą już ten przypadek użycia.
1: Powiedziała pani, że życie jest bardzo intensywne. No jest, bo w Polsce chociażby mamy problem z różnymi sympatycznymi stworami, które przebiegają nam przez jezdnię. Jak nie dzik, to łoś, jak nie łoś, to sarna, jak nie sarna, to jeleń i tak dalej. Nie mówiąc o sympatycznych jeżach, które człowiek jedzie i stara się ominąć. Niektórzy się zatrzymują i pomagają kolczatom z temu zejść z jezdni, żeby go nie rozjechać. Czy taki pojazd autonomiczny będzie to potrafił? Czyli zatrzyma się i poczeka, aż pan jeż sobie przejdzie przez jezdnię?
0: Pojazd autonomiczny, to jeszcze wróćmy jeszcze raz do tego, że to wszystko zależy od tego, jak zostanie nauczony. Jeżeli zostanie nauczony, że ma się zatrzymać i poczekać, aż dane zwierzę zejdzie z drogi, to tak zrobi. Jeżeli zostanie nauczony, że ma czekać, aż jakikolwiek obiekt, bez względu na to, czy to jest obiekt żyjący, czy natura martwa, będzie w pasie ruchu i ma się wtedy zatrzymać, to tak będzie, to tak zrobi, to tak się zatrzyma. Natomiast jeśli chodzi o takie dynamiczne sytuacje, kiedy nagle zwierzę wbiega na drogę, no tutaj to jest bardzo trudne nawet dla człowieka. Dla maszyny jest to tym trudniejsze, że ma. No nie zawsze może się tego spodziewać, tak jak zresztą i człowiek. Natomiast możemy zastosować kamerę termowizyjną. Kamerę termowizyjną to jest rozwiązanie, które do tej pory już było między innymi w Mercedesie stosowane, które pomaga w nocy wykryć w odległości bądź zwierzę, bądź człowieka, coś, co potencjalnie może na tę drogę wtargnąć. No i jeżeli zaaplikujemy taką wiedzę, taki zestaw danych, odpowiednio zarejestrowanych, odpowiednio nagranych do algorytmu uczenia maszynowego, to nasz pojazd autonomiczny zostanie nauczony, żeby uważać na takie punkty, które mogą się pojawić, czyli na takie żyjątka, i w razie coś próbować reagować, czyli no jednak zatrzymać ten pojazd.
1: No, w Warszawie jest głośno o słynnych nurogęsiach, które przeprowadzają swoje pisklaki przez Wisłostradę. Wszyscy się zatrzymują, specjalne patrole, policja wspomaga. No i wyobraźmy sobie, jedzie pojazd autonomiczny. No i te nurogęsi, prawda, przechodzą. No i co ten pojazd musi być nauczony tego, że jak przechodzą gęsi, nurogęsi, to musi się zatrzymać i dostosować się do zachowań innych pojazdów po prostu, czyli innych kierujących właściwie.
0: Tak. Tak. Przy czym pojazd autonomiczny nie będzie rozróżniał, co to jest za zwierzę. Jemu jest wszystko jedno, czy to jest nurogęś, czy to jest kaczka, czy to jest jeż, czy to jest pies. Ważny jest obiekt i jego wielkość i to, że on znajduje się na drodze. A to jakiej to jest rasy, jakiego to jest gatunku, nie ma tutaj niestety najmniejszego znaczenia. My w Instytucie Transportu Samochodowego realizujemy w tym momencie projekt DARTS. DARTS, którego celem jest budowa scenariuszy, takich nagrań do testowania algorytmów percepcji pojazdów autonomicznych między innymi, bo nie tylko autonomicznych, mogą być również pojazdy zautomatyzowane na niższych poziomach. My jeździmy naszym pojazdem wyposażonym w 19 różnych czujników. nagrywamy przeróżne sytuacje na drodze. W tym mieliśmy nie nurogęsi, ale mieliśmy borsuka przechodzącego przez jezdnię. Mieliśmy zająca samobójcę. Na szczęście miał pecha, więc nie udało mu się popełnić tego samobójstwa, a my, nasz samochód, udało się tutaj uniknąć tej kolizji. Ale takie przypadki też jeździmy i

0: Nagrywamy właśnie w takich warunkach ruchu drogowego, które są w Polsce dostępne. Liczymy na to, że to, co tworzymy, ta nasza baza, zostanie później wykorzystana przez potencjalnych użytkowników, to znaczy przez firmy, które chciałyby wprowadzić na rynek polski pojazdy właśnie zautomatyzowane na wyższych poziomach, żeby mogli przetestować na samym początku, czy te ich pojazdy sobie poradzą w naszych polskich warunkach drogowych, gdzie nasi kierowcy, no powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze stosują się do zasad ruchu drogowego. A i również pojawiają się przypadki takie ciekawe, to znaczy chociażby przejście kolumna pieszych, pielgrzymka na Jasną Górę. To jest bardzo ciekawe w skali, myślę, jednak europejskiej zjawisko. Nie w każdym kraju się to pojawia. Właśnie zwierzątka przechodzące przez jezdnię, maszyny rolnicze, których też żaden do tej pory producent systemów automatyzujących jazdę nie rozpatrywał w swoich rozważaniach.
1: No tak, jadący kombajn przed nami 20 na godzinę i zajmujący całą jezdnię de facto. No
0: Tak.
1: to jest rzecz dosyć częsta w Polsce na tych mniejszych drogach i to rzeczywiście bardzo denerwuje kierowcę ludzkiego, nie mówiąc chyba o tym kierowcy no, sztucznym. O, w ten
0: Ten
1: sposób.
0: sztuczny kierowca ma tę zaletę, że się nie zdenerwuje.
1: Że się nie chyba, że zostanie nauczony.
0: Chyba, że zostanie nauczony takiej, a nie innej reakcji. Liczymy na to, że jednak nie będzie się denerwował.
1: Dobrze, no to wobec tego wyobraźmy sobie taką sytuację. Taki pojazd autonomiczny jedzie, ja jestem pasażerem, no i nagle zatrzymuje nas policja. I co taki pojazd robi? No, wyobraźmy sobie, widzi, że ktoś czymś macha. A jak tu rozpoznać policjanta, jak się zatrzymać i czy na przykład pojazd nie uzna, że to ktoś zatrzymuje i jest złoczyńcą, który chce nas obrabować na przykład?
0: No, tego niestety samochód autonomiczny nie rozpozna. Jeżeli to będzie przebieraniec, to i będzie to dobry przebieraniec, to nawet człowiek jest w stanie się na to nabrać. Niestety. Natomiast ponownie, my nagrywamy takie sytuacje, w których również dochodzi do przejazdów, pojazdów uprzywilejowanych, czy osoby remontujące drogę również muszą czasem pokierować ruchem, tak? Przy wyjeździe koparki bądź coś innego się dzieje na tej drodze, widzimy nieraz pana ubranego w kamizelkę z lizakiem, który próbuje kierować ruchem. No, takie sytuacje nagrywamy i to są życiowe sytuacje, w których pojazd autonomiczny musi potrafić się zachować. To ja sobie nie wyobrażam, żeby pojazd autonomiczny, jeżeli mówimy o w pełni takim autonomicznym, który jeździ sam, bez kierowcy i w każdych warunkach powinien sobie poradzić, ale sobie nie wyobrażam, żeby stanął i co? Czy pojechał dalej? Nie, tak nie może być. Na tym polega właśnie pełna autonomia. To jeszcze może powiem o tym, że mamy 6 poziomów automatyzacji. Mamy poziom zerowy, gdzie tej automatyzacji nie ma wcale, i poziom 5, gdzie jest właśnie pełna autonomia. W polskim języku jest często nadużywane pojęcie autonomii, pojazdu autonomicznego. Pojazd autonomiczny my, naukowcy i osoby z branży, identyfikujemy tylko wtedy, kiedy on sobie jest w stanie radzić we wszystkich warunkach ruchu drogowego, bez kierowcy, jakby zawsze. Nie na jakimś określonym obszarze, tylko we wszystkich, gdzie nie pojedzie, tam będzie sobie w stanie poradzić. Jeżeli pojawiają się jakieś ograniczenia, no to wtedy już nie ma pełnej autonomii, to już jest automatyzacja powiedzmy 4. poziomu, kiedy faktycznie już jeździmy bez kierowcy, ale tylko w określonych warunkach, czyli na przykład na określonym terenie albo w określonych warunkach atmosferycznych, co również tutaj jest czasami wyzwaniem dla inżynierów.
1: No właśnie sobie myślę tak, że jednak skłaniam się do tych pojęć.

0: Pojazdów z tej pierwszej grupy, bo tak naprawdę to ode mnie zależy, jak ten pojazd, którym się poruszał, będzie się poruszał. No, muszę mieć wielkie zaufanie do systemów informatycznych, bo to tak naprawdę systemy informatyczne tym sterują, żeby oddać swoje zdrowie, życie i komfort dojechania do tego punktu B, do którego mam się udać i oddać w ręce no, komputera tak naprawdę.
1: Tak, oddać w ręce osoby, która kiedyś siedziała przy komputerze i tworzyła dany system, testowała go. Musimy zaufać, że projektant przewidział możliwie wszystkie przypadki drogowe i że przewidział to dobrze.
0: No, że przewidział to
1: tak.
0: dobrze.
1: A to jest tutaj bardzo duże zaufanie trzeba pokładać.
0: A proszę mi powiedzieć, jak pani sądzi, ja wiem, że to jest bardzo szybkie procesy następują teraz, technologiczne i rozwiązań najróżniejszych w tej dziedzinie informatyki przede wszystkim. Jak pani sądzi, w ciągu ilu lat te pojazdy autonomiczne tak naprawdę będą już codziennością na ulicach europejskich?
1: Myślę, że to jest dopiero za kilkanaście lat. Do 2030 nie ma w ogóle o czym mówić. To jest moja opinia.
0: No, do 2030 to jest niewiele czasu zostało, no bo to są raptem...
1: Tak, tylko
0: raptem
1: kiedyś nie, jeszcze...
0: 3,5 roku, prawda? I mamy 30 rok, więc no... To jest, biorąc pod uwagę to, jak na przykład się rozwijają drony na świecie w związku z działaniami militarnymi i jak się rozwijają drony naziemne, ja nie mówię o tych latających, te drony naziemne i jak one się teraz zachowują, to jednak to też pokazuje, w jakim kierunku te pojazdy autonomiczne mogą się rozwijać.
1: Mogą się rozwijać oczywiście nie tylko w zakresie ruchu drogowego, ale mogą wspomagać wojsko, mogą wspomagać służby ratownicze w dotarciu do miejsc, które nie są bezpieczne dla człowieka jak najbardziej i to już jest. To już jest nasza rzeczywistość, to już nie jest pieśń przyszłości, tylko to jest już rzeczywistość, już to się dzieje. Tak.
0: Wie pani co? Ja myślę, że ja jednak zostanę, bo jestem szczęśliwym posiadaczem malucha z 89 roku z przebiegiem 11 tysięcy kilometrów tylko. Taki wręcz kolekcjonerski. Udało mi się takiego kupić lata
1: temu.
0: Ale
1: niecofany licznik.
0: Nie. W bardzo dobrym stanie blacharsko-technicznym. I myślę sobie, że zostanę jednak przy tym maluchu, bo to ja mu wierzę. Bo to ode mnie zależy. On też jest sympatyczny, bo on się poddaje mnie absolutnie. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Aleksandra Rodak z Instytutu Transportu Samochodowego opowiadała o tym, co może wydarzyć się za 10-15 lat, kiedy przestaniemy prowadzić samochody. One będą jeździły same. Dziękuję pani serdecznie.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.

0: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.

0: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
3: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się spodobał, zresztą całej rodzinie, teraz spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza. No pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwsza na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Jak mamy więcej niż klub, to siłą rzeczy mamy też więcej niż mecz.
5: Bo El Clasico to nie tylko spotkanie piłkarskie Barcelona kontra Real Madrid lub Real kontra Barcelona.
4: Kultura, historia, polityka, polaryzacja i mit.
5: O fenomenie, historii i magii El Clasico opowiedzą nam nasi goście, profesor Filip Kubiaczyk oraz komentator Tomasz Ćwiąkała.
6: Sport wyjaśnia świat już dziś o 25.
5: Filip Jastrzębski,
4: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
5: Zapraszamy.
1: Autopromocja.
7: 33 minuty po godzinie 19.
1: Komentarz.
7: No i czas na komentarz międzynarodowy, a gościem naszym jest dziś pan profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Witam pana profesora serdecznie.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie profesorze, czy rzeczywiście ta defilada na Placu Czerwonym, tegoroczna defilada, ona była taka serdeczna i rzucająca na kolana, czy to była taka mała akademia w Domu Kultury w Pikutkowie Górnym tym razem?
8: Oczywiście, to jest ta druga wersja, czyli bieda parada, panie redaktorze, i od niepamiętnych czasów rzeczywiście ta parada, do której Rosjanie się przyzwyczaili, że jest świadectwem siły i potęgi, czy to wcześniej Związku Radzieckiego, obecnie Federacji Rosyjskiej, i wiemy właśnie, że Władimir Putin, Federacja Rosyjska zawłaszczyły ten dzień zwycięstwa i właśnie komponowali go w ten kult wojny, w tą ideologię zwaną putinizmem. A zatem ta formuła obchodów świętowania Dnia Zwycięstwa to nie jest właśnie ta formuła znana nam, Europejczykom, nigdy więcej wojny, nigdy więcej okrucieństwa wojny, tylko właśnie to jest ta formuła możemy powtórzyć. I pytanie tylko, które należy skierować do przywódców Federacji Rosyjskiej, do właśnie części rosyjskiego społeczeństwa, która to popiera Putina i ten reżim putinizmu, co możemy powtórzyć? I tutaj ta bieda parada pokazuje, że może nie jest tak do końca na dzień dzisiejszy, że król jest nagi, ale właśnie tego sprzętu na tej paradzie zabrakło. Nie tylko sprzętu, ale także bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w stolicy. Okazało się, że Putina na piątym roku wojny potrafiła zbudować komponentę w postaci wojsk dronowych, również zbudowała własne rakiety balistyczne i zagraża dzisiaj Moskwie, zagraża paradzie, czyli największemu świętu Rosjan, największemu świętu reżimu Putina. I okazuje się, że właśnie Putin nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa mieszkańcom Moskwy. Nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa uczestnikom parady.
7: No tutaj prezydent Zełenski rzeczywiście chyba odniósł ogromny sukces, bo tak naprawdę prezydent Zełenski pozwolił

0: na odbycie się bezproblemowo tej, jak to pan nazywa, bieda parady. Dlatego, że obiecał, że ukraińskie drony nie odwiedzą Placu Czerwonego.
1: Oczywiście, panie redaktorze, i tutaj trzeba właśnie powiedzieć wyraźnie, że prezydent Zełenski jako showman się wykazał tutaj naprawdę refleksem politycznym, wykazał pewne umiejętności, jak w zakresie, jak wykorzystać z pożytkiem dla państwa ukraińskiego tą trudną dla Rosji sytuację. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że o zawieszeniu broni na ten czas obchodów Dnia Zwycięstwa Putin siłą rzeczy nie chciał prowadzić z Ukrainą, nie chciał prowadzić z Wołodymyrem Zełenskim, tylko zadzwonił do prezydenta Stanów Zjednoczonych. I oczywiście Donald Trump, tak jak przystało właśnie na Donalda Trumpa, powiedział, że to jest jego inicjatywa i tutaj nawet ostatnio dowiedzieliśmy się, że została ona przedłużona na te kolejne dwa dni, czyli 10 i 11. A zatem Ukraina nie mogła sobie pozwolić pokazać, że nie ma kart, ponieważ tak jak widziałem, Ukraina ma te zdolności, potrafi razić cele wojskowe, strategiczne rafinerie w Rosji na odległość 1000, 2000, nawet do 3000 kilometrów, a zatem posiada te karty i nie mogła sobie pozwolić na to, żeby właśnie bez jej udziału Władimir Putin z Donaldem Trumpem ustalali warunki zawieszenia broni na czas obchodów Dnia Zwycięstwa. Dlatego Władimir Zełenski pozwolił sobie właśnie na również, podobnie jak Putin, jednostronne zawieszenie broni i rozpoczął właśnie to zawieszenie broni 5-6 maja. I oczywiście Rosja twierdziła ustami i Pieskowa, i Uszakowa, że Rosja nie potrzebuje żadnej zgody państwa ukraińskiego, żadnej zgody Zełenskiego. Oczywiście Zełenski nie mógł sobie też pozwolić zepsuć relacje ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego właśnie ten majstersztyk marketingowy w postaci rozporządzenia zezwalającego Rosji w celach między innymi humanitarnych na przeprowadzenie rady, rzeczywiście marketingowo uważam za bardzo dobre, trafne posunięcie Ukrainy, którym Zełenski i Ukraina pokazują, że jednak mają te karty, to po pierwsze, a po drugie, że Ukrainę stać właśnie na rażenie celów w głębi Federacji Rosyjskiej i Rosja ma obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową, dziurawą jak szwajcarski ser i nie potrafi w 100% wyeliminować tego zagrożenia i obawia się ataków dronowych i ataków rakietowych ze strony Ukrainy. I to jest ta nowa jakość.
0: Czy, panie profesorze, czy uważa pan, że to właśnie ta sytuacja, że Ukraina coraz sprawniej operuje tą najnowocześniejszą bronią, produkuje ją w dużych ilościach i jest to broń rzeczywiście bardzo dobrze dopracowana, która jest bronią celną, powoduje to, że Putin zaczyna próbować rozmawiać. Zresztą ostatnio zaproponował przecież, że no może porozmawiać z Zełenskim, no pod warunkiem, że zostaną ustalone, no i tak dalej. Ale te ustalenia rosyjskie są, no nie są strawne dla strony ukraińskiej. Czy uważa pan, że obecna sytuacja zmusi stronę rosyjską, a dokładnie Putina, żeby zweryfikował swoje żądania wobec Ukrainy, no i przystąpił do poważniejszych rozmów na temat zakończenia tego konfliktu wywołanego przez Rosję?
1: Oczywiście, panie redaktorze, gdybyśmy nie mieli wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej i tego prezentu, który Amerykanie po raz kolejny dostarczają Władimirowi Putinowi, a mianowicie skoku na cen na ropę i oczywiście Rosja próbuje

0: sobie powetować, czyli odbić te straty poniesione między innymi w roku ubiegłym z tytułu właśnie spadku cen na surowce energetyczne, to mielibyśmy rzeczywiście sytuację, w której Federacja Rosyjska przeżywałaby głęboki kryzys budżetu, ale także gospodarczy i oczywiście bez wyraźnych sukcesów na polu walki i właśnie biorąc pod uwagę to, że Ukraina nie tylko jak w przypadku obwodu kurskiego przenosi wojnę na teren wroga w pobliżu swoich granic, ale Ukraina razi coraz śmielej, tak jak już wspomniałem, cele strategiczne w głębi Federacji Rosyjskiej.
1: No tak, bo to płoną rafinerie w miejscach.
0: Oczywiście, dokładnie.
1: Płoną te rafinerie, zresztą Rosjanie zaczynają narzekać, że nigdy się nie spodziewali tego, że to może ich dotknąć. Dotyka ich to w wielu miejscach w sposób bezwzględny, bo oprócz tego, że płoną rafinerie, to na przykład pada deszcz z ropy wydobywanej, dlatego że ten pożar unosi tą ropę do góry, ona spada w postaci deszczu, środowisko naturalne zostaje zatrute, mieszkańcy są na przykład pozbawiani w sposób podobny jak mieszkańcy Ukrainy dostaw prądu, dostaw gazu, dostaw wody, dlatego że te elementy strategiczne, miejskie są skutecznie przez ukraińskie drony czy ukraińskie rakiety niszczone.
0: Oczywiście, panie rektorze, i tutaj kwestia jest niezwykle złożona. Odpowiadając jeszcze na to wcześniejsze pańskie pytanie, czy Putin chce pokoju. Otóż Rosja i osobiście Putin jest w trudnej sytuacji, ponieważ łatwo wejść do wojny, natomiast trudniej z niej wyjść, tym bardziej dla reżimu, czyli dyktatury twardego autorytaryzmu, jakim jest właśnie putinizm. Jeżeli Rosja w jednym momencie pozwoli na czy zawieszenie broni, czy właśnie na zamrożenie konfliktu, to wtedy będzie musiała się zmierzyć z szeregiem problemów natury wewnętrznej. I Rosja, zarówno elity rosyjskie, jak i społeczeństwo nie jest przygotowane do wychodzenia z wojny. I pytanie właśnie, czy ta bieda parada, a także inne parady, chociażby w Tatarstanie, czy w innych miastach, gdzie maszerowały wdowy, czy właśnie kombatanci, weterani tak zwanej SWO, czyli wojny rosyjsko-ukraińskiej, nie jest elementem, który ma przygotować Rosjan do wychodzenia z tej wojny. I między innymi te oświadczenia Putina, że rozwiązanie tej kwestii ukraińskiej, jak nazywają wojnę rosyjsko-ukraińską, zresztą nie pierwszą, a między innymi na początku też XX wieku, te wojny rosyjsko-ukraińskie, przez Rosjan były prowadzone w celu podporządkowania Ukrainy. I właśnie wtedy te wojny w Rosji nazywano kwestią ukraińską i Rosjanie zawsze dążyli do rozwiązania tej kwestii ukraińskiej. I Putin używa właśnie tego języka, czyli mówi, że zbliża się moment rozwiązania tej kwestii. Oczywiście Rosja nie jest w stanie dzisiaj pokonać Ukrainy i pytanie, a Ukraina nie może sobie pozwolić na to, żeby przystać na warunki rosyjskie, chociażby w kontekście zawieszenia broni i oddać bez walki Donbas. Tym bardziej widzimy, że Rosja nie może sobie poradzić na polu walki, czyli to tempo rosyjskiej ofensywy jest, byśmy powiedzieli, żółwie. Co więcej, w ciągu ostatnich 5 miesięcy to Ukraina ma niewielkie sukcesy taktyczne. Po pierwsze, w ciągu od grudnia do kwietnia, w ciągu tych kilku miesięcy, Ukraina wyeliminowała 157 tysięcy, zabiła, natomiast Rosja zmobilizowała 147 tysięcy. A zatem, po pierwsze, Ukraina w ciągu miesiąca potrafi wyeliminować od 30 do 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Rosja nie jest w stanie uzupełniać, a za

0: tym powstają braki. Rosja zgromadziła około 20 tysięcy rezerw, ale właśnie to za mało, żeby rozpocząć wiosenną czy właśnie wiosenno-letnią ofensywę. Dlatego nie sądzę, że w najbliższym czasie Rosja potrafi zdobyć Słowiańsk i Kramatorsk, żeby ogłosić sukces i właśnie przejść do fazy zamrożenia tego konfliktu. Natomiast znaczna część mieszkańców Ukrainy nie jest gotowa, żeby bez walki, chce pokoju, to prawda, chce rozmów, ale nie jest gotowa, żeby właśnie oddać bez walki część Donbasu, która jest kontrolowana przez Ukrainę.
1: Panie profesorze, a czy Rosjanie w Rosji tak naprawdę wiedzą, jakie są straty rosyjskie na tej wojnie? Ile ta wojna już Rosję kosztowała? Czy to jest zauważalne być może w sklepach, bo nagle zginęły te towary, które jeszcze przed wojną były. Zginęło wiele firm europejskich i światowych z ulic rosyjskich. No ale przede wszystkim ten element ludzki. Ja wiem, że ci żołnierze są przede wszystkim rekrutowani z republik bardziej azjatyckich Rosji, Federacji Rosyjskiej. Mniej z Moskwy i prawie w ogóle z Moskwy i prawie w ogóle chyba z Petersburga i z dużych miast. No ale mimo wszystko informacje, wydawać by się mogło, powinny docierać. Chociaż są ogromne trudności w mediach społecznościowych, bo takie informacje są natychmiast stosowane, bądź media społecznościowe są wyłączone.
0: Oczywiście, panie redaktorze, trzeba wziąć pod uwagę, że ten reżim zwany putinizmem staje się coraz bardziej opresyjny. I oczywiście jego intencją jest prowadzenie tej wojny do zwycięskiego końca, ale siłą rzeczy nie jest tego w stanie przeprowadzić, nie jest tego w stanie dokonać. Tego w mojej ocenie będzie zmuszony rozważyć właśnie opcję i przygotować tę oto opcję wychodzenia Rosji z wojny, ponieważ coraz w większym stopniu społeczeństwo rosyjskie staje się mniejsze. Czyli wojna, którą Putin prowadzi dalej, nie tylko na to pozyskuje petrodolary i teraz ta wyższa cena oczywiście sprzyja tym środkom, które Rosja może przeznaczyć na i przeznacza na wojnę, ale także kosztem rosyjskich oligarchów i właśnie rosyjskiego społeczeństwa. Został podniesiony podatek VAT, a za tym właśnie wzrost podatków i właśnie zubożenie klasy średniej. Dodatkowo jeszcze niedogodności chociażby właśnie z wyłączaniem internetu i innego rodzaju kwestie, czyli na przykład katastrofa ekologiczna w Tuapse, czy ataki, czyli kwestia bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców regionów rosyjskich przyległych do granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale także w głębi Federacji Rosyjskiej jest zagrożonych. Dlatego oczywiście ta atmosfera społeczna powoduje, że około 2/3 społeczeństwa rosyjskiego chciałby rozmów pokojowych z Ukrainą i właśnie tego finału, zakończenia czy zamrożenia tak zwanej, jak mawiają Rosjanie, SWO. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że Putin prowadzi swoją grę i z jednej strony oczywiście wie, że rosyjska gospodarka ma coraz większe problemy, że Rosja nie jest w stanie drogą militarną pokonać Ukrainy na tę chwilę i najlepszym rozwiązaniem byłoby zamrożenie tego konfliktu, ale Putin chce pokazać i udowodnić, że właśnie jest w stanie to przeprowadzić na własnych warunkach. Stąd między innymi widzimy sygnały od Roberta Fico, że właśnie jeżeli Zełenski chce spotkania z Putinem, to musi do niego zadzwonić, czyli właśnie swego rodzaju klientelizm, że właśnie trzeba się pofatygować.

0: do właśnie Putina, do cara Rosji, żeby właśnie zacząć rozmowy. Stąd właśnie między innymi propozycja Putina, sygnał, że tak, będziemy dążyć do pokoju i sygnał do Europy, już nie tylko i wyłącznie do Amerykanów, tylko do Europy. I propozycja zaangażowania Schrödera w proces pokojowy jako wysłannika Unii Europejskiej. I tutaj bym się dopatrywał złożonej gry geopolitycznej polegającej na właśnie pogłębianiu tych podziałów pomiędzy Stanami a Europą, ale także pomiędzy właśnie państwami europejskimi. A zatem tutaj należy zachować czujność. I Ukraina dobrze wie, że nawet kiedy Rosja rozpoczyna albo inicjuje, albo deklaruje rozpoczęcie rozmów pokojowych, to trzeba się mieć na baczności, bo przecież wiemy, że to zawieszenie broni na czas obchodów Dnia Niepodległości też skutkowało między innymi atakami, które przeprowadzały siły zbrojne Federacji Rosyjskiej czy wzdłuż linii frontu. A zatem tutaj no, mamy do czynienia z przeciwnikiem, który ma inne standardy i dlatego doskonale wie, że ufać takiemu przeciwnikowi nie może. I w mojej ocenie Zachód, jeżeli nie Stany Zjednoczone, bo wiemy, że Stany Zjednoczone próbują także rozgrywać Europę i dążą do stabilności, do równowagi strategicznej z Rosją w Europie Środkowo-Wschodniej i oczywiście to będzie się odbywało naszym kosztem. Dlatego Europa, która powinna kształtować swoją podmiotowość geopolityczną, powinna być twardym graczem. I oczywiście szkoda, że Europa nie dopięła swego, nie potrafiła tych zamrożonych rosyjskich aktywów, około 200 miliardów euro,
1: 210, 230. Holendrzy teraz dosyć twardo powiedzieli, że to należy się temu bardzo dokładnie przyjrzeć, ale sąsiedzi Holandii, czyli Belgowie, są dość ostrożni. Panie profesorze, ja jeszcze tutaj wymienił pan nazwisko Schrödera. Tutaj warto dodać, że Gerhard Schröder to niemiecki polityk, który no, po zakończeniu kariery politycznej bardzo zbliżył się do Władimira Putina. Zresztą był jednym z ważnych rozgrywających słynny rurociąg podbałtycki.
0: No, panie redaktorze, powiedzmy szczerze, był finansowany i nie wiemy, czy nie jest w dalszym ciągu finansowany przez Kreml, przez Władimira Putina.
1: No, a adoptował dwoje dzieci z Petersburga, okazuje się również, które stały się jego dziećmi. To taka pozytywna strona, ale ta negatywna strona tego niemieckiego polityka jest taka, że zbyt zbliżył się do Władimira Putina. No i właściwie można powiedzieć, że to jego polityka doprowadziła do tego, że ten gaz rosyjski stał się w Europie tak modny i używany przez wszystkich, łącznie z nami, do pewnego momentu przecież. Już za czasów wolnej Polski.
0: Oczywiście, panie redaktorze, tutaj no, przytoczę słynne powiedzenie naszego premiera, który powiedział albo zapytał retorycznie, czy rosyjski panu śmierdzi. Otóż rzeczywiście we śmierdzi, tak jak powiedziała Angela Merkel, że to jest tylko biznes dla Rosji. Polityka rurociągów, polityka surowcowa to nie jest tylko właśnie biznes, to jest geopolityka przede wszystkim. I oczywiście Europa się przekonała i tutaj no, trudno się spodziewać, żeby Schröder bił się we własne piersi i się kajał. Widzimy właśnie, że w dalszym ciągu zarówno on, jak i niestety Angela Merkel chciałaby właśnie, czy chcieliby kontynuować tą właśnie politykę współpracy energetycznej, ale wiemy, że ta współpraca energetyczna oznacza uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych, a dla Rosji to przede wszystkim geopolityka i odbywałoby się to kosztem może nie Niemiec, ale właśnie Europy Środkowo-Wschodniej.

0: wschodniej, ale w konsekwencji i mam nadzieję, że elity Niemiec dostrzegają właśnie ten problem, że to jest także uzależnienie, czy to zbytnie uzależnienie od Rosji jest także problemem geopolitycznym, ponieważ Rosja, kiedy zaatakowała Ukrainę na pełną skalę, pokazała właśnie, jaki jest jej prawdziwy cel, czyli przejęcie kontroli nad Ukrainą, jeżeli tego nie może dokonać destabilizacja do kraju, podziałów i destabilizacji Europy, ponieważ wtedy słaba Rosja na tle zdestabilizowanej Europy będzie silnym partnerem. I wystarczy powiedzieć, że Rosja nie traktuje Europy jako właśnie geopolitycznego gracza o skali globalnej, jako potęgę regionalną. I na tym najwyższym poziomie Rosja prowadzi rozgrywki, czyli grę geopolityczną z Chinami i ze Stanami Zjednoczonymi.
1: I to potraktujmy, panie profesorze, jako puentę rozmowy. Wiadomo, te Stany Zjednoczone i Chiny, one są zawsze w całej polityce światowej. Bardzo panu serdecznie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Profesor Walenty Baluk, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, próbował przybliżyć nam sytuację w Ukrainie i w Rosji. Dziękuję serdecznie.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
6: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Prokuratura Krajowa ponawia wniosek do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Zderzenie 6 samochodów w rejonie węzła Wiskitki na Mazowszu. Pierwsze osoby ewakuowane ze statku wycieczkowego, na pokładzie którego wykryto przypadki zakażenia hantawirusem. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Jeszcze za wcześnie, by mówić, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info podkreślał, że poszukiwany polityk PiS miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów.
10: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie. Więc ja bym poczekał jeszcze dzisiaj do wieczora i zobaczylibyśmy, gdzie docelowo wyjedzie Ziobro. Ja już jestem po rozmowie z prokuratorem krajowym. Jutro mamy taką roboczą naradę.
9: Prokuratura Krajowa ponawia wniosek do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak powiedział, że już 10 lutego został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie ENA wobec Ziobry, ale ten nie został.

0: został rozpatrzony.
1: Wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry do dnia dzisiejszego nie został przez sąd rozpoznany. Sąd nie wyznaczył nawet w tym zakresie terminu posiedzenia. Wobec powyższego prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.
0: Od grudnia Zbigniew Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce mu postawić zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. Dwie osoby zostały poszkodowane po tym, jak w rejonie węzła Wiskitki na Mazowszu zderzyło się 6 pojazdów. Do wypadku doszło na jezdni w kierunku Warszawy. Są utrudnienia w ruchu, mówi Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej w Żyrardowie.
2: W chwili obecnej trwają czynności z udziałem służb ratunkowych. Potrwają one kilka godzin. Droga A2 jest zablokowana w kierunku Warszawy. Bardzo prosimy o kierowanie się na drogi alternatywne.
0: Policja apeluje do kierowców stojących w korku przy węźle Wiskitki o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Pożar w Puszczy Solskiej nie uszkodził najważniejszych turystycznie obiektów i szlaków, powiedział burmistrz Józefowa Roman Dziura. Kilka kilometrów od tej miejscowości wybuchł we wtorek pożar. Strażacy cały czas dogaszają torfowiska.
3: My mamy najpiękniejszą ścieżkę rowerową przez Puszczę Solską w województwie lubelskim. 30 km przez Puszczę Solską, gdzie nie ma publicznego ruchu. No i ta ścieżka rowerowa na szczęście nie ucierpiała. Nie ucierpiał ten single track, który rozpoczyna się w miejscowości Hamernia przy Czartowym Polu i kończy się w Józefowie.
0: W pierwszym dniu akcji rozbił się samolot gaśniczy. Zginął wtedy 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w tej sprawie. Ponad 40 osób opuściło statek wycieczkowy, na pokładzie którego wykryto przypadki zakażenia hantawirusem. Ewakuacja będzie kontynuowana jutro. Diana Alvarez, przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia, mówi o szczegółach akcji. Dziś do zachodu słońca będą prowadzone kolejne działania. Po zachodzie operacje zostaną wstrzymane i wznowione jutro wcześnie rano. Dziś na ląd zeszło 40-46 osób, a proces będzie kontynuowany do wieczora. Jutro operacja zostanie wznowiona i oczekuje się, że zakończy się do końca dnia. Po zakończeniu ewakuacji wycieczkowiec popłynie w kierunku Holandii. Południowoafrykańskie służby sanitarne potwierdziły obecność na statku tzw. szczepu andyjskiego hantawirusa. To jedyna odmiana wirusa, która w rzadkich przypadkach może przenosić się między ludźmi. W Charkowie, mimo mającego obowiązywać zawieszenia broni, wciąż słychać eksplozje. Ogłaszane są alarmy bombowe. Sytuację w drugim co do wielkości ukraińskim mieście sprawdzał Paweł Buszko.
4: W tym tygodniu zawieszenie broni ogłaszano już 3-krotnie. Ukraińska strona postulowała, aby rozpoczęło się ono 6 maja. Kreml zapowiadał wstrzymanie ognia od 8, zaś Donald Trump ogłosił, że ogień wstrzymany ma być od 9 maja. Mimo zapowiedzi Rosjanie wciąż atakują na froncie, a drony kierują w stronę zabudowań cywilnych. W Charkowie jest niebezpiecznie, przekazała mi mieszkanka miasta Oksana. Mimo tak zwanego zawieszenia broni słyszymy syreny alarmowe. Ze strony Rosji lecą głównie drony typu Mołnia. Eksplozje słychać było dzisiejszej nocy i wczoraj wieczorem. Wczoraj dron uderzył w 9-piętrowy blok. Podczas wczorajszego uderzenia w blok mieszkalny w charkowskiej dzielnicy Industrialna poszkodowanych zostało 5 cywilów, w tym 2 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody nad ranem miejscami na południu i zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum do 11 na Śląsku. Na Suwalszczyźnie przygruntowy przymrozek minus 1. W poniedziałek przelotne opady deszczu, na południu miejscami burze. Temperatura od 18 do 23 stopni. Chłodniej na zachodzie kraju oraz w rejonach podgórskich od 16 do 19, a nad samym morzem tylko 13 stopni.
5: W Polskim Radiu 24.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski. Korzystamy dziś z okazji, że emisja naszej audycji zbiega się z największym piłkarskim meczem świata. Trudno znaleźć bowiem inną, tak bardzo polaryzującą i emocjonującą blisko stuletnią rywalizację w świecie sportu. Tematem dzisiejszego odcinka El Clasico.
1: Największe gwiazdy futbolu na boisku i ławce trenerskiej, najlepsze historie z popadania w kulturę przesady, można powiedzieć, mity.
2: Wielkie gwiazdy, mecze, emocjonujące mecze, niezapomniane pojedynki, ale też po prostu zjawisko socjologiczne. Za chwilę rozmowa z naszymi gośćmi, ale zanim to nastąpi, w temat El Clasico wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
3: Wszystko zaczęło się w 1902 roku. Real jeszcze pod inną nazwą istniał zaledwie od kilku miesięcy, a Barcelona od 3 lat. Pierwsze El Clasico w półfinale Pucharu Koronacji zakończyło się zwycięstwem Katalończyków 3-1. Na liście strzelców znajdziemy choćby nazwisko Joana Gampera, a więc założyciela i wieloletniego prezesa Barcelony. Od samego początku piłkarskich rozgrywek w Hiszpanii obie ekipy postrzegano jako reprezentantów swoich regionów. Rywalizacja ta miała także polityczne i kulturowe podłoże. Prawdziwa wrogość zaczęła kiełkować w latach 30. i 40. minionego wieku wraz z tragiczną historią kraju. Po wojnie domowej i dojściu do władzy generała Francisco Franco, Real postrzegano jako klub reżimowy, symbol scentralizowanej Hiszpanii, a Barcelona była reprezentacją bez państwa, którego język i symbole tłumiono brutalnie przez dyktaturę. We wczesnej fazie rządów Franco więcej sukcesów odniosła jednak Barcelona. Rewolucja Los Blancos rozpoczęła się w latach 50., a jej twarzą stał się Alfredo Di Stefano. Argentyński geniusz był już niemal piłkarzem Barcelony, zagrał w jej barwach w meczu towarzyskim, ale sytuacja prawna i interwencja federacji, którą wielu w Katalonii uważało za sterowaną przez reżim, sprawiły, że trafił do Madrytu i uczynił Real najlepszym zespołem XX wieku. Królewscy, o których sile stanowili także choćby Paco Gento czy Raymond Kopa, zdobyli 5 Pucharów Europy z rzędu. Barcelona, która też była bardzo mocna z Kubalą Kociczem czy Suarezem, na podobne sukcesy musiała czekać dekady. Blaugrana miała jednak swoje momenty chwały. W 1961 roku przerwała serię Realu w Pucharze Mistrzów po 2 meczu, który najłatwiej nazwać kontrowersyjnym. Sędzia nie uznał 5 prawidłowych goli dla Realu i nie przyznał mu 2 oczywistych karnych. Lata 70. przyniosły z kolei manitę. 5 goli Barcelony na Santiago Bernabeu. Nową dynamikę przyniósł przełom wieków. Rywalizacja Barcelony z Realem stała się produktem globalnym. Jej symbolem, a dla jednych także symbolem zdrady, stał się Luis Figo. Ukochany kapitan Blaugrany w 2000 roku przeniósł się do Madrytu, realizując obietnicę wyborczą Florentino Pereza. Jego niesławny powrót na Camp Nou zakończył się deszczem przedmiotów lecących z trybun, ze świńskim łbem na czele. O ile na Figo wylała się fala nienawiści, to Ronaldinho doświadczył owacji na stojąco, mimo 2 goli przeciwko Realowi w Madrycie w 2005 roku. XXI wiek przyniósł też rywalizację Realu z Barceloną, nacechowaną starciem 2 wielkich szkoleniowców – Mourinho i Guardioli. Już pierwszy klasyk The Special One był specjalny. Na Camp Nou Blaugrana zapakowała Realowi manitę. El Clasico nieustannie ewoluuje. Nowe pokolenia zawodników wkładają swoją duszę w to starcie, kontynuując dziedzictwo swoich poprzedników. To nie tylko mecz. To absolutnie spektakularna oraz emocjonalna podróż przez historię piłki nożnej. Pora zapisać jej kolejne karty.
2: O fenomenie, historii i magii El Clasico opowiedzą nam nasi goście w studiu w Warszawie. Profesor Filip Kubiaczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, historyk, hispanista, autor książek, a także kibic Realu Saragossa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I w swoim studiu w Warszawie Tomasz Czonkała, dziennikarz, komentator, youtuber, człowiek, z którego głosem niejedno wspomnienie z El Clasico się łączy.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Dlaczego jeden mecz może być tematem całej audycji? Ponieważ te spotkania Barcelony z Realem Madryt, czy Realu Madryt z Barceloną, to są wydarzenia godne Super Bowl, to są wydarzenia bez precedensu i właściwie każdy mecz to inna historia.
5: Samą wagę El Clasico jesteśmy w stanie dostrzec nawet w trakcie okresu przygotowawczego, to znaczy w momencie, kiedy Real Madryt i

0: Barcelona na przykład wybywają na zagraniczne tournée za ocean do Azji czy do Stanów Zjednoczonych, wtedy też przekonujemy się, że kiedy te zespoły mierzą się ze sobą, to tak naprawdę nie ma mowy o czymś takim jak mecz towarzyski, więc jeżeli te spotkania łapią tak nieprawdopodobną temperaturę, czy intensywność, czy poziom samego widowiska, nawet w meczach towarzyskich, to trudno się dziwić, że nawet kiedy później takie mecze decydują o mistrzostwie, czy o jakichś triumfach w Copa del Rey, czy w Lidze Mistrzów, to siłą rzeczy ta waga jest inna. Nie ma tutaj żadnego znaczenia, że Barcelona wypracowała sobie nieprawdopodobną przewagę nad Realem Madryt. El Clasico to jest zawsze El Clasico, to jest mecz, który może odwrócić różne trendy, różne tendencje, może zdegradować czyjąś pozycję w oczach kibiców, czy Realu, czy Barcelony, ale może też taką pozycję zbudować. Moim zdaniem w piłce klubowej, mimo że to nie jest dzisiaj starcie absolutnie najlepszych drużyn w Europie, nawet nie trzeciej, czwartej czy piątej, to jednak jest to najważniejsze spotkanie w piłce klubowej poza finałem Ligi Mistrzów.
1: Jak my mówimy El Clasico, to co właściwie mówimy? Bo powiedzieliśmy już, że starcie, konflikt i napięcie między dwoma drużynami, ale czy to jest historia, czy to jest polityka, czy to jest biznes, czy to jest targowisko próżności jakieś celebryckie? Co to właściwie jest?
2: Myślę, że wszystko po trochu, tak? Że jest to dogrywka do historii. Mecz, który tak naprawdę rozgrywa się nie tylko na Morawie, ale też poza nią, może zwłaszcza przede wszystkim poza nią. Być może ostatnimi czasy trochę mniej właśnie, że tych wątków sportowych jest znacznie więcej, co pewnie dla samej piłki nożnej, dla samego tego meczu jest dobre, no bo jednak to jest sport i to jest piłka nożna, ktoś powie. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o taki ciężar gatunkowy tego meczu, no to nigdy zwycięstwo FC Barcelony w klasyku to nie jest tylko zwycięstwo sportowe. To jest zawsze zwycięstwo dążeń niepodległościowych części Katalończyków, bo nie wszystkich też trzeba to powiedzieć. To jest zawsze jakieś wyrównanie pewnych krzywd historycznych, co do których można dyskutować. To jest zawsze pokazanie, że można na boisku piłkarskim osiągnąć to, czego powiedzą katalońscy politycy nacjonalistyczni, państwo hiszpańskie nie chce dać Katalończykom. Więc czego byśmy nie dotknęli w tym meczu, no to tak naprawdę to jest, myślę, mecz, który jest wyjątkowy. Może się spierać, czy tak naprawdę prawdziwym klasykiem, tym super klasykiem jest mecz River Boca czy Real Barça, ale ja myślę, że klasyk był, jest i jeszcze długo, długo będzie tym meczem wyjątkowym, który po prostu ma to coś, co sprawia, że wszyscy na całym świecie chcą go oglądać.
3: No i nie byłoby tego wszystkiego bez, myślę, słowa klucz, polaryzacja. To jest fakt albo zjawisko wykorzystywane przez polskich polityków, bo kochamy i nienawidzimy tej polaryzacji jednocześnie i chyba na rękę jest obu klubom właśnie ta polaryzacja.
0: Oczywiście, że tak. I te polaryzacje dostrzegamy obecnie najbardziej w kontekście sędziowania. Każdy czuje się pokrzywdzony, każdy uważa, że mecze są, nie chcę powiedzieć ustawiane, ale sędziowane w sposób korzystny z punktu widzenia Barcelony dla Realu, z punktu widzenia Realu dla Barcelony i często to widać nawet po wypowiedziach sterników klubów, że oni starają się uderzać w takie bardzo tanie, powiedziałbym nawet tandetne i populistyczne tony, które trafiają chyba tylko do takich bardzo konserwatywnych kibiców, którzy po prostu wierzą w dalszym ciągu w jakieś teorie spiskowe, że mecze są ustawiane i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że idealnym podłożem do szukania teorii spiskowych oczywiście była afera Negreiry, czyli fakt, że Barcelona przez wiele lat płaciła jednemu z kluczowych działaczy sędziowskich i ten temat tak naprawdę cały czas wraca i dzisiaj niezależnie od tego, co się wydarzy w meczu ligowym, czy Barcelona gra z Realem, czy gra z jakimś słabszym przeciwnikiem, kiedy Barcelona jest poszkodowana przez jakąś decyzję sędziowską, to od razu takie tematy są podnoszone, więc tutaj widać tło polityczne, ale też takie tło polityczne w sensie futbolowym, to znaczy w samej piłce jest oczywiście bardzo dużo polityki i w wielu gestach prezesów, czy to Realu, czy Barcelony widać po prostu politykę, bo jestem przekonany, że oni wykonując niektóre gesty, wypuszczając niektóre oficjalne komunikaty, sami się z tego śmieją do swoich asystentów i zdają sobie sprawę, że to wszystko to jest po prostu czysty populizm, że oni zamieniają się właśnie
1: pod publiczkę kibicowską po prostu.
0: Oczywiście, że tak. To jest mniej więcej taka sytuacja jak wtedy, kiedy Lamine Yamal, będąc bardzo młodym piłkarzem, nastolatkiem, który być może jeszcze nawet nie czuł temperatury tego widowiska, pojawił się na pewnym wydarzeniu, w którym uczestniczyły postaci z YouTube'a, ze streamingu i dostawał tam takie pytania trochę wypuszczające go, czy Real Madryt kradnie i tak dalej, on tam odpowiadał twierdząco, no kradnie, kradnie, a później oczywiście wywiązała się z tego gigantyczna burza, która też przeniosła się na sam mecz, bo dało się zauważyć po pierwsze, jak ostro Bernabeu podeszło do samego Lamine Yamala, ale też jak podeszli do niego sami piłkarze Realu Madryt, więc czasami nawet jedno zdanie, jedno słowo rzucone mimochodem, przypadkowo przez nastolatka w trakcie jakiejś w sumie mało istotnej transmisji, potem może wpłynąć na to, jaką temperaturę po prostu ma sam mecz i co w trakcie tego meczu się dzieje. Więc to są takie mecze, przy których z jednej strony każdy uważa na słowa, ale z drugiej wiele osób, no przede wszystkim Joan Laporta, bo jego tutaj mam na myśli, zdaje sobie sprawę, że jeśli rzuci pewne słowa kontrowersyjne czy ostre pod adresem Realu Madryt, to

0: one mogą trafić na podatny grunt, przynajmniej jeśli chodzi o część tego środowiska na kibiców Barcelony.
1: A jak oglądałeś te mecze, to miałeś kiedykolwiek poczucie, że coś jest na rzeczy z tym sędziowaniem?
0: Czy to nie, osobiście nie. Ja nie jestem zwolennikiem żadnych teorii spiskowych. Komentując mecze La Ligi przez ostatnią dekadę i oglądając te mecze przez ponad dwie dekady, po prostu przyzwyczaiłem się do tego, że poziom sędziowania w Hiszpanii jest dramatycznie niski i o ile my w tym momencie, w trakcie tego sezonu narzekamy na poziom sędziowania w bardzo różnych ligach, ty najlepiej wiesz, co się działo w Anglii, jakie debaty toczyły się w Anglii, ale też z czym mamy do czynienia w polskim futbolu, to wszystko i tak nie ma porównania do poziomu arbitrów w Hiszpanii, więc jeżeli praktycznie co kolejkę jakiś mecz jest zawalany i widać błędy po prostu w jedną i w drugą stronę, to każda osoba będzie w stanie znaleźć jakieś argumenty po prostu pod swoją tezę, a jeżeli do tego dołożymy jeszcze fakt, że telewizja klubowa Realu Madryt stała się taką maszyną propagandową, która przedstawia sędziów, bazując głównie na ich błędach, na niekorzyść Realu Madryt, no to po prostu widać, że ta polityka próbuje obłapiać El Clasico w zasadzie z każdej możliwej strony.
1: No a zapytam tak, jak Bernabeu mówił, że kocha Katalonię pomimo Katalończyków, to był populizm, to był błąd, przejęzyczył się, to była jakaś gra właśnie polityczna głębsza?
2: Tamte czasy właśnie Santiago Bernabeu i czasy dawnych klasyków, to są czasy, gdzie bardzo łatwo było zbudować całe to napięcie na przykład wokół frankizmu, tak? Wokół kwestii historycznej. Dzisiaj też...
3: No właśnie, bo czy my mówiąc o generale Franco, o tej dyktaturze i o tym, co wtedy było, czy spłaszczamy temat, czy rzeczywiście tak jest, że właściwie wtedy zaczęła się ta cała temperatura?
2: Ta temperatura zaczęła się wcześniej, to już jest 1916 rok, czyli właściwie to jest pierwsza dekada, trochę ponad pierwszą dekadę początku tej rywalizacji.
1: 1916, czyli tak, dokładnie. 300 minut grania, powtarzane mecze, dogrywki i...
2: I tu jest ciekawy wątek sędziowski, bo wtedy właśnie, jak mówią przekazy, FC Barcelona zeszła z boiska, kiedy Real Madrid strzelił bramkę na 4-2, twierdząc, że sędzia gola uznał, który był nieprawidłowy. Więc jakby jeśli mamy się doszukiwać jakichś, powiedzmy, animozji sędziowskich, to już nawet możemy to zrobić wtedy. Więc zobaczmy, jak to było dawno temu, 1916 rok. Ale wracając do tego pytania, to ja myślę, że będzie coraz więcej trzeba w jakiś sposób polaryzować społeczeństwo i kibiców tych klubów na bazie jakichś, prawda, innych wątków niż wątki historyczne. Dlatego, że zmieniła się też po prostu baza kibiców, tak? Jest coraz mniej młodych kibiców, którzy nie pamiętają czasów frankizmu, nawet w jakiś sposób też nie znają z przekazów historycznych, nie znają wiedzy o tym ze szkoły. No i trzeba to budować właśnie na polaryzacji, na przykład na bazie, kto jest lepszy, prawda, czy Vini, czy Jamal. Będzie do tego dochodziło, myślę, coraz częściej. Natomiast jeśli chodzi o te dwa kluby w tym kontekście, to ja bym powiedział, że na pewno FC Barcelona zawsze bardziej, czy miała więcej do rewindykowania pewnych kwestii, no bo jednak zawsze ten klasyk to jest taka wartość dodana, to jest zawsze wynik sportowy plus zwycięstwo Katalonii, tak, zwycięstwo pewnych przekonań politycznych, symbolicznych, tożsamościowych, kulturowych. Real zawsze starał się z reguły wygrywać sportowo, ale jak widzimy teraz, że jednak jest kryzys sportowy w Realu, trochę się Real pogubił w tym wszystkim i też w jakiś sposób daje się wciągać cały czas w tą pułapkę, jak ja to nazywam, FC Barcelony i tą piłeczkę, prawda, przyjmuje. No i jest takie przerzucanie. Najlepiej to pokazał ten filmik z 2023 roku, gdzie zasugerowano, że jednak to Barca była klubem reżimowym i sprawdziłem ostatnio cały czas ten filmik jest podwieszony, on nie zniknął.
1: Bo jest spór historyczny i jest taki rodzaj pytania, czy generał Franco bardziej korzystał z sukcesów Realu Madryt, na przykład na arenie międzynarodowej, niż Real Madryt był drużyną generała Franco.
2: Zdecydowanie. Ja nie jestem kibicem Realu Madryt, ale jako historyk, obiektywnie mówiąc, nie ma żadnych przesłanek, które mogłyby nam pokazać, czy potwierdzić, że Real Madryt był drużyną generała Franco. To sukcesy Realu Madryt dały generałowi Franco taki pretekst do tego, żeby się wybić, prawda, wybić tą Hiszpanię frankistowską izolowaną dyplomatycznie na arenie międzynarodowej, ale też o tym się może mało mówi. Podobnie jak był wykorzystywany przez generała Franco Real Madryt, to również był FC Barcelona. Franco, a raczej frankiści, bo Franco generalnie nie lubił piłki nożnej, nie był kibicem piłki nożnej, mało o niej wiedział. To też taka Barcelona, w której Katalończycy w tamtym czasie lokowali swoje tożsamościowe uczucia, gdzie mogli kontestować w jakiś sposób też reżim. Był taki klub, który miał łagodzić pewne polityczne aspiracje Katalończyków. Chodziło o to, że jak kibic przyjdzie Barcy na stadion, tam się wykrzyczy, tam się, prawda, znajdzie to ujście, da ujście tym swoim emocjom, to on potem będzie, powiedzmy, w jakiś sposób bardziej potulnie, będzie protestował. I też w jakiś sposób frankiści wykorzystywali Barcę do tego, żeby też promować, że Barca to jest jednak klub hiszpański.
3: Czy Czyli to nie jest wina Realu i Barcelony, że się dyktator przyczepił?
2: Nie, nie, nie. Raczej tak i to też można powiedzieć, że obiektywnie rzecz ujmując, tak to powinien się przedstawiać. Natomiast są oczywiście, jestem świeżo po lekturze takiej publikacji, gdzie jakby autor, zdejmując łatkę z Realu Madryt, klubu frankistowskiego, co słusznie zrobił, to poprzez język, którego używa,

0: no troszkę jakby tą Barsę wciągnął to, no i, ale to będzie rodziło właśnie ten spór i mi się wydaje, że no nie ma dzisiaj niewinnych wypowiedzi, niewinnych książek, jeśli nie są obiektywne, jeśli nie stoi za tym jakaś prawda, dążenie do jakiejś prawdy akademickiej, no to w mediach po prostu coś, co będzie neutralne, nie będzie żyło.
1: Ale zdanie o tym, że Real stara się wygrywać sportowo dla kogoś, kto pamięta tę no, wojnę nieporównywalną chyba z niczym z perspektywy takiego kogoś, kto ogląda futbol przez ostatnie, nie wiem, ćwierćwiecze, czyli to starcie Mourinho Realu Madryt z Barceloną Guardioli, ten palec w oko włożony nieżyjącemu już ówczesnemu asystentowi Guardioli, Tito Villanowie, no tam było wszystko z wyjątkiem, chciałoby się powiedzieć, sportu. A może się mylę, Tomek?
2: To prawda, to były klasyki naznaczone absolutnie największą temperaturą i od mojego znajomego, który mieszka w Madrycie i który regularnie pojawia się na Santiago Bernabeu, słyszałem, że nigdy wcześniej ani nigdy później te klasyki nie były po prostu tak gorące i że to była jedyna taka seria klasyków, bo wtedy mieliśmy maraton tak naprawdę tych Los Clásicos, także jeśli chodzi o pozostałe rozgrywki, kiedy człowiek zakładając koszulkę Barcelony nie mógł czuć się powiedzmy w 100% bezpiecznie idąc na Santiago Bernabeu i w drugą stronę, no bo dzisiaj jednak widać, że ten mecz jest całkowicie zglobalizowany, jest też organizowany pod turystów i widać właśnie bardzo wielu takich kibiców. Natomiast odnoszę takie wrażenie dzisiaj widząc, jak często José Mourinho jest łączony z Realem Madryt, że kibice, kiedy Real wpada w taki bardzo duży kryzys, kiedy ekipa tkwi w takiej apatii już od ładnych dwóch sezonów, kibice jednak pragną tego z powrotem. Kibice pragną nie takiego trenera, który będzie wychodził na przykład na konferencję jak Alvaro Arbeloa i mówiąc wprost podlizywał się piłkarzom, tylko kogoś, kto po prostu zaatakuje Barcelonę nawet tą słynną aferą Negreiry, czy nawet właśnie tym podłożem historycznym. Tak naprawdę, nawet jeżeli piłkarz ma 20 kilka lat, on nie jest w stanie, będąc katalońskim zawodnikiem Barcelony, uciec od tych tematów związanych z niepodległością, związanych z niezależnością Katalonii. Na przykład niedawno w trakcie zgrupowania reprezentacji Hiszpanii Joan Garcia, czyli bramkarz La Rochy, ale także FC Barcelony, katalończyk, dostał takie pytanie od dziennikarza, czy ty jesteś Joan Garcia, jak mówią Hiszpanie, czy Joan Garcia, jak katalończycy, i powiedział Joan Garcia, i to też było dyskutowane, więc takie tematy w zasadzie praktycznie przez cały czas wracają, kiedy widzimy jakieś obrazki, na których piłkarze Barcelony z Katalonii spędzają razem wakacje, ale porozumiewają się w języku hiszpańskim, to też u niektórych katalończyków rodzi takie pytania, dlaczego oni nie mówią po katalońsku. I z jednej strony kiedyś Gerard Piqué powiedział, że my nie możemy wypowiadać się na temat polityki, ponieważ jesteśmy wykorzystywani, natomiast on ten głos zabierał i często te postaci najbardziej emblematyczne w ostatnich dekadach związane z Barceloną ten głos zabierały. Często wracał też na przykład taki temat, czy Pep Guardiola mógłby kiedyś prowadzić reprezentację Hiszpanii. No i wiadomo, że nie ma na to szans, że prędzej Pep poprowadzi reprezentację Włoch, Brazylii czy Argentyny niż Hiszpanię, ponieważ po prostu z Hiszpanią się nie identyfikuje. I kiedy pojawiały się na przykład jakieś wielkie skandale, wielkie afery, chociażby związane z takimi antysystemowcami, na przykład jak Oleguer, były zawodnik Barcelony, który całkowicie wypiął się na reprezentację Hiszpanii, który pojechał na zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii, założył nawet dres, po latach, a nawet po dekadach powiedział, że czuł się upokorzony zakładając ten dres i nigdy w reprezentacji nie wystąpił, to ci ludzie z jednej strony zbierają wielkie odium ze strony Hiszpanii, ale z drugiej strony ze strony Katalonii wciąż zbierają wielki poklask, więc my mamy rok 2026, ale i choć Lamine Yamal nie wypowiada się na temat niepodległości Katalonii, też pewnie ze względu na swoje korzenie albo fakt, że się tym nie interesuje, to jednak te tematy cały czas żyją i cały czas wracają.
1: Właśnie zastanawiam się, jak to jest w tym zglobalizowanym świecie i przy tym, jak dużo zawodników przyjeżdża z dalekiego kraju. Znaczy, czy Robert Lewandowski jest rzecznikiem sprawy katalońskiej? Pamiętam, jak Christo Stoiczko w latach 90. grał w El Clasico i jego brutalność, jego ostre zachowania zakończone w końcu czerwoną kartką były pewnie funkcją tego, czym przesiąkł w szatni. No ale czy dotyczy czy to dzisiaj Roberta i Wojciecha?
0: Krzysztof Stoiczkow to jest w ogóle, był piłkarz FC Barcelona wyjątkowy. Tak? To był człowiek, który w jakiś sposób bardzo się dobrze odnajdywał w tego typu sytuacjach takich właśnie zapalnych. I w klasyku w 1990 roku, kiedy Barca przegrała z Realem, dostał czerwoną kartkę właśnie za brutalność, no to on stwierdził, że ta czerwona kartka to jest dla niego tak jak przyjąć te wszystkie krzywdy historyczne, które wyrządziła Kastylia czy łamana na Hiszpania, Katalonii i właśnie FC Barcelona w sposób symboliczny. Natomiast dzisiaj właśnie tutaj wydaje mi się, że też wielu kibicom, a też starszego pokolenia brakuje takich właśnie jednoznacznych piłkarzy, którzy by się utożsamiali z tym, co reprezentuje FC Barcelona. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, myślę, że oni są jednak no, dyplomatyczni w tym wszystkim. Chciałbym też zauważyć, że Leo Messi, przecież tak, legenda FC Barcelony, to się może mało podnosi, ale on

0: No ale to nie chcę powiedzieć, że rozgrywał, bo to by w jakiś sposób tutaj go musiało wplątać w to, że zabrał stanowisko. Natomiast on po prostu unikał. On nigdy przez wszystkie lata grające w FC Barcelonie nie zrobił żadnego gestu, który mógłby dać katalońskim independentystom takie światełko. O, zobaczcie, Messi popiera niepodległość Katalonii. Natomiast mimo, że tego nie robił, to poprzez to, jakim był piłkarzem, jakiego formatu sportowego, i tak był odznaczany, i tak był symbolem Katalonii, symbolem Barcelony. To na nim, prawda, opierały się kampanie promocyjne miasta, w których często występował klub. Natomiast to jest sprawa delikatna. Myślę, że ten świat jest tak zglobalizowany. Piłkarze w Barce są z różnych oczywiście krajów, z różnych tożsamości. I czasami jednak, no, żeby ten kontekst kataloński zrozumieć dobrze, nawet jeśli piłkarze powtarzają pewne gesty, tak, pewne właśnie co do nazwiska tutaj, czy jak je wymawiać, w jaki sposób, to wydaje mi się, że to jest taka czasami też presja, czy powiedzmy sytuacyjna jakaś kwestia. Natomiast żeby tak głębiej wchodzić w te sprawy katalońskie, Joan Laporta się dystansuje od tego. Laporta postawił na sport, a w związku z tym też postawił na inne kwestie, które powinny być w przestrzeni medialnej. Natomiast wydaje mi się, że między 2020 a 2022 rokiem możemy nawet stwierdzić takie zbliżenie między Realem i Barsą, między Laportą i Perezem na bazie właśnie tego funduszu inwestycyjnego Superligi, o której nikt już nie pamięta. Potem wybuchła afera Negreiry i właściwie znowu wydawałoby się już zaprzyjaźnieni, tak powiedzmy, dwaj prezesi tych wielkich klubów zantagonizowanych znowu są na wojennej ścieżce. Wydaje mi się, że teraz kryzys Realu sportowy, bo raczej Barca wygra ligę, zrodzi taką konieczność w Madrycie, żeby jednak postawić też na jakieś inne środki, które powiedzmy no zrównoważą to, co się dzieje, i jakby żeby ta temperatura między meczami, między Realem i Barcą wróciła, bo wydaje mi się, że kibice Barcy i kibice Realu, oni chcą, żeby to były klasyki ze świetnym dopingiem, żeby to były klasyki z kibicami, z prawdziwą taką trybuną, która kibicuje, która żyje, a nie jest taką powiedzmy trybuną cukierkową. Chcą, żeby to były piękne widowiska sportowe i żeby jednak coś się wokół nich działo. Niekoniecznie musi być to polityka, ale myślę, że tego nie unikniemy.
1: Ale stawka też zawsze musi być ogromna. To zawsze musi być mecz o pierwsze miejsce albo o trofeum. I wydaje mi się, że kryzys jakiegokolwiek klubu nie jest w interesie tego drugiego.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Mam wrażenie, że i Barcelona potrzebuje mocnego Realu, i Real potrzebuje mocnej Barcelony. I rzeczywiście te kluby ostatnio szły pod rękę. Natomiast wybuch afery Negreiry sprawił, że każde podanie ręki Joanowi Laporcie przez Florentino Pereza zostałoby odebrane jako afront w stosunku do kibiców Realu Madryt. To znaczy dzisiaj to już nie jest tylko jednoczenie się przeciwko swojemu oponentowi, ale przeciwko wrogowi, który no, zdaniem Realu po prostu korumpował sędziów i doprowadził do gigantycznej afery. No bo jednak to, nazwijmy, możemy powiedzieć, że to nosi jednak jakieś znamiona korupcji, jeżeli ty płacisz wiceprezesowi do spraw sędziów i nawet jeżeli próbujesz tłumaczyć, że robisz to po to, żeby zachować pewną neutralność, no to umówmy się, są to tłumaczenia dość karkołomne. Rzeczywiście ostatnio tych tematów związanych z niepodległością jest zdecydowanie mniej. Zdecydowanie na okładki trafiają te tematy stricte związane albo z Negreirą, albo właśnie ze sportem. Natomiast pamiętajmy też o jednej rzeczy, że jeśli te klasyki w najbliższych sezonach nabiorą właśnie dodatkowej temperatury po ewentualnym przyjściu José Mourinho, to będzie też wynikało z tego, w jaki sposób Florentino Pérez prowadzi Real Madryt. My dzisiaj funkcjonujemy w takim futbolu, w którym wszystko, powiedzmy, jest policzalne i wiele topowych klubów Premier League, pozyskując poszczególnych trenerów, dokonuje wielkich analiz, często sięga po pomoc jakichś różnych dodatkowych agencji, które na bazie różnych parametrów czy algorytmów analizują poszczególnych szkoleniowców. Real to jest klub, który funkcjonuje w modelu prezydenckim. Real to jest klub, którym obowiązuje jedno władztwo. Jeżeli któregoś pięknego dnia Florentino Pérez obudzi się i dojdzie do wniosku, że potrzebuje w tym momencie człowieka, który w tej rywalizacji Real-Barcelona wywoła wojnę, ponieważ Real po prostu wpadł w taki marazm, że tylko odpalenie jakiegoś dynamitu byłoby w stanie tę ekipę pobudzić, to on nie będzie zwracał uwagę na PDF-y czy Excele, które podeślą mu analitycy analizujący Mauricio Pochettino, Jurgena Kloppa, Lionela Scaloniego, tylko po prostu obudzi się i dojdzie do wniosku, potrzebuje Mourinho, ponieważ potrzebuje szkoleniowca, który podpali tak, jak podpalał właśnie kilkanaście lat temu. Dlatego pomiędzy tymi klubami dałoby się znaleźć wiele podobieństw. Tym głównym podobieństwem jest oczywiście to takie jednowładztwo, bo możemy się zastanawiać, jakich doradców ma Joan Laporta, jakich doradców ma Florentino Pérez, ale koniec końców oni są tutaj absolutnie najważniejsi. I nawet kiedyś Wojciech Szczęsny w jednym z wywiadów zwracał uwagę na to, że Barcelona jest takim klubem nawet rodzinnym, co może też być odbierane w pejoratywny sposób, ze względu na to, że to nie jest korporacja. I Real Madryt też nie jest taką sensu stricto korporacją, właśnie ze względu na to, jak wiele zależy po prostu stricte od Florentino Pereza. I wydaje mi się, że fakt, że dzisiaj Real Madryt chyba chciałby nawet wrócić do tej ery wielkiej polaryzacji,

rywalizacji pomiędzy Mourinho a Pepem, kiedy Pep powiedział legendarne zdanie, zdanie, które przeszło do historii hiszpańskiego futbolu, że na tej sali to Mourinho jest puto amo, czyli

0: forma, a po drugiej stronie mamy jednak jakiś cień wielkiej ideologii czy wielkiej myśli, nie katalońskiej skądinąd, ale takiej, która tę Katalonię zmieniła, przychodząc po zakazie transferów skądinąd wieloletnim Johana Cruyffa.
1: Zdecydowanie tak i cały czas ta filozofia krojfizmu wraca, z tym, że futbol też mocno ewoluuje i wydaje mi się, że pierwszym trenerem w ostatnich kilkunastu latach, który wyłożył takie bardzo solidne fundamenty pod ewolucję stylu Barcelony, był Luis Enrique, którego popisy dzisiaj oglądamy w PSG i pamiętam słowa Gerarda Piqué, który wtedy powiedział, dzięki Luisowi Enrique mamy więcej wariantów, ponieważ jest to zdecydowanie bardziej bezpośredni futbol niż oparty stricte na tiki-tace. Natomiast pewne pryncypia, jeżeli chodzi o to utrzymanie się przy piłce, jeśli chodzi o ten atak cierpliwy, czy wprowadzanie czegoś, co Polacy pewnie aż tak nie doceniają, ale co Hiszpanie uwielbiają, to znaczy pauzy do grania, wciąż w Barcelonie jest bardzo istotne. Ja też na przykład zauważam, jeśli chodzi o odbiór polskich kibiców Realu Madryt czy Barcelony, czasami nawet takie pretensje w stosunku do komentatorów, że bardzo często krytykujecie Barcelonę za styl, a kiedy Real wygrywa swoje mecze po błysku dwóch czy trzech piłkarzy, to tej krytyki nie ma aż tak dużej, ale to wynika właśnie w największej mierze z tego, że Barcelona ma pewne pryncypia i my oceniając Barcelonę zawsze wychodzimy po prostu od tych pryncypiów. Tam nie chodzi tylko o to, żeby wynik się zgadzał. A w Realu Madryt chodzi o to, żeby zgadzał się wynik. Real nie musi utrzymywać się przy piłce. Real może oddać piłkę przeciwnikowi po to, żeby wyprowadzać kontry, żeby wypuszczać Viniciusa czy Mbappe. Więc podejście do futbolu w obu tych klubach jest zupełnie inne. I kiedy Real gdzieś próbował nawet czasami odchodzić od tej filozofii, nie wiem, stawiając na Julena Lopetegiego, to po prostu kompletnie nie wypalało. Ale obecnie jesteśmy na takim etapie historii, w moim odczuciu, kiedy po trzech trenerach w Realu Madryt, czytaj, Carlo Ancelotti z Schyłkowym, Xabi Alonso i Alvaro Arbeloi, przekonujemy się, że to hasło, że ta szatnia może prowadzić się sama, całkowicie się zdezaktualizowało, ponieważ ona przy tych szkoleniowcach próbowała prowadzić się sama, no i to sprowadziło Real na manowce.
2: Pan profesor, widzę, z uznaniem kiwa głową. Tak, ja się zgadzam i dlatego są te poszukiwania i są głosy, że być może Mourinho wróci, tak, no bo to by właściwie było już taki szachmat, bo z jednej strony byłby to powrót, byłaby polaryzacja, poza tym Mourinho też jako nie Hiszpan, no to zdjęto bez niego tą otoczkę, którą ma Arbeloa, któremu tam można zawsze przypisać jakieś poglądy. Raz, że dałoby okiełznanie szatni, konferencje, które zawsze, no tutaj to raczej pewnie Madrid myśleliby, że to jednak teraz Barca musi się szykować, żeby stawić czoła. Nie wiem, czy to będzie Mourinho, ale generalnie no, jeśli rzeczywiście są poszukiwania takiego trenera, który po prostu ma to coś, tak? Ma cojones, jak to się w Hiszpanii mówi, no to być może jest to jakaś droga. Ja też jeszcze tutaj ad vocem powiem, że ta krytyka mi się wydaje też bierze z tego się, że z takich moich obserwacji wynika, że klasyk El Clasico generalnie w Polsce my przeżywamy bardziej chyba niż sami Hiszpanie. To jest taka moja refleksja, którą gdzieś ostatnio mam, że
3: dlaczego
2: w Polsce
3: tak
2: klasyk
3: jest
2: po prostu maskę klasiko. Czymś więcej niż klasyk.
0: Tak, dlaczego tak jest? Bo ja rzeczywiście też mam takie poczucie, że dzieci w szkole dzielą się na tym z piórnikami białymi albo kolorowymi, że tutaj jest albo Ronaldo, albo Messi. Tak, już nie. Są następcy, ale rzeczywiście, skąd ta polska intensywność? Może to jest, Tomek, twoja zasługa po prostu? Robisz bardzo dobrze swoją robotę.
1: Nie, to zdecydowana przesada. My tylko bierzemy w tym udział, natomiast ja też zauważam, że dla wielu kibiców w Polsce Barcelona i Real Madryt stały się substytutem nawet reprezentacji Polski lub wypełniły lukę po polskich klubach, które po prostu nie odnoszą sukcesów. I rzeczywiście te kluby już wytworzyły sobie pewne plemiona, czy nawet sekty, biorąc pod uwagę tych najbardziej fanatycznych kibiców. Ja rzeczywiście dostrzegam to, że jakikolwiek mecz bym komentował, czy to były rozgrywki Premier League, Bundesligi, polskie ekstraklasy, naprawdę cokolwiek, to w porównaniu do meczów Realu czy Barcelony, to generuje 10% takiego oddźwięku. Ja czasami odnoszę takie wrażenie, komentując mecze Realu Madryt czy Barcelony, że komentuje zloty PO kontra PiS albo jakieś debaty polityczne, bo poziom czy nawet taka eskalacja nienawiści jest wręcz nieprawdopodobna i niespotykana w jakimkolwiek innym sporcie w Polsce i przy jakiejkolwiek innej drużynie. Nawet rywalizacja Legii z Lechem czegoś takiego nie generuje. Natomiast da się to też zauważyć, kiedy człowiek pracuje już na stadionie jako komentator klasyku. Niesamowite i dla nas, i z drugiej strony dla Hiszpanów było na przykład to, że podczas wielu klasyków widzieliśmy wiele hiszpańskich telewizji i były dwie polskie telewizje. I na przykład zdarzały się takie sytuacje, kiedy wchodziliśmy na stadion, była telewizja ESPN, która na przykład nadawała dla Ameryki Południowej, był broadcaster hiszpański i dwie polskie telewizje. Dla Hiszpanów to było coś niesamowitego. Po co wam aż tyle telewizji, żeby pokazywać klasyk? Wam się to opłaca? No i my tłumaczymy, tak, dla nas to jest po prostu coś zupełnie innego i to jest czasami ważniejsze nawet niż polska ekstraklasa. No, widać to czasami także po samej

0: oglądalności. To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że sama oglądalność tych klasyków jest niesamowita. I też często widywałem coś takiego, przy okazji mi się przypomniało, pracując czy to na Santiago Bernabeu, czy na Montjuic, kiedy Barcelona rozgrywała swoje mecze na Stadionie Olimpijskim, czy na Camp Nou, że bardzo często polska telewizja była absolutnie najwcześniej na stadionie. 5-6 godzin przed meczem. Miała jedna godzina, druga godzina studia, dopiero pojawiali się dziennikarze czy komentatorzy, reporterzy innych telewizji, tak patrzyli na nas z takim delikatnym zaskoczeniem. Na zasadzie, to wy już tutaj działacie, przecież wy nawet nie jesteście Hiszpanami czy Katalończykami. Ale rzeczywiście odnoszę takie wrażenie, że Polska stała się, chyba z punktu widzenia nawet samych Hiszpanów i Katalończyków, po prostu cennym rynkiem, bo tutaj setki tysięcy ludzi po prostu tym się interesują. I czasami to też widać nawet, kiedy wracaliśmy z klasyków i byliśmy na lotnisku, czy to w Barcelonie właśnie, czy w Madrycie. Zwłaszcza z Barcelony mam takie obrazki, kiedy tam powiedzmy przy bramkach na lotnisku, bramka numer 34, bramka numer 35, bramka numer 36, miałeś loty. Przypuśćmy, Kraków, Wrocław, Warszawa i w jednym miejscu znalazło się 1000 albo nawet więcej, pewnie więcej, kibiców, którzy po prostu polecieli tam konkretnie na mecz i wtedy człowiek rzeczywiście zderza się z tą nieprawdopodobną miłością do tych klubów. Mówię, dla mnie to jest niesamowite i wydaje mi się, że dopiero kiedy człowiek zobaczy to na miejscu albo nawet w sklepiku Barcelony, znaczy w sklepiku, w sklepie, bo to jest gigantyczne miejsce, w sklepie Barcelony pod Camp Nou, kiedy człowiek zobaczy i usłyszy, ile osób mówi tam po polsku i przyjechało po prostu na mecz, to jest niebywałe. Miałem przyjemność komentować debiut Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, kiedy Barca rywalizowała z Rayo Vallecano jeszcze na Camp Nou. To odnosiłem takie wrażenie, gdyby była nieco inna pogoda, że przylecieliśmy na turniej czterech skoczni, w którym skacze Adam Małysz. Naprawdę, tam była taka liczba Polaków, że to było niesłychane. Naprawdę warto byłoby się wtedy przejść po prostu z kamerą i z takim ukrytym mikrofonem po ulicach Barcelony, żeby zauważyć, że wtedy język polski, moim zdaniem, mógł być nawet trzecim językiem na ulicach.
1: To jest właśnie fascynujące, że przy tej, powiedzmy, nazwijmy to polonizacji Clasico, czyli właśnie tego szału w Polsce na ten mecz, to temu towarzyszy w Hiszpanii coś, co zauważam ja, prowadząc badania właściwie od kilkunastu lat, że w Hiszpanii towarzyszy temu spotkaniu taka coraz większa tendencja powiedz nie Realowi, powiedz nie w Barcelonie, powiedz nie Clasicowi. Czyli tak jak, powiedzmy, kiedyś w Andaluzji kibicowało się Betisowi i Sevilli, czy powiedzmy w innych regionach Hiszpanii kibicowało się swojemu lokalnemu zespołowi i Realowi albo FC Barcelonie, albo nawet jeśli się nie kibicowało, to powiedzmy miało się zdania swoje na ten temat, kto powinien w danym klasyku wygrać, to teraz, to też widać w mediach społecznościowych, ale też to widzę po rozmowach z kibicami, że jest tendencja, że to jest już tak skomercjalizowany mecz, to są kluby, które media poświęcają właściwie 100% uwagi, że one zabierają tą uwagę innym hiszpańskim klubom i jeśli chcesz być takim lokalnym patriotą, chociaż w Hiszpanii ciężko mówić o patriotyzmie, bo tam wiadomo, nawet w Hiszpanii nie kibicuje, jeśli chodzi o reprezentację w niektórych regionach i to nie tylko chodzi o kraj basków i Katalonię, to jest właśnie określenie, no, mamy dość Realu, mamy dość Barcy, że to po prostu jest taka tendencja w Hiszpanii, a u nas właśnie jest wręcz odwrotnie. To kibice tych oczywiście nie Realu, nie Barcy, tych mniejszych hiszpańskich klubów są w mniejszości, natomiast ja nie spotkałem właściwie, nie wiem, wydaje mi się, że w Polsce trzeba by zrobić badania, ale ta grupa kibicowska Realu i Barcy jest tak ogromna, że to jest w ogóle fantastyczny materiał też na jakieś badania i na rozmowę, bo jednak no coś musi sprawiać, że ciągnie Polaków do Realu czy do Barcy i język polski, ja też tutaj mogę to potwierdzić i też mam takie doświadczenia z kolei z trybun kibicowskich na Camp Nou czy na Olimpijskim Stadionie, że język katalański, pytanie, drugi czy trzeci język oficjalny na tych meczach i to samo coraz bardziej też się dzieje na stadionie, na którym rozgrywa swoje mecze kobieca Barca, bo mamy nowy klasyk, kobiecy również, to jest trochę sztucznie stworzony, ale tam też jest coraz więcej Polaków i coraz częściej słyszy się język polski i Ewa Pajor gola.
2: No właśnie, bo mamy Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego i właśnie Ewę Pajor, właściwie trzy gwiazdy polskiego futbolu właśnie w Barcelonie, ale nie byłoby chyba tej fascynacji, mówimy teraz o fascynacji wśród młodych ludzi w Polsce, gdyby nie ta dziewięcioletnia rywalizacja Ronaldo i Messiego, bo to są ludzie wychowani właśnie na tej rywalizacji i chyba dlatego mamy tutaj u nas w kraju takie szaleństwo.
0: Zdecydowanie, wydaje mi się, oczywiście nie popieram tego żadnymi badaniami, tylko moimi spostrzeżeniami czy nawet dzieciństwem, że kiedy my się wychowywaliśmy w końcówce lat 90., to każdy dzieciak, każdy młody chłopak wybierał sobie jakiś klub z grona Borussia, Juventus, Inter, Bayern, Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Natomiast to się strasznie zmieniło później w tych kolejnych latach i teraz rzeczywiście każdy sobie może wybrać swój klub, ale powinien też się opowiedzieć w tym sporze Barcelona kontra Real i nie ma co ukrywać rzeczywiście, że Barcelona czy Real po prostu są klubami numer jeden. Ja to też widzę po akademiach piłkarskich, jeżdżąc na przykład z moim synem na treningi do Akademii Piłkarskiej.

0: to zdarzało się na przykład, że trener narzekał i pytał, czy to jest jakaś La Masia, bo wy dostaliście koszulki z Akademii, a ja tutaj widzę 15 Laminów Jamalów. Więc ten efekt jest niesamowity i rzeczywiście jest dostrzegalny. Poza tym, już abstrahując nawet od samego futbolu kobiecego, bo rzeczywiście on też generuje coraz większe zainteresowanie, to pamiętam, jak komentowaliśmy rywalizację Borussii Dortmund z Barceloną, rywalizację, która odbywała się na stadionie w Dortmundzie, to tam też było mnóstwo kibiców Barcelony z Polski, którzy po prostu przylecieli na ten wyjazd, ponieważ było po prostu bliżej. Część osób też przyjechała, jechali autokarem na ten mecz, mimo że z Polski do Dortmundu, na przykład z Łodzi czy z Poznania, jest dość daleko. Tak więc to widać praktycznie przy każdym meczu, widać to po flagach. Oczywiście Robert Lewandowski tutaj w nieprawdopodobny sposób zintensyfikował jeszcze to zainteresowanie, natomiast przyjście Wojciecha Szczęsnego też dodało bardzo wiele, dlatego że po pierwsze był to powrót piłkarza z zaświatów, z emerytury, po drugie pojawienie się w Barcelonie piłkarza, który jest kompletnie inny niż oni wszyscy razem wzięci i nawet dzisiaj widać po reakcjach hiszpańskiej telewizji, która przygotowuje materiały a la Liga od kuchni, na przykład jest taki program El Día Después, że kamera jest ustawiona na Wojciecha Szczęsnego, żeby zobaczyć, co ten Wojtek tym razem wymyśli, jaki żart przygotuje, kogo tam poklepie po plecach, z kogo będzie żartował, czy coś wyciągnie z kieszeni i tak dalej. Więc ci polscy piłkarze, czy piłkarka w przypadku Ewy Pajor, oni stali się nieprawdopodobnie charakterystyczni w Barcelonie. To znaczy, oni nie topili się w to takie katalońskie tło złożone z wychowanków, czyli najczęściej inteligentnych, kulturalnych, młodych ludzi, wiecie, a la Pau Cubarsí, Marc Casado, Fermín López, czy bardziej niepokorny Gavi, no bo Pedri de facto wychowankiem nie jest, choć jak wychowanek można powiedzieć wygląda. Tylko Robert Lewandowski stał się, można powiedzieć, taką ikoną odradzającej się Barcelony. Pewnie za chwilkę będzie toczyła się taka debata, czy będzie można Lewego nazwać legendą. Być może to jest zbyt mocne słowo, ale on też pomógł Barcelonie się odrodzić.
1: Ale natomiast odradzającej Wojciech się sportowo, czy na jakichś innych polach?
0: W sensie sportowym. W sensie sportowym, dlatego że dla samej Barcelony szokiem było to, że jeden z najlepszych napastników na świecie, który grał w jednym z najbogatszych i najlepiej zorganizowanych klubów na świecie, zdecydował się przyjść do Barcelony, która była w opłakanym stanie finansowym. To znaczy, możemy chyba nawet postawić znak równości pomiędzy golami i samą decyzją Roberta Lewandowskiego o przyjściu, ponieważ kibice Barcelony, tak jak często narzekają na grę Roberta Lewandowskiego w ostatnich miesiącach, bo ona często po prostu bywa słaba, tak bardzo doceniają fakt, i Joan Laporta także, że on zdecydował się na przeprowadzkę do Katalonii dokładnie w takim momencie. Natomiast kończąc już ten wątek, Wojciech Szczęsny dołożył nieprawdopodobnie dużo kolorytu jako jedna z najbarwniejszych osobowości futbolu hiszpańskiego. Dlatego też Polacy jako piłkarze nie są tam obojętni, tylko raczej są takimi bardzo charakterystycznymi postaciami.
1: Może jest tak, że Florentino Pérez tutaj nos jego biznesowy gdzieś zawiódł i powinien sprowadzić jakiegoś naszego rodaka, żeby przeciwstawić tą i też przyciągnąć na trybuny polski kontyngent.
0: No, byłoby bardzo miło. Florentino Pérez miał okazję gościć niedawno w Warszawie przy okazji Superpucharu, kiedy debiutował w Realu Mbappe i kiedy Real Madryt ograł Atalantę. Z tego, co słyszałem, taka ciekawostka, jeśli chodzi o kulisy tego meczu, Florentino Pérez zagubił się na Stadionie Narodowym w pewnym momencie i bardzo narzekał, że nikt nie mógł mu pomóc, że tam zabrakło jakiegoś stewarda, który wskazałby mu drogę, no i tam sugerował, że już się tu może nie pojawić, ale myślę, że mimo wszystko potem ta złość mu minęła. No oczywiście, tylko nie ma w tym momencie żadnego polskiego piłkarza, który no, mógłby tak, to być przymierzany do Realu Madryt.
1: To raczej był żart, natomiast myślę sobie o tym, co powiedziałeś, o tym, pokazując tych chłopaków wychowanych przez La Masię, że to jest jednak klub mieszczańskiej klasy średniej, że to się wciąż reprodukuje w tym środowisku socios.
0: Tak, zdecydowanie, jak najbardziej tak i można powiedzieć, że to są tacy piłkarze wypuszczeni praktycznie z tej samej taśmy produkcyjnej, z tej samej matrycy. Bardzo podobne charaktery, bardzo podobny sposób grania, no i w tym momencie trafiło się jeszcze absolutnie złote pokolenie. W ogóle jeśli spojrzymy na przykład na takich zawodników, bo Lamine Yamal to jest troszkę wyjątek, chociażby ze względu na jego afrykańskie pochodzenie, no to nie jest taki katalończyk z dziada pradziada, natomiast jeśli patrzymy na takiego Pau Cubarsiego, to jest facet totalnie o charakterze Andresa Iniesty. Jeśli chodzi o, nie o sposób grania, ale jeśli chodzi o samą mentalność, to jest po prostu Andres Iniesta z obrony. I wydaje mi się, że Barcelona lubi takich zawodników, którzy stanowią pewne tło, którzy nie chcą się wywyższać, którzy nie szukają kontrowersji, którzy pewnie zbierają dobre oceny w szkole, zdają maturę i tak dalej. Więc można odnieść takie wrażenie, że to są piłkarze wypuszczani po prostu z jednej taśmy produkcyjnej, z jednej matrycy i Katalończycy po prostu się z nimi identyfikują.
1: Po drugiej stronie jest Vinicius Junior, i towarzyszący mu cały czas temat rasizmu stadionowego, który uruchamia w Hiszpanii.
2: Tak, no to jest bardzo, bardzo trudny temat i w ogóle to, że w XXI wieku mówimy o rasizmie stadionowym jest w ogóle no, skandalem, tak? Brakuje mi innego słowa, żeby tak to określić. Nie ukrywam, że też prowadzę badania w tej chwili nad tą kwestią. Problem rasizmu to nie jest właściwie tylko kwestia

0: reakcja Winiego, tak? Bo wydaje mi się, że hiszpańskie media w pewnym momencie chciały tak to przedstawiać. Tak, ja nawet tutaj użyłem takiego określenia jak nagonka po prostu media na Winiego.
1: Że sam sobie zasłużył.
0: Tak, tak. No tutaj
1: i oczywiście... że jeśli ktoś się źle zachowuje, to możemy stać się rasistami.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że generalnie, jeśli chodzi o hiszpańskie stadiony, no to ja tam chcąc, nie chcąc nauczyłem się wszystkich brzydkich słów w języku hiszpańskim i to naprawdę jest tak zróżnicowana, że tak powiem, semantyczna siatka, że można by napisać z tego dwa tomy książek. Te przekleństwa i obrażania zawodników, to wychodzi tam właściwie i od osób starszych, które przychodzą z dziećmi, od rodziców, od osób starszych, od dzieci i właściwie nie ma reakcji na stadionie. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o Winiego, teraz ta kwestia trochę przycichła. Oczywiście też po sankcji na Prestianiego, gdzie jakby zdjęto z niego tutaj te oskarżenia o rasizm i po tym meczu reprezentacji Hiszpanii, gdzie był ten okrzyk, kto nie skacze z muzułmaninem, więc jakby trochę teraz kwestia rasizmu wobec Winiego i prowokacji rzekomych Winiego wobec innych zawodników i sędziów gdzieś powiedzmy no jest wyciszona. Natomiast okej, Wini nie jest piłkarzem, to nie jest aniołek. Okej, zachowuje się nieodpowiednio, natomiast nie ma absolutnie żadnego wytłumaczenia do rasistowskich ataków. Jeśli ktoś obraża kogoś w rasistowskim kluczu, no to po prostu ma duży problem i ja uważam, że to jednak jest taka sytuacja, która jest w Hiszpanii od bardzo dawna. Kiedyś nawet istniało coś takiego jak rasizm dziennikarski, że powiedzmy dziennikarze nawet sobie określali piłkarzy według koloru skóry. W jaki sposób to po prostu jest też temat trudny dla Hiszpanów? Z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie jest tak, że Hiszpania jest bezbronna, jeśli chodzi o walkę z rasizmem. Od dawna istnieje protokół antyrasistowski, istnieją odpowiednie instytucje, komisje, które w jakiś sposób regulują to, co powinien zrobić sędzia. Ale teraz wyobraźmy sobie, co by było, gdyby załóżmy dochodzi do takiego ataku hipotetycznie, na przykład podczas El Clasico, ale też mówię tu o jakimś pomniejszym meczu i sędzia przerywa ten mecz. Ten skandal idzie na cały świat. 185 krajów ogląda na przykład klasyk. I przerwanie takiego meczu, są koszty wizerunkowe, Hiszpania ma łatkę kroju rasistowskiego, to są oczywiście kwestie sponsoringu, kwestie medialne. Do tego też sędzia pewnie, który by taki mecz przerwał, mógłby się bać na przykład o to, że mógłby mieć jakieś problemy związane z tym, że powiedzmy no, zakłócił widowisko, a może nigdy by już nie sędziował.
1: I 600 milionów ludzi to ogląda na świecie.
0: Dokładnie, więcej niż Super Bowl, o którym mówiliśmy na początku. I to jest problem pierwszy, a drugi problem jest taki, że po prostu to jest też kwestia polaryzacji, o której sobie mówiliśmy, że po prostu dzisiaj żyjemy też w takich czasach, gdzie wydaje mi się, że zatraciliśmy trochę takie przekonanie o tym, jak zły jest rasizm sam w sobie i często nie staramy się jakby zgłębić przyczyn rasizmu, genezy rasistowskich zachowań. Nie sięgamy do czasów kolonialnych, nie sięgamy do dawnych czasów, tak, no bo są dawne czasy, do hierarchii rasowych stworzonych przez Europejczyków na przykład i jakby to jest takie coś, co uderza bardzo mocno w Europę. Natomiast ja na stadionach, jak jestem w Hiszpanii, widzę emocje. Bardzo wiele osób na trybunach poddaje tym emocjom. Natomiast ja na przykład nigdy bym się nie zdecydował obrazić kogoś właśnie z uwagi na kolor skóry. A robią to, jest to zjawisko na hiszpańskich trybunach bardzo powszechne i jest to coś, co bardzo mnie boli, ale mówię, są instrumenty, nie ma tylko chęci do wykonywania tych przepisów, które są, ale Wini właśnie to zmienił, bo mamy już w Hiszpanii pierwsze wyroki, gdzie osoby, które obrażały go właśnie z uwagi na jego kolor skóry, dostały wyroki i te wyroki zaakceptowały. Jeśli zastanawiamy się, czy jak niektórzy określają krucjata Viniciusa, nie chciałbym tego aż tak nazywać, przyniosła jakieś skutki i efekty, to tak. Natomiast też nie jest to w hiszpańskich mediach cały czas tak mocno podnoszone, bo to jakby niestety szkodzi wizerunkowo La Liga, szkodzi Hiszpanii, a nie oszukujmy się, była też o tym mowa tutaj, jeśli chodzi o sędziowanie. No hiszpańska piłka nożna ma dość problemów, żeby jeszcze ten rasizm wywlekać, a szkoda, bo to jest naprawdę poważny problem społeczny i ta banalizacja rasizmu jest coś, co prędzej czy później do Hiszpanii wróci jak bumerang. Mam tutaj na myśli chociażby Mundial 2030.
1: Przejdziemy niejako od postaci Viniciusa do ludzi, bo El Clasico to też ludzie i to jest oczywiście obecnie Vinicius, to jest Yamal, to są także Polacy, Lewandowski, Szczęsny z naszego punktu widzenia, ale to są też takie nazwiska jak Di Stefano, Schuster, Laudrup, Luis Enrique, Figo, Saviola, czyli postaci, które pogłębiły polaryzację. No niektórzy z nich określani do dziś zdrajcami.
0: Taką największą blizną właściwie, jaka może się zdarzyć tej rywalizacji, to jest właśnie zdrada barw klubowych. No Luis Figo jest takim przykładem tutaj, myślę, flagowym tej zdrady, no bo jednak kibicom Barcy mówił, że kocha Katalonię, kocha Katalończyków i nigdy nie odejdzie, a potem mówił, że powie wszystkim, że gra w najlepszym klubie na świecie, czyli Realu Madryt. I Luis Figo dlatego był takim piłkarzem, który jak wracał na Camp Nou w koszulce Realu Madryt,
1: to i dostawało mu się.
0: Sobie praktycznie w ogóle nic z tego nie

0: robił. Podchodził do rzutów rożnych, celebrował ich wykonywanie. Tam nawet już poleciał świński łeb, jakieś butelki, łańcuchy. To wiadomo, inne czasy, inna epoka. Ale jakby to jest taka największa zadra. I nawet katoński pisarz i poeta Manuel Vázquez Montalbán powiedział, że to jest taki Alkibiades katońskiego futbolu, czyli no, takiej zdrady się nie wybacza. Tak? I wydaje mi się, że dzisiaj pewnie by to było odbierane może trochę inaczej, bo mamy też inne pokolenie, ale jednak te emocje byłyby cały czas duże. No po prostu to jest tak, że jest nawet taki autor, Sergi Pamies, który ukuł takie pojęcie culé defectuoso, un culé defectuoso, czyli to jest kibic Barca z defektem. I kiedy jest się kibicem Barca z defektem? Wtedy, kiedy jest się culé i temu nie towarzyszy bycie antimadridista. Prawdziwy kule według niego musi być antimadridista, nie? Więc jakby to się też przenosi na kibiców, na piłkarzy, ale myślę, że dzisiejsze czasy, tak, no, gdzieś są kontrakty, gdzie piłkarze, wydaje mi się, też mi się coraz mniej się utożsamiam z historią danego regionu, z klubami, to są wyjątki. Dzisiaj piłkarz po prostu zajmuje się tym, co robi, gra w piłkę, ma kontrakt, dba też o swój wizerunek, o swoją dietę i gdzieś czasami po prostu no, nie ma chęci, nie ma czasu, żeby się w ogóle w takie tematy zagłębiać. Także wydaje mi się, że ta polaryzacja to są czasy raczej przeszłe, natomiast to, co by było, gdyby, nie wiem, Jamal przeszedł do Realu, no nie wiemy, bo nigdy nie przejdzie, bo na przykład to też gdzieś tam można między wierszami w jego wypowiedziach wyczytać i to też na przykład na kobiecy futbol przychodzi, tak, bo Atenea El Castillo, też ta piłkarka Realu, taka bardzo madrytista, mój madrytista, powiedziała, że nawet gdyby Barcelona była ostatnim klubem na świecie, to ona by tam nie przeszła. I to oczywiście spowodowało, że ma duży hejt, jeśli chodzi o kibiców Barcy, jak na przykład schodzi z tych przegranych, w większości praktycznie wszystkich klasyków żeńskich, to są gwizdy.
1: Tomku, zwycięży futbol na El Klasiko, który za chwilę się zacznie?
2: Mam nadzieję, że zwycięży futbol, aczkolwiek biorąc pod uwagę poziom frustracji, który obecnie może być zauważalny w Realu Madryt, nie zdziwiłbym się, gdyby rzeczywiście pojawiały się tam takie sceny bardziej pasujące do Ameryki Południowej, Copa Libertadores czy Copa America. No bo kibice Realu Madryt, czy piłkarze Realu Madryt przede wszystkim naprawdę mogą być sfrustrowani tym, co się dzieje. Dla nich to mimo wszystko jest upokarzające, że Santiago Bernabeu zwyczajnie ich wygwizduje, że kiedy wchodzą czy schodzą z boiska, to spotykają ich gwizdy. I piłkarzom nie jest to absolutnie obojętne, co widać chociażby po takich gestach jak gest Viniciusa, przepraszający właśnie kibiców na Santiago Bernabeu. Natomiast mam taką nadzieję, że oni gdzieś będą w stanie wykrzesać z siebie trochę więcej jakości piłkarskiej stricte, choć w tym momencie mamy do czynienia z najgorzej i pod kątem personalnym, i pod kątem taktycznym, z najgorzej poukładanym Realem Madryt w ostatniej dekadzie i to bez dwóch zdań. Dlatego też trudno założyć w tym momencie, żeby nagle oni poukładali się na Barcelonę, która gra futbol kamikaze, gra futbol nieprawdopodobnie ofensywny, ale jednak futbol bardzo poukładany. W Barcelonie mniej więcej wiesz, w jaki sposób oni mają grać, znasz zasady tego zespołu. Te zasady są czasami ekstremalne, ale wiesz, o co tam chodzi. Kiedy patrzymy na Real Madryt, kompletnie nie wiemy, o co chodzi. Nie ma jakiejś myśli przewodniej, nie ma współpracy pomiędzy piłkarzami. W zasadzie każdy, można powiedzieć, próbuje grać swój futbol i trochę przyjście Kylian Mbappé, co jest paradoksem o tyle, że ten piłkarz strzelił 40 goli, ale trochę tę ekipę jednak rozklekotało i kiedy Luis Enrique, gdy Mbappé opuszczał Paryż, mówił, że teraz będziemy lepiej atakować, lepiej będziemy bronić, to pewnie wielu się śmiało, ale to się wszystko potwierdziło i dzisiaj Real ma dokładnie taki sam problem z Mbappé, jaki miał Paryż. To znaczy, że Kylian, będąc najlepszym piłkarzem tego zespołu, po prostu funkcjonuje trochę z dala od tego zespołu, trochę poza tym zespołem. Dlatego trudno mieć nadzieję, że nagle ktoś zdoła zbudować po prostu drużynę na jedno spotkanie. Natomiast mam taką nadzieję, że przynajmniej Real zgodnie z tą swoją filozofią i z takim indywidualnym błyskiem pokaże mimo wszystko, że nie wiem, że Kylian czy że Vini są w stanie zdobyć jakiegoś pięknego gola z dystansu, ale zakładam, że to mogą być albo solowe, albo co najwyżej dwójkowe akcje.
1: Sam powiedziałeś, nie wiadomo, na ten jeden, jedyny mecz wszystko się może odwrócić i wywrócić.
3: Real, Barcelona, Katalonia, Kastylia, czyli dwa byty, które się nienawidzą, jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. O fenomenie El Clasico rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Profesor Filip Kubiaczek, Uniwersytet Adama Mickiewicza. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Tomasz Ciąkała, dziennikarz, komentator, youtuber.
2: Dziękuję bardzo.
3: I my dziękujemy już za uwagę.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
3: I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
4: Sport wyjaśnia świat. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
8: Zaczęło się od morza.

0: Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto Morza, Cuda Wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, Letnia Noc Urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zbigniew Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych. Były minister ukrywa się od miesięcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Odnalazła się 11-letnia Martyna z Kołobrzegu. Dziewczynka nawiązała kontakt z rodziną. Nie można go nie zdać, ale zdobyte punkty pomogą w wyborze szkoły średniej. Jutro egzamin ósmoklasisty. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w telewizji Republika, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Od grudnia Ziobro mieszkał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Prokuratura chce postawić mu zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po zmianie rządu na Węgrzech Ziobro nie mógł już liczyć na ochronę. Część amerykańskich mediów podaje informacje o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA.
2: O sprawie pisze prestiżowy portal Politico, ale powołuje się przy tym na doniesienia mediów z Polski. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych dzięki wizie uzyskanej od prezydenta Donalda Trumpa po tym, jak uciekł z Węgier, czytamy w portalu. Politico cytuje również stanowisko polskiego MSZ, które poinformowało, że nie posiada oficjalnych szczegółów na temat miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry, dodając jednocześnie, iż jego paszport został unieważniony. Z kolei portal Bloomberg, powołując się na doniesienie Gazety Wyborczej, podał, że prezydent Donald Trump osobiście interweniował w celu zatwierdzenia wizy dla polskiego polityka, decyzji, której sprzeciwili się sekretarz stanu Marco Rubio oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose. Strona polska może wystąpić o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, ale to czasochłonny proces. Co ciekawe, gdy Ziobro był ministrem sprawiedliwości w 2006 roku, wystąpił o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych polonijnego biznesmena Edwarda Mazura, oskarżonego o podżeganie do zabicia byłego komendanta polskiej policji Marka Papały. Amerykański sąd nie przychylił się wówczas do wniosku polskiego ministra. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Prokuratura Krajowa ponawia wniosek do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Od 10 lutego poprzedni wniosek czeka w Sądzie Okręgowym w Warszawie na rozpatrzenie. Trwa dogaszanie pożaru w rejonie Puszczy Solskiej. Akcja skupia się na poszukiwaniu pozostałych zarzewi ognia. To żmudna i czasochłonna praca, ale najważniejsze jest to, że pożar jest opanowany.

0: zdenerwowany, mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek.
1: Strażacy przeczesując ten teren, naturalnym jest, że od razu je gaszą. To są takie pożary na przykład torfu, na przykład mchu, gdzieś tam żar został troszeczkę w ziemi. Czasami to są pniaki z drzew i tam od spodu się pali. To wszystko trzeba przeczesać, przekopać, przelać wodą, odsłonić, bo czasami jest tak, że to, co zostało nawet już ugaszone, to gdzieś tam jeszcze przykryte warstwą popiołu jest jeszcze troszeczkę pod spodem. Także tutaj też działają zespoły dronowe z kamerami termowizyjnymi, no ale dodatkowo jest strażacy, idą w teren i działają.
0: Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa od wtorku. Obecnie w akcji bierze udział 250 strażaków. Według szacunków spłonęło kilkaset hektarów lasu. Poszukiwana 11-letnia Martyna nawiązała kontakt z rodziną, poinformowała komenda policji w Kołobrzegu. Dziewczynka wczoraj oddaliła się z miejsca zamieszkania w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele. Policjanci prowadzą dalsze czynności w sprawie. Łotewski minister obrony podał się do dymisji po incydentach z dronami, które w tym tygodniu wleciały w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej premier Iwika Silina poinformowała, że utraciła do niego zaufanie.
2: Andris Spruc poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, że podjął decyzję o dymisji, by chronić łotewską armię przed wciąganiem jej w kampanię wyborczą jesienią na Łotwie. Odbędą się bowiem wybory parlamentarne. Spruc dodał, że wierzy w działania podejmowane przez wojsko. Zdolności obronne Łotwy są na wysokim poziomie. Czy przed nami jest jeszcze dużo pracy? Tak, ale łotewska armia wraz z sojusznikami jest gotowa bronić kraju. W czwartek w łotewską przestrzeń powietrzną wleciały dwa ukraińskie drony. W wyniku incydentu w Rzeżycy na wschodzie kraju uszkodzone zostały 4 puste zbiorniki paliwowe. Według strony ukraińskiej drony mogły zostać skierowane nad Łotwę w wyniku działania rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. Szefowa łotewskiego rządu zażądała rezygnacji ministra, twierdząc, że systemy antydronowe nie zostały wdrożone wystarczająco szybko. Jak piszą łotewskie media, tekę ministra obrony premier Ewika Silina zaproponowała pułkownikowi Rajwisowi Milnisowi, który przyjął tę propozycję. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Dla prawie 400 tysięcy ósmoklasistów rano rozpocznie się egzamin. Chociaż tego sprawdzianu nie da się nie zdać, to od jego wyniku zależy, do jakiej szkoły średniej dostanie się uczeń. Jutro sprawdzian z języka polskiego, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: I tutaj dokona wyboru pomiędzy tematem o charakterze twórczym, jakieś opowiadanie twórcze, oraz tematu o charakterze argumentacyjnym, czy jakaś rozprawka, czy przemówienie. No i każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej, czy do utworu samodzielnie wybranego przez ucznia.
0: Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią jutro do egzaminu, będą mogli to zrobić w dodatkowym terminie od 8 do 10 czerwca. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. W spotkaniu trzeciej rundy Świątek wygrała z Włoszką 6-1, 6-0. Mecz trwał godzinę i 5 minut, a następną rywalką Polki będzie Japonka Naomi Osaka.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. Nad ranem miejscami na południu i zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum do 11 na Śląsku. Na Suwalszczyźnie przygruntowy przymrozek minus 1. W poniedziałek przelotne opady deszczu, po południu miejscami burze. Temperatura od 18 do 23 stopni, chłodniej na zachodzie kraju i w rejonach podgórskich. Od 16 do 19 oraz nad morzem tam 13 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest w większości dobra, miejscami na północnym wschodzie i południowym zachodzie bardzo dobra. Nieco ponad 16% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W centrum kraju, a także miejscami w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim jest ono duże. W pozostałej części kraju średnie lub małe.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
5: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, serii, w której patrzymy na sprawy kryminalne z punktu widzenia nauki, no i tego, jak ta nauka wpływa na pracę śledczych. A dzisiejszy odcinek poświęcamy seryjnemu mordercy, który przez całe lata porzucał ciała swoich ofiar przy ruchliwej drodze tuż koło Nowego Jorku. Wpadł przez kawałek pizzy i kilka włosów. Wyrok w jego sprawie zostanie ogłoszony w czerwcu tego 2026 roku, a sprawca w kwietniu przyznał się do winy. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
4: Grudzień 2010 roku. Droga Ocean Parkway na Long Island. Pas asfaltu wciśnięty między brzeg oceanu a gęste zarośla. Nieopodal znajduje się plaża o nazwie Gilgo, a nieco dalej nadmorska miejscowość Oak Beach. Long Island to jedna z wysp, na których położony jest Nowy Jork. A konkretnie znajdują się tu okręgi Brooklyn i Queens. Pozostała część wyspy, obejmująca hrabstwa Nassau i Suffolk, wchodzi w skład nowojorskiej strefy metropolitalnej. Znaczną jej część zajmują mokradła.
5: I właśnie w okolicach plaży Gilgo policja od kilku miesięcy poszukuje 24-letniej Shannon Gilbert z Jersey City, która zaginęła w maju tego samego roku. Początkowo śledczy próbowali zbagatelizować sprawę, ale zaniepokojona matka tak długo naciskała, aż wzięli się do roboty. To właśnie w tym miejscu świadkowie widzieli Shannon po raz ostatni, więc policjanci w pierwszej kolejności przeszukali ten teren z psami, niestety bez rezultatu.
4: Mimo to 11 grudnia wraca w to miejsce John Malia, doświadczony przewodnik psów z jednostki K9 hrabstwa Suffolk. Towarzyszy mu Blue, 7-letni owczarek niemiecki, wyszkolony do odnajdywania ludzkich szczątków. Na odnalezienie Shannon żywej nikt nie ma już niestety nadziei. Malia idzie precyzyjnie wytyczoną trasą. Trzyma się pobocza Ocean Parkway, bo z danych FBI wynika, że ciała porzucane przy drogach najczęściej znajdują się mniej więcej do 10 metrów od ich skraju, niekiedy tuż za granicą zarośli. A roślinność w okolicy Gilgo Beach jest gęsta, teren trudny, teraz pokryty śniegiem.
5: Tuż przed 15 Blue łapie trop. Malia widzi zmianę natychmiast. Pies zaczyna intensywnie węszyć, macha ogonem, wykonuje charakterystyczne ruchy głową. Po chwili Blue zatrzymuje się przy zarośniętym poboczu i daje sygnał, że coś znalazł. Malia podchodzi i widzi ludzkie szczątki zawinięte w rozpadający się worek jutowy. Jak się później okaże, jest to niemal kompletny szkielet kobiety.
4: Dwa dni później Malia i Blue wracają w ten sam rejon Gilgo Beach. Tym razem po to, żeby pomóc śledczym z Wydziału Zabójstw w zabezpieczaniu dowodów, które powinny jak najszybciej trafić do analizy kryminalistycznej. I wtedy około 150 metrów od pierwszego miejsca Malia niespodziewanie odkrywa drugie zwłoki. Również owinięte w jutowy worek. Tym razem znajduje je sam, bez psa, który w tym czasie wciąż znajduje się w samochodzie.
5: Przewodnik wspominał później, że tamtego dnia było przeraźliwie zimno i wiecznie, ale w tamtej chwili zupełnie tego nie czuł. No, adrenalina robiła swoje, ale to nie koniec. Jeszcze tego samego dnia Malia i Blue odnajdują dwa kolejne ciała, wszystkie na obszarze o promieniu niespełna 400 metrów. Wszystkie owinięte jutowymi workami, wszystkie należące do młodych, drobnych kobiet, które zaginęły w ciągu poprzednich 3 lat. Prasa i policja będą mówić o nich Gilgo Four, czwórka z Gilgo.
4: To, co zaczęło się jako poszukiwania Shannon Gilbert, prowadzi do czegoś znacznie, znacznie większego. Tuż przy drodze, którą codziennie przejeżdżały tysiące samochodów, ktoś przez lata porzucał ludzkie zwłoki.
5: I tu cofamy się w czasie o 1,5 roku, do 10 lipca 2009 roku. W Nowym Jorku jest wieczór. 24-letnia Melissa Barthelemy mówi znajomej, że idzie do klienta i że wróci rano. Nie wraca. Melissa mieszka w dzielnicy Bronx, pracuje jako sex workerka, ogłasza się przez Craigslist, to popularny taki amerykański serwis ogłoszeniowy, gdzie obok anonsów z mieszkaniami czy o sprzedaży używanych mebli można też znaleźć oferty wszelkiego rodzaju usług, łącznie z płatnymi usługami seksualnymi. Matka Melissy zgłasza zaginięcie córki 18 lipca, czyli ponad tydzień od jej zaginięcia. Policja przyjmuje zgłoszenie, ale nie traktuje sprawy priorytetowo.
4: To nie jest niestety wyjątek. Sex workerki często znikają i policja równie często zakłada, że zniknęły z własnej woli, że są gdzieś przy robocie, że zaraz wrócą, że tak po prostu mają. Kryminolodzy od lat dokumentują ten wzorzec. Ofiary z grup społecznie marginalizowanych, osoby świadczące usługi seksualne, bądź też osoby uzależnione czy bezdomne, są traktowane jako takie trochę mniej zaginione.

0: ich sprawy rzadziej trafiają na szczyt stosu teczek do rozpatrzenia, są też rzadziej upubliczniane. Bliscy takich osób z reguły nie naciskają na organy ścigania, żeby działały szybciej i skuteczniej. Sprawcy, którzy doskonale o tym wiedzą, świadomie wybierają ofiary z takiej właśnie grupy społecznej, no bo to zmniejsza szanse znalezienia się w kręgu zainteresowania policji.
1: Zresztą mówiliśmy na ten temat w pierwszym, w ogóle pierwszym odcinku naszego podcastu. Zachęcamy, odsyłamy. A tymczasem z telefonu zaginionej Melisy jakiś mężczyzna zaczyna natrętnie wydzwaniać do jej rodziny. Pierwsza rozmowa przychodzi o 17 lipca, tydzień po zaginięciu. Odbiera jej siostra Amanda. W słuchawce słyszy spokojny głos, który pyta ją: jak sądzisz, czy zobaczysz jeszcze Melisę? Amanda mówi, że tak. Mężczyzna odpowiada, że Amanda jest w błędzie, że zabił jej siostrę.
0: Kolejne połączenia przychodzą 23 lipca, 5 sierpnia, 19 sierpnia i 26 sierpnia. Po jakimś czasie ustala się pewien schemat. Mężczyzna dzwoni co środę, jakby miał to zaplanowane w kalendarzu. Facet prowadzi rozmowy swobodnie, bez pośpiechu, skacze po tematach, mówi o pogodzie, a potem nagle przechodzi do tego drugiego, mrocznego wątku. Twierdzi, że zgwałcił i zamordował Melisę, a Amanda nigdy się nie dowie, gdzie porzucił ciało jej siostry.
1: Mężczyzna nie podaje żadnych szczegółów, które mogłyby zdradzić jego tożsamość, a jednak nieświadomie pozostawia pewien całkiem wyraźny ślad, choć na tym etapie wciąż mało konkretny. Chodzi o logowanie się telefonu komórkowego do stacji bazowych telefonii komórkowej. Kiedy telefon jest włączony, stale komunikuje się z siecią, a operatorzy rejestrują, który numer z jaką stacją bazową i o której godzinie się połączył. Te dane, zbierane rutynowo, bez związku z tą czy inną sprawą, staną się jednym z najważniejszych dowodów w tym śledztwie.
0: Jak można się domyślać, śledczy starannie sprawdzili, do których stacji bazowych logował się telefon Melisy. 5 telefonów do Amandy wychodziło za każdym razem z centrum Nowego Jorku, z dzielnicy biurowej Midtown na Manhattanie. Więcej szczegółów na razie nie udało się ustalić. Mężczyzna wciąż pozostawał anonimowy. Sprawa stanęła w miejscu.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Półtora roku później, kiedy Malia i Blue odkrywają czwórkę z Gilgą na Ocean Parkway, sprawa Melisy wraca na szczyt stosu teczek na biurkach śledczych, bo to właśnie jej szczątki pies Blue znalazł 11 grudnia 2010 roku jako pierwsze. W kolejnych tygodniach śledczy ustalają też tożsamość pozostałych 3 kobiet. Wszystkie pracowały jako sex workerki, no i wszystkie ledwo wiązały koniec z końcem.
0: Pierwsza z nich to Maureen Brainard Burns. Miała 25 lat i mieszkała w Norwich w stanie Connecticut. Przyjeżdżała do Nowego Jorku, żeby spotykać się z klientami. 9 lipca 2007 roku powiedziała znajomej, że wychodzi na spotkanie. Więcej się nie odezwała. Przez dobę jej telefon był jeszcze aktywny w rejonie Midtown na Manhattanie, a potem ktoś użył go do sprawdzenia poczty głosowej już z obszaru Long Island.
1: Drugie ze szczątków należały do Megan Waterman. Kobieta przyjechała do Nowego Jorku ze stanu Maine, miała 22 lata i 3-letnie dziecko. 6 czerwca 2010 roku o 1:30 w nocy kamera przemysłowa zarejestrowała ją, jak wychodziła z hotelu Holiday Inn w Hapanack na Long Island. Niosła torebkę, wyglądała spokojnie. Przez kolejne 2 godziny jej telefon przemieszczał się na wschód wyspy. O 3:11 w nocy jego ostatni sygnał zarejestrowała stacja bazowa w Massapequa Park, tej samej spokojnej miejscowości na Long Island, w której niemal rok wcześniej zamilkł telefon Melisy.
0: Trzecią ofiarą odnalezioną w okolicach plaży Gilgo była Amber Lynn Costello. Miała 27 lat, mieszkała w West Babylon na Long Island, w domu, który dzieliła z 3 współlokatorami, kobietą i 2 mężczyznami. Amber i jej koleżanka dorabiały, świadcząc usługi seksualne.
1: Z relacji świadków wyłania się scena dzień przed zaginięciem Amber. Późnym wieczorem 1 września 2010 roku Amber umówiła się z klientem, który skontaktował się z nią z telefonu na kartę. Pod dom przy America Avenue zajechał ciemnoszary Chevrolet Avalanche, pierwszej generacji taki duży, masywny pick-up. Z auta wysiadł potężnie zbudowany biały mężczyzna w średnim wieku, około 195 cm wzrostu, z ciemnymi, gęstymi, kędzierzawymi włosami i dużymi okularami w grubych oprawkach. Jeden ze świadków powie,

0: później policji, że facet wyglądał jak ogr.
1: Kiedy wszedł do środka, rozegrała się tam przygotowana już wcześniej scena. Jeden z mężczyzn obecnych w domu odegrał rolę wściekłego chłopaka Amber, który rzekomo nakrył ją z obcym facetem. Cel był prosty, a metoda sprawdzona. Awantura miała sprawić, że przestraszony klient szybko opuści mieszkanie, a Amber zatrzyma pieniądze, które miały być zapłatą za jej usługi. Tyle, że ogr zachował się inaczej niż większość mężczyzn w takiej sytuacji. Nie spanikował, nie uciekał. Wychodząc przez frontowe drzwi, rzucił do udawanego chłopaka, że jest tylko przyjacielem Amber, a potem spokojnie dodał: przekaż jej, że do niej zadzwonię. 2 września o 1:18 w nocy na numer Amber przyszedł SMS od tego człowieka. To nie było miłe, więc mam u ciebie kredyt na następny raz.
0: No i dotrzymał słowa. Wieczorem 2 września skontaktował się z nią ponownie. Powiedział, że chętnie znów się z nią zobaczy, ale nie w jej domu, ponieważ boi się tamtego chłopaka. Tym razem to Amber miała przyjść do niego. I poszła. Gdy współlokatorzy widzą Amber ostatni raz, ta wychodzi właśnie z domu, a swój telefon zostawia w mieszkaniu. Chwilę później ktoś widzi przejeżdżający w pobliżu ciemny samochód jadący od strony, w którą Amber poszła. Nikt nie zgłasza jej zaginięcia. 3 miesiące później, 13 grudnia 2010 roku, jej szczątki znaleziono w okolicy Gilgo Beach.
1: Następnego dnia, 14 grudnia, komisarz policji hrabstwa Suffolk wydaje oświadczenie o tym, że na Long Island może działać seryjny morderca. Sprawa staje się jedną z najgłośniejszych historii kryminalnych ostatniej dekady, ale paradoksalnie nie wywołuje to masowej paniki. A to dlatego, że morderca poluje na osoby, które dla większości społeczeństwa są niewidzialne.
0: Ale odkrycia w okolicy Gilgo Beach nie kończą się na zwłokach 4 kobiet. No, prawda okazuje się znacznie bardziej przerażająca. Wiosną 2011 roku policjanci z hrabstwa Suffolk, którzy szukają wciąż Shannon Gilbert, no i wciąż przeszukują zarośla wzdłuż drogi nad oceanem, stale, regularnie znajdują kolejne ludzkie szczątki.
1: I tak, 29 marca 2011 roku, kilka kilometrów na wschód od miejsca, w którym odkryto czwórkę z Gilgo, śledczy natrafiają na fragmenty kobiecego szkieletu. Identyfikacja zajmuje kilka tygodni. Okazuje się, że jest to 20-letnia Jessica Taylor, sex workerka, która zginęła w 2003 roku w okolicach dworca autobusowego na Manhattanie. Wtedy też znaleziono część jej zwłok, konkretnie tułów. Miało to miejsce w lasach Manorville, w miejscowości oddalonej około 70 km od plaży Gilgo. Reszta ciała została porzucona w Gilgo, gdzie przeleżała niemal 8 lat.
0: Następnie 4 kwietnia 2011 roku policja odkrywa 3 kolejne ciała. Jedno z nich należy do młodej kobiety, której zwłoki zostały rozczłonkowane, podobnie jak to się stało z Jessica Taylor, a fragmenty jej ciała zostały porzucone w tym samym miejscu co tułów Jessica w lasach Manorville. Tożsamość tych szczątków ustalono dopiero w 2020 roku dzięki postępowi w technikach badań genetycznych. Była to 24-letnia Valerie Max z Filadelfii, seksworkerka, matka. Drugie szczątki odnalezione 4 kwietnia należą do 2-letniej dziewczynki, trzecie do młodego mężczyzny pochodzenia azjatyckiego.
1: 11 kwietnia śledczy rozszerzają poszukiwania o sąsiednie hrabstwo Nassau na Long Island i tam w zaroślach znajdują ludzką czaszkę. Jak się później okaże, jest to fragment ciała 34-letniej Karen Vergaty, seksworkerki z Manhattanu, ostatni raz widzianej w walentynki 1996 roku. Część jej zwłok znaleziono już w 1996 roku na Fire Island, wyspie, która leży tuż obok Gilgo Beach. Przez 15 lat nazywano tę kobietę Jane Doe z Fire Island.
0: Wreszcie 13 grudnia 2011 roku, niemal półtora roku po zaginięciu, policjanci znajdują wreszcie ciało Shannon Gilbert. Leży na bagnach Oak Beach, niespełna 5 km od miejsca, gdzie po raz ostatni widziano ją żywą. Sekcja zwłok wykazuje nieokreśloną przyczynę śmierci, a policja hrabstwa Suffolk utrzymuje, że Shannon najprawdopodobniej utonęła w bagnach, kiedy próbowała uciec napastnikowi. Jej rodzina przedstawia jednak wyniki niezależnej autopsji, która sugeruje, że na ciele kobiety znajdowały się obrażenia mogące świadczyć o uduszeniu.
1: W sumie wzdłuż Ocean Parkway i w

0: okolicy znaleziono aż 10 ludzkich ciał. Niektóre ze szczątków przypisano do ofiar tego samego mordercy, który zabił czwórkę z Gilgą. Inne zwłoki, jak się później okaże, były ofiarami zupełnie innych zabójców. Tylko dlaczego tak różni sprawcy trafiali w jedno i to samo miejsce? No cóż, Ocean Parkway to 25-kilometrowy pas drogi biegnący wzdłuż wąskiej wyspy barierowej między Atlantykiem a zatoką Great South Bay. Strona południowa to plaże, ale strona północna to gęsto zarośnięty sosnami i krzewami teren, na który nikt nie wchodzi bez wyraźnego powodu.
1: Cały ten pas terenu zamieszkuje mniej niż 250 osób. W dodatku jest to dosłownie o godzinę jazdy z Manhattanu, bez żadnych bramek i kamer po drodze. Kierowca może zatrzymać się tutaj nocą, wyrzucić ciało z bagażnika, no i odjechać, wszystko to w ciągu dosłownie kilku minut. Mechanizm jest niestety logiczny. Jeżeli jeden sprawca odkryje miejsce, w którym zwłoki mogą leżeć niezauważone całymi latami, no to inni o podobnym profilu trafią tam też niezależnie od siebie. Klasyczne przykłady takich miejsc to Highway of Tears w Kanadzie albo ustronne odcinki Belt Parkway w Brooklynie, gdzie również znajdowano zwłoki porzucone przez zupełnie niezwiązanych ze sobą, niezależnych od siebie sprawców.
0: Po fali tych makabrycznych odkryć śledztwo zatrzymuje się w martwym punkcie. Sprawa staje się tym, co w języku śledczych jest nazywane cold case. Z dochodzeniem zawieszonym z braku nowych tropów. A tropów rzeczywiście jest niewiele. Sprawca używał wyłącznie telefonów na kartę, kupowanych na fałszywe nazwisko, używanych przez krótki czas i wyrzucanych. Wszystko, co zostawił po sobie, to dane ze stacji bazowych telefonii komórkowej, do których te telefony się logowały. Wzór jest powtarzalny. Massapequa Park na Long Island i okolice Midtown na Manhattanie. Czyli morderca prawdopodobnie mieszka gdzieś między tymi punktami i przemieszcza się tą samą trasą, którą jeżdżą codziennie setki tysięcy ludzi. Geograficzny ślad, ale niestety bez konkretnego nazwiska, to wciąż za mało, żeby schwytać mordercę.
1: Dlatego dochodzi inny problem. Policja hrabstwa Suffolk, która prowadzi dochodzenie, no ma fatalną organizację wewnętrzną. Akta są częściowo papierowe, częściowo cyfrowe, rozsiane po różnych jednostkach. Sprawy z 96, 2003 i 2010 roku prowadziły różne wydziały, które w ogóle nie łączyły ich ze sobą. Część kluczowych danych z czasem po prostu przestaje istnieć, bo operatorzy telefoniczni przechowują dane o billingach tylko przez określony czas.
0: W 2015 roku wybucha skandal, który dodatkowo obnaża chaos w policji. Jej ówczesny szef w hrabstwie Suffolk, James Burke, zostaje aresztowany przez agentów federalnych. Zarzuty: pobicie zatrzymanego w celi i utrudnianie federalnego dochodzenia w sprawie jego pobicia. Burke przyznaje się do winy i trafia do więzienia. A przy okazji wychodzi na jaw to, że przez lata wzbraniał się przed dopuszczeniem FBI do śledztwa w sprawie ofiar z Gilgo Beach. Po jego aresztowaniu FBI oficjalnie dołącza do tego dochodzenia.
1: W styczniu 2020 roku policja upublicznia zdjęcie czarnego, skórzanego paska z wytłoczonymi literami WH, albo zależnie od kierunku, z którego się patrzy na ten pasek, być może HM. Pasek znaleziono na jednym z miejsc porzucenia zwłok. Śledczy są przekonani, że jest to przedmiot, który należy do sprawcy. Ten apel jednak nie przynosi żadnego przełomu w tej sprawie. W tym samym 2020 roku dzięki nowo dopuszczonej w stanie Nowy Jork metodzie genealogii genetycznej Jane Doe numer 6 zostaje wreszcie zidentyfikowana jako Valerie Mack. Postęp jest, ale no, sprawcy nadal nie ma.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Ale istnieje pewien szczegół, który ostatecznie zmieni bieg sprawy. Otóż policja od początku ma w rękach materiał, który teoretycznie powinien zidentyfikować sprawcę. Włosy. Pojedyncze, drobne, wplątane w taśmę klejącą wokół głów ofiar, wplątane w jutowe worki, we fragmenty ubrań. Niektóre należą do kobiet, niektóre do mężczyzn. Wszystkie niestety nie mają korzenia. A to, jak się okaże, będzie mieć ogromne znaczenie.
1: Każdy ludzki włos składa się z dwóch głównych, ale zasadniczo różnych elementów. Pierwszy to jest mieszek włosowy,

0: kuleczka tkanki położona głęboko w skórze, w której włos powstaje. Tam się znajdują żywe komórki z jądrami zawierającymi pełne DNA, pełne, czyli dziedziczone po matce i ojcu. Drugi element to trzon, czyli to, co widzimy nad skórą, ten długi, zrogowaciały twór zbudowany głównie z keratyny, w którym żywych komórek no, już praktycznie nie ma.
1: Kiedy na przykład ofiara wyrwie napastnikowi garść włosów wraz z mieszkami włosowymi, w korzeniach tych mamy cały arsenał jądrowego DNA. Można je wyizolować, namnożyć DNA metodą PCR. Szerzej mówiliśmy o tym między innymi w ostatnich odcinkach tego podcastu, no i zbudować profil oparty na fragmentach STR, czyli krótkich powtórzeniach tandemowych. O to również ostatnio omawialiśmy. Uzyskuje się w ten sposób 20 kilka markerów charakterystycznych dla danej osoby, a prawdopodobieństwo przypadkowego dopasowania wynosi przy nich 1 do miliardów. To bardzo solidny sposób identyfikacji.
0: Ale w sprawie Gilgo Beach no, nie ma po prostu takiego luksusu, bo włosy znalezione przy szczątkach ofiar to takie pojedyncze sztuki, oderwane mechanicznie, najprawdopodobniej w trakcie pakowania zwłok, bez korzeni. No a z kawałka włosa zbudowanego głównie z keratyny, tego jądrowego DNA praktycznie się nie da wydobyć. No ale jest tam coś innego. Otóż w każdej naszej komórce obok jądra znajdują się także mitochondria. Mówiliśmy o tym w ostatnim albo przedostatnim odcinku. Mitochondria, czyli te małe organelle, które pełnią w komórce rolę elektrowni. No i one mają swoje własne DNA, niezależne od tego jądrowego, nazywane mitochondrialnym DNA, czyli w skrócie mtDNA.
1: Z punktu widzenia kryminalistyki mtDNA ma kilka cennych cech. Jest go znacznie więcej niż jądrowego. Każda komórka ma jedno jądro, ale setki, czasem nawet tysiące mitochondriów. Jest to też znacznie bardziej odporne na degradację. Przeżywa wysychanie, gnicie, fragmentację. I co najważniejsze, znajduje się także w trzonie włosa, czyli w obumierających komórkach budujących jego strukturę. Innymi słowy, z włosa bez korzenia mtDNA daje się odzyskać.
0: Tyle, że to mitochondrialne DNA ma jedno ograniczenie, czyli jest dziedziczone wyłącznie po matce. Wszystkie osoby z linii matczyny, rodzeństwo, kuzyni, ich dzieci mają identyczny profil mitochondrialny. No i dlatego tu kryminalistycy nie mówią o takim stuprocentowym dopasowaniu przy mtDNA, tylko mówią o haplogrupie, czyli grupie ludzi spokrewnionych po kądzieli, mających charakterystyczny profil. Jeśli profil mitochondrialny włosa z miejsca zbrodni odpowiada jakiejś rzadkiej haplogrupie, do której podejrzany też należy, no to jest silny ślad. Im ta haplogrupa rzadsza, tym ślad mocniejszy.
1: Ostatnia dekada przyniosła rewolucję, metodę zwaną sekwencjonowaniem całego genomu. Zamiast więc odczytywać kilkanaście czy ponad 20 fragmentów STR, próbuje odczytać niemal całe DNA, czyli około 3 miliardów liter genomu. I co najważniejsze, radzi sobie nawet z bardzo krótkimi, zdegradowanymi fragmentami. Ta sama metoda pozwoliła odtworzyć w 2010 roku genom neandertalczyka z kości sprzed 40 tysięcy lat. Pracujący nad tym szwedzki biolog Svante Paabo dostał za to w 2022 roku Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. W kryminalistyce jest to wciąż dość nowa rzecz. Używa jej zaledwie kilka prywatnych laboratoriów na świecie. Oczywiście mówimy o stanie na rok 2010.
0: Wróćmy teraz do sprawy Gilgo Beach. Wszystkie włosy znalezione przy szczątkach ofiar trafiły mniej więcej w 2018 roku do prywatnego laboratorium Astra Forensics w Kalifornii. Jednego z nielicznych wtedy na świecie miejsc, które potrafiły pracować z mocno zdegradowanym materiałem genetycznym. Pierwszy konkretny wynik pojawia się w lipcu 2020 roku z włosa znalezionego w worku jutowym, w który zapakowano ciało Megan Waterman. Udaje się wyizolować mtDNA. Włos należy do mężczyzny. Haplogrupa V7A. Sama w sobie ta informacja jeszcze niewiele daje bez profilu konkretnej osoby, z którą można by ją porównać. Jest to ślad statystyczny, a nie identyfikujący. Ale dowód, dzięki któremu być może uda się zidentyfikować mordercę z Gilgo Beach, już jest. No, tylko że czeka na ten właściwy moment w śledztwie.
1: Luty 2020.

2022 roku. Nowo mianowany komisarz policji hrabstwa Suffolk, Rodney Harrison, ogłasza powołanie specjalnej grupy zadaniowej. W jej skład wchodzą śledczy z Wydziału Zabójstw Policji, z Prokuratury Okręgowej, Urzędu Szeryfa i Policji Stanu Nowy Jork oraz agenci FBI.

0: Europą, teraz ma wreszcie zostać połączone.
1: No i już po 6 tygodniach, 14 marca 2022 roku, pojawia się pierwszy konkretny trop. Wynika on właśnie z dokładnego przeczesania tych starych materiałów. Świadkowie z 2010 roku, którzy widzieli ogra umawiającego się z Amber Costello, zapamiętali jego samochód, tego dużego, masywnego pick-upa Chevrolet Avalanche pierwszej generacji. To charakterystyczne auto w 2010 roku już raczej rzadkie. Śledczy sięgają do bazy pojazdów zarejestrowanych w hrabstwie. Jeden z mieszkańców Massapequa Park figuruje w niej jako właściciel takiego właśnie pick-upa.
0: I tu pojawia się więcej znajomych już szczegółów. Facet mieszka kilka kilometrów od stacji bazowej, do której po raz ostatni zalogował się telefon Megan Waterman, drugiej z czwórki z Gilgo. Mężczyzna ponadto pracuje na Manhattanie, w okolicy, z której wykonywano niepokojące telefony do siostry Melissy Barthelemy. Facet ma 58 lat, jest wysoki, otyły, ciemnowłosy, nosi okulary w grubych oprawkach. Z zawodu jest architektem. Prowadzi własną, niewielką firmę. Cóż, zbyt wiele się zgadza, żeby to mogły być przypadkowe zbieżności.
1: Wreszcie w lipcu 2022 roku, pół roku po zawiązaniu grupy zadaniowej, kilka miesięcy po wytypowaniu architekta z Massapequa Park jako podejrzanego, laboratorium Astra Forensics kończy analizę genetyczną trzech kolejnych włosów znalezionych w miejscu porzucenia zwłok. No, tym razem to są włosy kobiece, zostały zdjęte ze szczątków ofiar zaliczanych do czwórki z Gilgo: Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman i Amber Costello. Wynik jest zaskakujący. Wszystkie trzy włosy należą do jednej kobiety. Haplogrupa K1C2. I co najważniejsze, ta kobieta nie jest żadną z czwórki z Gilgo.
0: Co to znaczy? Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, mogłaby brzmieć: morderca to kobieta. Albo sprawca działa ze wspólniczką. Ale śledczy szybko odrzucają tę hipotezę. No cóż, profil ofiar, młode seksworkerki zwabiane przez klienta umawiającego się przez Craigslist, no to nie pasuje do scenariusza z udziałem kobiety. A świadkowie widzieli mężczyznę. Wszystkie drwiące telefony, które były skierowane do siostry Melisy, wykonywał mężczyzna. Wszystkie bilingi prowadzą do mężczyzny.
1: Więc pojawia się tu inna hipoteza. Może morderca, owijając ofiary jutowymi workami, taśmą klejącą, paskami, używa po prostu przedmiotów ze swojego domu. No a na tych przedmiotach jest DNA kobiety, z którą mieszka. Może matki, żony, może córki. Każdemu z nas spada z głowy po co najmniej kilkadziesiąt włosów dziennie. Te włosy osiadają na ubraniach, meblach, pościeli, czy właśnie no chociażby taśmach klejących, które gdzieś tam leżą. Sprawca nawet nie musi zdawać sobie z tego sprawy, no po prostu sięga po taśmę z szuflady, a tam gdzieś tkwi przyklejony włos jednej z tych kobiet.
0: Jeśli tak jest, to w domu architekta z Massapequa Park powinno znajdować się DNA kobiety o haplogrupie K1C2. Trzeba to sprawdzić, ale bez aresztowania, bez nakazu przeszukania, bez wzbudzania podejrzeń, bo na razie wszystko, co śledczy mają, to poszlaki.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 21 lipca 2022 roku detektyw policji z hrabstwa Suffolk, który pracuje pod przykrywką, podchodzi pod dom przy spokojnej ulicy w Massapequa Park. Z worka na śmieci, który stoi na chodniku, wyciąga 11 butelek po napojach. Od dawna wystawione przed dom śmieci nie są już w świetle amerykańskiego prawa prywatną własnością mieszkańca. Są publiczną własnością miejskiej firmy, która odbiera odpady. Można więc sięgnąć po nie bez nakazu.
1: Butelki trafiają do laboratorium. Z resztek śliny, które na nich pozostały, specjaliści uzyskują mitochondrialne DNA kilku różnych osób. 24 lutego 2023 roku przychodzi wynik analizy. Jedna z próbek pasuje. To jest ta sama haplogrupa K1C2, ten sam profil mitochondrialny, co włosy znalezione przy trzech ofiarach czwórki z Gilgo. Najprawdopodobniej włos należy do żony architekta, kobiety, z którą mieszka od lat w domu w Massapequa Park.
0: Na tym etapie prokuratorzy zlecają jeszcze drugą, niezależną analizę. Tym razem kierują się do innego laboratorium, Mitotyping Technologies, który

0: stosuje tradycyjne metody, które od dawna są akceptowane przez sądy stanu Nowy Jork. Wyniki potwierdzają to, co wskazało poprzednie laboratorium. Otóż profil mitochondrialny z butelek pasuje do włosa z taśmy klejącej znalezionej przy zwłokach Amber Costello. A to wyklucza 99,98% populacji Ameryki Północnej. Pasuje to też do włosa znalezionego przy ciele Megan Waterman.
1: No to jest bardzo silny ślad, ale wciąż pośredni ślad, dlatego że włosy żony no to nie są włosy męża. Żaden sąd nie skaże człowieka tylko dlatego, że na zwłokach znaleziono DNA jego małżonki. Tu trzeba zrobić coś, co poprowadzi bezpośrednio do podejrzanego, a konkretnie potrzebne jest jego własne DNA, które dałoby się porównać z męskim włosem z worka Waterman, tym z haplogrupą V7A leżącym w aktach od lipca 2020 roku.
0: Tylko jak zdobyć to DNA? Aresztować podejrzanego wciąż nie można, bo wciąż brakuje wystarczających dowodów. Z kolei wezwać go na komisariat i poprosić o wymaz, no to oznaczałoby zdradzenie się, no i umożliwienie mu zatarcia pozostałych śladów. Trzeba więc zdobyć taką próbkę po cichu, no tak samo jak zdobyto butelki. I tu pojawia się szczegół, który przejdzie do podręczników kryminalistyki amerykańskiej.
1: 26 stycznia 2023 roku, południe, zespół obserwacyjny złożony z policjantów i agentów FBI już od kilku tygodni śledzi architekta z Massapequa Park. Codziennie śledzi. Mężczyzna nie ma o tym pojęcia, wychodzi z domu, jedzie do swojego biura na Manhattanie, pracuje, je obiad, wraca do domu.
0: Tego konkretnego dnia w południe podejrzany wychodzi z biura na lunch. Idzie do pobliskiej pizzerii, gdzie kupuje kawałek pizzy. Zjada ją na chodniku w pośpiechu. Brzegu pizzy nie zjada, tak jak wielu ludzi pozostawia go w pudełku. Zamyka to pudełko i wyrzuca je do kosza na śmieci przy 5 Alei na Manhattanie. Po chwili zespół obserwacyjny przechwytuje pudełko, zabezpiecza je i przekazuje do laboratorium hrabstwa Suffolk.
1: Tam specjaliści pobierają wymaz ze śliny zostawionej na resztkach pizzy. Próbka, podobnie jak włosy z worków, trafia do laboratorium Mitotyping Technologies w celu przeprowadzenia analizy mitochondrialnego DNA. 12 czerwca 2023 roku przychodzi wynik. Profil mtDNA z resztek pizzy pasuje do profilu mitochondrialnego męskiego włosa znalezionego w worku jutowym, tym worku, w które zapakowane było ciało Megan Waterman. Tego z haplogrupą V7A, który czeka na swój moment od lipca 2020 roku. Czyli wszystko jasne. To ten sam profil, to ten sam człowiek.
0: Wiemy, że kryminalistyczny dowód mtDNA nigdy nie jest stuprocentowy, ale zestawiony z innymi dowodami, które śledczy zdążyli zebrać przez ten ostatni rok, a więc z pick-upem Chevroletem Avalanche, z billingami telefonów na kartę, logujących się dokładnie tam, gdzie podejrzany w danej chwili przebywał, z DNA jego żony przy zwłokach trzech ofiar, no to wszystko razem tworzy solidny łańcuch poszlak. No, który trudno wytłumaczyć inaczej niż jednym prostym wnioskiem. Wnioskiem, że architekt z Massapequa Park to morderca z Gilgo Beach. No i czas go aresztować.
1: 13 lipca 2023 roku, czwartek, godzina 19:48. Architekt kończy pracę w swoim biurze na Manhattanie. Wychodzi na chodnik, kieruje się w stronę pobliskiego parkingu. W tym momencie z kilku stron jednocześnie podchodzą do niego policjanci i agenci FBI. Bez krzyku, bez szarpaniny mężczyzna nie próbuje uciekać, spokojnie pozwala założyć sobie kajdanki, wsiada do nieoznakowanego radiowozu. W kieszeni ma jeden ze swoich telefonów na kartę, tych samych, których przez lata używał do kontaktowania się z ofiarami i prowadzenia rozmów z siostrą Melissy Barthelemy.
0: Następnego dnia, w piątek, 14 lipca, podczas konferencji prasowej, prokurator okręgowy hrabstwa Suffolk podaje wreszcie publicznie nazwisko aresztowanego. To Rex Hoyerman, 59-letni architekt, mieszkaniec spokojnego podmiejskiego Massapequa Park.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Hoyerman nie pasuje do takiego stereotypu mordercy z filmów. Nie jest odludkiem mieszkającym w lesie, nie jest też jakimś, nie wiem, charyzmatycznym manipulatorem rodem z Mindhuntera. Jest po prostu wysokim, otyłym, lekko niezgrabnym.

0: facetem w średnim wieku, w okularach, w grubych oprawkach, w wymiętej koszuli, z laptopem w torbie.
1: Urodził się 13 września 1963 roku na Long Island. To tam też się wychował. Ukończył architekturę i od 1994 roku prowadził własną, jednoosobową firmę konsultingową. Zajmowała się głównie pomocą innym architektom i firmom budowlanym w pokonywaniu nowojorskich procedur urzędowych. Klienci znali go jako rzetelnego specjalistę od zezwoleń na budowę i przepisów lokalnych. W branży miał reputację solidnego, chociaż niezbyt sympatycznego.
0: Co ciekawe, śledczy ustalili później, że w sierpniu 2009 roku Herman wyjechał z żoną na wakacje na Islandię. No i to wyjaśniało, dlaczego dzwoniący do siostry Melisy mężczyzna pominął akurat tę środę 12 sierpnia. No po prostu nie miał jak dzwonić, kiedy przebywał w towarzystwie żony. A tą żoną jest Asa Ellen Rapp. Para ma dwoje dzieci, już dorosłych. W domu przy spokojnej ulicy w Massapequa Park, tym samym, sprzed którego policjanci wyciągnęli butelki ze śmieci, Herman mieszka od 1994 roku. Sąsiedzi opowiadają o nim to, co najczęściej mówi się o seryjnych mordercach, że wydawał się dziwny, ale nikt by go o coś takiego nie podejrzewał.
1: Po aresztowaniu policja przeszukuje jego dom przez blisko tydzień. Wynosi z niego ponad 280 sztuk broni. Większość to legalnie zarejestrowana kolekcja, którą Heuermann gromadził przez lata. Policja wynosi też komputery, twarde dyski, telefony, dokumenty. Z przeszukania piwnicy Heuermanna policjanci wyjdą z pobladłymi twarzami. Jak później ujawnią dokumenty sądowe, jest to pomieszczenie starannie wyciszone, oddzielone od reszty domu i prawdopodobnie było używane do przetrzymywania i torturowania ofiar.
0: Prokurator przedstawia zarzuty. Rex Heuermann jest oskarżony o 3 morderstwa pierwszego stopnia. Zabójstwa Melisy Barthelemy, Megan Waterman i Amber Costello. W sprawie zaginięcia i śmierci Maureen Brainard Burns, czwartej z czwórki z Gilgo, prokurator wskazuje go jako głównego podejrzanego, ale formalnego zarzutu jeszcze nie stawia, bo dochodzenie wciąż się toczy. Ten zarzut pojawi się pół roku później.
1: Heuermann nie przyznaje się na tym etapie do winy. Zostaje umieszczony w areszcie bez prawa do wyjścia za kaucją. Komputery i dyski wyniesione z jego domu i biura trafiają do Laboratorium Informatyki Śledczej FBI. Analiza tego, co się na nich znajduje, zajmuje miesiące, ale to, co ostatecznie zawierają, w pełni uzasadnia ten długi czas.
0: Tu zacznijmy od najbardziej wstrząsającego znaleziska. To jest dokument tekstowy w Wordzie, zatytułowany przez Heuermanna HK Planning Document. W skrócie po prostu HK. Nazwa dokumentu nie została w pełni rozszyfrowana, ale prokuratorzy interpretują go jako Hunter Kill, polowanie i zabijanie.
1: Zawartość dokumentu jest dokładnie tym, czego można się spodziewać. To plan, w zasadzie checklista takich zadań do zrealizowania dla seryjnego mordercy. Heuermann opracowywał ją latami, podzielił na sekcje i podsekcje, starannie aktualizował, wprowadzał poprawki na podstawie własnych doświadczeń. Przed każdym kolejnym morderstwem zaznaczał odpowiednie pozycje, no tak jak na liście zakupów.
0: Są tam 3 główne sekcje. Przygotowanie wstępne, przygotowanie właściwej czynności po zabiciu. W każdej z nich dziesiątki konkretnych instrukcji. Więcej snu i kontrola hałasu, więcej czasu na zabawę. Sprawdź, czy żona jest poza miastem. Sprawdź wpis w kalendarzu. Skanuj częstotliwości policyjne, spakuj rękawiczki, które później spalisz, zmień opony w aucie, umyj ciało z zewnątrz i we wszystkich otworach, usuń ślady tortur, owiń ciało, wybierz miejsce porzucenia.
1: W wordowskim dokumencie Heuermanna śledczy znaleźli również bardzo szczególne cytaty z bardzo szczególnego źródła. Okazała się nim klasyczna książka Johna Douglasa pod tytułem Mindhunter, wydana w 1995 roku. Douglas, o którym już nieraz wspominaliśmy w tym podcaście, był jednym z założycieli jednostki Behavioral Analysis Unit FBI, tej samej, która stworzyła profile psychologiczne najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców, w tym Teda Bundy'ego, Edmunda Kempera czy BTK. To właśnie Douglas spopularyzował pojęcia,

0: zakresie profilowania kryminalnego. To na nim wzorowana była postać Holdena Forda w serialu Netflixa Mindhunter.
1: Hoyerman miał tę książkę w domu, no i aktywnie z niej korzystał. W swoim planie kopiował z niej całe fragmenty, cytował konkretne strony i przyporządkowywał sobie kategorie używane przez Douglasa do opisu sprawców. Morderca zorganizowany kontra zdezorganizowany, okaleczenie, działanie zastępujące akt seksualny. Hoyerman po prostu uczył się z tej książki, jak nie zostać złapanym. Dosłownie, z podręcznika napisanego przez ludzi, których zadaniem było schwytać go.
0: W jego biurze znaleziono też drugą książkę Douglasa, The Cases That Haunt Us, sprawy, które nas nawiedzają. I w niej również były podkreślenia, notatki i fragmenty przepisane do dokumentów na komputerze. Prokurator podsumował to w następujący sposób. Hoyerman używał tych książek, żeby doskonalić swoje rzemiosło polowania na kobiety.
1: FBI wydobywa też z komputerów Hoyermana jego konta e-mailowe i historię wyszukiwań w internecie. No i to jest kolejna bomba. Hoyerman używał kilkudziesięciu fałszywych tożsamości. Andrew Roberts, John Springfield, Thomas Hawke. Każda z nich miała własne konto e-mail, własny telefon na kartę, czasem własny profil na Tinderze. No i funkcja tych kont była zawsze ta sama, czyli kontaktowanie się z seksworkerkami, oglądanie pornografii, w tym pornografii brutalnej, sadystycznej i dziecięcej.
0: Najbardziej obciążające jest konto założone na nazwisko Thomas Hawke. Hoyerman używał tej tożsamości między 2010 a 2023 rokiem. To tysięcy wyszukiwań w wyszukiwarce Google. Charakter tych zapytań prokuratura określiła wprost jako sadystyczny. Ich przedmiotem była przemoc seksualna, tortury, wiązanie kobiet, gwałty, no i w sporej części tematyka pornografii dziecięcej, w tym dotycząca dziewczynek w wieku od 10 do 13 lat.
1: Ale to nie wszystko. Tego samego konta Hoyerman używał także do monitorowania postępów w śledztwie w jego własnej sprawie. Między marcem 2022 roku, kiedy zawiązano tę grupę zadaniową, a czerwcem 2023, czyli na miesiąc przed aresztowaniem, ponad 200 razy wrzuca do wyszukiwarki zapytania związane z dochodzeniem w sprawie morderstw z Gilgowicz.
0: Wpisywał tam m.in. dlaczego jeszcze nie złapano mordercy z Long Island, dlaczego organom ścigania nie udało się namierzyć rozmów wykonywanych przez mordercę z Long Island, albo mapa zwłok ofiar mordercy z Long Island. Wpisywał tam także imiona i nazwiska swoich własnych ofiar oraz ich rodzin. Otwierał setki ich zdjęć, czytał ich profile w mediach społecznościowych. A wszystko robił to z tego samego komputera, na którym tworzył swój plan polowania i zabijania.
1: Z tego samego konta wszedł też kilka razy na oficjalną stronę policji Suffolk, poświęconą śledztwu. Zrobił to wprost ze swojego domowego adresu IP w Massapequa Park. No więc mamy precyzyjny plan zabijania i zacierania po sobie śladów, obsesyjne wyszukiwania internetowe w swojej własnej sprawie i brutalną pornografię, w tym taką z kategorii dziecięcej. No, razem tworzy to portret człowieka, którego psycholodzy po aresztowaniu określają terminami sadystyczny narcyz, psychopata klasyczny, morderca zorganizowany.
0: Ale Hoyerman wychodzi poza te proste etykiety. Pasuje raczej do zupełnie innej kategorii, którą profilerzy odnotowali już kilkadziesiąt lat temu. To morderca prowadzący podwójne życie. Z jednej strony mąż, ojciec, architekt z dyplomem, członek lokalnej społeczności, ktoś, komu sąsiedzi pożyczają na przykład drabinę. Z drugiej na zimno planujący swoje posunięcia brutalny przestępca, który w wyciszonym pomieszczeniu w swojej piwnicy przez całe lata przetrzymuje, torturuje i zabija kobiety.
1: Jak się później okazało, większość z 8 znanych zabójstw dokonanych przez Hoyermana miała miejsce właśnie w piwnicy jego domu w Massapequa Park. Dokładnie w tych dniach, w których jego żona wyjeżdżała gdzieś poza stan. Jedna z profilerek FBI skomentowała to w następujący sposób. Tacy seryjni mordercy prowadzący tak zwane prosocial life, czyli mający rodzinę, pracę, normalne życie towarzyskie, są wykrywani znacznie później niż ci żyjący gdzieś na marginesie społeczeństwa, no bo po prostu nikt ich nie podejrzewa.
0: Dowody są przytłaczające. Ale aresztowanie Hoyermana otwiera przed śledczymi kolejny etap pracy, bo jeśli morderca z Gilgowicz zabił już co najmniej 4 kobiety, to czy nie zabijał też kolejnych? Po przeszukaniach domu

0: piwnicy i biura i samochodów Hoyermana oraz po analizie znalezionych komputerów, w tym planu zbrodni, prokuratura zaczyna systematycznie dopasowywać tego właśnie człowieka do innych nierozwiązanych zbrodni z Long Island i z okolic.
1: W styczniu 24 roku Hoyermanowi zostają postawione formalne zarzuty zabójstwa Maureen Brainard Burns, czwartej z tej czwórki z Gilgo. Kluczowym dowodem jest włos znaleziony na sprzączce paska, którym związano nogi ofiary. Ten sam włos, którego DNA pasuje do haplogrupy K1C2 należącej do żony Hoyermana.
0: W czerwcu 24 roku dołączają dwa kolejne zarzuty. Pierwszy za zabójstwo Jessica Taylor z 2003 roku. Tej kobiety, której tułów znaleziono wtedy w lasach Manorville, a głowę i ręce dopiero w 2011 roku przy Gilgo Beach. Pod jej szczątkami znaleziono kolejny włos, który także pasuje do profilu DNA Hoyermana.
1: Drugi zarzut dotyczy ofiary, której nikt wcześniej nie łączył ze sprawą Gilgo Beach. 28-letniej Sandry Costilli, której zwłoki znaleziono w 1993 roku w lasach North Sea w Hamptons, ponad 100 km na wschód od Gilgo Beach. Costilla była najwcześniejszą znaną ofiarą Hoyermana. To oznacza, że morderca polował na kobiety przez co najmniej 17 lat, od 1993 do 2010 roku.
0: W grudniu 24 roku przychodzi ostatni z formalnych zarzutów za zabójstwo Valerie Mack z 2000 roku. Kobiety, której szczątki odkryto w okolicy Gilgo Beach w 2011 roku. Łącznie Hoyerman jest oskarżony o 7 morderstw. Prokuratura podejrzewa go też w sprawie 8 ofiary, Karen Vergaty, ale formalnego zarzutu na razie nie stawia.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. 8 kwietnia 2026 roku Rex Hoyerman staje przed sądem hrabstwa Suffolk w Riverhead. Ku zaskoczeniu wszystkich przyznaje się do winy w sprawie 7 morderstw. Co więcej, sam dodaje, że zabił też Karen Vergaty, mimo że formalnego zarzutu w tej sprawie mu nie postawiono. No czyli razem jest tu już 8 ofiar.
0: Na pytania prokuratora, w jaki sposób uśmiercił każdą z kobiet, Hoyerman odpowiada spokojnie jednym słowem – uduszenie. Bez emocji, bez wahania, ale też nie patrząc na publiczność, wśród której znajdują się rodziny ofiar. Jego adwokat po wyjściu z budynku sądu mówi dziennikarzom, że jego klient zdecydował się na ugodę, żeby oszczędzić rodzinom ofiar i własnej rodzinie traumy procesu. Część komentatorów skłania się jednak raczej ku innej interpretacji. Wobec tak przytłaczających dowodów obrońcy praktycznie nie mieli szans na zwycięstwo.
1: We wrześniu 25 roku sędzia Timothy Matsey dopuścił jako dowód w sądzie wyniki sekwencjonowania całego genomu wykonane przez Astrea Forensics. To była pierwsza taka decyzja w stanie Nowy Jork, no i jedna z pierwszych w całych Stanach Zjednoczonych. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 17 czerwca 2026 roku. Hoyerman prawdopodobnie usłyszy wyrok dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.
0: Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Co z Shannon Gilbert, tą, której zaginięcie zapoczątkowało całą tę lawinę odkryć? Hoyerman nigdy nie został oficjalnie oskarżony o jej zamordowanie. Ta sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Część śledczych nadal skłania się ku tezie o przypadkowym utonięciu w bagnach Oak Beach. Inni, w tym jej rodzina, są przekonani, że Shannon padła ofiarą innego sprawcy, mieszkańca Oak Beach, z którym spotkała się tamtej nocy. Tej tajemnicy być może już nigdy nie uda się rozwiązać.
1: Jednak jest w tej historii pewien taki paradoks, bo to właśnie zaginięcie Shannon, no i upór jej matki uruchomiły lawinę poszukiwań, dzięki którym sprawca ostatecznie trafił za kratki. Można więc powiedzieć, że Shannon Gilbert prawdopodobnie uratowała życie wielu innym kobietom, które mogłyby się stać kolejnymi ofiarami Rexa Hoyermana.
0: A my zapraszamy na kolejne nowe odcinki Laboratorium Zbrodni, które znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii. A teraz
1: do usłyszenia. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.

0: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
1: Reklama.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zbigniew Ziobro potwierdza, opuścił wczoraj Węgry i jest w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura wyjaśnia sprawę tragicznego wypadku na mistrzostwach skuterów wodnych w Płocku. Rząd Niemiec chce kupić amerykańskie Tomahawki. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Jestem w Stanach Zjednoczonych. Przyleciałem wczoraj, powiedział w wywiadzie dla telewizji Republika były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Od grudnia przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Dzień po objęciu władzy w Budapeszcie przez nowego premiera opuścił ten kraj.
2: Zbigniew Ziobro, pytany o to, w jaki sposób dostał się do Stanów Zjednoczonych, nie udzielił jasnej odpowiedzi. Stwierdził, że rząd i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek są, cytuję, zagubieni. Ale potem sprawę wyjaśniła sama telewizja Republika, która w oświadczeniu poinformowała, że były prokurator generalny został jej komentatorem politycznym. Co oznacza, że Zbigniew Ziobro mógł wjechać do USA na podstawie wizy dziennikarskiej dla pracownika stacji. Polski rząd zapowiedział, że w tej sytuacji będzie wnioskował o ekstradycję byłego ministra. Zbigniew Ziobro w tym kontekście stwierdził w telewizji, że nie obawia się niezawisłych sądów, a te, jego zdaniem, są właśnie w USA. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Minister Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Węgier i wjazd do USA mimo braku ważnych dokumentów. Wyjazd Zbigniewa Ziobry nie powinien być zaskoczeniem, uważa Roland Zarzycki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Gość Polskiego Radia 24 przyznał jednak, że jeszcze do niedawna strona amerykańska zapewniała, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
3: Przynajmniej co do tych doniesień medialnych, z którymi ja się spotkałem, podobno Zbigniewowi Ziobrze udało się porozumieć bezpośrednio z otoczeniem prezydenta Trumpa, co pozwoliło mu rzeczywiście uzyskać pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że z perspektywy tej formacji politycznej, którą reprezentuje Donald Trump, z perspektywy ruchu MAGA, raczej szuka się zwolenników, szuka się wsparcia, szuka się sojuszy wśród osób właśnie takich jak Zbigniew Ziobro, takich jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po przegranej Viktora Orbana nowy premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że Ziobro i jego były zastępca Marcin Romanowski nie będą azylantami politycznymi. Prokuratura wyjaśni sprawę tragicznego wypadku na mistrzostwach skuterów wodnych w Płocku. Wczoraj podczas pierwszej rundy zawodów na Wiśle zderzyły się dwa skutery. Zginął 18-letni sternik, mówi rzecznik prokuratury Bartosz Maliszewski.
4: Będzie wszczęte zapewne w poniedziałek, jak materiały wpłyną do prokuratury rejonowej w Płocku w kierunku wypadku komunikacyjnego w ruchu wodnym.
1: Drugi ze sternik.

0: sojuszników nie odniósł poważnych obrażeń. Berlin chce wrócić do rozmów z Waszyngtonem o Tomahawkach. Rząd Friedricha Merca chce kupić amerykańskie uzbrojenie po tym, jak Stany Zjednoczone zapowiedziały rezygnację z planów rozmieszczenia w Niemczech pocisków dalekiego zasięgu.
1: Do Waszyngtonu wybiera się Boris Pistorius. Ministerstwo Obrony Niemiec nie komentuje informacji o planowanej wizycie szefa resortu, ale Financial Times twierdzi, że terminy są dopasowywane do kalendarza sekretarza obrony USA. Spotkanie nie jest jeszcze pewne, ponieważ Pete Hegseth zaangażowany jest w wojnę z Iranem, a w Zatoce Perskiej ponownie rośnie napięcie. Poprzednia amerykańska administracja zapowiadała rozmieszczenie pocisków Tomahawk w Niemczech, ale po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa temat ucichł, a ostatnio został przez prezydenta USA zamknięty. Dlatego Niemcy chcą kupić zarówno Tomahawki, jak i wyrzutnie rakiet Typhoon. Kluczowe są możliwości produkcyjne i zasoby Stanów Zjednoczonych, a uzbrojenie USA kurczy się przez działania na Bliskim Wschodzie. Berlin chce dowiedzieć się u źródła, czy może liczyć na amerykańskie pociski i wyrzutnie, czy rozbudowie systemu odstraszania Rosji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Polacy mieszkający w Pradze zaadoptowali orła bielika żyjącego w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Ten symboliczny gest ma podkreślić przywiązanie polskiej społeczności do narodowego symbolu, wyjaśnia Małgorzata Bejszowcowa, prezes Stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze.
2: Szczególnie młodsze pokolenie bardzo entuzjastycznie reagowało na samą myśl, że Polacy w Pradze mogliby objąć opieką żywy symbol kojarzony z polskim godłem. W tym roku po dwóch świątecznych zbiórkach zostały środki i postanowiliśmy przeznaczyć je właśnie na ten charytatywny cel. Myślę, że w czasach, kiedy wiele rzeczy dzieje się w internecie i tylko na chwilę tęsknimy za symbolami, które nie dzielą, tylko łączą. I chyba właśnie dlatego ten orzeł wywołał tyle pozytywnych emocji.
0: Symboliczna adopcja w praskim zoo polega na finansowym wsparciu konkretnego zwierzęcia. Pieniądze są przeznaczone na jego utrzymanie.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: nad ranem miejscami na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum, do 11 na Śląsku, na Suwalszczyźnie przymrozek minus 1. W poniedziałek przelotny deszcz, na południu też burze. Temperatura w dzień od 18 do 23 stopni, chłodniej na zachodzie oraz w rejonach podgórskich od 16 do 19 i nad morzem od 12 do 13 stopni.
4: Sześć minut po godzinie 22.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: No jak wieczór, to rzeczywiście bardzo interesujące dwie pozycje. Już za chwilę gościem Jakuba Kukli będzie Martyna Butrym, filozofka, autorka scenariuszy. A rozmawiać państwo będą o filozofii Martina Heideggera, który jest uważany za bardzo nieprzystępnego i hermetycznego filozofa, a język jego za pretensjonalny i maskujący banalność myśli oraz dziwną moralną postawę, która do tej pory budzi ogromne wątpliwości. Czy zatem autor Bycia i Czasu ma jeszcze coś do zaoferowania odbiorcy XXI wieku? Okazuje się, że ma, i to niemało. A tuż po godzinie 22.30 w Café Armia, które jak zwykle poprowadzi Agnieszka Drążkiewicz, gościem będzie generał Bogusław Pacek. No i temat, proszę państwa, wiadomy. Sejf, co zyskamy, co stracimy. Chyba nic nie stracimy, a zyskać możemy bezpieczeństwo. To mówią specjaliści i to też potwierdza pan generał Bogusław Pacek. Zatem zapraszamy.
6: Martin Heidegger, wybitny niemiecki filozof, przez jednych ubóstwiany, przez innych krytykowany, a wręcz wyśmiewany. Niemniej to jedna z najważniejszych postaci filozofii europejskiej XX stulecia. O dziwo, w polskiej popkulturze znalazł znakomitego tłumacza Adasia Miałczyńskiego. Co sfrustrowany polonista ma z Heideggera, co Martin Heidegger ma ze sfrustrowanego Miałczyńskiego? Między innymi o tym dziś porozmawiamy.

0: scenariuszy, filozofka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Także autorka książki Dasein na wielkim ekranie, czyli Filozofia Heideggera w filmach. Postać dość kontrowersyjna, o niej za chwilę powiemy więcej, ale wyjaśnijmy, czy ta książka to jest pozycja dla absolutnych heideggerystów, dla miłośników filozofii, czy może też po nią sięgnąć ktoś, kto z filozofią na co dzień do czynienia zbyt wiele nie ma?
1: Nawet wcale. Wydaje mi się, że może po nią sięgnąć każdy, kto jest jakkolwiek zainteresowany czy filmem, kulturą, a nawet po prostu naszą codziennością, naszym życiem i naszym miejscem we wszechświecie. Każdy, komu się zdarzy czasami zamyślić się i popatrzeć długo przez okno, a nie w telefon. I myślę, że już wtedy może śmiało sięgnąć po tę książkę.
0: Martin Heidegger to figura, mówiąc oględnie, dość kontrowersyjna. Jeden z najważniejszych filozofów, który w swoim życiu dokonywał bardzo wątpliwych wyborów moralnych. Wracając do pierwszego pytania, co Miałczyński ma z Heideggera i Heidegger z Miałczyńskiego, moglibyśmy się pokusić o złośliwość, że gdyby spełnił się sen pana Adolfa, który bardzo podobał się też Martinowi Heideggerowi, to Miałczyńskiego w ogóle by nie było. A gdyby jednak był, to pewnie używałby bardzo nieskomplikowanej niemczyzny i wykonywał najprostsze prace fizyczne.
1: No na pewno nie byłby polonistą.
0: To jest więcej
1: to
0: niż
1: jest,
0: pewne.
1: To jest więcej niż pewne, tak.
0: Jak obejść się z tą brunatną przeszłością Heideggera?
1: W ogóle się nią nie interesować. To jest najprostsze rozwiązanie. Dlatego, że nie musimy wcale go lubić. Nie musimy go bronić przede wszystkim, a nawet nie należy go bronić, tak uważam. Żeby zainteresować się jego filozofią i skupić się na niej, a potem bardzo szybko odbić od niej i wrócić do samego siebie i do nas samych i do tego, co nam to robi. Jak pomyślimy sobie o tym, że jesteśmy na przykład bytem ku śmierci, jak się zastanowimy nad naszą autentycznością i autentycznością naszej egzystencji. Na tym się skupić. Zastanowić się właśnie, czy zasługujemy na miano tego Dasein, tego bytu, który jednak jest sam siebie świadom, czy tak sobie dryfujemy po powierzchni, nie patrząc ani do za bardzo daleko w przód, ani do tyłu, tylko tak pozwalając nurtowi, żeby nas niósł. Bezmyślnie.
0: Powiedziała pani nie interesować się przeszłością Heideggera, ale z drugiej strony mówimy o filozofii. Mówimy o kimś, kto przygląda się życiu, kto zastanawia się nad życiem, nad istnieniem i kto w jakimś sensie jednak też nas prowadzi albo udziela nam rad. Trudno nie patrzeć na taką postać całościowo.
1: Bardzo trudno, to zgadzam się, tylko szukaliśmy wyjścia z tej patowej sytuacji. Na pewno członkostwo w NSDAP Heideggera, jego pochwały dla Hitlera, zafascynowanie się Hitlerem, polecanie Mein Kampf bratu ze słowami koniecznie musisz przeczytać, no to pokazuje, że należy mieć dystans do tego, co Heidegger pisał. Ale może to jest rada też taka uniwersalna, że warto mieć dystans do wszystkiego i szukać siebie niezależnie od tego, co nam ktoś mówi i sugeruje. I właśnie tylko potraktować tę filozofię jako wskazówki, a jeśli gdzieś napotkamy jakiś pasus, z którym się nie zgadzamy, to nie myśleć, coś jest ze mną nie tak, tylko pomyśleć, no wiem, kto udzielał tych rad, wiem, kto tak pisał, idę dalej i szukam dalej.
0: Przejdziemy za chwilę do filozofii Heideggera i do tego, jak ona wpłynęła na filmowców, albo jakie elementy tej filozofii w filmach można odnaleźć, ale chciałbym jeszcze podrążyć trochę w przeszłości. Jak wspomnieliśmy, Heidegger zafascynowany był postacią małego Austriaka z wąsikiem. Był też jeszcze bardziej zachwycony wizją pana Adolfa, wizją świata pod niemieckim butem. Co go tak zachwyciło? Co go przekonało?
1: No, on był członkiem NSDAP już od 1933 roku, więc tak jak wielu Niemców w tamtym czasie, oni czekali na kogoś, kto im powie, że no można znowu odetchnąć pełną piersią z niemieckim zachwytem. I on się bardzo bał

0: amerykanizacji i sowietyzacji. On uważał, że to są dwa największe zagrożenia dla świata i wydawało mu się, że wreszcie ktoś pokazuje, jak zupełnie inną drogą wprowadzić porządek i jak to zrobić, żeby żyło się wreszcie dobrze, dostatnio i wspaniale. No, widocznie ta charyzma jakoś i na Heideggera zadziałała.
1: Stwierdzenie, że podejmował wątpliwe wybory moralne, jest dość delikatne, bo przecież w momencie, kiedy Żydów eliminowano z życia publicznego, a chwilę później z życia w ogóle na niemiecki rozkaz, Heidegger nie miał problemu, żeby przyjąć posadę na uniwersytecie. Czemu mu się upiekło po wojnie?
0: No, nie upiekło mu się. On miał zakaz prowadzenia działalności dydaktycznej. On wrócił dopiero na emeryturze, bodajże w 1951 roku. No.
1: 6 lat po wojnie.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że rozliczanie się ze swoją przeszłością to nie jest mocna strona Niemiec. No, przez pewien czas nie mógł nauczać. Tam chyba zadecydowało to, że on zadenuncjował kolegę i ten donos ujrzał światło dzienne. To był taki jakby namacalny dowód jednej z jego, że tak powiem, brzydkich zachowań. No pytanie, komu się nie upiekło tak naprawdę po wojnie w Niemczech?
1: To jest temat rzeka. Na inną okazję.
0: Tak.
1: Wracamy do Heideggera. Postawa moralna to jest jedna kwestia. Druga sprawa to jego filozofia i język, jakiego używał do opisu świata. Dla jednych niezwykle wysublimowany, wielowarstwowy, bardzo złożony. Dla innych, przepraszam za określenie, bełkot, za którym kryły się banały. Pan jest w której grupie?
0: Powiem dyplomatycznie, można to było bardziej elegancko napisać i można było zgrabniej to ująć. No ale pamiętajmy, że mówimy o człowieku, który mówił, że Mein Kampf to świetna lektura. Więc może po prostu miał słabość do...
1: grafomaństwa?
0: Nazwijmy to tak. Oczywiście można powiedzieć, że to jest kwestia tych neologizmów, że gdyby używać prostszego języka, to dużo by ta myśl straciła. Są całe słowniki, jak czytać Heideggera, w tym sensie jak rozumieć te neologizmy, te pojęcia, które stworzył. Wielu filozofów nauczyło się niemieckiego, żeby przeczytać Bycie i czas w oryginale, bo każde tłumaczenie jednak, to już jest interpretacja dosyć mocna i jak poczytamy sobie na przykład Wawrzyńca Rymkiewicza, to on będzie używał innych określeń niż w tłumaczeniu Bogdana Barana, takim najbardziej chyba popularnym. I będzie też opisując i tłumacząc, będzie tłumaczył przede wszystkim zwroty, a dopiero później będzie tłumaczył, co autor miał na myśli. Więc to jest bardzo trudne, żeby przebrnąć przez to i też jeśli nie jest się filozofem i tym się człowiek nie zajmuje naukowo, to naprawdę polecam sięgnąć do Rymkiewicza, a nie bezpośrednio do Heideggera, bo można się pogubić i zmęczyć.
1: A pani czytała Heideggera, bo musiała, czy dlatego, że tam było coś, co na panią mocno podziałało?
0: Sięgnęłam na początku na studiach, ponieważ była to nasza lektura, tak?
1: Kazano, więc czytaliśmy.
0: Kazano, więc czytaliśmy, tak było. Natomiast nagle ku mojemu zaskoczeniu odkryłam tam w tej filozofii coś zaskakująco odwrotnego od takich pierwszych naszych intuicji, tak? Czyli w tej trudnej materii zauważyłam jakąś taką myśl, odkryłam taką myśl, która różniła się od tego, jak to było napisane. To znaczy myśl była prosta i elegancka, a język był, no tak jak już powiedzieliśmy, inny. I też nie pasowała do tego życiorysu. No, Heidegger sugeruje, żeby myśleć nad naszym życiem, zastanawiać się nad tym, co robimy, żyć autentycznie, mieć świadomość naszego przemijania i można byłoby pomyśleć, że autor takich sformułowań sam też dwa razy się zastanowi, zanim podejmie jakąś decyzję, tak? A tutaj miał trochę czasu, a składki odprowadzał do końca wojny, więc...
1: Wnioski wyciągnął niewłaściwe.
0: Tak.
1: Czyli pani jednoznacznie oddziela dzieło od autora. postawę autora i myśl, którą się dzieli z czytelnikami.
0: Nie wiem, czy by mnie to tak interesowało, gdybym się tak bardzo skupiała na Heideggerze. Czy po prostu nie miałabym takiego podejścia

0: że on mi to obrzydza. Natomiast pomyślałam sobie, że właśnie oddzielę to, oddzielę nawet jeszcze dalej, tak? To znaczy nie tylko jego życiorys od książki, ale książkę i to, jak to jest napisane od tej myśli, wezmę tę myśl i ją skleję z czymś jeszcze innym, to znaczy z filmami, które ogląda się przecież z przyjemnością i nie trzeba znać niemieckiego, żeby zrozumieć, co mówią nasi bohaterowie. Szczególnie jak Adaś Miałczyński się budzi rano, to wtedy przede wszystkim warto znać język polski.
1: I to też w dość podstawowym zakresie.
0: Tak.
1: Kiedy się pani zorientowała, że Miałczyński ma coś z Heideggera, albo odwrotnie?
0: Nie wiem, po prostu powiem szczerze, że to już któryś raz słyszę to pytanie, po prostu nie mam pojęcia, jak na nie odpowiedzieć.
1: To inaczej. Kiedy się pani zorientowała, albo co sprawiło, że pani się zorientowała, że o filozofii, o skomplikowanych teoriach można opowiadać i należy opowiadać w sposób prosty. Tak, żeby tej filozofii nie zamknąć w grubych tomach, które trafiają do zakurzonych bibliotek.
0: No w ogóle nie ma nic gorszego, co można zrobić filozofii.
1: Ale to chyba jest bardzo popularne podejście.
0: Żeby ją
1: i myślenie o filozofii.
0: Tak, tak, żeby ją zamykać. Szczególnie to widać po tym, jak się uczymy dzieci filozofii, tak? To znaczy, jak są jakieś takie zajęcia dla dzieci, jak jest etyka, na przykład etyka zamiast religii, tak? No i wtedy ta etyka to jest historia filozofii. No jak historia filozofii, to zaraz będzie jaskinia Platona. A później cogito ergo sum w takim najprostszym wytłumaczeniu tego pojęcia i tej sentencji. Przeskakuje się po kilku filozofach i zaraz czerwiec i można jechać na wakacje. A tak naprawdę wydaje mi się, że dużo ciekawsze by było na przykład na takich zajęciach z filozofii dla dzieci porozmawiać z nimi, nie wiem, o skali kosmosu albo o skali naszego istnienia od zarania dziejów, żeby wytłumaczyć dzieciom, żeby spróbować spowodować, żeby dzieci zrozumiały, że na przykład dinozaury były na Ziemi kilkaset milionów lat, a my jesteśmy zaledwie kilkadziesiąt tysięcy, żeby ogarnęły tę skalę. To w ogóle nie jest w książkach do filozofii, ale chodzi o takie otwieranie głowy na różne zjawiska i na różne sposoby myślenia. No bo w szkole uczymy się zdawać egzaminy, zdawać matury, później iść na te studia, żeby gdzieś tam docelowo być jakimś pracownikiem, no to chociaż może ten jeden przedmiot zróbmy taki z kwestionowania wszystkiego. Może pokażmy, jakie można zadawać pytania i że można zadawać wszystkie pytania.
1: No ja wcale nie jestem przekonany, że partiom politycznym zależy na tym, żeby otwierać głowy i zachęcać obywateli do zadawania pytań. I no, kwestionowania takich czy innych dogmatów albo dogmacików.
0: To na pewno.
1: No właśnie. Dobrze, to w takim razie zorganizujmy lekcje. Może nie dla dzieci, ale dla uczniów już dojrzałych. Puszczamy im film Marka Koterskiego Dzień Świra. Co to ma wspólnego z filozofią? Ten pogubiony, sfrustrowany, momentami wściekły, momentami groteskowy polonista.
0: Dzień Świra bardzo dobrze obrazuje jeden z egzystencjałów Heideggera. To są takie pojęcia, którymi on operuje, żeby w jakiś sposób opisać nasze bycie w świecie. Ja wybrałam troskę, ale można byłoby też dopasować jakiś inny egzystencjał. I to jest taka struktura ontologiczna ludzkiego istnienia, można to tak powiedzieć. Taka bardzo, bardzo ważny nasz sposób bycia. To nie chodzi o emocje, to nie chodzi o to, żeby się troszczyć o kogoś, tylko chodzi o takie uświadomienie sobie mojej egzystencji w świecie i tego, że kiedyś umrę, a teraz nie umieram, teraz żyję, teraz jestem i co dalej. I mam wrażenie, że to jest to właśnie, co tak bardzo martwi Adasia, że widzi miałkość swojej egzystencji, widzi, że to w ogóle nie jest to, co planował, o czym marzył. Zresztą wspomina o tym, odnosi się do tych swoich młodzieńczych planów, jak sobie wyobrażał, że jego życie będzie wyglądało inaczej. Śmieje się, zadając pytanie, jak to jest, że człowiek decyduje o tym, kim będzie, jak tam ma kilkanaście czy dwadzieścia lat, jest debilem, a teraz właśnie jest polonistą i próbuje przekazać komuś pasję do literatury, z jakim skutkiem to widzimy.
1: Cały czas pisze jeden wiersz, nie może go ukończyć, tak. Cały czas uczy się angielskiego i tego angielskiego nie może posiąść.

0: Cały czas marzę o miłości, ale nawet jakby przyszła, to on by właściwie chyba jej nie chciał. Cały czas chce coś zmienić i ciągle wraca do punktu wyjścia. Ani wizyta u mamy, ani akupunktura, ani nawet wyprawa nad morze, jako taka ostateczna, archetypiczna wyprawa na kres, gdzie na pewno coś się zmieni, to nawet tam czeka na niego sąsiad. Więc wydaje mi się, że to właśnie w taki bardzo prosty sposób obrazuje to, o czym pewien niemiecki filozof pisał w sposób bynajmniej nieprosty.
1: Wyprawa nad morze w jasnych spodniach, a nie ciągle te dziady, ciemne dziady. Ale co to ma wspólnego z troską?
0: Jeśli powiem, że to jest pana życie teraz i pan umrze, na pewno, i ono jest takie, to coś się dzieje w panu w środku?
1: No tak, pojawiają się pytania, czy nie można byłoby inaczej.
0: No i to jest właśnie to, tak mi się wydaje, że to właśnie jest też to pytanie, które zadaje sobie nasz bohater i próbuje nawet coś zrobić, natomiast nie potrafi. Tak? Ale nie musimy się z nim identyfikować, to nie o to chodzi, żeby pomyśleć sobie, no ja też już nawet nie będę, nawet tych spodni nie zmienię, do mamy nie idę na zupę, masełka nie będę skrobał, bo zmarznięte, tylko po prostu, nie wiem, może dzisiaj odbiorę dziecko ze szkoły i pójdziemy nad Wisłę, a on powie, po co tatuś, przyszliśmy tutaj, nie wiem, pogapmy się w wodę. Cokolwiek. Jakby uświadommy sobie, że każdy dzień mija w kierunku jakim, to już powiedzieliśmy sobie, wiadomym. Nie bójmy się tego, bo tu mamy ten kolejny egzystencjał, jakim jest trwoga, którą Heidegger zdecydowanie oddziela od troski. Nie bójmy się tego, ale miejmy świadomość, tak? Bo można się zamknąć w codziennościach, w załatwianiu spraw. To z kolei będzie w godzinach. Tam będzie panie Dalloway ciągle wyprawiające przyjęcia, żeby zagłuszyć ciszę. Więc nie róbmy tego. Żyjmy jak chcemy, tylko miejmy świadomość, że to jest życie i ono trwa, ono się kończy, to jesteśmy my, to jest nasz czas i jakby to my mamy na to wpływ. I zobaczmy, co się wydarzy.
1: O godzinach i o melancholii jeszcze porozmawiamy, ale zostańmy przy literce T. Była troska, pani wspomniała też o trwodze. Ten element opisywany jest przez siódmą pieczęć. Mamy rycerza, który wraca z wyprawy krzyżowej. Właściwie powinien być zadowolony, bo przecież spełnił swój obowiązek. Nie jest? Czego się boi? Czemu się trwoży?
0: Trwoży się, bo spotyka znów na brzegu, na plaży, a bardzo dziwną postać, która mu mówi, że czas umierać. To jest też takie metaforyczne na wielu poziomach, tak? Ponieważ po pierwsze mamy tego rycerza, który zjawia się z giermkiem gdzieś na brzegu. Nie wiadomo, skąd on przybył, gdzie są inni, czy tu jako przybył jakąś łodzią, no bo gdzie Jerozolima, a gdzie ten brzeg morza. Więc tutaj to też tak metaforycznie się nagle tam zjawiają. Też nie jest ranny, nic mu się nie dzieje, tylko pojawia się śmierć i mówi, to koniec, zabieram cię ze sobą. A on właśnie powinien być zadowolony, bo przecież idzie do pana, zasłużył w końcu. Walczył dzielnie i mówi, lękam się, ale czemu się lękam? Jest zdziwiony swoją trwogą właśnie i myśli sobie, że może ta gra w szachy odroczy to, co jest nieuniknione i dzięki temu jeszcze trochę pożyje, ale czemu się trzyma tego życia kurczowo, tego sam nie potrafi zrozumieć.
1: Czyli nawet jeśli nie mamy się czego lękać, nawet jeśli teoretycznie jesteśmy gotowi na ten ostateczny akord, to i tak chcielibyśmy jeszcze zyskać trochę czasu.
0: No, tak chyba często jest. Chyba prawie nigdy nie jest tak, żeby... Inaczej, bardzo rzadko się zdarza, żeby słyszeć o osobach aż tak pogodzonych ze śmiercią, żeby nie bały się ani trochę.
1: Kolejny tytuł. Godziny. Towarzyszy im upadanie i autentyczność. Co to znaczyło u Heideggera?
0: Te egzystencjały, te terminy są u Heideggera przeciwstawne, więc może powinno to być upadanie i wznoszenie, albo nieautentyczność i autentyczność, żeby to było takie oczywiste, że to są przeciwstawne sobie terminy. No ale jest upadanie i autentyczność. I upadanie to właśnie jest takie trwanie bezmyślne, bycie niesionym przez nurt codzienności,

0: wypełniania jakichś obowiązków, załatwiania spraw, ogarniania rzeczy, kiedy po prostu życie mija i my nawet nie wiemy, że bierzemy w nim udział. I ono jest właśnie przeciwstawione tej autentyczności. W godzinach mamy właśnie bohaterów, którzy w przeciwieństwie do Adasia Małczyńskiego są w stanie, coś się wydarza w ich życiu, albo sami decydują się przejść z jednego trybu w drugi. Decydują się przestać upadać i zacząć żyć świadomie z otwartymi oczami. I czasami to nie chodzi o jakąś taką zmianę dramatyczną, chociaż takie też są w tym filmie przedstawione, tak? Bohaterki, która porzuca rodzinę. Ale czasami wystarczy inaczej, z innym podejściem przejść tę samą ścieżkę do pracy i troszeczkę inaczej na to wszystko spojrzeć. To nie chodzi o to, żebyśmy robili coś innego, tylko żebyśmy się obudzili po prostu.
1: Jest jeszcze czwarty tytuł, Melancholia, i tu pojawia się bycie ku śmierci. Jedno z kluczowych pojęć w filozofii Heideggera?
0: Tak, na pewno. Na pewno to jest to, bez którego byłoby bardzo trudno wytłumaczyć całą resztę. No, najbardziej kluczowe są na pewno tytułowe dwa pojęcia, tak? Czyli bycie i czas. No ale tutaj jak dołączymy to bycie ku śmierci, to też ten czas nabiera odpowiedniego znaczenia. Więc bez śmierci trudno byłoby zrozumieć życie i trudno byłoby zrozumieć tę filozofię i trudno byłoby... W ogóle trudno by było żyć, tak myślę.
1: Jak to ilustruje Melancholia von Triera?
0: Dosyć tutaj dosłownie. Jest to zobrazowanie ostatnich chwil życia na Ziemi. Nie jest to żaden spoiler, bo jest to dosłownie pierwsze sekundy filmu pokazują, że planeta Melancholia pochłania planetę Ziemia. Więc później oglądamy, jak nasi bohaterowie zastanawiają się, czy ta melancholia to się zbliża, czy jednak się oddala od Ziemi, czy to jest jednak jakiś problem, czy tylko ładne zjawisko. No ale my już wiemy, jak to wszystko się skończy, bo von Trier nie pozostawia wątpliwości od pierwszych sekund filmu. No i można wtedy, oglądając ten film, odnieść wrażenie, o Boże, co ja bym zrobiła, gdybym wiedział, że nadchodzi koniec. No ale później pojawia się druga myśl, no ale wiesz... Tak? To jakby to jest jedyna pewna rzecz, którą wszyscy wiemy. Ci bohaterowie mają mniej czasu, bo planeta lada moment pochłonie Ziemię. Natomiast my wszyscy jesteśmy, jakaś melancholia zmierza w naszym kierunku.
1: Tylko, że ewentualnie uderzy nieco później.
0: No, chodzi mi o to, że uderzy w każdego z nas osobna. Nasza prywatna melancholia, nasza prywatna śmierć. Tak jak w tym obrazie Upadek i Kara. Ikar gdzieś tam spada, a życie toczy się dalej i na pierwszym planie już nie pamiętam dokładnie, czy ktoś tam pieli, czy podnosi, zrywa kwiaty. Ale...
1: Chyba rolnik jest na pierwszym planie, tak, jeśli tak dobrze pamiętam.
0: Tak mi się wydaje.
1: No to bez znaczenia, bo rzecz w tym, że właściwie tego upadku nikt nie zauważa.
0: Tak.
1: On jest ważny dla Ikara. Ewentualnie też dla Dedala oczywiście.
0: Dla Dedala, tak.
1: Filozofka Martyna Butrym była moim gościem. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Zbliżenie.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji

Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich

0: Polaków w tej chwili będzie z tego zwolniony.
1: Będzie z tego zwolniony, będzie tak naprawdę miał również taką trochę spokojniejszą głowę, jeżeli chodzi o to, że coś wprowadziliśmy na rynek i to na tym rynku będzie mogło pozostawać. My tracimy, traci na tym przyroda, bo są szerzej otwarte bramy do stosowania szkodliwych pestycydów, natomiast zdejmuje się cały szereg różnych kontrolnych narzędzi z barków korporacji. I niestety no jest to tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób deregulacyjne wzmożenie Komisji Europejskiej działa właśnie na korzyść raczej korporacji, a przeciwko ludziom, przeciwko środowisku, przeciwko naszemu zdrowiu.
0: No dobrze, ale dlaczego te korporacje chcą te szkodliwe pestycydy?
1: Pestycydy muszą być
0: z nich korzystać. No bo mogą być pestycydy okej, ale takie właśnie mniej szkodliwe. Dlaczego akurat te szkodliwe są lepsze?
1: Nikt oczywiście nie ma takiej ambicji, żeby tutaj nas zatruwać. Natomiast no, pestycydy to są trucizny, tak? Znaczy, pestycydy służą do tego, aby zniszczyć tak zwane chwasty, tak? Rośliny, które występują i które w jakiś sposób mogą zakłócać wzrost plonu. Mają zabić ewentualne owady, czy inne organizmy, które żywią się jakąś rośliną, która jest naszym plonem, a my chcemy, żeby ten plon
0: był bardziej wydajny.
1: Więc to są trucizny, które zabijają te organizmy, które mogą przeszkodzić rolnikom w uprawie. Niestety jest też tak, że poza tym, że one zabijają te szkodliwe dla upraw organizmy, mogą też w pewnych przypadkach szkodzić czy innym owadom, czy innym zwierzętom, ptakom, rybom, innym organizmom wodnym, ale również naszemu zdrowiu. Dlatego, że po prostu tak działa trucizna. Ona nie
0: wybiera tak do końca.
1: Niekoniecznie wybiera. Oczywiście producenci starają się wykonać tę pracę, aby precyzyjnie celować, ale to się po prostu bardzo rzadko udaje. I stąd jest konieczność tego regularnego przeglądania tych substancji, bo pojawiają się nowe dane naukowe. Często po wielu latach jesteśmy w stanie dopiero odkryć, że jakaś substancja, która wydawała się cudowna i świetnie działająca tylko na jakiś jeden gatunek, wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną ludzi, tak? Albo może mieć działanie rakotwórcze.
0: Na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać w audycji Zmiana Klimatu, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj kończymy. Zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Kościół nasz powszedni.
3: Wita Państwa Sylwia Sułkowska. Psalmy to teksty niezwykłe, bo z jednej strony są modlitwą, a z drugiej bardzo prawdziwym zapisem ludzkiego serca, pełnym emocji, napięć, pytań, czasem nawet buntu i poczucia opuszczenia. I może właśnie dlatego są tak aktualne. Dosłownie w ostatnich dniach ukazała się najnowsza książka ojca Piotra Kwiatka, Lustro przeciwności. Chciałabym więc zatrzymać się przy psalmach, bo to właśnie one w wyjątkowy sposób pokazują człowieka w doświadczeniu trudności, emocji i wewnętrznych zmagań. Jak odkrywać psalmy, tak żeby naprawdę dotykały naszego życia, o tym porozmawiam właśnie z autorem książki, ojcem Piotrem Kwiatkiem, kapłanem, zakonnikiem krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów, doktorem psychologii, wykładowcą uniwersyteckim i psychoterapeutą. Witam serdecznie, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie panią redaktor oraz wszystkich radiosłuchaczy.
3: Psalmy to jedne z najbardziej poruszających tekstów Biblii, jak to już padło, pełne właśnie emocji, skrajnych doświadczeń, czasem nawet buntu. Jak ojciec patrzy na ich rolę w życiu współczesnego człowieka?
4: Rzeczywiście psalmy znajdują się w środku Pisma Świętego. Są to teksty z naszej perspektywy archaiczne, niektóre powstały 2,5 tysiąca lat temu, jednak mają bardzo duże zastosowanie do aktualnych naszych czasów, bo dotykają tego, co jest aktualne w naszym życiu, czyli naszego człowieczeństwa, wszystkich pragnień, tych pragnień bardzo głębokich, pragnienia Pana Boga, ale pragnienia sprawiedliwości. Więc można powiedzieć, że ta poezja hebrajska w tej szacie właśnie wciąż dotyka wymiarów bardzo głębokich ludzkiego serca, naszych przeżyć, doświadczeń i dlatego psalmy nigdy nie stracą na aktualności, ponieważ poruszają sprawy uniwersalne, takie właśnie jakby choćby lęki, przetrwanie, radość, żal, smutek, niepokój. Można powiedzieć, że wszystko, co jest w psalmach, to jest w naszym życiu. Dlatego są to teksty bardzo bliskie nam wszystkim.
3: Dlaczego zatem dziś

0: świecie szybkich rozwiązań i prostych komunikatów psalmy mogą być trudne, a jednocześnie tak potrzebne.
1: Psalmy są księgą wymagającą, bo nawet jeśli ktoś dzisiaj czyta współczesną poezję, no to też ona jest wymagająca, a są ludzie, którzy w ogóle mają problem z czytaniem, więc spotkanie się z tekstem pisanym i to jeszcze poetyckim, jest to taka forma, która może na początku być trudem. Kiedy jednak przejdziemy przez ten moment tego trudu tekstu czy formy artystycznej, to zobaczymy tą głębię i wtedy ona porusza nasze serce i staje się taki efekt odwrotny, że nasze serce zaczyna bardzo mocno rezonować. Trochę jak w muzyce instrumenty są dostrojone, to zaczynają one wzajemnie grać, tworzyć pewną symfonię i tak samo jest z psalmami, że zaczynają pokazywać nam nie tylko co jest w takim człowieczeństwie, ale co jest w naszej duszy. I to, co jest bardzo ważne, ten aspekt głębszy psalmów, że one ukazują aspekt działania Ducha Świętego w sercu człowieka, więc nie tylko ten aspekt antropologiczny, nasze życie ludzkie, ale życie człowieka wierzącego duchowego.
0: Czyli można powiedzieć, że psalmy uczą nas emocji, ale emocji w kontekście wiary, no bo wiadomo, że człowiek wierzący na każdy aspekt swojego życia patrzy właśnie przez pryzmat wiary.
1: Dokładnie tak jest, to jest ten fenomen spotkania się z psalmami, że psalmy pokazują głębokie doświadczenie i pragnienie ludzkiego serca, pragnienie Pana Boga i w tym kontekście są pełnie w sposób takie ludzkie związane z człowieczeństwem, ale tym człowieczeństwem, byśmy powiedzieli, teologicznym, wewnętrznym. To jest coś niesamowitego, ten styk właśnie codzienności z misterium, spotkanie się świata ziemskiego, materialnego z duchowym. W psalmach właśnie mamy pokazane tą łączność i dlatego te psalmy mogą być takim pomostem do przejścia w głębie życia duchowego. Nie tylko zatrzymują na tym wymiarze takim emocjonalnym czy ludzkim, choć to jest też bardzo piękne, bo psalmy mogą pomagać nam też spotkać się z sobą, to znaczy poznaję emocje psalmistów, w ten sposób ja poznaję swoje emocje, poznaję tęsknoty psalmistów, mogę poznać swoje, ale tak naprawdę psalmista będzie mnie prowadził jakby głębiej w stronę poznania i doświadczenia Boga.
0: Żeby poznać Boga, no to właśnie trzeba chcieć Go zrozumieć, trzeba chcieć czytać te psalmy, zagłębiać się w nie. Niektóre osoby mają taki trochę problem w tym, że trudno im przenosić emocje do modlitwy. Czy psalmy przełamują ten schemat?
1: Dokładnie, to jest duży problem, że dzisiaj modlitwa może być sprowadzona do takiego świata racjonalnego, do powtarzania pewnych formuł albo do liturgicznego przeżywania. Natomiast ten świat emocji jest w ogóle zaniedbany w takim rozwoju ogólnym człowieczeństwa. Można powiedzieć, że mamy duże braki związane z inteligencją emocjonalną, nie tą racjonalną, bo racjonalna jest dobrze zadbana, bo idziemy do szkoły, uczymy się geografii, fizyki, chemii, zdobywamy wiedzę. Natomiast mało mamy takiej formacji związanej z emocjami i w tym kontekście psalmy mogą spełniać taką funkcję edukacyjną, czyli pokazywania różnych emocji, przeżyć. I to może być dla nas bardzo ważne też, żebyśmy modlitwę zaczęli przeżywać na poziomie całego człowieczeństwa, czyli nie tylko, żeby powtarzać recytację słowa, ale też, żeby te emocje w nas rezonowały, czyli patrzymy, są psalmy złorzeczące, tak zwane psalmy lamentacyjne, psalmy pokutne, psalmy, które wiążą się z pytaniami, psalmy, które wiążą się z jakąś niemocą, doświadczeniem słabości, nawet depresji. I tam jest ogromna ilość i takie silne emocje. Na przykład psalm 13, który się rozpoczyna od pytań, jak długo, Panie, nie będziesz o mnie pamiętał? I teraz możemy to przeczytać jak długo w sposób racjonalny, na zasadzie pewnej filozoficznej refleksji, ale możemy tam dać emocje i dosłownie przeczytać i usłyszeć tam cierpienie, takie jak długo tak naprawdę i tam całą tą warstwę emocji. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy czytając i modląc się psalmami wchodzili i uczyli się modlitwy emocji całego człowieczeństwa. Jakby cały człowiek ma się modlić, to tak jak Żydzi stoją przed murem płaczu i tam się ruszają, prawda, ich ciało się nawet rusza, że w tradycji katolickiej też są doświadczenia, ciało jest aktywowane i emocje. Mówi się na przykład, że modlitwa franciszkańska to jest modlitwa uczuć emocji. Psalmy, ja uważam, że ogromną są szansą, żebyśmy zaczynali odzyskiwać wymiar modlitwy emocjonalnej, uczuciowej, spotykając to u psalmistów, patrzyli, jak my możemy się modlić również w tym aspekcie.
0: W jaki sposób modlitwa psalmami może być konkretnie formą takiego uzdrowienia emocji?
1: Właśnie w tej książce Psalmoterapia i teraz kontynuowanie tej myśli w książce Psalmoterapia w praktyce, lustro duszy, lustro przeciwności pokazuje pewien aspekt, jak psalmy mogą mieć charakter prozdrowotny, leczący, dając taką nadzieję i też uzdrowienie w takim bardzo szerokim aspekcie. Dam konkretny przykład w książce Lustro duszy.

0: Jest tam ukazany psalm 139. W psalmie 139 są słowa: przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję, z daleka postrzegasz moje myśli, zanim słowo znajdzie się na moim języku, Ty, Panie, znasz je w całości. Czyli mamy pewien zachwyt, że ten psalmista zachwyca się, że ten Pan Bóg naprawdę wszystko wie o człowieku. Ale dalej tam jest taki też werset: cudownie mnie stworzyłeś, godne podziwu są Twoje dzieła. I to jest coś niesamowitego, że dzisiaj na przykład żyjemy i spotykam ludzi, którzy mają na przykład kompleksy, mają zaniżony obraz samego siebie. I teraz czytamy słowa w psalmie: cudownie mnie stworzyłeś. I to jest bardzo konkretna odpowiedź na dzisiejsze czasy, gdzie ludzie mają zaniżony obraz samego siebie, patrzą na siebie negatywnie albo stoją w negatywności. Teraz ten psalm mówi: nie, jesteś koroną stworzenia, jesteś cudowny. Jest to, można powiedzieć, inna forma, teologiczna forma terapii, która pokazuje, że każdy z nas ma też sens, bo tam jest takie bardzo też określenie w tym psalmie 139, że zostałem utkany w łonie mojej matki, czyli tak naprawdę jest sens i cel. I dzisiaj dużo ludzi ma problem z sensem i celem w życiu. I ten psalm na przykład mówi: nie, każdy człowiek ma i ty masz sens, ja cię zaplanowałem, ja cię chciałem, jesteś ukochany, jesteś niepowtarzalny. I kiedy czytamy takie słowa, modlimy się w kontekście wiary, to zaczyna to przenikać nie tylko naszą duszę, ale również nasz umysł, i wtedy to jest taka forma też uzdrowienia. To jest jedna z wielu propozycji psalmowych, na przykład, które może oddziaływać prozdrowotnie, ale można powiedzieć, że jest wiele psalmów, nawet taki psalm 88, który jest właśnie już opisywany w tej książce Lustro Przeciwności. Niektórzy bibliści mówią, że ten psalm był pisany przez osobę, która była chora na depresję, albo nawet wręcz trędowaty, bo rzeczywiście psalm, który jest opisany, że ten psalmista jakby był w grobie, umarły, bez nadziei, bez wsparcia, w takiej ciemności ogromnej. I teraz ktoś powie: no dobrze, a co tutaj jest terapeutycznego? Terapeutyczne jest to, że ten psalmista stoi w prawdzie, nazywa te swoje doświadczenia i on komunikuje Panu Bogu. Przez to, że komunikuje, to w nadziei słucha, co Bóg do niego mówi. Czyli tutaj mamy taką sytuację, że ta ciemność, którą my doświadczamy, to nie jest ostatni głos. Mamy możliwości zwrócić się do kogoś, kto nas rozumie, bo inny psalm pięknie mówi: czy ten, który dał oko, może być tym, który nie widzi, albo ten, który dał serce, jest tym, który nie kocha. I to jest psalmista, który ma świadomość Boga, który kocha, to znaczy jest w stanie tą swoją rzeczywistość przedstawić Bogu, który ją zna, jest, byśmy powiedzieli, pełen miłości, empatyczny, natomiast nie zawsze ten Pan Bóg jest marionetką i musi być sterowany przez modlitwę psalmisty, więc te psalmy uczą pokory i cierpliwości też. I w tym kontekście psalmy mogą być przewodnikami również, kiedy przechodzimy przez ciemną dolinę, mamy trudności, bo my możemy w nadziei zobaczyć, że człowiek dany przeszedł przez dany moment albo w tym momencie potrafił się modlić, i to jest też terapeutyczne.
1: A dlaczego współczesnemu człowiekowi tak trudno jest mówić do Boga językiem psalmów, bez cenzury, bez upiększania?
0: Dlaczego jest trudno? Bo być może brakuje tej formacji takiej ożywionej, związanej z życiem duchowym, z modlitwą, bo czasem zostajemy na tak zwanym pacierzu. Pacierz to powtarzanie jakichś form gotowych i kiedy my je wypowiemy: Ojcze nasz, zdołaś Mario, wierzę w Boga, Aniele Boże, mamy poczucie, żeśmy spełnili obowiązek, żeśmy odhaczyli modlitwę. I to jest duży problem, dlatego często ja w komunikacji ukazuję, że psalmy to jest pacierz dla dorosłych. Dlaczego? To nie jest tylko, że psalmista jest autentyczny i on wyrzuca wszystkie swoje emocje, problemy, przeżycia, czyli doświadcza takiego psychologicznego katarzis, czy byśmy powiedzieli nawet duchowego, ale psalmista pokazuje, że w tych stanach, w tych sytuacjach trzeba uczyć się słuchać Pana Boga. I to jest właśnie trud tej modlitwy, że jeśli chcemy wejść głębiej w doświadczenie modlitwy, to trzeba wejść nie tylko w postawę wypowiedzenia, spełnienia obowiązku, tylko wejść w relację, spotkanie, w którym jest nie tylko mówienie, ale słuchanie. I tego powinniśmy się uczyć po prostu w kontekście formacji religijnej, katechetycznej, doświadczenia wspólnego. Być może ktoś powinien nas w to wprowadzać. I ja uważam, że właśnie to, co proponuję przez psalmoterapię, to jest właśnie taka droga wejścia w głąb życia duchowego, czyli w relację z Panem Bogiem przez słuchanie. Bo Słowo Boże oczywiście to jest to słowo, które człowiek wypowiada, ale całe Pismo Święte tak naprawdę jest głosem Boga też do nas, i taką fundamentalną sprawą to jest umiejętność słuchania. Właśnie pierwsze przykazanie: Szema Izrael, słuchaj Izraelu. Dopiero później zaczyna się te konkretne wskazówki, co ma robić, ale bez usłyszenia tego, co Pan Bóg mówi, bardzo trudno będzie realizować jakieś Jego wolę, intencje. Więc psalmy uczą też słuchać, co jest najważniejsze w życiu duchowym.
1: Jeżeli ktoś nie miał takiego doświadczenia, żeby modlić się w ten sposób, a to rzeczywiście bardzo ciekawe określenie, że psalmy to taki pacierz dla dorosłych, to powiedzmy, w jaki sposób można zacząć to robić, bo nie każdy ma za sobą jakąś wspólnotę, gdzie może liczyć na wsparcie, czy nawet jakieś inne osoby, które go wprowadzą. Czasami ludzie odkrywają Boga po wielu latach, czasami właśnie gdzieś stykając się z jakimiś treściami w internecie.

0: Co takim osobom podpowiedzieć, które chciałyby się zacząć psalmami, a nie wiedzą, jak zacząć?
1: Myślę, że dobrą sprawą dla ludzi, którzy pragną rozpocząć modlitwę psalmami, a nie mają żadnych instrukcji czy wskazówek, to jest odwiedzić moją stronę www.piotrkwiatek.com i tam zapraszam ludzi do tak zwanej wspólnoty psalmowej, która jest nazwana 1W1, czyli jeden psalm za wszystkich, wszystkie psalmy za jednego. 6 lat temu powstała taka inicjatywa, że modlimy się jednym psalmem przez cały tydzień za wszystkich ludzi, którzy się modlą psalmami i ci wszyscy ludzie się modlą za mnie. I dzisiaj mamy ponad 5400 osób, czyli ja modlę się jednym psalmem i tyle modlitwy otrzymuję w swoich intencjach. To jest niesamowita sprawa, bo dając otrzymujemy. Czasem mnie ludzie pytają właśnie, o bracie, pomódl się. Ja mówię, dobrze, chętnie się pomodlę za ciebie, ale możesz też się pomodlić za innych i możesz otrzymać modlitwę od innych aż od 5000 osób. Więc to jest taka bardzo też dobra propozycja przyjazna, bo mamy 150 psalmów, więc modląc się jednym psalmem przez tydzień, mamy modlitwę na 3 lata i wtedy realizujemy ten projekt Pacierz dla dorosłych, bo rozwijamy się wraz z tymi modlitwami, poznajemy doświadczenia psalmistów, w tej perspektywie poznajemy nasze doświadczenia. Jeszcze taka jedna bardzo też konkretna pomoc, która się zrodziła, inicjatywa, powstał taki newsletter. Każdego dnia wysyłam komentarz krótki z pytaniami egzystencjalnymi do psalmu właśnie na ten cały tydzień, więc to też może być bardzo pomocne i na tej stronie, o której wspomniałem, można spokojnie zapisać się do takiego darmowego newslettera i codziennie mieć takie wsparcie, by iść tą drogą, mieć pogłębioną refleksję i że to prowadzi do tej pogłębionej relacji, dialogu z Panem Bogiem.
0: Ojciec łączy pracę terapeutyczną z modlitwą psalmami. Jak te dwa światy się uzupełniają, a gdzie się mogą rozjeżdżać?
1: Też dziękuję za to pytanie, dlatego że jest to bardzo ważne, żeby dobrze zrozumieć słowo psalmoterapia, bo ono jakby z jednej strony dotyka tematu Słowa Bożego, psalmów, modlitwy, a z drugiej strony mamy słowo terapia, która dotyka pomocy profesjonalnej. Mamy psychoterapię, to jest psalmoterapia i to jest jakieś połączenie, właściwie ujęcie takie integratywne i nie jest to żaden nurt psychologiczny, to jest bardzo ważne, czy nie jest to jakiś pomysł, żeby zastąpić pomoc profesjonalną, tylko to, co ja próbuję akcentować, że ogólnie, szeroko duchowość modlitwa przez psalmy staje się pewną więzią między człowiekiem a Bogiem. Człowiek mówi i słucha, jest budowana relacja i teraz relacja jest terapeutyczna. To, co większość badań też mówi, że nawet nie techniki pomagają terapeutycznie bardzo, ale więź, jaka się wytworzy między terapeutą a klientem czy pacjentem, to jest bardzo terapeutyczne. I w kontekście modlitwy, kiedy modlitwa jest relacją, więzią, to właśnie wytwarza się też aspekt pomocowy. I w tym kontekście ja traktuję psalmy, że one mogą oddziaływać bardzo pomocowo na psychikę, bo kiedy jesteśmy w relacjach pozytywnych, one oddziałują na nas. Kiedy jesteśmy w relacjach negatywnych, one też oddziałują na nas. I teraz jeśli ja jestem w pozytywnej relacji z Panem Bogiem, ona musi oddziaływać na moje myślenie, na moje emocje, na mój sposób rozwiązywania problemów, na mój sposób patrzenia na świat. I w tym kontekście to nie jest nic nowatorskiego pokazywanie, że przez modlitwę i duchowość tak naprawdę człowiek powinien się zmieniać, kształtować i nawet pewne zaburzenia, które przeżywa, one powinny być też jakoś dotykane tą łaską. Powiedzmy, że człowiek ma jakieś doświadczenie depresji. Nie chcę powiedzieć, że niepotrzebny mu jest profesjonalista, na przykład terapeuta, czy leki, czy psychiatra, ale teraz ktoś, kto ma dojrzałą duchowość, ta dojrzała duchowość będzie się również komunikowała z nim, to znaczy również z nim w kontekście jego choroby. Też będzie to oddziaływało prozdrowotnie. Czy w takim zakresie, że od razu człowiek przestanie mieć potrzebę leków? Nie, tego nie twierdzę, czy lekarza, nie. Ale twierdzę, że tam, gdzie człowiek jest dojrzale w sposób zaangażowany duchowo, religijnie, to w sposób bardzo znaczący również będzie to dotykało jego różnych chorób, problemów zdrowotnych, które przeżywa. Już mam wiele takich przykładów. Pamiętam na rekolekcjach w Łodzi jedna pani do mnie podchodzi. Jest tutaj mój mąż, jest świadkiem, że brałam leki na nerwicę, natręc mnie. Teraz zaczęłam się modlić psalmami i to Słowo Boże rzeczywiście mnie koi, daje mi dużo spokoju. Można powiedzieć, że to nie chodzi o to też, że w sposób automatyczny, szybki, ale w taki sposób, że to Słowo Boże, kiedy jesteśmy w drodze formacji, rozumienia, kim jest Pan Bóg, jaka jest nasza droga życia, to może być naprawdę kojące na te różnego rodzaju stany nerwicowe, czy jakieś błędne myślenie, które nie pomaga nam żyć. No właśnie, bo Słowo Boże jest takim też, psalmy zresztą są księgą mądrości, więc też można powiedzieć, że uczą tej mądrości, nie życia. To znaczy z jednej strony traktowania, co jest najistotniejsze, co jest mniej ważne, czym się przejmować, a czym się nie przejmować. Człowiek dojrzały, religijny będzie również miał taką dodatkową pozytywną filozofię życia, religijną, głęboką, która nie tylko mu pomaga żyć tu i teraz, ale pomaga mu otwierać się na te życie wieczności.

0: Mówiliśmy dziś o książce Lustro przeciwności. To jest jedna książka z cyklu. Powiedzmy o pozostałych książkach. O tych, które już są, ale także o tych, które będą.
1: Z wydawcą edycją Świętego Pawła mamy taki plan, żeby przynajmniej 5 książek wydać z serii Psalmoterapia w praktyce. I już pierwsza, która się ukazała, to jest Lustro duszy. Idea jest taka, że właśnie te psalmy pokazują, jak w lustrze możemy my się przeglądać w nich. Pokazują nam coś, czego nie chcemy zobaczyć, jak lustro pokazuje nam prawdę, ale to, co nie chcemy czasem zobaczyć, to nie jest tylko jakaś negatywność, która może być w nas, ale również pewną pozytywność możemy nie chcieć zobaczyć. Więc ta metafora lustra będzie takim łącznikiem między wszystkimi tymi innymi też tomami, więc pierwszy tom to jest Lustro duszy. Druga, która książka już powstała właśnie kilka dni temu, wyszła na rynek, to jest Lustro przeciwności. I w tej pozycji natomiast skupiam się, wybieram 4 psalmy i pokazuję problem samotności, problem też agresji, złości, problem właśnie malkontenctwa, niezadowolenia. I w tym kontekście pokazuję psalmy, te psalmy jako lustro mojej duszy, ale też opowiadamy historię Dawida, która poprzedza psalm. I na końcu każdego rozdziału, mamy 4 rozdziały, jest też zawsze 5 ćwiczeń takich terapeutyczno-duchowych. I tutaj można powiedzieć, że każda książka ma ten sam układ. Właśnie historia Dawida, psalm, który pokazuje jego i moje doświadczenie duszy i ćwiczenia terapeutyczne, których celem jest sprowadzić tą książkę nie tylko na poziomie intelektualnego rozważenia, zachwytu nawet, ale przejść w stronę doświadczenia w ciele, to o czym dany rozdział opowiada. Więc można powiedzieć, że to jest wyjątkowy projekt, bo ona nie chce pozostawić czytelnika tylko na poziomie intelektualnym czy wiedzy, tylko ma go wprowadzić do praktyki, do przeżycia pewnego, nie? I wykorzystuje pewne techniki terapeutyczne, które w nieinwazyjny sposób, taki byśmy powiedzieli pokojowy, są związane z życiem duchowym. Więc to jest dosyć takie umiejętne łączenie właśnie duchowości, wiedzy teologicznej czy biblijnej w kontekście też oddziaływania prozdrowotnego przez różne ćwiczenia, aktywności, interwencje terapeutyczne. I odnośnie planów najbliższych, to mamy projekt, żeby powstała 3. książka Lustro Szczęścia. Tu będą psalmy, które mówią o szczęściu. Pierwszy psalm zaczyna się właśnie od słowa szczęśliwy człowiek, który nie wchodzi na drogę grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Tam mamy piękną teologię szczęścia w ogóle. I znajdziemy jeszcze, są 3 inne psalmy, które mówią o szczęściu, choćby nawet w rodzinie. Więc te psalmy Lustro Szczęścia. I kolejne będzie Lustro Przebaczenia, czyli mamy tak zwane psalmy pokutne. Psalmy, które opowiadają o tym, jak człowiek jest złamany przez doświadczenie właśnie grzechu, ale jak ten, który odnajduje nadzieję, ukojenie, życie w Bogu na nowo. To rzeczywiście będzie też przepiękny tom o przebaczeniu. Tutaj też nawiążę do pewnych bardzo ciekawych koncepcji psychologicznych związanych z przebaczeniem, w których w Polsce się nie mówi. I ostatnia to będzie lustro emocji, czyli właśnie popatrzymy sobie na psalmy i na nasze emocje. Czyli wciąż ten temat jest trochę zaniedbany, ale psalmy, które jak lustro będą pokazywać nie tylko kogoś emocje, ale te nasze emocje, jak w tych emocjach się odnajdywać, jak tymi emocjami się modlić.
0: Zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z tymi pozycjami, które już są. Więcej też książek, które napisał ojciec Piotr, jest na stronie internetowej Piotr Kwiatek. W czasie tej naszej rozmowy mogliśmy usłyszeć, że psalmy są taką jedną z niewielu przestrzeni, w których człowiek może stanąć w prawdzie ze swoimi emocjami, pytaniami, wiarą. Psalmy pokazują, że nawet w doświadczeniu przeciwności człowiek nie jest sam, że w tym, co trudne, może rodzić się głębsze zrozumienie siebie, relacji i Boga. To nie są tylko dawne teksty, ale żywe słowa, które wciąż mają moc prowadzić przez to, co niełatwe. I o tym wszystkim rozmawiałam z ojcem Piotrem Kwiatkiem, kapłanem i zakonnikiem krakowskiej prowincji Braci Mniejszych Kapucynów, doktorem psychologii, wykładowcą uniwersyteckim i psychoterapeutą. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję i ponownie bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pokój i dobro.
0: Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Sułkowska.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert.

0: Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura będzie chciała sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski. Były minister uciekł z Węgier do USA. Jeszcze co najmniej kilka dni strażacy będą dogaszać zarzewia ognia na terenie Puszczy Solskiej. W życie wszedł zakaz wwożenia do Polski żywności zawierającej resztki pestycydów. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura zapewnia, że wykorzysta wszystkie dostępne środki, aby sprowadzić Zbigniewa Ziobrę do Polski i postawić mu zarzuty. Były minister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy przebywał na Węgrzech.
2: Poszukiwany Zbigniew Ziobro miał unieważnione paszporty, ale mógł skorzystać z innych dokumentów, aby opuścić Węgry, mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info.
3: Wiemy, że jeżeli miał jakieś dokumenty azylowe wydane jeszcze przez Węgrów, no to na tak zwanym paszporcie genewskim mógłby uciekać po świecie.
2: Od 3 miesięcy w warszawskim sądzie okręgowym czeka na rozpoznanie wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, dodał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Prokurator wystąpił dziś do sądu z pismem o wyznaczenie posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry.
2: Byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy grozi do 25 lat więzienia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz stwierdził, że Zbigniew Ziobro powinien stawić się przed polskim prokuratorem i odpowiedzieć na zarzuty.
5: Ziobro postanowił zostać prawdziwym amerykańskim kowbojem. Nie wiadomo czy tylko, czy Romanowskiego porzucił, czy jadą chłopaki we dwóch na Dziki Zachód. Nie starczyło dzisiaj już spódniczki Orbana, pora się schować u Trumpa. No, nasz odważniak Ziobro galopuje przez świat. Miejsce Ziobry jest przed prokuratorem i w mojej ocenie przed niezawisłym sądem.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin odpowiada, że każdy polski obywatel ma prawo wyjechać do USA.
6: Władza wykonawcza wyraźnie komunikowała, nawet bez werdyktów sądowych, że obaj panowie zasługują na tymczasowy areszt i powinni wylądować w tymczasowym areszcie, że uznali, że oni szansy na sprawiedliwe potraktowanie przez wymiar sprawiedliwości w obecnej sytuacji politycznej w Polsce na takie sprawiedliwe potraktowanie szansy nie mają.
1: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która ustawiała konkursy za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i przyznawała dotacje podmiotom, które nie były do tego uprawnione. Zbigniew Ziobro jest poszukiwany listem gończym. Sąd wydał wobec niego postanowienie o 3-miesięcznym areszcie. Strażacy jeszcze przez kilka dni będą dogaszać zarzewia ognia na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. We wtorek wybuchł tam ogromny pożar.
7: Służby wykonują teraz najbardziej czasochłonną pracę. Muszą przeczesywać metr po metrze las i polewać wodą wszystkie miejsca, które według pomiarów termowizyjnych wciąż są rozgrzane. Lubelski komendant Straży Pożarnej nadbrygadier Zenon Pisiewicz podkreślił, że do części lasu nie da się bezpośrednio dojechać wozem.
8: Trzeba dotrzeć kilka kilometrów na pieszo, zabrać ze sobą zapas wody niewielki, przekopać to, przelać, tak mówiąc kolokwialnie, i wtedy jest szansa, że to ugasimy.
7: Według wstępnych szacunków spłonęło około 300 hektarów lasu, ale nadbrygadier Zenon Pisiewicz spodziewa się, że w ostatecznym rozrachunku będzie to większa powierzchnia.
8: Nie chciałbym dokładnie jakoś tutaj się zamykać w liczbach, ale myślę, że to będzie na pewnie około 500 hektarów, może nawet więcej.
7: Strażacy powinni zakończyć swoje działania w najbliższych dniach. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: W pierwszym dniu akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot. Trwa śledztwo w tej sprawie. Koniec z niezdrową żywnością spoza Unii Europejskiej. W życie weszło rozporządzenie zakazujące wwożenia do naszego kraju produktów zawierających resztki pestycydów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
9: Zwiększamy realne bezpieczeństwo zdrowotne żywności, eliminujemy ryzyko narażenia na substancje, które mogą

0: wpływać na płodność, rozwój funkcjonowania układu hormonalnego czy materiał genetyczny. I tutaj mówimy też pod kątem najbardziej wrażliwych grup społecznych, czyli kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych.
1: Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka zwraca uwagę na to, że polscy producenci muszą przestrzegać surowych unijnych norm. Producentów importowanej żywności powinny obowiązywać takie same zasady.
2: Chcemy, aby Polki i Polacy spożywali zdrową żywność, ale żywność wyprodukowaną według norm europejskich. My chcemy, żeby rolnicy, którzy w krajach trzecich produkują żywność, produkowali żywność na takich samych zasadach, jak produkują polscy rolnicy.
1: Kierując skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, polski rząd chce zablokować umowę handlową wspólnoty z krajami Mercosur i powstrzymać tym samym napływ niespełniającej europejskich standardów żywności z Ameryki Południowej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: nad ranem miejscami na południu i zachodzie kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 2 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum, do 11 na Śląsku. Na Suwalszczyźnie w nocy przygruntowy przymrozek, minus 1. A w poniedziałek przelotny deszcz, po południu miejscami też burze. Temperatura w dzień od 18 do 23 stopni, chłodniej na zachodzie kraju oraz w rejonach podgórskich. Tam maksymalnie 19, a nad morzem 13. Sześć minut po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
6: I Piotrek Stanisławski. Witamy Państwa w nowym odcinku Laboratorium Zbrodni, serii, w której patrzymy na sprawy kryminalne z punktu widzenia nauki, no i tego, jak ta nauka wpływa na pracę śledczych. A dzisiejszy odcinek poświęcamy seryjnemu mordercy, który przez całe lata porzucał ciała swoich ofiar przy ruchliwej drodze tuż koło Nowego Jorku. Wpadł przez kawałek pizzy i kilka włosów. Wyrok w jego sprawie zostanie ogłoszony w czerwcu tego 2026 roku, a sprawca w kwietniu przyznał się do winy.
3: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
5: Grudzień 2010 roku. Droga Ocean Parkway na Long Island. Pas asfaltu wciśnięty między brzeg oceanu a gęste zarośla. Nieopodal znajduje się plaża o nazwie Gilgo, a nieco dalej nadmorska miejscowość Oak Beach. Long Island to jedna z wysp, na których położony jest Nowy Jork. A konkretnie znajdują się tu okręgi Brooklyn i Queens. Pozostała część wyspy, obejmująca hrabstwa Nassau i Suffolk, wchodzi w skład nowojorskiej strefy metropolitalnej. Znaczną jej część zajmują mokradła.
6: I właśnie w okolicach plaży Gilgo policja od kilku miesięcy poszukuje 24-letniej Shannon Gilbert z Jersey City, która zaginęła w maju tego samego roku. Początkowo śledczy próbowali zbagatelizować sprawę, ale zaniepokojona matka tak długo naciskała, aż wzięli się do roboty. To właśnie w tym miejscu świadkowie widzieli Shannon po raz ostatni, więc policjanci w pierwszej kolejności przeszukali ten teren z psami, niestety bez rezultatu.
5: Mimo to 11 grudnia wraca w to miejsce John Malia, doświadczony przewodnik psów z jednostki K9 hrabstwa Suffolk. Towarzyszy mu Blue, 7-letni owczarek niemiecki, wyszkolony do odnajdywania ludzkich szczątków. Na odnalezienie Shannon żywej, no nikt nie ma już niestety nadziei. Malia idzie precyzyjnie wytyczoną trasą. Trzyma się pobocza Ocean Parkway, bo z danych FBI wynika, że ciała porzucane przy drogach najczęściej znajdują się mniej więcej do 10 metrów od ich skraju, niekiedy tuż za granicą zarośli. A roślinność w okolicy Gilgo Beach jest gęsta, teren trudny, teraz pokryty śniegiem.
6: Tuż przed 15 Blue łapie trop. Malia widzi zmianę natychmiast. Pies zaczyna intensywnie węszyć, macha ogonem, wykonuje charakterystyczne ruchy głową. Po chwili Blue zatrzymuje się przy zarośniętym poboczu i daje sygnał, że coś znalazł. Malia podchodzi i widzi ludzkie szczątki zawinięte w rozpadający się worek jutowy. Jak się później okaże, jest to niemal kompletny szkielet kobiety.

0: kobiety.
1: Dwa dni później Malia i Blue wracają w ten sam rejon Gilgo Beach, tym razem po to, żeby pomóc śledczym z Wydziału Zabójstw w zabezpieczaniu dowodów, które powinny jak najszybciej trafić do analizy kryminalistycznej. I wtedy około 150 metrów od pierwszego miejsca Malia niespodziewanie odkrywa drugie zwłoki, również owinięte w jutowy worek. Tym razem znajduje je sam, bez psa, który w tym czasie wciąż znajduje się w samochodzie.
0: Przewodnik wspominał później, że tamtego dnia było przeraźliwie zimno i wiecznie, ale w tamtej chwili zupełnie tego nie czuł. No, adrenalina robiła swoje, ale to nie koniec. Jeszcze tego samego dnia Malia i Blue odnajdują dwa kolejne ciała, wszystkie na obszarze o promieniu niespełna 400 metrów. Wszystkie owinięte jutowymi workami, wszystkie należące do młodych, drobnych kobiet, które zaginęły w ciągu poprzednich 3 lat. Prasa i policja będą mówić o nich Gilgo Four, czwórka z Gilgo.
1: To, co zaczęło się jako poszukiwania Shannon Gilbert, prowadzi do czegoś znacznie, znacznie większego. Tuż przy drodze, którą codziennie przejeżdżały tysiące samochodów, ktoś przez lata porzucał ludzkie zwłoki.
0: I tu cofamy się w czasie o 1,5 roku, do 10 lipca 2009 roku. W Nowym Jorku jest wieczór. 24-letnia Melissa Barthelemy mówi znajomej, że idzie do klienta i że wróci rano. Nie wraca. Melissa mieszka w dzielnicy Bronx, pracuje jako sex workerka, ogłasza się przez Craigslist. To popularny taki amerykański serwis ogłoszeniowy, gdzie obok anonsów z mieszkaniami czy o sprzedaży używanych mebli można też znaleźć oferty wszelkiego rodzaju usług, łącznie z płatnymi usługami seksualnymi. Matka Melissy zgłasza zaginięcie córki 18 lipca, czyli ponad tydzień od jej zaginięcia. Policja przyjmuje zgłoszenie, ale nie traktuje sprawy priorytetowo.
1: To nie jest niestety wyjątek. Sex workerki często znikają i policja równie często zakłada, że zniknęły z własnej woli, że są gdzieś przy robocie, że zaraz wrócą, że tak po prostu mają. Kryminolodzy od lat dokumentują ten wzorzec. Ofiary z grup społecznie marginalizowanych, osoby świadczące usługi seksualne, bądź też osoby uzależnione czy bezdomne, są traktowane jako takie trochę mniej zaginione. Ich sprawy rzadziej trafiają na szczyt stosu teczek do rozpatrzenia, są też rzadziej upubliczniane. Bliscy takich osób z reguły nie naciskają na organy ścigania, żeby działały szybciej i skuteczniej. Sprawcy, którzy doskonale o tym wiedzą, świadomie wybierają ofiary z takiej właśnie grupy społecznej, no bo to zmniejsza szanse znalezienia się w kręgu zainteresowania policji.
0: Zresztą mówiliśmy na ten temat w pierwszym odcinku naszego podcastu. Zachęcamy, odsyłamy. A tymczasem z telefonu zaginionej Melissy jakiś mężczyzna zaczyna natrętnie wydzwaniać do jej rodziny. Pierwsza rozmowa przychodzi o 17 lipca, tydzień po zaginięciu. Odbiera jej siostra Amanda. W słuchawce słyszy spokojny głos, który pyta ją: jak sądzisz, czy zobaczysz jeszcze Melissę? Amanda mówi, że tak. Mężczyzna odpowiada, że Amanda jest w błędzie, że zabił jej siostrę.
1: Kolejne połączenia przychodzą 23 lipca, 5 sierpnia, 19 sierpnia i 26 sierpnia. Po jakimś czasie ustala się pewien schemat. Mężczyzna dzwoni co środę, jakby miał to zaplanowane w kalendarzu. Facet prowadzi rozmowy swobodnie, bez pośpiechu, skacze po tematach, mówi o pogodzie, a potem nagle przechodzi do tego drugiego, mrocznego wątku. Twierdzi, że zgwałcił i zamordował Melissę, a Amanda nigdy się nie dowie, gdzie porzucił ciało jej siostry.
0: Mężczyzna nie podaje żadnych szczegółów, które mogłyby zdradzić jego tożsamość, a jednak nieświadomie pozostawia pewien całkiem wyraźny ślad, choć na tym etapie wciąż mało konkretny. Chodzi o logowanie się telefonu komórkowego do stacji bazowych telefonii komórkowej. Kiedy telefon jest włączony, stale komunikuje się z siecią, a operatorzy rejestrują, który numer z jaką stacją bazową i o której godzinie się połączył. Te dane, zbierane rutynowo, bez związku z tą czy inną sprawą, staną się jednym z najważniejszych dowodów w tym śledztwie.
1: Jak można się domyślać, śledczy starannie sprawdzili, do których stacji bazowych logował się telefon Melissy. 5 telefonów do Amandy wychodziło za każdym razem z centrum Nowego Jorku, z dzielnicy biurowej Midtown na Manhattanie. Więcej szczegółów na razie nie udało się ustalić. Mężczyzna wciąż pozostawał anonimowy. Sprawa stanęła w miejscu.
0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Półtora roku później.

0: później, kiedy Malia i Blue odkrywają czwórkę z Gilgą na Ocean Parkway, sprawa Melisy wraca na szczyt stosu teczek na biurkach śledczych, bo to właśnie jej szczątki pies Blue znalazł 11 grudnia 2010 roku jako pierwsze. W kolejnych tygodniach śledczy ustalają też tożsamość pozostałych trzech kobiet. Wszystkie pracowały jako sex workerki, no i wszystkie ledwo wiązały koniec z końcem.
1: Pierwsza z nich to Maureen Brainard Burns. Miała 25 lat i mieszkała w Norwich w stanie Connecticut. Przyjeżdżała do Nowego Jorku, żeby spotykać się z klientami. 9 lipca 2007 roku powiedziała znajomej, że wychodzi na spotkanie. Więcej się nie odezwała. Przez dobę jej telefon był jeszcze aktywny w rejonie Midtown na Manhattanie, a potem ktoś użył go do sprawdzenia poczty głosowej już z obszaru Long Island.
0: Drugie ze szczątków należały do Megan Waterman. Kobieta przyjechała do Nowego Jorku ze stanu Maine, miała 22 lata i 3-letnie dziecko. 6 czerwca 2010 roku o 1:30 w nocy kamera przemysłowa zarejestrowała ją, jak wychodziła z hotelu Holiday Inn w Hapanack na Long Island. Niosła torebkę, wyglądała spokojnie. Przez kolejne 2 godziny jej telefon przemieszczał się na wschód wyspy. O 3:11 w nocy jego ostatni sygnał zarejestrowała stacja bazowa w Massapequa Park, tej samej spokojnej miejscowości na Long Island, w której niemal rok wcześniej zamilkł telefon Melisy.
1: Trzecią ofiarą odnalezioną w okolicach plaży Gilgo była Amber Lynn Costello. Miała 27 lat, mieszkała w West Babylon na Long Island, w domu, który dzieliła z 3 współlokatorami, kobietą i 2 mężczyznami. Amber i jej koleżanka dorabiały, świadcząc usługi seksualne.
0: Z relacji świadków wyłania się scena dzień przed zaginięciem Amber. Późnym wieczorem 1 września 2010 roku Amber umówiła się z klientem, który skontaktował się z nią z telefonu na kartę. Pod dom przy America Avenue zajechał ciemnoszary Chevrolet Avalanche pierwszej generacji, taki duży, masywny pick-up. Z auta wysiadł potężnie zbudowany biały mężczyzna w średnim wieku, około 195 cm wzrostu, z ciemnymi, gęstymi, kędzierzawymi włosami i dużymi okularami w grubych oprawkach. Jeden ze świadków powie później policji, że facet wyglądał jak ogr.
1: Kiedy wszedł do środka, rozegrała się tam przygotowana już wcześniej scena. Jeden z mężczyzn obecnych w domu odegrał rolę wściekłego chłopaka Amber, który rzekomo nakrył ją z obcym facetem. Cel był prosty, a metoda sprawdzona. Awantura miała sprawić, że przestraszony klient szybko opuści mieszkanie, a Amber zatrzyma pieniądze, które miały być zapłatą za jej usługi. Tyle, że ogr zachował się inaczej niż większość mężczyzn w takiej sytuacji. Nie spanikował, nie uciekał. Wychodząc przez frontowe drzwi, rzucił do udawanego chłopaka, że jest tylko przyjacielem Amber, a potem spokojnie dodał: przekaż jej, że do niej zadzwonię. 2 września o 1:18 w nocy na numer Amber przyszedł SMS od tego człowieka. To nie było miłe, więc mam u ciebie kredyt na następny raz.
0: No i dotrzymał słowa. Wieczorem 2 września skontaktował się z nią ponownie. Powiedział, że chętnie znów się z nią zobaczy, ale nie w jej domu, ponieważ boi się tamtego chłopaka. Tym razem to Amber miała przyjść do niego i poszła. Gdy współlokatorzy widzą Amber ostatni raz, ta wychodzi właśnie z domu, a swój telefon zostawia w mieszkaniu. Chwilę później ktoś widzi przejeżdżający w pobliżu ciemny samochód jadący od strony, w którą Amber poszła. Nikt nie zgłasza jej zaginięcia. 3 miesiące później, 13 grudnia 2010 roku, jej szczątki znaleziono w okolicy Gilgo Beach.
1: Następnego dnia, 14 grudnia, komisarz policji hrabstwa Suffolk wydaje oświadczenie o tym, że na Long Island może działać seryjny morderca. Sprawa staje się jedną z najgłośniejszych historii kryminalnych ostatniej dekady, ale paradoksalnie nie wywołuje to masowej paniki. A to dlatego, że morderca poluje na osoby, które dla większości społeczeństwa są niewidzialne.
0: Ale odkrycia w okolicy Gilgo Beach nie kończą się na zwłokach 4 kobiet. No, prawda okazuje się znacznie bardziej przerażająca. Wiosną 2011 roku policjanci z hrabstwa Suffolk, którzy szukają wciąż Shannon Gilbert, no i wciąż przeszukują zarośla wzdłuż drogi nad oceanem, stale regularnie znajdują kolejne ludzkie szczątki.

0: I tak, 29 marca 2011 roku, kilka kilometrów na wschód od miejsca, w którym odkryto czwórkę z Gilgo, śledczy natrafiają na fragmenty kobiecego szkieletu. Identyfikacja zajmuje kilka tygodni. Okazuje się, że jest to 20-letnia Jessica Taylor, seksworkerka, która zginęła w 2003 roku w okolicach dworca autobusowego na Manhattanie. Wtedy też znaleziono część jej zwłok, konkretnie tułów. Miało to miejsce w lasach Manorville, w miejscowości oddalonej około 70 km od plaży Gilgo. Reszta ciała została porzucona w Gilgo, gdzie przeleżała niemal 8 lat.
1: Następnie 4 kwietnia 2011 roku policja odkrywa 3 kolejne ciała. Jedno z nich należy do młodej kobiety, której zwłoki zostały rozczłonkowane, podobnie jak to się stało z Jessica Taylor, a fragmenty jej ciała zostały porzucone w tym samym miejscu co tułów Jessica w lasach Manorville. Tożsamość tych szczątków ustalono dopiero w 2020 roku dzięki postępowi w technikach badań genetycznych. Była to 24-letnia Valerie Max z Filadelfii, seksworkerka, matka. Drugie szczątki odnalezione 4 kwietnia należą do 2-letniej dziewczynki, trzecie do młodego mężczyzny pochodzenia azjatyckiego.
0: 11 kwietnia śledczy rozszerzają poszukiwania o sąsiednie hrabstwo Nassau na Long Island i tam w zaroślach znajdują ludzką czaszkę. Jak się później okaże, jest to fragment ciała 34-letniej Karen Vergaty, seksworkerki z Manhattanu, ostatni raz widzianej w walentynki 1996 roku. Część jej zwłok znaleziono już w 1996 roku na Fire Island, wyspie, która leży tuż obok Gilgo Beach. Przez 15 lat nazywano tę kobietę Jane Doe z Fire Island.
1: Wreszcie 13 grudnia 2011 roku, niemal półtora roku po zaginięciu, policjanci znajdują wreszcie ciało Shannon Gilbert. Leży na bagnach Oak Beach, niespełna 5 km od miejsca, gdzie po raz ostatni widziano ją żywą. Sekcja zwłok wykazuje nieokreśloną przyczynę śmierci, a policja hrabstwa Suffolk utrzymuje, że Shannon najprawdopodobniej utonęła w bagnach, kiedy próbowała uciec napastnikowi. Jej rodzina przedstawia jednak wyniki niezależnej autopsji, która sugeruje, że na ciele kobiety znajdowały się obrażenia mogące świadczyć o uduszeniu.
0: W sumie wzdłuż Ocean Parkway i w okolicy znaleziono aż 10 ludzkich ciał. Niektóre ze szczątków przypisano do ofiar tego samego mordercy, który zabił czwórkę z Gilgo. Inne zwłoki, jak się później okaże, były ofiarami zupełnie innych zabójców. Tylko dlaczego tak różni sprawcy trafiali w jedno i to samo miejsce? No cóż, Ocean Parkway to 25-kilometrowy pas drogi biegnący wzdłuż wąskiej wyspy barierowej między Atlantykiem a zatoką Great South Bay. Strona południowa to plaże, ale strona północna to gęsto zarośnięty sosnami i krzewami teren, na który nikt nie wchodzi bez wyraźnego powodu.
1: Cały ten pas terenu zamieszkuje mniej niż 250 osób. W dodatku jest to dosłownie o godzinę jazdy z Manhattanu, bez żadnych bramek i kamer po drodze. Kierowca może zatrzymać się tutaj nocą, wyrzucić ciało z bagażnika, no i odjechać wszystko to w ciągu dosłownie kilku minut. Mechanizm jest niestety logiczny. Jeżeli jeden sprawca odkryje miejsce, w którym zwłoki mogą leżeć niezauważone całymi latami, no to inni o podobnym profilu trafią tam też niezależnie od siebie. Klasyczne przykłady takich miejsc to Highway of Tears w Kanadzie albo ustronne odcinki Belt Parkway w Brooklynie, gdzie również znajdowano zwłoki porzucone przez zupełnie niezwiązanych ze sobą, niezależnych od siebie sprawców.
0: Po fali tych makabrycznych odkryć śledztwo zatrzymuje się w martwym punkcie. Sprawa staje się tym, co w języku śledczych jest nazywane cold case, z dochodzeniem zawieszonym z braku nowych tropów. A tropów rzeczywiście jest niewiele. Sprawca używał wyłącznie telefonów na kartę, kupowanych na fałszywe nazwisko, używanych przez krótki czas i wyrzucanych. Wszystko, co zostawił po sobie, to dane ze stacji bazowych telefonii komórkowej, do których te telefony się logowały. Wzór jest powtarzalny. Massapequa Park na Long Island i okolice Midtown na Manhattanie. Czyli morderca prawdopodobnie mieszka gdzieś między tymi punktami i przemieszcza się tą samą trasą, którą jeżdżą codziennie.

0: Nie setki tysięcy ludzi. Geograficzny ślad, ale niestety bez konkretnego nazwiska to wciąż za mało, żeby schwytać mordercę.
1: Dlatego dochodzi inny problem. Policja hrabstwa Suffolk, która prowadzi dochodzenie, no ma fatalną organizację wewnętrzną. Akta są częściowo papierowe, częściowo cyfrowe, rozsiane po różnych jednostkach. Sprawy z 96, 2003 i 2010 roku prowadziły różne wydziały, które w ogóle nie łączyły ich ze sobą. Część kluczowych danych z czasem po prostu przestaje istnieć, bo operatorzy telefoniczni przechowują dane o billingach tylko przez określony czas.
0: W 2015 roku wybucha skandal, który dodatkowo obnaża chaos w policji. Jej ówczesny szef w hrabstwie Suffolk, James Burke, zostaje aresztowany przez agentów federalnych. Zarzuty? Pobicie zatrzymanego w celi i utrudnianie federalnego dochodzenia w sprawie jego pobicia. Burke przyznaje się do winy i trafia do więzienia. A przy okazji wychodzi na jaw to, że przez lata wzbraniał się przed dopuszczeniem FBI do śledztwa w sprawie ofiar z Gilgo Beach. Po jego aresztowaniu FBI oficjalnie dołącza do tego dochodzenia.
1: W styczniu 2020 roku policja upublicznia zdjęcie czarnego, skórzanego paska z wytłoczonymi literami WH, albo zależnie od kierunku, z którego się patrzy na ten pasek, być może HM. Pasek znaleziono na jednym z miejsc porzucenia zwłok. Śledczy są przekonani, że jest to przedmiot, który należy do sprawcy. Ten apel jednak nie przynosi żadnego przełomu w tej sprawie. W tym samym 2020 roku dzięki nowo dopuszczonej w stanie Nowy Jork metodzie genealogii genetycznej Jane Doe numer 6 zostaje wreszcie zidentyfikowana jako Valerie Mack. Postęp jest, ale no, sprawcy nadal nie ma.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Ale istnieje pewien szczegół, który ostatecznie zmieni bieg sprawy. Otóż policja od początku ma w rękach materiał, który teoretycznie powinien zidentyfikować sprawcę. Włosy. Pojedyncze, drobne, wplątane w taśmę klejącą wokół głów ofiar, wplątane w jutowe worki, we fragmenty ubrań. Niektóre należą do kobiet, niektóre do mężczyzn. Wszystkie niestety nie mają korzenia. A to, jak się okaże, będzie mieć ogromne znaczenie.
1: Każdy ludzki włos składa się z dwóch głównych, ale zasadniczo różnych elementów. Pierwszy to jest mieszek włosowy, kuleczka tkanki położona głęboko w skórze, w której włos powstaje. Tam się znajdują żywe komórki z jądrami zawierającymi pełne DNA, pełne, czyli dziedziczone po matce i ojcu. Drugi element to trzon, czyli to, co widzimy nad skórą, ten długi, zrogowaciały twór zbudowany głównie z keratyny, w którym żywych komórek no, już praktycznie nie ma.
0: Kiedy na przykład ofiara wyrwie napastnikowi garść włosów wraz z mieszkami włosowymi, w korzeniach tych mamy cały arsenał jądrowego DNA. Można je wyizolować, namnożyć DNA metodą PCR. Szerzej mówiliśmy o tym między innymi w ostatnich odcinkach tego podcastu. No i zbudować profil oparty na fragmentach STR, czyli krótkich powtórzeniach tandemowych. O to również ostatnio omawialiśmy. Uzyskuje się w ten sposób 20 kilka markerów charakterystycznych dla danej osoby, a prawdopodobieństwo przypadkowego dopasowania wynosi przy nich 1 do miliardów. To bardzo solidny sposób identyfikacji.
1: Ale w sprawie Gilgo Beach no, nie ma po prostu takiego luksusu, bo włosy znalezione przy szczątkach ofiar to takie pojedyncze sztuki, oderwane mechanicznie, najprawdopodobniej w trakcie pakowania zwłok, bez korzeni. No a z kawałka włosa zbudowanego głównie z keratyny, tego jądrowego DNA praktycznie się nie da wydobyć. No ale jest tam coś innego. Otóż w każdej naszej komórce obok jądra znajdują się także mitochondria. Mówiliśmy o tym w chyba ostatnim albo przedostatnim odcinku. Mitochondria, czyli te małe organelle, które pełnią w komórce rolę elektrowni. No i one mają swoje własne DNA, niezależne od tego jądrowego, nazywane mitochondrialnym DNA, czyli w skrócie mtDNA.
0: Z punktu widzenia kryminalistyki mtDNA ma kilka cennych cech. Jest go znacznie więcej niż jądrowego. Każda komórka ma jedno jądro, ale setki, czasem nawet tysiące mitochondriów. Jest to też znacznie bardziej odporny na degradację. Przeżywa wysychanie.

0: zapalanie, gnicie, fragmentację. I co najważniejsze, znajduje się także w trzonie włosa, czyli w obumierających komórkach budujących jego strukturę. Innymi słowy, z włosa bez korzenia mtDNA daje się odzyskać.
1: Tyle, że to mitochondrialne DNA ma jedno ograniczenie, czyli jest dziedziczone wyłącznie po matce. Wszystkie osoby z linii matczyny, rodzeństwo, kuzyni, ich dzieci mają identyczny profil mitochondrialny. No i dlatego tu kryminalistycy nie mówią o takim stuprocentowym dopasowaniu przy mtDNA, tylko mówią o haplogrupie, czyli grupie ludzi spokrewnionych po kądzieli, mających charakterystyczny profil. Jeśli profil mitochondrialny włosa z miejsca zbrodni odpowiada jakiejś rzadkiej haplogrupie, do której podejrzany też należy, no to jest silny ślad. Im ta haplogrupa rzadsza, tym ślad mocniejszy.
0: Ostatnia dekada przyniosła rewolucję, metodę zwaną sekwencjonowaniem całego genomu. Zamiast więc odczytywać kilkanaście czy ponad 20 fragmentów STR, próbuje odczytać niemal całe DNA, czyli około 3 miliardów liter genomu. I co najważniejsze, radzi sobie nawet z bardzo krótkimi, zdegradowanymi fragmentami. Ta sama metoda pozwoliła odtworzyć w 2010 roku genom Neandertalczyka z kości sprzed 40 tysięcy lat. Pracujący nad tym szwedzki biolog Svante Paabo dostał za to w 2022 roku Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny. W kryminalistyce jest to wciąż dość nowa rzecz. Używa jej zaledwie kilka prywatnych laboratoriów na świecie. Oczywiście mówimy o stanie na rok 2010.
1: Wróćmy teraz do sprawy Gilgo Beach. Wszystkie włosy znalezione przy szczątkach ofiar trafiły mniej więcej w 2018 roku do prywatnego laboratorium Astra Forensics w Kalifornii. Jednego z nielicznych wtedy na świecie miejsc, które potrafiły pracować z mocno zdegradowanym materiałem genetycznym. Pierwszy konkretny wynik pojawia się w lipcu 2020 roku z włosa znalezionego w worku jutowym, w który zapakowano ciało Megan Waterman. Udaje się wyizolować mtDNA. Włos należy do mężczyzny. Haplogrupa V7A. Sama w sobie ta informacja jeszcze niewiele daje bez profilu konkretnej osoby, z którą można by ją porównać. Jest to ślad statystyczny, a nie identyfikujący. Ale dowód, dzięki któremu być może uda się zidentyfikować mordercę z Gilgo Beach, już jest. No, tylko że czeka na ten właściwy moment w śledztwie.
0: Luty 2022 roku. Nowo mianowany komisarz policji hrabstwa Suffolk, Rodney Harrison, ogłasza powołanie specjalnej grupy zadaniowej. W jej skład wchodzą śledczy z Wydziału Zabójstw Policji, z Prokuratury Okręgowej, Urzędu Szeryfa i Policji Stanu Nowy Jork oraz agenci FBI. Cel jest jeden, znaleźć tego, kto zabił kobiety z Gilgo Beach. Plan grupy jest prosty, ale niestety żmudny. No, grupa zaczyna od samego początku, od każdej teczki, każdego nazwiska, każdego pojazdu, każdego bilingu. To, czego nikt wcześniej nie skojarzył ze sobą, teraz ma wreszcie zostać połączone.
1: No i już po 6 tygodniach, 14 marca 2022 roku, pojawia się pierwszy konkretny trop. Wynika on właśnie z dokładnego przeczesania tych starych materiałów. Świadkowie z 2010 roku, którzy widzieli ogra umawiającego się z Amber Costello, zapamiętali jego samochód, tego dużego, masywnego pick-upa Chevrolet Avalanche pierwszej generacji. To charakterystyczne auto w 2010 roku już raczej rzadkie. Śledczy sięgają do bazy pojazdów zarejestrowanych w hrabstwie. Jeden z mieszkańców Massapequa Park figuruje w niej jako właściciel takiego właśnie pick-upa.
0: I tu pojawia się więcej znajomych już szczegółów. Facet mieszka kilka kilometrów od stacji bazowej, do której po raz ostatni zalogował się telefon Megan Waterman, drugiej z czwórki z Gilgo. Mężczyzna ponadto pracuje na Manhattanie, w okolicy, z której wykonywano niepokojące telefony do siostry Melissy Barthelemy. Facet ma 58 lat, jest wysoki, otyły, ciemnowłosy, nosi okulary w grubych oprawkach. Z zawodu jest architektem. Prowadzi własną, niewielką firmę. Cóż, zbyt wiele się zgadza, żeby to mogły być przypadkowe zbieżności.

wreszcie w lipcu 22 roku, pół roku po zawiązaniu grupy zadaniowej, kilka miesięcy po wytypowaniu architekta z Massapequa Park jako podejrzanego, laboratorium Astra Forensics kończy analizę genetyczną trzech kolejnych włosów znalezionych w miejscu porzucenia zwłok. No tym razem to są włosy kobiety.

0: Costello. Wynik jest zaskakujący. Wszystkie trzy włosy należą do jednej kobiety. Haplogrupa K1C2. I co najważniejsze, ta kobieta nie jest żadną z czwórki z Gilgo.
1: Co to znaczy? Pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, mogłaby brzmieć: morderca to kobieta. Albo sprawca działa ze wspólniczką. Ale śledczy szybko odrzucają tę hipotezę. No cóż, profil ofiar, młode sex workerki zwabiane przez klienta, umawiającego się przez Craigslist, no to nie pasuje do scenariusza z udziałem kobiety. A świadkowie widzieli mężczyznę. Wszystkie drwiące telefony, które były skierowane do siostry Melisy, wykonywał mężczyzna. Wszystkie bilingi prowadzą do mężczyzny.
0: Więc pojawia się tu inna hipoteza. Może morderca, owijając ofiary jutowymi workami, taśmą klejącą, paskami, używa po prostu przedmiotów ze swojego domu. No a na tych przedmiotach jest DNA kobiety, z którą mieszka. Może matki, żony, może córki. Każdemu z nas spada z głowy po co najmniej kilkadziesiąt włosów dziennie. Te włosy osiadają na ubraniach, meblach, pościeli, czy właśnie no chociażby taśmach klejących, które gdzieś tam leżą. Sprawca nawet nie musi zdawać sobie z tego sprawy, no po prostu sięga po taśmę z szuflady, a tam gdzieś tkwi przyklejony włos jednej z tych kobiet.
1: Jeśli tak jest, to w domu architekta z Massapequa Park powinno znajdować się DNA kobiety o haplogrupie K1C2. Trzeba to sprawdzić, ale bez aresztowania, bez nakazu przeszukania, bez wzbudzania podejrzeń, bo na razie wszystko, co śledczy mają, to poszlaki.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: 21 lipca 2022 roku detektyw policji z hrabstwa Suffolk, który pracuje pod przykrywką, podchodzi pod dom przy spokojnej ulicy w Massapequa Park. Z worka na śmieci, który stoi na chodniku, wyciąga 11 butelek po napojach. Od dawna wystawione przed dom śmieci nie są już w świetle amerykańskiego prawa prywatną własnością mieszkańca. Są publiczną własnością miejskiej firmy, która odbiera odpady. Można więc sięgnąć po nie bez nakazu.
0: Butelki trafiają do laboratorium. Z resztek śliny, które na nich pozostały, specjaliści uzyskują mitochondrialne DNA kilku różnych osób. 24 lutego 2023 roku przychodzi wynik analizy. Jedna z próbek pasuje. To jest ta sama haplogrupa K1C2, ten sam profil mitochondrialny, co włosy znalezione przy trzech ofiarach czwórki z Gilgo. Najprawdopodobniej włos należy do żony architekta, kobiety, z którą mieszka od lat w domu w Massapequa Park.
1: Na tym etapie prokuratorzy zlecają jeszcze drugą, niezależną analizę. Tym razem kierują się do innego laboratorium, Mitotyping Technologies, które stosuje tradycyjne metody, które od dawna są akceptowane przez sądy stanu Nowy Jork. Wyniki potwierdzają to, co wskazało poprzednie laboratorium. Otóż profil mitochondrialny z butelek pasuje do włosa z taśmy klejącej znalezionej przy zwłokach Amber Costello. A to wyklucza 99,98% populacji Ameryki Północnej. Pasuje to też do włosa znalezionego przy ciele Megan Waterman.
0: No to jest bardzo silny ślad, ale wciąż pośredni ślad, dlatego że włosy żony no to nie są włosy męża. Żaden sąd nie skaże człowieka tylko dlatego, że na zwłokach znaleziono DNA jego małżonki. Tu trzeba zrobić coś, co poprowadzi bezpośrednio do podejrzanego, a konkretnie potrzebne jest jego własne DNA, które dałoby się porównać z męskim włosem z worka Waterman, tym z haplogrupą V7A, leżącym w aktach od lipca 2020 roku.
1: Tylko jak zdobyć to DNA? Aresztować podejrzanego wciąż nie można, no bo wciąż brakuje wystarczających dowodów. Z kolei wezwać go na komisariat i poprosić o wymaz, no to oznaczałoby zdradzenie się, no i umożliwienie mu zatarcia pozostałych śladów. Trzeba więc zdobyć taką próbkę po cichu, no tak samo jak zdobyto butelki. I tu pojawia się szczegół, który przejdzie do podręczników kryminalistyki amerykańskiej.
0: 26 stycznia 2023 roku, południe, zespół obserwacyjny złożony z policjantów i agentów FBI już od kilku tygodni śledzi architekta z Massapequa Park. Codziennie śledzi. Mężczyzna nie ma o tym pojęcia, wychodzi z domu, jedzie do swojego biura na Manhattanie, pracuje, je obiad, wraca.

0: wraca do domu.
1: Tego konkretnego dnia w południe podejrzany wychodzi z biura na lunch. Idzie do pobliskiej pizzerii, gdzie kupuje kawałek pizzy. Zjada ją na chodniku w pośpiechu. Brzegu pizzy nie zjada, tak jak wielu ludzi pozostawia go w pudełku. Zamyka to pudełko i wyrzuca je do kosza na śmieci przy 5. Alei na Manhattanie. Po chwili zespół obserwacyjny przechwytuje pudełko, zabezpiecza je i przekazuje do laboratorium hrabstwa Suffolk.
0: Tam specjaliści pobierają wymaz ze śliny zostawionej na resztkach pizzy. Próbka, podobnie jak włosy z worków, trafia do laboratorium Mitotyping Technologies w celu przeprowadzenia analizy mitochondrialnego DNA. 12 czerwca 2023 roku przychodzi wynik. Profil mtDNA z resztek pizzy pasuje do profilu mitochondrialnego męskiego włosa znalezionego w worku jutowym, tym worku, w które zapakowane było ciało Megan Waterman. Tego z haplogrupą V7A, który czeka na swój moment od lipca 2020 roku. Czyli wszystko jasne. To ten sam profil, to ten sam człowiek.
1: Wiemy, że kryminalistyczny dowód mtDNA nigdy nie jest stuprocentowy, ale zestawiony z innymi dowodami, które śledczy zdążyli zebrać przez ten ostatni rok, a więc z pick-upem, Chevroletem Avalanche, z billingami telefonów na kartę, logujących się dokładnie tam, gdzie podejrzany w danej chwili przebywał, z DNA jego żony przy zwłokach trzech ofiar, no to wszystko razem tworzy solidny łańcuch poszlak, no, który trudno wytłumaczyć inaczej niż jednym prostym wnioskiem. Wnioskiem, że architekt z Massapequa Park to morderca z Gilgo Beach. No i czas go aresztować.
0: 13 lipca 2023 roku, czwartek, godzina 19:48. Architekt kończy pracę w swoim biurze na Manhattanie, wychodzi na chodnik, kieruje się w stronę pobliskiego parkingu. W tym momencie z kilku stron jednocześnie podchodzą do niego policjanci, agenci FBI. Bez krzyku, bez szarpaniny mężczyzna nie próbuje uciekać, spokojnie pozwala założyć sobie kajdanki, wsiada do nieoznakowanego radiowozu. W kieszeni ma jeden ze swoich telefonów na kartę, tych samych, których przez lata używał do kontaktowania się z ofiarami i prowadzenia rozmów z siostrą Melissy Barthelemy.
1: Następnego dnia, w piątek, 14 lipca, podczas konferencji prasowej, prokurator okręgowy hrabstwa Suffolk podaje wreszcie publicznie nazwisko aresztowanego. To Rex Hoyerman, 59-letni architekt, mieszkaniec spokojnego podmiejskiego Massapequa Park.
0: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Hoyerman nie pasuje do takiego stereotypu mordercy z filmów. Nie jest odludkiem mieszkającym w lesie, nie jest też jakimś, nie wiem, charyzmatycznym manipulatorem rodem z Mindhuntera. Jest po prostu wysokim, otyłym, lekko niezgrabnym facetem w średnim wieku. W okularach, w grubych oprawkach, w wymiętej koszuli, z laptopem w torbie.
1: Urodził się 13 września 1963 roku na Long Island. To tam też się wychował. Ukończył architekturę i od 1994 roku prowadził własną, jednoosobową firmę konsultingową. Zajmowała się głównie pomocą innym architektom i firmom budowlanym w pokonywaniu nowojorskich procedur urzędowych. Klienci znali go jako rzetelnego specjalistę od zezwoleń na budowę i przepisów lokalnych. W branży miał reputację solidnego, chociaż niezbyt sympatycznego.
0: Co ciekawe, śledczy ustalili później, że w sierpniu 2009 roku Hoyerman wyjechał z żoną na wakacje na Islandię. No i to wyjaśniało, dlaczego dzwoniący do siostry Melissy mężczyzna pominął akurat tę środę 12 sierpnia. No po prostu nie miał jak dzwonić, kiedy przebywał w towarzystwie żony. A tą żoną jest Asa Ellen Rapp. Para ma dwoje dzieci już dorosłych. W domu przy spokojnej ulicy w Massapequa Park, tym samym, sprzed którego policjanci wyciągnęli butelki ze śmieci, Hoyerman mieszka od 1994 roku. Sąsiedzi opowiadają o nim to, co najczęściej mówi się o seryjnych mordercach, że wydawał się dziwny, ale nikt by go o coś takiego nie podejrzewał.
1: Po aresztowaniu policja przeszukuje jego dom przez blisko tydzień. Wynosi z niego ponad 280 sztuk broni. Większość to legalnie zarejestrowana kolekcja, którą Hoyerman gromadził przez lata. Policja wynosi też

0: komputery, twarde dyski, telefony, dokumenty. Z przeszukania piwnicy Hoyermana policjanci wyjdą z pobladłymi twarzami. Jak później ujawnią dokumenty sądowe, jest to pomieszczenie starannie wyciszone, oddzielone od reszty domu i prawdopodobnie było używane do przetrzymywania i torturowania ofiar.
1: Prokurator przedstawia zarzuty. Rex Hoyerman jest oskarżony o 3 morderstwa pierwszego stopnia. Zabójstwa Melissy Barthelemy, Megan Waterman i Amber Costello. W sprawie zaginięcia i śmierci Maureen Brainard Burns, czwartej z czwórki z Gilgo, prokurator wskazuje go jako głównego podejrzanego, ale formalnego zarzutu jeszcze nie stawia, bo dochodzenie wciąż się toczy. Ten zarzut pojawi się pół roku później.
0: Hoyerman nie przyznaje się na tym etapie do winy. Zostaje umieszczony w areszcie bez prawa do wyjścia za kaucją. Komputery i dyski wyniesione z jego domu i biura trafiają do laboratorium informatyki śledczej FBI. Analiza tego, co się na nich znajduje, zajmuje miesiące, ale to, co ostatecznie zawierają, w pełni uzasadnia ten długi czas.
1: Tu zacznijmy od najbardziej wstrząsającego znaleziska. To jest dokument tekstowy w Wordzie, zatytułowany przez Hoyermana HK Planning Document. W skrócie po prostu HK. Nazwa dokumentu nie została w pełni rozszyfrowana, ale prokuratorzy interpretują go jako Hunter Kill, polowanie i zabijanie.
0: Zawartość dokumentu jest dokładnie tym, czego można się spodziewać. To plan, w zasadzie checklista takich zadań do zrealizowania dla seryjnego mordercy. Hoyerman opracowywał ją latami, podzielił na sekcje i podsekcje, starannie aktualizował, wprowadzał poprawki na podstawie własnych doświadczeń. Przed każdym kolejnym morderstwem zaznaczał odpowiednie pozycje, no tak jak na liście zakupów.
1: Są tam trzy główne sekcje. Przygotowanie wstępne, przygotowanie właściwej czynności po zabiciu. W każdej z nich dziesiątki konkretnych instrukcji. Więcej snu i kontrola hałasu, więcej czasu na zabawę. Sprawdź, czy żona jest poza miastem. Sprawdź wpis w kalendarzu. Skanuj częstotliwości policyjne, spakuj rękawiczki, które później spalisz, zmień opony w aucie, umyj ciało z zewnątrz i we wszystkich otworach, usuń ślady tortur, owiń ciało, wybierz miejsce porzucenia.
0: W wordowskim dokumencie Hoyermana śledczy znaleźli również bardzo szczególne cytaty z bardzo szczególnego źródła. Okazała się nim klasyczna książka Johna Douglasa pod tytułem Mindhunter, wydana w 1995 roku. Douglas, o którym już nieraz wspominaliśmy w tym podcaście, był jednym z założycieli jednostki Behavioral Analysis Unit FBI, tej samej, która stworzyła profile psychologiczne najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców, w tym Teda Bundy'ego, Edmunda Kempera czy BTK. To właśnie Douglas spopularyzował pojęcie profilowania kryminalnego. To na nim wzorowana była postać Holdena Forda w serialu Netflixa Mindhunter.
1: Hoyerman miał tę książkę w domu, no i aktywnie z niej korzystał. W swoim planie kopiował z niej całe fragmenty, cytował konkretne strony i przyporządkowywał sobie kategorie używane przez Douglasa do opisu sprawców. Morderca zorganizowany kontra zdezorganizowany, okaleczenie, działanie zastępujące akt seksualny. Hoyerman po prostu uczył się z tej książki, jak nie zostać złapanym. Dosłownie z podręcznika napisanego przez ludzi, których zadaniem było schwytać go.
0: W jego biurze znaleziono też drugą książkę Douglasa, The Cases That Haunt Us, sprawy, które nas nawiedzają. I w niej również były podkreślenia, notatki i fragmenty przepisane do dokumentów na komputerze. Prokurator podsumował to w następujący sposób. Hoyerman używał tych książek, żeby doskonalić swoje rzemiosło polowania na kobiety.
1: FBI wydobywa też z komputerów Hoyermana jego konta e-mailowe i historię wyszukiwań w internecie. No i to jest kolejna bomba. Hoyerman używał kilkudziesięciu fałszywych tożsamości. Andrew Roberts, John Springfield, Thomas Hogue. Każda z nich miała własne konto e-mail, własny telefon na kartę, czasem własny profil na Tinderze. No i funkcja tych kont była zawsze ta sama, czyli kontaktowanie się z seksworkerkami, oglądanie pornografii, w tym pornografii brutalnej, sadystycznej i dziecięcej.
0: Najbardziej obciążające jest konto założone na nazwisko Thomas Hoke. Hoyerman używał tej

0: tożsamości między 2010 a 2023 rokiem. To tysięcy wyszukiwań w wyszukiwarce Google. Charakter tych zapytań prokuratura określiła wprost jako sadystyczny. Ich przedmiotem była przemoc seksualna, tortury, wiązanie kobiet, gwałty, no i w sporej części tematyka pornografii dziecięcej, w tym dotycząca dziewczynek w wieku od 10 do 13 lat.
1: Ale to nie wszystko. Tego samego konta Hoyerman używał także do monitorowania postępów w śledztwie w jego własnej sprawie. Między marcem 2022 roku, kiedy zawiązano tę grupę zadaniową, a czerwcem 2023, czyli na miesiąc przed aresztowaniem, ponad 200 razy wrzuca do wyszukiwarki zapytania związane z dochodzeniem w sprawie morderstw z Gilgowicz.
0: Wpisywał tam m.in. dlaczego jeszcze nie złapano mordercy z Long Island? Dlaczego organom ścigania nie udało się namierzyć rozmów wykonywanych przez mordercę z Long Island? Albo mapa zwłok ofiar mordercy z Long Island. Wpisywał tam także imiona i nazwiska swoich własnych ofiar oraz ich rodzin. Otwierał setki ich zdjęć, czytał ich profile w mediach społecznościowych. A wszystko robił to z tego samego komputera, na którym tworzył swój plan polowania i zabijania.
1: Z tego samego konta wszedł też kilka razy na oficjalną stronę policji Suffolk poświęconą śledztwu. Zrobił to wprost ze swojego domowego adresu IP w Massapequa Park. No więc mamy precyzyjny plan zabijania i zacierania po sobie śladów, obsesyjne wyszukiwania internetowe w swojej własnej sprawie i brutalną pornografię, w tym taką z kategorii dziecięcej. No, razem tworzy to portret człowieka, którego psycholodzy po aresztowaniu określają terminami sadystyczny narcyz, psychopata klasyczny, morderca zorganizowany.
0: Ale Hoyerman wychodzi poza te proste etykiety. Pasuje raczej do zupełnie innej kategorii, którą profilerzy odnotowali już kilkadziesiąt lat temu. To morderca prowadzący podwójne życie. Z jednej strony mąż, ojciec, architekt z dyplomem, członek lokalnej społeczności, ktoś, komu sąsiedzi pożyczają na przykład drabinę. Z drugiej na zimno planujący swoje posunięcia brutalny przestępca, który w wyciszonym pomieszczeniu w swojej piwnicy przez całe lata przetrzymuje, torturuje i zabija kobiety.
1: Jak się później okazało, większość z 8 znanych zabójstw dokonanych przez Hoyermana miała miejsce właśnie w piwnicy jego domu w Massapequa Park. Dokładnie w tych dniach, w których jego żona wyjeżdżała gdzieś poza stan. Jedna z profilerek FBI skomentowała to w następujący sposób. Tacy seryjni mordercy prowadzący tak zwane prosocial life, czyli mający rodzinę, pracę, normalne życie towarzyskie, są wykrywani znacznie później niż ci żyjący gdzieś na marginesie społeczeństwa, no bo po prostu nikt ich nie podejrzewa.
0: Dowody są przytłaczające, ale aresztowanie Hoyermana otwiera przed śledczymi kolejny etap pracy, bo jeśli morderca z Gilgowicz zabił już co najmniej 4 kobiety, to czy nie zabijał też kolejnych? Po przeszukaniach domu, piwnicy i biura i samochodów Hoyermana oraz po analizie znalezionych komputerów, w tym planu zbrodni, prokuratura zaczyna systematycznie dopasowywać tego właśnie człowieka do innych nierozwiązanych zbrodni z Long Island i z okolic.
1: W styczniu 2024 roku Hoyermanowi zostają postawione formalne zarzuty zabójstwa Maureen Brainard Burns, czwartej z tej czwórki z Gilgo. Kluczowym dowodem jest włos znaleziony na sprzączce paska, którym związano nogi ofiary. Ten sam włos, którego DNA pasuje do haplogrupy K1C2 należącej do żony Hoyermana.
0: W czerwcu 2024 roku dołączają 2 kolejne zarzuty. Pierwszy za zabójstwo Jessica Taylor z 2003 roku. Tej kobiety, której tułów znaleziono wtedy w lasach Manorville, a głowę i ręce dopiero w 2011 roku przy Gilgo Beach. Pod jej szczątkami znaleziono kolejny włos, który także pasuje do profilu DNA Hoyermana.
1: Drugi zarzut dotyczy ofiary, której nikt wcześniej nie łączył ze sprawą Gilgo Beach, 28-letniej Sandry Costilli, której zwłoki znaleziono w 1993 roku w lasach North Sea w Hamptons, ponad 100 km na wschód od Gilgo Beach. Costilla była najwcześniejszą znaną ofiarą Hoyermana. To oznacza, że morderca polował na kobiety przez co najmniej 17 lat, od 1993

0: do 2010 roku.
1: W grudniu 24 roku przychodzi ostatni z formalnych zarzutów za zabójstwo Valerie Mack z 2000 roku. Kobiety, której szczątki odkryto w okolicy Gilgo Beach w 2011 roku. Łącznie Hoyerman jest oskarżony o 7 morderstw. Prokuratura podejrzewa go też w sprawie 8 ofiary, Karen Vergaty, ale formalnego zarzutu na razie nie stawia.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: 8 kwietnia 2026 roku Rex Hoyerman staje przed sądem hrabstwa Suffolk w Riverhead. Ku zaskoczeniu wszystkich przyznaje się do winy w sprawie 7 morderstw. Co więcej, sam dodaje, że zabił też Karen Vergaty, mimo że formalnego zarzutu w tej sprawie mu nie postawiono. No czyli razem jest tu już 8 ofiar.
1: Na pytania prokuratora, w jaki sposób uśmiercił każdą z kobiet, Hoyerman odpowiada spokojnie jednym słowem – uduszenie. Bez emocji, bez wahania, ale też nie patrząc na publiczność, wśród której znajdują się rodziny ofiar. Jego adwokat po wyjściu z budynku sądu mówi dziennikarzom, że jego klient zdecydował się na ugodę, żeby oszczędzić rodzinom ofiar i własnej rodzinie traumy procesu. Część komentatorów skłania się jednak raczej ku innej interpretacji. Wobec tak przytłaczających dowodów obrońcy praktycznie nie mieli szans na zwycięstwo.
0: We wrześniu 25 roku sędzia Timothy Mackay dopuścił jako dowód w sądzie wyniki sekwencjonowania całego genomu wykonane przez Astrea Forensics. To była pierwsza taka decyzja w stanie Nowy Jork, no i jedna z pierwszych w całych Stanach Zjednoczonych. Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 17 czerwca 2026 roku. Hoyerman prawdopodobnie usłyszy wyrok dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.
1: Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Co z Shannon Gilbert, tą, której zaginięcie zapoczątkowało całą tę lawinę odkryć? Hoyerman nigdy nie został oficjalnie oskarżony o jej zamordowanie. Ta sprawa wciąż pozostaje nierozwiązana. Część śledczych nadal skłania się ku tezie o przypadkowym utonięciu w bagnach Oak Beach. Inni, w tym jej rodzina, są przekonani, że Shannon padła ofiarą innego sprawcy, mieszkańca Oak Beach, z którym spotkała się tamtej nocy. Tej tajemnicy być może już nigdy nie uda się rozwiązać.
0: Jednak jest w tej historii pewien taki paradoks. Bo to właśnie zaginięcie Shannon, no i upór jej matki uruchomiły lawinę poszukiwań, dzięki którym sprawca ostatecznie trafił za kratki. Można więc powiedzieć, że Shannon Gilbert prawdopodobnie uratowała życie wielu innym kobietom, które mogłyby się stać kolejnymi ofiarami Rexa Hoyermana.
1: A my zapraszamy na kolejne nowe odcinki Laboratorium Zbrodni, które znajdą Państwo w każdy piątek na Spotify, na stronie Polskiego Radia i wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii. A teraz
2: do usłyszenia. Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
1: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
5: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka. Ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: Jest pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że już od dziś będzie zabiegać o ekstradycję Zbigniewa Ziobro z USA, bo były minister sprawiedliwości po zmianie władz na Węgrzech wyleciał z Budapesztu i jest za oceanem. Z punktu widzenia unikania wymiaru sprawiedliwości to dobry ruch, komentuje w rozmowie z Polskim Radiem adwokat Tymoteusz Paprocki.
1: Dlatego, że postępowania ekstradycyjne prowadzone przez sądy federalne w Stanach Zjednoczonych trwają długo.
0: A w tym przypadku prawnik dodaje, że ekstradycja jeszcze nie ma szans się nawet rozpocząć.
1: Warunkiem wszędzie tego postępowania jest międzynarodowy list gończy i czerwona nota Interpolu. Na chwilę obecną nie posiadam informacji, jakoby czerwona nota Interpolu była za ministrem Ziobro wydana.
0: W sprawie ewentualnej ekstradycji Ziobry trzeba uzbroić się w cierpliwość, dodaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
2: Trzeba pamiętać o tym, że procedura ekstradycyjna jest procedurą długotrwałą, procedurą, która wielokrotnie trwa kilka miesięcy, a czasami kilka lat i jej wynik nie jest zawsze pewny, dlatego że na końcu zależy od swoistej decyzji politycznej.
0: W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa chce postawić posłowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ziobrze grozi do 25 lat więzienia. Jeszcze w tym miesiącu do Polski ma trafić zaliczka z unijnego programu SAFE. Umowę z Komisją Europejską jako pierwsi podpisaliśmy w piątek. Wśród blisko 12 tysięcy polskich firm, które mają dzięki programowi dostać zlecenia, są zakłady Cegielskiego w Poznaniu. Dla firmy te pieniądze i kontrakty są niezwykle ważne, bo przy kiepskiej sytuacji finansowej mogą dać impuls do rozwoju, zwłaszcza przy konsolidacji z innymi, mówi prezes Grzegorz Szkaradek.
3: Na pewno jest szansą dla Cegielskiego, jak również dla WZMOT-ów, żeby w Poznaniu była jedna firma, która tak do tej pory Cegielski jest dumą Poznania.
0: Zakłady Cegielskiego w Poznaniu zatrudniają około 350 osób. Spółka ma zostać połączona z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, serwisującymi czołgi i pojazdy pancerne. Niedźwiedź w garażu wyłamał tylną ścianę konstrukcji i próbował zaatakować zaskoczonego mieszkańca. To kolejny taki incydent na Podkarpaciu, dokładniej tym razem w gminie Solina. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jak mówi Katarzyna Fechner z policji w Lesku, w ten weekend to już było 6 podobnych incydentów w regionie.
4: W czterech przypadkach patrole policji, które udały się na miejsce, faktycznie zastały niedźwiedzie niedaleko posesji zamieszkiwanych przez ludzi. Niedźwiedzie te zostały przepłoszone.
0: I tym razem nikt nie ucierpiał. Policja przypomina, by w przypadku zauważenia drapieżnika powiadomić służby i by zachować szczególną ostrożność. Zostajmy jeszcze w terenach górskich, ale wśród znacznie bezpieczniejszych zwierząt. Kończy się wiosenny redyk, czyli uroczyste wypędzanie owiec na górskie pastwiska. W miniony weekend swoje owce wyprowadzali Barbara i Jan Kędzior z Wisły Pasieki.
5: Teściu mnie strasznie namówił, kiedyś jaki tu masz fajne miejsce na łówce.
6: Nasz tata nas tak mobilizował trochę już od parę roków, tak mówię, się marzyły łowce na pasiekach i w końcu łowce na pasiekach są.
7: Mówią, że kto ma owce, ten ma co chce.
6: No tak mówią, ale...
5: No to inaczej, że kto ma owce, ten nie baran.
0: Na przełomie kwietnia i maja owce należące do kilkudziesięciu właścicieli są łączone w wielkie stado i rozpoczyna się wypas.
8: To są aktualności jedynki.
0: Już za kilkanaście lat Amazonia może się zmienić w sawannę, alarmują naukowcy. Ich zdaniem, jeśli zmiany klimatu dalej będą postępować, a tempo wylesiania też się utrzyma, to już w 2040 roku zamiast amazońskiej puszczy z lasami deszczowymi zostaną suche i zdegradowane tereny. Do tej pory zakładano, że Amazonia wytrzyma ocieplenie klimatu nawet o 4 stopnie, ale nowe badania pokazały, że przy tym tempie wycinki zabójcze dla puszczy będą wzrosty temperatur nawet o niecałe 2 stopnie, a to już bardzo blisko poziomu już osiąganego na świecie. Analiza opublikowana w piśmie Nature wskazuje, że ten scenariusz spełni się, gdy zostanie osiągnięty punkt krytyczny, a to znaczy, gdy wylesianie obejmie około 25% Amazonii. Teraz wycięto już 18% puszczy. A na koniec kosztowny finał zabawy na plaży. 10 tysięcy euro odszkodowanie musi zapłacić ojciec

0: córką, którzy wypoczywali nad morzem we włoskiej Apulii. Relaksując się w trakcie popularnej na włoskich plażach gry, trafili opalającego się mężczyznę piłką tenisową w oko. Poszkodowanemu odwarstwiła się po tym siatkówka i trwale pogorszyło to jego wzrok. Winowajcy długo walczyli w różnych sądach, by uniknąć kary. Ostateczny wyrok zapadł w Sądzie Najwyższym po 11 latach od wypadku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Najchłodniej teraz na Podlasiu i na Suwalszczyźnie około 3 stopni, a najcieplej na południu i na zachodzie, miejscami nawet do 13. Noc jest na ogół pogodna, ale przed świtem więcej chmur zjawi się na zachodzie i na południu, ale tylko na krańcach południowo-zachodnich i w rejonie Tatr może przelotnie popadać deszcz.
2: Radio 24.
3: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Portfel Seniora, w której porozmawiamy dziś o nowej sytuacji w ochronie zdrowia, której efekty obejmują również seniorów, a może powinnam powiedzieć niestety w dużym stopniu. Seniorów także w kontekście finansowym. Moimi gośćmi są profesor Agnieszka Neumann-Podczaska, Instytut Senioralny i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo.
4: Oraz dr Michał Sutkowski, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Witam Państwa. Zacznijmy zatem od nowego pomysłu, który się pojawił i który jest tematem rozmów, a chodzi o tak zwany bon leczniczy. Chciałabym, żeby Państwo się do tego pomysłu odnieśli. Miałby ten bon zastąpić 13 i 14 emerytury. Te ostatnie są, ja bym tu zasugerowała i powiedziała, że rozwiązaniami niesystemowymi, niezgodnymi z systemem ubezpieczeń społecznych, no choć już wynikają wprost z ustawy, zresztą w ogóle one wynikają z ustaw, nie są w równej wysokości dla wszystkich i to jest właśnie ta niesystemowość, to jest prosty przekaz pieniędzy, które mogą być przeznaczane przecież na różny cel. Natomiast bon w odróżnieniu od tego miałby być przeznaczony tylko na zdrowie, na wizyty u specjalistów, diagnostyka, rehabilitacja, zakup leków, sprzętu medycznego. No może przypomnijmy, że wynosiłby on w tych założeniach podobnie jak 13 i 14, czyli pewnie około 2000 zł. Jak Państwo oceniacie ten pomysł? Byłaby to jakaś finansowa pomoc w leczeniu seniorów, czy jednak nie? Może zaczniemy trochę nietypowo. Panie doktorze.
6: No wydaje mi się, że wszystkie pomysły, które mają poprawić zdrowie seniorów, są godne naszego rozważenia. Wydaje się, że ten również, aczkolwiek jest on pewnie trudny zarówno ze względów pewnego przyzwyczajenia tutaj do tej 13 i 14 emerytury, jeśli chodzi o seniorów, przyzwyczajenia wynikającego bardzo często z konieczności, czyli także należałoby się spodziewać, że nie spotka się on z tak żywym zainteresowaniem i być może ten pomysł będzie w ogóle kontestowany. To też warto na pewno rozmawiać o tym, w jakiej formule zorganizować opiekę senioralną. To jest chyba podstawowa rzecz. To jest jeden pewnie tylko z jakichś fragmentów większej całości, prawda, który przyświeca do organizacji opieki senioralnej. Tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na wszystkie dane europejskie, a przede wszystkim na dane polskie, no jesteśmy starzejącym się szybko bardzo społeczeństwem. Szybko bardzo, powiedziałem tak trochę nie po polsku, ale dokładnie tak jest, że seniorów przybywa w tempie gigantycznym. Jeżeli na to nałożymy jeszcze znane powszechnie niedomogi ochrony zdrowia, to wydaje się, że jakieś rozwiązanie należy wprowadzić. Czy takie? Znak zapytania. Pewnie seniorzy woleliby, żeby system był dużo lepiej zorganizowany, bardziej dla nich przyjazny. I wtedy na pewno wilk byłby syty i owca cała.
4: Ja też, panie doktorze, nie bez powodu takie pewne wyliczenia robiłam, że o, może by wynosił tyle, ile 13 albo tyle, ile 14, czyli te 2000 zł.

0: No jednak one wynoszą 2000 zł rocznie. No jedno tyle i drugie mniej więcej tyle. No to kwota chyba za duża by też nie była, prawda? Biorąc pod uwagę potrzeby seniorów, jeśli chodzi o leczenie, nie?
1: No tak, tym bardziej, że tutaj oczywiście przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. Co to byłby za bon? Jak on byłby zmodyfikowany? Mówi się o jakimś bonie diagnostycznym. No tych pomysłów diagnostycznych jest dużo, także w podstawowej opiece zdrowotnej one się wcale nie cieszą takim dużym wsparciem seniorów czy zainteresowaniem seniorów, a przecież na przykład program Moje Zdrowie jest programem dobrym, dedykowanym także dla nich. Więc jedna sprawa to, co my dedykujemy seniorom, a druga sprawa to to, z czego seniorzy korzystają. Poza tym wydaje się, że taka jednorazowy bonus zdrowotny, nazwijmy to w ten sposób, no nie załatwia w żaden sposób spraw systemowych. Mm-hmm. A te systemowe są przede wszystkim źródłem pewnych trudności, konkretnych zresztą bardzo takich czasem prozaicznych. System powinien być po prostu inaczej zorganizowany i my jako lekarze rodzinni też o tym mocno mówimy, czy głośno mówimy od dłuższego czasu, że powinniśmy stworzyć takie ramy, które by właśnie seniorów postawiły w tym punkcie centralnym, ale równocześnie poprawiły znacząco cały system opieki zdrowotnej w ogóle.
0: No właśnie, no to teraz ja jeszcze tylko dodam, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na ten moment nie potwierdza, o może tak, bo to chyba będzie najwłaściwsze określenie, nie potwierdza akceptacji. Trochę karkołomne, ale nie potwierdza akceptacji dla tego pomysłu, który no zresztą wywołuje spore emocje tak naprawdę jako pomysł. No ale przecież coraz głośniej mówi się o możliwych zmianach w systemie wypłat dodatkowych świadczeń emerytalnych. Zwolennicy bonu co podkreślają, że jego wprowadzenie mogłoby wspomóc rozwój lokalnych usług zdrowotnych i opiekuńczych, tworząc miejsca pracy, ja to cytuję z uzasadnienia, tworząc miejsca pracy i zwiększając dostępność pomocy w miejscu zamieszkania seniora. To jest też ciekawy wątek i myślę, że pani profesor bliski i dlatego dopytam, czy pani zdaniem miałoby to sens?
2: Rzeczywiście myślę, że problem z zapewnieniem jakości opieki osób starszych tkwi przede wszystkim w potrzebie, ja bym nawet powiedziała o potrzebie zmiany architektury systemu. Myśląc o architekturze, mam na myśli zupełnie inną organizację, która przede wszystkim zakładałaby jednak koordynację. Ja myślę, że my mamy system mocno jednak fragmentaryczny. Mocno zdrowie oderwane jest od pomocy społecznej. To widać na każdym etapie, bo to widać na etapie resortów, które są odrębne i odrębnie pracują nad często nakładającymi się przepisami, rozwiązaniami, próbami usystematyzowania pewnych procesów. Z drugiej strony to się przekłada oczywiście na to, co widać dalej w systemie. Ja myślę, że my zbyt mocno fragmentarycznie na seniorów patrzymy, próbując rozwiązywać tematy zdrowotne i zapominając, że one są ściśle związane z faktem, że niezaopiekowanie pewnych elementów społecznych, które wydają się być proste, jak na przykład zaopiekowanie seniora w domu po powrocie z hospitalizacji, w ramach której wszystko teoretycznie w aspekcie somatycznym i zdrowotnym zostało dopilnowane, a potem senior wraca do domu, gdzie brak wsparcia przy codziennych czynnościach, zakupach, przygotowaniu posiłków, bardzo szybko wraca nam tego seniora na najdroższe łóżko w systemie. Czyli chcę powiedzieć, że w moim odczuciu, oczywiście zgadzam się z przedmówcą, że wszelkie rozwiązania, których celem jest wrócenie, powrót do seniora, do potrzeby zapewnienia mu lepszej jakości życia, tak bym nawet szeroko mówiła, są godne rozwagi. Natomiast nie mam takiego poczucia, że jednorazowe zasilanie portfela bez zmiany architektury systemu, czyli bez zmiany podaży tych usług, bez takiej logicznej, skoordynowanej zmiany podaży tych usług może cokolwiek zmienić. Bo oczywiście te pieniądze będą znaczone. Czyli bardziej znaczone niż te z trzynastki czy czternastki.
0: Tak,
2: tylko pytanie, czy system, który nie ma tych rozwiązań, bo proszę zauważyć, że

0: Mamy tak ogromne deficyty w systemie i w systemie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i konsultacje geriatryczne są niedostępne i brak tego skoordynowania, czyli chociażby kogoś w systemie, zbyt mało jeszcze opieki skoordynowanej. Oczywiście już dużo w tym zakresie zrobione i bardzo dobrze, aby ten lekarz rodzinny był tą osobą, która patrzy całościowo na problemy pacjenta, ale on też sam jeden bez systemu, bez architektury tego systemu, który pozwoli zaopiekować seniora również w domu, utrzymać go jak najdłużej w miejscu zamieszkania, a zatem bez mądrej, logicznej pomocy społecznej, no nie jest w stanie skoordynować wszystkich potrzeb tak skomplikowanych osób, jakimi są osoby starsze, gdzie przenikają się te wątki sprawności funkcjonalnej, ze stanem zdrowia, ze sprawnością poznawczą, potrzebą zaopiekowania, po prostu często samotności, niedożywienia, wielkich zespołów geriatrycznych, więc mam takie poczucie, że te dodatkowe pieniądze w portfelu, nawet jeśli znaczone, to pytanie, na jakiej jakości usługi zostaną wydane czy na przykład na usługi opiekuńcze takie, które rzeczywiście są godne zaufania i świadczone przez osoby kompetentne, czy na
1: to jest
0: inne,
1: problem.
0: To jest problem.
1: To jest problem, który jest stały, ale no wiele tutaj ciekawych słów już padło po drodze i takich skojarzeń, które mi się nasunęły, chociażby wzajemne przenikanie się, to także przenikanie się pomiędzy, ja bym powiedziała, różnymi sferami życia społecznego, bo jak powiedziała pani profesor, że to może niekoniecznie jest dobre rozwiązanie jednorazowe, jakieś pieniężne świadczenie przekazane danej grupie społecznej, tak jak w tym przypadku, o której mówimy, na przykład seniorom, bo no systemowo niczego nie załatwia, gdy ten system jest chory i niewydolny, no to tak samo moglibyśmy powiedzieć o systemie ubezpieczeń społecznych, niestety, trzynastkach i czternastkach i dokładnie powtórzyć tę samą argumentację. Ale dobrze, to teraz ja bym chciała, żebyśmy jednak wrócili do kwestii zdrowotnych i porozmawiali o tym, jak to jest w obecnej sytuacji w ochronie zdrowia i o tym, jak się to przekłada na sytuację seniorów. Czy na przykład, tak już konkretna bardzo kwestia, ograniczenie finansowania przez NFZ badań diagnostycznych na te 50-60% ma kluczowe znaczenie dla tej grupy wiekowej. No i czy seniorzy byliby w stanie, bo to od razu pytanie, które się nasuwa, na przykład dopłacać za te badania, gdyby częściowo, odpłatnie mogli je wykonać w szpitalach, ale za to szybciej, tak? Bo tutaj zakładamy jeszcze, chyba musimy, to jest dosyć oczywiste, przyjąć, że tutaj czas gra szczególną rolę w tej grupie wiekowej, żeby już więcej na ten temat nie mówić. Panie doktorze, czy jak pan to widzi, czy to dla tej grupy jest szczególnie istotna kwestia?
2: Panie redaktor, szanowni państwo, ja się przede wszystkim chciałbym odnieść do tego, o czym mówiła pani profesor. Całkowicie się zgadzam, że takie systemowe zadania są tutaj zdecydowanie ważniejsze, potrzeby zdecydowanie ważniejsze niż jednorazowa jakaś celowana nawet w konkretne rzeczy danina. System nie jest do tego za bardzo przygotowany i wydaje się, że to jest zabieg, który niewiele będzie wnosił tak naprawdę dla seniora z punktu widzenia takich twardych, końcowych argumentów medycznych. W mojej ocenie potrzebna jest całościowa reforma. My mówimy o takiej reformie na wzór komisji Dekera, która miała miejsce 30 lat temu w Holandii, która wcale nie była takim świetnym miejscem medycznie w Europie, a dzisiaj jest pierwsza, druga, a na świecie trzecia, czwarta. Mówimy o całościowej, takiej kompleksowej reformie, która by pewne rzeczy tutaj spowodowała, także chociażby na przykład ubezpieczenia komplementarne albo jakieś inne formy ubezpieczeń, do których mogliby seniorzy także dopłacać, nie tylko zresztą seniorzy. Wracając już konkretnie do tego wątku, oczywiście ta diagnostyka, jeżeli jest ograniczona, na każdym etapie jest diagnostyką, jest czymś, co może bić potencjalnie w zdrowie i życie czasem pacjentów. Co więcej, chcę powiedzieć, że system nie tylko ogranicza poprzez 40 czy 60-procentowe czy każde inne dopłaty, ale system ogranicza poprzez niemożności wykonania takich badań u lekarza specjalisty medycyny rodzinnej. My się za ten system musimy tłumaczyć, że nie możemy zrobić tego albo owego.

0: tego nie możemy bez skoordynowanej opieki zrobić echo serca.
1: Ale ja się, panie doktorze, dlatego dopytuję o te, bo to ten drugi ciąg, on, to już się pojawia takie pytanie, ten drugi wątek, to znaczy, że no dobrze, 50-60% nie będzie na to, w związku z tym tyle pieniędzy, zostanie wykonanych mniej badań, ale my jako osoby starsze czekać nie możemy, bo nam czas płynie szybciej, prawda? Więc w związku z tym, tak, czy gdybyśmy zdecydowali się tę jaką część dopłacić, przynajmniej ci, którzy są w stanie, no nie wiem, może ci, którzy mają te 14 by na to przeznaczyli. Wszystko
0: no
1: jedno.
0: Jeżeli na przykład będzie system ubezpieczeń komplementarnych, które będą takie ubezpieczenia, na przykład, mówię to jako przykład, rozwiązywałyby oczywiście sprawę, bo wtedy rzeczywiście senior i nie tylko senior mógłby do niektórych świadczeń dopłacać. Ale chcę zwrócić uwagę na systemowe braki. Jeżeli ja nie mogę tych badań wykonać w POZ-cie, to to już jest ograniczenie. Jeżeli byśmy unarzędziowili POZ, unarzędziowili, czyli włożyli do POZ-u część badań, które dzisiaj też ma specjalistyka i szpitalnictwo, nic nie umniejszając oczywiście możliwości diagnostycznych szpitala czy AOS-u, mielibyśmy zdecydowanie mniejszą kolejkę wstępną, bo około 70, jak my obliczamy, 75% skierowań do AOS-u ma na celu diagnostykę. I oczywiście lekarz rodzinny nie jest alfą i omegą, nie może być nawet i nie chce się tak traktować w żaden sposób i nie powinien, ale powinien mieć takie narzędzia diagnostyczne, które są narzędziami XXI wieku. Więc jeżeli wykonalibyśmy takie badania, zmniejszamy pierwszy etap, czyli kolejki do kolegów specjalistów i w ten sposób odciążali ich od rzeczy, które są czasem absurdalne.
1: Ale ja wracam, do pieniędzy. Ja wracam do pieniędzy, bo to nic nie da. Czy tu, to pieniądze na to muszą być z tego NFZ-u. Czy to będzie w pierwszym kontakcie, czy to będzie dalej. Więc to jest trochę pytanie. To teraz panią profesor jeszcze dopytam. Czy pani zdaniem senior byłby w stanie dopłacać do takiego badania, żeby na przykład je jednak wykonać? Ja nie chcę, że to nie będzie prywatnie. To będzie w państwowej placówce. Ale jednak no, musiałby trochę dopłacić. Czy takie współfinansowanie? Widzi pani taką możliwość?
2: Powiem tak. Na pewno zatrzymać seniora tam, gdzie on jest bliżej domu, to jest niezwykle ważne, czyli nie wysłać go do szpitala. Czyli ja zacznę od tego, że absolutnie zgadzam się z panem doktorem, że zdecydowanie wcześniej pewne rzeczy wychwyćmy i nie wyślijmy go na to najdroższe łóżko w systemie, bo wtedy system płaci więcej. Więc uważam, że jeśli mówimy o pieniądzach, to te środki powinien mieć system publiczny, powinien je tak alokować, żeby za chwilę nie alokować ich dużo, dużo więcej na leczenie specjalistyczne i na leczenie szpitalne. Więc ja byłabym skłonna do myślenia o tym, że to powinno być finansowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
1: Pacjent nie dopłaca.
2: Nie powinien za tego rodzaju badania, które są absolutnym standardem w krajach rozwiniętych, nie powinno być sytuacji, w której ten pacjent czeka do jakiejś kolejki, do specjalisty za tą poradę, system dużo płaci, a za chwilę, ponieważ jest spóźniony, to bardzo dużo zapłaci za jego hospitalizację. Jestem za tym, żeby seniorzy dodatkowe środki, które mogłyby być przeznaczone na współpłacenie, absolutnie dopłacali tam, gdzie będziemy tworzyć i konstruować takie rozwiązania, które będą ich utrzymywały jak najdłużej, w jak największej sprawności. Niech dopłacają wszędzie tam, gdzie rzeczywiście te rozwiązania byłyby nie do udźwignięcia na poziomie systemowym, ale nie za podstawowe badania laboratoryjne, które przecież nie ogromnie wyszukane, a powinny być definitywnie w portfelu tego lekarza, który jest lekarzem
1: pani profesor,
2: kontaktu.
1: Czy te, o których pani mówi, są takimi podstawowymi? Ja rozumiem, że dla państwa, ale jak zaraz powiem o innych pomysłach, panie doktorze, i tu do pana to pytanie kieruję, bo już słychać, że być może mają być ograniczenia w finansowaniu rehabilitacji, czy właśnie podstawowej, dlatego to powiedziałam, podstawowej opiece ambulatoryjnej. I jakie to będzie miało znaczenie dla seniorów i czy tutaj mogliby w stanie dopłacać z własnej kieszeni? Czy te badania pana zdaniem i te rehabilitacje, i te badania zaniedbają?
0: Proszę państwa, no ja wrócę jednak do tego, pani redaktor, o czym tu mówimy z panią profesor, o zmianie pewnej architektury systemu w ogóle.

0: Te badania powinny się znaleźć w portfolio lekarza rodzinnego. I tutaj te wszystkie kraje na świecie, do których chcielibyśmy się porównywać, wydają na podstawową opiekę zdrowotną od 20 do 22% budżetu danego płatnika. W Polsce 10-11%.
1: Panie profesorze, chce pan podwyższyć, panie doktorze, chce pan podwyższyć składki?
0: Nie. Chcę zmienić architekturę płacenia w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zresztą to się dzieje. Tylko że dzieje się bardzo powoli. W naszej ocenie środowiskowej zbyt powoli. Szpitale są bardzo ważne, kliniki są bardzo ważne i to jest istotny element, ale ich jest, proszę państwa, płacenie 54% w systemie szpitalnym powoduje, że nie ma tych pieniędzy dla opiekę ambulatoryjną specjalistyczną, o której mówiła pani profesor, czy opiekę podstawową, które są blisko seniora, blisko miejsca zamieszkania. To jest jedno. Nie ma pieniędzy na koordynację prawdziwą, a nie tylko taką w postaci kilku dziedzin medycyny i to w tych dziedzinach kilku chorób, bo taka koordynacja istnieje, chociaż nie dla wszystkich. Są POZ-y kilku prędkości. Więc proszę zwrócić uwagę, jakie my mamy różnego rodzaju bariery. I teraz jeżeli byśmy wprowadzili takie badania możliwie jak najwcześniej, to one by służyły pacjentowi. Natomiast inną rzeczą jest, jeżeli by pacjent dopłacał za usługi, no trochę bardziej, bym powiedział, specjalistyczne, albo trochę bardziej wyszukane w systemie, albo za coś, co powoduje poprawę jakości, dodatkową poprawę jakości. To jest podstawowe rzeczy, powinny być u tego pacjenta i u tego lekarza rodzinnego. Co więcej, my nie chcemy pieniędzy dla siebie, żeby nie było, bo jak jest mowa o pieniądzach, to się od razu myśli, że to co, mają być pieniądze. My chcemy te pieniądze, żeby były znaczone na badania. I taka rzecz już istnieje w POZ-cie, tylko że w tym budżecie powierzonym diagnostycznym my mamy bardzo mało badań. Chodzi o to, żeby zwiększyć tą pulę.
1: Jasne. Panie doktorze, jeszcze muszę zadać jedno pytanie, a już kończymy praktycznie, ale chciałabym jeszcze, pani profesor, mianowicie, bo też mówimy, że zmniejszyła się liczba, czy też rodzaje leków nieodpłatnych. Czy rzeczywiście tak jest? Te, z których seniorzy korzystają? Czy to jest już jakiś problem widoczny?
2: Rzeczywiście to jest taka sytuacja, w którym wiele leków złożonych, tych tak zwanych polipili, które będą poprawiały na pewno adherencję, będą ułatwiały farmakoterapię, mam na myśli tabletki, w których mamy trzy substancje czynne równocześnie, jak najbardziej ta dostępność się zmniejsza. Tu rzeczywiście jest taka sytuacja, w której jest pewien portfel tych leków, które będą dla seniora bezpłatne, ale jest wiele substancji czynnych, które chętnie byłyby i miałyby zasadnienie kliniczne, aby je wypisywać i tu są bariery. Dość często rzeczywiście seniorzy zgłaszają te bariery w dostępności. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby w tym kontekście szczególnie mocno edukować seniorów, ale i wykorzystywać kompetencje innych pracowników ochrony zdrowia. Tak jakby rzeczywiście farmaceuci byli tym ogniwem, tym pracownikiem ochrony zdrowia, który wychwyci z kolei niepotrzebne zakupy, niepotrzebnych suplementów, niepotrzebnych leków OTC i wtedy przekierowane te środki mogłyby być jednak na realizację tej recepty, którą lekarz podstawowej opieki zdrowotnej czy specjalista jednak zlecił, bo uważa, że taki schemat leczenia będzie łatwiejszy, pacjent będzie łatwiej przestrzegał zaleceń, a tu pełnej dopłaty nie ma, więc ja myślę, że niestety ta dostępność rzeczywiście się trochę zmniejszyła. Wzrasta nam też liczba substancji czynnych, ciekawych, które chętnie są wybierane w schematach leczenia i mają uzasadnienie, ale wtedy trzeba by popatrzeć na to, czy rzeczywiście wszystkie środki są mądrze alokowane przez seniorów, bo oni często zbyt mocno pod wpływem reklamy, braku edukacji, gdzieś zachęty sąsiadów, kupują drogie preparaty, a trzeba to zweryfikować, czy rzeczywiście potrzebnie, żeby nie ingerować w terapię i nie powodowali działań niepożądanych i w konsekwencji drogich hospitalizacji. My to widzimy, jak bardzo często dokupują bez recepty chociażby niesterydowe leki przeciwzapalne, nakładają na leki kardiologiczne i mamy pacjenta z
1: ostatecznym
2: niewydolnością nerek chociaż.
1: Jestem absolutnie przekonana, że pan doktor chciałby się w tej sprawie również wypowiedzieć, ale nasz czas niestety dobiegł końca, więc muszę postawić kropkę. Uprzejmie dziękuję profesor Agnieszka Neumann-Podczaska i doktor Michał Sutkowski byli naszymi gośćmi w audycji

0: Portfel Seniora. Dziękuję Państwu uprzejmie. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
0: A ja zapraszam na kolejną audycję Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. A nasze weekendowe spotkanie zaczniemy od pewnej kampanii, która zwraca uwagę na marnowanie żywności, ale marnowanie w kontekście hodowli przemysłowej. Okazuje się, że to właśnie ona, a nie gastronomia czy gospodarstwa domowe, marnuje najwięcej jedzenia. Więcej o kampanii Karma nie wraca opowiada Małgorzata Szatkowska, prezeska Compassion in World Farming Polska.
4: Karma nie wraca. Szukaliśmy nazwy, żeby ta kampania po pierwsze była ciekawą kampanią, a z drugiej strony też chcieliśmy, żeby była taka podwójne znaczenie. Karma nie wraca, czyli z jednej strony dosłownie zboże, którymi karmimy zwierzęta hodowlane na fermach, otrzymujemy w postaci potem mięsa różnych gatunków zwierząt. Może być wieprzowina, wołowina, mięso kurczaka, ale też jaja. Otrzymujemy w taki nieefektywny sposób. I jeżeli spojrzymy na takie twarde naukowe dane, które zresztą można znaleźć w naszym nowym raporcie. Na przykład kurczaki. Na 100 kalorii, którymi karmimy kurczaki, otrzymujemy tylko 34 gramy w postaci białka, czyli to jest bardzo duża strata. Jeżeli mówimy o świniach, czyli w postaci wieprzowiny, mięsa wieprzowego, otrzymamy tylko 15 gram białka. Jeżeli mówimy o mięsie wołowym, otrzymujemy 10 gram białka. Przypominam, mówimy o tym, że karmimy te zwierzęta, dając im 100 gram pasz, no albo w kaloriach. W kaloriach to też jest bardzo nieefektywny taki przelicznik, ta konwersja, która wychodzi. Więc tu na tym przykładzie łatwo widzimy, że ta karma dosłownie, którą karmimy zwierzęta, no nie wraca do nas, bo wraca w takiej bardzo ograniczonej ilości. Ale też jest drugie dno tej kampanii, czyli ta karma w takim pojęciu filozoficznym, tak, to szczęście albo nieszczęście, które wraca. I tu myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że utrzymywanie ferm przemysłowych, no jest taką tą negatywną karmą dla nas, bo wiemy już dzisiaj, po wielu dziesięciu latach rozwoju tych ferm, że to jest nieefektywny system produkcji żywności, który wbrew temu, co się mówi, co się powtarza, on nie tworzy takiego bezpieczeństwa żywności, nie sprawia, że dzięki temu mamy bardziej stabilny system.
3: Czyli żebyśmy to dobrze zrozumieli, więcej musimy wydać i dać paszy zwierzętom, niż potem my, jako ludzie, zjadając te mięso, te zwierzęta, uzyskamy.
4: Dokładnie tak. Stąd mówimy o tej takiej nieefektywności tego systemu i stąd też mówimy o tej karmie właśnie, która nie wraca. Zwierzęta powinny żywić się na pastwiskach i łąkach, czyli trawa, czyli te rośliny, które tam rosną, to co zwierzęta znajdą. Czyli powiedziałabym, że taki powrót do tradycyjnych obrazów rolnictwa. Ja akurat mam połowę korzeni na Podlasiu, więc pamiętam, jak jeździłam właśnie do babci na Podlasie i tam widziałam te zwierzęta, które dosłownie wypasały się po prostu na trawach i łąkach. Więc z jednej strony w ten sposób zwierzęta powinny być żywione, zwierzęta hodowlane. Z drugiej strony odpady, czyli takie resztki żywności, których faktycznie ludzie nie mogą zjeść. Na przykład pieczywo niesprzedane, na przykład śruta słonecznikowa, wysłodziny browarniane. No tego typu odpady, których faktycznie no my w żaden sposób nie zjemy. Można by skarmić zwierzęta tym. I jak najbardziej to się oczywiście dzieje, z tym, że nie na tak dużą skalę, jakbyśmy sobie tego życzyli. I tak jak powinno się to odbywać, żeby ten sposób żywienia zwierząt hodowlanych na fermach był zrównoważony, ale to też mogą być resztki pożniwne, czyli łodygi, łuski, wszystko to, co znajdziemy właśnie na tych już pokoszonych polach. No oczywiście odebranie tych zbóż zwierzętom, no nie może też być samo w sobie, to musi być naczynia połączone, tak? System produkcji naszej żywności musi przejść transformację i o tym też wspominamy w kontekście tej kampanii, czyli przywrócenie tych zwierząt na pastwiska, łąki, hodowanie ich w taki bardziej tradycyjny sposób, na przykład rolnictwo regeneratywne, czy ekologiczne, no ale też szereg innych działań, które powinny być podejmowane przez już polityków w celu takiego zrównoważenia tego sposobu żywienia nas i produkcji naszej żywności.
3: Podobno, gdyby ludzie przestali karmić zwierzęta hodowlane zbożem, to zaoszczędzilibyśmy ilości jedzenia, która jest wystarczająca do wyżywienia kolejnych 2 miliardów ludzi. To też nam pokazuje, jak bardzo ten system jest niezrównoważony i nieprzemyślany.
4: To prawda, a też myślę, że warto zauważyć, że to są ostrożne i zaniżone szacunki, które my podaliśmy w naszym raporcie, który jest taką analizą różnych naukowych źródeł. Niektóre źródła podają nawet 5 miliardów ludzi. Tak jak mówię, my wzięliśmy te zaniżone liczby, czyli 2 miliardy ludzi i faktycznie na to wskazują dane, czyli ten taki mit,

który też staramy się odkłamać w tej kampanii. Mit mówiący o tym, że potrzebujemy produkować coraz więcej żywności, bo przybywa ludzi, więc produkujmy więcej. Przede wszystkim słyszę, jak mówi się w mediach, że musimy produkować jeszcze więcej mięsa. To jest w dalszym ciągu utrzymywanie i pogłębianie istniejących już problemów, które mamy w tej chwili, związanych z

0: wspominamy dzisiaj, czyli ta karma zboża, kukurydza, owiec i tak dalej, które są przeznaczane na wykarmienie tych zwierząt, no ale z drugiej strony przecież potrzeba też zasobów, żeby zasobów w postaci ziemi, zasobów w postaci wody, no żeby wyprodukować najpierw te zboża, które następnie zostaną podane zwierzętom i dopiero na końcu tego łańcucha my otrzymamy, tak jak było już wspomniane, mięso wieprzowe, wołowe, kurczaki czy jajka.
1: No dobrze, ale nie przekonamy w ten sposób tych, którzy są za jedzeniem mięsa, żeby przeszli na dietę całkowicie pozbawioną tego składnika, żeby zostali wegetarianami, bo rzeczywiście wtedy więcej ludzi się wyżywi.
0: Mhm. Nie musimy nawet przekonywać wszystkich, żeby zostali wegetarianami czy weganami, żeby porzucili jedzenie mięsa. Istnieje coś takiego, no, pojęcie diety planetarnej. Ja wiem, że to jest pojęcie przez wielu polityków bardzo nielubione. Nie wierzą w tę dietę, nazywają jakimiś wymysłami. Natomiast jest to dieta zaproponowana przez naukowców, która oznacza, że wciąż można spożywać jakąś ilość mięsa i tych produktów odzwierzęcych, czyli jaj, nabiału, nie naruszając granic planetarnych Ziemi, czyli naszej planety. Więc tak jak wspomniałam, nie musimy od razu zostawać wegetarianami czy weganami i przestawać zupełnie jeść to mięso. A jeśli chodzi o samą hodowlę zwierząt i w kontekście szerszym rolnictwa, są systemy hodowli zwierząt, które są bardziej zrównoważone. Z jednej strony są mniej okrutne dla zwierząt, ale też są bardziej zrównoważone dla środowiska i też w kontekście tych granic planetarnych nie naruszają tak bardzo w negatywny sposób zasobów, które mamy na Ziemi. To jest na przykład rolnictwo regeneratywne, rolnictwo ekologiczne, czyli w takim ujęciu prostszym, bardziej kolokwialnym takim pojęciu, powiedziałabym, że takie rolnictwo przyjazne naturze, gdzie te zwierzęta faktycznie są na tych łąkach, są na pastwiskach, jest system rotacyjny, też są różne gatunki zwierząt, więc to też wszystko ma znaczenie i to jest ta zrównoważona wizja rolnictwa, którą my mamy, którą przedstawiamy, o której można zresztą poczytać na naszej stronie w dziale o wizji. I oczywiście są hodowcy i rolnicy, którzy w takim duchu hodują swoje zwierzęta. No i to są zrównoważone sposoby żywności.
1: Co prawda dzisiaj niedziela i w wielu domach prawdopodobnie na obiad schabowy, ale może warto jeszcze to przemyśleć i zaproponować rodzinie coś bezmięsnego. A drugim tematem, którym zajmowaliśmy się w mijającym tygodniu, to pestycydy, te na polach i łąkach. Komisja Europejska planuje zmiany w przepisach dotyczących właśnie stosowania pestycydów, co oznacza osłabienie norm chroniących zdrowie i środowisko. O tym Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.
2: Chcemy jeść zdrowo i chcemy żyć w zdrowym środowisku. Stąd tak powszechna niezgoda na nadmierne stosowanie chemicznych środków, pestycydów przy uprawie roślin. I zresztą Polska nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wiele krajów europejskich, społeczeństw europejskich oczekuje, że rzeczywiście rządy, Unia Europejska będą nas chroniły przed pestycydami. Natomiast rzeczywiście Komisja Europejska w ramach takiego dużego wzmożenia deregulacyjnego chce również osłabić przepisy dotyczące pestycydów. I tam jest szereg różnych kruczków w tej propozycji od Komisji, które rzeczywiście wpływają negatywnie na poziom ochrony nas, naszego zdrowia i naszej przyrody przed pestycydami.
1: Ale chodzi o to, żeby te pestycydy były silniejsze, mocniejsze, działały na szkodniki?
2: Podstawowy kierunek, w którym idą te propozycje ze strony Komisji Europejskiej, dotyczy tego, w jaki sposób pestycydy są wprowadzane na rynki europejskie. Obecnie mamy taką sytuację, że jeżeli jakaś firma chciałaby używać
1: środków ochrony roślin,
2: do zabijania tych organizmów, które mogą szkodzić roślinom, ona musi przedstawić takie kompletne dossier, dokumentację dotyczącą danego produktu. Ona jest przeglądana przez odpowiednie instytucje na poziomie Unii Europejskiej i wydawana jest zgoda na 10, a później 15 lat. Po upływie tego czasu producent znowu musi przedstawić dowody naukowe, że nic się nie pojawiło nowego.
1: Nic nie zmienił w składzie.
2: Przede wszystkim, że nie pojawiły się nowe dane naukowe, które by wskazywały na to, że ten środek może być w jakiś sposób szkodliwy dla przyrody albo dla zdrowia człowieka.
1: Czyli one są badane, że może po jakimś czasie być negatywny wpływ i wtedy trzeba by coś zmienić jednak.
2: To jest bardzo częsta sytuacja, że coś się pojawia. Rzadko jest tak, że mamy pełen wgląd w to, jak substancja może wpływać na nasze zdrowie czy na środowisko. Od kiedy te przepisy weszły w życie w Unii Europejskiej już ponad 15 lat temu, kilkadziesiąt substancji czynnych zostało wycofanych, czyli właśnie nowe badania naukowe pokazały, na początku myśleliśmy, że to jest w porządku, że to nie jest nieszkodliwe, ale okazuje się, że jednak tak. Takim najbardziej spektakularnym przykładem były tak zwane neonikotynoidy, które się pojawiły właśnie jako takie nowoczesny pestycyd, który właściwie

0: jest szkodliwy tylko dla tych organizmów, które chcemy wytępić. A okazało się, że mają bardzo negatywny wpływ na pszczoły, na inne owady zapylające, na organizmy wodne itd., itd. I po pewnej walce udało się te pestycydy wycofać. Teraz będzie to trudniejsze, dlatego że bardzo duża część substancji czynnych, czyli właśnie tych, które działają w pestycydach, dostanie takie zezwolenie nieograniczone w czasie. Czyli producent mówi, tu jest moja propozycja, substancja czynna jest zaakceptowana i w momencie, w którym ktoś znajdzie jakieś dowody, to rozpoczniemy procedurę, ale nie ma takiego regularnego przeglądu, czy nic nowego się nie pojawiło. To z jednej strony otwiera taką drogę do pozostawania substancji czynnej na rynku przez wiele, wiele lat, a z drugiej strony przerzuca odpowiedzialność za dostarczenie dowodów z producentów, czyli z firm, z korporacji, to są przecież wielkie korporacje międzynarodowe, na władze publiczne, bo to teraz jakby instytucje publiczne będą musiały szukać tych dowodów,
1: podjąć się sprawdzania,
0: jeżeli coś znajdą, uruchomić procedurę, która pozwoli wycofać. Co więcej, wydłużony zostanie okres karencji, czyli ten okres, kiedy dany pestycyd może zostawać na rynku cały czas sprzedawany, mimo już stwierdzono jego szkodliwość. Także to jest taki podstawowy kierunek, w którym idzie ta propozycja ze strony Komisji Europejskiej. Zdecydowanie propozycja, która jest na rękę korporacjom, a jest przeciwko temu, czego oczekują ludzie.
1: No właśnie zastanawiałam się, gdzie tu jest interes i komu na tym ma zależeć, skoro wcześniej producent musiał co 10-15 lat robić takie badania tych swoich środków, w tej chwili będzie z tego zwolniony.
0: Będzie z tego zwolniony, będzie tak naprawdę miał również taką trochę spokojniejszą głowę, jeżeli chodzi o to, że coś wprowadziliśmy na rynek i to na tym rynku będzie mogło pozostawać. My tracimy, traci na tym przyroda, bo są szerzej otwarte bramy do stosowania szkodliwych pestycydów, natomiast zdejmuje się cały szereg różnych kontrolnych narzędzi z barków korporacji. I niestety no jest to tylko jeden z przykładów na to, w jaki sposób deregulacyjne wzmożenie Komisji Europejskiej działa właśnie na korzyść raczej korporacji, a przeciwko ludziom, przeciwko środowisku, przeciwko naszemu zdrowiu.
1: No dobrze, ale dlaczego te korporacje chcą te szkodliwe pestycydy?
0: Pestycydy muszą być
1: z nich korzystać. No bo mogą być pestycydy okej, ale takie właśnie mniej szkodliwe. Dlaczego akurat te szkodliwe są lepsze?
0: Nikt oczywiście nie ma takiej ambicji, żeby tutaj nas zatruwać. Natomiast no, pestycydy to są trucizny, tak? Znaczy, pestycydy służą do tego, aby zniszczyć tak zwane chwasty, tak? Rośliny, które występują i które w jakiś sposób mogą zakłócać wzrost plonu. Mają zabić ewentualne owady, czy inne organizmy, które żywią się jakąś rośliną, która jest naszym plonem, a my chcemy, żeby ten plon
1: był bardziej
0: wydajny. Więc to są trucizny, które zabijają te organizmy, które mogą przeszkodzić rolnikom w uprawie. Niestety jest też tak, że poza tym, że one zabijają te szkodliwe dla upraw organizmy, mogą też w pewnych przypadkach szkodzić czy innym owadom, czy innym zwierzętom, ptakom, rybom, innym organizmom wodnym, ale również naszemu zdrowiu. Dlatego, że po prostu tak działa trucizna. Ona nie
1: wybiera tak do końca.
0: Niekoniecznie wybiera. Oczywiście producenci starają się wykonać tę pracę, aby precyzyjnie celować, ale to się po prostu bardzo rzadko udaje. I stąd jest konieczność tego regularnego przeglądania tych substancji, bo pojawiają się nowe dane naukowe. Często po wielu latach jesteśmy w stanie dopiero odkryć, że jakaś substancja, która wydawała się cudowna i świetnie działająca tylko na jakiś jeden gatunek, wpływa negatywnie na gospodarkę hormonalną ludzi, tak? Albo może mieć działanie rakotwórcze.
1: Na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać w audycji Zmiana Klimatu, ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj kończymy. Zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki i zapraszam na audycję Spakowani, audycję o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dzisiaj zrobimy listę miejsc, które można odwiedzić bez ryzyka, że wrócicie z poczuciem, ojej, mogłem właściwie zostać w domu. Pomogą nam w tym atrakcje z certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, czyli takie turystyczne pewniaki, turystyczne Oscary. Moim gościem jest pan Jacek Janowski, dyrektor rozwoju wsparcia turystyki w Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: No i zacznijmy od tego, co to jest ten certyfikat POT.
4: Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to jest rodzaj nagrody, jaką przyznaje Polska Organizacja Turystyczna, prestiżowej nagrody.

0: nagrody, bo to jest uznawana za najważniejszą nagrodę w polskiej turystyce, w konkursie na najlepszy produkt turystyczny, czyli polska organizacja co roku przyznaje 10 certyfikatów plus jeden złoty certyfikat, który jest takim Grand Prix w danym roku, jeżeli chodzi o najlepszy produkt turystyczny. A co jest tym produktem turystycznym? To przede wszystkim są to miejsca turystyczne, są to obiekty turystyczne, mogą to być szlaki turystyczne, ale też wydarzenia turystyczne, różne kulturowe, sportowe. I te miejsca, te obiekty, te produkty turystyczne, krótko mówiąc, są nagradzane przez polską kapitułę powołaną przez Polską Organizację Turystyczną po to, żeby rekomendować turystom krajowym, też zagranicznym, wybór Polski czy polskich regionów jako destynacji turystycznej do spędzenia weekendu, spędzenia wakacji, urlopu, wyjazdu po prostu turystycznego.
1: No właśnie, bo tutaj uściślimy, że Polska Organizacja Turystyczna nie jest tylko tak siecią turystycznych ambasad Polski na świecie, która ma za zadanie ściągać turystów zagranicznych do Polski. Tak, oczywiście to jest bardzo ważne zadanie, ale Polska Organizacja Turystyczna jest również organizacją, która ma wspierać turystykę krajową.
0: Tak, Polska Organizacja została powołana po to, aby promować Polskę, turystyczną Polskę za granicą, ale też w kraju oczywiście, gdzie pokazujemy najciekawsze miejsca i inspirujemy turystów do tego, aby mogli wybrać Polskę jako kierunek swojej podróży.
2: Dlatego też tych akcji realizujemy wiele, w oparciu również właśnie o te najlepsze, najciekawsze produkty turystyczne. A tutaj warto jeszcze podkreślić, że przy wyborze takiego najlepszego produktu turystycznego to nie jest tak, że osoby pracujące w POCie decydują, kto otrzymuje dany produkt turystyczny, certyfikat na dany produkt turystyczny. Jest to taki proces długotrwały i skomplikowany.
1: No właśnie, bo chciałbym na taką poznać taką, i żeby nasi słuchacze poznali taką kuchnię przyznawania tego certyfikatu. Jak to wygląda? Jak to jest sprawdzane? Jak to jest ten certyfikat przyznawany na podstawie badań, analiz, tajemniczego klienta, który jedzie w dane miejsce sprawdzać? Jak to wygląda?
2: Przede wszystkim mamy partnerów w każdym regionie. Są to regionalne organizacje turystyczne, które prowadzą półfinały regionalne konkursu na produkt turystyczny. To właśnie tam, w pierwszym etapie konkursu, poszczególne obiekty, miejsca, szlaki mogą zgłaszać się według odpowiedniego oczywiście formularza. Kapituła regionalna wyłania 3 najlepsze produkty w regionie. Z każdego województwa spływają do potu maksymalnie 3 produkty turystyczne, które wygrały w poszczególnych regionach.
1: Nasi słuchacze już z niecierpliwością czekają na to, kiedy padną konkrety. Tak. Jakie to są te... złota piątka, czy 5 najważniejszych tegorocznych, bo powiedzmy, że na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej znajdziecie Państwo znacznie więcej tych miejsc, które są certyfikowane, i to jest taka swoista mapa, jak poruszać się po Polsce bez ryzyka, że sztuczna inteligencja podpowie nam, jedź tu, bo tu jest fajnie, a potem się okazuje, że nie fajnie. Nie, bo to miejsce, które jest sprawdzone przez żywych ludzi, przez ludzi, którzy bardzo starannie przypatrują się wszelkim aspektom. I tak, Twierdza Srebrna Góra, która w tym roku zdobyła złoty certyfikat. Dlaczego?
2: Ja pozwolę sobie tylko dokończyć jeszcze ten proces wyboru, bo tutaj myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, co pan redaktor wspomniał, że wyboru najlepszego produktu turystycznego, certyfikatu, dokonują ludzie z branży turystycznej. Są to eksperci marketingowi, ale też przedstawiciele Polskiej Izby Turystyki, przedstawiciele mediów tradycyjnych, ale też elektronicznych. Więc wiele, wiele podmiotów jakby pracuje w kapitule po to, żeby wyłonić najbardziej prestiżowe, najlepsze certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej. A jednym takim złotym certyfikatem jest właśnie Srebrna Góra, Twierdza w Srebrnej Górze, która otrzymała główną nagrodę. Twierdza Srebrna Góra to jest wyjątkowy obiekt militarny na Dolnym Śląsku, który...
1: Największa górska twierdza w Europie.
2: Dokładnie tak, która kiedyś była zamieszkiwana przez żołnierzy. Tam przebywali żołnierze, ponad 3,5 tysiąca żołnierzy tam się mieściło. A w tej chwili te miejsca są udostępnione do turystyki. Można je zwiedzać ze świetnymi przewodnikami, którzy są przebrani za właśnie za wojskowych, ale jednocześnie można tam nocować, bo tam są też sale noclegowe. Można tam świetnie zjeść, no i spędzić czas, wracając trochę do tych czasów historycznych, w których ta twierdza pełniła tą rolę militarną.
1: Dla jednodniowego turysty to jest żaden problem. Podjechać z Wrocławia te 60 parę kilometrów, bo Twierdza Srebrna Góra to są około

0: okolice Ząbkowic Śląskich, tak, czy z Wałbrzycha, ale jeśli ktoś wybierze się z Gdańska, z Olsztyna, z Rzeszowa, no to ta Srebrna Góra nie powinna być chyba tylko i wyłącznie jednym elementem do obejrzenia, bo to troszeczkę taka by była wycieczka trochę postawiona na głowie.
1: No właśnie, zawsze jest tak, że my wybieramy sobie kilka miejsc, które chcemy zobaczyć. Chcemy przeżyć pewną historię, a Dolny Śląsk oferuje nam tego typu przeżycia i tutaj absolutnie pojechać na Dolny Śląsk po to, żeby chociażby aktywnie wypocząć. Jest to doskonała atrakcja do tego, aby pojeździć na rowerze chociażby, czy pochodzić po górach w Karkonoszach na Dolnym Śląsku i przy okazji zwiedzić też twierdzę Srebrną Górę, ale też chociażby kopalnię złota w Złotym Stoku, która otrzymała też złoty certyfikat kilka lat temu.
0: To ja jeszcze dorzucę w Bardzie, niedaleko, spływy kajakowe.
1: Kajakowe oczywiście. I
0: przecudnej urody Droga Krzyżowa, gdzie na tej Drodze Krzyżowej mamy kilkanaście kapliczek, każda w innym stylu architektonicznym. Od gotyckich zamków po mauretańskie budowle. Także to też warto zobaczyć. Okej. Przejdźmy do kolejnej tej certyfikowanej atrakcji. To jest fabryka czekolady Ewedel, dawniej 22 lipca. Tutaj nie musimy doszukiwać się dodatkowych atrakcji, bo ta fabryka czekolady jest po prostu w stolicy. Mnóstwo atrakcji przy okazji. Ale skąd ten Wedel się wziął? No i właśnie, co tam ciekawego?
1: Tutaj poczujemy i posmakujemy to, co jest dla nas, myślę, bardzo fajne, czyli czekoladę. W tym obiekcie jest pokazana cała procedura, cały proces produkcji tej czekolady. Więc to taki jest intelektualna pożywka dla osób, które lubią czekoladę, ale też ci, którzy są zainteresowani całym procesem, jak ta czekolada powstaje. I to jest kolejny element na mapie Warszawy do tego, żeby zobaczyć obok chociażby Muzeum Polskiej Wódki, która również otrzymała też na warszawskiej Pradze. W Koneserze jest to miejsce, które otrzymało również certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
0: Dokładnie. To jest część jakiejś polskiej tradycji. Natomiast jeszcze zatrzymując się na momencik w tym Muzeum Czekolady, warto zwrócić uwagę na to, że tam są też czekoladki w kształcie hipopotama, ponieważ Wedel kiedyś do ogrodów zoologicznych dostarczał czekoladę i to też jest taki bardzo fajny element, jeśli pójdziemy zwiedzać to muzeum z dziećmi.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, jedziemy dalej. Jedziemy do Sierpca. Tak, to jest kolejny laureat.
1: Tu jest bardzo istotne to, że Warszawa jest takim hubem, który przyciąga turystów, ale coraz więcej atrakcji jest poza Warszawą, w regionie mazowieckim, gdzie możemy zobaczyć mazowiecką wieś, poznać rytuały mazowieckiej wsi, uczestniczyć w warsztatach różnego rodzaju, które tam się odbywają.
0: Takie interaktywny skansen.
1: Interaktywny skansen, ale też wydarzenia, które tam są organizowane dosyć często. Wydarzenia, które pokazują kulturę wsi, mazowieckiej wsi, która jest bardzo charakterystyczna, a jednocześnie możemy skosztować fajnego wiejskiego jedzenia.
0: Ta interaktywność na przykład polega na tym, że tam jest wciąż działający piec chlebowy i ten piec cały czas ten chleb produkuje i można tego chleba pokosztować.
1: Tak.
0: Kolejna stolica polskiej piosenki, Opole, najlepiej oczywiście w czerwcu, kiedy ten festiwal się odbywa, ale może jeszcze oprócz tego?
1: W czerwcu to tak naprawdę chyba ciężko, dlatego że biletów jest ograniczona liczba, ale jeżeli ktoś chce poczuć klimat podczas festiwalu, to czemu nie? Aczkolwiek warto pojechać do Opola o każdej porze roku, dlatego że jest tam Muzeum Polskiej Piosenki, które funkcjonuje cały rok, gdzie możemy jak przez soczewkę zobaczyć, jak powstawał festiwal i posłuchać różnych przebojów. Spędzić naprawdę kilka dobrych godzin w tym Muzeum Polskiej Piosenki, zobaczyć, jacy artyści występowali na początku, w pierwszych edycjach tego festiwalu. Naprawdę fajny sposób zabawić się w tym Muzeum Polskiej Piosenki.
0: Ja bym zwrócił uwagę na pulpit dyrygenta pierwszego festiwalu z 63 roku. Są na nim oryginalne notatki, w tym kilka bardzo szczerych o wykonawcach notatek i niektóre są takie szczere do bólu.
1: Szczere do bólu, ale można też tak interaktywnie oczywiście spędzamy czas, natomiast również można zabawić się, być przez jakiś moment gwiazdą piosenki i nagrać sobie swoją piosenkę i wysłać sobie na maila w anturażu właśnie tego muzeum.
0: Dobrze. Turysta z Gdańska przyjechał do Opola, zobaczył Muzeum Polskiej Piosenki. No ale zostaje jeszcze kilka dni. Co w okolicy?
1: Na pewno warto pojechać do Krasiejowa w regionie opolskim. Tam jest również park, Jura Park w Krasiejowie, który pokazuje przez pryzmat właśnie dawnych czasów.

0: Jeźdźców, Park Jurajski, oczywiście dinozaury i też pewnego rodzaju wydarzenia. Jest też muzeum, są też wystawy różnego rodzaju, gdzie można spędzić w sposób interaktywny również czas. To jest jedna z tych rzeczy. Pojechać można też, jeżeli ktoś lubi zajrzeć do historii, chociażby Mosz na Zamek w regionie.
1: I to będzie przedłużenie tego Jura Parku dla dzieci, bo to jest bajkowy zamek. Bajkowy, tak. Wygląda jak z Disneylandu.
0: Dokładnie tak. Tam jest wiele organizowanych wydarzeń również. Tam można zamieszkać, można się przespać w takich właśnie odpowiednich pomieszczeniach, w salach.
1: Śląsko-Polski zahacza troszeczkę o kolejnego laureata, czyli Śląskie Smaki, szlak kulinarny.
0: Tak, Śląskie Smaki, no to są smaki właśnie regionu śląskiego. Jest to szlak oparty o restauracje w regionie śląskim, które są jednolicie oznakowane, które mają specjalne dania oparte na tradycji śląskiej, czyli tutaj...
1: I nie są to tylko zrazy wołowe z modro, kapusto i kluskami śląskimi, różne inne.
0: Tak, nie są tylko takie, są desery też śląskie, ale na pewno ci, którzy przyjeżdżają raz na jakiś czas na Śląsk, to na pewno pójdą i skosztują właśnie tych zrazów z modrą kapustą, bo to
1: jazda
0: jest
1: obowiązkowa.
0: Jazda obowiązkowa.
1: Co jeszcze w okolicy tych śląskich smaków?
0: Śląskie
1: zawsze
0: smaki,
1: można znaleźć.
0: Oczywiście szlak zabytków techniki województwa śląskiego, czyli 40 kilka obiektów, które są obiektami poindustrialnymi, które kiedyś były fabrykami, różnego rodzaju zakładami górniczymi również, a w tej chwili one funkcjonują jako takie obiekty do zwiedzania. Chociażby kopalnia Guido w Zabrzu, która jest najniżej położoną trasą turystyczną w Europie, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Tutaj też warto, jest kilka rodzajów takiego zwiedzania takiej kopalni, bo można ekstremalnie ją zwiedzać, czyli chodzić takimi korytarzami, które nie są dostępne na co dzień, ale też można zwiedzać w sposób taki bardziej lajtowy, krótko mówiąc, i można zobaczyć tą pracę górników właśnie w tej kopalni.
1: Jakie jeszcze miejsca Polska Organizacja Turystyczna na ten sezon poleca?
0: Warto pojechać też do polskich miast, ale nie tylko do polskich miast takich...
1: W dwóch byliśmy,
0: ale polecam mniejsze miasta, chociażby na Łęczów, prawda? Możemy odwiedzić na Łęczowski hotel milicyjny. Hotel zbudowany na bazie tego sanatorium. Wiele takich jest elementów, które kojarzone są z tamtymi czasami. Jeżeli się przeniesiemy na północ do Polski, region pomorski, to nie tylko kojarzony jest z plażą i odpoczynkiem nad Polskim Morzem, ale chociażby też można zobaczyć turystykę wiejską Swołowo, kraina w kratę. Miejsce, gdzie możemy wejść i pójść do wsi, która ma specyficzne budownictwo, krainy w kratę.
1: To jest w jakiej okolicy?
0: Swołowo to jest niedaleko Kaszub.
1: Co tam jeszcze mamy?
0: Co my jeszcze tam mamy? Jest tych obiektów bardzo dużo. Polecam oczywiście wejść na stronę Polska Travel, bo tam mamy całą bazę, ponad 250 certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: 250 tak. Miejsc do obejrzenia.
0: Ale pojedziemy na południe. Bieszczady, bieszczadzkie drezyny rowerowe, złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwiedzanie Bieszczad z perspektywy rowerów jeżdżących na torach. Więc to też jest ciekawe przeżycie w takiej atrakcji, jaką są Bieszczady.
1: Proszę Państwa, do wyboru, do koloru na stronie Polska Travel znajdziecie ponad 200 miejsc, za które głową ręczy Polska Organizacja Turystyczna. Jest gdzie pojechać na wakacje, jest co oglądać, bo Polska jest piękna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz, zapraszam. Trwa bardzo żmudny i bardzo czasochłonny etap walki z opanowanym już pożarem Puszczy Solskiej. Strażacy przeczesują setki hektarów spalonego terenu, by